0: Aktualizacja 15.1.0 do 15.1.1. Co się stało? Wywaliło pilota, że pilot po prostu nie działał. No i tak, no i dobrze, że miałem jeszcze klawiaturę Bluetooth podpiętą do Apple TV. To z klawiatury Bluetooth tak, przywrócę do ustawień fabrycznych. Przywróciłem, pilot nie działa. I tak, weszłem sobie w Google, wyszukałem, jak sparować pilot i no tam był chyba przycisk wstecz i coś tam, już nie pamiętam, jak to tam jest teraz było, ale przy próbie sparowania Apple TV się sam się resetuje. Czyli się wyłącza i włącza, no coś tam. No po prostu przy próbie parowania Apple TV gaśnie i się włącza na nowo. No i tak, no i dzwoniłem do Apple'a. Jeszcze pisałem o tym na grupie Dostępne Apple. Ja mówię, to jest z tego, no to chciałem to sobie przeczytać. No, to,
1: no tak, na Facebooku.
0: Tak, tak. No i, no i tam w Apple mi powiedzieli, no trzeba do serwisu. I no i powiem tak, że tak jak w tamtym przypadku, no to był taki no faktycznie dostępnościowy taki błąd, no, z aktualizacji 14.6 na 14.7, no ten albo voiceover, albo głos się wywalił. Tam próbowałem to tam włączać voiceovera, tego no, no głos, tego nic nie dawało, no to do ustawień fabrycznych, bo, no i wtedy zadziałało. No ale teraz, no to nie tylko niewidomi mają problem, no bo po prostu po aktualizacji z 15.0 na, z 15.1.0 chyba do 15.1.1 pilot po prostu siadł.
1: Pytanie, czy to u ciebie tylko, czy to jest jakiś większy problem?
0: Ten Maciek, ten administrator tej grupy, on tam pisał, że to jest jakiś większy problem z tymi aktualizacjami z Apple TV, z HomePodami, że im klękają i w ogóle, więc tam ponoć no jest to jakaś grubsza sprawa z tym.
1: Rozumiem. No czyli jest warto to ostrzec po prostu posiadaczy tak, tak tego urządzenia.
0: Tak, że po prostu, że no, żeby się nie zdziwili, że po aktualizacji im pilot klęknie i że po próbie sparowania po prostu Apple TV się wyłącza i się włącza na nowo i tak w kółko koło Macieju. No i z Apple TV praktycznie się nie da korzystać, no bo pilot nie działa. Klawiatura się rozparowała, wszystko się rozparowało po ustawieniach fabrycznych, więc no, no do serwisu trzeba zdać, no i tyle, no.
1: Okej. Okay. No to dobrze, Grzegorzu. To dzięki za to ostrzeżenie. Czy coś jeszcze?
0: No, tak wszystko na teraz.
1: Okej. Okay. Dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
2: Czy ja opowiadałem w ogóle w tym przeglądzie, jak jest z dostępnością telewizorów LG dla niewidomych? Bo miałem okazję
3: tak,
2: się...
3: Opowiadałeś, że nie jest najlepiej.
2: Bo właśnie miałem okazję się pobawić, a warto takie rzeczy mówić, więc tutaj tak. podpytałem, czy to tak padło.
1: To padło, mówiłeś na ten temat. A teraz temat kolejny, który wraca do nas praktycznie co audycję. No ale program jest nowy i się rozwija. No to nie dziwne, że o nim bardzo często mówimy. Twistcake dostał kolejną funkcję. I to taką, której się w sumie trochę spodziewaliśmy i fajnie, że ją dostał. Obsługę kanałów RSS.
3: Tak, doszła nowa sesja. Sesja nazywa się Feeds. No czyli po prostu kanały w domyśle RSS. Możemy dodawać kanały, na razie ręcznie podając adres, więc nie ma ani wykrywania ich po podaniu po prostu adresu strony internetowej, nie ma również żadnego katalogu, gdzie moglibyśmy je wyszukiwać. Możemy sobie zasubskrybować taki RSS, on sobie jest główną osią czasu, jest czy głównym buforem. W sesji są właśnie kanały, więc nawet nie jakaś oś czasu najnowszych wiadomości, tylko po prostu kanały, które możemy rozwijać. I wtedy widać artykuły. Artykuły możemy również rozwijać i pokazuje się wtedy nam treść danego artykułu w formie po prostu linijek tekstu w buforze, tak jak w przypadku plików tekstowych to jest. No problem polega na tym, że wiele serwisów informacyjnych gdzieś koduje te newsy w taki sposób, że pokazywany jest w RSS-ie jedynie podgląd, zapowiedź, migawka, a następnie jest link czytaj dalej. No i tu już sobie aplikacja wybitnie nie radzi. Nie możemy ani w ten link kliknąć, żeby go w przeglądarce otworzyć, nie możemy również go rozwinąć dalej w kolejny bufor, żeby sobie czytać. No więc pod tym względem jest dość mocno ograniczona funkcjonalność tego rozwiązania. Napisane było również, że mają działać podcasty. No ja póki co dodałem Tyflo Podcast i nie widać, żeby on działał. On mi się jakoś nie pokazuje specjalnie. Nie pokazują mi się żadne kompletnie odcinki w tym kanale. A też ludzie pisali na grupie wsparcia, że póki co jeszcze to nie działa, że jeszcze odtwarzania, streamowania tych podcastów, albo nawet ich pobierania, no nie ma. Ale ma to być dodane. Jest to coś, co ma być wspierane. No i miejmy nadzieję, że będzie. Pytanie, jak to się dalej rozwinie, czy na przykład rozdziały do jakieś dojdą, inne rzeczy, no pożyjemy, zobaczymy, natomiast na ten moment tak to wygląda i taką mamy nowość w Twistcake'u. No nie wiem, czy już testowaliście, macie jakieś doświadczenia, jak tak to się podzielcie, a jak nie, to sobie przetestujcie.
1: No chyba z naszych tu prowadzących nikt nie testował na razie, no ale może ktoś właśnie ze słuchaczy testował, to da znać. Jesteśmy otwarci na wasze komentarze, a tymczasem kolejna informacja. Robercie, ty jak rozumiem przeczytałeś sobie coś o Akropolu, bo to jest
4: tak informacja jest, bo to, przygotowana odpaliny, przez Paulinę. Tak. To jest artykuł z Polska The Times Kazimierza Sikorskiego. Znalazła go Paulina, ja to spróbuję przeczytać. Ja przepraszam, nie umiem greckiego poza Antik, Opa Opa, Mikisem Teodorakisem i paroma liczbami, więc mogę się trochę mylić, bo Grecja to piękny kraj, aczkolwiek alfabet grecki dla mnie jest troszkę zawiły, nie jestem wyspecjalizowany w tym temacie. Ale o co idzie? Za kilka miesięcy jedną z największych atrakcji, czyli Akropol w Grecji, będą mogli zwiedzać niewidomi i osoby niedowidzące. Przygotowania na ich przyjęcie trwają. Grecka minister kultury i sportu Lina Mendoni, nie wiem, czy dobrze przeczytałem, to już mówię od razu, zapewnia osoby niewidome i niewidzące, że będą mogły zwiedzać Akropol od przyszłego roku. We współpracy z organizacją Lighthouse for the Blind przygotowuje się materiały drukowane w 4 językach oraz specjalne oznakowanie terenu. Już teraz od czerwca do października średnio po 300 osób niepełnosprawnych dziennie odwiedzało Akropol. Za kilka miesięcy Akropol i jego zabytki będą dostępne dla niewidomych i niedowidzących. Krajowy Plan Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju Grecja 2.0 obejmuje rozwiązania ułatwiające dostęp do stanowisk archeologicznych i zabytków. Rampy, ścieżki dla niepełnosprawnych, elektryczne wózki inwalidzkie oraz specjalne windy będą dostępne. Nowo wybudowana winda działa już na Akropolu. Planowane są nowe na, i tutaj Monty Dictaio Andro na Krecie i w Moment Wazji, nie wiem czy dobrze to mówię od razu, zwanym greckim Gibraltarem. Polska język, trudny język. Mendoni podkreśla potrzebę dostępności kultury, jej znaczenia jako podstawowego prawa człowieka. I to jest tyle z tej notatki. Także tyle, co mogę wam na ten temat na razie powiedzieć.
1: Więc Akropol nam się rozwija, no i bardzo dobrze. Jeżeli ktoś miałby ochotę się wybrać, to może być pewien, że coś z tego zwiedzania wyniesie. I nie mówię tu o żadnych rzeczach wynoszonych po kryjomu, ale że jego wrażenia będą nieco bardziej pogłębione. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. A teraz z Grecji przenosimy się do Brazylii. Taką sobie wycieczkę krajoznawczą zafundujemy, bo tam powstała nietypowa książka kucharska.
2: Tak, to jest projekt firmy Nestle, a właściwie którejś z jej podmarek, która świętuje teraz 100 lat obecności na tamtejszym rynku. No i z tej okazji, żeby promować włączanie osób wszelkiego rodzaju mniejszości w kwestie kuchenne, w kwestie związane z kuchnią, wydano właśnie książkę kucharską dla niewidomych, która no, zrobiona jest ciekawie, bo tak, ma to bodajże 120 stron i jest to po pierwsze Braille, po drugie tyflografiki, czyli pewne rzeczy są pokazane na rysunkach. Zastanawiam się jak i zastanawiam się po co, ale no tak to zrobione, tak to jest zrobione. Po trzecie, znajdują się tam jakieś próbki przypraw, także osoba niewidoma jest sobie w stanie na przykład powąchać, jak to ma pachnieć. I to jest myślę ciekawa koncepcja, no bo przecież osoba niewidoma nie zawsze musi wiedzieć, czy to, co ona ma w paczce, to jest dokładnie to, co powinna do danej potrawy wrzucić, bo przecież paczki opisów w Braille'u to raczej nie mają, więc zamieszczenie jakiegoś czy to rysunku tyflografiką, jak powiedzmy jakieś ziarenka mają wyglądać, czy to próbki zapachowej, też może być interesującą koncepcją. Książka ma też zawierać jakieś elementy audiobooka, bodajże po naciśnięciu przycisku będzie coś tam odtwarzane. No, czyli zakładam, że raczej znajduje się tam jakiś głośniczek lub inne tego typu urządzenie, które będzie nam to w stanie odtworzyć. Co też może być ciekawe, jeżeli na przykład no, w książce kucharskiej dla osób widzących mamy napisane podgrzewaj aż się zarumieni. W książce dla osób niewidomych no, czegoś takiego napisać nie możemy, ale napisać podgrzewaj aż zacznie wydawać taki dźwięk, tutaj próbka, już jak najbardziej owszem. No, więc to tak w ramach ciekawostki, ale że na dość interesujące pomysły wpadli Państwo właśnie w Brazylii, bo to nie tylko zwykła książka, nie tylko zwykły tekst, ale i opatrzony trochę większą ilością ułatwień dostępu dla osób niewidomych, niż byśmy się tego mogli po niepozornej książce kucharskiej spodziewać.
1: No tak, szczególnie, że osoby widzące to w tym momencie, to po prostu jeżeli chcą różnego rodzaju multimediów dotyczących gotowania, to mają tego po prostu mnóstwo. Czy to jakieś filmiki na YouTubie, czy to nawet całe kanały kulinarne w telewizji, które traktują o gotowaniu, czy to zdjęcia na Instagramie. No, wszystko po prostu. A tutaj no, niewidomi są troszeczkę poszkodowani, bo gdzieś tam ewentualnie no, tylko sam ten przepis przeczytać i nic więcej. A tu taka nowość. No dobrze, a teraz kilka komentarzy, bo się pojawiły. I to są komentarze od Maćka. Ja normalnie aktualizację Messengera w Mac App Store dostałem. Stamtąd aplikację pobrałem i tam też dostaję wszelkie aktualizacje. To tak a propos pytania Mateusza. Kolejna wypowiedź Maćka. Co do aktualizacji iOS, to do 15.1, to nawet na 6S czy SE 2016 śmiga dosyć dobrze. Koleżanka aktualizowała swojego SE i daje radę, więc raczej warto. I ostatnia wypowiedź od Maćka, to a propos WP Pilota. I to jest ciekawa rzecz. Odnośnie WP Pilota audiodeskrypcja działa, jeśli tylko dany program ją nadaje i jeśli odpowiednie ustawienie do dostępności jest włączone, gdyż aplikacja to wykrywa. Raz jeden jedyny się z tym w WP Pilocie spotkałem. Maćku, ja mam wrażenie jednak, że jeżeli tak jest, to jest to, ale chyba nie wszystkie kanały WP Pilot z tą audiodeskrypcją otrzymuje, bo ja mam wrażenie, że on po prostu tej audiodeskrypcji nie widzi, ale jeżeli się spotkałeś z czymś takim, to dobrze, bo to znaczy, no, że coś tam jest w tym kierunku robione. Szkoda tylko, że nie możemy sobie tej ścieżki wybrać jednak mimo wszystko, bo to by było takie pewniejsze, że można sobie sprawdzić i można sobie ustawić to, jak chcemy. Dobrze, a teraz przenosimy się do kolejnej informacji. Tu Paweł ma dla nas nowości z takiego wydarzenia, które nazywa się SciTech Global. Pawle? Mikrofon chyba wyłączyłeś.
3: A, teraz. Ojej. Dobrze, już jest wszystko ok. Tutaj jakieś etykietki w Zoomie nie zawsze się aktualizują na bieżąco. SciTech Global, tak. Jest to konferencja, która już po raz drugi się odbyła z inicjatywy takiego portalu technologicznego amerykańskiego jak TechCrunch. Jest dość duży, dość znany portal. Czasem nawet chyba sami bierzemy stamtąd informacje od tego przeglądu. No i oni organizują właśnie takie wydarzenie, gdzie dyskutuje się o tym, jak sztuczna inteligencja i postęp w tej gałęzi technologii wpływa na rozwiązania asystujące osobom z dysfunkcją wzroku. Zapraszane są wielkie firmy, wydarzenie jest z przeogromną pompą, gdzieś i Apple, i Google, i Amazon są tam, i Microsoft oczywiście, i wiele innych amerykańskich korporacji. Oczywiście są też firmy i przedstawiciele tego rynku oprogramowania i urządzeń asystujących, bo jest i American Printing House for the Blind, i jest Vispero, i ktoś jeszcze, nie wiem, czy Humanware też był, nie, Humanware to tak się przewinął przy okazji APH, i osoby z W3C, z konsorcjum W3C, które ustalają różne standardy, w tym WCAG i ARIA, WayARIA, i o Meta też teraz, czyli dawny Facebook też się przewinął, Lyft, Waymo, czyli jakby liderzy rynku przejazdów różnych takich osobowych.
2: Odpowiednicy Ubera.
3: Dokładnie, w Stanach. No i są to przeciekawe wystąpienia, konferencje i takie też wypowiedzi. No i ja postanowiłem sobie tego posłuchać, postanowiłem się zapoznać przynajmniej w jakiejś części z tym, co tam się dzieje. I chciałem się teraz z wami tym podzielić, co mi udało się z tego wydobyć. Muszę z góry przyznać, że nie do wszystkiego dotarłem. Po pierwsze, nie ukrywam, że czasowo troszkę się z tym nie wyrobiłem. Po drugie, nie wszystko jest, okazuje się, dostępne na YouTube do odsłuchania późniejszego. Mam wrażenie, że więcej sesji było zapowiedzianych na stronie niż jest na playlistach SciTech Global na YouTubie. Mimo to troszkę ciekawych prezentacji było. I myślę, że warto się pochylić nad tym, co usłyszeliśmy, zwłaszcza, że chyba jeden z newsów Mikiego, który zaraz nadejdzie, też był prezentowany na SciTechu, czyli Just Connect. To możemy tu za chwilkę połączyć siły, ale to wszystko po kolei. Konferencję otwarł Apple ze swoją prezentacją, czy powiedzmy z takim panelem dyskusyjnym. To nie była prezentacja, to były panele dyskusyjne, czyli była moderatorka bądź moderator. Też w jakiś sposób powiązani, czy z TechCrunchem, czy jakoś z rynkiem dostępności, z konkretną działką. I ta osoba właśnie prowadziła dyskusję z jakimiś dwiema, powiedzmy, czy trzema osobami z danej firmy. I Apple miał taką prelekcję jak Designing for Everyone, Accessibility and Machine Learning at Apple. I tu była pani Sarah Herlinger, czyli pani szefowa dostępności w Apple, która wcześniej była powiązana właśnie z APH. I to był taki fajny akcent, że właśnie z organizacji dla osób niewidomych ktoś dostał się do zarządu gdzieś tam Apple i ma wpływ na procesy decyzyjne odnośnie dostępności. I tematem były ostatnie działania Apple w zakresie, no właśnie, dostępności dla osób niewidomych, no i sztucznej inteligencji. Nic nowego się z tej demonstracji nie dowiedzieliśmy, czy z tej prelekcji, bo głównie rozpamiętywano to, co się w ostatnich latach wydarzyło, czyli opisywanie zdjęć, zarówno to podstawowe, które już od iOS-a 13 bądź 14, a tak naprawdę już troszkę wcześniej nawet gdzieś tam się pojawiało, aż po to szczegółowe, które mamy teraz w 15, cała kwestia rozpoznawania ekranu, kwestia live text w kamerze, czyli wszystkie te funkcje, które już w jakimś stopniu znamy. No oczywiście Apple, który podkreśla zawsze, że dla nich dostępność to nie jest jakiś, powiedzmy, tam proces, który się aplikuje w stosunku do produktu, który już powstał, tylko że jest to jakby gdzieś część nieodzowna procesu tworzenia, że osoby z niepełnosprawnościami jakby są częścią kreatywnego procesu przy tworzeniu funkcji. Gdy tylko Apple coś wymyśla, to od razu gdzieś na jakimś etapie jest ta myśl, a jak możemy to nowe coś zrobić, żeby było dostępne, żeby jakoś się tam przydało, pomagało osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Gdzieś było to podkreślane, że też osoby niepełnosprawne pracują w Apple. W ogóle taka ciekawostka, nie miałem pojęcia, że coś takiego miało miejsce. Pierwsze ponoć w Apple jakieś biuro zajmujące się kwestiami klientów niepełnosprawnych, nie wiem, czy w kwestii tego, jak mają wyglądać produkty, czy w kwestii tego jakiegoś obsługi klienta, powstało w roku 1985, czyli zauważmy, że rok po premierze tego Apple II, tego słynnego komputera Steve'a Jobsa, który tak naprawdę się wybił, i 5 lat przed ADA, więc tak naprawdę Apple ma już dużo dłuższą historię dostępności niż nawet cała legislacja amerykańska odnośnie niepełnosprawności, przynajmniej ta dotycząca rynku prywatnego.
1: Inna rzecz, że nie było o tym w ogóle słychać i zastanawia mnie, czy to po prostu tyle czasu trzeba w danej firmie, która zajmuje się kwestiami dostępności, żeby rzeczywiście zrobić to dobrze.
2: Ale nie zapominajmy też, że Apple II był, nie wiem czy pierwszym, ale na pewno jednym z pierwszych i no, z tej generacji komputerów chyba najbardziej znanym komputerem, który dla osób niewidomych był dostępny. To oczywiście nie była dostępność natywna, to nie była dostępność wbudowana, to nie były jeszcze te czasy. Tam sobie trzeba było kupić kartę rozszerzeń, którą się tam wpinało na odpowiedni port, która była syntezą sprzętową i dorzucając do tego odpowiednie oprogramowanie, tę dostępność dostawaliśmy. Ale no inne tego typu maszyny, czy to jakieś Commodore, czy to jakieś Atari, nie wiem, żeby coś takiego miały. Apple II na pewno tę dostępność i to na naprawdę wysokim poziomie miał. Do tego stopnia, że mieliśmy te magazyny, gazetki dla niewidomych na dyskietkach, o których tutaj mówiłem kilka audycji temu. Zresztą do dziś są dostępne emulatory tego urządzenia i na naszym zwykłym komputerze systemem Windows. Jesteśmy sobie w stanie uruchomić taki emulator, wczytać odpowiednie ROMy, wczytać odpowiednie pliki dyskietek z zainstalowanym na nich screen readerem i nam to urządzenie będzie, a właściwie to emulowane urządzenie będzie do nas mówić.
3: No, dzięki za to, że się z tym zanim podzieliłeś, to pokazuje, że no właśnie, gdzieś to w Apple już od dawna jest, jakby ta troska o po prostu uznanie nawet klientów niepełnosprawnych jako rzeczywiście klientów, jako ludzi, a nie, że po prostu komuś się robi przysługę i spełnia misję, albo odhacza, co gorsza jeszcze, haczyk wymagań dostosowań. Natomiast dużo o trenowaniu modeli, oczywiście, że to wszystko będzie się stawało lepsze i bardziej gdzieś tam wydajne. No niestety tyle, więc tutaj żadnych tajemnic nie rozpuszczono, żadnych ploteczek, żadnych nawet takich półsłówek, jakichś obietnic tutaj nic nie było. Następnie była W3C Aria AT, Screen Readers Interoperability and New Era of Accessibility. To była bardzo ciekawa prezentacja, bo tu występowali z jednej strony goście z Facebooka, czyli obecnie Mety, Matt King, znany niewidomy ich konsultant, taki czołowy, który gdzieś tam zawsze w mediach jest dość mocno widoczny. Z jego inicjatywy powstały na przykład te opisy automatyczne zdjęć, które na Facebooku teraz mamy, on był takim głównym testerem tego wszystkiego. On, był tam też Michael Fairchild z DQ University, ktoś jeszcze chyba z Mety, pani ze Scribly, takiego startupu, który też zajmuje się jakimś stopniu dostępnością. I oni mają bardzo ciekawy projekt, jako w ogóle członkowie konsorcjum W3C. No bo tak, mamy problem i musimy o nim porozmawiać. Problem polega na tym, że od lat, mimo że mamy standardy, mimo że mamy WCAG i wytyczne, i widziałem to też jako argument na naszych nawet grupach środowiskowych polskich, że no fajnie, że dostępność, no fajnie, że są prawa, które tym jakoś rządzą i narzucają jakieś wytyczne, no fajnie, że to według tych wytycznych powinno być, ale co z tego, jak i tak każdy screen reader czyta po swojemu. Ja tak do końca może nie wiedziałem, o co chodzi wtedy, bo wydawało mi się, że no nie wiem, jak screen reader widzi pole wyboru, to czyta pole wyboru. Ewentualnie kwestia jest tego, jak to jest, nie wiem, ujęte w słowa przez konkretną firmę, bo pewnie inaczej to robi VoiceOver, inaczej to robi JAWS, NVDA, a jeszcze TalkBack na Androidzie. No ale się okazuje, że jednak tak dzień po dniu używać internetu, no to jednak się okazuje, że tu troszkę inaczej coś JOS przeczyta, tu troszkę NVDA, i jak się jest takim profesjonalnym testerem dostępności, to jednak jest to w jakimś stopniu wymagane, żebyśmy używali co najmniej dwóch screenreaderów na konkretnej platformie. No głównie chodzi tu o desktop, na przykład o Windowsa, żeby używać właśnie czy i JOS-a i NVDA, czy tam JOS-a i Narratora. Te mobilne platformy, że to też warto przetestować, że coś inaczej na iOS-ie, że coś inaczej na Androidzie. No i właśnie grupa robocza ARIA-AT wpadła na pomysł, że ten problem trzeba jakoś rozwiązać. I pomyślano o tym, jak to historycznie wyglądało, że kiedyś przecież, no ja te czasy pamiętam dość słabo, niektórzy z was pewnie trochę lepiej, było tak, że były strony internetowe, na których wyskakiwał nam radosny komunikat: ta strona działa najlepiej w przeglądarce Netscape, albo ta strona działa lepiej w przeglądarce Internet Explorer. I było tak dość długo, że żeby rzeczywiście jakoś z sukcesem przeglądać ten internet, trzeba było posiadać co najmniej dwie albo trzy przeglądarki, żeby każda strona się renderowała jak należy.
1: I jeszcze w rozdzielczości określonej.
3: Tak, żeby wszystkie aplety działały, a potem tam a to Flash, a to jakiś Silverlight, a to jakiś inny, a to Adobe Air, a to jeszcze jakieś Java, a to coś. Tak naprawdę było tyle jakichś czynników zależności, że to, czy dana strona się nam wyświetlała i działała jak trzeba, no to zależało. Zależało od wielu rzeczy. I wtedy też ktoś wpadł na pomysł, i to też w konsorcjum W3C, no że trzeba by to jakoś ustandaryzować, że trzeba by zrobić coś, jakoś się dogadać, że internet jest dla nas wszystkich i że nie wolno czegoś takiego robić, że my sobie teraz będziemy politykę uprawiać i będziemy sobie jakieś tam pewne rzeczy kradli i niektóre strony to tylko u nas, a niektóre strony to tylko gdzieś indziej i tak dalej. I zaczęto prowadzić testy. Stworzono w ogóle grupę roboczą, która stworzyła testy automatyczne, testy manualne, gdzie podpinały się przeglądarki, podpinali się deweloperzy web, podpinali się twórcy różnych tych standardów, rozwiązań, bibliotek i tak dalej. I gdy tylko wychodziła jakaś nowa funkcja, jakieś nowe API, jakieś nowe zagadnienie, to w ramach tej grupy roboczej od razu leciało mnóstwo testów. Testów, czy to wszystko ze sobą współgra, czy to wszystko się jakoś tam ze sobą zespala. No i tak samo, jeżeli W3C wypuściło jakąś wytyczną, to od razu testowano, na ile wspiera to jedna przeglądarka, druga, trzecia, czwarta, a z tą zależnością, a z tym czynnikiem. No i pomyślano, że skoro to zadziałało i dalej działa z przeglądarkami, aczkolwiek Chrome chyba teraz, Google Chrome siedzi i się z nas śmieje, bo znowu wracamy do sytuacji, w których okazuje się, że są strony, które najlepiej puścić w Chrome, bo tu jakiegoś API nie ma, tam jakiegoś API Firefox nie wspiera, tu czegoś nie ma. No ale powiedzmy, że takie podstawowe rzeczy, no i HTML5 oczywiście, no to działa, to już jest potem kwestia jakichś API bardziej, które czynią z stron internetowych aplikacje. No ale skoro to tak zadziałało ze stronami, to trzeba by coś zrobić też z czytnikami ekranu. I ta grupa właśnie nad tym pracuje, rozwijają aktualnie i mają już gotowe 30 takich najpopularniejszych, powiedzmy, workflows, czyli jakby scenariuszy działania, w ramach których jest około 4000 różnych testów automatycznych, manualnych i tak dalej, które są puszczane na różnych screenreaderach. I w tym momencie, jak wychodzi jakaś nowa właśnie wytyczna, zagadnienie, jakiś element w ARIA, też nie rozumiem do końca, czy to nie jest aby tak, bo taki był podany przykład, że no deweloper sobie zakoduje pole wyboru na przykład i ono jest wizualnie widoczne jako pole wyboru, ale nie jest zadeklarowane w kodzie i my chcemy to rozwiązać, więc nie wiem, czy oni też w jakiś sposób trenują, może dlatego są na konferencji o sztucznej inteligencji, najpopularniejsze jakieś wzorce zachowań web deweloperów, graficzne przynajmniej takie, żeby wychwycić w jaki sposób, na przykład ignorując kompletnie wytyczne i semantyczny cały ten markup i oznaczenie, semantykę, powstają kontrolki. No i w tym momencie to jest puszczone na różnych screenreaderach, desktop, mobile, no i są tworzone testy, w wyniku tych testów są raporty i te raporty można zgłaszać do twórców właśnie takich rozwiązań, czy to jakiegoś screenreadera, czy innej technologii asystującej, i powiedzieć: słuchajcie, taka jest ukuta dobra praktyka, weźcie, zacznijcie to wspierać. I na ten moment jest cel. Tu właśnie Meta się bardzo udziela też przy rozwoju tego. Cel najbliższy jest taki, żeby do końca 2023 roku stworzyć możliwie najwięcej testów. Nie pamiętam teraz, jakie to były liczby, ale wszystkie chyba możliwe, takie popularne, dla 3 screen readerów desktopowych i chodzi tu o NVDA i JOSa na Windowsie oraz VoiceOvera na Macu oraz 2 mobilnych, czyli VoiceOver na iOSie oraz TalkPack na Androidzie. Mają być gotowe też raporty konsensusu, czyli jakby już uzgodnione nie tylko testy, jakby wyniki tych testów, ale uzgodnione już też konkretne raporty jakby zgłoszonych błędów i propozycji rozwiązań. No i nadzieja jest też, że już niektóre z tych rzeczy będą konkretnie w tych screen readerach wprowadzone, więc gdzieś to wszystko będzie już ujednolicone i pewne rzeczy, które gdzieś tam były czytane źle lub czytane w ogóle nie były, to zaczną być czytane i nie będzie takiej sytuacji, że a, bo NVDA tą stronę czyta lepiej, a VoiceOver jeszcze lepiej, ale JOS w sumie słabo, ale TalkPack to w ogóle, tylko tutaj już to powinno być już na drodze do ujednolicenia. Ja widziałem sesję taką bez pytań, bo jeszcze była sesja breakoutowa w drugi dzień, kiedy to publika mogła zadawać pytania. Nie dooglądałem tego niestety do końca. Wiem, że padło pytanie o MathML-a. Czy MathML również będzie uwzględniony? Oni stwierdzili, że to jest bardzo dobra sugestia, ale na ten moment nie ma tego w planach. Że w planach jest prosty HTML, jest ARIA, są różne takie technologie właśnie gdzieś tam związane z takim tworzeniem po prostu stron w zakresie podstawowym, natomiast nie ma MathML-a, ale uznano to za bardzo dobrą sugestię, więc no może kwestia czasu, gdy uwzględniony zostanie. Ja spróbuję jeszcze tę sesję obejrzeć do końca i może za tydzień, jeżeli coś tam ciekawego się okaże, będę w stanie wam o tym więcej opowiedzieć, w razie czego jest aria-at.w3c.org strona grupy roboczej. Nawet zdaje się, że można się tam jakoś przyłączyć, jak ktoś ma zdolności, umiejętności i doświadczenie, pomóc, wspomóc konsorcjum i grupę roboczą w testach. No i pożyjemy, zobaczymy, czy za 2 lata będziemy mieli w wyniku tego wszystkiego no jakoś lepiej dostępny internet.
1: A propos takich rzeczy, to ja jeszcze wejdę ci, Pawle, w słowo, bo pewnie zaraz będziesz mówił o kolejnych kwestiach, ale taka moja obserwacja, bo nie wiem jak nasi słuchacze i jak wy, ale ja ostatnio no, przerzuciłem się w zasadzie w 90% na korzystanie z Chroma jako mojej domyślnej przeglądarki, no bo i te opisy obrazków, czyli przede wszystkim OCR, który pomaga i parę innych rzeczy, i ta przeglądarka też jest po prostu szybka i działa naprawdę fajnie, ale teraz ostatnio byłem zmuszony do takiego bardziej interaktywnego pokorzystania z różnych stron internetowych. Czas świąteczny to też czas zakupów, no i musiałem się przeprosić, słuchajcie, z Firefoxem, bo już na iluś stronach było tak, że byłem w stanie zrobić coś w Firefoxie, a nie byłem w stanie zrobić tego na Chromie. I przede wszystkim dotyczyło to takich elementów, które są niestandardowymi polami wyboru, które ja oczywiście nie wiem, że ja je zaznaczam, ale ja je muszę zaznaczyć, bo to jest jakaś akceptacja regulaminu, to jest jakieś wyrażenie zgody na coś, bez czego mnie nie puści dalej i tak dalej, i tak dalej. Na Chromie mogę sobie naciskać Enter na tym, mogę nawet próbować klikać w to myszką z NVDA, no po prostu nie ma opcji, żeby to poszło. Firefox sobie z tym daje radę, także to taka też podpowiedź dla naszych słuchaczy, jeżeli ktoś miałby taki problem, żeby coś mu nie działało na jednej przeglądarce, warto tego Firefoxa gdzieś tam mieć jeszcze w zanadrzu, jeżeli nawet tak jak ja używacie Chroma na co dzień, bo to wcale nie jest tak, że to nie ma znaczenia przeglądarka, z jakiej korzystamy, bo może się czasem okazać, że tu jednak się z Liskiem przeprosić warto.
4: Tak, albo odwrotnie.
3: Ciekawe. Tak, Lisek ostatnio dziwnie wolno renderuje strony w ogóle, jakoś takie mam wrażenie, że on ładuje i tak długo, długo nic i nawet pod nawigacją obiektową tę stronę już widać, ale ten bufor jakiś przeglądania się coś nie odświeża, NVDA mam, więc to tak może to ma znaczenie i coś tam niedobrego się dzieje i przestaje mi ze strony ładować jak trzeba, muszę restartować parę razy, muszę czekać nie wiadomo ile. Aż się wreszcie...
4: Ale to chyba jest w Windowsie 10 taki problem, bo w 7 tego nie ma, mam najnowszego Liska, 94. Ja natomiast Tak, ale pewnie masz inny system, bo ja mam Windows 7, a...
3: No tak, ja mam 10.
1: No, właśnie, ja mam Windows 10, co prawda Windows 10 w tej wersji LTSC, natomiast no generalnie nie mam takiego problemu, jakim ty, Robercie. O jakim ty, Pawle, mówisz?
4: No ja też nie mam w 7, natomiast a propos właśnie tej dostępności, to powiem tak, na przykład w Firefoxie, żeby przykładami powiedzieć, w Firefoxie na przykład nie możemy wybrać sobie metody płatności przy transakcji Allegro, bo Firefox nie widzi tych przycisków. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. W Chromie to jest widoczne, w Firefoxie nie. Ale na przykład dla ciekawości, niektóre rzeczy w Firefoxie też nie reagują na właśnie kliknięcie czy naciśnięcie. Niektóre reagują, niektóre w Chromie reagują, niektóre nie reagują. Także warto mieć te dwie przeglądarki, bo to naprawdę chodzi różnie i na jednej, i na drugiej. I co nie jest dostępne na jednej, może być dostępne na drugiej. To takie. Albo odwrotnie. To nie ma reguły niestety na to. Szkoda, że tak jest, no ale niestety tak jest.
3: No może projekt ARIA IT coś w tym kwestii zadziała. Przynajmniej trochę. Warto mieć nadzieję. Pożyjemy, zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Była bardzo ciekawa sesja, muszę przyznać. Potem była taka prezentacja jak The Holy Braille, the development of a new tactile braille display combining braille and tactile graphics in one experience. My o tym mówiliśmy już kiedyś, że APH pracuje nad nowym urządzeniem, nad takim monitorem, który poniekąd jest monitorem brailleowskim, ale poniekąd też do wyświetlania grafik, że taki wieloliniowy Kindle, oni to tak nazwali, z myślą głównie o uczennicach i uczniach, o sektorze szkolnym.
2: Myśmy też w podcaście o NFB tam sporo poruszyli tego tematu, bo to było tam też prezentowane.
3: I też niewiele więcej wiadomo na ten moment, bo oni gdzieś tam za 2 lata, że będzie jakieś pierwsze modele gdzieś do nabycia, że na razie mają prototyp, ale to nie jest prototyp urządzenia, prototyp technologii wspomagającej urządzenie. No czyli opowiadali, że mają jakąś tam matryczkę z brailami, z punktami brailowskimi, no właśnie, że tam grafiki i tak dalej. Natomiast coś, czego chyba wcześniej nie było, a teraz zostało ujawnione, to, że pracują też nad nowym formatem plików brailowskich, formatem BRF.
2: Mówiło się na NFB też, mówiło się.
3: Tak? Okej, no to w porządku. Ma być to BRF unowocześniony o tyle, by być kompatybilny już z tymi doświadczeniami wieloliniowymi, czyli już nie tylko czysty zapis Braille'a w formie do wydruku, ale już też te grafiki w jakiś sposób takie przedstawione, żeby no można było je wyrenderować sobie na takich monitorach kompatybilnych. Oprócz tego niewiele więcej. Potem Indoor Navigation. Can Inertial Navigation, Computer Vision and Other New Technologies Work Where GPS Cannot? No i tutaj się pojawiły osoby z Good Maps, z Clue, jakichś jeszcze paru profesorów, którzy się zajmują tematem właśnie nawigowania wewnątrz budynkowego w przestrzeniach zamkniętych. No i tu na ten moment po prostu różne koncepcje. Beacony się nie sprawdziły, więc co możemy zrobić, żeby nawigować po jakichś galeriach handlowych, szkołach, uczelniach, miejscu pracy. No i znowu różne koncepcje, jakieś mapowanie za pomocą takich kreatorów i porównywanie tego z obrazem z kamery, rysowanie własnych tras, tak jak się to robi w Clue, no i dużo, dużo technologii wspomagającej, AI i tak dalej. Również była to bardziej taka dyskusja teoretyczna, naukowa, różne podejścia były prezentowane, ale nie, że jakiś konkretny produkt czy konkretne rozwiązanie, które my możemy już pobrać i z niego skorzystać. Następnie, to jest w ogóle dziwnie, bo jakby ja widziałem te filmiki w playliście z dnia pierwszego, a widzę, że niektóre rzeczy są już w dniu drugim. Getting around. Autonomous vehicles, ride sharing and those last few feet. To było też fajne, bo tam były właśnie osoby z Waymo i z Lyfta. Chodzi o oczywiście nieśmiertelny temat, święty graal w rozwoju sztucznej inteligencji, jak chodzi o osoby niewidome, czyli samojezdne auta. Tutaj głównie w kontekście serwisów przejazdów współdzielonych, czyli taksówka, względnie taki Uber-like, zamawiany na apkę, który jeździ sam bez kierowcy. Tu było trochę fajnych konkretów, bo po pierwsze w Stanach takie rzeczy już są testowane. Na razie na jakiejś ograniczonej ilości osób, z ograniczoną gdzieś tam jakąś flotą tych samochodów. Coś się dzieje w Arizonie, tu Waymo przoduje. Lyft niedługo uruchamia w Las Vegas, zdaje się, takie przejazdy. Waymo też ma jakąś sieć zaufanych testerów, którzy będą ruszali niedługo w San Francisco. No i wygląda na to, że nawet tam jest gdzieś myślane o osobach niewidomych. Osoby niewidome pracują, zarówno w Waymo, jak i w Lyftie. Pracownik niewidomy Lyfta był też mówcą, prelegentem właśnie w tym panelu. Marco Salciccio, jakoś tak się nazywał. I oni opowiadali o tym właśnie, w jaki sposób te firmy starają się pomyśleć o tym, żeby niewidomych jakoś tam włączyć. U niektórych pewne praktyki dobre już są wprowadzone, u niektórych jest to na etapie wprowadzania. Zdaje się, że tu Waymo w jakiś sposób działa. No oczywiście kwestia tego, jak te samochody jeżdżą same, jak sobie radzą, to nie było aż tak szeroko omawiane, bo to jest jakby kwestia technologiczna, niespecyficzna dla osób niewidomych. To dotyczy ogólnie bezpieczeństwa nas wszystkich, tego, jak ta technologia się rozwija. Dużo było refleksji na temat tego, że właśnie od tego słynnego wypadku z Uberem samojezdnym, który potrącił pieszą i ją zabił, to trochę już czasu minęło i te technologie zostały już ulepszone i cały czas są ulepszane. Natomiast kwestia tego, jak w takim samochodzie sobie poradzić, jak go obsługiwać, jak sobie poradzić w jakichś sytuacjach awaryjnych, jak przede wszystkim znaleźć taki samochód. No bo jak zamawiamy sobie takiego tradycyjnego Uberka albo taksi, no to zawsze możemy jakoś do tego kierowcy zadzwonić, dać znać, że wie pan co, bo ja nie widzę, no bo pan czy mógłby mnie jakoś znaleźć, czy mnie pan widzi i się jakoś dogadamy. No z takim samochodem, taki rider, czyli w tym przypadku robot prowadzący samochód, podjeżdża, ewentualnie technologia sterująca jedzie, no samochód staje, no i co? Pomysły są różne. Waymo wpadł na jeden pomysł. Z poziomu apki można wywołać w dowolnym momencie klakson. I w tym momencie, jeżeli ja jestem gdzieś, mam pokazane na GPS-ie czy w tej apce, że jestem jakoś tam w pobliżu tego mojego pojazdu, który zamówiłem, nie wiem, tam 50 metrów czy coś, to mogę nacisnąć w apce przycisk zapisz mi klaksonem. I w tym momencie samochód zaczyna trąbić. Ja mogę sobie to oczywiście powtórzyć niezliczoną ilość razy. Mogę klikać w ten klakson jako szalały, aż go usłyszę i znajdę. No i w ten sposób sobie namierzę samochód. To jest podejście Waymo. Podejście Lyfta do tematu było troszkę inne, bo oni stwierdzili, że tak, to tak najbardziej, ale to nie wszystko, bo są też osoby głucho niewidome, bo to można rozwiązać lepiej, bo to nie zawsze jest optymalne. No i tutaj pomysł był z jednej strony taki, żeby gdzieś wibracyjnie też namierzać, że im bliżej jesteś samochodu, tym mocniej telefon wibruje. Ale też druga rzecz taka, żeby w jakiś sposób wytrenować AI, żeby ono się nas uczyło. Że jak ja z reguły, jak już mnie na przykład podprowadza gdzieś apka, bo tu z jednej strony na przykład chodzi o podprowadzanie mnie do samochodu, ale z drugiej strony, co jak ten samochód mnie dowiezie i ja chcę znaleźć miejsce, konkretnie wejście do miejsca, pod którym chcę być. No bo czasem się zdarza, że samochód nie może podjechać mi do samego wejścia, bo to jest jakaś wąska uliczka, bo parkingów nie ma i tak dalej. No i taki taksówkarz, jak jest sympatycznym człowiekiem, to wyjdzie z tej taksówki i nas podprowadzi do tych drzwi. Nie ma problemu. A co z samochodem samojezdnym? Ano AI i GPS. I z jednej strony projektowanie tych apek tak, żeby one rzeczywiście prowadziły. Z drugiej strony oczywiście jakieś też AI, które się nas uczy, tak, żeby nas poprowadzić w mądry sposób. Czyli na przykład, jeżeli aplikacja mówi mi skręć w prawo, za ileś tam skręć w prawo i ja gdzieś tam za szybko skręcę czy za wolno, to on to dostosowuje, żeby na tyle wcześniej mi powiedzieć, żebym ja zaczął skręcać prawidłowo. Więc on będzie się starał, albo na przykład kwestia gadatliwości, może niektórzy potrzebują skręć w prawo, a niektórzy po prostu w prawo. Więc żeby te komunikaty gdzieś tam były dostarczane w taki sposób, jak odpowiada każdej użytkowniczce, każdemu użytkownikowi. Lyft też planuje jakąś współpracę z Microsoft Soundscape, czyli tą aplikacją Microsoftu, która tam w 3D pozwala nam różne miejsca namierzać. Notabene ostatnio wyszedł update Soundscape'a. Oczywiście dalej nie jest to dostępne w Polsce, z tego co wiem. Natomiast doszła możliwość tworzenia własnych tras, zakręt po zakręcie, takich, że ja mogę przejść trasę, zakodować ją gdzieś tam dźwiękowo i udostępnić komuś. Bardzo jestem ciekaw, jak to działa w praktyce. Natomiast wracając do samojezdnych samochodów, no tutaj mamy taką sytuację i kombinuje Lyft na pewno w tą stronę, żeby jakoś to działało. Też w samym samochodzie planowane są usprawnienia, żeby było dużo jakichś takich sygnałów dźwiękowych, które różne rzeczy o różnych rzeczach nas informują, żeby przyciski różne, zwłaszcza te kluczowe, typu na przykład wezwij pomoc operatorów Lyft, były oznaczone w Braille'u. No więc gdzieś to wszystko jest przemyśliwane i gdzieś te osoby niewidome są uwzględniane w procesie. Na pytanie, ile osób niewidomych pracuje dla takich firm, no Waymo odpowiedziało, że mogłoby więcej. Nie mają statystyk, oczywiście wszystko jest ściśle tajne, no bo to informacje medyczne, Stany Zjednoczone, ale mogłoby być więcej. Oni o tym wiedzą, natomiast są na to otwarci i gdzieś z tymi osobami współpracują. W Lyft nie wiem, ile tych osób jest. Wiem, że sam Marco zajmuje się chyba też poniekąd dostępnością tam intranetu, wewnętrznych jakichś narzędzi, ale że sam jest też jakimś badaczem naukowym w dziedzinie AI, to chyba na zasadzie jakiegoś zakontraktowania z Lyftem też udziela się w kwestii tych samojezdnych różnych rzeczy i potencjalnych aplikacji dla osób niewidomych. Na pytanie, kiedy to wszystko ich zdaniem wejdzie w życie, kiedy to będzie normalnością, że my sobie wsiądziemy i zamówimy samojezdną taksówkę, no jedni odpowiadają, że za 10 lat, bo jeszcze nie mamy regulacji, bo to wszystko jest na tyle wczesnym stadium, że no pilotażowo można sobie puścić taki samochodzik, ale żeby tym regularnie jeździć, uczestniczyć w ruchu drogowym na szeroką skalę, jeszcze gdyby takich samochodów miało jeździć więcej, bo zdaje się, że Waymo ma chyba flotę 700 czy 800 takich samochodów, takich Mustangów, Jaguarów, przepraszam, które jeżdżą sobie samojezdnie. Żeby to wszystko współgrało, działało i, że tak powiem, krzywdy sobie nie robiło, to jest dużo roboty. No znowu przedstawiciele tych firm, tych Waymów, tych Lyftów, którzy już pilotażowo to testują, twierdzą, że no możemy dość wkrótce się tego spodziewać, bo oni już to pilotażowo testują i widać, że to działa. Więc no pożyjemy, zobaczymy, ale to była bardzo ciekawa sesja, zwłaszcza, że nawet jeżeli tego jeszcze nie ma i to nie jest gdzieś tam normalnością, to nie mówimy już o science fiction, nie mówimy już o jakichś książkach, gdzie sobie wyobrażamy, co by było gdyby, tylko mówimy o...
1: To się dzieje.
3: ...designie tego tak, co już powstaje. I jesteśmy już na tym etapie, gdzie do tego jeszcze nie ma dopuszczonego do ogólnego obiegu, tak o, na poziomie konsumenckim, ale to już jest ten etap, gdzie trzeba myśleć, jak to zaprojektować, żeby to było dostępne, bo jak już będzie tak daleko, żeby to weszło na rynek, a się o tym nie pomyśli, to się może okazać, że jest już za późno. Więc no fajnie widzieć, że jest o tym już gdzieś myślane. Ja już też wspominałem kilka tygodni temu o testach samojezdnych autobusów w Luksemburgu, gdzie osoby niewidome brały udział. No tam jeszcze aż takich rozwiązań jak Waymo czy Lyft ma to nie było. Natomiast no widać, że na tym rynku coś się dzieje. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze z dnia pierwszego mieliśmy... z dnia drugiego jeszcze jest taka fajna prezentacja. For most mobile phone users, accessibility is spelled Android. Nie wiem, czy się zgadzam z tym stwierdzeniem. No, chyba, że bierzemy pod lupę rynki takie jak Indie, czy Rosja, czy Chiny na przykład. Natomiast okej, dla wielu jest to Android, tu akurat chodzi o Lookouta. Moderatorem, co ciekawe, był Warren Carr. Bardzo mi się to spodobało, bo Warren Carr jest prowadzącym podcast Blind Android Users i on ani nie pracuje w żadnym Google, ani nie jest jakoś związany z żadną firmą wielką, po prostu prowadzi dość dużego podcasta dla niewidomych użytkowników Androidów. I miło ze strony TechCruncha, że taką właśnie osobę jakby od nas trochę z ludu, ze społeczności, wybrano na moderatora sesji, w której jakby gośćmi byli pracownicy Google. Dyskusja toczyła się wokół Lookouta i tego, czym Lookout jest, czym mógłby być, czym się ostatnio stał. Też niewiele nowego. Rozpływano się nad pismem ręcznym, nad tym, że ostatnio Lookout wspiera pismo ręczne, że ma te różne kanały, że chodzi o to, żeby opisywać świat niewidomym, że Google ma różne projekty, że Guideline, ten taki system dla biegaczy, o którym jakiś rok temu była mowa i potem słuch o tym zaginął, że Google Mapy mają ten tryb rozszerzonych wskazówek, który do dzisiaj poza Amerykę i Japonię nie wyszedł, ale spoko. No i że jest Lookout. Niewiele zdradzono, czego by sobie zespół życzył. Gdzieś między wierszami większej może stabilności w różnych językach, tego, żeby to na więcej języków działało. Tego, żeby te modele były jeszcze bardziej rozbudowane i niezależne i gdzieś latały na urządzeniu, bo to już jest offline, no ale może dałoby się większą jeszcze dokładność uzyskać. Tego, żeby informacje z tych różnych kanałów, bo tam mamy tekst, mamy rozpoznawanie obiektów, kodów kreskowych, walut, żeby to jakoś zunifikować, żeby to wszystko dało się jakoś kontekstowo opisywać z jednego miejsca. No i w dużym skrócie to by było na tyle, co można by przekazać nowego, czego my nie wiemy o Lookoutie. Jeszcze była taka sesja, ostatnia już chyba, o której chciałem wspomnieć. Seeing AI. What happens when you combine computer vision, LiDAR and audio AR? No tu był oczywiście Saqib Shaikh, czyli lider teamu od Seeing AI, który opowiadał o tym właśnie, że to taki trochę projekt naukowy, trochę już aplikacja gotowa, produkt, że tak trochę się tym nadal bawią, że różne rzeczy są rozważane. Oczywiście punktem głównym była ta funkcja, która rok temu już weszła, czyli ten kanał World, w ramach którego możemy, jak mamy oczywiście odpowiedni sprzęt z LiDAR-em iOS-owy, namierzać obiekty gdzieś tam w przestrzeni i słuchać, z której strony one gdzieś tam nas są zlokalizowane w 3D, no i też możemy na nich ustawiać beacony i słyszeć, w jakiej odległości od nas te obiekty są. Było to opisane w dość dużym szczególe, natomiast było też zadane trochę takich pytań podchwytliwych, gdzie można byłoby wysnuć, nad czym Microsoft myśli. Być może nawet pracuje, bo oni mówią, że oni w ramach Seeing AI eksperymentują z różnymi rzeczami, pracują nad różnymi rzeczami. Zdradzili, że starają się wsłuchiwać w sugestie użytkowników i trochę inspirować się tym, w jaki sposób i do czego ludzie używają Seeing AI. No w ten sposób powstał na przykład kanał Walut, że ktoś użył opcji rozpoznawania twarzy, żeby wytrenować Seeing AI na twarze prezydentów stanów na banknotach, żeby rozpoznawać różne dolarówki. No i w ten sposób to ich zainspirowało, że można by stworzyć rozpoznawanie walut. Jedną z takich sugestii, która się dość często przewija, o której Saqib wspomniał, to narracja wideo na żywo. Żeby po prostu załadować jakiś filmik i on będzie tam na żywo gdzieś opisywany i tak dalej. Jest pomysł. On na razie gdzieś tam się im roi w głowie, być może jako w ogóle osobny projekt i być może w ogóle nawet jako projekt płatny i w ogóle nie tylko adresowany niewidomym czy niepełnosprawnym, ale ludziom ogólnie, bazujący na AI asystent osobisty, czyli powiedzmy taki Be My Eyes, tylko że my możemy mu zadać pytanie i on nam na to pytanie odpowie. I to jest myślane też pod kątem osób niewidomych, żeby opisać nam konkretny aspekt zdjęcia, żeby nam w jakiś sposób przybliżyć, no nie wiem, żeby to nie był standardowy taki opis, że tyle, ile dał tylko kanał, ale że jak nas coś dodatkowo interesuje, jak chcemy coś pogłębić, to możemy się dopytać. No ale tutaj Saqib stwierdził, że to nie tylko dla niewidomych, bo na przykład dla osób, które pojadą za granicę i czegoś nie rozumieją i by potrzebowały jakiegoś tam tłumaczenia albo objaśnienia. Dla osób niepełnosprawnych, które mają gdzieś problemy z komunikacją taką standardową, że to mogłoby być coś rewolucyjnego dla każdej z grup. No i tutaj gdzieś tak, nie powiedziano tego wprost, ale gdzieś tak była mowa, że to może wiązać się z pewnymi opłatami korzystanie z takiej usługi, gdyby już powstała oczywiście. Rozważane są też takie rzeczy jak kontrola innymi sposobami niż tradycyjny interfejs i tradycyjne gesty dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie jakichś czujników w telefonie, rozpoznawania mowy i tak dalej, żeby tym Seeing AI-em sterować też różnymi modalnościami, jakby różnymi trybami. Też coś, o czym, na co w stosunku do czego Saqib się odniósł, że no, czemu nie mógłby sobie to wyobrazić, to przeniesienie tych zdolności Seeing AI, tego rozpoznawania obrazu, tekstu i tak dalej, no gdzieś na Windowsa, do rozpoznawania na przykład aplikacji, czyli tutaj domyślam się, że może chodzić o coś w stylu narratorowego odpowiednika rozpoznawania ekranu, który mamy w iOS-ie, żeby coś za nas gdzieś tam etykietowało i rozkminiało nam z pozoru niedostępne interfejsy i aplikacje. No jest to dość logiczne, zważywszy na to, że te modele ML i te AI u Microsofta gdzieś tam się rozwijają, więc jest szansa, że coś z tego może nawet wyjść.
2: No ja trzymam kciuki. Mogli zrobić w Edge'u, przecież jest Edge umie czytać PDF-y. PDF-y bardzo często wymagają OCR-a. Microsoft w CGI ma OCR-a, no to tylko jakby połączyć puzzle, tak?
3: No to myślę, że jest jedna z bardziej takich prostszych zastosowań. To już mowa o takich, gdzie ten AI na poziomie online byłby wykorzystywany, więc nie tylko ten OCR, który jest tu, ale też rozpoznawanie jakichś kontrolek w programach. Coś jak iOS właśnie ma rozpoznawanie ekranu. No, ja jestem ciekaw. Microsoft z reguły nie rzuca słów na wiatr, jeżeli

0: tego, że tam był ten edytor Gutenberg, który no dostępnością nie grzeszył. Był to edytor blokowy i nadal jest. Ale rzekomo coś oni też działają, nie wiem w jakim stopniu z AI,
1: Tak,
0: w jakim
1: cały czas
0: nie.
1: coś jest poprawiane z tym Gutenbergiem.
0: Tak, więc no może tutaj też coś. Była też prezentacja takiej firmy Fable, oni są też w jakimś stopniu jakąś taką firmą konsultingową odnośnie dostępności. Tam pracuje taki niewidomy konsultant Samuel Prowlux, on jest znany jako Fast Finch. Nie wiem, czy on nie jest jednym z moderatorów Airblind subreddita. I on przedstawiał taką wizję screenreadera przyszłości, że to, co się zaczyna dziać w technologii, to już zaczynamy wychodzić poza gdzieś powiedzmy te realia interfejsów, nawet okienkowych, do których jeszcze się tak do końca nie przyzwyczailiśmy, bo gdzieś tam dalej je opanowujemy i obchodzimy różne z nimi związane przeszkody, a już wchodzą wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, jakieś 3D, jakieś treści wizualne, których jest mnóstwo i coraz więcej, i że niedługo taki screen reader bazujący na właśnie jakichś kontrolkach, rzeczach zadeklarowanych w kodzie, i mimo najszczerszych chęci, może przestać wystarczać. I może się okazać, że tu właśnie sztuczna inteligencja odegra ważną rolę w takim kontekstowym rozpoznawaniu i odczytywaniu i mapowaniu tych elementów, tych różnych, coraz bardziej skomplikowanych wizualnych światów. Tej prezentacji również nie znalazłem. Niestety wideo, może źle szukałem, jeszcze popatrzę dokładniej i gdyby było tam coś ciekawego, czym można by się podzielić, to bardzo chętnie też tu gdzieś przytoczę. Swoją prezentację miał też Amazon. Amazon skupiał się bardziej na tym, w jaki sposób kontaktować się z Alexą, nie mówiąc do niej, i tu też w jaki sposób sztuczna inteligencja poniekąd się nas uczy i uczy się robić te rzeczy, których my byśmy się od niej spodziewali, bez tego, abyśmy my wychodzili gdzieś z inicjatywą. Brzmi strasznie? No znowu, trzeba by posłuchać, wysłuchać tej prezentacji i dowiedzieć się, co tam w trawie piszczy. Parę jeszcze prezentacji na pewno, coś widzę, że Perkins też coś zaprezentował, zademonstrował. Warto się zainteresować, bo bardzo ciekawe są to wystąpienia. Jak znacie angielski, jak nie jest to dla was językowo przeszkodą, to zachęcam. Link będzie oczywiście podany w komentarzu. No i niech żyje dostępność i niech żyją innowacje na tym właśnie polu. A sztuczna inteligencja to takie pole, od którego spodziewalibyśmy się, że w kwestii no, osób niewidomych zdziałane zostanie wiele.
1: Niech żyją, bo to w końcu z korzyścią wszystko dla nas, a tymczasem rozdzwoniły nam się telefony. Po drugiej stronie łącza jest z nami Maciek, który się naczekał i w końcu możemy ci, Maćku, oddać głos. Witaj.
2: Witaj. Mam nadzieję, że mnie słychać teraz.
1: Słychać tak. Cię głośno i wyraźnie.
2: No cóż, że tak powiem, odcinek 111, a że
1: i
2: ja mam...
1: I powiem szczerze, jakoś lepiej niż ostatnio, to nie wiem, czy mikrofon sobie zmieniłeś, czy zmieniłeś ustawienia w Zoomie, ale lepiej cię słychać niż...
2: Nie, bo ja po prostu poprzednio. Original Sound włączyłem
1: a,
2: sobie,
1: no
2: a
1: zauważyłem,
2: że nie był po prostu włączony wcześniej. No, uroki polskiej wersji, no teraz przynajmniej wiem tak dokładnie, powiedzmy, gdzie to jest, nie muszę tam się... Więc tak, no dzwonię z racji 111 odcinka, prawda, że w taką końcówkę loginu w sieci generalnie też mam 111, no to się trochę poczułem zobowiązany, że zadzwonić, no właśnie i z polskiego Zooma. Generalnie ja się na razie króciutko chciałem odnieść do tych testów i tak dalej, o W3C i tak dalej, o czym ty, Pawle, mówiłeś. No cieszy mnie to generalnie, że w tych wytycznych rzeczywiście tam zaczynają się też brać, żeby te maki uwzględniać, bo to też bywało właśnie różnie. Niby coś na ogół było przetestowane, tak jak mówiłeś, że niby wytyczne są, niby coś powinno być, a nie do końca jest spełniane. No, generalnie z tym przykład nieszczęsny macOS, że to rzeczywiście się, no, testuję wiele rzeczy na Windowsie i przeważnie z NVDą, a gdzieś tam czy z innymi screenreaderami, czy nie mówiąc już o macOSie, właśnie gdzieś tam się pomija i podchodzą takie klocki jak na przykład no WordPress już wspominany i edytor Gutenberga, że jest podobno jest testowany z NVDą, niby podobno działa, nie wiem, bo nie byłem w stanie ja tego przetestować z NVDą. Kiedyś na Macu w Safari działał fajnie, Bo nie powiem, że nie. W sensie, jeśli chodzi o przemieszczanie się między

0: szybkim przemieszczaniem się między blokami. No teraz to sobie działa różnie niestety. No i stanowisko jest takie, że jest testowane właśnie z NVDą. No i nic nie poradzisz, bo być może na Windowsie to się zachowuje dobrze, a niestety na Macu nie. W Safari z VoiceOverem tak samo, no tak samo platforma Moodle szanowna Uniwersytetu Pedagogicznego, gdy się człowiek przemieszcza między już powiedzmy danymi sekcjami kursu, nawet nie to, że gdzieś tam modułami, ale już pojedynczymi lekcjami, no to też sobie VoiceOver i tylko VoiceOver na Macu i tylko VoiceOver w Safari czyta sobie coś mniej więcej w stylu 48, podkreślenie cyfry, cyfry, cyfry, podkreślenie cyfry, cyfry, cyfry, podkreślenie cyfry, cyfry, cyfry, cyfry. I dopiero, i to na łączach, i dopiero oznajmia dane łącze, co jest pod nim, więc no możecie się sobie wyobrazić, jak to komfortowa praca jest, jak szybka, prawda, gdy za każdym przemieszczeniem, bo nagłówki są czytane dobrze, ale już same łącza poszczególnych tam składowych lekcjach, to jest właśnie 48, podkreślenie cyfry, cyfry i tak dalej, i dopiero potem to niestety występuje. No, na Chromie, na Macu, co ciekawe, też z VoiceOverem, prawda, zachowuje się to dobrze, na iPhone'ie, na Safari zachowuje się to w porządku, czy to normalnie łącza, no a tylko na Macu. Nie mają pewno tego, jak przetestować. Standardową odpowiedzią mnie spławiono, że jeśli mam możliwość używania alternatywnego oprogramowania bądź systemu, to żeby korzystać i tak dalej, więc no troszkę ubolewam, że to rzeczywiście jakoś, no testuje się rozwiązania, a nie do końca na wszystkich systemach, nie do końca wygląda to, jak być, nie do końca to, jak być powinno. No, wielokrotnie przytaczany też Santander, nie? Gdzie strona na Windowsie ponoć zachowuje się bardzo fajnie, na Macu nie, powtarzać się nie chcę, rozwlekać też się nie chcę. Natomiast no, niestety, no, jeszcze póki co wygląda to, jak wygląda. Tak. Jeszcze odnośnie tego WP Pilota. No to generalnie było tak, jak pisałem, że no to przełączałem się tak po prostu gdzieś tam między kanałami, audiodeskrypcję w ustawieniach miałem włączoną. Szkoda rzeczywiście, że ten player sam w sobie WP Pilota dla VoiceOvera jest niedostępny, bo tam ponoć widząca osoba mi mówiła, że są przyciski dotyczące widoku, zmiany widoku na pełny ekran, gdzieś tam pauzowania i tak dalej. Ponoć to niby jest.
1: Ciekawe, czy jest wybór ścieżki też.
0: Właśnie tego nie wiem, nie wpadłem na to, żeby też zapytać. No fakt, my to niestety mamy anonsowane jako player i koniec. I dopiero parokrotne gdzieś stuknięcie w player, prawda, no nam zatrzymuje tego WP Pilota, no. To by było rzeczywiście ciekawe, no bo ja tylko na podstawie, ale chyba zdaje się na Macu w Safari też bodajże testowałem, i też z audiodeskrypcją w ustawieniach załączoną i ta audiodeskrypcja też mi się pojawiła, więc coś rzeczywiście jest na rzeczy. Mówię, raz jeden, jedyny się z tym spotkałem gdzieś i to o dziwo, bo mówię, przełączałem sobie kanały i tak z nudów gdzieś mi się nudziło. O dziwo, telewizja Trwam to zrobiła tak naprawdę, na jakimś filmie dokumentalnym i szczerze, a zresztą tak sobie czasem zaglądam w sumie, żeby sprawdzić jak ze stroną, bo kiedyś ze stroną z odtwarzaczem było bardzo kiepsko, teraz zaczyna się o tę dostępność tam dbać, no fajnie, cieszy. Natomiast jeśli o WP
1: to ja się tak zastanawiam, bo zdaje się, że oni chyba nie mieli kiedyś w ogóle żadnej drugiej ścieżki w swoim streamie. To ja się zastanawiam, czy to nie było tak, że im się...
2: Teraz już mają.
1: Mają. A to ciekawe,
2: od niedawna, ale mają. A jest miesiąc czasu.
1: A kiedy to było, Maćku? To jakoś tak dawniej?
0: Kiedy testowałem tą audiodeskrypcję.
1: Tak.
0: Wiesz co? Tak na oko, to nie wiem, czy nie ze 3-4 miesiące do pół roku temu.
1: Bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy im się przypadkiem nie puścił, że tak powiem, na główną ścieżkę materiał z audiodeskrypcją przez pomyłkę?
0: Nie
2: tak
0: wiem.
2: Oni tak robili.
0: Nie
2: przedtem.
0: Wiem.
2: Tak, oni tak robili, ja potwierdzam.
0: Może, no to... chociaż, ale to nie objawiałoby się tym, że gdy ja w dostępności audiodeskrypcję wyłączyłem, to tym samym wyłączyłaby mi się deskrypcja w WP Pilocie?
1: No nie powinna ci się wyłączyć.
0: No właśnie, a mi się wyłączyło.
2: To nie ma znaczenia, po prostu...
0: A mi się wyłącza, bo ja specjalnie testowałem, robiłem na tej zasadzie, słuchajcie, że... Przepraszam, że leciał sobie WP Pilot, wchodziłem w ustawienia dostępności, audiodeskrypcja, przełącznik na wyłączony. No wiadomo, deskrypcja sobie jeszcze leciała w sumie, no bo wykrył, że cały czas ta ścieżka była, ale jak ja ubiłem WP Pilota i włączyłem go i znowu trwamkę odpaliłem, no to tej deskrypcji już nie było. Jak włączyłem tę deskrypcję?
1: To była.
0: W ustawieniach to też nie było, dopóki apki nie przerestartowałem i nie włączyłem z powrotem trwam i wtedy rzeczywiście znowuż audiodeskrypcja mi wróciła.
1: To jeżeli więc robiłeś takie testy, to faktycznie tak coś musiało być na rzecz.
2: No, a masz może tą aplikację jeszcze, ten WP Pilot?
0: Czy nie mam. No.
2: A możesz sprawdzić na Super Polsacie, w tej chwili tam trwa film Australia z audiodeskrypcją. Czy będziesz miał ten sam objaw?
0: Dobra, no to
1: a czy Super Polsat jest na WP Pilocie, pytanie, bo
0: jeśli jest właśnie,
2: a nie wiem.
1: Bo
0: a
1: chyba
0: jeśli
1: nie
0: nawet
1: ma.
0: Jest, a jeśli nawet jest, to nie wiem, czy nie w jakimś w ogóle wyższym pakiecie premium, bo ja to mam gdzieś tylko taki, żeby tych reklam się gdzieś tam pozbyć i to.
1: To by trzeba było porównać z czymś, słuchajcie, z powiedzmy takiej ogólnodostępnej anteny, typu jakiś Polsat, jedynka.
2: No Super Polsat TVN jest ogólnie dostępna.
1: Ale chyba nie ma w WP Pilocie, Robercie.
2: Tego nie wiem, ale jest w telewizji naziemnej ogólnej, więc
0: właśnie nie kojarzę, żeby coś w WP Pilocie. Nieraz właśnie miałem już to zrobić, żeby tam z tej strony z Grześka Złotowicza gdzieś tam skorzystać, żeby sobie tam jako w charakterze ściągi gdzieś wejść na jakąś emisję, co to rzeczywiście ma audiodeskrypcję.
2: No w nie tej wiem, chwili ta Australia ma audiodeskrypcję, to
0: nie
2: mogę
0: wiem,
2: potwierdzić.
0: Czy ja kiedyś czegoś
2: mamy ten film już, ale ma. W Super Polsacie.
0: Ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo chyba, czy ja to testowałem w końcu gdzieś tam na jakiejś jedynce, gdzie niby miał być film, to nie pamiętam. Ja bym to rzeczywiście musiał się tym jeszcze raz gdzieś tam zainteresować, sobie to sprawdzić.
2: No jeśli chodzi o jedynkę i dwójkę, to dopiero po północy będą rzeczy. Na TVP2 będzie ziarno prawdy na przykład.
0: No, znaczy nawet nie mówię o dzisiaj, tylko tak ogólnie, nie?
1: Kiedy tak ogólnie, dzisiaj, tak. To jeżeli będziesz tam miał chwilkę, to sprawdź. Zresztą ja też, jak mi się coś rzuci w oczy, że jest z audiodeskrypcją, to sobie porównam i zobaczę, jak to działa.
0: Bo też to aż ciekawe jest. No, tak jak transmisje Apple'owe, prawda, wykrywają ścieżkę. No tyle, że w przeciwieństwie do WP Pilota można sobie w każdym momencie chyba, zdaje się, też wybrać to, czy się chce mieć deskrypcję, czy nie, więc no to akurat jest spoko. Napisy
1: tak, bo
0: też
1: to tak naprawdę jest po prostu wybór odpowiedniej ścieżki automatyczny. Jeżeli mamy to zahaczone, to nam wybiera adekwatną ścieżkę.
0: A tak a propos udogodnień, to aż szkoda, aż się prosi, szkoda, że nie ma, no bo wiadomo, angielska deskrypcja jest i dobrze, że jest, to się chwali. Chwaliłaby się też niemiecka, skoro był jeden, ale no niemieckiej nie ma, ale co jest? Napisy niemieckie są, jeśli chodzi o Apple'a. I ja sobie tak, że tak powiem, oglądałem sobie chwilę z niemieckimi napisami, a potem stwierdziłem, że a dobra, może by wypadało ten angielski potrenować i ten. Ale niemiecki jest, nie wiem, czy rosyjskiego jeszcze nie ma, ale tych języków jest dużo mniej w każdym. Na pewno niemiecki i angielski, no, jeśli o napisy, to taka ciekawostka też. Że dają, że nie tylko angielski, prawda, język, ale napisy, że można też ugrać sobie. Jakby ktoś, że jak powiem, czuł się bardziej pewny w innym języku i tak dalej. Nie? Więc zawsze można popróbować, posprawdzać. No i cóż, na razie tyle. Znaczy jeszcze się później wdzwonię, bo ja tak lubię bardziej też na końcu, jak już do technikaliów przechodzicie, bo mam parę takich też tam gdzieś rzeczy, a teraz nie chcę, powiedzmy, zaburzać porządku, więc ja na razie sobie tyle. A, jeszcze jedna rzecz odnośnie Sinkaja i wideo, o czym mówiliście, to bo kiedyś chyba, zdaje się, TapTapSee robił coś bardzo szczątkowego, nie? Że tam można sobie było, tylko nie wiem, czy tam można było wgrać
3: 10 sekund, tak.
0: Jako taki do oceny?
1: Tak, czy na chwilę oni to włączyli, a później chyba z tego zrezygnowali.
0: A potem zrezygnowali, no. Ale jednym z ciekawych eksperymentów takim, wiecie, no się okazało, że kobieta to nie człowiek. Bo było coś takiego, że tam byłem na imprezie gdzieś u siostry bodaj, no i tak sobie to testowałem, też im pokazywałem, jak to działa. No i cóż, w jednym z tych filmików mi wyszło, że kobieta siedzi obok człowieka, prawda, no man, no ja wiem, że man, no i tak dalej, no ale to tłumaczenie, no i tak trochę, akurat to była siostra, tak ją troszkę poniżył program, no ale cóż, działało rzeczywiście, przez chwilę działało, tam coś próbowało,
3: lepsze
0: ale
3: lepsze to, a niż to, co kiedyś też było w którymś z tych algorytmów, czyli rozpoznawanie osób o czarnym kolorze skóry jako goryle.
4: Ma Google.
3: Tak, okay. Google chyba, dokładnie. I były takie problemy właśnie, że któreś z tych rozpoznawaczy obrazków też potrafiły.
0: Okej, okay, ciekawie. Dobra, słuchajcie, to ja teraz nie przedłużam. Mówię, może się jeszcze potem dzwonię. coś jeszcze poopowiadam, ale na razie działajcie, jak działacie.
1: Okej, Maćku,
0: i fajnie, że jesteście na żywo.
1: Jesteśmy!
0: Że tamten też wjechał odcinek 110, też się cieszę, też go sobie odsłuchałem. Fajnie.
1: Tak. No. Internet już tam działa, obłaskawiony, więc miejmy nadzieję, że tak zostanie.
0: To super, fajnie. No to trzymajcie się na razie.
1: Dzięki za telefon, trzymaj się. A teraz zaglądam na Facebooka, bo tu mamy komentarze, więc zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to pozwolę je sobie przeczytać. Od Krzysztofa. Co do aplikacji Echo i asystenta głosowego, to dopóki go nie poprawią, to ja z tego po prostu nie będę korzystał i tyle. Ale będę ich molestował, żeby jednak to poprawili i zachęcam innych słuchaczy, żeby też im ten fakt zgłaszali. Pozdrowienia dla całej ekipy. Kolejna wypowiedź od Krzysztofa. Co do zasięgu plusa, to ja tylko parę dni byłem w plusie i przeniosłem się z powrotem do Playa, ponieważ był tak masakrycznie niedobry zasięg w centrum miasta w Jaworznie, że żeby w domu porozmawiać z kimkolwiek, to musiałem wystawić głowę za okno, a i to nie pomagało, bo po niecałej minucie chamsko rozłączało. No cóż, to jest ciekawa rzecz. Czy mamy jeszcze jakieś wypowiedzi? Nie mamy wypowiedzi żadnych, ale za to mamy Krzysztofa na łączu. Krzysztofa, który przed momentem był też autorem tych dwóch komentarzy, które odczytałem, więc Krzysztofie, witamy serdecznie i słuchamy.
5: Witajcie, witajcie.
1: Jesteś,
5: słychać. Nie wiem, czy słychać, bo to pierwszy raz...
1: Pierwszy raz na polskim Zoomie.
5: Że jest Zoom po polsku, no dzisiaj pierwszy raz, bo tak jakoś ostatnio nie miałem sposobności, ale już jest, no i super fajnie działa. Natomiast no ja tutaj się odniosę do tego, Pawle, co mówiłeś o tych autach autonomicznych, które jeżdżą samodzielnie. No myślę, że na te nasze realia polskie to jeszcze musimy trochę poczekać, żeby to jednak fajnie u nas działało, no bo jednak wiecie, no to jednak...
1: Znaczy w ogóle realia prawne tak naprawdę, słuchajcie, na to poczekamy najdłużej, się obawiam.
4: Chyba, że polecimy polskim klasykiem, czyli na przykład załóżmy, że Uber zacznie wprowadzać te auta gdzieś tam globalnie, najpierw Stany, potem zaadaptuje to Europa i stwierdzimy gdzieś tam, że głupio stać w tyle i regulacje powstaną na bazie czegoś, co już jest w innym kraju, tylko z jakimiś drobnymi adaptacjami, na szybko, będzie w tym kupa dziur, ale to...
3: Względnie Unia to zrobi i będziemy zmuszeni pewne rzeczy, bo ktoś tam stwierdzi w Unii, że co wcale nie jest takie nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że mamy przecież no, wolne przemieszczanie się między krajami Unii, więc byłoby trochę dziwne, gdyby na przykład Niemiec, który sobie taki samochód kupi, nie mógł pojechać nim do Polski, no bo co? Więc ja się nie zdziwię, jeżeli no, za lat parę przyjdzie do nas z Brukseli.
5: No tak, dyrektywa, pewne, że musimy.
3: To rozwiązanie, dokładnie.
5: Mhm. Natomiast ja mam takie do was pytanie odnośnie nawigacji właśnie, a propos takich rzeczy. Czy próbowaliście kiedyś korzystać z tej nawigacji pieszej z Lazalio, w sensie poruszania się? Jak to wygląda? Czy bardziej tu jest zalecana Sync Assistant chyba Move, nie pamiętam w tym momencie.
1: To jest wszystko, Krzysztofie, mam wrażenie, no to kto co lubi i z czego lubi korzystać. Ja mam wrażenie, że Lazario jest jedną z prostszych nawigacji dla nas.
5: Ale rzeczywiście jak pieszo się idzie, to ona doprowadzi do celu i tam rzeczywiście to nie wywiezie w pole?
1: Lazario przede wszystkim to są punkty. Tam on cię nawiguje jakby od punktu do punktu. On jako takiej trasy to niespecjalnie jest w stanie wyznaczyć, więc ty musisz wiedzieć, gdzie idziesz, a on jakby po prostu oznajmia ci, z jakiego punktu do jakiego punktu się przemieszczasz i jaki punkt gdzieś tam sobie, no możesz ewentualnie dodać do obserwowanych, tak? Jakiś punkt. No w przypadku Sync Assistanta to jest to bardziej rozbudowana aplikacja, zdecydowanie bardziej
6: rozbudowana. Tak, ale to wszystko i tak polega na punktach i to wszystko jest zorientowane na punktach. Nie ma, o ile mi wiadomo, żadnej nawigacji dla niewidomych, choć mogę się mylić, która by bazowała rzeczywiście na na jakichś takich trasach, na wektorach, czyli na takich rzeczach.
1: Tak, bo trasa to też jest zestaw punktów. Trasa to też jest zestaw punktów, to się zgadza.
5: Zaklęt po zaklęcie, czy nie wiem, przykład. A ciekaw jestem, jak działa ta nawigacja aploska, czy jak ona by.
6: To znaczy inaczej, no te aploskie i googlowskie pewnie tak. Tylko tak naprawdę problem polega z tymi aplikacjami na tym, że to nie są aplikacje tworzone dla niewidomych. W związku z
5: ale właśnie.
6: Tym, jakkolwiek one są jakoś dostępne, jednak to nie są aplikacje, które są dla nas dedykowane. To oznacza na przykład tyle, że nie można sobie zablokować ekranu i iść sobie zablokowanym ekranem. Oznacza to na przykład tyle, że aplikacje powiedzą za 300 metrów skręć w prawo.
5: Aha.
6: Tyle. Jeżeli ja idę źle, to aplikacja nie musi mi mówić tak od razu, że idę źle, ponieważ wydaje mi się, że dobrze by było w przypadku osób niewidomych te komunikaty mieć zupełnie inaczej zrobione niż w przypadku osób widzących, które na
5: no
6: przykład
5: właśnie, no, to by
6: tak,
5: rozwiązało...
6: tak widzą, gdzie idą. I jeżeli mają informację, że skręć w taką a taką ulicę, jeżeli to jest jeszcze na smartfonie i to jest jeszcze mapka, tę mapkę można sobie zorientować tak, jak no, tak jak się idzie i to bardzo łatwo można ją zorientować, bo to powinno się robić samo, na przykład za pomocą kompasu. No w przypadku Sync Assistanta i tych naszych apek to nie bardzo są takie możliwości. To znaczy Sync Assistant ma na przykład możliwości, że oznajmie co 30 sekund, ale to mimo wszystko mam wrażenie dość prymitywne. To znaczy w ogóle Sync Assistant no, to jest aplikacja, która powstawała jak jeszcze nie było tych tras możliwości pobierania z internetu. Więc Sync Assistant ma w ogóle komunikaty, które wydają się wewnętrznie sprzeczne. To znaczy na przykład Sync Assistant potrafi dać ci komunikat pozostało 300 metrów do skręć w prawo na godzinę 9. Oznacza to, że do punktu, który się nazywa skręć w prawo pozostało 300 metrów i ten punkt znajduje się na godzinie 9 w tej chwili, czyli skręć w lewo, a za 300 metrów skręć w prawo.
5: No to tak, rzeczywiście komunikat takie komunikaty.
6: Natomiast generalnie no to było ten szablon komunikatów był tworzony w momencie, kiedy punkty nazywały się na przykład, kiedy się samo tworzyło te punkty i punkt się nazywał na przykład sklep albo słupek. Więc pozostało 300 metrów do słupek na godzinie 9, no to jak najbardziej ten komunikat ma sens.
1: Ale
6: no
1: jak tak. Już nam tu to
6: ale
1: skręć w prawo dochodzi,
6: nazywa się skręć w prawo,
1: to możemy
5: no właśnie,
6: no to on
5: jest.
6: Się wydaje wtedy wewnętrznie sprzeczny. On taki nie jest, tylko trzeba rozumieć, co jest komunikatem, a co jest nazwą punktu. No i od dłuższego, od kilku lat to jest, bo niestety, nie wiem jak wygląda to gdzie indziej, ale u nas w Polsce, kto jest najczęściej testerem tego typu aplikacji, jak na przykład Sync Assistant Move? To są ludzie, którzy chodzą z nawigacją bardzo często. I to z jednej strony jest dobre, bo kto miałby testować, jak nie ludzie, którzy mają z tym do czynienia na co dzień.
1: Ale tacy ludzie przymykają oko tylko na wiele różnych
6: ludzie,
1: rzeczy.
5: Ale pytanie, czy to testują właśnie niewidomi, nie? Czy,
6: tak,
5: czy...
6: niewidomi.
1: To są niewidomi.
6: Tylko,
1: to są niewidomi.
6: Chodzi o to, że ci ludzie bardzo często są nauczeni tego, że aplikacja do nich mówi jakoś, bo na przykład, bo się wychowali, w tym ja, na Loadstone'ie, który w ogóle był aplikacją mega prostą. I jak byłem w grupie beta testerskiej właśnie Sync Assistant Move na Androida, to tam było bardzo duże ciśnienie na tworzenie nowych funkcji w programie. Żeby dodać właśnie jakieś tam skrzyżowania, coś tam, opisy różnych miejsc i tak dalej, jakieś mapy, nie mapy, coś tam jeszcze. A jeżeli się okazywało, że interfejs nie był spójny wewnętrznie, to dobra, to się potem zrobi, bo w sumie to mamy jeszcze plany na lata, no to jak się...
5: Na przyszłość.
6: Zrobi, no to się potem zrobi integrację, żeby to wszystko już było zintegrowane. Tylko jak się okazało, skończyło się dofinansowanie z PFRON-u, skończyło się rozwój aplikacji i aplikacja jest tak potworny bałagan wewnętrzny, ona jest ciekawa, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Ale ma taki bałagan, to jest tak nielogiczny ten interfejs.
5: Czyli bardziej skupiać się tam raczej na tym Lazalio, żeby coś spróbować z nią podziałać, myślę. Bo to...
6: Można, aczkolwiek generalnie, to znaczy tak, GPS, co by i nie było, on będzie miał zawsze, albo przynajmniej z reguły, dokładnie rzędu kilkunastu metrów, kilkunastu. Mhm. Aplikacja mówi, skręć w lewo, to nie znaczy, że ty w tej chwili masz skręcać w lewo, tylko to znaczy, że gdzieś tu powinien być skręt w lewo.
5: Aha.
6: Tylko, że no tak. Jeżeli ty przechodzisz na przykład przez skrzyżowanie, przez duże skrzyżowanie, przez dużych ulic, z których obie mają na przykład tam dwa czy trzy pasma w jedną stronę, tory tramwajowe i znowu ileś pasm w drugą stronę. Więc taka ulica potrafi mieć szerokości, sama ulica potrafi mieć szerokości 30 metrów. I potem druga ulica 30 metrów. I teraz nie ma czegoś takiego, że program wie, tu przejdź skrzyżowanie. Tylko ma, że no skręć w lewo, a teraz w prawo, a teraz coś. I próbuje to skrzyżowanie, na przykład Sync Assistant Move tak ma, dzielić na 5, czasem 6, czasem jeszcze więcej podpunktów. I ty przechodzisz przez skrzyżowanie, chcesz mieć informację, a on ci mówi, skręć w prawo, za 5 metrów skręć w lewo, no to teraz skręć w lewo, za 10 metrów skręć w prawo, za 5 metrów znowu skręć w lewo. I zaczyna się jazda.
5: No i się zaczyna wesoło.
6: Z tego co pamiętam, właśnie ma też coś takiego, co ma ileś aplikacji dla osób widzących. On ci powie, za 300 metrów skręć w prawo. Fajno, jak idziesz sobie spokojną ulicą. Ale jeżeli ten komunikat nam dostaniesz w momencie, gdy przejeżdża autobus obok ciebie i ty nie słyszysz absolutnie nic, to można śmiało taki komunikat przegapić. I teraz, jeżeli idziesz sobie gdzieś, a czasami się zdarza, że jest nieznane miejsce i w sumie ja skręciłem, ja nie skręciłem, ta aplikacja działa, ona nie działa, mam iść 800 metrów w sumie, ale czy ja idę dobrze, czy ja idę niedobrze? Jeżeli
5: no właśnie. Idę
6: niedobrze, to program potrafi powiedzieć, że niedobrze idziesz, a za chwilę przeliczy trasę, bo mówi, aha, tu może jest jakiś remont, albo ty specjalnie idziesz inną trasą, więc przeliczy. I on próbuje być inteligentny, ale mam wrażenie, że to różnie to wychodzi z tą inteligencją.
5: Trzeba mieć poprawki po prostu.
6: Te trasy, które programy te nawigacyjne mają wyznaczać, ja najczęściej im nie ufam. Ja bardzo często robię tak, że wpisuję sobie jakiś punkt, że mam go powiedzmy jeden wbity na sztywno. I w jakimś Sync Assistant Move mam zrobione, żeby oznajmiał na przykład co pół minuty odległość i kierunek do punktu, a jakimiś mapami Google, czy tam z jakimś tam innym programem, robię sobie, bo tam często jest taka funkcja, żeby pokazał jak iść. I jest. Idź ulicą, nie wiem, załóżmy Marszałkowską, skręć w prawo w Aleje Solidarności i następnie skręć w Jana Pawła. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. I teraz w tych programach właśnie typu Sync Assistant Move, prawdopodobnie również w innych, na przykład w Nearby Explorer online, można zrobić coś takiego, wypowiadaj adresy i skrzyżowania, które się mija. No więc Marszałkowska 70, Marszałkowska 72, Marszałkowska 74, skrzyżowanie Marszałkowska Solidarności. Dobra, pamiętam, że na Solidarności trzeba skręcić w prawo, jak nie, no to mogę to sobie sprawdzić jeszcze raz.
5: Spróbuję poszukać tego, Tomku, co mówisz. Tym Lazalio może coś będzie.
1: Tak, będzie.
6: Albo po prostu wbijam sobie jakiś punkt. No i jeżeli mam punkt jest 800 metrów na 10, no to znaczy, że on jest tak bardziej po lewej stronie, więc raczej trzeba znaleźć gdzieś jakiś zakręt. Oczywiście to nie zawsze się sprawdza, bo można wejść w jakąś lepą uliczkę, w jakieś coś, w jakieś ścieżki, które potem mogą skręcać, ale nie raz i nie dwa jest to w stanie jakoś doprowadzić do miejsca docelowego. I druga rzecz. Nie wiem, jak to działa na iPhone'ie, na Androidzie aplikacja Google Lookout dość fajnie pokazuje różnego rodzaju teksty, również wtedy, kiedy się idzie, bo Envision muszę stanąć, nakierować telefon na tekst i Envision przeczyta, nawet lepiej niż Lookout, ale muszę stanąć.
5: Chyba, że mam okulary Envision Glass.
6: Jak, nie wiem, być może. Natomiast jak idę, no to Envision milczy. Google, jak idę, nieraz się pomyli, nieraz wyświetli zamiast sklep spożywczy 24 godziny, wyświetli lep żywc, no ale powiedzmy, że można, bo potem znowu zrobi spowcy, no to gdzieś tam składając kilka tych komunikatów dowiemy się, że to jest sklep spożywczy. Czasami jego nazwę, czasami numer telefonu, czasami coś tam jeszcze. Ale jeżeli jesteśmy gdzieś blisko tego punktu docelowego, jeżeli to jest urząd na przykład, który może mieć wejście główne, wejście tylko dla pracowników, chwilowo nieczynne, coś tam jeszcze i to jest często napisane gdzieś tam. I można to sobie, nie zawsze oczywiście, ale nieraz smartfonem przeczytać, że tu jest parking, że coś. I różne tego typu informacje i warto sobie w związku z tym zamiast opierać się na jednej aplikacji pod tytułem nawigacja i już, zrobić taką listę różnych aplikacji, które będą zbierały różne informacje i na tej podstawie będzie się tam iść. To jest problematyczne oczywiście, bo zamiast po prostu iść do celu, ty musisz tasować i żonglować różnego rodzaju aplikacjami nawigacyjnymi, to jest niewątpliwy problem.
5: Natomiast no tak, tak.
6: Nie ma takiego jednego fajnego rozwiązania dla niewidomych, które by rzeczywiście było takie fajne, bo te aplikacje nawigacyjne to też jest w ogóle ciekawe, że
5: no właśnie.
6: Chociażby asystenta głosowego, że można się zapytać i nie wiem, jak daleko do następnego punktu, albo czy dobrze idę, albo jak daleko do celu, albo jak iść. Jakieś takie proste komunikaty głosowe, żeby można byłoby bez wyciągania telefonu z kieszeni, idąc, łatwo sprawdzić chociażby, nie wiem, przyciskiem w słuchawkach, czy czym. Nie wiem, jak to jest w Apple, ale w Androidzie z tego co wiem, da się takie różne rzeczy robić. Aplikacji.
5: No u nas chyba w przypadku Siri chyba też, nie wiem Michale, czy próbowałeś, czy nie, ale
1: to
5: chyba
1: znaczy,
5: też...
1: no, w przypadku Siri, no to jeżeli już, to będzie to z jakimiś angielskimi rzeczami współpracowało.
5: No tak.
6: To polskie, w każdym razie...
1: Ale na przykład można w Sync Assistancie, zdaje się, chyba w Lazario tego nie ma, na przykład w Sync Assistancie można do, jeżeli mamy słuchawki odpowiednie, to do przycisków słuchawkowych na tych słuchawkach możemy sobie podpiąć jakieś komendy. Więc no, to jest jakiś tam sposób na takie szybkie sprawdzanie
6: jest,
1: pewnych
6: natomiast
1: rzeczy.
6: Natomiast mi brakuje takiego fajnego rozwiązania, które by było jednocześnie fajne, funkcjonalne.
5: W sensie jedno, a konkretne.
6: Bo takie. Niestety moim zdaniem takiego rozwiązania nie ma. Mamy właśnie różne Lazario i jakoś chodzi. Jakiś tam smów. Jest trudny, ale fajny.
3: Ale tego rozwiązania tam chyba nie ma w Polsce. Bo z tego co wiem, to takimi rozwiązaniami na zachodzie to są między innymi na przykład te humanware'owskie produkty. Te wszystkie trackery, że tam podobno one naprawdę przy tych mapach, które funkcjonują w troszkę bardziej rozwiniętych krajach niż Polska, to one sporo potrafią i one ci potrafią powiedzieć, że teraz dojdziesz do skrzyżowania i to jest skrzyżowanie czterech dróg.
5: I one Mikołaju są bardziej intuicyjne w tym momencie niż te
3: tak,
5: polskie nasze.
3: One, po pierwsze one są bardziej intuicyjne, po drugie one są klawiaturowe i my możemy wsadzić rękę do kieszeni i nacisnąć sobie trzy razy szybko jedynkę. Jeżeli my się nauczymy, że trzy razy szybko jedynka to jest skrót do zrób to konkretnie, co mnie teraz interesuje.
1: No, słuchajcie, one... mamy jeszcze naszą polską myśl techniczną, o której nie należy zapominać, ale pytanie jak w ogóle z rozwojem tego urządzenia, bo ja nie wiem. Nawigator, czyli... nawigator.
5: A, to tak,
6: już
5: tak,
6: chyba nie jest rozwijane. Potem to zmieniło nazwę. Natomiast mam wrażenie, że to chyba sobie stanęło, ze względu na to, że u nas mało kto ma do wydania 3-4 tysiące, tylko na nawigacji, więc u nas ludzie raczej używają tych smartfonów jakoś, bo jakoś, ale żeby było. No ja naprawdę liczę na to, że ktoś, kto ma fajny pomysł, najlepiej ktoś niewidomy, kto
5: w sensie jedno rozwiązanie, a takie sobie, konkretne.
6: Będzie chciał stworzyć aplikację dla niewidomych pod tytułem porządna nawigacja oparta
5: o, na, tak.
6: na czymś, żeby która by działała, bo z tym jest problem.
5: No ja się tu podpisuję rękami i nogami pod tym, Tomku, co mówisz, bo co mówicie też, bo naprawdę to by też i dużo pomogło i no i żeby to, no, miejmy nadzieję, że ktoś taki się znajdzie i coś takiego stworzy. No to tyle myślę ode mnie co do tego, co tu Robert wspomniał.
1: Jeżeli chodzi o Lazario, to w ogóle jest podcast w Tyflo Podcaście, więc jeżeli chcesz...
5: A to już przesłuchałem sobie
1: aha,
5: też.
1: Aha, no to okej.
3: Jest w tamcie też,
1: też.
3: Chyba.
1: I o tym, jak go ustawić też jest. To z Przemkiem Rogalskim, zdaje się, robiliśmy taki program, gdzie tam Przemek opowiadał, co tam można zmienić, jaki to będzie miało na co wpływ i jak to sobie poustawiać. No problem generalnie z tymi aplikacjami też jest taki, na przykład ja jakiś czas temu z Sync Assistantem miałem ten problem. Jakoś i byłem jednym z niewielu chyba, którzy ten problem mieli, ale jednak, że na przykład Sync Assistant po jakimś czasie tracił komunikację z GPS-em i po prostu no, przestawał działać, przestawał generować jakiekolwiek komunikaty. No, to jakiś czas temu było. Na przykład z Lazario takich problemów nie miałem, a z kolei na przykład Robert skarżył się na to, że mu Lazario nie bardzo chciało działać i po jakimś czasie komunikaty się gubiły. Także...
5: A to jak na razie u mnie Lazario działa bez przeszkód, nie mogę narzekać. Mm-hmm. Także.
3: A jak jest, słuchajcie, u nas z Blind Square'em? Bo wiem, że gdzieś to sobie ludzie chwalą, wiem, że polską syntezę to ten Blind Square też ma, polskie tłumaczenie to ten Blind Square też ma, bo ostatnio kogoś pytałem i ma.
4: Nad pierwszą wersją nawet ja pracowałem, tak wspomnienia sprzed 8 lat.
1: A czy on jest, potem... słuchajcie, nadal tak drogi?
4: Chyba jest, jest niestety, bo kupujesz cały czas tą syntezę drogi, za kapeli.
6: Nie pamiętam, czy Blind Square ma w ogóle swój mechanizm a propos wyznaczenia trasy.
4: Nie, nie ma.
6: To nadal nie jest tak, że...
4: Nie ma zakręt po zakręcie.
5: Tu się to jest na iOS-ie ma... też?
6: To jest tylko na iOS.
4: Tak.
5: Mhm.
6: Chyba. I Blind Square zdaje się nadal pyta cię, w jakim programie chcesz wyznaczyć trasę, powiedzmy mapy Apple'owe, czy są jakieś inne i wtedy trzeba w mapach Apple'owych się poruszać.
4: Ewentualnie Ubera to można chyba zamówić. Czy tam coś.
1: No okej, Krzysztofie. Czy no coś jeszcze? To, czy tyle?
5: To tyle ode mnie. Jak coś, dobrze, to się będę wzywał, jeżeli coś tam znajdę, wyszperam, tak jak z tym nieszczęsnym asystentem głosowym, aczkolwiek w ICO, aczkolwiek z niego nie korzystałem za często, w ramach tylko jakiejś zabawy i sprawdzenia tego. No, w dalszym ciągu jest tak, jak tu Robert wspominał, że że po prostu jak uruchomimy tego asystenta, to nawet nie słychać stukania voice-overa, tylko czuć samą haptykę i nic się nie dzieje, więc pytanie, czy oni w ogóle to poprawią, ale jak dla mnie to nie muszą, bo ja i tak z tego rzadko korzystałem, więc no, jest to do obejścia bez tego, no, że tak powiem.
1: Okej, okay. Dzięki w takim razie za telefon i do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: No to teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnego rozwiązania, narzędzia, które nazywa się JAWS Connect. Informacje na ten temat ma Mikołaj, tu już Paweł też wspominał, że coś może dodać, więc no, słuchamy.
3: Tak. JAWS Connect to rozwiązanie stworzone przez dwie organizacje we współpracy, przez oczywiście Freedom Scientific, przez producenta JAWS-a oraz TPGI, czyli jakąś taką firmę też się właśnie zajmującą dostępnością, konsultacjami i wspomaganiem wszelkiego rodzaju firm, które chcą, żeby ich strony były dostępne. O co chodzi? Chodzi o to, no, że mamy jakąś stronę. Pytanie właśnie, czy na tej naszej stronie są jakieś problemy związane z dostępnością. Audyty audytami, tylko że audyty to się przeprowadza raz na jakiś czas, a programiści pracują codziennie. Jak już tu mówiliśmy, czasami wersji tej strony, które widzą użytkownicy, jest ileś. Przeglądarek systemów operacyjnych i innych czynników, które mogą wpłynąć na konfigurację użytkownika, jest ileś. No i mogą się pojawić jakieś problemy, o których my na przykład nie pomyśleliśmy. No i właśnie wychodząc naprzeciw tego typu problemom, pojawia się rozwiązanie Just Connect. Just Connect pozwala nie mniej, nie więcej twórcom stron, które chcą z tego rozwiązania skorzystać, utworzyć sobie konto w tym serwisie, zintegrować Just Connecta ze swoją stroną internetową i każdy użytkownik JOS-a, który na tej stronie będzie mógł za pomocą bodajże jakiegoś skrótu klawiszowego otworzyć sobie okienko wysyłanie wiadomości do administratora z błędem dostępności danej strony. I nie dość, że zostanie wysłana informacja taka, jaką użytkownik wpisał, że gdzieś jest jakiś problem, zostanie również wysłana dokładna informacja, gdzie ten użytkownik był i co ten użytkownik robił. Nie wiem, czy to jest tylko link, czy to jest coś więcej, ale taka informacja na pewno pójdzie do administratora strony. No i administrator strony w ten sposób może na doświadczeniach rzeczywistych użytkowników odkrywać po prostu, które błędy są najważniejsze dla niego i które błędy właściwie są najważniejsze dla użytkowników i które błędy są najważniejsze do poprawki. I oczywiście poznać błędy, na które sam by na przykład nigdy w życiu nie wpadł, bo audytor nie korzysta z danej kombinacji screenreadera, przeglądarki, cokolwiek i tych błędów nie jest w stanie znaleźć. O ile rozwiązanie wydaje się fajne i myślę, że nawet znaleźliby się twórcy stron, którzy by z takiego rozwiązania byli chętni skorzystać, zwłaszcza, że sporo firm dużych ma nawet specjalne jakieś adresy e-mail i specjalne teamy, które się tą dostępnością zajmują, no tyle dla mnie problemem jest to, że nie ma na ten moment informacji, czy inne screenreadery będą miały jakąkolwiek możliwość powiązania się z tym systemem. No bo wszystko fajnie, tylko dopóki system funkcjonuje tylko i wyłącznie dla użytkowników JOS-a, no duża część użytkowników internetu będzie z tego systemu niestety wykluczona i też nie da to nam jako administratorom to pełnego obrazu problemów, no bo przecież niektóre problemy występują, a to tylko na iPhone'ach, a to tylko z NVDA, a to tylko na Androidach, a to tylko na Safari, no a na tych wszystkich platformach JOS-a na przykład nie ma, no i my już jako użytkownicy nie skorzystamy. Więc idea fajna, idea myślę bardzo ciekawa, ale no to, że jest ograniczona dla jednego programu dźwiękowiącego, dla jednego screenreadera, może myślę tę ideę gdzieś tam zdusić w zarodku.
1: To by było fajnym połączeniem z tym projektem twórców odnośnie ujednolicenia tych komunikatów związanych właśnie z Arią, z HTML-em w różnych programach odczytu ekranu. Gdyby było takie rozwiązanie, które właśnie pozwoliłoby coś takiego zgłaszać, ale właśnie na różnych czytnikach.
3: Pytanie tak jest... meta. Tak zwanych, przecież w tagach meta, w HTML-u tak zwanych możemy pisać, kto jest autorem, jaki ma to ma mieć tytuł, jaki jest język tej strony, jakie jest kodowanie i na przykład portale społecznościowe, indeksując nasze jakieś treści, jeżeli wrzucimy gdzieś na przykład link na portal społecznościowy, to one korzystają oczywiście z takich tagów i na przykład te takie podglądy szybkie linka, które widzimy w wiadomości, którą ktoś nam wysyła, mogą być na nich bazowane. To na przykład też tak samo to, w jakim języku nam screen reader czyta stronę, też bazuje na takich tagach. Więc byłaby oczywiście możliwość, gdyby screen reader i przeglądarki chciały to wspierać, wpisać w tak i tak stworzyć sobie format taki odpowiedni, w którym by można było na przykład zawrzeć adres e-mail chociażby lub link do jakiegoś formularza, gdzie takie raporty mogłyby być wysyłane, oczywiście z jakimś odpowiednim formatem, że na przykład byłby tam automatycznie dostarczany link.
4: Ja mnie ciekawi jedna rzecz. Czy to rozwiązanie jest płatne dla twórców stron, którzy by chcieli je zaimplementować?
3: Chyba nie. Przynajmniej w tym komunikacie prasowym było napisane, że możesz utworzyć darmowe konto na stronie takiej, takiej i takiej, jeżeli dobrze pamiętam. No pytanie właśnie, czy tylko konto jest darmowe, bo to też może być tak, że konto jest darmowe, ale żeby do tego i do tego i do tego mieć dostęp, to też
1: taki częsty chwyt marketingowy, że utwórz darmowe konto, człowiek tworzy takie konto, a potem się okazuje, że okej, za darmo to ty sobie to konto utworzyłeś, ale jak już chcesz konkretnie coś zrobić, no to niestety musisz podać nam dane swojej
4: karty. No i ja się
1: zastanawiam
4: w tym momencie, na ile osób da się przekonać do czegoś takiego, skoro tak czy siak oni muszą oferować w ramach różnych ustaw deklarację dostępności, w której jest też kontakt z osobą odpowiedzialną, jakby z administratorem tej dostępności.
1: Ale swoją drogą, słuchajcie, jeżeli, a przypuszczam, że tak jest, to rozwiązanie Just Connect działa na zasadzie jakiegoś tagu, który zaszywamy na stronie, to jeżeli twórcy dodatków do NVDA chcieliby się pod to podpiąć, to podejrzewam, że prędzej czy później ktoś coś zrobi.
3: Co, tylko obawiam się, że to może być tak, że tag na stronie to jest na przykład jakiś ID w wewnętrznym systemie tego Just Connecta całego, twojego konta, na które to zgłoszenie ma przyjść. I teraz gestią twoją jako screen readera jest wiedzieć, w jaki sposób wysłać coś do tego Just Connecta.
1: A jakby, też tak może być. No.
3: Bo podejrzewam, że tak tagiem, ale skoro oni mówią, że musisz utworzyć konto i my ci coś tam damy i ty sobie będziesz mógł przeglądać te zgłoszenia, no to te zgłoszenia w jakiś sposób do tego Just Connecta muszą trafić.
1: Tak, a to już prawdopodobnie będzie z poziomu samego JOS-a wysyłane.
3: Dokładnie, więc to się oczywiście da zrobić, ale no to by trzeba już analizować ruch JOS-a i to jest dość spora gdzieś tam operacja, w zależności oczywiście od tego, jak to
1: od złożoności
3: zabezpieczyć.
1: Tego oczywiście.
3: Dokładnie, tak, i od zabezpieczeń. Tak.
1: Zgadza się. No dobrze, to teraz przejdźmy dalej. Informacja, którą ja znalazłem, to dla użytkowników Androida z kolei. Baltphone, jeden z launcherów androidowych. No, jako użytkownik iOS-a nie testowałem go, ale jak deklarują twórcy i co zresztą wyczytałem na różnych stronach dotyczących tego narzędzia, to jest launcher dedykowany przede wszystkim osobom starszym, ale też na przykład z problemami ze wzrokiem. Chodzi o to, żeby z każdego telefonu androidowego uczynić taki w miarę możliwości prosty telefon, który będzie do obsłużenia. No ja podejrzewam, że tu rzeczywiście w przypadku tego narzędzia to no, osoby słabowidzące mogą zyskać, bo ten Baltphone to po prostu powoduje umieszczenie zaledwie kilku najbardziej potrzebnych ikon na ekranie naszego telefonu, czyli to są jakieś wiadomości, telefon, zdjęcia. Co ciekawe, aplikacja jest wyposażona też w narzędzie będące alarmem związanym z dawkowaniem leków. Bo jeżeli ktoś na przykład nie posiada takiej aplikacji, no to jest już po prostu w Baltfonie. Wyczytałem na stronie, która zajmuje się takimi opisami różnych aplikacji, bo sam byłem ciekaw, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby całkowicie niewidome, że Baltphone działa też z TalkBackiem, że użytkownicy TalkBacka nie powinni mieć problemów z obsłużeniem tej aplikacji. Narzędzie jako takie jest open source, więc można też prawdopodobnie gdzieś tam dobrać się do jego kodu źródłowego i można go także modyfikować. Ale z TalkBackiem działa i problemu nie powinno być. Więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego launchera, bo macie kogoś znajomego, albo sami po prostu potrzebujecie, macie na przykład znajomego, który jest osobą starszą, albo która sobie niespecjalnie radzi z telefonem androidowym i chcecie ułatwić tej osobie życie, no to może warto tego Baltfona wypróbować, może warto dać mu szansę, bo to może coś ciekawego Jest. A czy jest rzeczywiście,
4: ja tu
1: no to.
4: Tylko mogę powiedzieć, że potwierdzam, aha, że widziałem tę aplikację w sklepie F-Droid, więc nawet jeżeli nie używacie sklepu Google Play z jakichś przyczyn, albo używacie F-Droida, F-Droid to taki alternatywny sklep z aplikacjami na Androida, gdzie są tylko i wyłącznie rzeczy open source. I tam Bolt Phone rzeczywiście był. Nie testowałem, ale widziałem. Natomiast swego czasu był popularny, on się chyba dalej w ogóle rozwija, taki czeski launcher, Big Launcher. To szczególnie w jakoś początkowych dniach dostępności Androida trochę osób się tym nawet bawiło tak eksperymentalnie i tam też był właśnie taki bardziej dostępny telefon, bardziej dostępne SMS-y, no ale tam już za pewne rzeczy trzeba było płacić.
1: Więc jest do wyboru, do koloru, można popróbować, ale warto wiedzieć, że tego typu narzędzia są, no bo jeżeli chcecie komuś ułatwić korzystanie z telefonu, ułatwić korzystanie z Androida, to może to być krok w dobrą stronę, żeby z czegoś takiego na początek skorzystać. A teraz przechodzimy do Microsoftu, do Windowsa konkretnie, bo tu Mikołaj ma dla nas informacje odnośnie nowości w narratorze.
3: Tak, i od razu powiem, te nowości na razie dostępne są tylko i wyłącznie w wersjach Windows Insider, czyli w wersjach testowych Windowsa. Na razie trafiły one do gałęzi dev, czyli do takich deweloperskich wydań, wydawanych bodajże codziennie, które są bardzo mało stabilne. No i to tak najczęściej jest, że na początku jakaś nowość trafia do gałęzi dev, potem trafia do gałęzi bodajże FastRing, czyli takich no jednak zawierających błędy, ale już troszkę stabilniejszych i jakkolwiek używalnych kompilacji. Potem to trafia bodajże do SlowRingu, czyli takich już raczej stabilnych, ale jednak mogących zawierać jakieś błędy. No i potem trafia to do takich stabilnych wersji Windowsa, jakie znamy i jakie mamy w większości przypadków na naszych komputerach. Ale co się pojawiło? Pojawiło się kilka nowości, jeżeli chodzi o narratora. Głównie jeżeli chodzi o przeglądanie internetu z narratorem, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu w przeglądarce Microsoft Edge. I jest to tak. Lepiej działają pola edycji. Szybciej wyłącza nam się ten tryb skanowania, znany w innych screenreaderach jako tryb przeglądania. Na przykład, jeżeli naciśniemy sobie Ctrl-L, żeby przejść do paska adresu, to ten tryb nam się automatycznie wyłączy, czego wcześniej nie robił. No bo nie zapominajmy, że w narratorze mamy takie dwa tryby. W trybie skanowania możemy się poruszać po całej naszej aplikacji za pomocą strzałek góra-dół i na przykład klawisze typu H przeniosą do następnego nagłówka, B przeniesie nas do następnego przycisku i tak dalej. Gdy ten tryb skanowania mamy wyłączony, czyli odpowiednik trybu formularzy lub wyłączonego trybu przeglądania w NVDA, no to klawisze działają tak, jak działałyby normalnie bez screen readera i możemy się poruszać tylko zwykłym kursorem, tak jakbyśmy to mogli robić jako osoby widzące. W przeciwieństwie do innych screen readerów, narrator pozwala nam na korzystanie z trybu skanowania do obsługi całego systemu. Był nawet kiedyś taki pomysł, była taka koncepcja, żeby tryb skanowania był zawsze i domyślnie włączony. To trochę przypomina sposób pracy VoiceOvera na Macu, bo tam też w większości właśnie za pomocą kursora VoiceOver nawigujemy. Nie jest to tak jak w NVDA, że w przeglądarce mamy na przykład jeden sposób, a poza nią sposób drugi. No i przez to, że narrator tak działa, no to do tej pory był taki problem, błąd, jak go zwał, tak go zwał, że naciskając sobie Ctrl-L, przechodząc sobie do paska adresu w Edge'u, ten tryb nam się domyślił, jeśli nie wyłączał, jak sobie wpisaliśmy H, na przykład, żeby wejść na stronę, która zaczyna się na H, no to próbował nam narrator przejść do następnego nagłówka, czego już nie powinien robić. Też jakieś kwestie w polach edycji się pojawiły, że też możemy pisać bez ręcznego chyba wyłączania tego trybu. Pojawiły się usprawnienia, jeżeli chodzi o klawisz delete, odczytywane są teraz poprawne znaki, jeżeli usuwamy to, co mamy wpisane nie za pomocą klawisza backspace, a za pomocą klawisza delete. No bo backspace usuwa to, co jest przed kursorem, a delete usuwa to, co jest za kursorem. I do tej pory narrator po prostu nie do końca czytał to, co powinien, bo traktował te klawisze tak samo. Poprawiono również odczytywanie pewnych elementów na stronach internetowych, na przykład na przyciskach opcji, gdy te przyciski posiadają atrybut wymagane, gdy są oznaczone jako wymagane. Narrator nam to teraz oznajmi, przeczyta. Poprawiono również współpracę z listami elementów. Będzie narrator teraz poprawnie odczytywał, który element na liście, na którym elemencie na liście aktualnie się znajdujemy, z których, ile tych elementów jest, oraz będzie poprawnie odczytywał poziom zagnieżdżenia listy, czyli jeżeli mamy listę w liście, na przykład, nie wiem, listę kroków i w poszczególnym kroku mamy listę podkroków, jak dany krok wykonać, no to to jest lista w liście, lista zagnieżdżona pierwszego poziomu, drugiego poziomu, trzeciego i tak dalej. Narrator miał z tym jakiś problem, teraz powinien to nam poprawnie odczytywać. Poprawiono w Edge'u również nawigację po nagłówkach i po linkach głównie. Nie ma już takich problemów, że nawigacja w jedną stronę będzie nam pokazywała inne elementy niż nawigacja w drugą stronę, czyli jeżeli sobie poruszamy się na przykład następny nagłówek, następny, następny, a potem poprzedni, poprzedni, poprzedni, no to już nie będziemy mieli takiej sytuacji, że w jednym z tych kierunków któreś z tych nagłówków na przykład zostały pominięte. Poprawiono również jakieś błędy, które sprawiały, że podczas takiej nawigacji narrator mógł się kręcić w kółko między kilkoma z tych elementów i z tego kółka nie mógł wyjść i nie chciał nam dalej czytać strony i nawigować do dalszych elementów. Potrzebna jest nam, żeby te zmiany zadziałały, wersja Edge 97.0.4683.0 co najmniej, no, że to jest Windows Insider, to te wersje mają dość skomplikowaną numerację, ale pojawiło się tam jeszcze kilka innych zmian, które mogą nas ucieszyć. Pierwsza zmiana dotyczy paska zadań. Jest taki trik, myślę, że wielu użytkownikom znany, że klawisz Windows plus cyferka przeniesie nas do odpowiedniego okna, odpowiedniej aplikacji na pasku zadań. Pierwsza aplikacja na pasku zadań to Windows 1, druga aplikacja to Windows 2, trzecia aplikacja Windows 3 i tak dalej, dziesiąta aplikacja Windows 0. Mogliśmy sobie zawsze do paska zadań dopinać jakieś aplikacje, tak aby one nam się tam zawsze pojawiały, mimo że nie są uruchomione. W takim wypadku naciśnięcie tego skrótu spowoduje uruchomienie aplikacji. Jeżeli aplikacja jest już uruchomiona i na tym pasku zadań jest, no to naciśnięcie takiego skrótu spowoduje przejście po prostu na okno tej aplikacji. Zmiana teraz polega na tym, że jeżeli już jesteśmy na oknie danej aplikacji, to naciśnięcie ponownie skrótu przywołując, który ma nas przywołać do okna tej aplikacji, zamiast nie robić nic, będzie nas przełączać między oknami danego programu. Czyli jeżeli danego programu na przykład używamy często, przypniemy sobie go do paska zadań, no to naciskając sobie taki skrót możemy się przełączać między tylko i wyłącznie oknami tego programu. Myślę, że to może być na przykład przydatne w przeglądarce internetowej, gdy mamy ileś okien tej przeglądarki internetowej, a obok tego mamy ileś okien innych aplikacji i w naszym przełączaniu przy pomocy skrótu klawiszowego Alt-Tab tych okien jest troszkę za dużo. Taki sposób nawigacji może się nam, osobom niewidomym, przydać. To użytkownikom macOS-a to skrót Command Accent lub Command bodajże klawisz sekcji, bo to na tych innych układach klawiatury to bodajże tak się ten skrót ma, będzie przypominać i myślę, że analogia jest tu jak najbardziej trafna, bo ten skrót robi dokładnie to samo, czego na Windowsie dotąd przepraszam, nie mieliśmy. Również kolejna poprawka, jeżeli chodzi o ten taki ekran przełączania aplikacji w Windowsie, który bodajże wywołujemy skrótem Windows Tab. Ta poprawka dotyczy narratora. Na tym ekranie narrator będzie poprawnie odczytywał numery i nazwy wirtualnych pulpitów, gdy się po nich przemieszczamy. I to tyle, jeżeli chodzi o Windowsa i to tyle, jeżeli chodzi o zmiany, które pojawiły się w tym konkretnym Wydaniu. Oczywiście, no z racji, że te zmiany dotyczą przeglądarki Microsoft Edge, a przeglądarka Microsoft Edge i wiele innych przeglądarek, w tym Google Chrome, w tym Chromium, w tym Brave, działają na tym samym silniku. Bardzo możliwe, choć niepewne, że przynajmniej część, a raczej większość z tych usprawnień również będzie dotyczyła pozostałych przeglądarek.
4: To może ja się też dopnę od razu z newsem, którego ja podałem, bo w sumie on wygląda na to, że w obliczu tych wszystkich nie zasługiwał na osobny

0: bardziej dostępnych, a wyciszenie mikrofonu to jest no jednak dość ważna funkcja, żeby nie przeszkadzać innym osobom uczestniczącym w spotkaniu. Więc no, zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie. Więcej skrótów klawiszowych, wiadomo, im więcej, tym lepiej.
1: A teraz zaglądamy na Facebooka, bo tu właśnie mamy wiadomość od naszego słuchacza Bartka. I to a propos aplikacji Lazario. Jakiś czas temu informowałem was o usterce w trybie pieszym w aplikacji Lazario. Do tej pory to nie zostało naprawione. Cały czas wyskakuje komunikat, ups, coś poszło nie tak. Dzięki Bartku za te informacje. Warto wiedzieć, że tak właśnie jest. Paweł się nam wyłączył, a teraz i tak, Pawle, będziesz się musiał włączyć, bo to właśnie,
0: tak, właśnie
1: twoja kolej,
0: tak, tak.
1: Abyś opowiedział o nowościach w dodatkach do NVDA.
0: Mamy dwa nowe dodatki. Jeden się ukazał, drugi jest w procesie tworzenia, ale mniej więcej wiadomo, o co w nim chodzi. Ten, który się okazał, to NAO lub NAO, jak kto tam woli, NVDA Advanced OCR, dzieło włoskiej społeczności NVDA, które rozszerza działanie tego modułu właśnie korzystającego z OCR Windowsa 10, który znamy pewnie z no, możliwości chociażby zrobienia sobie OCR-a jakiegoś obiektu w trybie nawigacji obiektowej i rozpoznania tekstu na tym obiekcie postawionego przez skrót NVDA R. Rozbudowanie polega na tym, że możemy teraz robić OCR na plikach. Czyli po wgraniu tego dodatku podświetlamy sobie plik albo w eksploratorze Windows, albo w Total Commanderze. Obydwa są na ten moment wspierane. I naciskamy NVDA Shift R. Przez chwilę leci proces rozpoznawania i potem w polu edycji ukazują się nam już tekst gotowego tego dokumentu. Można po nim oczywiście nawigować strzałkami. Jeżeli jest to dokument wielostronicowy, to page up, page down możemy przeskakiwać po stronach. To jest coś, co tam autorzy dodali. Działa z PDF-ami oraz różnymi plikami graficznymi. Ja próbowałem na JPEG-u i rzeczywiście zostało rozpoznane to, co tam chciałem. Niestety bez układu tabel, więc to był czysty tekst, więc jeżeli na przykład ja miałem menu restauracyjne, no to trochę słabo się to czytało, szczerze mówiąc. No, ale jest to jakiś początek i do takich zastosowań prostego jakiegoś rozpoznania, żeby w ogóle cokolwiek przeczytać, jest to całkiem super. Jest tam jeszcze jeden skrót, NVDA Ctrl-Shift-R, który powoduje zrobienie zrzutu ekranu i rozpoznanie tego zrzutu, czyli no już taka możliwość, że nie podświetlamy konkretny obiekt, tylko możemy sobie zocerować cały ekran. No, czasem się to przyda, czy w jakichś grach, czy w jakichś innych doświadczeniach pełnoekranowych. Nie mam pojęcia na ten moment, czy da się w te rzeczy na tym zrzucie ekranu potem klikać, tak? Da się w OCR-ze tym podstawowym. No, ale do odczytania przynajmniej jest to, myślę, super. I dobrze, że o zrzucie ekranu mówię akurat, bo druga wtyczka, która powstaje, czyli Screenshots autorstwa Javiego Domingueza, to jest ten, który na przykład stworzył wtyczki do obsługi produktów Mozilla, do Thunderbirda, do Firefoxa, Drag and Dropa też stworzył, no taki hiszpański, użytkownik tej hiszpańskiej społeczności. W tej wtyczce chodzi o to, przynajmniej z opisu tak wynika, bo nie wiadomo jeszcze jak ona do końca działa i też nie ma żadnej wersji, którą można by przetestować. Chodzi o to, że mamy do czynienia z kreatorem zrzutów ekranu. Domyślam się, że to będzie w jakiś sposób no, nas prowadziło, jak wykonać zrzut ekranu w taki sposób, żeby wszystko, co chcemy, było na nim widoczne, tak jakbyśmy chcieli. Ciekaw jestem, gdy tylko się ukaże wersja jakaś skompilowana, natychmiast oczywiście dam znać, jak to wszystko działa.
1: To rzeczywiście kolejne dwie fajne wtyczki na horyzoncie. Oby więcej, oby więcej. No i oby później autorzy tych wtyczek dbali o ich aktualność i kompatybilność z nowymi wersjami NVDA, bo to też jest ważne. Tymczasem za mniej więcej miesiąc będziemy mieli 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ten finał będzie związany gdzieś tam poniekąd z nami. O tym Robert.
2: No właśnie. Okulistyka dziecięca jest tematem kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jubileuszowa zbiórka odbędzie się 30 stycznia 2020.

0: 1932 roku dzięki niej zostanie zakupiony sprzęt służący do operacji i diagnostyki chorób wzroku. Jednym z nabytych urządzeń będzie angiograf dwupłaszczyznowy wykorzystywany w leczeniu siatkówczaka, najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci. Najmłodsi trafiają do poradni okulistycznych z powodu m.in. jaskry, zaćmy różnego rodzaju urazów, wad wzroku i nowotworów. W roku 2019, jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzono blisko 650 operacji okulistycznych u dzieci, z czego ponad 25% stanowiły operacje guzów. Specjaliści mówią również o pandemii krótkowzroczności wśród dzieci i młodzieży, która także może mieć wpływ na problemy ze wzrokiem. Różnorodność chorób oczu wieku dziecięcego wymaga nie tylko rozległej wiedzy szczegółowej, znajomości zmian patologicznych występujących w obrębie narządów wzroku, umiejętności postępowania z małym pacjentem i współpracy z jego rodzicami, lecz także dobrego wyposażenia w specjalistyczną aparaturę medyczną, tłumaczy profesor doktor nauk medycznych Mirosława Grałek, lekarz okulista, ekspertka Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra ze środków ze zbiórki, jak wspominałem, zakupi angiograf dwupłaszczyznowy stosowany w terapii siatkówczaka, najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci. Ja tylko dodam, że najczęściej właśnie leczyło się tego siatkówczaka poprzez usunięcie oka i no, co doprowadzało do ślepoty. No, ale ten angiograf umożliwia zastosowanie najskuteczniejszej metody leczenia, chemioterapii dotętniczej. Zakupione zostaną też oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń siatkówki. Zostaną także wyposażone sale operacyjne o mikroskopy i stoły operacyjne. Uruchomione będzie również pierwsze w Polsce Centrum Symulacji Okulistycznych. To będzie pierwsze w Polsce centrum takie. Tam specjaliści będą uczyć się odpowiednich ruchów i technik chirurgii wewnątrzgałkowej. To pomoże lekarzom sprawniej wykonywać zabiegi. Zachęcamy, bo jak wiemy, nie tylko ten sprzęt będzie pomagał dzieciom, ale też i co niektórym dorosłym, jak to dzieje się do dzisiaj. Także zachęcamy do wzięcia udziału w finale, a nie tylko wziąć udział w finale trzeba wrzucając do puszek na ulicy. Można to zrobić też poprzez różne sposoby online. Szczególne
1: właśnie. Czy to SMS, czy to na przykład.
0: Czy nawet, to kartą kredytową?
1: Nawet jeżeli ktoś niekoniecznie ma z czego wpłacić, bo wiadomo, nie każdy ma i nie każdy dysponuje jakimiś tam wolnymi środkami, to nawet też chociażby na Twitterze często jest taka akcja już od kilku lat, że tam wystarczy coś udostępnić i też na podstawie zliczeń tych udostępnień, to chyba Visa.
2: Mastercard.
1: Tak. W każdym razie, no któryś wystawca kart płatniczych.
2: I to o dziwo nie jest fałszywka. Bo mi się kiedyś wydawało, że no coś takiego to jest niemożliwe, ale ja to potem weryfikowałem w kilku źródłach, bo to widziałem potem drugi, trzeci rok i okazało się, że nie, to nie jest fałszywka.
1: Akurat w przypadku Twittera, tak. bo ja wiem, do czego ty pijesz, Mikołaju, pewnie do tych takich maili o chorym chłopcu,
2: tak,
1: i że Onet zlicza ilości maili. No ilości wysłanych maili to nie bardzo można policzyć, no bo nikt nie wie, gdzie to tak naprawdę trafiło i ile razy, ale akurat na Twitterze no to można zliczyć te hasztagi, więc to jak najbardziej się da. Tak najbardziej się da, więc i w ten sposób.
0: Więc 30 stycznia 2022 roku zapraszamy, ratujemy dzieci, wzrok dzieci. Przejrzyj na oczy, taki tytuł ma ta akcja dokładnie. No wiadomo, że jak dzieci, to i się nam dorosłym coś też z tego może dostać.
1: A teraz wypowiedź od Mojsiora dotycząca asystenta ICO. Z asystentem ICO u mnie jest tak, że on działa, tylko bardzo cicho i muszę telefon trzymać przy uchu. Co ciekawe, komunikaty asystenta są też cicho, nie działa tapnięcie dwoma palcami, żeby zacząć mówić do asystenta. Co prawda funkcji nie używam, ale na potrzeby audycji sprawdziłem, a dziękujemy bardzo za czujność. A teraz informacja kolejna przez Paulinę przygotowana, ale ty, Robercie, zdaje się, ją sobie przeczytałeś, więc teraz przeniesiemy się do Kołobrzegu, a potem na drugi koniec Polski, czyli do Rzeszowa.
0: Tak, dokładnie. Z inicjatywy osób niewidomych zainstalowano pierwsze znaczniki Toto Point w 4 punktach miasta Kołobrzeg. Podobne działania podjęto w Rzeszowie i Sędziszowie Małopolskim. Dzięki temu osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły łatwiej się tam poruszać. Znaczniki Toto Point powiązane są z aplikacją mobilną. Gdy użytkownik zbliży się do miejsca, w którym znajduje się urządzenie, aplikacja głosowo poinformuje o swoim położeniu, powiadomi o znalezieniu się w pobliżu wejścia do budynku, biura, schodów, wind, toalet i tym podobne. W ten sposób przekaże informację osobie niewidomej, która będzie mogła łatwiej poruszać się w przestrzeni. W Kołobrzegu urządzenia zostały zamontowane w 5 lokalizacjach. W Urzędzie Miasta, Ratuszu, to będzie przy wejściu do Urzędu Skarbowego, wejściu do informacji turystycznej, Regionalnym Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Koszt montażu punktów i serwisu to 5289 zł brutto. Pierwsze miejsce ze znacznikami Toto Point pojawiły się również w województwie podkarpackim. 2 w Urzędzie Marszałkowskim oraz 2 w Urzędzie Miejskim i Starostwie w Sędziszowie Małopolskim. Tym samym nowe miasta dołączyły do ponad 800 lokalizacji dostępnych w całym systemie. Mapa wszystkich znaczników Toto Point w Polsce znajduje się na stronie www.totopoint.pl. No, więc życzymy wszystkiego dobrego Toto Pointowi.
1: Bo system się naprawdę rozwija. System tak, się rozwija tak. I rzeczywiście...
0: I jest to polski system.
1: Tak, tak. Także... I tu faktycznie warto, żeby to wszystko szło.
0: Korzystajcie, namawiajcie następne miasta, następne do... Bo naprawdę to nas nic nie kosztuje, a ułatwić nam może dużo.
1: Tak, a taki system tylko wtedy ma sens, kiedy rzeczywiście pokrycie znacznikami jest duże, bo co z tego, że nawet i założenia systemu byłyby fajne, skoro byłby na przykład dostępny tylko w jednym miejscu w Polsce. A tu, jak widać, idzie to wszystko do przodu i oby tak dalej. No to teraz o WhatsAppie Paweł nam opowie, o WhatsAppie na Windowsa, nowej wersji tej aplikacji, jak tam z jej dostępnością.
3: Dobrze, dobrze i to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Super.
3: Zainstalowałem sobie właśnie tą wersję, zresztą nie tylko ja, zdaje się, że Tomek też tu obecny bawił się tym troszkę. Nie wiem, czy Paulina też. Pauliny nie ma z nami, no ale mimo wszystko. I też Roberto, który nas słucha. No i zgodnie stwierdzamy, że ogólnie jest to naprawdę dostępne. Mamy do czynienia z aplikacją UWP. Na ten moment jest to beta, ja zamieszczę oczywiście, znaczy już zamieściłem w linkach, to Michał zamieści w komentarzu, link z instrukcją, jak taki program zainstalować. Jest link, który trzeba otworzyć w przeglądarce, zostaniemy przekierowani do sklepu Microsoft, tam trzeba po prostu zainstalować i już. Kwestia jest tylko taka, że nie znajdziemy póki co tej wersji jeszcze w sklepie przez szukanie po prostu po nazwie, bo dalej się pokazuje ta stara jeszcze, taka bazująca na webie. Możemy mieć obydwie wersje naraz. Jedna się będzie po prostu nazywała WhatsApp, druga WhatsApp Beta. I tak, no oczywiście skanujemy kod QR, wiadomo. No i mamy do czynienia z aplikacją UWP i to wygląda bardzo podobnie do Unigrama. Na ten moment jest dużo mniej kontrolek tam oczywiście. Mamy listę czatów, mamy link, żeby zacząć nowy czat. Jeżeli otworzymy sobie któregoś czata, Oczywiście na czatach mamy wszystko podpisane. Nazwa, kiedy ostatnia wiadomość, nawet, że mamy ileś tam nieczytanych wiadomości. Chodząc tabem, mamy potem opcję wykonania rozmowy wideo lub audio. Mamy listę z wiadomościami, gdzie również możemy wszystko sobie czytać. Możemy oczywiście odpisać, wysłać załącznik, dołączyć emoji. Coś, czego nie możemy na ten moment zrobić, to nie możemy wiadomości głosowych nagrywać. Możemy ich za to słuchać i jeżeli naciśniemy spację, to zacznie się nam taka wiadomość podświetlona odtwarzać. Mamy też suwak do jej przewijania, a także mamy tą opcję, że on będzie automatycznie przechodził do następnej wiadomości i to ponoć działa. Co nie działa, to, albo przynajmniej co nie jest dostępne, to w szczegółach czatu możemy przejść do różnych sekcji, typu wysłane pliki, członkowie grupy i tak dalej. No i na przykład w przypadku członków grupy ta lista już nie jest dostępna. Tam już są czytane jakieś WhatsApp, member, list, WM, coś tam, coś tam. Tam już nie jest to na ten moment możliwe. Być może zostanie to naprawione, wszak jest to beta. Rozmowy głosowe również działają i co ciekawe, wszystko działa nawet gdy mamy telefon wyłączony. Testowałem to, miałem rozładowany telefon i nadal mogłem dzwonić na tym WhatsAppie desktopowym i to działało.
1: A jak się dodaje w ogóle po zainstalowaniu nasze konto WhatsAppowe?
3: Skanuje się kod QR standardowo.
1: Kod QR.
3: Tak, okay. Tak, zawsze. Z tego co gdzieś tam wyczytał znajomy, to chyba tydzień albo dwa, nie, raz na 2 tygodnie, czy raz na miesiąc, musimy się zalogować do tego WhatsAppa na telefonie. Bo inaczej zostaniemy wylogowani z tego komputerowego. Ale to jest taki czas, że no, większość z nas prawdopodobnie tego WhatsAppa i tak z telefonu zagląda, no więc tu problemu być nie powinno. No poza tym wszystko działa, jest to wygodne. Ja sobie bardzo chwalę. Jedyne co to odbieranie rozmów. Ono jest takie trochę dzikie, bo kiedy ktoś do nas dzwoni, wyświetla się nam na pierwszym planie okienko z WhatsAppem, oczywiście. Ale w samym WhatsAppie nie ma żadnego przycisku odbierz, odrzuć i kto dzwoni. W tym celu musimy przejść do powiadomień, czyli skrót Windows A. W Windowsie 10 lub wyżej i tam znaleźć powiadomienie z przychodzącą rozmową i pod tabem znaleźć przyciski odbierz lub odrzuć. Ciekawa rzecz, bo ktoś z Ekwadoru, jeden z programista niewidomy, stworzył w ogóle programik w Auto ID, taki zestaw skryptów, który dodaje dużo skrótów klawiszowych do tego WhatsAppa i do takich różnych, do takich opcji, no bo sam WhatsApp desktop jest dostępny, ten beta, natomiast przez to, że jest taką aplikacją UWP, to trochę topornie się po nim przemieszcza, bo trzeba dużo się natabować, shift-tabować i tak dalej, żeby różne rzeczy znaleźć. A tu, albo wejść do menu kontekstowego, a dzięki temu skryptowi mamy mnóstwo skrótów klawiszowych właśnie, do odbierania, odrzucania rozmów, do przechodzenia poprzedni, następny czat, do przeskakiwania po ileś tam czatów na liście, do przypinania, odpinania tych czatów, do jakiegoś tam usuwania, blokowania i tak dalej. Działa to w dwóch trybach, bo albo możemy się nauczyć rzeczywiście każdego z tych skrótów i je naciskać, albo możemy sobie skrótem Ctrl-Shift-H chyba wywołać menu kontekstowe, z którego możemy z różnych podmenu wybierać te konkretne opcje, z których chcemy skorzystać i wtedy to się dzieje. Mam wrażenie, że nie wszystko tam działa i mam wrażenie, że dlatego, że program nie jest jeszcze póki co przetłumaczony na polski. Da się to zrobić. Jeszcze nikt się tego nie podjął, ale jest technicznie taka możliwość, więc gdyby ktoś był odważny i chciał, to zostawiam link w komentarzu, no i będziecie mogli się zapoznać. Prawda jest też taka, że prędzej czy później powstanie pewnie jakiś dodatek do NVDA, który tam będzie z tym działał. Natomiast to rozwiązanie, które jest teraz, jest agnostyczne względem używanego screenreadera i po prostu sobie działa.
1: Przechodzimy do kolejnej aplikacji. A tym razem Mikołaj znalazł narzędzie, które pomoże nam w przeglądaniu różnego rodzaju diagramów, szczególnie tych takich o strukturze drzewa, rozgałęzionych dość mocno, no, z którymi możemy mieć problem, żeby je ogarnąć. No, jest na to program.
2: Tak, to narzędzie pozwala nam tworzyć takie diagramy, tworzyć je w formie dostępnej dla osób niewidomych, i to oczywiście je też przeglądać, pozwala osobom niewidomym je tworzyć i eksportować do formy dostępnej również dla osób widzących. Narzędzie jest dostępne na Windowsa natywnie, można go również używać na innych systemach operacyjnych, jednak jest to przez autorów niewspierane, musimy sobie to sami wtedy postawić ze źródeł i pewne rzeczy mogą nie działać, pewne rzeczy mogą nie być do końca dostępne, no bo jest to robione z myślą o Windowsie. Narzędzie jest dość proste, mamy widok drzewa, możemy sobie do widoku drzewa dodawać pewne elementy, do tych elementów dodawać inne elementy, które są w środku, usuwać, przemieszczać, eksportować, importować takie diagramy do natywnego formatu tejże właśnie aplikacji. Pierwotne założenie było takie, żeby to wykorzystać w wszelkiego rodzaju naukach lingwistycznych, gdzie mamy drzewa zdań wszelkiego rodzaju i to są właśnie takie diagramy drzewiaste, bardzo często przygotowywane w formie obrazków, no żeby właśnie nam, osobom niewidomym, można je było przygotować w taki sposób. Można je również wykorzystać w wszelkiego rodzaju kwestiach związanych z komputerami, gdzie diagramy drzewiaste też się bardzo często da znaleźć. I w jakiejś firmie, gdzie na przykład mamy bardzo często jakiś taki org chart, to się nazywa, czyli diagram, kto komu podlega i kto komu wydaje polecenia, to jest też bardzo często drzewo, więc w takiej aplikacji również moglibyśmy go osobie niewidomej zaprezentować. Aplikacja poza tym, że wspiera swój własny format, pozwala również na eksport do dwóch bodajże formatów, do jakiegoś formatu bodajże wizualnego i do LaTeXa, do dokumentu źródłowego, który możemy wkleić w dokument LaTeX. I jeżeli tylko sobie dopiszemy do tego dokumentu LaTeX odpowiednią deklarację, żeby wspierał odpowiedni pakiet właśnie do wyświetlania drzew, bo dokumenty LaTeX pozwalają nam właśnie na dodawanie wszelkiego rodzaju zewnętrznych pakietów do czy to wyświetlania prezentacji, czy to wyświetlania chemii, czy to wyświetlania wszelkiego rodzaju innych rzeczy, co osobom niewidomym bardzo się przydaje. Ja sam pamiętam w gimnazjum, jak to nauczyciele byli zachwyceni, że niewidomy może pisać wzory strukturalne na chemii, bo się okazało, że do tego jest piękny pakiet, który sobie można zainstalować. No więc do takiego LaTeXowego formatu również możemy to wyeksportować. Mamy jakiś też tryb w menu widok wizualny, który pozwala ten diagram w fajny sposób wyświetlić osobie widzącej, która może gdzieś tam chcieć z nami współpracować i to powiedzmy skontrolować. Więc takie narzędzie jest, jest link na GitHubie w zakładce Releases nieszczęsnej, z którą tyle osób ma niestety problem. Z tego co wiem, są do pobrania wersje, że tak powiem, gotowe do użytku dla Windowsa, no inne systemy operacyjne mogą sobie ten program pobrać, zainstalować, skompilować i jest napisany w Pythonie, więc nie jest to jakaś wybitnie trudna robota, ale wybitnie prosta dla osoby nieznającej się też może nie być.
1: Ponownie zaglądam na Facebooka. Tu Piotr skomentował naszą dzisiejszą audycję. Korzystam z orientacji poruszania się w terenie z programu Sync Assistant Move i mam duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o dokładność tego programu, czyli być może GPS-u w iPhonie. Kiedy idę po ulicy, na przykład doskonale wiem, że jestem po jej lewej stronie, czyli po południowej, i tam są numery parzyste, a ten program mi mówi numery z prawej strony ulicy, czyli strony północnej. Dobra uwaga Tomasza, jeśli chodzi o program prowadzący niewidomego w konkretnym terenie. Również uważam, że przydałby nam się taki program, który by był choćby namiastką tego zwykłego GPS-u, czyli map Google albo map iPhone'owskich. Oczywiście z większą dokładnością, na przykład do 5 metrów. No, z tą dokładnością to też jest kwestia GPS-u samego.
2: To jest kwestia iPhone'a, no tylko i wyłącznie. Mówi się o tym nowym systemie, który od iPhone'a 11 jest wspierany, który pozwala na przykład budynkom instalować w sobie takie odbiorniki, a właściwie nadajniki, no i one wtedy zwiększają nam dokładność do kilku centymetrów, ale czy ten system kiedykolwiek będzie faktycznie wykorzystywany, to jest inna kwestia.
1: Czy i na jak dużą skalę? To jest ponownie no, problem z takimi systemami, że żeby to rzeczywiście było fajne i to, żeby rzeczywiście dobrze działało, to, no, to jest niestety, ale kwestia skali odpowiedniej. Chociaż no, jeżeli rzeczywiście Apple by takie urządzenia oferował i nie za aplowską cenę, to może by się ktoś i skusił na jakąś większą skalę. A tymczasem przechodzimy do ostatniej informacji w naszym dzisiejszym bloku z Tyflo aktualnościami i przechodzimy do aplikacji o swojsko brzmiącej nazwie Oko.
3: Tak, ale z Polską nie ma to wiele wspólnego ani z żadnym innym słowiańskim krajem, bo tworzą to Belgowie. I to z tego, co po nazwiskach widziałem rodowici. Startup nazywa się AIS, pisane A-Y-S przez Y. Tak nietypowo. Są oni z Antwerpii. Trzech takich działaczy, którzy mieli niewidomego znajomego. No i zauważyli, że on ma konkretne problemy gdzieś tam w poruszaniu się. I można by mu pomóc właśnie za pomocą apki. No i powstała aplikacja o nazwie Oko. Czy oni się inspirowali słowiańszczyzną? No nie mam pojęcia. Natomiast aplikacja wyjątkowo niesłowiańsko jest na ten moment dostępna jedynie w krajach Beneluxu, czyli Belgii, Holandii oraz Luksemburgu. No i można z niej skorzystać. Oni też chcą rozciągnąć się na inne kraje i w tym celu szukają testerów, więc podlinkowany będzie link do dyskusji na AppleViz, gdzie w pierwszym poście jest link znowu do formularza, w którym można się zgłosić, że no, ja jestem z Polski i chciałbym potestować. Aplikacja jest na ten moment na iOS-a, plany są też, żeby wyszła na Androida, ale co ona w zasadzie robi? No, aplikacja ma za zadanie informować osoby niewidome o różnych takich rzeczach, które mogą być dla nas istotne w czasie właśnie podróżowania. I tak na przykład na ten moment pierwsza wersja aplikacji i to ponoć niewidomi użytkownicy testowali i są zadowoleni, że to jest bardzo intuicyjne i szybkie, rozpoznaje światła na przejściach dla pieszych, czy są czerwone, czy zielone i symuluje takie dźwiękowe światło na przejściu, czyli zaczyna wibrować i piszczeć w miarę jak ono tam jest zielone. Oczywiście to wszystko widzi aparat telefonu, kamerka i na tej podstawie jest taka analiza dokonywana. Z jednej strony to, z drugiej strony plany są wielkie, bo plany mają być na przykład takie, żeby rozpoznawała ta aplikacja również numery tramwajów i autobusów, czyli coś, co już próbowała zrobić pewna polska aplikacja na Androida, o której też niedawno mówiliśmy i z tego, co Tomek testował, to tak różnie działało. Ma też wykrywać przejścia dla pieszych i ma pomagać w unikaniu przeszkód. No bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko będzie działać. Widać, że będzie kolejny powód, żeby założyć szelki i do szelek zaprząść smartfona, żeby móc właśnie sobie podróżować i z takich aplikacji korzystać. No, mam trochę znajomych w Belgii. Będzie trzeba podpytać, czy testowali, bo kraj wszak mały, więc pewnie takie wieści się szybko niosą. I czy rzeczywiście im to jakoś pomogło, bo projekt brzmi ciekawie, brzmi jakby wiedzieli, co robią. No a czy rzeczywiście tak to działa? Pożyjemy, zobaczymy. Gdyby Was interesował temat, link będzie, będziecie mogli przetestować.
1: Czas pokaże. Tymczasem to już wszystkie wiadomości w kąciku Tyflo, ale nie w kąciku w ogóle technologicznym, bo teraz przechodzimy do technikaliów. Tu nam kolejną informację zostawiła Paulina i pewnie Robert się wczytał w nią, bo są przecieki na temat iPhone'a SE, który miałby się ukazać w przyszłym roku. Co tam, Robercie, piszą o tym?
0: Co piszą? No to jest to są takie dywagacje Jakuba Kopanieckiego z blogu X.com, znaczy X.com. No i tutaj pan mówi, że no albo będzie to taka wersja jak iPhone 8, taki wygląd, albo wersja z XS-a. Procesor będzie albo z iPhone'a 12, ale według Mac Rumors będzie procesor z iPhone'a 13 i bardziej myśli, że będzie tak, ponieważ zazwyczaj iPhone SE dostawał najlepszy procesor jak do tej pory. Aczkolwiek w ostatniej generacji iPhone'a, tego iPhone'a 2 nie Znaczy, skończyło się to najlepiej, ponieważ bateria tam po prostu drastycznie leci na łeb, na szyję. I to ja słyszałem z wielu ust, z wielu gardeł i wiele opinii, że bateria w ostatnim iPhone 2 SE to jest najsłabszy element tegoż telefonu. W iPhone 3 ma być lepsza bateria, ponoć, ale to są wszystko takie dywagacje. Link będzie w komentarzu do tej nowości, bo powiem szczerze, ja tego nie zdążyłem do końca przeczytać, bo to jest artykuł na 7 minut. Czytania trochę za mało czasu było. Ale mówię, to są takie, może będzie to, a może będzie to. A może to, a może tamto.
4: Aczkolwiek też na temat akurat iPhone'ów jest, to się ciągle pojawiają. Ktoś tu cyka jakimiś przeciekami.
0: Będzie wyglądać. No właśnie o to chodzi, że tu nie ma żadnych specjalnych konkretów, powiem szczerze. Bo jedni mówią, że będzie procesor A12 z iPhone'a 12, drudzy, że najnowszy w Mac Rumors.
4: Zawsze przeciek to przeciek, to jest nigdy nic pewnego. I pamiętam, już były jakieś rozmowy gdzieś na jakiś forum dla niewidomych, że no tam któryś iPhone to nie będzie miał, już nie pamiętam czego. O, to ja na pewno go nie kupię, przecież wyszedł iPhone, był zupełnie inny niż tam w tej dyskusji było. Ta dyskusja, to tam ileś tam dziesiąt czy nie set w ogóle postów było.
1: Prawda jest taka, że jeżeli przecieki mają być w miarę sensowne, to są przecieki, tak powiedzmy, no na jakiś miesiąc przed premierą albo może trochę później jeszcze, bo to już są zazwyczaj przecieki z firm chińskich, które składają po prostu ten sprzęt.
0: I dokładnie.
2: Nawet kilka miesięcy, nawet powiedzmy do tego pół roku czasami, bo to ktoś czasami przygotowuje jakieś prototypy, jakieś modele, bo to jeden, drugi, trzeci zewnętrzny gdzieś tam dostaną i to wycieka. I to jest taki gdzieś już tam wzorzec przy Apple, który się udało zaobserwować, że jeżeli cokolwiek najczęściej się sprawdza, to są to przecieki, jeżeli chodzi o sprzęt, a nie przecieki, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Bo oprogramowanie jest tworzone tylko i wyłącznie w Apple'u i nikt poza Apple'em się o nim raczej nie dowiaduje, a pracownicy Apple'a, no jak powiedzą, to wylecą. To jakby nie ma co się tutaj łudzić. No o sprzęcie, przez to, że chcąc nie chcąc, trzeba po pierwsze współpracować z zewnętrznymi firmami, a po drugie ze względu na wymogi jakieś prawne, trzeba też zgłaszać pewnym urzędom, że takie...
1: Chociażby amerykańskiemu FCC.
2: Dokładnie, na rynek, ale w Europie wcale nie jest lepiej. No to mamy co mamy. Zresztą też o tym mówią twórcy urządzeń brajlowskich, jak się gdzieś z nimi prywatnie porozmawia, że całkiem niemała część wprowadzenia urządzenia teraz brajlowskiego właśnie na rynek to jest zapłacenie odpowiednim prawnikom i zapłacenie odpowiednich wpłat urzędowych i zapłacenie odpowiednim laboratorium testerskim, żeby na terenie każdego kraju, gdzie to urządzenie jest wprowadzane, przeprowadzić odpowiednie testy i udowodnić, że to urządzenie na przykład nie generuje interferencji, albo ustawodawca, tworząc takie wymogi, zakładał, że jak ktoś wprowadza urządzenie no, z Bluetoothem na rynek lub z czymkolwiek tego typu, to raczej nie wprowadza go dla dwóch, trzech, czterech osób, tylko wprowadza je dla sporej grupy i sporo tych egzemplarzy gdzieś będzie w stanie sprzedać. No a notatniki brajlowskie, powiedzmy w takiej, nie wiem, Korei Południowej, to egzemplarze sprzedadzą ileś i wcale nie będzie to jakoś nie wiadomo jak dużo, no a że każdy kraj ma jakieś swoje gdzieś tam regulacje i tak dalej, to trzeba te testy przeprowadzić. Te laboratoria, które te testy robią, mało sobie nie życzą za to, no i to też wszystko kosztuje.
0: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że teraz mnie poprawcie jak coś. Moim zdaniem iPhone SE, ten najnowszy, chyba nie ma Face ID. Czy ma
2: Face ID? Ten nie ma, bo ten jest iPhone'em 8. ale jest podejrzenie, że ten następny właśnie może mieć.
0: No właśnie nie. Właśnie zamiast skanera twarzy, tak to jest napisane, ma być czytnik linii papilarnych w przycisku Power. Takie rozwiązanie jest już znane z iPada i skądś tam jeszcze.
2: Ja bym się osobiście ucieszył, myślę, że wiele osób niewidomych również, bo Face ID dla nas nie jest najfajniejszym rozwiązaniem. I no myślę, że mógłby być to ciekawszy telefon od tego SE 2020, no, który jest jaki jest i faktycznie
0: nie, on nie jest, faktycznie on nie jest zły, ale ta bateria go po prostu rozwala. Taka jest prawda.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Ostatnio użytkownik, który kupił w lutym tego roku SE 2020, ten najnowszy, który jest, ten SE 2, dzisiaj ma kondycję 87% baterii, co u mnie 87%, czyli taka kondycja, to po używaniu prawie 3 lata iPhone'a 8. Także sorry, ale...
1: No coś z tymi ogniwami po prostu.
0: Tak,
1: coś,
0: tak coś jest źle z tym po prostu. Natomiast słuchajcie, to są wszystko takie dywagacje. Link będzie w komentarzu. Jak nie macie co robić, możecie sobie to przeczytać. Albo jak chcecie, to sobie to przeczytajcie.
1: Chociaż no też a propos tej kondycji baterii, to też różne opinie się o tym słyszy, że to też nie do końca jest miarodajne, to co użytkownik dostaje tam w tej informacji i że tak naprawdę to, no to też nie jest do końca tak, że się należy tymi cyferkami przejmować i że tak naprawdę jeżeli już dostaniemy informację o tym, że serwis i że bateria wymaga serwisu, no to coś się dzieje i to już jest faktycznie sytuacja problematyczna. Natomiast tam te kilka procent w jedną, w drugą stronę, to gdybyśmy
0: albo
1: tego
0: wtedy,
1: nie
0: kiedy
1: zauważyli,
0: pod koniec używania zaczyna nam pływać fokus i zaczyna nam wszystko mulić, to też jest już
1: tak,
0: to.
1: Tak. Dokładnie, to oczywiście prawdę rzeczesz, bo po prostu wtedy tam włączają się też jakieś mechanizmy, które te energie oszczędzają i po prostu zaczyna to... No,
0: i zaczyna nam to dziwnie pracować.
1: Zaczyna ten telefon po prostu zwalniać, bo procesor jest jakoś tam dławiony sztucznie.
0: No ale to tyle o tym, to na razie nic mówię, nic nowego tutaj, to są takie dywagacje, a może będzie to, a może będzie tamto, a nie wiadomo, ale prawdopodobnie, no ktoś po prostu no, lubi pisać, no wiadomo, czasami się takie artykuły tworzy, żeby było ciekawiej. Ja proponuję, mówię, jak ktoś nie ma co robić, może sobie to przeczytać, a jak ktoś chce, to też może to przeczytać, bo lubi takie rzeczy, a ja po prostu przejdę nad tym do porządku dziennego, bo zobaczymy. Ja słyszałem już, że miał być te najnowsze iPhone'y 13 bez żadnego portu swego czasu. No i się okazało co innego, więc, że tak powiem, trzeba nad tym przejść do porządku dziennego, bo to jeszcze chyba jest za wcześnie.
1: Okej. To teraz ja przejdę do informacji, którą znalazłem, mianowicie do czegoś, co nazywa się DFIT, tak naprawdę to chyba powinienem nazwać, bo to piszemy DFED i adres tej strony to jest dfeed.net, a jest to czytnik RSS w przeglądarce. No i ktoś mógłby powiedzieć, no ale w sumie tego jest dużo, to czym tu się ekscytować, to nic takiego ciekawego. No, powiem tak, może i rzeczywiście, ale ten czytnik ma kilka interesujących cech. Mianowicie, po pierwsze, jest czytnikiem bardzo minimalistycznym. To składa się tak naprawdę z pola edycji do wprowadzenia kanałów RSS. Później jak wkleimy te kanały, to nam się pojawiają poniżej nagłówki z informacjami dotyczącymi tego, co my mamy w tych kanałach. Druga rzecz, nie wymaga zakładania jakiegokolwiek konta, a można ponoć, i mówię tu ponoć, bo tego nie testowałem, można ponoć synchronizować między kilkoma urządzeniami. W jaki sposób? Otóż przez skanowanie kodu QR. Za pomocą kodu QR możemy sobie po prostu przenosić informacje z jednego urządzenia do drugiego, a urządzenie zapamiętuje nam te nasze kanały RSS, bo rzeczywiście to robi. Ja sobie teraz otworzyłem ponownie kartę z DFIDem, No i mam te kanały, które tam sobie wrzuciłem wcześniej, natomiast one są zapamiętywane prawdopodobnie za pomocą jakichś ciastek, dlatego że otworzyłem inną przeglądarkę, no to już siłą rzeczy tych kanałów nie było, więc to nie jest tak, że to jakieś cuda się dzieją, to po prostu wszystko to jest technika. Natomiast jeżeli ktoś by potrzebował takiego jakiegoś podręcznego czytnika RSS, który no nawet i teoretycznie da się jakoś synchronizować i ma jakieś skróty do odtwarzania materiałów multimedialnych też, o których można sobie poczytać. Jest tam kilka rzeczy, więc oprócz czytania tekstów, to i podcastów sobie można posłuchać za jego pomocą. No to dfed.net i tam znajdziecie ten czytnik. A teraz Tomek ma informacje dla nas dotyczące ekspresowych dostaw paczek przez InPost. Oni nawet tak. Tego samego dnia będą chcieli nam je dostarczać.
4: Tak, oczywiście nie zawsze i nie wszędzie. To są pewne warunki, które paczka musi spełnić. To znaczy przede wszystkim takie dostawy będą się odbywać w obrębie jednego miasta. I to już było w pewnym sensie. Jakiś tam czas temu nawet mówiliśmy o tym w Tyfloprzeglądzie, że to jest na terenie Warszawy i Krakowa. I żeby taka przesyłka mogła się znaleźć tego samego dnia, ona musi być w centrum tym logistycznym do 16:00. Musi się znaleźć. Nie wiem w związku z czym, do której godziny ona musi zostać nadana. Natomiast ta lista miast się rozszerza i tych miast w tym momencie jest 20. Ja się oczywiście nie do końca, ale dobrze, już mam. No i teraz mam jeszcze tutaj Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Olszyna. Gdzie jest Olszyna? Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Radom, Lublin i Rzeszów. I w tych miastach będzie można coś takiego zrobić, znaczy będzie można, będzie się coś takiego poniekąd automatycznie robiło, bo co najciekawsze, to nie powoduje żadnych, nie wiem, innej ceny czy coś. Po prostu jeżeli w obrębie tego samego miasta, jednego z tych 20 miast, wysyłamy sobie coś do paczkomatu, to jest bardzo ważne, że do paczkomatu, a nie do człowieka, nie na adres, to ta paczka po prostu przyjdzie jeszcze tego samego dnia, o ile oczywiście ona znajdzie się w tym centrum logistycznym do 16:00. Nie wiem w związku z czym, tak jak już mówiłem, kiedy to ma zostać nadane dokładnie. No, ale jest szansa, że właśnie jakieś takie przesyłeczki małe, gdy będziemy do kogoś chcieli wysłać w obrębie takiego dużego miasta, to one mogą jeszcze dojść tego samego dnia. A ci kurierzy, którzy wysyłają tego samego dnia, no z tego co wiem, to mimo wszystko są na razie, to są dość drogie mimo wszystko usługi, jak na to, ile, jak to ma wyglądać, więc no jest to jakiś pomysł.
1: Jest to jakaś nowość i może być to rzeczywiście dla niektórych atrakcyjną opcją. I ostatnia informacja z naszych notatek, bo może jeszcze zaraz coś nam tu dojdzie nowego, to kto wie. To jest też informacja, którą nam Paulina przygotowała. Robert przeczytał i się zapoznał o nowej ofercie serwisu pyszne.pl. Bo nie tylko już zamówić będzie można u nich jedzenie, ale też i coś jeszcze.
0: Ale będzie można też zamówić zakupy z sklepów spożywczych. I teraz jest link Czytaj Dalej i on powoduje zawieszenie mojej przeglądarki Firefoxa, jak i Chroma. I nie wiem, co dalej przeczytać. Tyle wam mogę powiedzieć, że jest pan Arkadiusz Kurpicz, który jest właścicielem Pysznych. Zapowiada, że w dobie pandemii mają dużo zamówień, ale chcą się coraz bardziej rozszerzać. Już są rentowni, chcą wejść na nowe rynki i chcą właśnie, aby były to, aby też dowozić zakupy ze sklepów spożywczych. I jest link Czytaj Dalej, ale link Czytaj Dalej powoduje, że przeglądarka Firefox wylatuje po prostu ze swoim okienkiem gdzieś nie wiadomo gdzie, a Chrome się wywala. Może ktoś dalej może to zrobić, bo ja nie jestem w stanie.
4: Jakie to będą sklepy, to pewnie nosią, no to w różnych miastach będą różnie, tak samo jak jest z restauracjami. Taką mam w pewnym sensie nadzieję, chociaż oczywiście to mogą być jakieś sieciówki. No i w sumie dobrze, bo tych usług już jest kilka, które dowożą ze sklepów spożywczych i oby tego było więcej.
0: No, ja na przykład chciałbym, żeby, ponieważ Pyszne na przykład jest w mojej miejscowości, w której nie ma na przykład Glovo. I jakby tam można było coś zamówić właśnie z Pysznego, przez Pyszne, nawet coś dopłacając, to nie byłoby to źle, ale nie wiem, czy tak będzie. Swoją drogą udało wam się coś otworzyć to dalej, bo...
1: Ja właśnie, udało mi się bez problemu, natomiast jeszcze przeglądam.
0: Aha, no bo tam jest właśnie ta strona czytaj dalej i to jest podzielone na kilka podstron, mnóstwo tam reklam różnych, jak to na Onecie, i czyta się to, no i nie można zrobić tego widoku takiego lepszego.
2: O tyle byłoby fajne, gdyby coś takiego było, że nie zapominajmy o tym, że Pyszne to jest bardzo dostępna aplikacja, oni tam o tę dostępność bardzo dbają i to widać, że tam dostępność jest robiona, a nie dostępność jest w przypadku. Taki Glovo, przynajmniej na iOS-ie, no...
0: No jest mówią, taki sobie, da. Tak.
2: Ja wymiękłem trochę. Podobno na iOS-a, na iPhone'ach z rozpoznawaniem ekranu jest troszkę lepiej, ale jest generalnie bardzo, bardzo, bardzo z tym źle. Więc fajnie, jeżeli inne aplikacje też by coś takiego wprowadziły.
4: Android jest chyba okej. Pyszny miał kiedyś śmieszny błąd, bo tam...
0: Na Androidzie jest lepiej z Pysznym, tak. To jest akurat prawda, że na Androidzie jest lepiej.
1: Z Pysznym czy z Glovo?
0: Z Glovo, przepraszam. Z Glovo macie rację. Już późno trochę, już mi...
4: Na Pysznych tam był jakiś problem, że zamiast dodaj do koszyka był jakiś taki... W sumie nie wiem po jakiemu, Verwoer, coś tam.
2: Pewnie po holendersku.
1: Po holendersku, tak.
2: W Holandii się tam wychodzi.
4: No to było taki...
1: Natomiast ja się przeczytałem ten artykuł i na razie nie ma konkretów odnośnie tego, z jakimi sklepami będą współpracować. Natomiast widać, że rzeczywiście Pyszne chyba idzie w dość solidną ekspansję, bo na przykład no, u mnie w Iławie się ostatnio kolejne dwie restauracje pojawiły. To znaczy jedna zrobiła powrót, bo... zawiesiła swoją działalność, jeżeli chodzi o Pyszne, z powodu takiego, że nikt u nich nie chciał zamawiać, bo mieli strasznie niskie oceny, tak na dzień dobry, ktoś tam się nie przyłożył. Teraz chyba o to jakoś zadbają lepiej. No a druga to się w ogóle pojawiła nowa, więc miejmy nadzieję, że też i jakieś kolejne oferty będą się pojawiały. No, problemem są prowizje, tak naprawdę, bo część restauracji z tych małych miast to nie chce korzystać z Pysznego, dlatego że, i z większych też zresztą, ale te nie chce korzystać z Pysznego, bo są prowizje i tak, te prowizje nie są małe. Tam jest 13% bodajże, no to wcale nie jest tak mało, więc to no, są pewne koszty, ale z drugiej strony ja tak patrzę sobie na historię i na to, jak kto promuje i poleca, tak przez... chociażby przez to, co widzę u siebie, no bo w większych miastach to tych restauracji wiadomo jest dużo, ale na przykład kto chce i kto odpowiednio o to zadba, o tę swoją restaurację w tych Pysznych, to ma efekty. Bo na przykład jest u nas taka restauracja, która w Pysznych już jest przez długi, długi czas, i oni mają nie dość, że wysoką w miarę ocenę, bo tam jest ponad 4 gwiazdki, to i naprawdę dużo zamówień, bo jest dużo opinii. Także, a inni na przykład jakoś nie bardzo.
2: Dla mnie jako użytkownika, co mnie na przykład tak zniechęca trochę do Pysznego, a ja ostatnio bywam sporo na przykład we Wrocławiu i trochę jeszcze rozglądam się za takimi apkami do tego typu rozwiązań, co mnie zniechęca do Pysznego, to są limity, minimalne ceny. Bo na przykład na Uber Eatsie są restauracje, w których można zamówić za ile tylko chcemy i płacimy dodatkowo, powiedzmy, te tam 4 zł, jak jest blisko restauracja, za dowóz. Na Pysznym nie płacimy za dowóz na przykład nic, ale musimy zamówić powyżej 30 zł. Jeżeli to, co ja bym chciał zamówić, to wyszłoby mi złotych 18, to mi się bardziej opłaca zamówić 18 plus 4 zł dostawy, niż domówić nie wiadomo jeszcze co, zamówić więcej niż ja tak naprawdę potrzebuję i zamówić za 30. No już pomijając fakt, że mojego adresu na przykład Uber Eats nie chce przyjąć i nie wiem, czy to jest normalne, że adres wpisany w Uber Eats VoiceOver potem na tym przycisku na ekranie odczytuje jako zupełnie inny adres, ale u mnie coś z tym bardzo dziwnie działa.
1: Słuchajcie, rekordową opcję w Pysznym, jaką widziałem kiedyś, to była restauracja indyjska jakaś w Katowicach, która jako minimalną, nie dość, że miała kwotę dostawy, to było jakieś chyba 30 zł, ale słuchajcie, minimalna kwota zamówienia to było 100 zł.
2: A to u nas są 80.
4: To się zdarza, bo mam wrażenie, że to są często restauracje, które są przygotowane na catering. To znaczy,
1: na catering, tak, że ileś osób to
4: jest
1: zamówi.
4: Jest imprezka, jest 10 osób, każdy sobie zamawia za 200, razem mi wyjdzie 200, 30 zł podzieli się na 10, to wyjdzie 300 na łebka, więc to jest tyle co nic, więc se zamawiają. I mam wrażenie, że nieraz te restauracje specjalnie se tak dają, żeby nie rozdrabniać się po jakichś malutkich coś tam, tu jedno, tu dwa, tylko tu mają dużo imprezę, tam mają dużo imprezę, tam zawiozą tego ileś, tu zawiozą tego ileś i już.
1: Tak, oczywiście, no też są specjalne te restauracje chociażby, które na przykład działają wieczorami i w nocy, tak, też w większych miastach.
2: Słuchajcie, to ostatnio ktoś mi gdzieś tam opowiadał, że dostał z któregoś z tych serwisów taką piękną wiadomość. Skorzystaj z niezwykłych okazji w nieczynne, nie zmieniać nazwy. Więc i takie czasami bywa.
1: Można i tak. Tak, bo to jakby te wszystkie menu, nazwy i tak dalej, to zarządza tym każda restauracja u siebie. Co tam wprowadzą, to ich rzeczy. I czasem na przykład w menu są błędy. Kiedyś na przykład zamiast kotletu jakiegoś tam po hawajsku, to był kotlet po chińsku. Z ziemniakami i z ananasem, żeby nie było. Więc to takie są różne ciekawostki a propos tego. I to była ostatnia informacja związana z naszymi notatkami. Zanim was zapytam, czy ktoś coś jeszcze chciałby dodać, to odbierzemy telefon. Maciek powiedział, że będzie do nas dzwonił i słowny chłopak jest, dzwoni. Witaj.
5: No, że tak powiem, jak obiecałem, no to się wdzwaniam, tak? Owszem. Właśnie tak przysłuchiwałem się teraz tej dyskusji a propos Pysznego i tak dalej. No szczerze mówiąc, ten czynnik ceny minimalnej no też mnie dość mocno zniechęca do korzystania, choć faktem rzeczywiście apka bardzo, bardzo fajnie dostępna, w sumie da się zrobić to co potrzeba. No tylko właśnie te kwoty zamówienia, tak a propos, to była kiedyś, miałem restaurację z taką jakąś włoską chyba, która i teraz rzeczywiście, no jak mówiliście o cateringu, rzeczywiście, być może teraz mi się to w miarę poukładało, że może rzeczywiście chodzić o to, że on ma takie ukierunkowanie bardziej stricte cateringowe na większe okolicznościowe imprezy czy coś, albo no w każdym bądź razie restauracja, która sobie od kwoty 150, tak że przebiłem, od kwoty 150 i... A jeśli poniżej 150, znaczy to ta dostawa byłaby darmowa, natomiast poniżej 150 ta dostawa też była jakaś taka dosyć kosmiczna, chyba właśnie albo 50 w ogóle złotych, albo coś w okolicach, więc no to już jest w ogóle kosmos.
1: To ja jeszcze tak wejdę w słowo, Maćku, i powiem wam, że z Pysznym to opłaca się płacić, tak, z jednego powodu za pomocą PayPala, jeżeli ktoś może. I już wam mówię dlaczego. Ja to ostatnio odkryłem. Jeżeli chcecie w łatwy sposób sprawdzić, ile przejadacie. Bo Pyszne z PayPalem się jakoś autoryzuje jako taka płatność, no taka zaufana, że nie musimy potem tego potwierdzać, a każda taka płatność, którą w ten sposób sobie konfigurujemy na PayPalu, to na stronie PayPala ma podsumowanie, ile dana płatność obciążyła naszą kartę. Czyli po prostu ile na coś wydaliśmy. I to jest ciekawy widok.
5: Ale
1: tak na przykład, na PayPalu, na stronie PayPala. Na stronie PayPala musisz się zalogować.
5: Znaczy, wiem, no tylko.
1: I sobie wchodzisz i patrzysz, że tam powiedzmy pyszne, nie pamiętam już jak ta płatność się dokładnie nazywa. Na przykład od tego momentu ostatnia płatność, wtedy całkowita kwota. I wtedy widzimy, ile nas kosztowało na przykład zamawiane jedzenie.
4: Ale w banku na przykład też jest coś takiego, że możesz sobie wybrać. Się chyba w budżet, nie wiem, kiedyś to się w budżety wchodziło, tam dawno nie byłem, ale jest tam coś takiego, że możesz sobie wybrać w ogóle, bo tam jest w ogóle jeszcze kategoria.
5: Kategoryzacja transakcji, nie?
4: No. I tam transport, jedzenie, coś tam. I możesz sobie po pierwsze wybrać każdą z tych kategorii, sprawdzić, ile się wydało w danym miesiącu na co. I potem jeszcze to się rozwija, że na przykład w danym sklepie to zostawiłem tyle, a w tym sklepie to zostawiłem tyle i tak dalej. To jest też bardzo fajne.
5: No i bardzo mi tego w Santanderze brak, chociaż to się zaczyna już tam dziać i rzeczywiście jak historia płatności jest, to tam no dobra, tu prąd, energia, coś tam, bla bla bla, tu to coś tam, że pojedyncza transakcja, ale chyba jakichś takich podsumowań chyba zdaje się, że jeszcze że jeszcze nie ma. Ale chyba też wszystko też jakby do tego zmierza, żeby było. No, to pyszne to tak naprawdę jest u mnie, no powiedzmy, jedyna alternatywa jako taka. Ja to kiedyś jeszcze Glovo, chyba jakieś dwie pizzerie, jedna apteka, jeden sklep wędliniarski gdzieś tam się próbowało, ale chyba im coś nie wyszło. To jeszcze włoskie wędliny, jakieś coś tam tego. Natomiast no, z racji, że ja tak ujmę to delikatnie na aglomeracji miejskiej, no to też ten wybór jest dużo bardziej niestety ograniczone.
4: Natomiast Glovo ma, pamiętajcie, że Glovo ma jedną rzecz, której nie ma konkurencji.
5: I Glovo u mnie niestety nie ma.
4: Czyli inne. I tam można... Dzień dobry, bo ja chcę przedłużać tylko, żebym miał 4 gniazdka.
5: O tak, no to jest fajne, no, że rzeczywiście można wpisać, co tam się potrzebuje. To jest fajne. Tylko kurczę, szkoda, że to no nie działa. Nie działa. Działa tylko pyszne Uber Eats. Też nie przykro mi, nie przykro nam, nie obsługujemy adresu. No i zostaje pyszne.
0: No nie jest to samo, także spokojnie.
5: Ale pyszne też masz. Robercie, tak?
0: Pyszne jak najbardziej, ale tylko pyszne.
5: Aha. No, to pycha, można jeść. A co do tego impostu i tych ekspresowych nadań, to ja jestem ciekaw, czy to rzeczywiście wyłącznie jakby w obrębie jednego miasta, bo jak oni nie podają i powiedzmy i okolic, no to ja śmiem podejrzewać, że to rzeczywiście będzie działało tylko Kraków i koniec, kropka, nie? Tak, to już tak tutaj. To chyba tak niestety, mam wrażenie, będzie wyglądało. A być może tam chodziło o Olsztyn w sumie, a nie o, może tam jest jakiś błąd czy coś, bo tam w artykule, jeśli mówimy o cashless, jeśli to stamtąd Tomku brałeś, no to tam było, że mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, prawda, Warszawy, coś tam i tak, Olsztyna ja to... i tak dalej, więc może a, o Olsztyn chodzi.
4: To może faktycznie Olsztyn. Tak.
5: Może Olsztyn, no.
4: Tak, ty masz rację. Tak, ale to tam oni pisali, że to musi być w obrębie tego samego miasta.
5: Mhm. Czyli podejrzewam rzeczywiście, że nie i okolic, czyli właśnie...
4: Z Olsztyna do Olsztyna, z Krakowa do Krakowa.
5: Tak, a nie, bo tak się na kiedyś Shopee było i teraz to się inaczej nazywa, nigdy nie pamiętam, coś na Wendy. E chyba. No właśnie, to też właśnie było, że Kraków i nie było, że okolice, no i stąd teraz już jestem jakby wyczuł, bo tak jak w Tesco, niestety, świętej pamięci Tesco, to miało tak, że był Kraków i okolice, no i autentycznie ja miałem jedyną alternatywę tak naprawdę, gdzie mi Tesco dowoziło te zakupy, to tam sobie chciałem, no i tak naprawdę w sumie z takich rozsądnych alternatyw, to znaczy no właśnie, to no tylko Tesco, więc, ale było Kraków i okolice, więc stąd jakby też tutaj jakby, no uczulam na to, jak ktoś mieszka sobie gdzieś tam tak jak ja, czy coś, no to, że żeby się też zawczasu nie napalać, jak Kraków to na przykład Kraków, jak Warszawa to Warszawa i nie okolice, nie?
2: Ale jest. Słuchajcie, z takich interesujących jeszcze apek jedzeniowych, o których myślę, że warto wspomnieć, bo nie każdy o tej apce wie, a ta apka jest apka Pizza Hutu. I to przynajmniej na iOS-a ta apka jest też dostępna. Jest też strona, co ciekawe, więc jeżeli ktoś jest wielkim zwolennikiem robienia wszystkiego na komputerze, to też można to zrobić przez stronę. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy inne usługi to oferują. I tak, o ile apkę myślę, że można nawet polecić, bo apka jest całkiem dostępna. Wiadomo, że to jest taka dostępność czasami trochę dziwna, że przycisk zamknij będzie się nazywał ist podkreśnik close podkreśnik button podkreśnik smal, ale tam nie ma nic takiego, że no nie zrobimy i nie ma i wszystko, jeżeli tylko jakkolwiek znamy angielski, się potrafimy domyślić, która ikonka jest mniej więcej od czego, to sobie te aplikacje jesteśmy w stanie bez problemu obsłużyć. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić, wszystko jesteśmy w stanie wybrać. Kontrolki mamy normalnie, ładnie dostępne. Gdzieś tam się nawet i wybieracze trafią. Jesteśmy sobie w stanie bez problemu złożyć

0: To znaczy mamy informację, przygotowujemy, pakujemy, dostarczyliśmy zamówienie kierowcy i w momencie dostarczyliśmy zamówienie kierowcy, tak naprawdę to zamówienie już jest skończone, gotowe, nie ma go, my już się nim nie przejmujemy. Koniec. I problem jest niestety taki, że my nie mamy żadnej informacji, kiedy ten kierowca będzie, jak on będzie. To znaczy, jakaś informacja nam się niby pokazuje, ale ta informacja ze rzeczywistością ma niewiele wspólnego, a tam nie ma możliwości, w przeciwieństwie do większości innych restauracji, zadzwonić na ich numer telefonu. Tam jest jedna wielka infolinia, 22, numer warszawski. I tam sobie dobre 10 minut poczekamy na konsultanta. Więc o ile aplikacja jest fajna, o ile aplikacja jest dostępna, o ile aplikację można z czystym sumieniem polecić dla osoby niewidomej z voiceoverem, jest ona do obsłużenia, o tyle z całą resztą czasami bywa troszkę większy problem.
1: No tak, pod warunkiem właśnie, że się też tego angielskiego coś tam ogarnia w jakimś podstawowym zakresie, nie? Bo jeśli nie, no to no mamy sytuację wtedy typowo Orange Flexa, że da się zrobić dużo, natomiast jest...
0: Podejrzewam, że jakoś zrobisz, jakoś to się ogarnie, ale po prostu czasami nie jest to w 100% intuicyjne, ale nie jest to glowo, gdzie mamy ten obrazek, koszyk, skrzynka i no okej, chyba wiem, co to jest, ale czy ja wiem, co to jest? Nie, to tutaj takich rzeczy nie ma. Tu jakieś, bo jakieś, ale te nazwy są. I to jest jakoś nawet poopisywane i nie ma takiego, co ja robię, gdzie jestem i czy ja sobie zaraz nie kupię przez przypadek wiertarki. To takich problemów
1: Tak, no z dwojga
0: nie
1: złego
0: ma, a z
1: to
0: glowo
1: rzeczywiście to
0: są.
1: się bardziej chwali, tak, no to rzeczywiście, no, natomiast fakt faktem, chciałoby się, mogło być lepiej, no ale już tak, mogłoby być lepiej. A propos jeszcze impostu, skoro jesteśmy sobie w tych tematach, to obił mi się o uszy też taki news, że impost jakoby będzie od nas zabierał zużyte elektroodpady. O tym chyba, zdaje się, to tutaj mowy nie było jeszcze. Natomiast można tam wrzucać dosłownie wszystko, no, co się zmieści w sumie do paczkomatu, typu jakieś drobne RTV, drobne AGD, różne tego typu rzeczy można sobie wrzucać, jakieś małe, czy to gdzieś tam, powiedzmy, radioodbiorniki, czy telefony, powiedzmy, czy jakieś aparaty, prawda? Są jakieś rzeczy wymienione, których nie, niektórych, których tam nie można, teraz to już nie pamiętam, co to tam było. Natomiast rzeczywiście można się chyba elektrozwroty nazywa, i po wejściu sobie na stronę remyślnikpaczka.pl można wygenerować sobie kod nadania takiej paczki, wiadomo, elegancko zapakować te elektroodpady, które my tam chcemy, nakleić tą etykietkę, no i wrzucić do jednego z ogólnodostępnych paczkomatów. I ponoć to ma być tak, że jak jest sprzęt jeszcze, że tak powiem, na tyle, czy wiadomo, uszkodzony i martwy, ale na tyle sprawny, że jeszcze coś z niego można wykrzesać, no to jest on oddawany tam do serwisów gdzieś tam, że jeszcze można go, jak powiem, wprowadzić do obiegu ponownego i do ponownej gdzieś tam eksploatacji. Jest to tam oczywiście testowane, tak, żeby certyfikaty miało i tak dalej, i tak dalej. A jeśli sprzęt już nie jest, że tak powiem, zdatny nijak, no to, że są ponoć w stanie, znaczy przekazują do tych zakładów generalnie, że tak powiem, utylizujących, że tam ponoć do 80%, że jeszcze się da odzyskać, prawda, jeśli chodzi o materiały, w ogóle być może nawet o części różnych, jak się jeszcze przydadzą, no i tym samym też, czy materiały, czy coś, generalnie tak na sprzęty z recyklingu będzie można sobie w ten sposób wytwarzać, taka, powiedzmy, ciekawostka,
0: Też warto wiedzieć.
1: że sobie impost coś takiego zrobił. To mi się trochę tak kojarzy, tak jak, bo u nas chyba tej mody nie ma, ale tak jak w Niemczech i nie wiem, czy w innych krajach niemieckojęzycznych też, ale te butelki generalnie, że jak się tam bierze całą furę butelek do automatu tam stojących koło marketów czy coś, to się albo dostaje jakieś kupony zniżkowe, albo jeszcze tam coś, albo nie wiem, czy
0: A Austria też to ma.
1: pieniądze też. No w każdym bądź razie, no u nas tego chyba nie. Albo miano coś kiedyś zrobić, a w końcu nie zrobiono, ale...
2: Suwałki to mają, słuchaj.

0: słuchajcie, to, są, to, się chwali, to jest to. Numer. Jest, są automaty butelkowe i można wrzucać. Są chyba dwa.
1: No fajnie, fajnie, fajnie.
0: I wiem, że u nas ma to być, bo gdzieś słyszałem na RMF24, że mają wprowadzać te właśnie takie rozwiązanie. Aha. Na szerszą skalę.
1: No nie, no to się chwali, bo rzeczywiście to można, powiedzmy, na butelki to. jeszcze chyba ten z nich był użytek. Jeszcze co do impostu, to impost Fresh, który na razie działa tylko w Warszawie w 2022 roku, ponoć gdzieś tam z początkiem są plany ekspansji, na razie jeszcze nie wiadomo do końca gdzie, ale plany ekspansji mają być, pewnie się o tym powie, jak już coś będzie bliżej tego. No na razie mamy Warszawę, mamy sieć sklepów Makro, ale ponoć już są rzeczywiście plany ekspansji na inne miasta. A co do tej baterii i jeszcze iPhone'a SE, no, to słuchajcie...
2: No? Że się wetnę, tylko ja jestem z telefonu i muszę trochę odnaleźć przycisk. Impost Fresh mu działa w Warszawie, ale ja mieszkam koło Warszawy, u mnie też to już działa. Więc możliwe, że w przypadku impostu też będzie, jeżeli Warszawa, to i okolice. Tak samo Everlin na przykład u mnie działa też. Mieszkam pod Warszawą, no, bardzo, bardzo blisko Warszawy, no ale jednak to już nie jest do końca, to nie jest jakby Warszawa. I u mnie też Everly działa, także też mam jakiś tam znajomych w Pruszkowie i Everly w Pruszkowie też działa. No Pruszków też jest, powiedzmy, no to nie jest pierwsza miejscowość za Warszawą, z tego co pamiętam. Tam coś jest jeszcze po drodze, ale oczywiście to jest dość bliska, tak, no na pewno to jest, nie wiem, bliżej niż Radom, powiedzmy, czy tam coś, ale...
1: A? No to też ciekawe, no u mnie ja mam akurat... Ja mam akurat Szczecin, bo być może dlatego, że to jest Warszawa, powiedzmy, i dlatego, że to stolica, no to okolice też, powiedzmy, gdzieś obejmuje. A ja akurat mam takie szczęście, przecież szczęście, nieszczęście, zoł jak zwał, że no po prostu ja z większością tego typu usług to się muszę obejść smakiem. No i tak to. Co do tej baterii nieszczęsnej w iPhone'ie SE, o którym mówiliście, no to ja wam powiem, że mam 89% kondycji baterii, a mam... w zasadzie przed sprzedaży telefon, znaczy od kwietnia 2020, powiedzmy. I nie dość, że 89% baterii, no to rzeczywiście, co by było tego, mało mi wyświetla serwis, że niby potrzebny serwis, a tak naprawdę z tą baterią to się nic nie dzieje, bo nie dość, że trzyma mi no przy dobrych wiatrach 8 godzin i przy słabym zasięgu, to się ani nigdzie nie wyłącza ani na żadnych mrozach, ani nic, ani nie skacze ten poziom baterii. Więc też, jeśli są te wskazania odnośnie serwisu i w ustawieniach, ale też w aplikacji Apple Support, wsparcie, to tak powiem wam, że no nie wiem, i nawet w tym przypadku się nie sprawdziło, bo po prostu niby cały czas grzmi o serwis, że czas wymienić, a nic mi się
3: to absolutnie widzisz, to jeszcze lepiej.
1: Baterią nie dzieje, za to, żeby było w ogóle śmieszniej. Mama moja, która miała telefon chyba bodaj, tak, no 8, ale bodaj 1,5 roku, jakoś coś koło 1,5 roku, kondycja baterii 94% i tam niepokojące objawy się generalnie zaczęły pojawiać. No tam on się zaczął wyłączać w ogóle przy 50%, on zaczął wariować, skakać, serwis się pojawił, wszystko co możliwe, prawda? I nawet się w serwisie łapali za głowę, w ogóle o co chodzi, dlaczego tak, nie powinno, teoretycznie to my państwu nie powinniśmy tej baterii wymieniać, no bo nie jest poniżej 80%, no ale ewidentnie tu też nasze testy wykazują, że problem jest. No i cóż, baterie wymienili, więc to... Co by nie mówić dobrego o Apple'u, ale akurat ten wskaźnik kondycji baterii to chyba jest, no jest, nie to, że niemiarodajny, ale jednym wielkim mam wrażenie wypałem, bo i zamęt sieje tak naprawdę, na grupach wywołuje różnych panikę, facebookowych pytań, jest 100 tysięcy o to i w ogóle, a tak naprawdę no mało co z tego tak naprawdę jest. Nie?
3: To ja nie wiem, czy ja opowiadałem kiedyś, jaki ja miałem przebój z baterią, ale to była bateria nieoficjalna, bo gdzieś tam w...
1: Bodajże... A ja tylko jeszcze powiem, zanim powiesz, to jeszcze powiem, że no właśnie to nie jest do końca tak, że ta bateria w tym SE, znaczy ja nie mam porównania też, powiedzmy, z jakąś dwunastką, powiedzmy, czy mini, czy nawet trzynastką, czy Pro, czy Pro Max, to już w ogóle, ale no... Przy słabym zasięgu, gdzie on powiedzmy tej sieci lubi często gęsto szukać tak naprawdę, no to mi minimalnie 6 godzin trzyma, maksymalnie 8 do 9, jak mało co robię, a jak ten ekran jest długo gdzieś tam włączony, jakiś YouTube powiedzmy, sobie tam coś leci cały czas w tle, no to nie wiem, na ile to jest mało, na ile to jest dużo, tak naprawdę tak mówię, ale te 7 takie, naprawdę 7 godzin w porywach do 7,5 to jeszcze mam 20%, więc no, tak powiedzmy. Czy to bardzo źle, czy to średnie umiarkowanie, tego nie wiem, ale no tyle mi trzeba. Po prostu przy słabym zasięgu, tak jak mówię, nie?
3: To z tą moją baterią, to ja akurat okazało się, że trafiłem na baterię, bo wymieniałem ją akurat w nieautoryzowanym serwisie w moim iPhone'ie poprzednim 6S. No i okazało się, że to nie była moja najmądrzejsza życiowa decyzja, bo ta bateria podziałała mi chyba niecały rok, a koniec działania tej baterii, no, to był dość spektakularny.
1: Wybuchł ekran,
3: nie,
1: znaczy wybulił?
3: Nie, nie, nie wybuchła, nie wybuchła. Ale jakby w moim iPhone'ie pojawiło się coś na kształt stacji dyskietek. Tak ta bateria spuchła,
1: no tak, no,
3: że po prostu wypchnęła wyświetlacz. Wypchnęła wyświetlacz i właśnie wtedy miałem okazję zobaczyć, jak działa ten... To takie spowalnianie działania iPhone'a, bo zanim to się stało, to rzeczywiście on po prostu zaczął bardzo wolno działać. Ja się tak zastanawiałem na początku, o co chodzi, bo przecież no, tu wszystko jest w porządku, ten telefon no, działa, jest naładowany, a on strasznie wolno zaczął działać. I to był pierwszy objaw, a w ciągu 2 tygodni to się po prostu takie rzeczy zadziały, no, że wręcz ekran został wypchnięty.
1: O matko, to nie wiem, czy coś z tymi autoryzowanymi, nieautoryzowanymi serwisami jest na rzeczy, czy nie. Też nie chcę ja tu, broń Boże, generalizować, ale jakby potwierdzasz mi przypadek też jednego gościa, który gdzieś tam do mnie dzwonił, mówi, że no rok temu, no to tam bateria w 7, no i musiał ją wymienić, bo tylko że w nieautoryzowanym, no bo przez COVID-a, że te autoryzowane były pozamykane, coś tam jakaś historia była, prawda, że jedyny gdzieś tam serwis był, no i musiał się tym posiłkować, bo już był duży problem z baterią. No i po roku też właśnie, nie dość, że mu ją spuchło, tak, może jeszcze nie aż tak konkretnie, ale już ten wyświetlacz gdzieś tam się, no, zaczął odklejać tam z jednej strony gdzieś na boku, no i to go zaalarmowało, no, żeby jednak gdzieś działać, żeby albo innego iPhone'a i tak dalej, więc to jest jedno, a ja, jak wymieniałem w swoim starym SE-ku 2.16, to bateria, też w nieautoryzowanym, bateria po pół roku spadła mi do poziomu wyjściowego tamtej, powiedzmy, starej baterii, która już była zużyta. Tam było 83%. Po pół roku też miałem 83%. Jakby niby ze stówki. I też zaczął się to gdzieś tam wyłączać. To coś tam... Inna sprawa, że mi zrobili fuszerkę, jeśli o ekran chodzi. Ten, ale to już też nie chcę się na tym dłużej rozwodzić. Ale no, coś być może jest na rzeczy z tymi nieautoryzowanymi serwisami. Nie wiem. Nie wiem. Trzeba sprawdzać na pewno, bo... Ale no, można się liczyć z tym, że może po prostu być nie tak.
3: No dokładnie. To jednak autoryzowany serwis Apple to... biorą pieniądze, ale za coś jednak.
1: Ale
3: biorą.
1: Jednak ta robota jest konkretna, więc lepiej może nie aż tak... Zwłaszcza, że ta oszczędność chyba też...
3: Nie jest jakaś
1: taka
3: bardzo duża. Nie.
1: 50 zł może...
3: Podejrzewam. No coś koło
0: tego. Oj nie, więcej.
1: A też zależy, wiesz, w którym serwisie, bo na przykład tak jak w jakimś iMadzie czy coś, to jeszcze na promocji bateria se kosztowała gdzieś tam 180 zł na promocji, gdzieś tam swego czasu normalnie 229, a w nieautoryzowanym jakieś 130 powiedzmy, czy jakoś tak, to w takim iDreamie na przykład potrafiła sobie kosztować no 249, jakoś coś w ten deseń i więc to też zależy w sumie autoryzowany co prawda, ale swoje ceny też mają i warto sprawdzać w różnych serwisach gdzie co, bo serwis autoryzowany wydawałoby się, że ceny są jakoś w miarę ustandaryzowane, a jednak nie i
0: nie, chciałem powiedzieć tylko odnośnie mojego kolegi, który dał do Cortlandu, do serwisu autoryzowanego, bo mówi, że to samo powiedział co wy, wysłał swojego iPhone'a 8 Plus, to było 8 Plus Max, nie, 8 Plus, 8 Plus. I słuchajcie, taką mu fuszerkę zrobili, nawet dobrze nie poskręcali, przyszło mu to bez jakichś tam śrubek, bez czegoś, byle jak to... Potem usiłował to jakoś reklamować, to mu powiedzieli, że on to zepsuł sam, oni to wysłali w porządku i tak dalej miał przywałki z tym.
1: Jakoś też na
3: to grupach znaczy, no, jak się poczyta w internecie też opinie na temat właśnie Cortlandu, no to też można trafić na takie. To jest prawda. To jest prawda. Gdzieś tam można znaleźć.
1: Mnie w iSpocie też, bo ja miałem telefon na gwarancji, to mnie też spławili, gdzieś tam powiedzmy delikatnie rzecz ujmując, w innym autoryzowanym też mi tam czegoś nie dokręcili, no i no różnie bywa. No, ja mam w każdym razie swój serwis, który mogę polecić, bo tam mi choćby nawet MacBooka fajnie tam zrobili też i mam ja baterię wymienili bez żadnych tam problemów, tam potem żadnych wad. Nie było potem już konstrukcyjnych, że tak powiem, poroboczych. Także no serwis akurat mogę ten polecić. Matko, to już późno, a ja, że tak powiem, jeszcze mam parę rzeczy.
3: No to słuchamy.
1: I o SharePlayu może powiem następnym razem, bo to jednak troszkę będzie dziś mówienia, ale o SharePlayu zrobiłem, powiedzmy sobie, testy i gdzieś tam moje oczekiwania były większe, ale dobra, to będzie w sumie następnym razem, bo tak mówię. A to, co mnie martwi, jeśli chodzi o Facebooka, to chyba zdaje się też nie było mówione, ale że no sobie Facebook kończy z rozpoznawaniem twarzy i na zdjęciach osób.
4: Co będzie miało wpływ na dostępność?
1: Na dostępność niestety, na opisy alternatywne, choćby nawet jeśli chodzi o wyczytywanie osób z naszych znajomych, którzy są na zdjęciu, niestety, to na tym bardzo ucierpi. Co jeszcze? No nieszczęsne rozpoznawanie twarzy, które w moim przypadku było, powiedzmy, zbawienne, bo są ludzie i ludziska i jak się niektórym ludziskom mówi, żeby bez mojej zgody nie upubliczniały moich zdjęć, bo coś tam, to mimo wszystko to robili. A ja miałem od razu raport, że ale halo, bo tutaj na tym zdjęciu możesz być ty i czy się chcesz oznaczyć, czy nie. No to już wiedziałem po prostu, że ta niesforna osoba bez mojej zgody wrzuciła zdjęcie z moim, że tak powiem, udziałem i mogłem zrobić aferę. No a teraz niestety zostanę tego pozbawiony i no i to boli. To, do czego gdzieś tam deklarują chyba bodajże te twórcy, teraz Mety, prawda, to, że to będzie wykorzystywane do zapobieganiu oszustwom, tudzież podszyciom się wyłudzeniom tożsamości i tak dalej, niemniej no ani już nie będzie sugerowało oznaczeń, ani czytało w opisach alternatywnych nazwisk naszych znajomych, więc niestety, taka tutaj smutna wiadomość. Co do Ethera, to też news, powiedzmy, sprzed 2 czy 3 tygodni, ale no doczekaliśmy się wreszcie wstrzymywania na słuchawkach, jeśli chodzi o odtwarzanie stacji radiowych. Na słuchawkach działa to zawsze. Niemniej Guest Magic Tap, voice overowy, dwukrotne stuknięcie dwoma palcami dwa razy. Tak, no nie zawsze działa, zwłaszcza jeśli chodzi o ponowne odtwarzanie. O wstrzymywanie działa, o ponowne odtwarzanie już nie do końca, a ze słuchawkami współpracuje to no dobrze. No inny tam, powiedzmy, drobne niedociągnięcia Ethera, jeśli chodzi o błędy, że tak to powiem, dopracowanie z voice overem. No, jak były, tak są, ale cieszy, że jest, że wstrzymywanie wreszcie działa i wznawianie stacji. Co dalej? No tu Piotr Witek pisał o aplikacji Dostępny Bankomat na szufladzie i powiem szczerze, no przetestowałem to sobie. Dostępna to niby jest, ale intuicyjna, no tak, no powiedzmy, ale mogłaby być wykonana lepiej. Dla mojej miejscowości bankomatów nie pokazuje, ja nie wiem, czy ja naprawdę na jakichś peryferiach mieszkam, czy coś, a już dwie miejscowości dalej, jak się wpisze miejscowość, to pokazuje bankomaty. Inna kwestia, tam też o tym Piotr pisał, czy dane są rzeczywiście zgodne z tym, co jest w aplikacji.
3: No właśnie, bo tam może się okazać, że to wcale nie do końca tak.
1: Dokładnie. Niemniej, no długo coś tej aplikacji się doczekać. Nie mogliśmy z tego, co tam wiem. Ja jeszcze rok temu próbowałem wpisać się dostępny bankomat, nie było. Jak strona była, że od lat, nie wiem, 5, 6, 3, no nie, może trochę przegiąłem, ale jakoś tak aplikacji się nie mogliśmy długo doczekać. Aplikacja teraz jest, no i sobie można wpisać w App Store, nie wiem, czy na Androida jest. Natomiast aplikacja się nazywa Dostępny Bankomat, jak ktoś chce, może sobie przetestować, to no, działa jak działa, ale działa, może tak powiem. Kolejna rzecz, też od Piotra, pozwoliłem sobie zabrać, no, blog Moja Szuflada Piotra, już nieraz polecam i polecam nadal. Aplikacja Nplayer, znaczy piszemy ją Nplayer, literka N i player, do odczytywania napisów w filmach na iOS-ie i to do tych napisów, które jakby aplikacja jakby, bo tak jak powiedzmy Netflix czy Apple TV, no to są te napisy automatycznie odczytywane, fajnie jest, ale jak mamy film generalnie, do którego mamy jakieś pliki tekstowe z napisami, no to akurat ta aplikacja nam się może przydać. Są dwie wersje, bo jest N-Player Player, Lite i po prostu N-Player. No i tam w tej normalnej wersji to tam mamy już wsparcie dla dźwięków Dolby Atmos, mamy generalnie tam ten dźwięk przestrzenny, jak sobie w filmach dodali, tam większa różnorodność formatów jest tego, jeśli chodzi o formaty wideo. Nie wiem, czy formaty napisów też gdzieś tam coś się różni, czy nie, natomiast jeśli chodzi o odtwarzanie dźwięk, czy formaty wideo, no to jest tego gdzieś tam więcej ponoć, z tego co sobie tam gdzieś porównywałem. Nie wiem, czy też gdzieś tam nie są ograniczane w Lite jakieś rozdzielczości czy coś, tego nie pamiętam. Co jest fajne, w znaczy kosztuje sobie 23,99, wymaga iOS 9,3 i nowsze, ale co jest fajne, wspiera też M1, Mac jest M1, więc można sobie też przypuszczalnie pokorzystać, mogłoby się zdawać, nie wiem, niestety nie mam Maca z M1, ale działa, od macOSa 11 Big Sur działa. I wspiera. Zresztą tak jak Greta, powiedzmy, o której też była mowa w parę odcinków, to też sobie wspiera M1, więc w razie W można sobie testować. A co jeszcze? Takie aplikacje, które też sobie możemy na M1 zainstalować, no to choćby nawet Envision i też, no to ponoć to jest.
4: O tak, Envision, fajna rzecz.
1: Że ponoć fajnie działa.
3: Swoją drogą, Maćku, ty tą Gretą się bawiłeś coś więcej?
1: Wiesz co, no właśnie mówiłeś? Na razie, bo ja się gdzieś tam deklarowałem, a na razie jakoś tak nie miałem ani samozaparcia, ani siły, ani różnych innych czynników, ale gdzieś tam mam cały czas na uwadze. Co jeszcze? No i na przykład taka apka Active Now do różnych gdzieś tam zarządzania zajęciami, prawda? To wspiera. Generalnie można sobie sprawdzić, które aplikacje nasze ulubione na iPhonie wspierają M1, ale nie w taki sposób w App Store, że my sobie, bo tam mamy, prawda, że tam deweloper, tam zrzuty ekranu, wideo, coś tam i w prawo są aplikacje na przykład dla iPhone'a, iPada i na przykład iMessage albo Apple Watcha, ale tam tej informacji o Macu z M1 nie będzie. Jeśli powie dla Mac, to znaczy, że dla Intela też wspiera, ale żeby się dowiedzieć, czy wspierana jest M1, to najlepiej chyba nagłówkami sobie przelecieć do informacji aplikacji, tam gdzie mamy informacje o dostawcy aplikacji, czytaj o deweloperze, o wielkości aplikacji i tak dalej. I tam jak jest zgodne z Twoim, działa na tym urządzeniu iPhone przycisk, i to jest przycisk. I jak my sobie ten przycisk tapniemy, dwukrotnie oczywiście, to nam zacznie mówić, że tam wymaga iOS na przykład 10.0 lub nowszy iPad, taki, iPadOS taki, iPod Touch w wersji systemu takiej oraz systemu macOS 11.0 lub 12.0, zależy jak tam aplikacja, oraz Maci z chipem M1. Jakoś tak teraz parafrazuję, bo nie do końca pamiętam. Ale w ten sposób sobie prosty w miarę można sprawdzić, czy rzeczywiście apka jest na M1. I jak komuś się nudzi, ktoś się zapatruje gdzieś tam w perspektywicznej przyszłości też na zakup Maca, a nie wie, ile mu tych aplikacji na Macu z M1 zadziała, można sobie to w ten sposób sprawdzić.
4: Z takich fajnych apek to właśnie Koleo, nawet do sprawdzania rozkładów jazdy, fajna apka. Wygodniej mi się sprawdza w ten sposób niż stroną internetową. I właśnie ta Pizza Hut, o której też mówiłem przed chwilą, też jest na to dostępna i też działa.
1: No. No to też warto wiedzieć, dzięki. A jeszcze ostatnio tak się bawiłem, jeśli chodzi o udostępnienie aplikacji i jakby tak powiedzmy ktoś już bardzo nie wiedział, jak tam sobie, nie wiem, te aplikacje, które wspieram M1 poinstalować na iPhone, na Macu, przepraszam, to jest taki dość fajny trik, że udostępniamy sobie taką aplikację przez AirDrop i jak wybierzemy nasz komputer, to wtedy automatycznie się otwiera najpierw Safari, a potem się otwiera App Store, jeśli aplikacja dla nas jest dostępna do pobrania. Jeśli nie jest, no to wyskoczy w Safari, że jest, no że dla tego komputera. No nie ma wsparcia, że nie została zaprojektowana i tak dalej, ale jak aplikacja wspiera nasz komputer, czy to Mac z Intelem, a coś się podzieje z App Store'em, czy ten, to możemy sobie to po AirDropie właśnie wysłać. Aplikacja zostanie od razu w App Store otwarta, można sobie na Macu pobrać i cóż, i działa. Nie?
4: Znaczy, AirDrop to jest jednak magia. Jest. Ja mam na przykład aplikację do skanera moją. Ta aplikacja no, zrobi co trzeba i ona potem otwiera okienko udostępni. I tam, gdzie normalnie widzimy sugestie ludzi, osób, do których możemy coś wysłać, to tam, jeżeli korzystamy z AirDropa, to w danej aplikacji, to pierwsze, co nam się pojawi, to jest właśnie AirDrop i nazwa naszego urządzenia.
1: Na tej pierwszej tak, no. Wszystkie najpierw nasze urządzenia, albo a tudzież sąsiednie, byle z włączonym AirDropem i dopiero potem sugestie, no to tak, jest.
4: Ja kliknę sobie i w tym momencie, dosłownie, nie wiem, kilka sekund później, w pobranych, widzę jako kilka plików JPG wszystko, co mi się wysłało ze skanera.
1: To już się elegancko
4: zaznaczam
1: otwiera,
4: sobie to, znaczy. Klikam sobie menu, szybkie akcje, utwórz PDF. No to jest piękne. To jest
1: tak,
4: piękne.
1: No bo w obrębie naszego konta Apple ID to wszystko się dzieje automatycznie, natomiast jak prawda ktoś by nam jakiś wredny sąsiad chciał coś przesłać, no to my to oczywiście musimy zaakceptować prośbę przyjąć taki transfer, no ale w obrębie naszego konta działa po prostu od tak, więc to też warto wiedzieć, że jak coś nie tego, to AirDrop i po prostu działa. Co do tego Messengera na Macu, to ja się bardzo pozytywnie zdziwiłem, bo to też było jeszcze przed tyfloprzeglądem. A nie wiem, parę dni przed tyfloprzeglądem, o którym żeście o tym mówili. Patrzę, jest one available, no to dobra, pobieram sobie. Komunikat akurat nie jest na polski przetłumaczony. Pobieram sobie aplikację, patrzę, kurczę, jakie zmiany. I to szybciej działa, i to lepiej działa. Rzeczywiście fajnie działa. No, te niedoróbki, które są, ty Mikołaju tam sporo gdzieś wymieniłeś, że tam powiedzmy, a ja dodam jeszcze powiedzmy coś takiego, że na przykład nie czyta wiadomości, na które odpowiadamy, znaczy czyta wiadomości, na które odpowiadamy, tylko nie czyta jakby tej statusu, że to my konkretnie odpowiadamy na daną wiadomość, jakby to może dezorientować, to jedna rzecz. Druga rzecz, jak ktoś zareaguje na wiadomość, to też reakcji nie czyta. Trzecia rzecz, w ogóle nie czyta ników. Nie czyta nazw użytkowników, nie nic w ogóle, więc jakby tutaj jak gdzieś chcemy skorzystać z jakiejś grupy, czytaj jakieś grupy studenckie czy coś na Messengerze, no to nie do końca chyba sobie pokorzystamy tak komfortowo, bo nie będziemy wiedzieli, od kogo jest dana wiadomość. Fakt faktem, pisać można, jakoś się da, działa całkiem sensownie, ale niestety no tutaj też ników nie czyta. Odpowiadać na wiadomości też możemy, więc no o tyle, dobrze. Powiadomienia nie przychodzą, niestety, mi przynajmniej nie przychodzą, mimo że tam zezwoliłem już jakiś czas temu. I nie synchronizują się te wiadomości, co gorsza, więc no jeszcze mają do poprawy. To, i wiadomości głosowych, chyba możemy je odtworzyć, ale zdaje się, że na przykład nagrać nie możemy. No więc no do poprawy jeszcze gdzieś tam trochę mają do podziałania nad tym, ale dobrze, że na plus, że się coś zmienia na lepsze. A propos... Bo mi się pojawiły na Messengerze, na iPhone'ie te audio emoji. I czy wam odtwarzanie tego działa, czy nie? Testował ktoś to z was? Jeśli o iPhone'y chodzi, czy nikt?
3: Ja tego nie zauważyłem, szczerze mówiąc, u siebie. Aha. Na razie przynajmniej.
1: Ja miałem, wysyłałem ludziom, ludzie też mi przysyłali. Niemniej, no, nie, jakby nie. Nie jestem tego w stanie odtworzyć. Bez voiceovera się da, z voiceoverem się nie da, to jest ciekawe. Więc jakby u mnie, stąd też pytanie, czy ktoś to jakoś testował.
3: Czyli może jeszcze po prostu trzeba poczekać na jakąś poprawkę dostępności.
1: Być może. Pewnie tak, być może to dojdzie. Jak już to będzie działać, no to też tam, powiedzmy, się tym podzielę. Zaskoczył mnie test flight na Maca, że on tak od tych pierwszych wersji, no bo test flight na Maca też się pojawił gdzieś tam 3 tygodnie, miesiąc temu, coś koło tego. O dziwo, jest to fajnie, responsywnie działa nawet na moim Macu. Z voiceoverem nie ma żadnych kłopotów. Zdziwiło mnie to, bo lubiły być aplikacje na przykład zwłaszcza w tych pierwszych wersjach, czy to jakieś wiadomości jeszcze na macOS Catalinie, gdzie je tam wprowadzi. Chyba w Catalinie, ale w Mojave nie, w Catalinie chyba, przeprojektowaną aplikację, to tam i mało to responsywne troszkę było, gdzieś tam jakieś błędy były. Test Flight działa całkiem sensownie. A w kontekście Test Flighta i tych różnych błędów, których się spodziewałem, to App Store ma jeden interesujący błąd dostępności. Apple już o tym wie, bo mu to zgłosiłem, im to zgłosiłem, że jak mamy wyniki wyszukiwania aplikacji, one są widoczne dla VoiceOvera w ogóle jako łącza. Mało tego, nieklikalne łącza, nie da się wyniki wyszukiwania w prosty sposób wkliknąć się VoiceOver spacją w ogóle. I ani pokrętłem nie da się nic tym z gładzika, ani nie da się tymi skrótami szybkiej nawigacji, co są na stronach internetowych. Jedyne co działa to Command, VoiceOver i litery IL lub Shift L. Tak, tylko to działa i wtedy jesteśmy się w stanie w takie łącze VoiceOver spacją wkliknąć, więc to taki szybki trik. Gdyby ktoś zastanawiał, czemu mu wyniki wyszukiwania w App Store nie chcą być dostępne, no taki tu mamy błąd pierwszej wersji macOSa 12. Co dalej? Program naprawczy Apple Serve Repair Service umożliwia nam samodzielną naprawę urządzeń Apple, tak jakbyśmy byli w sumie autoryzowanym serwisem. Ma zacząć działać w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych na początku i ma to wyglądać tak, że na specjalnej stronie internetowej w specjalnym sklepie Apple'a jeszcze tego nie ma, można sobie zakupić części do iPhone'ów póki co 12 i 13, potem to się będzie systematycznie rozszerzało na inne urządzenia, w tym bodaj na Maci z M1, no i będzie sobie można naprawić samodzielnie w domu po prostu takie swoje urządzenie, nie wiem, baterie, moduł aparatu, wyświetlacz, takie rzeczy będzie sobie można samemu wymienić. No będą oczywiście tutoriale różne,
4: ciekawe,
1: instrukcje.
4: Ciekawe, czy dostępne, czy bo wideo. To mnie ciekawi, bo przecież Apple teraz tak bardzo idzie w tę dostępność.
1: Idzie w tę dostępność, dokładnie.
4: Czy oni to zrobią?
1: No to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że to mają być rzeczywiście tutoriale wideo chyba wyłącznie, z tego co tam się orientowałem. I no naprawdę będzie super, jak tam audiodeskrypcja w tym będzie. No. I będzie sobie można tak było po niewidomemu wymienić sprzęt. No. Nie głupie to będzie. Na początku
3: Stany Zjednoczone. Swoją ciekawe w ogóle, jak bardzo to będzie trudny proces i jak bardzo dużych takich zdolności manualnych będzie trzeba i takich technicznych, bo już tam nie mówię nawet o zdolnościach typowo manualnych, ale rzeczywiście takich technicznych do wymiany takiego podzespołu.
1: Być może to być trudne. A czy Apple nie mówi wprost? Ale tak bardzo na okrętkę, no wiecie, takimi hasłami, że no dobra, my wam to dajemy, ale dla waszego komfortu, wiadomo, tu zalecamy też skorzystanie z autoryzowanych serwisów i tak dalej, że owszem, my wam dajemy taką możliwość, ale jednak dla bezpieczeństwa, no tego, coś tam, dla komfortu, wygody, wy sobie to lepiej zróbcie w autoryzowanym serwisie, więc
3: no,
1: nie wiem,
3: czy... No pewnie jak popsujesz, to nie dajemy na to żadnej gwarancji.
1: Być może, i być może... To też w interesie ich, żeby też no, autoryzowane serwisy zarabiały w sumie, nie? Więc.
4: Ale też przez to, że takie narzędzia będą dostępne, to nawet jeżeli my sobie sami tego nie zrobimy, to podejrzewam, że będziemy mogli sobie taki pakiecik zakupić, przyjść z tym do osoby lub sklepu lub punktu, gdzie ludzie się znają, przyjść nawet z takim wideo i oni nam to po prostu zrobią i oni nam to zrobią w przeciętnym sklepie komputerowym, podejrzewam, za 15 zł, jak damy im pakiet, a w autoryzowanym serwisie by nam zrobili za no, troszkę więcej.
1: No, zdecydowanie. Zwłaszcza jakaś wymiana matrycy w MacBooku czy coś, to już w ogóle jest kosmos. No dobra, płyty główne, jeszcze większy kosmos. No, w każdym razie coś takiego sobie jest. Na razie no, Stany Zjednoczone, nie wiadomo kiedy reszta, powiedzmy, świata, nawet Europy. No, więc póki co serwisy nasze, zwłaszcza nasze, nie mają się czego bać. Aplikacja Apple Store i te opis i te wideo do produktów, o których Mikołaj wspominałeś, no u nas tego nie ma. Ja to się w ogóle bardzo zdziwiłem, jak w nowościach dotyczących aplikacji się coś takiego pojawiło, bo sobie myślałem, fajnie, będzie sobie można sprawdzić. A tu niestety no, w polskiej wersji tego nie ma. Już też to mówi samo za siebie, jak wspomniałeś, że tam gdzieś tam zagranica mówi, że im się w ogóle pojawił alert gdzieś tam w tej aplikacji, że są dostępne wideo i tak dalej. Tutaj się nie pojawiło, więc no nie ma, nie ma. Z Apple'a na razie schodzę. I teraz kilka takich bardzo drobniutkich newsów. Takich, na przykład taki, że Allegro gdzieś tam zaczyna też bardziej iść w kierunku, powiedzmy, naszych potrzeb, bo w serwisie jest dostępny tłumacz Allegro Migam. Można sobie go wywołać. w sekcji kontakt i tam zgłosić zapotrzebowanie w formularzu kontaktowym, że, no, że tutaj się potrzeba tłumacza mi, prawda, który na razie migał. No, no fajnie w sumie, że gdzieś tam sobie, jak te ich, nazwę to paczkomaty, bo nie pamiętam jak się teraz nazywa, te punkty dostaw w każdym bądź razie, to tam niby też jakieś obrajlowione, coś, że tam ma być. No, nie testowałem w praktyce, ale widać ich zainteresowanie, powiedzmy, niepełnosprawnościami różnymi, no i dobrze. Tłumacz Allegro Migam dostępny jest, można, jak ktoś chce gdzieś tam kiedyś przetestować. A Allegro Pay i potwierdzenie zawarcia pożyczki, jakby nie patrzeć, no to jest pożyczka w sumie, kredyt konsumencki, to istnieje tam opcja, nie pamiętam czy od połowy listopada, czy to teraz od grudnia będzie, ale opcja jest albo będzie, że będzie można sobie zatwierdzić taką chęć takiego zakupu przy pomocy Allegro Pay, przy pomocy Face ID lub Touch ID, generalnie autoryzacji biometrycznej.
3: Wczoraj bodajże się pojawiła aktualizacja aplikacji Allegro i ta opcja weszła.
1: O, no to fajnie wiedzieć, że już jest. No tak, bo dawniej albo SMS-y, albo w sumie nic, a teraz fajnie, że sobie to można włączyć.
3: Za pierwszym razem, zdaje się, będzie trzeba potwierdzić SMS-em, a później już biometria.
1: Aha, no fajnie, że jest. A Impost to już było. To też było. O! No właśnie, bitwa o nasze, że tak powiem, to gdzie się zaopatrujemy w zakupy trwa. Jak Amazon wprowadził w swoim Amazon Prime darmowe dostawy bez względu na kwotę, tak Allegro też idzie. Było już tu mówione, zdaje się, swego czasu, że nie dość, że 40 zł w Allegro Smarcie, to jeszcze tam powiedzmy 30-25 zł, że tam wybrani klienci będą mogli sobie skorzystać od tej kwoty z darmowych, od tych kwot z darmowych dostaw. No i Allegro poszło jeszcze dalej. Teraz niezależnie od, inaczej, od formy dostawy, wszystkie formy dostawy są w tym uwzględnione, ale wybrane grupy klientów będą mogły sobie skorzystać już od zamówienia, od kwoty złotóweczki symbolicznej. No więc bitwa trwa na całego. To ponoć od 30 listopada sobie ruszyło do 31 stycznia. Generalnie ten, kto będzie miał skorzystać, to otrzyma taką informację mailową, że jemu coś takiego po prostu przysługuje. No, tyle. Taki smaczek, że Apple Pay i Google Pay również w Revolut Junior dla kont, prawda, od no u Apple od 16 roku życia, bo w sumie to Apple Pay nie chce działać poniżej tego progu wiekowego. Minimum to ponoć 16 lat, chociaż ludzie próbowali i im to ponoć niby niektórym działa, a innym nawet nie działa, jak mają ustawione w Apple ID te 16 lat i trzeba się głowić potem na wsparciu, żeby zmieniać wiek, więc...
4: Pytanie Apple ID w ogóle... Ja na przykład, bo ja zakładałem Apple ID przed 18, i ja miałem Apple ID ustawiony powyżej, ja miałem jakąś tam losową datę, już nie pamiętam co tam wpisaną, i to jest jednak mimo wszystko dobry pomysł, bo to generuje więcej problemu niż to warte, zwłaszcza, że niektóre aplikacje, które na przykład zawierają w sobie przeglądarkę internetową, samym faktem zawierania w sobie przeglądarki internetowej stają się aplikacjami 17+. To VoiceDream miał kiedyś taki problem i VoiceDream właśnie usunął z siebie tę przeglądarkę internetową, bo im właśnie Apple groziło, że dostaną taką kategorię, a że VoiceDream jest aplikacją bardzo często używaną w szkołach, oni mają tu takie nawet specjalne licencje dla edukacji.
1: No tak, więc no to była katastrofa
4: lekka. Pozwolić na to.
1: No właśnie, ale to wtedy rzeczywiście te wyniki wyszukiwania dla jak jest poniżej tej grupy wiekowej dla danej aplikacji, to ta aplikacja się zwyczajnie nie pojawi w wynikach wyszukiwania, czy jak? Czy
4: ona się pojawi? Nie wiem, czy się nie pojawi.
1: Nie będzie można po prostu zainstalować.
4: Czy nie będziesz miał po prostu możliwości zainstalować? Wiem, że też na przykład, jeżeli masz Apple Music bodajże, to w pewnym, nie wiem jak, w jakim to jest wieku, ale też przy treściach, które mają oznaczone, że tam mają te słowa uznane za wulgarne, to też mogą się jakieś problemy pojawiać. Niestety, co by o Apple nie mówić, ale jakby wiem z skąd inąd, bo znam ludzi, którzy mieli z tym systemem do czynienia, ten cały ich system właśnie kontroli, powiedzmy rodzicielskiej, jak go zwał, tak go zwał, jest niestety zrobiony dość dobrze i tam ktoś, kto go tworzył, w miarę pomyślał, i to nie jest to co Windows, gdzie jakkolwiek zorientowany użytkownik komputera jest w stanie sobie takie systemy obejść mniej więcej 10 minut. To jest zrobione w miarę. Niestety.
1: Mm-hmm. Jeszcze a propos Revoluta, ty się, Paweł, zastanawiałeś, dlaczego ci w Zofort nie chciał działać. Jak płaciłeś, wybierałeś Polskę, mówiłeś, i nie chciało ci działać. Powiem ci, że mi też zadziałać nie chciało, ale nie wynika to z kraju, tylko wynika to z tego, że Revolut i kraj. Bo miałem taką sytuację kiedyś, że po prostu potrzebowałem zwyczajnie zakupić jakiegoś IPAB-a z niemieckiej e-księgarni, no bo potrzebowałem książkę, tam trzeba było pracować stricte na tekście, tam ćwiczenia w oparciu o tą książkę robić i tak dalej, więc za bardzo na audio nie mogłem pozwolić, ani ten, a nigdy w necie dostępnej całej nie było. No i w sensie to tak wiadomo, troszeczkę półlegalnie, no co stwierdziłem, dobra, trzeba kupić. I tam próbowałem zapłacić tym Revolutem właśnie przez Zofort i niestety nie przeszło. Tak samo płatność odrzucona, sobie myślę, co jest, nie działa w ogóle. Santanderem przeszło, żeby nie było, więc pewnie troszeczkę na to więcej wydałem, no bo, ale już w desperacji też była jakaś druga w nocy.
5: To jest ciekawe, bo oni podają Revoluta jako jedną z metod płatności, więc...
1: I tak, jest, właśnie, no.
5: Ten Revolut musi być zarejestrowany właśnie w Niemczech albo w Austrii, żeby to przeszło, no ciekawe.
1: Nie wiem, to jest ciekawe, no, ale przecież tak jak Santander, nie, no to... A przeszło, więc...
4: A co mówicie, że niemiecki Zofort umie polskiego Santandera obsłużyć?
1: Tak. Umie. To jest ciekawe, no. Mówię, skorzystałem, tu mi płatność ładnie przeszła, pobrało mi tam.
5: Tak, a wybierasz kraj, a potem wybierasz z listy bank. To działa trochę jak te nasze PayU, gdzie możesz się zalogować do banku i...
1: Tak, tudzież przelewy 24. Mhm. Tak. No, działa. Czyli wychodzi na to po prostu, że z Revolutem jest problem i tyle. Dobra, tu mam parę dłuższych, to następnym razem w ogóle, bo to już się robi późno.
3: No już, mamy nowy dzień od
1: właśnie, więc
3: 24 minut.
1: Więc to pomijam. A to, co takiego też się pojawiło, no aplikacja, wydawałoby się, moje IKP się nie rozwija, a gdzieś tam jednak się powoli rozwija. No, teraz mamy dostęp do profilaktyki, na razie tylko diety NFZ, powiedzmy, i tam nadawanie uprawnień do swoich danych medycznych swoim bliskim. To się takie dwie, powiedzmy, nowości pojawiły. No, problemy też, nie wiem, jakieś miałem, bo dopóki gdzieś używałem VPN-a, to nie mogłem jakby skorzystać. Teraz już działa normalnie, mimo VPN-a. Coś nie chciało zaskoczyć, nie działało. Teraz działa. Niestety testu na COVID tam też sprawdzić sobie nie można. A jak już jesteśmy przy COVID-zie, przy możliwości sprawdzania testów i tak dalej, no to cóż, Protego Safe też bardzo awaryjna apka, jak chyba nasze polskie wszystkie albo większość aplikacji niestety, z takich niedoróbek, gdzie ja miałem powiadomienia o narażeniach włączone, a po aktualizacji do iOS 15 nie chciała w ogóle aplikacja włączyć. Powiadomienia były niby włączone, to mi tam, powiedzmy, dostarczało, nie chciało się włączyć. Dopiero po przeinstalowaniu aplikacji, zainstalowaniu jej, prawda, i od nowa, stwierdziła aplikacja, że ja to mam w ogóle za stary system, że potrzeba jest, że jest minimalny próg to iOS 13,5, a ja mam za stary iOS w ogóle, gdzie ja mam iOS 15,1 i no to jest w ogóle kuriozum jakieś.
3: Twórcy nie przewidzieli tej wersji, jak widać.
4: Ja się dziwię, jak tam było sprawdzanie, czy jest 13 lub czy jest 14. A no, się nagle okazało, że 15 nie jest ani 13, ani 14, no więc musi być...
1: Być może, ale też ciekawe jest to, że Bluetootha mi w ogóle nie wykryło, że jest włączony. Ja mu zezwoliłem tam, jakby powiedzmy, wcześniej na różne rzeczy. Nie dało rady. I wiecie, no... Bluetooth nieaktywny, powiadomienie nieaktywne, to tamto. No to ja ubiłem aplikację, włączyłem sobie jeszcze raz wszystko w ustawieniach po prostu systemu, tam region, dodałem jako tam Ministerstwo Cyfryzacji Polska, bla, bla, bla. No i włączyłem aplikację, magicznie Bluetooth zaskoczył, powiadomienia nagle się stały aktywne i no i generalnie niby aplikacja, mam nadzieję, że działa, znaczy no byłem w stanie na pewno zgłosić, że tak powiem, pozytywny wynik, bo no, no teraz sobie niestety jestem uziemiony w domu z tego powodu też. Natomiast ten PIN w ogóle do wpisywania, bo tam trzeba w PIN taki specjalny wpisać, żeby tam zgłosić wynik testu, to niestety są te pola porozwalane, nie da się tego wkleić tak po prostu tego PIN-u, zwłaszcza to są cyfry i duże litery i z wiadomości SMS nie można sobie tego tak po bożemu tylko... No tylko po prostu trzeba przepisywać każdą jedną cyferkę, jakby tego nie można było wkleić. Więc takie niedogodności też tutaj napotkałem, jeśli o to chodzi. I ostatni newsik na dzisiaj. Resztę, tak jak mówię, zostawię na kolejny raz. No jednak Polsat Go, Polsat Box Go, czy Polsat Go bardziej chyba, bo bardziej z tego korzystam, bo nie zamierzam płacić za boxa. Narzekałem tam swego czasu, że on z VPN-em się nie lubi. Co odkryłem z VPN-em, to on się w sumie lubi, tylko musisz trafić na odpowiedni serwer. Jak w przypadku NordVPN-a na przykład, jak tam będzie powyżej danej tam liczby numerka serwera, na przykład tam hashtag 190 albo wyżej, no wtedy po prostu się będzie łączyło, nie będzie wyskakiwało błędów w aplikacji, więc też taka wskazówka, że można i warto sobie odświeżać gdzieś tam, żeby znaleźć ten serwer, który tam spełnia normy i po prostu się nie zrażać i próbować. Działa zarówno na Macu, jak i na iPhone'ie, więc to po prostu działa. No i ja na dzisiaj tyle.
3: Okej, Maćku, to dziękujemy Ci bardzo za tę obszerną garść informacji. Naprawdę sporo.
1: No, również dzięki.
3: Dzięki
1: i za cierpliwość też.
3: I czekamy na informacje za tydzień o tym SharePlay, bo to może być rzecz ciekawa. Dobra. Do usłyszenia, hej.
1: Cześć, cześć.
3: No to teraz słuchajcie, pytanie na koniec. Czy jeszcze ktoś w międzyczasie dotarł do jakiejś informacji?
4: Tak. Ja mam kilka rzeczy malutkich. Humanware ogłosił, że kończą produkcję Brilianta 14, co nie wszystkich ucieszyło, bo Brilliant 14 jest tańszy od Brilianta 20 i to chyba nawet dość sporo. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to szybko, szybko, bo potem już takiej możliwości miał nie będzie. A Brilliant 14 miał coś, czego nowe Brillianty, z tego co wiem, nie miały, nie mają i nie wiadomo, czy będą mieć, czyli możliwość bezpośredniej synchronizacji notatek z apką na iPhone'ie. I no nie wiem, czy jakikolwiek inny monitor brajlowski w tym momencie ma coś takiego. To jeszcze a propos Maca, doszli ludzie do tego, jak poradzić sobie z błędem w macOS 12, który powoduje, że VoiceOver, gdy wyciszymy mu mowę i odciszymy mu mowę, czasami nam tej mowy nie odcisza, okazuje się, że trzeba sobie wyłączyć automatyczne przełączanie języków. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale no wychodzi na to, że to niby pomaga. Na stronie Winampa, o którym mówiliśmy czas jakiś temu, pojawił się formularz stania się beta testerem nowej wersji. Jak będzie z dostępnością, podejrzewam, że przekonamy się niedługo, bo kilka osób gdzieś tam, które kojarzę, się zapisało, więc jak coś dostaną, to myślę, że będą przekazywać, a ja będę przekazywał dalej. Za to nad dostępnością pracuje Tweetbot, chyba najbardziej znany albo jeden z najbardziej znanych zewnętrznych klientów Twittera, który długo, długo, długo był przez nas niewidomych, nie do używania, bo no, prosili ludzi o tę dostępność i tej dostępności nie było. Teraz się coś zaczyna zmieniać. Ktoś napisał o tym, że pasek kart na dole, pasek zakładek był niedostępny, pasek zakładek zrobił się dostępny. Teraz w którejś z kolejnych wersji dodano czynności dla VoiceOvera, więc ewidentnie coś tam się dzieje w tej kwestii. A Tweetbot jest chyba jedynym na ten moment mainstreamowym klientem, jedynym klientem na iOS-a, taki, który znamy i który gdzieś tam jest dla nas dostępny, który obsługuje Twitter API V2. No, czyli na bieżąco wyświetla pewne komunikaty i nie ma problemów typu poczekaj sobie 3 minuty, aż ja łaskawie coś odświeżę. tak jak to było wymagane w API V1 po tym, jak zamknięto jego moduł do streamingu, a wszystkie pozostałe klienty typu Twitterific niestety korzystają jeszcze z API V1. No oczywiście te klienty dla niewidomych korzystają niektóre z API V2, ale to są klienty na Windowsa. Ode mnie z małych newsów to tyle.
3: Czy jeszcze ktoś? Chyba nie. Więc kończymy to nasze dzisiejsze 111 spotkanie z Tyflo Przeglądem. Jak słychać, no, sporo dziś informacji, ale to też dzięki wam, bo bardzo aktywnie braliście udział w naszym dzisiejszym programie. Za wszystkie telefony, wiadomości bardzo serdecznie dziękujemy. I dziękujemy również za uwagę Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki,
0: Dobranoc
3: Tomek Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Kłaniamy się, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu czwartek to 10 dzień stycznia 2019 roku. Witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie ponownie w tym tygodniu, chociaż te audycje miały w kolejności być odwrotnej, no ale w każdym razie po raz drugi w tym tygodniu Tomasz Tworek. Witaj, Tomku.
7: Witam. W jakim sensie odwrotnie?
3: No bo najpierw mieliśmy podsumowywać, a potem miałeś pokazywać, jak się gra w Heroes Call. A złożyło się tak, że odwrotnie wyszło przecież, no bo niestety.
7: No niestety, życie jest takie.
3: Tak, życie jest jak nie jest.
7: Równie w nim bywa, no.
3: Dokładnie,
7: trudno,
3: i możemy sobie zaplanować coś, ale no potem okazuje się, że niestety pogoda i różne inne warunki niesprzyjające po prostu pokrzyżują nam plany, ale jesteśmy, witamy bardzo serdecznie, zresztą po nas słychać troszeczkę, po tobie chyba nawet bardziej już
7: no,
3: niż po mnie.
7: Jakby, o, i nawet po moim iPhone'ie słychać, że z jakiejś przyczyny włączył mu się budzik o tej godzinie, nie bardzo wiem dlaczego.
3: Tak, ale słychać jakby po nas, że zima daje o sobie znać i że trochę jednak z naszymi głosami nie jest do końca tak, jak być powinno, ale damy radę, spokojnie. Będziemy dziś wam opowiadać i podsumowywać ten rok, jeżeli chodzi o gry audio. Rok miniony, rok 2018. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że audycja, jeżeli słuchacie nas właśnie w czwartek, 10 stycznia nowego 2019 roku, jest programem na żywo, zatem możecie do nas zadzwonić i swoimi wrażeniami się podzielić. 123-834-835. Bardzo serdecznie zapraszam. No to tak najpierw powrócę do tego, o czym mówiliśmy poza anteną i o czym ty powiedziałeś, bo ja szczerze mówiąc w tym roku jakoś w kwestii gier audio totalnie wypadłem z obiegu, chociaż no jedną z tych gier, o których dziś będziemy opowiadać, miałem okazję sobie przetestować, pograłem sobie w nią trochę i pewnie jeszcze do niej wrócę, bo cały czas na moim iPhone'ie siedzi, ale tak w ogóle to ten rok 2018, jeżeli chodzi o branżę gier audio, był kiepskim rokiem.
7: No niestety był kiepskim rokiem i tam muszę sobie i wam i w ogóle powiedzieć, że niestety niewiele się działo, a no cóż, no jakby wolałbym powiedzieć zupełnie co innego, ale niestety.
3: Tym bardziej, że jak pamiętam ostatnią naszą audycję, kiedy podsumowywaliśmy rok 2017, to wspominałeś o tym, że to będzie całkiem dobry rok, że będzie fajnie, że takie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie super. No przecież tak jak bardzo rozwodziliśmy się przez pół audycji chyba na temat A Hero's Call i to był taki dobry prognostyk do tego, że no teraz to już może być tylko lepiej. A tu się okazuje, że nie do końca.
7: No niestety, jakby w tym roku nie działo się zbyt wiele i A Hero's Call to tak naprawdę jedno z takich wydań, które mimo wszystko możemy zaliczyć do wydań z 2018 roku i o tym będziemy mówić, to znaczy wiem, że już o tym mówiliśmy, wiem, że już było. Natomiast mimo wszystko to jest taka premiera chyba największa w tym roku, który minął i i wszystko, co się ukazało tak naprawdę w 2018 było tego niewiele. To znaczy tak, były rzeczy takie też, które sobie pominąłem w dzisiejszych planach, no ale to wiadomo, też były takie rzeczy, które moim zdaniem były po prostu raczej słabe i ja tego nie traktuję jako jakieś pełnoprawne produkcje, które zostały wydane z jakimś tam większym lub mniejszym, ale jakimś rozmachem. Tylko jak to wiadomo, od jakiegoś czasu w grach audio dzieją się rzeczy typu klony klonów, typu ktoś wypuszcza grę o na zasadzie The Killer, która jest w sumie tym samym, czym była gra jakaś tam wcześniej, bo ktoś wykorzystał kod źródłowy i coś tam zmienił nazwę i różne inne rzeczy. Więc takich rzeczy dzieje się trochę na scenie audio. I takie rzeczy pozwoliłem sobie pominąć po prostu, tylko dlatego, że no po prostu nie warto o tym mówić, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jak wiecie, ja zawsze staram się mówić i pokazywać wam w miarę ambitne produkcje. No ale niestety.
3: Nie zawsze można. Nie zawsze można, bo no, jak nie ma, to i z próżnego i Salomon nie naleje.
7: No właśnie, no a tym bardziej ja.
3: No dobrze, to przejdźmy może już do konkretów, do pierwszego tytułu. No skoro już wspomniałeś o Heroes Call, która to gra w 2018 roku również dała o sobie znać, bo pod koniec roku, czekaj, jak to było, że my tak bardzo mówiliśmy dużo o Heroes Call w 2017, ona już się wtedy w tym 2017 ukazała pod koniec, czy jakaś pierwsza wersja, jak to było?
7: Gra się ukazała tak naprawdę pod koniec, to znaczy pod koniec. Tak naprawdę to był koniec samego roku i początek kolejnego. To była noc. I ja pamiętam, że ta gra, no tak naprawdę to był taki przełom na rynku gier audio. Tak dla przypomnienia, Heroes Call to RPG z turowym systemem walki od Out of Sight Games. Pamiętam, jak bardzo oczekiwaliśmy z ekipą, z wszystkimi, bo ja byłem w ekipie testerów, także jakby wszyscy obserwowaliśmy, co się będzie działo. My mieliśmy, że tak powiem, napięty grafik z testerami, bo no tak naprawdę my testowaliśmy to do ostatniego dnia, do premiery. Nawet jeszcze później, nawet jeszcze gdzieś tam dużo po premierze testowaliśmy różne rzeczy. Aczkolwiek pamiętam ten moment, kiedy testowaliśmy tą grę dosłownie w tym samym dniu, kiedy już miała być premiera, to jeszcze testowaliśmy jakieś ostatnie patche, ostatnie poprawki. A potem wszyscy oczekiwaliśmy na reakcję innych, jak gra została wydana. I to był ten przełomowy moment, w którym była taka liczba pobrań gry i tylu ludzi zaczęło to kupować, że po prostu wywalili serwer. I serwer po prostu został wywalony i były problemy z automatyczną wysyłką kluczy i tak dalej. Więc to był taki przełom. Faktycznie tutaj było widać, że to zrobiło.
3: Wszyscy czekali.
7: Tak, dokładnie. No, więc to jakby, dlatego zaliczam do tej audycji. Ja już, wiesz co, teraz nie pamiętam, ile żeśmy o niej mówili, co i jak i tak dalej.
3: Ja pamiętam, że bardzo dużo mówiliśmy o Heroes Call w tej
7: bardzo
3: poprzedniej.
7: Bardzo dużo, więc teraz...
3: Może tak pokrótce przypomnijmy, o co w tej grze chodzi. A wszystkich, którzy są zainteresowani Heroes Call, odeślemy do audycji, która wczoraj się ukazała w serwisie tyflopodcast.net. Właściwie to nawet dziś w nocy, a wczoraj na antenie Tyfloradia się pojawiła, w której to przez ponad 3 godziny pokazujesz, jak się w tę grę gra.
7: No ponad 3 godziny, tak. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest całkiem sporo materiału, ale uwierzcie mi na słowa, nie dało się tego zrobić krócej, tylko dlatego, że ta gra niestety ma bardzo dużo kontentu. Czym jest A Heroes Call? A Heroes Call jest, jak już mówiłem, grą RPG z elementami eksploracji i turowym systemem walki. To jest projekt tak naprawdę w pełni stworzony przez deweloperów z Out of Sight Games, czyli dwoje ludzi, Josepha Westhouse'a i Iana Reeda. Jest to tak naprawdę klasyczny przykład gry RPG, w której poruszamy się głównym bohaterem, mamy swoją drużynę i musimy, jak to wynika z historii, sprawdzić, co się dzieje w mieście tytułowym, w którym, jakby cała akcja się dzieje, czyli w Farhaven. No i to taki wielki skrót i chyba większego już skrótu nie można zrobić, przynajmniej dla tych, którzy jeszcze nie grali, a chcą pograć. Gra z całkiem ciekawym systemem eksploracji, walki, naprawdę wszystko zostało bardzo fajnie zrobione, czego co bardziej będziecie mogli usłyszeć na podcaście, który

0: film zostało ukazały poprawione? Się,
1: ukazały się patche, które poprawiły kilka rzeczy. Było głośno tylko dlatego, że gra, dla tych, którzy nie wiedzą, był projekt na Kickstarterze, gdzie mieli zebrać pieniądze, które jakby chcieli przeznaczyć i przeznaczyli na nagranie voice actingu. Mieli zdobyć około 2,5 tysiąca dolarów, zdobyli ponad 10. I miało się trochę dziać wokół tej gry jeszcze w tym roku. Niestety się nie działo. Z kilku przyczyn, z kilku powodów. Ian Reed, czyli programista główny z ekipy Out of Sight Games, niestety podziękował za współpracę i odszedł od projektu. Nie wiem obecnie, jak wygląda ten status A Hero's Call i co ma się z tym dziać, natomiast ostatnia wiadomość, którą wiem od ekipy, to jest to, że szukali programistów. I bardzo możliwe, że chcą przeportować grę na inny silnik, typu Unity.
0: A to by oznaczało jakąś wieloplatformowość też.
1: Tak, bo chcieli wydać grę również na konsolę. No i przy okazji chcieli dodać grafikę, która była w ogóle jakby celem Kickstartera, że zostanie dodana grafika. Niestety tego jeszcze nie ma, nie wiadomo co się z tym dzieje, nie wiadomo czy to w ogóle się stanie. Mogę sobie tylko wyobrażać zawód tych, którzy no jednak zapłacili na Kickstarterze i oczekiwali grafiki, bo no nie wiem co się obecnie z tym dzieje i wiem, że jakby Joseph i twórcy chcieli zrobić coś więcej. Chcieli dodać jakieś DLC rozwijające grę.
0: DLC, czyli?
1: No niestety. Czyli DLC, Downloadable Content, czyli dodatki jakieś do tej gry, czyli jakieś, nie wiem, przykładowo jakieś nowe klasy postaci, jakieś nowe przedmioty, nowe miejsca. No niestety nic się z tym nie stało i ja myślę, że ludzie mogli być zawiedzeni, zwłaszcza ci, którzy, mówię, zapłacili na Kickstarterze i chociażby tej grafiki się nie doczekali. Ja może nie będę teraz robił wielkiego podsumowania a propos Heroes Call, bo to wszystko usłyszycie na audycji, jakie jest moje zdanie dokładnie i co myślę po wielogodzinnym ograniu się z tym tytułem, bo no jednak jako tester grałem w to no, bardzo długo i testowałem to pod każdym możliwym względem, nie licząc tego, ile grałem w wersję już taką oficjalną wydaną, bo troszkę też grałem w tym roku. W każdym razie mam nadzieję, że no, podcast się wam spodoba i będziecie jakby mogli sami też wyrobić sobie zdanie na ten temat, co sądzicie i czy warto zagrać, czy nie warto.
0: To ja teraz proponuję, abyśmy wpuścili na antenę słuchacza, który już trochę czeka. Kogo witamy? Halo?
2: Witam bardzo serdecznie. Patryk Mojsiewicz z tej strony.
0: Witaj, Patryku.
2: Ja
0: słuchamy.
2: Tak, żeby tak nie rozwalać audycji, to właśnie zadzwoniłem a propos A Hero's Call. Z racji tego, że no ja już też mam ograne w tą grę już no ponad 100 godzin będzie przegranych. Ja chciałem powiedzieć kilka rzeczy. No, tutaj się odniosę liwinie do tej twojej wypowiedzi, bo mówi, że że testowaliście aż do ostatniego patcha, żeby wyeliminować wszystkie błędy. Tylko, że właśnie ja od razu po zakupie gry i nawet jeszcze kilka patchów, no to można powiedzieć, że była kakofonia błędów, bo tak naprawdę gra lubiła się wysypywać podczas walk, na przykład, że w trakcie walki pojawiał się jakiś error in script, coś tam na przykład, albo że gdzieś tam na przykład się weszło na mapę i po prostu błąd skryptów, tak jakby to była co najmniej wersja alfa i to nie jest tylko moja opinia, tylko też wielu graczy borykało się z tymi bugami właśnie, że gdzieś tam albo się gra potrafiła, nawet Liam Erwin, który robił stream z tej gry, gdzie już była wersja oficjalna, również musiał grę co kawałeczek zapisywać, bo po prostu wywalało mu grę. No ja się chciałem zapytać, jak to jest, czy wy podczas tych testów nie mieliście tych błędów, czy naprawdę, czy tego czasu było tak mało, że tych błędów nie wychwyciliście, czy się coś stało w trakcie

0: czasie po prostu wydawania oficjalnych buildów, że to tak działało.
1: Nie, nic się nie stało, tylko po prostu tego czasu było niewiele i po drodze, kiedy gra została tworzona tak naprawdę, było całkiem sporo rzeczy, których też się zmieniło w samym kodzie i tak dalej, więc było masa roboty. Na samym końcu, przed ukazaniem się pełnej wersji, my robiliśmy wszystko jako testerzy, aczkolwiek no, my to jedno, a programista, w ogóle twórcy to drugie.
2: Więc no właśnie o tym ja też chciałem powiedzieć, bo...
1: Ja nie mogę odpowiadać za...
2: Bo to, że ktoś zgłosi błąd, to jeszcze musi być programista, który to poprawi i który jest w stanie na przykład zreplikować ten błąd w jakiś sposób i sprawdzić, gdzie właściwie ten problem się pojawia. To jest niestety
1: też trzeba pamiętać o tym, że te błędy i to wszystko jest zależne od konfiguracji, tak? Więc... Prawda jest taka, że jeden miał taki błąd i inny tego nie miał. I dotarcie do tego, gdzie leży przyczyna, to też nie było takie bardzo proste. Więc no cóż, ja nie mogę odpowiadać za deweloperów. My robiliśmy co możemy, żeby zrobić testy. Natomiast no, cała reszta to już jest po ich stronie.
0: No i tak jeszcze pomijając wszelkiego rodzaju, bo oczywiście gra jest wspaniała i co do tego to żadnych wątpliwości tutaj nie mam, ale ja powiem tylko tyle, że dla mnie jako dla gracza, który Challenger lubi i to bardzo lubi, gra jest za łatwa. Nawet powiem szczerze, że na poziomie hard, jeżeli mamy na przykład, wyleweluję sobie postać na przykład do poziomu 50, 60, zdobędę sobie w miarę dobry całkiem niezły ekwipunek, odpalę sobie wszystkie skille, no słuchaj, boss po prostu, ostateczny boss jest na 2 albo 3 uderzenia i on mnie nawet czasem nie zdąży drasnąć, no to nie mówiąc już o tych pobocznych poziomach trudności typu easy i normal.
1: Nie, no to się
0: znaczy
1: zgadza.
0: Normal w ogóle.
1: Ja to podkreślałem.
0: To jest moim zdaniem
1: podcaście.
0: Z balansem jest coś tu nie tak.
1: To nie jest kwestia balansu, to bardziej, to znaczy tak, z balansem to jest jeszcze inna rzecz. To nawet nie jest kwestia balansu, tylko kwestia tego, że w tej grze zastosowano system skalowania, czyli skalowania przeciwników do twojego poziomu i tak dalej, więc niestety tutaj o to chodzi. I ja to podkreślałem, czy to w podcaście, czy w ogóle, że gra pod względem walki no nie jest jakoś wymagająca i nie stanowi to większego problemu, niestety. No, jakby były rozmowy na ten temat, ja miałem takie rozmowy z samymi twórcami, którzy chcieli tą grę zrobić, oni bardziej naciskali na eksplorację, bardziej im chodziło o storytelling, który... Nawiasem mówiąc, też nie jest najlepszy.
0: No nie.
1: I oni na to stawiali. Oni jakby nie bardzo chcieli jakby stawiać na walkę bardzo wymagającą. Poza tym oni nie mieli doświadczenia w tworzeniu gier. Takiego. To była ich pierwsza gra, więc to też w ogóle jest, dlaczego ta gra jest turowa, a nie real time.
0: No staram się to usprawiedliwiać właśnie.
1: I oni też nie mieli doświadczenia w AI, czyli właśnie w sztucznej inteligencji i staram się i też może usprawiedliwiam, chociaż wiem z drugiej strony, że no niestety to no nie jest gra dla takich ludzi jak ktoś, kto lubi faktycznie jakieś wyzwania potężne i tak dalej, bo nie jest, no niestety, to prawda.
0: Ja się zastanawiam, czy oni już programisty nie znaleźli, bo ja pamiętam, jak pojawiła się ta informacja, że Ian Reid odchodzi z Steamu, że już w zasadzie go nie będzie, to od tego momentu, to było chyba w wakacje, no pojawiło się jednak tych update'ów, nawet jakieś parę miesięcy temu pojawił się taki wielki update i tam rzeczywiście sporo rzeczy się tak zmieniło strukturalnie, bo i struktura całego folderu z bibliotekami się bardzo mocno zmieniła, w ogóle wszystkich katalogów, także tam już widać, że ktoś już tam chyba musi jednak być, no bo Joseph chyba nie jest programistą z tego, co
1: znaczy,
0: co
1: Joseph
0: wiem,
1: tam robi jakieś rzeczy, ale on nie jest typowym takim programistą, natomiast on się tam zajmuje też troszkę skryptami, więc on tam też trochę naprawia, bo on się trochę nauczył przez ten czas. Jan, z tego co wiem, odszedł od projektu, ale chyba to jest na zasadzie, że jeśli ma czas i możliwości, to po prostu pomaga jeszcze. A co do
0: Nie wiem. Ja uważam,
2: A z ciekawości, czy wiadomo, czym on teraz się zajmuje? Czy dalej w grach, czy zupełnie w czymś innym siedzi?
1: Nie, chyba w czymś innym. On w ogóle gdzieś migrował, przeniósł się chyba gdzieś w ogóle i on... Prawdopodobnie to jest kwestia tego, że kwestia pracy jakiejś.
2: Rozumiem.
1: No i jakby tutaj odszedł od tego.
0: No mi przede wszystkim tak. Ja jeszcze jeżeli mógłbym powiedzieć jeden minus w zasadzie tej gry taki, który ja osobiście odczuwam, to niestety ta gra... Jak już przyjdziemy tym wojownikiem i nekromantą w zasadzie, bo to są takie dwie profesje, których nie znamy i które musimy odkryć i zrobimy te wszystkie questy poboczne, to tak naprawdę niestety po pierwsze brakuje ukrytego kontentu, czyli czegoś, co przy okazji Shadowlina mówiliśmy o tym, czyli czegoś, że naprawdę możemy znajdować różnorodne znajdźki, które po prostu gdzieś tam... Nie wiem, albo jakieś ukryte questy, albo coś. Znaczy ja wiem, że może ja trochę przesadzam i wymagam trochę za dużo, bo jednak to jest ich pierwsza gra, no ale nie mam po prostu czegoś takiego, że rzeczywiście mam jakąś motywację, żeby usiąść przy tej grze i żeby ją po prostu, żeby ją przechodzić parę razy. Tak samo no, w tych dialogach, że możemy sobie porozmawiać z bohaterami naszych drużyn i się czegoś dowiedzieć więcej. No tak naprawdę... No, jedyna osoba, o której możemy się czegoś więcej gdzieś tam dowiedzieć, no to jest ten Matias. A tak naprawdę, no ani o tej Gwen, ani o tych pozostałych bohaterach, no też te rozmowy tak naprawdę niewiele nam dają. Tym bardziej, że te dialogi, one nie są dynamiczne. My możemy na przykład, nie wiem, takiej Gwen zadawać pytanie po kilkadziesiąt razy, to samo pytanie jej możemy zadać i po prostu ona będzie za każdym razem odpowiadać nam to samo. No ja jednak myślałem, że to będzie rzeczywiście... trochę inaczej zrobione, ale mimo wszystko grę polecam.
1: No nie jest idealnie, niestety, no. Jakby też miałem większe oczekiwania, natomiast no trudno, nic z tym nie zrobimy i tak uważam, że gra jest warta tego, żeby w nią zagrać i tak dalej, przynajmniej raz, bo faktycznie też muszę powiedzieć, że po tym jak się ją przejdzie raz, maksymalnie dwa razy, to nie ma do czego wracać niestety.
0: Dobrze, to myślę, że w takim... A właśnie, chciałem się jeszcze zapytać a propos, bo mówiłeś o dwóch rzeczach. Czy o nich po prostu pamiętasz? Po pierwsze o podcaście z gry Shadowline trójki, który mówiłeś, że tam zrobisz i nawet już masz nawet już miałeś go zrobiony, nawet ten podcast gdzieś tam chyba mówiłeś, że tam chcesz pokazać jakieś rzeczy właśnie z trójki, których nie pokazywałeś w poprzednim podcaście z Shadowline'a. Jak tu się sprawy mają? No i że taki pokazowy bardziej podcast zrobisz o tym właśnie, jak na jakie mechaniki zwracać uwagę podczas grania w gry audio, jakie gry należy omijać, żeby właśnie pokazywać gry audio z różnych perspektyw, na różnych przykładach, taką poglądową.
1: Online tak naprawdę jest już podcast zrobiony i doszedłem do wniosku, że po prostu robienie duplikatu tylko dla kilku rzeczy dodatkowych byłoby bez sensu. Tak naprawdę, bo różnice są niewielkie, są jakieś, natomiast to są różnice, które można powiedzieć w kilka minut, tak naprawdę. Co do drugiego podcasta mam to gdzieś na uwadze i myślę o tym, natomiast jeszcze nie udało mi się tego zrealizować. Mam nadzieję, że w tym roku się uda.
2: Ale powiedzmy jeszcze, to tak na zachętę, że jeszcze kilka podcastów na temat gier audio czeka. I one się niebawem ukażą. Także A Hero's Call to nie jest jedyny materiał twojego autorstwa.
1: No nie. Jeszcze są rzeczy, które będą...
0: Okej. Okay.
2: Tak, także Patryku, cierpliwości, będzie czego słuchać. Gracze będą mieli coś dla siebie. W ciągu, no, ja tutaj maksymalnie dwóch miesięcy.
0: Ja oczywiście z tyłu głowy mam kilka rzeczy, które... będą miały, które mają się pojawić, ale ja najwyżej, jakbyś ty o nich zapomniał powiedzieć, to ja najwyżej o nich pod koniec wspomnę, bo jedna rzecz na pewno ucieszy tych, którzy lubią budować różne rzeczy, ale to myślę, że
1: ja powiem
0: nie
1: tak.
0: Wiem, czy...
1: to generalnie jest audycja mająca na celu podsumować tamten rok, a to co w tym roku, to w tym roku. Więc nie mam zamiaru
0: to, co będzie, to będzie. No dobrze.
1: Skupię się nad tym, co już się stało i co wyszło i o to jakby chodzi.
2: Dobrze, Patryku, to tymczasem dziękujemy Ci bardzo za telefon.
0: Dziękuję,
2: a jeżeli
0: również
2: jeszcze będziesz miał coś do dodania, oczywiście zapraszamy. 123 834 835. No to teraz kolejna gra. Six Ages.
1: Six Ages, czyli gra, w którą jeszcze nie zdążyłem dobrze zagrać, niestety. Gra, która nie jest aż tak tania. Bo jest to gra na iOS-a, na Androida chyba też, ale nie jestem przekonany, niestety nie wiem, czy jest na Androida. A nie chcę mówić nieprawdy, więc powiem, że nie wiem, jest na iOS-a. To jest taki sukcesor do gry The King of Dragon Pass, czyli gry, która swoją premierę na komputerach miała pod koniec lat 90., bodajże 98 rok. Albo dziewiąty. Specyficzna gra, łącząca w sobie aspekty storytellingu, czyli takiej opowieści z podejmowaniem wyborów, elementy strategiczne. No taka dość dziwna, aczkolwiek bardzo wysoko oceniana gra przez większość serwisów, bo to gra wideo. Na platformę iOS The King of Dragon Pass pojawiło się już jakiś czas temu i pojawiło się z pełną dostępnością dla użytkowników niewidomych i wsparcia dla voiceover. O tej grze nie mówiłem zbyt wiele, nie pokazywałem jej tylko dlatego, że jeszcze w ten świat się nie zdążyłem wkręcić. Próbowałem, natomiast jeszcze mi nie wyszło. To gra to jest bardzo specyficzne dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Jest to przede wszystkim tekstowe, to znaczy ma tą muzykę, dźwięki jakieś tam i w ogóle, natomiast jest to generalnie tekstowe, jest to tylko po angielsku. A Six Ages to taki właśnie sequel, nawet nie wiem, czy to można nazwać sequelem The King of Dragon Pass, to bardziej taki coś, co dzieje się w tym samym świecie i jakby kolejna część, rozbudowany schemat tego, co widzieliście w The King of Dragon Pass, ci, którzy grali w tą grę.
2: Ale dla tych, którzy nie grali, to mógłbyś coś opowiedzieć, na czym to w ogóle polega, jakie jest to uniwersum, gdzie my się znajdujemy, kim jesteśmy, co robimy?
1: Ciężko powiedzieć coś więcej na ten temat, bo tam jest generalnie jest jakiś tam świat, już nie pamiętam, jak on się tam nazywa i my tam jesteśmy jakby my tam, że tak powiem, odpowiadamy za, jak to nazwać, jak to w strategiach. My nie jesteśmy nikim konkretnym.
2: My, po prostu my zarządzamy, my jesteśmy poniekąd zarządzamy. Bogiem, tak? Jakim,
1: poniekąd, tak.
2: Kreatorem,
1: jest o bogach.
2: Tak, kreatorem, który zarządza tym światem i decyduje, co tam ma się dziać, tak? Czyli mi się to tak trochę z jakimś takim SimCity albo czymś takim kojarzy.
1: Nie do końca, ale coś w tym jest, bo to takie trochę właśnie świat pełen magii, w sensie bóstw, że tam liczą się bogowie i w ogóle, i tam jakby my wpływamy na tą historię, co ma się dziać, tam w ogóle z tego, co ja pamiętam, można sobie w ogóle ustalać jakby jak długa ma być ta rozgrywka, bo tam się to liczy w latach, że tam te lata mijają i tak dalej, tam są tury i my w ogóle coś robimy podczas tego typu, nie wiem, zwiedzamy okolice albo wysyłamy jakichś tam naszych poddanych gdzieś tam, albo jest jakaś walka, albo po prostu dużo chodzi o samą politykę, są klany i tak dalej. To jest oczywiście tylko single player, tylko nie ma tam żadnego online. Natomiast gra jest bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o wybory i o tą opowieść, podczas której no, dzieją się różne rzeczy w zależności od tego, co robimy i z tego, co gdzieś czytałem, trudno, żeby każda gra była taka sama, każda kolejna. A tam się dzieje bardzo dużo, jest bardzo dużo jakichś takich eventów losowych, które się gdzieś tam dzieją i znaczą coś w tym jednak i tak dalej.
2: Czyli to nie jest gra z konkretną misją, tylko bardziej taka po prostu, że my tym światem musimy się jakoś zaopiekować i zrobić tak, żeby było dobrze.
1: No tak, mamy do dyspozycji jakiś klan swój, tak naprawdę. No i od nas zależy, czy przetrwa, czy nie i co się tam dzieje. Generalnie, no, z tego co ja wiem, to gra jest bardzo wysoko oceniana. Również dostaje wysokie noty. Kosztuje tam, nie wiem, 9-10 euro.
2: Wiesz co, ja sprawdziłem przed momentem. Kosztuje dokładnie na złotówki 47 zł 99 groszy.
1: No tak. Tak.
2: Tyle w App Store.
1: Ludzie się zachwycają. Ja prawdopodobnie samemu też się kiedyś tak porządnie będę musiał w to wkręcić i zobaczyć. Po prostu jakoś w tym roku nie było mi po drodze z tym tytułem.
2: Rozumiem.
1: Natomiast jest, dlatego mówię, że się ukazał. Dlatego, że jest dostępność, bo jest zrobiona bardzo dobrze, z tego co wiem. Co w ogóle jest dość zabawne, bo no mówię, The King of Dragon Pass to była gra stara jak świat. Zrobili po prostu remaster na urządzenia mobilne i akurat się okazało, że ktoś z niewidomych...
2: Że jest dostępna.
1: Ktoś z niewidomych do nich napisał i stwierdził, że przecież to jest takie, a takie i to mogło być dostępne. No i stwierdzili, że może faktycznie mogłoby być i jest.
2: I się stało dostępne. Super. Dobrze, to następna gra. Frequency Missing widzę na naszej rozpisce.
1: Frequency Missing, czyli przygodówka. Nie pamiętam dokładnie od jakiego wydawcy teraz. Bo to żaden angielski wydawca, nic takiego, natomiast gra jest po angielsku. Nie wiem, czy to nie jest jakaś szwedzka produkcja albo coś, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Gra, która ukazała się na iOS-a, Androida, nie wiem. Niestety. Natomiast jest darmowa. Szkoda, że jest bardzo krótka, a jest to typowa przygodówka i jest to najlepszy, moim zdaniem, przedstawiciel tego gatunku. Pokazujący, jak powinno się robić przygodówki w audio. To znaczy, ona nie ma tylko audio, bo jest też grafika. Więc widać wszystko, co jest na ekranie. Natomiast interfejs tej rozgrywki jest tylko i znaczy jest bardzo dobrze zrobiony w audio. Bo jest to klasyczny przykład, jak mówiłem, czyli przygodówka point and click. Co dosłownie oznacza ten zwrot, to jak są przygodówki i były przygodówki, zwłaszcza stare, na systemy Windows i w ogóle. Point and click znaczy tylko tyle, że mamy kursor, najeżdżamy tym kursorem na to, z czym chcemy wejść w interakcję i klikamy. Nasza postać tam idzie albo robi cokolwiek. I w zasadzie tak wygląda cała rozgrywka. Tutaj zostało zrobione to dokładnie tak samo, z genialnym rozwiązaniem, że po prostu przeciągamy palcem po ekranie telefonu i słyszymy wszystkie obiekty wokół nas. Jak puszczamy palec, nasza postać wchodzi w interakcję ze wszystkim dookoła, co jest dla mnie mistrzostwem i zostało zrobione to po prostu no, świetnie. Przygodówka opowiada historię o dziewczynie, która jest nowa w radiostacji, która zaczyna pracę w radio. Jest reporterką i jej zadaniem jest jakby, ona jest generalnie odpowiedzialna za wszystkie newsy i tak dalej, i tak dalej. No i w jakichś dziwnych okolicznościach ginie jej przyjaciel, w sensie znika i nie wiadomo, co się z nim stało. I gra jest poświęcona temu, żeby go odnaleźć. Przemierzamy przez kilka różnych lokacji, w których są i zagadki logiczne, i konwersacje z postaciami. No gra mniej więcej jest starczona godzinkę czasu, tak mniej więcej, ale jak dla mnie mistrzostwo, naprawdę, ja bardzo mogę polecić. Jest po angielsku oczywiście.
2: No i też jest za darmo, więc nawet jeżeli nam się jakoś nie spodoba, to nie będziemy mieli odczucia, że zmarnowaliśmy gdzieś tam pieniądze czy coś, a tak, pograć ja sobie myślę, zawsze można.
1: Że może się spodobać, zwłaszcza z takim typowy, taki klimat troszkę, jakby to nazwać, taki trochę właśnie przypominający te staroszkolne przygodówki. I dobrze jest dźwiękowo i voice acting jest zrobiony genialnie. Także no ja mogę polecić. Myślę, że jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy, to się spodoba. Ja mam nadzieję tylko, że deweloperzy pójdą dalej. Ja pisałem z nimi i oni są bardzo zainteresowani tym, żeby zrobić coś większego, zrobić przygodówkę tego typu, natomiast na większą skalę. Zobaczymy, miejmy nadzieję.
2: Następna gra jest grą płatną i to jest ta gra, z którą także ja miałem okazję się zapoznać. Fear. To jest gra Fear, tak, dokładnie.
1: Fear.
2: Tak, zombie atakują.
1: Zombie. Jak, nie wiem, zauważyłeś, ale zombie są zawsze na topie. Ja nie wiem, z nimi jest tak zawsze, że już były zombie wszędzie. Już te zombie są od lat, ale one są ciągle i jakby nikt ich nie ma jeszcze nosi. Ja nie
2: wiesz co, bo to jest chyba tak, że my się jednak cały czas boimy, że te wszystkie przepowiednie z żywych trupów to się kiedyś ziszczą i stanie się po prostu coś, że rzeczywiście nagle nas tu zacznie coś atakować, więc my już w tych grach cały czas próbujemy się obronić przed zombiakami.
1: Ale tak samo było, wiesz, z wampirami jakimiś, nie? Przecież od Drakuli.
2: Dokładnie, od Drakuli się zaczęło, tak, tak. A i potem różne filmy, książki.
1: I jak się okazuje, słuchajcie, zombie wiecznie
2: także
1: żywe.
2: I romantyczne. Ale słuchaj, no o właśnie, Jezu, o wampirach już romantycznie było. Czy była jakaś romantyczna książka albo film o zombich?
1: Nie wiem, było tylko jakieś anime o zombim. To zanim, zombim, przyjacielu.
2: To wiesz co, to zanim przejdziemy do opisu tej gry, to odbierzmy telefon, bo mamy kogoś na antenie. Halo?
3: Dzień dobry, witam.
2: Witamy.
3: Jest tutaj parę gier, o których ja bym chciał opowiedzieć, że tak powiem, z podwórka, którym ja się zajmuję. Mianowicie z podwórka chińskiego.
2: A kto jest z nami po drugiej stronie, może najpierw? Bo...
3: Przepraszam, Arkadiusz, nie przedstawiłem.
2: Witaj, Arkadiuszu. Słuchamy cię.
1: Cześć.
3: Dzień dobry. Ja chciałem opowiedzieć o kilku grach, które już się ukazały. Zacznę może od gry MMORPG Linium Xiangyu, która to ukazała się 12 marca bieżącego roku. Jest to, tak jak już powiedziałem, chińskie MMORPG z elementami strategii, gdyż możemy ulepszać swoją posiadłość. Gra uważam, że jest dobra, mimo tego, że ma swoje wady, na przykład takie, że manualna nawigacja jest praktycznie niegrywalna jest, jeżeli chodzi o manualną nawigację ta gra. Ale to ja usprawiedliwiam tym, że gra jest głównie robiona pod urządzenia mobilne, gdyż jest gra na Androida. A propos Androida, to chciałbym też zakomunikować, że Frequency Missing na Androida jest.
2: No to super.
1: A, okej, okay. Nie byłem pewien, więc kolejną... chciałem wprowadzać w błąd.
3: Okej, okay. Kolejną grą, o której chciałbym opowiedzieć, jest chiński survival horror. Mam nadzieję, że Lirin to rozwinie bardziej. Battle of Armageddon. Gra moim zdaniem najlepsze wydanie tego roku. I też jest chiński odpowiednik Everest Games, który zawiera chińskie, jakby lokalne gry planszowe i karciane. Też ja tego jeszcze nie testowałem jakoś bardzo, w bardzo rozszerzony sposób, ale jeżeli ktoś by chciał, to może to pobrać zarówno Linium Xiangyu, jak i tą grę właśnie Everest Games o podobną ze strony www.py198.com. Strona jest po chińsku.
2: Arku, ja mam takie pytanie. Czy jeżeli ktoś nie zna chińskiego, to ma jakieś w ogóle szanse na próbowanie tych gier? One mają jakiś dodatkowy język w postaci chociażby angielskiego, albo można to jakoś na bieżąco sobie tłumaczyć, tak jak japońskie
3: można
2: gry?
3: Można na bieżąco tłumaczyć. Tłumacz działa bardzo dobrze. Do Linium Xiangyu mogę zdradzić jakby z wewnątrz tego środowiska deweloperskiego, że angielska wersja się szykuje. I do nadchodzącej gry o nazwie Dreamland od tych samych deweloperów też angielski się szykuje, więc mamy na to czekać, uważam.
2: No to super.
1: Z Dreamland to faktycznie zobaczymy, co będzie. Miało być już podobno gdzieś wcześniej, chociaż nie wiem, czy miało być, czy tylko... Czy to jakaś tam...
3: Były zapowiedzi, że będzie 31 grudnia lub 1 stycznia, ale z wewnątrz też ze środowiska mogę powiedzieć, że mieliśmy pewne problemy techniczne. W postaci niedopinających się bibliotek.
1: No to liczy się na to, że to tak, jednak się okaże, bo jestem ciekaw, co oni z tym zrobią, a równocześnie się obawiam tak samo, jak jestem ciekaw. Battle of Armageddon, tak, mam na uwadze, chociaż ja wiem, że jest i mógłbym tu powiedzieć o tym, że jest. Mógłbym też powiedzieć o tym, że trochę w to grałem, niedużo, z różnych przyczyn przestałem w to grać, niestety. Gra wydaje się całkiem niezła, jeśli chodzi o to, jak została zrobiona i co tam twórcy w niej uwzględnili, natomiast ja się poddałem przez, jak dla mnie, niekoniecznie dobrze rozwiązaną nawigację i tak dalej. No niestety, jakby ja to porzuciłem, przynajmniej na razie, może wrócę jeszcze. Nie wiem.
3: Jak dla mnie to dodaje grze po prostu tego mrocznego klimatu. Moim zdaniem gra jest zrobiona świetnie. Tylko no ma pewne swoje problemy. Tam jest na przykład problem ze sztuczną inteligencją. To od razu mówię, że jak ktoś będzie grał w Battle of Armageddon i ma ponad 80 IQ, to jest w stanie każdego wroga pokonać bez problemu.
2: Także, a no, ciężko jest się wylewelować do takiego, do takiej ilości IQ?
3: Nie, ja mówię o IQ, jeżeli chodzi o człowieku, bo... No,
2: a myślałem, że to jest jakiś parametr. Myślałem, że to jest jakiś parametr.
3: Wrogowie są tak duże. Ale jak się gra pierwszym razem, to niektóre misje mogą bardzo dużo problemów przysparzać. I wadą gry jest to, że popełnimy jeden błąd na samym początku, a będziemy mieli problem kilkanaście godzin później, bo gra jest bardzo długa. Jeżeli wiemy, o co chodzi, mi przejście tej gry, jak już znam ją na pamięć, zajmuje około 19 godzin.
2: O, no to faktycznie długa.
1: Jest długa, natomiast to faktycznie to, co Arek powiedział, że tutaj jest problem z tym, że no... Ja tego bardzo nie lubię w grach i na szczęście w obecnych grach wideo przede wszystkim to się nie zdarza. I to są bardzo rzadkie sytuacje, natomiast dawno, dawno temu tak w grach się niestety zdarzało, że potrafimy zrobić jakąś rzecz na początku w grze, albo jej nie zrobić i jesteśmy w stanie przejść dalej. Natomiast dużo, dużo później okazuje się, że już nic z tym nie zrobimy i dziękuję, możemy zacząć od początku. Bardzo nienawidzę takich rozwiązań, no, bardzo mnie to irytuje jako gracza.
2: Swoją drogą to niezły byłby jeden z parametrów takich wskaźników opisujących osobę IQ. Zresztą jest inteligencja w postaciach.
1: A ja nie wiem, czy IQ to gdzieś nie było w czymś. W coś mi się to kojarzy.
3: Było w Puppet Nightmares. Bodajże.
1: W tym?
3: No, a w Puppet Nightmares to dość ciekawa gra swoją drogą. Tylko, że ona dość stara jest, więc nie wiem, czy jest sens o niej wspominać.
1: No stara.
3: No, ale to jest połączenie MMORPG-a z grą fabularną. Tak jak w sumie tak. Nie szanuję, więc no, można nawiązać do tego. A propos Battle of Armageddon, to właśnie no, gra jest moim zdaniem bardzo ciekawa i naprawdę tyle, ile tam jest poukrywanego kontentu, to nawet w Bokurano takich rzeczy nie ma, przy Shadowrunie. To od razu mówię.
1: No to się zgadza, natomiast prawda jest też taka, że nawigacyjnie jest to spaprane i nawigacyjnie nie jest to przede wszystkim intuicyjna gra.
3: Tak, ale deweloper nie chce tego zmieniać, bo ja z deweloperem rozmawiałem bardzo długo i on mi powiedział coś takiego, że gracze lubią ten system, gracze są zadowoleni z tego systemu i oni nie lubią mieć tak wszystkiego podanego na tacy, jak mają to zrobione w chociażby Heroes Call, bo oni, Chińczycy w ogóle bardzo jeżdżą po Heroes Call, tak kolokwialnie mówiąc, oni bardzo tej gry nie lubią.
1: Ciekawie. To tym bardziej obawiam się o Dreamland.
3: Widziałem demo walki. Masz na Audio Gamesie. Gdyby ktoś chciał, to na Audio Gamesie jest wątek.
1: Znaczy tam jest ten trailer tylko tam... pseudo.
3: Tak nie, jest jeszcze niedawno wyszło demo. No właśnie.
1: A okej, okay, to jeszcze nie widziałem.
3: Angielski dubbing. Dreamland
1: wiem, słyszałem. Który brzmi bardzo śmiesznie. No, ale...
3: Także rozmach jest.
1: No, mam nadzieję, że mówię, pod względem samej nawigacji i tego, jak tam się będzie to wszystko robić, tego nie zostanie spaprane, jak w ich wszystkich grach. Nie grałem w żadną chińską grę, gdzie było to rozwiązane dobrze, niestety.
2: A może to jest po prostu, słuchajcie, a może to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, na przykład Chińczycy przyzwyczaili się do jakiejś konkretnej nawigacji, a my gdzieś tam poza Chinami tego nie jesteśmy w stanie okiełznać, zrozumieć albo po prostu zaakceptować.
1: Może, mnie jakby dość irytuje nawigacja, w której ja nie wiem, co jest wokół mnie.
2: A właśnie,
1: możesz
2: powiedzieć ty bądź Arek, o co chodzi w tej nawigacji, czemu ona jest taka zła?
3: Dobrze, w tej nawigacji chodzi generalnie o to, że tak jak na przykład w Heroes Call mamy dźwięki na przykład tego, że jest otwarta przestrzeń i tak dalej, tak tutaj mamy jakby oczy postaci, że my przy pomocy przeważnie w większości gier jest to shift plus strzałki, jakby rozglądamy się wokoło nas i widzimy to, co jest. Syntezator nam mówi, że na przykład na północ za jeden metr jest to i to, i to, i to. I to działa w taki oto sposób.
1: Przy czym należy pamiętać, że to działa... bardzo że tak powiem, podstawowo. To nie jest tak, że jakby pokazuje nam, co w ogóle jest na północy przed nami, tylko pokazuje to, co jest dosłownie przed nami, a natomiast może być tak, że krok w prawo już będzie co innego, czego nie zobaczymy i możemy to ominąć. Niestety.
3: Tak, bo linia wzroku jest prosta, ale w Battle of Armageddon da się tą linię naszego wzroku rozszerzyć, jeżeli zdobędziemy pewne geny odpowiednie i znajdziemy maszynę, przy których te geny możemy sfiltrować, to będziemy mieli rozszerzony wzrok.
2: No to już rzeczywiście dość zaawansowana technika.
1: No tak, aczkolwiek nie mój styl zupełnie, tylko dlatego, że ja nie lubię chodzić i co chwilę naciskać Enter, żeby sprawdzać, czy faktycznie gdzieś coś tu jest.
2: No jasne.
1: Albo uderzać w ścianę co kilka kroków i szukać przejścia, bo to jest dla mnie idiotyzm po prostu i to jest nieintuicyjne i wydłuża to w ogóle grę sztucznie bardzo. A to jest gra taki pseudo top-down, więc dla mnie przykładem to może być właśnie tylko Shadowrun. Jest rewelacyjna po prostu nawigacja, jest zrobiona po mistrzowsku i wielu ludzi powinno się uczyć od tego.
3: Tutaj jest tak, jak prawda, gra jest mroczna, szczególnie w późniejszych momentach dzieją się ciekawe rzeczy. Więc no, tak jak już mówiłem, polecam. Jeszcze a propos gier, chciałbym powiedzieć wam, że szykuje się The Return of the King wersja 2.0, w której nawigacja będzie już, Lili się ucieszy, będzie Shadowrun podobna. Wiem, bo pracuję z deweloperami też. I czekamy na The Return of the King wersję 2.0.
1: Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny model typu pay to win, bo z tego co wiem, to w obecnej wersji to jest w ogóle katastrofa. Że niestety, żeby konkretnie grać, to trzeba sobie zapłacić.
3: Dreamland się tym reklamuje, że tam nie będzie, będzie mało zadań dziennych i głównie będą zadania fabularne i że no nie będzie to pay to win. To tak, wracając jeszcze do tego Dreamlandu.
2: No to oby tak było.
1: No oby tak było.
3: I bardzo mnie ciekawi, jak zostanie rozwiązane sterowanie na Androidzie, na urządzeniach mobilnych, bo też się ludzie, Chińczycy się chwalą tym, że to będzie pierwszy MMORPG na urządzenia mobilne z walką w czasie rzeczywistym, który będzie dla osób niewidomych dostępny na urządzeniach mobilnych.
2: Interesujące.
1: Wiesz co, tak, z dwojga złego wolałbym taką automatyczną nawigację, jaką mieliśmy w tym chińskim MMO, niż z papraną nawigację manualną, więc zobaczymy, co zrobią twórcy, natomiast no...
3: No tak, ale jak walka będzie rozwiązana, bo powiem tak, no nawigacja to wiadomo, no. Pewnie jakieś przeciągnięcie, ale jeżeli tutaj na przykład ja wiem, że tak powiem, z zewnątrz, że na przykład będą takie akcje, że będziemy mogli podnieść przeciwnika i rzucić nim o ścianę, to jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w wersji właśnie mobilnej.
1: No ciekawe. Ciekawi mnie to również. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, co oni zrobią. No zobaczymy.
2: Pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, Arku, czy jeszcze jakieś tytuły, jeszcze coś tam z Chin
3: jeszcze jedną chińską grę akcji dla was mam, której niestety nie można jeszcze kupić w Polsce, ale to za niedługo się zmieni, bo też pracuję z deweloperem. To jest od tego samego człowieka, który zrobił Battle of Armageddon. Jest to swego rodzaju spin-off do tej gry, ponieważ gra dzieje się przed wydarzeniami z Battle of Armageddon w tym samym uniwersum. I fabuła opowiada o człowieku, który w dość, prawda, dziwnych okolicznościach stracił żonę. I okazuje się, że to
1: jest
3: spisek jakiejś wielkiej, potężnej grupy osób, które zajmują się mutacjami genetycznymi, jak już się później okazuje w pełnej wersji.
1: Clement pokazywał właśnie, nawet gdzieś.
3: Tak. Bo z Clement.
1: No ale niestety co do tej gry, to już widziałem, że tam jest masę dialogu, przynajmniej dużo jest mówionego dialogu, nie tłumaczonego.
2: Po chińsku, jak rozumiem.
1: Tak, natomiast to nie da się go przetłumaczyć.
3: I ten dubbing jest dobry, ale my z Clementem pracujemy nad przetłumaczeniem tej gry na język angielski.
2: No to tyle dobrego. Łącznie z dubbingiem, czy to będzie po prostu jakiś tam tłumacz syntezą?
1: No ja myślę, że z dubbingiem, bo tam...
3: Na razie.
1: Znaczy inaczej, chyba że będzie się dało czytać to, co jest w cutscenkach, bo teraz jak widziałem, wyobraź sobie, Michał, że gość pokazywał tą grę i przez co najmniej 10 minut, jak nie dłużej, to były same początkowe cutscenki wstępne do gry. I to tylko no, mówione, więc tam jest masa rzeczy, jakby...
2: No fajne były, ale fajne, były fajne dla tych, co znają chiński, no a jak
1: natomiast ja tego słuchałem i nie wiedziałem, co on do mnie mówi, więc jakby...
3: Ale będzie to zrobione na takiej zasadzie, że po prostu będzie to zrobione tak jak napisy w filmach, tak my to na razie planujemy, że po prostu będzie tekst mówiony syntezą wraz z dialogiem jakby.
2: Aha, w ten sposób. No to, no to tak, no o to chodzi, sens. Żeby o to chodzi, wiesz, żeby jednak to zrozumieć, bo wiesz, no, jak ktoś zna chiński, to nie ma problemu, ale powiedzmy sobie szczerze, jednak u nas oprócz języka polskiego bardziej popularny mimo wszystko jest angielski. I... No, i w tym problem.
3: Tak samo jak w tą niemiecką grę, jakąś, nie wiem, jak ona się nazywa, też średnio się da grać. Sound of Light, czy jakoś tak? Sound of Magic, przepraszam.
1: A no, do czego średnio się da grać?
3: Dygresja.
1: Ale
3: dobrze, to ja już chyba tyle mam, jeżeli chodzi o państwo środka. To też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie.
1: A wiesz coś jeszcze, może tylko zapytam a propos właśnie tego Sound of Magic, dlaczego uważasz, że średnio?
3: To znaczy? No, że średnio w sensie, dlaczego... jest w stanie się w to grać, bo to jest po niemiecku.
1: A, w tym sensie, nie, no tak, to się zgadza. To się
2: no
1: zgadza,
2: tak, no fakt. Dla tych co... No, chociaż, tutaj... chociaż powiedzmy, wiesz, no języka niemieckiego częściej uczysz się w szkole gdzieś tam powiedzmy średnio jako drugiego języka no, niż tak. Chińskiego, mam takie... odnoszę takie wrażenie.
1: No jednak tak jest, no, tak natomiast jej tak nie znam.
3: Tylko, że no... no właśnie.
2: Dobrze, Arku, dziękujemy ci bardzo za telefon, dziękujemy za informacje, pozdrawiamy serdecznie i oczywiście jeżeli będziecie wy, drodzy słuchacze, chcieli coś dodać, zapraszamy bardzo serdecznie również do dzwonienia do nas 123 834 835. No dobrze, to teraz wróćmy do tematu gry Fear, o której zaczęliśmy i tak naprawdę nie powiedzieliśmy jeszcze nic konkretnego i czas chyba najwyższy to zmienić.
1: Poczekaj, bo coś mi tutaj przycina i jeszcze jakbyś mógł powtórzyć, bo nie wiem, co tu się stało, natomiast coś mi się przydziało nieźle.
2: Powiedziałem, że wracamy do tematu gry Fear, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o niej nic konkretnego i czas najwyższy to zmienić.
1: Jest to gra... Jezu, wiesz co, przypomina mi się tak a propos... Jak robiliśmy audycję rok temu, to podobnie trochę nie domagałem zdrowotnie, no ale to już jakiś fatum, nie
2: wiem. Tak bywa, tak bywa.
1: Fear to jest produkcja dwóch gości, którzy sobie wymyślili, że zrobią grę audio na systemy iOS i Android. Tak też zrobili. Nie proście mnie o to, żebym wymówił ich nazwiska, bo nie wymówię. Nie jestem w stanie. Nie są anglojęzyczne. Natomiast Fear jest małą niespodzianką tego roku, ale jest pozytywną niespodzianką, mimo że to nie jest jakaś duża produkcja z rozmachem, natomiast uważam, że jest dobra. I ja uważam, że więcej takich być powinno.
2: Bo gra generalnie jest prosta.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że gra jest prosta, ale mająca swój urok i klimat, moim zdaniem.
2: Oczywiście.
1: Nie wiem, czy widziałeś, ale aktualizacja poszła do tego.
2: Wiesz co, jakaś wyszła, natomiast nie sprawdzałem, co wniosła, szczerze mówiąc jeszcze.
1: Możesz sobie dokupić tam za niedużo, tam nie wiem, tam chyba 4 złote, czy ileś, nie pamiętam. Możesz sobie dokupić nowy theme, w sensie, że biegasz po fabryce.
2: O, to ciekawe. No ale dobrze, właśnie, bo gra polega na tym, że biegamy sobie po lesie. My w zasadzie nawet nie możemy kierunku wyznaczyć, w którym dokładnie biegniemy, bo biegniemy prosto, ale biegniemy sobie po 3 ścieżkach. I te 3 ścieżki są nie bez powodu, bo mamy ścieżkę na środku, ścieżkę po lewej i po prawej stronie. I teraz musimy tak po tych ścieżkach się poruszać, żeby nie wpaść na zombiaka, który gdzieś tam na nas się czai. Są jakieś zombiaki też, które wyrastają poniekąd z podziemi i są też jakieś kruki, które usiłują nam oczy wydziobać. Więc tak, na to wszystko...
1: Nie tylko na czterech gestach.
2: Dokładnie.
1: To jest bardzo łatwe.
2: Po prostu przesuwamy palcem. W lewo, w prawo, w górę bądź w dół. W górę, jeżeli jest jakiś coś tam nam spod ziemi, próbuje nas złapać, a w dół to, żeby przykucnąć, żeby się na kruka nie napatoczyć, który nas próbuje wzroku pozbawić.
1: No, lewo, prawo zmieniamy te ścieżki.
2: Te ścieżki, dokładnie. I to jest tyle. I wydawałoby się, że to jest proste. No... Istotnie.
1: Nie, jest jeszcze uderzenie w ekran, jak mamy aktywną broń.
2: A tak, bo możemy strzelać, tak, i możemy jakieś tam...
1: Rzucać takimi shurikenami czy tam czymś.
2: Tak, możemy i możemy jeszcze zbierać różne rzeczy, które tam nam się będą odzywały.
1: Tak, te power-upy tak zwane.
2: Tak.
1: O, jak widać, dzwoni do mnie Zelda, ale ja nie mogę na razie rozmawiać.
2: No tak jest. Na razie jest audycja. Dokładnie. Natomiast co do tego. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy gramy przez dłuższy okres czasu. Bo zaczynamy nagle przyspieszać. Się coraz pewniej czujemy na tej ścieżce. I przyspieszamy. Oczywiście nie możemy zwolnić, bo to na tym ta cała gra polega, że wszystko zaczyna się dziać coraz szybciej. I o ile na samym początku to jest wszystko spoko, bo tam słyszymy tego zombiaka, przesuniemy tym palcem w lewo bądź w prawo, a ominiemy sobie jednego, drugiego, trzeciego. Ale jak wszystko zaczyna dziać się w takim naprawdę dość solidnym tempie, no to już jest gorzej.
1: No, to się zgadza. Ale jest to zrobione tak, jak być powinno. Mi się bardzo podoba ten system. Taki niby prosty, ale jednak... No, fajnie to zostało zrobione, szczerze mówiąc.
2: To się zgadza.
1: Gra jest płatna. Jeju, nie pamiętam teraz, ile dokładnie.
2: Ja też za bardzo nie mam tego jak sprawdzić, bo też ją kupiłem. Ale tam
1: no właśnie.
2: Kilkanaście złotych. To nie było jakoś bardzo drogo. Jakoś bardzo no, drogo to nie było chyba.
1: Nie, ja myślę, że to rzędu... Nie, nawet nie wiem, oryginalnie tam kilka dolców, dwa może było, czy trzy.
2: Tam chyba jakaś nawet była, bo ty się na jakąś promocję załapałeś, ja już potem nie. Więc ja zapłaciłem trochę drożej, ale nie jakieś bardzo wielkie pieniądze. Także spokojnie. Nie wydacie milionów monet na tę grę. A myślę, że warto. W ogóle ciekawostka, ta gra jest zrobiona na silniku Unity. Czyli na takim powszechnie szanowanym silniku, który wykorzystywany jest w różnego rodzaju grach. Ma bardzo dobrą mechanikę, fizykę. Wszystkie różne rzeczy są odwzorowane. Ja wiem na przykład skądinąd, że silnik Unity to jest wykorzystywany nie tylko do gier, ale do różnego rodzaju także, czy na przykład symulatorów. Na tym się wojsko nawet szkoli.
1: Że mamy
2: na przykład, ostatnio słyszałem taką historię, że są symulatory strzelnicy, powiedzmy, czy jakichś wojennych manewrów, na których się żołnierze szkolą, to też jest to zrobione na Unity, żeby to wszystko było jak najwierniej odwzorowane. To jest bardzo poważany silnik.
1: No bo teraz takie Unity czy Unreal Engine, bo jeszcze jest Unreal, tylko Unreal jest jeszcze lepszy niż Unity, ale w tym samym jest też droższy. I to sporo, chyba. I to są, no ja się nie dziwię, bo są silniki, które generalnie ułatwiają bardzo wiele twórcom. Nie muszą wstukiwać setek linii kodu.
2: No i przede wszystkim twórca musiałby też sobie opracować całą na przykład jakąś tam fizykę, inne rzeczy tego typu. To są wbrew pozorom bardzo złożone obliczenia. Tam już trzeba być naprawdę niezłym mózgiem, jeżeli chodzi o matematykę.
1: Tak, a tutaj nie musi tego robić.
2: Tak, bo mu to silnik większość rzeczy wyliczy.
1: Znaczy oczywiście no musi zdecydować co chce mieć i
2: dokładnie.
1: Jak, i oczywiście jak to ma działać mniej więcej, natomiast tutaj ma gotowe rzeczy już i narzędzia, że tak powiem, gotowe,
2: które
1: ma pod ręką.
2: Zgadza się. Także jest to całkiem fajne. Kolejna gra, którą mam na liście, to jest przedostatnia już pozycja, Tomb Hunter. Cóż to takiego, Tomku?
1: Tomb Hunter, czyli... powiedziałbym, to jedna z kilku takich legend, no można powiedzieć gier audio. To jest coś, nad czym kiedyś pracował tak zwany może nawet nie tak zwany, bo po prostu Thomas Ward, czyli gościu, który odszedł od nas już jakiś czas temu. Tomb Hunter to taki scrollowany 2D, taki side-scroller, w którym głównie liczy się skakanie, przeskakiwanie, platforming, zbieranie czyli coś, przedmiotów.
2: Czyli coś takiego jak Mario na przykład kiedyś, tak?
1: No, trochę bardziej rozbudowane.
2: No tak, tak, tak, no wiadomo. Idziemy sobie generalnie, idziemy sobie w jakąś tam stronę i skaczemy, zbieramy coś, uciekamy może przed jakimiś tam wrogimi no są elementami.
1: Jakieś, są jakieś przeciwnicy no. I tak dalej. I o fabule nie będę mówił, bo jej w zasadzie nie ma.
2: A ta gra się w ogóle kończy gdzieś? Czy to tak sobie bez końca
1: no,
2: idziemy?
1: 30 plansz chyba. Dlaczego o niej mówię? Dlatego, że gra ma całkiem, czy inaczej, to by mogła być całkiem niezła gra i niestety nie jest przez jej różne rozwiązania, które mi się mało podobają. W niej w ogóle są takie rzeczy, które o których mówiłem już dzisiaj. Jeśli czegoś nie zrobimy w jednym miejscu, nie wiem, może to już zostało poprawione, ale tak było. Jeśli czegoś nie zrobimy wcześniej, to możemy przejść planszę i możemy przejść do momentu, kiedy się okaże, że no, faktycznie czegoś nie zrobiliśmy i już nie zrobimy nic dalej. Możemy sobie zacząć grę od początku.
2: No to niedobrze.
1: No chyba, że zostało to naprawione. Szkoda, no, to mogło zostać naprawione, ale nic mi o tym nie wiadomo.
2: Jasne.
1: No ale to jest taka ciekawostka, taka gra się ukazała. Nie jest darmowa dla tych, co myślą, że może jest. Ale
2: a to jest gra na peceta? To jest gra na co?
1: Tak, to jest gra na peceta i ona tam, nie wiem ile kosztuje, jakieś, nie wiem, 10 dolców, 13.
2: Mhm. A jest jakieś demo, żebyśmy
1: tak, jest
2: sobie
1: demo.
2: Tam
1: można
2: pograć?
1: Tak, jest demo.
2: Okej.
1: Okay. Jest, oczywiście jest demo, także można to sobie sprawdzić. W demie jest pierwszych chyba 6 chyba plansz, najprostszych, dopiero po nich się okazuje, że wcale nie jest łatwo. No, można sprawdzić. Ja, jeśli ktoś oczywiście nie wie, nie słyszał, to jest coś takiego. Ja tam nie jestem wielkim fanem, ale tak. Ale jest.
2: No i ostatnia gra, Planet Saga.
1: No, to jest... To jest ciekawe. To jest chyba... To jest chyba największy, przynajmniej dla mnie... Jak to nazwać? To jest gra, która zrobiła na mnie największe wrażenie w tym roku. Gra, która jeszcze się nie ukazała w pełnej wersji. Ukazała się tylko w wersji Trial. I pochodzi od Galaxy Laboratory, czyli twórców Shadowrun. Jest to gra tak naprawdę... jest to przedstawiciel Action RPG, czyli RPG z normalnym systemem walki nieturowym. I jest to naprawdę niesamowity przykład, jak powinno się robić gry. To jest trochę, nie wiem, czy widziałeś Shadowruna, nie wiem, czy się w niego bawiłeś.
2: Nie, szczerze mówiąc nie grałem w to nigdy.
1: Natomiast to jest takie rozwinięcie Shadowruna, taki sukcesor do Shadowruna, taki przykład, co i jak powinno się robić, jeśli chodzi o gry w ogóle. Już nie mówię, że audio, ale...
2: No dobrze, ale na czym ta gra polega, tak naprawdę?
1: To jest gra, w której wcielamy się w postać, która rozbija się ze swoją drużyną na jakiejś obcej planecie i w tym momencie no, brakuje nam części do statku i w ogóle mamy kiepską sytuację, bo nie wiemy, co teraz zrobić. No i utkwiliśmy gdzieś w galaktyce. Okazuje się, że trafiliśmy w ogóle na planetę, która z mojego, jakby wnioskując z tego, jakby już ile grałem i tak dalej, to trafiamy na taką planetę, na której no wiesz, jak to jest z tymi, nawet w książkach takie przykłady, że niby współczesność, a tu trafiamy na planetę, która nas przenosi niemal do średniowiecza.
2: Ale to jest planeta więc... zamieszkana? Czy nie?
1: Planeta, na której jest magia, jakaś naturalna, jakieś moce i tak dalej, natomiast my tu zaczynamy mówić nagle o statkach, o tym, że nam części brakuje, czy ktoś nie wie nic, w ogóle są wszyscy w szoku o jakich statkach i jak to możliwe, że coś lata i że ludzie jest, mogą latać i
2: jest
1: w ogóle.
2: Cni panowie, ależ o jakież statki wam chodzi?
1: Tak, coś w tym stylu. To jest właśnie trochę w tym stylu. No. Więc to jest tylko prequel, znaczy prequel, prolog, który został udostępniony za darmo przez twórców w 2018 na stronie oficjalnej projektu. Gra to typowy RPG, który łączy w sobie kilka elementów. Oczywiście bazuje na walce, bazuje na levelowaniu się i tak dalej. Łączy w sobie mechaniki znane z Shadowrun, czyli jeśli chodzimy, dajmy na to, w miasteczkach, to znaczy gdzieś po jakichś wioskach, po miastach, to ten system wygląda trochę jak top-down, czyli chodzimy góra, dół, lewo, prawo, północ, południe, wschód, zachód. Bardzo często, zazwyczaj nawet, w tak zwanych dungeonach, czyli w miejscach, w których, nie wiem, musimy przejść przez niego, zabić na końcu bossa i tak dalej. To jest typowy side-scroller, czyli lewo-prawo. Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, kolejny widok się włącza w momencie, kiedy wychodzimy z miast, albo gdzieś tam jesteśmy poza nimi, bo tam oczywiście tak się da. To nie jest sztywna gra, w której mamy jedną lokacyjkę i z niej się przenosimy do innej, tylko tutaj chodzimy wszędzie na piechotę. Poza miastem mamy również teren, mamy jakieś góry są, jakaś woda i tak dalej. Tam widok się przełącza na pierwszoosobowy. Czyli możemy się obracać wokół własnej osi. I tam w ogóle wprowadzili coś, co się nazywa auto-lock-on, czyli autonamierzanie przeciwników. Co jest znane z takich gier chociażby jak Wiedźmin. Czy mówię o grach wideo. W których tak naprawdę przytrzymujemy przycisk i nasza postać się nam jakby paruje, w sensie jakby namierza nam postać, którą chcemy zaatakować. System jest w ogóle genialnie zrobiony, bardzo, bardzo intuicyjny. I tak naprawdę w grze jest, jak już mówiłem, to jest tylko prolog, który jest naprawdę obszerny. Mi zajął jakieś 2-3 godziny, żeby przejść. To jak na wersję demo, to...
2: To co to będzie w wersji pełnej?
1: Gra się wykończy w najlepszym momencie, kiedy jest napis Act 1. Jest napis To be continued. Gra jest naprawdę niesamowita, tylko dlatego, że system walki jest bardzo dobrze zrobiony. I co jeszcze jest ciekawe, nie na walce, tylko świat polega. Tu mamy na przykład rybołówstwo. Łowimy ryby. O, tutaj bardzo powierzchownie jest pokazane to wszystko, bo to dopiero taka wersja, nie inna. Natomiast już jest pokazane, że możemy łowić ryby, które się nam przydają do innych różnych rzeczy. Czy to do questów pobocznych, czy to do właśnie czegoś, co lubię w tej grze, czyli craftingu. Możemy tworzyć przedmioty, uczymy się przepisów.
2: Jakieś rzemiosło, tak? Możemy wykonywać.
1: Tak, uczymy, na przykład dostajemy recepty różne. Często na przykład warto rozwiązać jakiegoś questa pobocznego tylko dlatego, że za tego questa ktoś nas nauczy jakiejś recepty. Czyli na przykład jak robić wodę destylowaną, która później z tego co wiem ma się nam przydać do robienia leków. Można uczyć się gotowania i jakby grillujemy ryby i w ogóle zajmujemy się tym wszystkim. Uczymy się clothing, czyli tworzymy ubrania na przykład też. Tam każdy przedmiot typu ubranie, jakieś coś tam ma swoje atrybuty i on też coś daje do postaci. Z tego co wiem od twórców, w pełnej wersji będzie się dało tworzyć własne zbroje, własne bronie z różnych znalezionych materiałów albo w ogóle. Jest też, już widziałem, chociaż jeszcze w demie jakby no nie da się z tego korzystać w żaden sposób, ale widziałem, że jest pasek od MP, czyli Mana Points, czyli od magii prawdopodobnie, czyli w pełnej wersji prawdopodobnie będzie system magii i używania tej magii. Znając twórców z Galaxy Laboratory, to prawdopodobnie można liczyć na ileś różnych zakończeń, jakieś wybory w historii, masę ukrytych rzeczy, więc to jest coś, co wyszło jako wersja pokazowa. Usłyszycie to, jak tylko się ukaże w Tyflo Podcaście. Zrobiłem podcast na ten temat. I wszystkim tym, którzy już wiedzą o tym, albo którzy jeszcze nie wiedzą, a lubią tego typu klimat, to już właśnie dlatego zrobiłem ten podcast, dlatego o tym też mówię. Mimo że gra w pełnej wersji jeszcze się nie ukazała, to warto na nią czekać. Myślałem, że będzie w tamtym roku.
2: A czy coś już, Tomku, wiadomo a propos ceny tej gry?
1: Nie.
2: Nie wiadomo.
1: Nic jeszcze nie wiadomo zupełnie. Mhm. Myślę, że nie będzie darmowa.
2: No, też mi się tak wydaje.
1: Myślę, że nie będzie darmowa. I wcale mi to nie przeszkadza i powiem więcej. Nie mogę się doczekać, aż ją kupię.
2: No tak, bo za dobrą pracę, za wykonanie naprawdę porządnej

0: cudownego sound designu. Chociaż to zależy od gry oczywiście, wiadomo. Natomiast Planet Saga to właśnie taki tytuł, na który ja bardzo czekam. I myślę, że jeśli posłuchacie podcasta, jak już się ukaże, a jeśli zdecydujecie się zagrać, jest po japońsku oczywiście, ma być po angielsku podobno. Widziałem w folderze plik english.dat, więc miejmy nadzieję, że to taki plik, nad którym już będę pracować, albo pracują, i będzie to również po angielsku. Jako byłoby to dobre, bo to byłaby ich pierwsza gra po angielsku.
1: I byłoby to rzeczywiście też coś fajnego. To ostatnia gra, jaką mamy na liście, jeżeli chodzi o ten miniony rok 2018 i gry audio. Czy ty masz jakieś podejrzenia, dlaczego ten rok tak nie obrodził? Co się mogło stać? Co mogło pójść nie tak?
0: Nie wiem. Nie mam dlatego pojęcia. Wyszło jeszcze kilka rzeczy, aczkolwiek no, jakby niegodnych uwagi, przynajmniej mojej. Wyszedł tak zwany, jak to się nazywało? Teraz nie wiem, czy sobie przypomnę, ten taki cały, w tytule było Levi'a, czyli coś tam, już nie pamiętam. Czyli generalnie gra od Włochów. To Włosi raczej za tym stoją. No i oni chcieli zrobić grę i jak się bardzo chwalili, że to będzie RPG i że to będzie w ogóle eksploracja i w ogóle wybory i budowanie postaci i w ogóle fajna walka. Echoes from Levi'a, o tak się to akurat nazywa. No i wyszło tak, że gra się ukazała, jak dla mnie jest to interaktywny audiobook, tak naprawdę bardziej. Walka się tam pojawia, jeśli grałeś w Blind Legend, to już dokładnie wiesz, jaka jest walka. Jest bardzo kiepska. Polega na reagowaniu na dźwięki, jak słyszysz z lewej, to bronisz lewej.
1: Lewej,
0: z prawej, to klikasz prawo.
1: A, takie coś.
0: I to jest jeszcze w dodatku bardzo proste, nie wymagające jakby od nas nie wiadomo jakiej zręczności, czy w ogóle pomyślunku. Eksploracja, no jak ktoś uważa za eksplorację, przejście kilka kroków w jedną czy w drugą stronę, żeby odpalić następną cutscenkę, no to nie mówimy moim zdaniem o eksploracji, no ale to już inna sprawa. Z bardzo średnim voice actingiem. Podobno cała historia w grze jest nawet nie najgorsza, ale ja nawet jej nie znam. Ale voice acting jest średni, są popy na mikrofonach, czasami podobno jest przester. Muzyka w tej grze jest w mono, to jest ciekawe. I składa się z krótkich loopów, takich trwających po kilka sekund. Tu już w ogóle ktoś jakby pojechał po całości. Dźwiękowo to też żadna rewelacja, niestety, i gra to kosztuje. Jeju. Dużo. Około 100 na nasze.
1: No to rzeczywiście, chyba nie ma czym się ekscytować.
0: Jest na wszystko, w sensie jest na PC-ta, jest na iOS-a, jest na Androida chyba z tego co wiem. Ale ja sobie odpuściłem, bo widziałem streamy z tej gry, w sensie gameplaye ludzi, ich irytacje i ja się im wcale nie dziwię. Wyszedł właśnie tu wcześniej wymieniony Sound of Magic, czyli gra ambitna. Niemiecka, od Niemców właśnie wyszła gra Sound of Magic, jest ambitną produkcją z tego co wiem, bardzo żałuję, że nie mogę w nią zagrać. I jest to właśnie przedstawiciel przygodówek, o których mówiliśmy, wyszło to na iOS-a i na Androida. I co ciekawe, wcielamy się w niej w postać złego maga. Jesteśmy magiem, czarownikiem, natomiast nasza postać nie jest dobrym, znaczy jest to czarny charakter.
1: No właśnie, to takie nietypowe jest dla gier, bo bardzo często tam przecież wcielamy się w postać kogoś dobrego, kto walczy ze złem, a tu z kolei na odwrót.
0: Tak. I wiem od twórców, że ma być po angielsku, nie wiadomo kiedy. Oni próbują teraz znaleźć kasę na to, żeby nagrać dubbing angielski. Ja się nie mogę doczekać, bo brzmi to naprawdę nieźle. Za darmo jest do pobrania demo z App Store'a, czy tudzież tam z Google'a. Można. Ja nawet sprawdziłem z czystej ciekawości, jak to brzmi i brzmi naprawdę dobrze.

0: powiedzieć. Naprawdę brzmi to tak, jak brzmieć powinno, czyli naprawdę jest dobrze. Niestety jest po niemiecku, ja niemieckiego nie znam ani trochę, więc musiałem obejść się z bakiem. Z tego, co wiem od twórcy, mniej więcej czas potrzebny na ukończenie tej gry to jakieś 9 godzin plus minus. Czyli całkiem nieźle.
1: No całkiem nieźle, to prawda.
0: Zwłaszcza, że w grze są zagadki typowe dla tego przedstawiciela gatunku, czyli przygodówek. Są łamigłówki, są minigry i co lepsze, jest czarowanie, w sensie możemy używać czarów, możemy używać zaklęć. W jakiś sposób, nie wiem w jaki.
1: Tak, jakiś efekt to zapewne ma.
0: Tak, ale to chyba jakieś rysowanie na ekranie, to żeby jakiś rzucić jakieś tam jakieś zaklęcie. Chyba coś w tym stylu.
1: Rozumiem.
0: Chyba na ekranie trzeba wykonać jakieś gesty, tak mi się wydaje. No ale sam nie ocenię, bo nie mogę.
1: Okej, okay. Odbierzmy telefon, bo mamy kolejny. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: No, witam bardzo serdecznie, to znowu...
1: Witaj, ja Patryk.
2: No ponieważ tutaj mówiłeś, że to twoja ostatnia gra, a ja myślę, że jeszcze są... Znaczy ostatnia gra, o której tu chciałeś powiedzieć, ale ja myślę, że są jeszcze przynajmniej dwie produkcje, o których myślę warto wspomnieć. No może pierwsza produkcja to nie jest tutaj nic wielkiego i odkrywczego, a mianowicie firma Elworks wypuściła odnowioną wersję gry The Great Toy Robbery, która uważam, jeżeli ktoś grał w jedynkę, to jest gra, gdzie zbieramy zabawki, no i później uciekamy przed świętym Mikołajem, który, czy on jest dobrym Mikołajem, czy nie, no to już musicie sami ocenić i zagrać. W każdym razie zbieramy zabawki i im więcej ich zbierzemy, tym lepiej. Natomiast wersja 2.0, która się ukazała w tym roku, nie dość, że ukazała się na Windowsa i na Maca, to jeszcze zawiera osiągnięcia, których mamy ponad 100, 120, o ile pamiętam. No i żeby te osiągnięcia oczywiście nam zbierać, no to musimy się napocić troszeczkę przy tej grze. Gra jest darmowa, ale myślę, że starcza na jakiś czas, także
0: I to
2: ja
0: jest
2: polecam.
0: Jej największym plusem, że jest darmowa, bo ja nie miałbym nigdy w życiu płacić, nie miałbym zamiaru płacić za odgrzewanego kotleta, który w zasadzie wcale nie smakuje tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Więc to jest jej plusem największym. Jest darmowa.
2: Jest darmowa, tak. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy i myślę o tym warto powiedzieć, o grze na iOS-a. O grze strategicznej, której ja nawet o niej mówię, bo miałem okazję ją nawet testować i być testerem. Swoją drogą o Fira też testowałem, ale to również o grze Night Commander. Jest to gra strategiczna. No powiem szczerze, że ja
0: grałem sporo gier.
2: To znaczy, nie wiem, co masz na myśli. Czy masz na myśli to, gdzie się królestwo...
0: No właśnie, to taki trochę clicker typu...
2: Nie. Mówisz o Crafting Kingdom. Ja mówię o płatnej produkcji, gdzie budujemy po prostu...
0: Chyba wiem, o czym mówisz. Chyba nawet to mam na telefonie i nawet trochę w to grałem, natomiast jakby specjalnie nie zwróciła mojej uwagi i jakby nie przyciągnęła mnie aż tak bardzo. Jakoś... No to, ale to jest bardzo
2: no jest
0: podobne.
2: No jest to strategia, gdzie po prostu...
1: No właśnie, ale na czym ta gra polega? Bo żeby nasi słuchacze wiedzieli.
2: Na budowaniu różnych budynków, na rozwijaniu ich... Te budynki produkują różne rzeczy, jak na przykład bronie, bo możemy, oprócz tego, że w grze mamy system taki, że możemy rozbudowywać różne rzeczy, które posłużą nam do produkcji różnych minerałów, różnych broni. Oprócz tego na przykład w grze mamy jakieś losowe sytuacje typu na przykład, że jakieś gobliny na przykład wchodzą nam do miasta i na przykład za ileś tam tur, jeżeli czegoś nie podejmiemy, jakiegoś kroku, to nam na przykład rozwalą sklep. Znaczy ja powiem tak, ja grałem, ugrałem się w wiele gier strategicznych, tak, na przykład, nie wiem, Sounder TS, czy jakieś inne produkcje, ale tak zaawansowanej i rozbudowanej strategii to ja nie widziałem jeszcze. To jest mega rozbudowana gra strategiczna i jak ja to testowałem, to tam było niewiele. Tam można było parę rzeczy rozbudowywać.
0: Jak było niewiele. To znaczy grałem w nią w momencie, w którym nie było tam bardzo wiele mechanizmów, były podstawowe rzeczy i to bardzo wyglądało, jakby ktoś zrobił faktycznie klona jakiegoś Crafting Kingdom, to znaczy klona może nie do końca, ale trochę na tej samej zasadzie.
1: Ale czy to jest też...
0: Wydajemy też... polecenia i czekamy.
1: Ale czy to jest jakaś taka gra, w którą gramy sieciowo, tak jak na przykład Lords
2: nie.
1: of Knights?
2: Nie.
0: To jest single player tylko. Mhm,
1: No szkoda, że nie ma tu też takiej rywalizacji, bo to by mogło być dość ciekawe, że budujemy sobie coś, ktoś nam może na przykład to najechać, przejąć, ale i z kolei my możemy zrobić to samo z kimś. To szkoda.
2: Jeszcze tutaj tak a propos chciałem dwie rzeczy tak krótko powiedzieć o rzeczach, o których już tutaj mówiłeś, czyli w zasadzie o dwóch grach. Powiem, że przegrałem w Tomb Huntera. No i powiem szczerze, nawet napisałem na Eltenie taką, można powiedzieć, trochę małą recenzję. Po pierwsze, wydaje mi się, że gra nie zasługuje na to, żeby w ogóle kosztować tyle, ile kosztuje. Nieważne od tego jest i nieważne, ile ona by kosztowała. Po drugie, uważam, że nie zasługuje na to, żeby się nazywać Tomb Hunter. Ten, kto grał w Tomb Huntera od USA Games, w te dema, co tam były, to no moim zdaniem to w ogóle klimatu się nie trzyma. No jeżeli my na przykład nie zamiast chodzić po świątyniach, to nie wiem, rozwalamy, nie wiem, samochody bombami niczym w GTA, no to coś tu jest nie tak. Poza tym fizyka w tej grze po prostu pada, gdzie ja na przykład, nie wiem, jestem na jednej części mapy i na przykład jest przepaść. No wyobraźcie sobie, że jest przepaść, ona nie jest jakoś tam strasznie duża i chcę ją i obok niej jest następna przepaść i ja chcę przeskoczyć te dwie przepaście. I ja robię skok i naciskam te strzałki. To słuchajcie, postać potrafi spadać niczym Kamil Stoch, po prostu lecieć przez całą mapę, lecieć i po prostu sobie spaść do momentu, aż nie napotka na kolejną przepaść, a była jakąś kolejną tam platformę czy coś. No.
0: Ty mam jakąś hakowaną wersję.
2: Nie, właśnie miałem normalną wersję, ale tak się da zrobić. Uwierz mi, tak się da.
0: Nie, u mnie się tak
2: nie. No ja nie będę teraz mówić dokładnie w którym poziomie, ale tak się dało zrobić.
0: No nie wiem, ja nie zwróciłem uwagi na coś takiego, na taką nieprawidłowość. Mi się taka nie przytrafiła. Natomiast gra jest frustrująca, to fakt.
2: Znaczy ogólnie, no jest kilka rzeczy, które mi tam jednak nie przypadły do gustu i nie przeszedłem tej gry. Nie wiem jak ty.
0: No ja też porzuciłem. Nawet nie wiem gdzie tam byłem, ale jakoś się nie chciałem.
2: No i jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o tym, co mówił Nuno, czyli o grze Linsiu, o tym MMORPG, który ty również grałeś. Powiem tak, no pomijając oczywiście autonawigację, no, która, no już jest, no to jest.
0: Wolę autonawigację niż to zepsutą nawigację, no, manualną. Z bajga złego.
2: No tak.
0: A Chińczycy chociaż mają talent do zepsucia nawigacji, więc
2: chociaż ja zauważyłem jedną rzecz. Tylko to się pokazuje niestety po chińsku i tego tłumaczyć się nie da. Jeżeli idziemy nawigacją manualną, to on, jeżeli na przykład znajdzie się coś ważnego wokół nas, na przykład czy tam przed nami, czy na przykład znaczy co jest przed nami, to możemy sobie sprawdzić chyba literą E czy literą Q, ale jeżeli na przykład jest coś po prawej stronie, na przykład jakieś przejście gdzieś, czy na przykład jakieś drzwi, to on to opisowo pokazuje, w sensie jest to jakby opisane, że tu na prawo jest droga taka. Przejście.
0: Wiem, też zauważyłem.
2: Natomiast co mnie w tej grze, dlaczego ja w to już nie gram, dlaczego mi się to znudziło? Bo owszem, gra jest rozwijana, ale po prostu mam wrażenie, że zadania, no bo mamy tam tryb fabularny, tylko po pierwsze, czego ja nie lubię, jeżeli chodzi o tryb fabularny. My na przykład możemy sobie przejść ten tryb fabularny, ale w pewnym momencie mamy coś takiego, no że jesteś bohaterze za słaby i musisz zdobyć taki i taki poziom, żeby móc kontynuować tryb fabularny dalej.
0: No normalne,
2: na przykład musisz tam zdobyć
0: 20
2: poziom. Słucham?
0: Standardowa taktyka w tego typu grach, akurat to mnie nie dziwi, tak jest często w ogóle w MMO, które mają historię.
2: No tak, no ale zdobyłem na przykład 20 poziom i mogłem zrobić tylko dwa zadania fabularne i teraz znowu się nie da. No ale też, ale
0: no,
2: to jest,
0: oczywiście, no,
2: czego
0: to w
2: nie
0: tym
2: lubię.
0: Chodzi, no. Pewnie no,
2: było ale
0: to
2: czego
0: chodzi,
2: tam akurat nie lubię. Ale czego akurat tam nie lubię, to właśnie zadania dzienne, które to zadania są tak naprawdę powtarzalne, bo tak naprawdę, żeby nabijać sobie doświadczenie, no to...
1: Na czym te zadania dzienne polegają? Musimy... Trzeba robić to codziennie, jak rozumiem, tak? Cyklicznie.
2: Ale na przykład wyobraź sobie, Michale, że masz na przykład scenariusz, że masz na przykład zadania, gdzie masz 10 zadań, gdzie na przykład musisz bawić się w listonosza i na przykład roznosić listy, albo na przykład, nie wiem, kupować apteczki i na przykład przynosić je komuś tam.
1: Aha.
2: I codziennie masz te same zadania, te same lokacje, te same zadania, robisz dokładnie to samo. Masz na przykład zadania egzorcyzm, gdzie musisz walczyć po prostu z różnymi tam demonami i musisz na przykład zabijać 40 czy 50 demonów. I codziennie musisz ich zabić taką samą ilość i masz dokładnie te same lokacje i robisz dokładnie to samo. Ja jeszcze bym rozumiał, gdyby naprawdę te one zadania codziennie były różne, albo na przykład codziennie było co innego, ale robisz po prostu każdy dzień to samo i to się naprawdę jest monotonia taka, że to się może znudzić.
1: Rozumiem.
0: No niestety, no, tak już jest.
2: Ale no. Jest to ciekawe poniekąd. Ja wiem, Mirinie, że ty grałeś w to sporo...
0: No,
2: także...
0: trochę pograłam, ale znudziło mi się po prostu z różnych przyczyn.
1: No. No dobrze, Patryku.
0: To... A gwoździem do trumny było to, że padł serwer na jakiś czas, więc no. od tego czasu już nie grałem, teraz wstał, ale już nie wróciłem, więc...
1: Rozumiem. Dobrze, Patryku, to bardzo ci dziękujemy za twój głos w audycji. Fajnie,
2: dziękuję,
1: że podzieliłeś się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o gry. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. No i co, i będziemy chyba kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Mimo tego, że gier w sumie wymieniliśmy niewiele, to i tak chwilę nam się udało porozmawiać na temat tego, co w minionym 2018 roku było interesującego, bądź też i mniej interesującego, jeżeli chodzi o gry audio. Czy jeszcze coś tam, Tomku, miałbyś do dodania na koniec? Coś ci się przypomniało? Co jeszcze chciałbyś powiedzieć?
0: Życzę sobie i wam tylko najlepszego nowego roku a propos gier.
1: I mam zdrowia.
0: Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy. I zdrowia.
1: I zdrowia, tak.
0: Dokładnie tak.
1: Bo bez zdrowia to i żadna nawet najlepsza gra audio nie cieszy. I z tą...
0: Nawet się w nią nie chce grać.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak.
1: I z tą myślą...
0: Tym pozytywnym akcentem.
1: Zostawiamy, tak. Tak. I dziękujemy za uwagę. Tomasz Tworek o grach opowiadał, o grach audio. Dziękuję ci, Tomku, raz jeszcze.
0: Dzięki wielkie.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Czy ja mogę poprosić, żeby zgaszono to światło, przynajmniej to?
6: Proszę.
5: A po co? Ja jestem osobą słabowidzącą, która akurat korzysta z ustawień komputera wysokiego kontrastu, więc zawsze zależy mi na tym, żeby było ciemne tło i jasny napis. Niestety prezentacje, które tutaj były niestety dla mnie niedostępne. Ta musi być dostępna, bo sam z niej będę czytał. Mam jedną małą wrzutkę na dzień dobry do Tomka prezentacji o audiodeskrypcji. Tomasz Knapik, jeden z bardziej znanych lektorów polskich, kiedyś musiał czytać w kinie filmy, bo były takie czasy, że lektorzy czytali filmy w kinie. No i przyszedł na drugą zmianę, bo pierwszą zmianę miał inny lektor. Film był jakiś tajwański. No i zapytał, jak ci poszło z czytaniem tego filmu. Ten lektor powiedział, a spokojnie, dasz sobie radę, tylko tam na końcu nie przyślij, bo film się skończył, a mi jeszcze dwie strony zostały. Anegdotka. Ja na co dzień prowadzę blog Moimi Oczami, w którym staram się poruszać sprawy dostępności. Bardziej się skupiam na transporcie w tej chwili, natomiast strony internetowe też należą od niedawna do moich zainteresowań, ponieważ od niedawna pracuję dla firmy Self-Friendly Solutions z Krakowa, w której mamy z tym do czynienia na co dzień. Przychodzą do nas klienci, którzy chcą pozycjonować swoje serwisy, czyli podnosić ich pozycję w wyszukiwarkach. No i nagle okazuje się, że człowiek wydał duże pieniądze na to, żeby mieć stronę. Najfajniej, jak to jest jakiś fleszyk z wodotryskiem. Natomiast my nie możemy pozycjonować tej strony, dlatego że tam poza, jeżeli wchodzimy w kod dokumentu, a to dokładnie widzą roboty Google, to my widzimy tylko nazwę domeny. Tak naprawdę nie widzimy w tym dokumencie niczego innego, więc co by pan chciał pozycjonować? Jakie cele stawiają sobie osoby przed stroną internetową? Jednym z pierwszych celi, które nasi klienci wskazują, to są wizerunkowe cele. Wzmocnienie wizerunku własnej firmy, mam stronę, więc znaczy się, jestem bardzo luksusowy. A jeszcze jeżeli strona jest zrobiona w sposób bardzo piękny graficznie, to jestem bardzo, bardzo luksusowy. Autopromocja, czyli promowanie tego, co się aktualnie robi, czym się człowiek interesuje. Dalej mamy sprzedaż usług. Tutaj właśnie jest to poletko komercyjnych serwisów. Handel usługami, handel towarami, najczęściej znane jako e-commerce, bądź sklepy internetowe, bądź sklepy z usługami. Kolejny cel to jest informowanie. Tutaj główna część to jest administracja publiczna, ale nie tylko publiczna. Przeróżne firmy typu właśnie operatorzy telekomunikacyjni chcą informować swoich klientów o różnych swoich przedsięwzięciach albo ofercie, więc takie mają cele. Kolejnym celem jest nakłanianie. NGO w tym przoduje, czyli Czekasz 1% i tak dalej. Po prostu jest to promowanie idei. Oraz strony powstają również po to, by segmentować wiedzę. To są strony, najczęściej blogi. Na przykład blog o dostępności transportu, blog o transporcie międzynarodowym. Po prostu zbierane są informacje przez osoby, które się tym interesuje i publikowane w jednym miejscu, kategoryzowanie, segmentowanie wiedzy. Warunki, jakie ja akurat widzę przed stroną, żeby można było mówić o tym, że jest to strona przygotowana na sukces, to po pierwsze jest to, czy strona jest dostępna. Jeżeli nie jest dostępna, traci użytkowników. Jeżeli nie jest dostępna dodatkowo dla robotów, traci dosyć dużo w wyszukiwarce, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie znajdowana w ogóle. To jest dziedzina accessibility. Następnie strona warto, żeby była użyteczna. Jeżeli człowiek, użytkownik wejdzie na tą stronę i nie znajdzie tam rzeczy, których się tam spodziewał, albo dosyć trudno mu jest przebrnąć przez treść, taka strona może nie spełniać swojego celu. Warto sprawić, żeby strona była aktualna. Prawo się zmienia cały czas. Jeżeli serwis prawniczy sobie odpuści w 2007 roku, marne szanse, że w 2010 roku to prawo będzie dalej tak aktualne, że ktoś zacytuje ten artykuł gdzie indziej. No i żeby strona dochodziła do sukcesu, warto, żeby była promowana. I właśnie będziemy mówić o tych elementach promocji strony. Takie najbardziej podstawowe, które w tej chwili na różnych konferencjach, w których brałem udział, zwraca się uwagę na to, że w materiałach drukowanych warto podawać wszędzie adresy do stron. Social media to jest wielka, nowa dziedzina. Bardzo rozpływają się różne osoby nad Facebookiem. Inne osoby uważają, że na Facebooku jest za dużo wszystkiego i za dużo tych informacji. Te informacje są śmieciowe i tak dalej. Na to twórcy social mediów odpowiadają, każdy ma takiego Facebooka, na jakiego sobie zasłużył. Są płatne przekierowania, czyli banery na stronach albo reklamy tekstowe na stronach innych, po których użytkownicy mogą dojść do naszej strony. W ten sposób promujemy. Bardzo formą taką promowaną są linki sponsorowane, czyli na wynikach wyszukiwania Google, na przykład Google, bo to nie tylko dotyczy Google, ale w wynikach wyszukiwania pojawiają się zazwyczaj trzy pierwsze wyniki z przodu oraz cały prawy pasek, sidebar, jest zapełniony wynikami płatnymi. Taka forma promocji jest dosyć skuteczna, natomiast firmy komercyjne, które już wykorzystują te formy, zazwyczaj dochodzą do tego, że chcą końcu zająć się pozycjonowaniem własnej witryny, czyli podnoszeniem w naturalnych wynikach wyszukiwania. Tu jest mały wykresik, który mówi o tym, że 90% użytkowników korzysta z wyszukiwarki Google. Jest ileś innych wyszukiwarek, które zgarniają resztę torcika. Natomiast trzeba mieć też świadomość taką, że na silniku Google działa też na przykład onetowa wyszukiwarka i często można natrafić na oferty pozycjonowania w Google strony, natomiast za darmo dorzucana jest onet na przykład. To zawsze mnie bardzo śmieszy. Znaczy to zawsze można za darmo dorzucić, skoro to jest ten sam silnik. Pozycjonowanie strony to jest optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Tak z oryginału jest to przetłumaczone, natomiast tak w praktyce to są działania zmierzające do podniesienia pozycji danej strony na konkretną frazę. To nie jest podnoszenie na każdą frazę, tylko na konkretnie wyrażone frazy. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że pozycjonowanie strony na taką czy inną frazę wzmacnia cały serwis, podnosi tak zwany page rank tego serwisu i ten serwis bardzo możliwe, że będzie się pojawiał też na inne frazy, jeżeli jest dobrze zrobiony. Mamy tutaj takie coś, na co często powołują się firmy, które pozycjonują. Złoty trójkąt Google. To jest badanie eye trackingowe, czyli badanie, które pokazuje, jak rozkłada się uwaga użytkownika, kiedy wpisuje sobie jakieś zapytanie do wyszukiwarki Google. Powiedzmy, zapytanie brzmi super buty albo sklep z butami. No i mamy wyniki wyszukiwania. Ta część, czyli prawa, to są najczęściej właśnie linki sponsorowane. Pierwsze miejsce, które jak Państwo widzą skupia bardzo dużo uwagi użytkowników, to są też te linki sponsorowane. Użytkownik dopiero scrollując stronę niżej dochodzi do kolejnych wyników. I tutaj wszystkie badania eye trackingowe pokazują taką zależność nie tylko w Google, ale w ogóle przy stronie internetowej. Najwięcej uwagi wzbudzają pierwsze akapity, do końca człowiek je czyta, a później to już bardzo pobieżnie i schodzi coraz niżej, nie skupiając się za bardzo. Im niżej, tym uwaga bardziej się rozprasza. Ten złoty trójkąt Google nie zawsze jest prawdziwy, bo jeżeli szukają Państwo programu telewizyjnego i wpiszą Państwo program telewizyjny, to wątpię, że będą Państwo szukać gdzieś na 10, 8 miejscu. Po prostu klika się w pierwsze, co pasuje, bo są takie zapytania, które są dosyć banalne. Powracając do pozycjonowania, to są badania, które są na 2006 rok, nie były robione nowe na Zachodzie, bo to te badania pochodzą z USA. 46,6% wyszukiwań nie skutkuje kliknięciem w jakikolwiek link w ogóle. Najczęściej, kiedy człowiek wpisuje sobie jakąś frazę i nie jest zadowolony z wyników, które się pojawiły, wpisze inaczej tą frazę albo wpisze coś innego. Z pozostałych 53,4% kliknięć 42,3% przypada na pierwszą pozycję. Pierwsze trzy pozycje zbierają łącznie 62,7% kliknięć. No i teraz to, po co jest to pozycjonowanie tak istotne? Tylko 10% użytkowników przechodzi do lektury dalszych wyników wyszukiwania niż pierwsze 10, czyli przeklikuje sobie kolejne wyniki. Nie wiem, na ile to są bardzo obiektywne wyniki, bo bardzo ciężko to zbadać. Google na pewno ma te wyniki świetnie opracowane, tylko się nimi nie dzieli. Natomiast pokazuje to, że jest tylko 10 miejsc, na których firma może, sprzedająca zwłaszcza, albo udzielająca informacji, na których firma może pojawić się ze swoją stroną. I konkurencja jest dosyć duża, więc jeżeli 30 stron chce się pozycjonować na tą samą frazę, na przykład na dentysta Warszawa, no to uda się tylko 10. Pozycjonowanie strony dzielimy na pozycjonowanie wewnętrzne, wewnątrz strony, działania wewnątrz strony, czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. I tutaj właśnie dzieją się te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, czyli zmiany w kodzie, które mają tą stronę stworzyć bardziej przyjazną dla robotów indeksujących stronę. I mamy też zewnętrzne pozycjonowanie, którymi trudni się większość pozycjonerów w Polsce, nie zwracając uwagi na ten pierwszy element wewnętrzny. Ten drugi, zewnętrzny, to są działania katalogowanie strony, wpisywanie do różnych katalogów pod określone frazy. To jest budowanie link popularity, czyli tworzenie stron zapleczowych, na które też na pewno często Państwo trafiają w czasie wyszukiwań. I tam są linki do danej strony, podnoszą rangę tej strony i pną ją do góry. Działania zewnętrzne są skuteczne, są tym bardziej skuteczniejsze, im lepiej jest przeprowadzone działanie wewnętrzne. To pokazuje nasze doświadczenie na podstawie ostatnich pół roku, kiedy Google zmieniło algorytm do tego stopnia, że bardzo dużo pozycjonowanych stron nagle utraciło cały potencjał pozycjonowany i pojawiły się zupełnie nowe strony. Na przykład jedną z droższych fraz w Polsce i bardziej konkurencyjnych to są opony. Dużo serwisów się na to pozycjonuje, natomiast nagle na trzeciej stronie, na trzecim miejscu wyników pojawiły się opony mózgowe. Błędy, na które zawsze, tylko kilka z tych błędów, na które my zwracamy uwagę dzisiaj podczas tej prezentacji. Po pierwsze, zaburzona struktura dokumentu. Brak istotnych nagłówków ze słowami kluczowymi. Nagłówki, czyli coś, co w kodzie nazywa się H1, H2, H3. Jeżeli nie zawiera fraz, na które chce się serwis pozycjonować, niestety nie będą przez roboty widziane w taki sposób, żeby podnosić ten serwis. Najczęstszym słowem, które pojawia się w nagłówkach, jest witamy. Jeżeli ktoś by się chciał pozycjonować na witamy, to ma duże szanse. Niewłaściwa architektura informacji, czyli trudno znaleźć informację. Jeżeli użytkownikowi trudno znaleźć jakąś informację, to robotom bardzo często też. Na przykład jeżeli na początku znajduje się menu, na początku kodu strony, a nie jest przeniesione gdzieś bardziej do tyłu, a wyeksponowana informacja, czego w ogóle strona dotyczy, to zarówno użytkownik, zwłaszcza taki korzystający z tekstowej przeglądarki, jak i robot tą treść przyswoi sobie znacznie później. On już się może zniechęcić w międzyczasie. Brak słów kluczowych w treści, czyli z treści nie wynika, o czym jest strona. Miewamy takich klientów, którzy na przykład chcą się pozycjonować na, no podam tutaj przykład, na przykład kurczak z Rożna, a na stronie nie występuje w ogóle takie określenie i występuje tylko piecyk mikrofalowy, nowoczesny i tak dalej. W tym momencie ktoś, kto wpisze kurczak z Rożna i wejdzie sobie na tą stronę, nie znajdzie tam takich informacji jak chce. Robot na tą frazę również nie zauważy tej strony. Uboga treść lub jej brak. I tutaj mamy do czynienia z nieśmiertelnym flashem. Flash to jest format graficzny, multimedialny, który zawiera treści, ale naniesione w inny sposób niż w kodzie HTML. Jeżeli strona jest dobrze zrobiona, bo są strony flashowe dobrze zrobione, które zawierają pod spodem kod HTML, w którym opisany jest cały dokument strony i dzięki temu dokumentowi również flash jest bardziej dostępny dla osoby niewidomej. Ale większość flashy niestety to jest właśnie ten case, kiedy przychodzi do nas klient, ma tylko stronę flashową i mówi, chciałbym się pozycjonować na 20 fraz. No świetnie, tylko że jedyną rzeczą, którą widzimy u Pana w dokumencie, to jest nazwa Pana domeny. Dalej mamy zastosowanie znaczników HTML niezgodnie z zasadami. Wtedy mówimy o tym, że kod jest niesemantyczny. Czyli tak jakbyśmy poustawiali sobie literki alfabetu przypadkowo, a nie tak, żeby tworzyły wyraz. Staramy się zrobić optymalizację taką. Akurat nasza firma zwraca uwagę na to, żeby ona była dosyć dokładna, natomiast każdy pozycjoner zwraca uwagę na pewne rzeczy takie najważniejsze. No i po pierwsze to jest właśnie ta struktura nagłówków H1. Znaczy H1, H2, H3. Im ważniejszy nagłówek, tym powinien być wyżej i każdy nagłówek powinien mieć swojego rodzica. Czyli kiedy wchodzimy na stronę i widzimy, że w kodzie nagłówki wyglądają w ten sposób, że jest H3, H4, nagle H2, nagle H1, nie jest to po kolei. Zwracamy uwagę na to, żeby to było po kolei. Wizualnie, co nie znaczy, że cokolwiek przeniesiemy na stronie. To oznacza, że w kodzie dokonujemy tych zmian i one niekoniecznie są wizualnie widoczne. Następnie umieszczamy nawigację do serwisu pod koniec. Znaczy na pewno po pierwszych, najistotniejszych informacjach, o czym jest serwis. Osobie niewidomej też łatwo przeskoczyć wtedy do tej nawigacji, zwłaszcza jeżeli ma odnośniki w kodzie już na początku, że może się łatwo przenieść do tego miejsca. Sprawdzamy treści nagłówków, czy pojawiają się tam frazy, na które serwis chce być pozycjonowany. Jak nie, to staramy się to dopisywać, natomiast trzeba to robić z głową. Nie można zrobić nagłówku "Witamy w opony Kraków", tylko jednak postarać się o to, żeby nagłówek był użyteczny dla użytkownika, bo strona nie jest tylko dla robotów, tylko jest głównie dla użytkowników, a roboty mają pełnić tylko funkcję indeksacji. Edytujemy tytuły, czyli z title strony. To jest to, co się pojawia u góry strony jako tytuł okienka. Bardzo często występuje tytuł taki, strona główna. I nie wiadomo, strona główna czego, o czym jest strona i tak dalej. Staramy się, żeby na każdej stronie, kiedy jest title widoczny, żeby ten title mówił o tym, co znajduje się na tej stronie. I myślę, że to tobie, Jacek, też pomaga.
6: To jest jedna zasad WCAG.
5: Treść. Nasycenie słowami kluczowymi to jest właśnie a propos tego błędu, który jest pokazywany, że strona jest zupełnie nie na temat. Następnie separacja warstwy treści, wyglądu i funkcjonalności. Tutaj jest coś, co myślałem, że zostanie dzisiaj wcześniej poruszone. Jest tak zwana zasada ulepszania, która mówi o tym, że tworzymy serwis, który jest dostępny dla wszystkich urządzeń i dla wszystkich robotów i staramy się, żeby był dostępny dla wszystkich użytkowników. I on może być paskudny, ważne, żeby był dostępny. A następnie, kiedy dochodzą nowe technologie, które mogą być zastosowane i mogą być również przez osoby na przykład niewidome uznane za technologie wartościowe i dostępne, wtedy dopiero wdrażamy to do serwisu. I to jest zasada progresywnego ulepszania, nakładania kolejnych technologii na stronę. Jeżeli ktoś uzna, że dana technologia nie jest dostępna, zawsze zobaczy serwis poprzedniej technologii, która była dostępna. Separacja warstwy treści, wyglądu i funkcjonalności oznacza też, że elementy graficzne, które są na stronie i nie są częścią layoutu strony, są opisywane w sposób jasny w HTML, czyli są opisywane, są dodawane im znaczniki alt tak zwany, czyli alternatywny opis do obrazków, to chyba Tomek o tym mówił wcześniej. Niektóre firmy nazywają to optymalizacją grafiki pod kątem wyszukiwarek. No na pewno, jeżeli dodamy słowo kluczowe do każdej grafiki na stronie, to oczywiście. Natomiast my jesteśmy zdania bardziej takiego, że trzeba to też robić z głową. To nie jest tak, że mamy 10 zdjęć na stronie i każde zdjęcie nazwiemy opony Kraków. Tylko każde ze zdjęć coś opisuje, więc staramy się, żeby jeżeli strona jest na temat opon, no to jak najbardziej użyjmy tej frazy, ale w sposób sensowny. Niekoniecznie musi to brzmieć opony Kraków, to może brzmieć opony po prostu i każde zdjęcie jest w ten sposób opisywane. Robot, który wchodzi na stronę, widzi wtedy taki opis w kodzie, więc nasycenie słów kluczowych w całym serwisie jest większe. Natomiast osoba niewidoma, która sobie surfuje po tej stronie, nie widzi zdjęcia, które nazywa się IMG podkreśnik 10, 20, 80, 53, żółta kaczka na czerwono i tak dalej, .jpg, tylko widzi po prostu opis alternatywny, który jest adekwatny do tego, co jest na obrazku i służymy w ten sposób i robotom, i osobie niewidomej. Poprawiamy semantykę kodu, czyli właśnie staramy się, żeby HTML był użyty zgodnie z przeznaczeniem. A tutaj panowie z widzialnych na pewno by się zgodzili, że to jest bolączka bardzo częsta, że twórcy strony zabierają się do robienia stron, nie czytając dokumentów, jak powinni zrobić stronę, tylko ponieważ sami uczyli się robić tą stronę, to robią tak, jak potrafią, nie przejmując się zupełnie, że tworzą błędy w kodzie. Nie przejmując się, że stosują technologie, które na przykład 10 lat temu wyszły z użycia. Bardzo lubię tak zwaną technologię, no to też, ale głównie technologie tabelkowe są dla mnie bardzo zabawne. Jak widzę taką stronę i widzę, że ktoś wziął za to pieniądze, to mi trochę szkoda. To znaczy, jeżeli 10 lat temu ktoś taką stronę zamówił, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli ktoś zamówił taką stronę miesiąc temu i dostał taki twór za pieniądze, to niestety... No jest mi szkoda, odmawiamy takim klientom, bo uznaliśmy, że nie chcemy promować stron, które nie powinny być promowane ze względu na to, że twórcy nie poświęcili im chociaż trochę uwagi. Czyszczenie kodu, czyli eliminacja nadmiarowości kodu. To najczęściej występuje w elementach javascriptowych i w osadzaniu na przykład flash, osadzaniu grafik. Bardzo często występuje nadmiarowy kod. To wynika głównie z tego, że stronę robi na przykład programista, a nie projektant zapoznany z zasadami użyteczności i dostępności. Jacek zaproponował mi, żebyśmy zrobili taki eksperyment. Żebyśmy zrobili dwa serwisy, z których jeden będzie dostępny, a drugi będzie niedostępny. I żeby ten dostępny dodatkowo był zrobiony zgodnie z naszą sztuką pozycjonowania i optymalizacji stron, a ten niedostępny, żeby absolutnym był zaprzeczeniem tego. Chcieliśmy też pokazać, że te strony będą wyglądały tak samo, że nie będzie istniała jakaś różnica wizualna. Mieliśmy te strony obie włożyć do indeksowania i dowiedzieć się, jak bardzo strona dostępna wyprzedzi bez żadnego zewnętrznego pozycjonowania, jak bardzo wyprzedzi stronę niedostępną. Eksperyment nie wyszedł ze względu na krótki czas, bo zrobiliśmy tę stronę na początku stycznia. Google indeksuje pod stronę dosyć powoli i nie uzyskałem tego, co chciałem uzyskać. Natomiast pokażę Państwu takie wyliczenie, które przy tym powstało. Stworzenie bardzo prostej strony kosztuje w różnych firmach, w zależności pomiędzy 1500 a 2500. Niektóre firmy, które robią dla dużych producentów, uważają, że strona będzie droższa, dlatego że robią to dla marki, która oddziaływuje silniej. Natomiast koszty wykonania strony prostej są mniej więcej takie. Przy dostępnym serwisie proszę zauważyć, że ceny są takie same i przy dostępnym, i przy niedostępnym. Różnica polega na tym, że dostępny ktoś wiedział, jak zakodować i jak zrobić, żeby był dostępny. Dlatego nie płacimy już później za optymalizowanie kodu, nie płacimy później za optymalizację pod kątem wyszukiwarek. Poprawa dostępności też nie musi być już wykonywana, chyba że pojawia się jakaś nowa technologia i nowy standard, który może coś poprawić. Przy serwisie niedostępnym mamy cenę stworzenia pomiędzy 1500 a 2500. Optymalizacja kodu całościowa to jest około 1500. To jest jak zrobienie nowej strony tak naprawdę, bo trzeba cały kod napisać od nowa. Optymalizacja pod kątem pozycjonowania najczęściej jest w cenie we wszystkich ofertach firm pozycjonujących. Natomiast wyceniana jest wewnętrznie na mniej więcej 100-200 zł, dlatego że parę osób musi spędzić nad tym trochę czasu. Poprawa dostępności to jest znów taki koszt jak zrobienie nowej strony. Jeszcze powiem tak na koniec, że algorytm Google nie jest znany, nie jest opublikowany, jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Około 200 czynników wpływa na to, jak pozycja strony wzrasta w wyszukiwarce. Znanych jest może 40% z tych 200 czynników. Różne firmy prowadzą różne eksperymenty, jedne bardziej udane, inne mniej udane. I tak naprawdę, jeżeli serwis na przykład zawierający istotne informacje dla osoby niepełnosprawnej jest zrobiony zgodnie ze sztuką i na daną frazę nie ma dużego ruchu, nie ma wielu firm, które się pozycjonują na to samo, na przykład na rehabilitację zawodową, to w tym momencie, jeżeli jest dobrze serwis zrobiony, bardzo możliwe, że strona bez zewnętrznego pozycjonowania, czyli bez comiesięcznych kosztów, będzie po prostu wysoko w wynikach wyszukiwania. I to tyle. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.
6: Jak będzie rzecz o pozycjonowanie zewnętrzne, o którym Pan mówił, to dla mnie jest, czy dla mnie jako użytkownika internetu i osoby, która wyszukuje różne informacje, to raczej jest przestępstwo, zbrodnia i powinno być karane generalnie rzecz biorąc. Więc jak to jest podejście Państwa do tego, ponieważ no, ja jestem osobą, która patrzy niżej niż pierwsze trzy linki, a sytuacja, kiedy ja wyszukuję czegoś bardzo konkretnego, a dostaję do tego trzy pierwsze strony, że tak powiem, różnego typu rzeczy niezwiązanych z tym, z czego szukam, a ja szukam bardzo konkretnej frazy, tak? Doprowadza mnie do białej gorączki, także
7: to tak. A tego nie można nazwać dobrym pozycjonowaniem.
5: To znaczy są dwie zasady. Jedna nazywa się White SEO, White Hat SEO. To jest pozycjonowanie, które zaleca Google. I Google mówi nam, że strona pójdzie wysoko, wystarczy zrobić ją zgodnie ze standardami, które Google oczekuje, czyli w sumie ze standardami pokrywającymi się z tymi, o których dzisiaj tu mówimy. I to właściwie wystarczy, a dodatkowo warto pisać artykuły, poradniki i tak dalej, zamieszczać je w internecie z własnym linkiem, no i wtedy na pewno taka strona będzie lepiej pozycjonowana. Natomiast każdy pozycjoner wie, że white SEO może być fajne tylko i wyłącznie przy bardzo mało konkurencyjnych frazach. Przy konkurencyjnych frazach, jeżeli wiemy, że jest na przykład 30 firm, które się pozycjonują na tę frazę i każda buduje swoją siłę, swoją moc swojego serwisu, no to w tym momencie, żeby wypozycjonować taką stronę na trudne frazy, trzeba niestety korzystać z tego zewnętrznego. To zewnętrzne nazywa się Black Hat SEO. To nie jest tak, że jest to nielegalne. To jest po prostu coś, co Google nie określiło jako super. Pozycjonowanie białe musiałoby kosztować bardzo dużo, dlatego że musiałyby być tworzone tylko i wyłącznie wartościowe treści dla danego klienta, czyli byłyby to koszty porównywalne z kosztami wynajęcia agencji PR-owej, tworzącej całą treść do informacji prasowych. Mnie też bardzo denerwuje, kiedy szukam na przykład informacji o jakimś urządzeniu i trafiam na stronę zapleczową. Ja bardzo szybko rozpoznaję, które strony są zapleczowe. Niestety internet to jest swojego rodzaju śmietnik, gdzie 10% treści jest wartościowa, a cała reszta średnia. I tak naprawdę nikt nie znalazł na to rozwiązania. Po prostu użytkownik sam musi czasem analizować te informacje, które dostaje. Na pewno, nawet jeżeli nasza polityka jest taka, że staramy się tworzyć tylko wartościowe zaplecza i tworzyć zaplecza zgodnie z wiedzą, z jakimś naszym odczuciem, staramy się je prowadzić aktualne, żeby nie tylko to zaplecze było dla robotów, ale również dla użytkowników, którzy wchodzą na takie strony i chcemy, żeby znaleźli tam konkretne informacje. Natomiast no, wiem, że takich firm, które takie zaplecza robią, jest stosunkowo mało, wymaga to znacznie więcej czasu i znacznie więcej pracy. My akurat jesteśmy idealistami i chcemy, żeby takie strony powstawały, no ale nie dziwię się, że są Państwo zdenerwowani. Najczęściej mogą Państwo zobaczyć stronę zapleczową, na przykład na fraza fryzjer Warszawa, gdzie pojawia się taki artykuł: dzień dobry, wczoraj byłem na delegacji w Warszawie, zjadłem ciastko w barze takim i takim, byłem na delegacji w Warszawie, zjadłem ciastko w barze takim i takim i dodatkowo, to nie jest nieumyślne powtórzenie, tylko tak brzmi tekst, no i zobaczyłem przez wystawę napis fryzjer Warszawa. Tak niestety wygląda większość zaplecz w Polsce.
6: Problem polega na tym, że niektórym, może ten przykład nie sprawdziłem teraz w Google, ale że szukając opon mózgowych, można znaleźć 10 stron opon nie mózgowych. To jest problem.
5: I właśnie to jest ten jeden z elementów, na który zwracałem uwagę, że jeżeli treści są na stronie nieadekwatne do tego, na co klient się chce pozycjonować, my dziękujemy. Natomiast znamy przypadki, gdzie klient, który ma tylko jedną szkołę języków i ma tą szkołę języków w jakimś mieście typu, nie wiem, Ciechanów, chce się pozycjonować na szkoła języków Gdańsk, szkoła języków Kraków, szkoła języków Bielsko. No i wiadomo, że użytkownik, kiedy wejdzie na taką stronę, po prostu tylko poczuje frustrację. Natomiast klient ma taką chęć i chce za to komuś zapłacić. No i są pozycjonerzy, którzy się na to zgodzą.
8: Dobrze.
5: Dziękuję.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dwudziesty dzień kwietnia 2017 roku w kalendarzu, 19 minęła, a my startujemy z kolejnym spotkaniem Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dzień dobry, po drugiej stronie mój dzisiejszy gość Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
9: Dzień dobry.
1: No, słyszeliśmy się jakiś czas temu, słyszymy się ponownie.
9: Oczywiście, nie raz.
1: Tak, słyszymy się ponownie, żebyś zaprezentował naszym słuchaczom kolejną, dość interesującą aplikację. Aplikacja nie będzie wyróżniała się niczym szczególnym, jeżeli chodzi o swoje funkcje, bo klientów pocztowych jest sporo, ale będziemy dziś próbować przekonać naszych słuchaczy, a właściwie ty będziesz to robił i przy okazji mnie chyba tak. Też, żeby dać szansę aplikacji Poczta w systemie Windows 10. Bo ja szczerze powiedziawszy, ja nie jestem przekonany i mówiąc szczerze, również to powiem od razu uczciwie, ja tej aplikacji nie testowałem. Dla mnie akurat klient pocztowy, no to przede wszystkim to jest Becky, gdzieś tam jeszcze, okej, może być Thunderbird, ale jakoś do aplikacji systemowych Microsoftu od czasów Outlook Expressa to się zraziłem, szczerze powiedziawszy.
9: No wiesz, kiedyś była taka polityka konkurencja, że tak powiem, gdzie oskarżono Microsoft o to, że oni chcą zawładnąć wszystkim i chcą ludzi zmusić do tego, żeby używali tylko ich produktów. Nie wiem, czy sobie przypominasz.
1: Tak, sobie przypominam, to było w kontekście przeglądarki internetowej, tak, Internet Explorer, dokładnie.
9: No więc wtedy, jak była ta afera, to i Microsoft zrezygnował z klienta pocztowego jako takiego, a potem już z Windowsem bodajże 8 klient wrócił jako część integralna systemu. No i rozwijał się jakoś tak powoli. Do wersji 8.1 no to tak średnio było, bo w zależności od tego, z czym się tego używało, czy to był JAWS, czy to było NVDA, czy cokolwiek innego, no to za dużo tam było gadania w sumie. Więcej człowiek się nasłuchał rzeczy niepotrzebnych niż to, co było w sumie konkretnego.
1: A teraz jest lepiej.
9: Teraz jest trochę lepiej. Teraz w ogóle Microsoft poszedł trochę do przodu, bo przecież i swojego narratora ulepszyli nieco, więc może wzięli pod uwagę po prostu tą gadatliwość jakoś i teraz jest trochę lepiej. No ale no cóż, jak każdy program ma swoje również wady i zalety, to już jest kwestia, myślę, wyboru użytkownika Windowsa 10, bo akurat w tym systemie właśnie będziemy się poruszać.
1: Ja jeszcze dodam, że nasza audycja, z racji tego, że jest programem na żywo, to ma taką zaletę, że możecie do nas zadzwonić i o coś zapytać. Jeżeli tylko macie na to ochotę, śmiało. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Jestem do waszej dyspozycji. Już właśnie przed momentem nasz redakcyjny Skype został uruchomiony, także zapraszam bardzo serdecznie. Poczta w Windowsie 10, jak rozumiem, ona jest domyślnie instalowana, nie trzeba nic konfigurować, żeby z niej skorzystać, po prostu wystarczy tylko uruchomić odpowiednią aplikację. Gdzie ona się znajduje?
9: Ona się znajduje w dwóch, albo nawet w trzech miejscach, bym powiedział, dlatego że generalnie są to skróty tej poczty. Jeden z tych skrótów znajduje się od razu na pasku zadań, tak? Tam na tym pasku, gdzie jest również sklep, gdzie jest przeglądarka Edge.
1: Ten pasek taki szybkiego uruchamiania, tak?
9: Dokładnie, tak.
1: Krzysztofie, z racji tego, że ty coś widzisz, to możesz od razu powiedzieć, gdzie on się tak wizualnie znajduje, ten pasek.
9: Na dole. Powiem szczerze, że wizualnie to bo ten pasek uruchomieniowy jest przeźroczysty, więc generalnie go nie widać. Więc widać w każdym zresztą Windowsie tylko jeden pasek, ten pasek z zegarem. I robi to wrażenie, jakby ten cały pasek uruchomieniowy był również na tym pasku zadań. Tam w zasadzie niczym się to nie różni. Także równie dobrze mogę powiedzieć osobom widzącym, że jak spojrzą na dół ekranu, to tam będzie ta ikonka.
1: Rozumiem. Okej, czyli możemy sobie to dość łatwo znaleźć, dość łatwo uruchomić. No i co dalej?
9: Jak powiedziałem, każdy program ma swoje wady i zalety. Wadą tego programu już na pierwszy rzut oka, tudzieżby ucha, jest fakt, że niestety Microsoft lubi utrudniać, jak to Microsoft, i jakby było łatwo, to by było za łatwo. Więc trzeba coś nakombinować. I tutaj nakombinowali tak, że żeby gdziekolwiek dojść w tym programie, to trzeba się dobrze nakombinować klawiaturą, zwłaszcza tabulatorem, bo skrótów jako takich klawiszowych ten program nie posiada. Więc trzeba na piechotę wszędzie dojść.
1: ale da się, jak rozumiem. To nie jest tak,
9: da się, oczywiście,
1: że coś nie jest odczytywane, tylko po prostu no co najwyżej musimy sobie ten klawisz tab dobrze poznać, bo będziemy
9: dobrze
1: go
9: poznać,
1: często
9: dokładnie
1: używać.
9: Bo czasami nawet idąc z klawiszem tab usłyszymy przycisk nawigacji, który nie robi nic tak na dobrą sprawę. Nie wiadomo, do czego on służy, bo można sobie w niego klikać, nic się nie dzieje. Ale idąc dalej, ignorując ten przycisk, już można coś zadziałać. Bardzo łatwo się tutaj konta zakłada, ponieważ jak teraz większość nowszych programów pocztowych, ten też od razu w domyślnych ustawieniach konfiguracyjnych pierwsze co to łączy się z serwerem IMAP, więc tutaj nie trzeba nic robić, jeśli już zakładamy na przykład sobie, konfigurujemy sobie konto z Gmaila, wystarczy wpisać maila, hasło.
1: A jeżeli korzystamy z jakichś takich nietypowych skrzynek pocztowych, no dajmy na to, w Polsce popularne są chociażby WP, O2, Interia, musimy znać adresy tych serwerów POP, SMTP, IMAP, czy poczta Windows 10 nam podpowie, jakie tam wartości należy wprowadzić?
9: Jeśli chodzi o pocztę na Onecie, czy na WP, że nawet nie wspomnę o O2, tylko z O2, to czasami jest problem z portami. Mimo to, że właśnie jest ten problem z portami, Microsoft sam od razu do tego IMAP-a nas podłączy. Chyba że nie chcemy tego IMAP-a używać, to wtedy wejdziemy sobie w opcje zaawansowane i tam możemy sobie to zmienić i ręcznie wpisywać swoje dane do POP3.
1: Rozumiem, ale wykrywa generalnie
9: tak,
1: te serwery.
9: Tak,
1: to nie
9: bez
1: jest
9: problemu.
1: Tak, że czegoś tam nie wykryje nam.
9: Nie, spokojnie wpiszemy mail, hasło. Tylko taką uwagę bym chciał tutaj, chciałbym zwrócić uwagę na to, że niestety, albo stety, w zależności jak tam komu wygodnie, ja na przykład bardzo często nie uzupełniałem pola imię i nazwisko. Zostawiałem je po prostu puste, albo po prostu, nie wiem, wpisywałem tam jakieś powtórkę maila, czy coś w tym stylu.
1: Aha.
9: I tyle. A teraz jest tak, że jak się to pole zostawi puste, no to nie przejdziemy w kreatorze dalej. Nie ma takiej opcji. Musimy je wypełnić. I to nie będzie błąd. Po prostu nie klikniemy przycisku dalej. Będzie niedostępne.
1: Rozumiem. Czyli no, trzeba coś tam wpisać.
9: Trzeba coś wpisać. Cokolwiek w to pole, żeby przejść dalej. Sam program proponuje nam konto, to ja zaraz pokażę, proponuje nam kilka kont, na których być może ktoś ze słuchaczy ma konto na jakimś serwerze, który tam jest, no i wtedy jest jeszcze łatwiej, bo nie trzeba w zasadzie robić nic, wybieramy sobie po prostu z listy gotowej dany serwer i wpisujemy swoje dane i tyle.
1: Rozumiem.
9: Sam program składa się z trzech okienek, nie tak jak było w Windowsie 8 i 8.1, gdzie okienka były chyba 4. Teraz ograniczono się do trzech okienek, z tym, że trzecie okienko jest wywoływane na życzenie, że tak powiem. Czyli polega to na tym, że jeśli przeglądamy wiadomości mailowe jakieś tam, to one są w środkowym okienku, bo to są pionowe okienka, to trzeba zaznaczyć. Pierwsze okienko jest takim okienkiem, jakby to nazwać. Chodzi o to, że tam są nagłówki wiadomości.
1: Czyli taka lista wiadomości, tak?
9: Taka lista wiadomości, no w sumie nie do końca, bo ono jest takie dynamiczne. W zależności, w którym miejscu się znajdujemy, to tam jest co innego. W każdym razie, jeśli przeglądamy sobie wiadomości, to trzecie okienko jest zamknięte domyślnie. Dopiero jak klikniemy na jakieś wiadomości, to ono się pojawi. Także to jest może
1: czyli
9: takie
1: to jest wtedy
9: zabezpieczenie...
1: okienko wyświetlania wiadomości, tak? W tym trzecim okienku tak, wyświetla się tak, wiadomość. Tak. A w środkowym?
9: Ona jest domyślna. A w środkowym mamy wszystkie wiadomości od kogo, kiedy i tak dalej. Taka ta lista po prostu.
1: Aha, czyli w tym okienku pierwszym po prawej stronie to mamy taki jakby podgląd tylko wiadomości.
9: Tak, tak.
1: Mhm. Okej.
9: To jest, jak ktoś kojarzy może ustawienie klienta pocztowego z Gmaila w Androidzie bodajże chyba. To mniej więcej taki układ jest.
1: Rozumiem.
9: Że po prostu jest, po lewej stronie mamy nagłówki jakieś, a po lewej mamy całą resztę. Z tym, że mówię, lewa strona jest dynamiczna. Co fajnego w tej poczcie jest to, że gdzie byśmy nie byli, skąd byśmy nie wyszli, z jakiej głębi czeluści, to zawsze NVDA przynajmniej w tym przypadku oznajmi nam, że jesteśmy na lewym okienku, a nie, że

0: porównaniu z programami typu Outlook czy Thunderbird, że po prostu tutaj nie ma nic do roboty. Nie ma jakichś tam opcji, znaczy są jakieś, powiedzmy, minimalne opcje tego redagowania wiadomości i tak dalej, ale to są tak okrojone te opcje, że w zasadzie nawet nie ma sensu nic tam ruszać.
1: Dobrze, tak, ale załóżmy, że odpalamy program i co mamy? Gdzie ty się w tym momencie znalazłeś?
0: Znajdujemy się w tym momencie na pustym oknie, tam, gdzie powinny się pokazać nam wiadomości. Tam nic nie ma. I teraz idąc tabulatorem...
2: Konta, przycisk, wszystkie, konta, przycisk, spacja, połącz skrzynki odbiorcze, przycisk.
0: O właśnie. I od razu jak wejdziemy w konta, mamy następną, pierwszą opcję z góry, że możemy sobie, tak jak w kontach na stronach, obsługując konta przez strony HTTP, połączyć wszystkie konta w jedno, albo w kilka skrzynek. Możemy połączyć na przykład, nie wiem, wirtualną Polskę z Gmailem do jednej skrzynki, żeby nam wpadało, a powiedzmy, nie wiem, Interię z jakimś innym kontem do innej skrzynce. Mhm. I możemy do każdej skrzynki dodać sobie dane konto w zależności od tego, co my tam chcemy, żeby nam gdzie wpadało. Nie? Na przykład jak już mamy te dwa konta, jak ja mam tutaj zrobione, no teraz to chyba nie zrobię, to za chwilkę.
2: Dodaj konto, przycisk.
0: Dodaj konto, o właśnie, to jest to, o czym mówiłem.
2: Dodaj konto, konta poczty i kalendarza, okno. Wybierz konto, lista, outlook.com, outlook.com, live.com, hotmail, MSN niezaznaczony 1 z 7.
1: I tu sobie mamy, możemy już wybrać jakieś predefiniowanej listy.
0: Dokładnie, ale jeśli nie mamy konta na żadnym z tych
1: serwerów... A może pokażmy, co obsługuje tak domyślnie od razu.
0: A to za chwilkę, okay. Bo jeszcze tu jest jedna rzecz ważna. Jeśli nie mamy, nie mamy konta na żadnym z tych serwerów, które tu są proponowane...
2: Konfiguracja zaawansowana. Inne konto POP i ma 6 z 7.
0: Mamy taką opcję. I tutaj...
2: Konta poczty i kalendarza, okno. Adres e-mail, pole edycji.
0: Robimy to, co mówiłem. Wpisujemy mail...
2: Wysyłaj wiadomości przy użyciu tej nazwy, pole edycji, Carrot Radio.
0: No, powiedzmy, tutaj to jest to pole, o którym mówiłem, że musi być wypełnione. U mnie się ono wypełniło zupełnie przypadkowo, bo akurat tu jest następny może minus albo plus, w zależności też jak to woli, że jak już wypełnimy, założymy sobie...
1: No to jest raczej, wiesz, to jest raczej plus, bo podejrzewam, że on po prostu sobie bierze na podstawie
0: on
1: pierwszego skonfigurowanego konta.
0: Dokładnie.
1: Więc, więc on zakłada, że jeżeli z komputera korzysta Krzysztof Bruzda, no to Krzysztof Bruzda nazywa się Krzysztof Bruzda,
0: dokładnie.
1: A nie na którymś koncie z kolei będzie nazywał się inaczej.
0: Dokładnie. I tutaj tylko wypełniamy pole mail, hasło.
2: Hasło, pole, anuluj, przycisk.
0: No i anuluj. Mamy...
2: Adres e-mail.
0: Jak jest wypełnione, no to będziemy mieli dalej, tak?
2: Anuluj, spacja, zamknij, przycisk.
0: No, ale
2: wybierz.
0: Pytałeś mnie o której z tych kont...
1: O to, co w ogóle mamy tu do obsługi, tak.
2: Zamknij, wybierz konto, lista, inne konto, pop, it's... Outlook.com.
1: No tak, to już
2: Outlook,
1: mamy. Tak? I co mamy jeszcze?
2: Konta poczty i kalendarza, okno. Pusta.
1: Znaczy nie, bardziej chodziło mi o to, jakich dostawców mamy.
0: I tutaj, to zaraz pokażę. Okay. I tutaj, jak wybierzemy sobie Outlook, to przenosi nas od razu na stronę Microsoftu, gdzie jak ktoś ma założone konto na Microsoftie, może tu wpisać dane. No i już jesteśmy połączeni z Microsoftem.
2: Hasło. Załóż je. Link.
0: No, tutaj to są dane do... jak nie posiadamy konta.
2: Zasady zachowania. Klikalne, zaloguj, przycisk. Dodaj konto.
0: Dobrze.
2: Exhan.
0: Pytałeś mnie o resztę kont, tak?
1: Tak.
0: Czyli mamy...

0: Outlook.
1: Outlook mamy od góry.
2: Tak.
0: Exhange. Office 365.27.
2: Tak.
0: Google 37.
2: No, chyba najczęściej używane, przynajmniej
1: dokładnie
2: u nas.
1: Nie?
0: Yahoo 4.7. Xload 5.7.
1: To jest to, o czym ci mówiłem przed audycją, że można sobie tutaj po prostu, nie posiadając nic z Apple'a w danej chwili pod ręką, to tutaj sobie konfigurujemy nasze konto z Apple'a.
0: Inne konto POP i to jest ma 6.7.
1: Tutaj już byliśmy.
0: Konfiguracja zaawansowana 7.7.
1: No. I to by było na tyle, jak chodzi o tą listę.
2: Mhm.
1: Bo ta konfiguracja też się zmieni.
2: Jak rozumiem, no już masz pokonfigurowane wszystkie konta.
1: Mam pokonfigurowane wszystkie konta.
2: Więc nie będziemy nic tu dodawać.
0: Zamknij przycisk.
1: Damy zamknij.
0: Skrzynka. Lista kont lista. Połączona skrzynka odbiorcza 3 grupa 1 z 2 poziomie.
1: 3, to znaczy, że 3 konta są podpięte pod tą skrzynkę. Cyfra oznacza ilość kont, które
2: podłączonych
1: są.
2: Aha.
1: Podłączone pod skrzynkę i do tej skrzynki wpadają wszystkie wiadomości z tych 3 kont.
0: Gmail, krzysztof@gmail.com 1 z 2 poziom 2.
1: To są konta, które są podpięte, bo pod skrzynka z cyfrą to jest taki jakby nasz nagłówek, ale można tam wejść i te konta rozpiąć w ten nagłówek, bo ten nagłówek
2: rozumiem
1: jest też dynamiczny.
0: WP, krzysztof@wp.pl2, połączona skrzynka odbiorcza 2 grupa 2.
1: I tu
0: 2
1: mamy 2 konta połączone
0: 1
1: z kolei.
0: Tlen, krzysztof@tlen.pl1, onet. krzysztof@poczta.onet.pl.
1: I teraz tak.
2: Ale to jest ciekawe, bo tam miałeś 2 konta i tu też masz 2, a mówiło, że
1: tam
2: są
1: były 3, dlatego że domyślnie już podłączony jestem pod Microsoft.
2: Aha, w ten sposób to działa, rozumiem.
1: Tak. Dlatego tak jakby to pierwsze konto to Microsoftu, to jest jakby administracyjne takie, wiesz.
2: Mamy pierwszego słuchacza na linii, który być może chciałby o coś zapytać, więc odbierzmy. Halo, kogo witamy?
1: Słuchamy.
2: Halo?
3: Łukasz z tej strony, odnośnie poczty dla Windows 10.
2: Słuchamy.
3: Niestety nie mogę słuchać audycji, ale wiem, że jest takowa audycja dzisiaj, więc postanowiłem zadzwonić i się podzielić a propos tym programem, jeżeli chodzi o informacje. No to ja znalazłem dwie wady tego programu. Ale na początek to zapytam, jak mnie słychać, bo dzwonię z telefonu. No
2: dobrze cię słychać.
1: Trochę słabo, ale słychać.
2: Zaraz zrobimy, żeby było troszeczkę głośniej i będzie w porządku.
3: No być może jest problem z zasięgiem, ale
2: już
3: mam nadzieję,
2: dobrze.
3: Że
2: jest dobrze.
1: Jest okej.
2: Okay.
3: No to super. W każdym bądź razie chodzi, jakie są wady. Mianowicie takie, iż w polu, gdzie wpisujemy wiadomość edycyjnym, jak się wpisuje wiadomość, to NVDA nie czyta, czy jest błąd w pisowni, czy nie ma. W Thunderbirdzie jest to czytywane. Tu niestety błędy w pisowni sprawdzane nie są. Chociaż, że u mnie tak jest, no chyba, że o czymś nie wiem. Druga wada programu to jest mianowicie taka, iż gdy się ma cytaty wiadomości i w takiej wiadomości są załączniki, nie ma możliwości ich odczytać z poziomu klawiatury. Za pomocą tabulatora nie da się na ten załącznik najechać.
2: A czy w ogóle wiadomość jakkolwiek jest oznajmiana, że znajduje się w niej załącznik?
3: Tak, tak, pisze z załącznikiem jest, a tylko że na ten załącznik przejeżdżając tabulatorem po prostu do niego nie da się.
2: A jakoś za pomocą nawigacji obiektowej albo menu kontekstowego jest to możliwe? Próbowałeś może?
3: Za pomocą nawigacji nie. Nie próbowałem. Za pomocą menu kontekstowego nie ma takiej tam opcji.
2: Rozumiem.
3: Próbowałem za pomocą.
1: Ja nie dostawałem wiadomości z załącznikami, więc tego nie testowałem.
2: To zaraz będziemy mogli coś przetestować.
3: No dlatego
1: myślę,
3: właśnie,
1: że
3: tylko,
1: chyba
3: że,
1: się
3: tylko
1: dać.
3: Że to muszą być wiadomości, na które są odpowiedzi. Po prostu wiecie, o co chodzi. Jest
2: tak,
3: wiadomość,
2: tak, tak. Jest wiadomość, potem jest odpowiedź i jest.
3: I kolejna wiadomość, kolejna odpowiedź i załącznik.
2: Taki jest załącznik. Okej. Okay. Tak. To dziękujemy Łukaszu za taką informację. To będzie okazja, żeby sprawdzić. Zaraz do Krzysztofa coś wyślę i będziemy
3: tak,
2: mogli
3: przetestować. Tak, dlatego myślę, właśnie zadzwonię, podzielę się tą informacją.
2: Super,
3: bo tak jasne. Bo tak to program jest świetny, tylko właśnie te dwie wady znalazłem, które no, przydałoby się do Microsoftu.
1: Ja powiem wiem, jeszcze zgłosić. O trzeciej, ale to...
3: A można ale było teraz tak, bo to... nie słucham audycji, no to tak w skrócie?
1: Trzecia wada to jest taka, że jak cytujemy kogoś, to jest coś, czego nie da się wyłączyć w żaden sposób, ani za pomocą screen readera nie da się tego ominąć, ani nie ma jakiejś opcji wyłączenia tego w poczcie. Czyli chodzi mi o coś takiego, że powiedzmy ja odpisuję komuś, a pod spodem mam cytat, który przy każdej linijce ma znak większości i ten znak większości jest za każdym razem czytany, czyli większe, co tam słychać, większe, a coś tam, większe, coś tam, większe, coś tam.
3: Aha,
1: w każdej no tak, linijce tak, jest znak większości i tego się nie da w żaden sposób ominąć.
2: Nawet jeżeli ustawimy, nawet jeżeli ustawisz sobie interpunkcję, dajmy na to na brak?
1: Właśnie, tak, właśnie nie da rady.
3: Chciałem... Nie.
1: Nie da rady. Tego...
3: Ja mam interpunkcję w NVDA wyłączoną, że mi jej w ogóle nie czyta. I u mnie nie ma znak większe, znak mniejsze, nie mam takiego czegoś.
1: Ja to mam, chociaż mam wyłączone, więc nie wiem, może...
3: Także... To trzeba by było jeszcze kogoś, może ktoś inny zadzwoni. Także...
2: Właśnie, być może, skoro nas słuchają użytkownicy, także miejmy nadzieję Windowsa 10.
1: Mnie to
2: się
1: od razu w uszy rzuciło właśnie, że nie ma opcji, żeby to wyłączyć.
3: Dobrze, w takim razie ja dziękuję za rozmowę, życzę przyjemnego wieczoru i mam nadzieję do usłyszenia na następnych.
2: Dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeżeli wy również macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. No to co, Krzysztofie, przechodzimy dalej.
0: Tu mamy tak. Skrzynki odbiorcze przycisk.
1: Może tutaj wejdziemy.
0: Podręczne okno łączenie skrzynek odbiorczych. Gdy połączysz skrzynki odbiorcze z różnych kont, będzie można wyświetlać wszystkie wiadomości z tych kont w jednej skrzynce odbiorczej. Wybierz skrzynki odbiorcze do połączenia. Musisz wybrać co najmniej dwa konta, aby móc utworzyć połączoną skrzynkę odbiorczą. Łączenie skrzynek odbiorczych okno. Anuluj przycisk.
1: No to jest to, o czym mówiłem właśnie, że można sobie pododawać konta.
0: Inne skrzynki odbiorcze, które możesz połączyć, lista, poziom...
1: No i tu mamy listę kont.
0: Anuluj przycisk. Inne skrzynki odbiorcze. Anuluj przycisk. Spacja.
1: Tam będzie jeszcze gdzieś przycisk rozłącz, tylko trzeba byłoby się tam na listę wepchnąć.
0: Wszystkie konta, lista, połączona skrzynka odbiorcza.
1: I teraz tak.
0: Foldery, przycisk.
1: Foldery. To jest dość ciekawa rzecz, ponieważ...
2: Ty w tym momencie nacisnąłeś klawisz Tab. Tak?
1: Tab, dokładnie. Tab. Mhm. Tak, bo tak jak powiedziałem, trzeba się przetabulatorować przez całą... Przez wszystkie tutaj funkcje, żeby gdzieś dojść. No nie ma tu skrótu takiego.
2: A F6 nie przełącza nas jakoś między panelami?
1: Nie.
2: Szkoda.
1: Możemy tylko tabem do przodu i shift tabem do tyłu coś robić.
2: Rozumiem.
1: To nic więcej.
0: Folder skrzynka odbiorcza. Ulubione 2017 poziom 1.
1: Tu już mamy foldery.
2: To kolejny tab.
0: Folder skrzynka. Folder skrzynka nadawcza 1 z 17.
1: Ja wszedłem we foldery, w taką...
2: To znaczy nacisnąłeś ten przycisk, tak, który tam był?
1: Nacisnąłem Enter, to był chyba nawet... Nie zwróciłem uwagi, czy to był przycisk. W każdym razie foldery. I tu
0: folder
1: mamy...
0: skrzynka nadawcza 1 z 17 poziom 1.
1: Skrzynkę nadawczą mamy na górze, o dziwo.
0: Folder skrzynka odbiorcza.
1: I teraz tu mamy... coś takiego jak w Outlooku, czyli, ale w tym, może nie w Outlooku, w późniejszym Windows Mail. Każde konto ma swoją skrzynkę odbiorczą. Nie wiem, czy widziałeś tego Windows Mail 2012.
2: To znaczy, no...
1: Już ze wstążkami.
2: No tak, no jest coś takiego, że ma skrzynkę odbiorczą.
1: Bo Outlook ma wspólną skrzynkę odbiorczą jako Outlook. Można sobie ewentualnie potem porobić reguły.
2: Outlook Express zresztą też.
1: Też. A tutaj już każde konto ma swoją skrzynkę, więc jak ja tu mam...
0: Folder wersje robocze 3.17, folder elementy wysłane 4.17, folder archiwum, ulubione 5.17, poziom 1. Utwórz nowy folder przycisk, folder skrzynka odbiorcza 6.7.
1: I tu mamy następne konto, znowu skrzynka odbiorcza.
2: No nie? Tak, tylko to jest, tylko to mnie zastanawia, Krzysztofie, bo przed chwilą mówiłeś o tym, że mamy te skrzynki wspólne. Więc teoretycznie tu powinny być, tak naprawdę to wszystkie powinny mieć wspólną skrzynkę odbiorczą, tak? A?
1: Tak, tylko że zauważ, że ja wszedłem w foldery.
2: Aha.
1: Tak? A te wspólne skrzynki są na zewnątrz.
2: A, rozumiem, rozumiem, okej.
1: Okay. Tu ja już jestem trochę głębiej w programie.
2: Już jesteś w folderach, teraz konkretnych folderach każdego konta.
1: Każdego konta.
0: Poziom 2 folder oznaczone gwiazdką 1 z 5.
2: No tak, tu
0: folder
2: mamy Gmaila.
0: Folder spam 2 z 5, poziom 2. Folder ważne 3 z 5, poziom 2. Folder wersje robocze 4 z 5, poziom 2.
2: I tak
0: folder
2: dalej, i tak dalej.
0: Folder 5 z 5, no. Poziom 2. Poziom 1, folder kosz 8 z 17.
1: Ja nie bez powodu te foldery pokazuję.
2: Aha.
0: Folder unwanted 9 z 7.
1: Zaraz powiem, o co chodzi.
0: Folder unwanted 9 z 17, poziom 1. Folder wersje robocze 10 z 17, poziom 1. Folder wysłane 11 z 17, poziom 1. Utwórz nowy folder przycisk. Folder skrzynka odbiorcza. Folder archiwę 13 z 17, poziom 1. Folder elementy usunięte 14 z 17, poziom 1. Folder elementy wysłane 15 z 17, poziom 1. Folder wersje robocze 16 z 17, poziom 1. Folder wiadomości śmieci 17 z 17, poziom 1.
1: Dlaczego pokazałem wszystkie foldery? Pokazałem wszystkie foldery tylko dlatego, że jak mogliście się wsłuchać, ja mam kont tutaj w sumie chyba 6.
2: A tu są tylko 3.
1: A tutaj były tylko 3, a na dodatek są tylko 2 skrzynki odbiorcze.
2: Dlaczego tak?
1: Żeby było ciekawiej. Dlatego tak, że Microsoft uznał, że tutaj zrobią w ten sposób, że skrzynki odbiorcze będą tylko w najważniejszych kontach, czyli tych przypiętych do wspólnych, jakby do tej wspólnej skrzynki. I tyle. Natomiast wspólnymi folderami do wszystkich kont, bez względu na to, ile ich jest, to są foldery ważne i foldery maile oznaczone gwiazdką. To są foldery wspólne do
2: wszystkich
1: kont.
2: Rozumiem.
1: Tak.
2: Czyli w ten sposób to jest zrobione. Okej. Okay. Mamy kolejny telefon. Patryk już od jakiegoś czasu czeka na łączach. Witaj, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie.
2: Słuchamy.
4: No, muszę tutaj powiedzieć, że ten program sprawił, że wywaliłem Thunderbirda. Tutaj akurat wow. Co kolega poprzednio mówił, bo też powiedziałem, żeby się tutaj nagrał, bo też również używa poczty. To w zasadzie Łukasz mi właśnie polecił tą pocztę, dzięki niemu używam tego programu. Mnie tak przekonywał, no tak więc zacząłem używać tego. No i muszę powiedzieć, że program zastąpił mi Thunderbirda, chociaż chyba sobie go zainstaluję w wersji portable, bo jak jest problem z tymi załącznikami, no to rzeczywiście warto by było tutaj mieć tego Thunderbirda. Natomiast co mi się podoba w tej poczcie, to integracja z systemem. Przede wszystkim powiadomienia tej poczty mi się podobają, czyli jeżeli przyjdzie powiadomienie o mailu, o tym, że nam przyszedł mail, to dostaniemy go błyskawicznie i możemy od razu z tego powiadomienia wejść na pocztę i od razu ją sobie, tą wiadomość, przeczytać i mieć ją przeczytaną. Łatwość nawigacji, czyli to, że na przykład odczytujemy sobie wiadomość i możemy escape'em wyjść z tego okienka odczytu i wylądować z powrotem na tym panelu z wiadomościami. To jest myślę też bardzo fajne. I tutaj jest ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Ja nie wiem, jak się teraz to zmieniło z aktualizacją Creators Update, natomiast nie sprawdzałem tego. zaleca się, żeby, żeby można było wiadomości pocztowe odczytywać za pomocą NVDA pełną treść, zainstalować taki dodatek do NVDA, który się nazywa Win10 Apps Essentials, czy jakoś tak, Windows 10 Apps, taki, nie wiem, dokładnie teraz nazwy nie pamiętam.
1: Coś mi się obiło.
4: On jest w tych dodatkach i wobec tego dodatku, przynajmniej jak ja sprawdzałem na aktualizacji rocznicowej, ta poczta to nie chciało działać. To nie można było odczytywać tych wiadomości. Jak jest w tym momencie. Natomiast tutaj teraz to by trzeba było sprawdzić jakoś, czy to działa, czy... Ty masz, Krzysiek, tą wtyczkę do NVDA?
1: A tak się składa, że właśnie mam, także.
4: A właśnie.
1: Także u mnie nie będzie problemu.
2: Dlatego tak dobrze działa. Ale to dobrze, dobrze, Patryku, że o tym wspomniałeś, bo to jest też ważna informacja dla naszych słuchaczy.
4: Działa to bardzo dobrze, natomiast no. I to nie tylko z pocztą, to się tyczy tych wielu programów Windowsowych, że do nich trzeba właśnie tych ze sklepu tą wtyczkę posiadać. Natomiast co do tutaj tych znaków większości i tak dalej, mniejszości, to dlaczego tobie czyta, jak jest interpunkcja wyłączona? To zależy od syntezatora, który używasz, bo czasami na przykład Syntok ma też coś takiego, że mimo że ja mam interpunkcję wyłączoną, to słyszę o nawiasach na przykład i tym podobne, więc tutaj myślę, że deskrypcja...
1: No niewykluczone faktycznie, że to może być kwestia syntezatora.
4: Natomiast ja tutaj bym jeszcze zgłosił do Microsoftu pewną rzecz, bo jest jedna rzecz, która mnie trochę wkurzała w Outlook Expressie. Jak się odpowiadało na wiadomości, to już nie dość, że było w temacie RE, że już jest odpowiedziano, to jeszcze jest ODP, coś tam i jest generalnie po dwa razy napisane, że to jest RE i ODP. Jak już raz
1: ale to w opcjach Outlooka dało się ustawić, żeby było albo RE, albo ODP.
4: No tutaj się nie da.
2: A jak jest RE, czy jest ODP?
1: Tu jest RE.
2: Bo międzynarodowym takim prefiksem to jest RE. ODP to był, tak, to był wynalazek Microsoftu, zdaje się, w Outlook Expressie w którejś wersji 5.5 czy 5.0
1: no
2: nawet.
1: No i w Outlooku wbudowanym w Office.
2: Tak, w niektórych wersjach też to było. Ale w Outlook Expressie była taka właśnie, w którejś wersji było ODP i po to był później ten program OE Firewall, jak dobrze pamiętam. Że
1: ale tam była lista
2: poprawiać.
1: Taka, że można było sobie wybrać.
2: No właśnie, w Outlook Expressie nie. W Outlook Expressie nie dało się tego w którejś wersji zmienić. A potem Microsoft poszedł do rozum do głowy i wtedy już było po prostu RE, tak jak w
1: było
2: innych
1: lepiej.
2: Czytnikach.
4: Aha, to może ja coś miałem źle ustawione, albo nie wiem, bo wiem, że był z tym problem.
2: Tak, kiedyś, owszem, był kiedyś problem, ale były dodatki do tego. Był właśnie OE Firewall, był jeszcze OE Quotefix, który poprawiał cytowanie, bo tam też nie wszystko zawsze było prawidłowo zawijane, jeżeli chodzi o linijki w programach po Outlooku, w Outlook Expressie, więc no, to były takie narzędzia, no ale tak naprawdę to już stare dzieje, bo w tym momencie Outlook Express no to jedynie oficjalnie w Windowsie XP, a ten system już od 3 lat nie posiada technicznego wsparcia.
1: W Outlooku został tylko Outlook.com.
4: Też duży użytkownicy mają problem właśnie też tutaj z tymi załącznikami. Jest też tak, że część załączników w ogóle się nie da na przykład pobrać, nie da się otworzyć z jakiegoś powodu. Także też słyszałem na ten temat. Natomiast mówię, sam program sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Wątkowanie tam jest, czyli coś, co ja
1: jest,
4: chciałem.
1: Tak. I zaraz do tego dojdę, bo wątkowanie w tym programie jest bardzo fajne.
4: To przyznam się, że na początku, jak Windows 10 wchodził na rynek i poczta się pojawiła, no to było coś, czego mi brakowało. Bardzo dobrze, że jednakże Microsoft to dodał tam. W ogóle warto wchodzić do sklepu Windows, ponieważ tam, jeżeli mamy aplikację sklep włączoną w tle, no to automatycznie ta poczta się nam uaktualni. Natomiast jeżeli...
1: Dokładnie.
4: Także warto tu sprawdzać i uaktualniać tą pocztę. Dla programu Windows Insider podobno pojawiły się jakieś ustawienia.
1: Coś nam przecina. Albo tylko mi.
2: Tylko tobie, Krzysztofie.
4: Pojawiły się ustawienia dotyczące jakby poprawy pracy z kontami Google. i to już jest w wersjach insiderskich systemu, natomiast ja wczoraj miałem awarię. W imieniu poczty ze sklepy nie chciał mi z jakiegoś powodu działać właśnie mail na koncie googlowskim do momentu pobrania zbiorczej aktualizacji, która się tam o 19 pojawiła i restartu komputera to nie działało. Natomiast już działa. Nie wiem, czego będą dotyczyły te nowe ustawienia, które wejdą w życie. Mają jakoś tam poprawić pracę z tymi skrzynkami Gmaila, także zobaczymy. Jakąś tam synchronizację z folderami. Także ma się coś dziać dla użytkowników konta Gmail.
2: Rozumiem.
1: Pożyjemy, zobaczymy.
2: No dobrze, Patryku, to dziękujemy ci bardzo za telefon i za garść uwag odnośnie poczty Windows 10. Pozdrawiamy, do
1: usłyszenia. Jeszcze dodam, że Outlook jako taki jest... Został wypuszczony na Windows 7, nie wiem czy w 10 działa, bo nie sprawdzałem, aczkolwiek mam instalację do tego.
2: Tak, ale to jest jakaś taka wersja, która nie jest oficjalnie przez Microsoft wspierana. To po prostu ktoś, jakiś użytkownik albo grupa użytkowników wyciągnęła tego Outlook Expressa z Windows XP i no po prostu umożliwiła pracę jego na Windowsie 7 na przykład. Ale czy na przykład na 10 to działa, to nie wiem. No to nie, to nie są oficjalne rozwiązania Microsoftu.
1: No okej. Okay. No dobra. To mamy foldery.
0: Folder skrzynka. Lewe okienko grupa. Foldery przycisk.
1: I co ja zrobiłem?
2: Właśnie, co wcisnąłeś?
1: Wcisnąłem Escape.
2: Aha.
1: Wyszedłem z tej opcji, gdzie byliśmy z tymi folderami. I jak zauważyłeś, już zostaliśmy poinformowani, że jesteśmy na lewym okienku.
2: Tak.
1: I to będzie się działo zawsze, skąd byśmy nie wyszli. I jak głęboko byśmy w programie nie byli, zawsze będziemy poinformowani, że jesteśmy na tym lewym okienku.
2: Czyli po prostu, jeżeli gdzieś tam się pogubimy, wciskamy Escape, wracamy na lewe okienko.
1: Na lewe okienko, dokładnie. I tutaj to lewe okienko to są nasze wszystkie opcje programu.
0: Ulubione, lista, folder, skrzynka odbiorcza.
1: Ulubione. Tutaj nie wiem, nie dotarłem do tego w żaden sposób, ani przez menu kontekstowe, ani przez tabulację, jak dodaje się do ulubionych. To się jakoś samo dodało. Jest jakiś folder ulubionych. Jak on działa, nie doszedłem.
2: Okej. Okay.
0: Więcej przycisk.
1: Więcej.
0: Spacja, podręczne okno, wszystkie foldery, pełna lista folderów, lista, folder, skrzynka nadawcza.
1: I tutaj mamy już to, czego tam nie było, czyli 6 kont, 6 skrzynek, wszystkiego po 6. Jakby ktoś się zagubił po prostu, powiedzmy, szukając jakiejś wiadomości i zapomniał, na jakie konto dany mail miał przyjść.
2: To tu to znajdzie.
1: To tutaj może sobie, to tu to znajdzie.
0: Lewe okienko grupa, ulubione, lista.
1: Dałem znowu Escape. Escape.
0: Przełącz do kalendarza przycisk.
1: I tutaj mamy kalendarz, który jest średnio dostępny, bo to jest kalendarz z tych aplikacji Aero. A jak wiadomo, aplikacje Aero z NVDA to tak średnio działają. I działają tylko jednorazowo, że tak powiem. Chodzi o to, że jeśli nie zdążymy wysłuchać czegoś, to już tego nie powtórzymy. Może ja spróbuję pokazać, o co
0: kalendarz.
1: Chodzi.
0: Kalendarz. Widok miesiąca. Kalendarz. Kalendarz okno. Dzisiaj. Środa. 26 kwietnia 2017. Brak zdarzeń. Przycisk.
2: No tak, i teraz... No,
1: już tej informacji nie usłyszę po raz drugi, ponieważ naciskając tabulator...
0: Czwartek,
2: a jak 27
0: kwietnia 2000... Dzisiaj...
1: No jeszcze się uda,
0: piątek,
1: ale tu chodzi mi o coś urodziny, innego.
0: Święto urodziny użytkownika Warczyk 666...
1: Wiemy, o kogo tak chodzi.
2: Pozdrawiamy święto Pawła. Narodowe.
1: Pozdrawiam, tak, ale chciałbym pokazać właśnie, szukam, bo tutaj dzisiaj znalazłem jakieś 3 wydarzenia w jednym dniu i zaraz powiem, o co chodzi.
0: Święto pracy, wtorek, 2 maja 2017, liczba zdarzeń, 2 przycisk.
1: O, mamy 2. Mogą być 2. Mhm.
0: Podręczne okno, wtorek, 2 maja 2017. Nazwa zdarzenia, pole edycji, pusta.
1: I teraz jest taka,
2: no tak, bo to służy do dodania jakby tego kolejnego zdarzenia.
1: Ale mamy dwa wydarzenia, jak zauważyłeś.
2: No właśnie, chciałbym się z nimi zapoznać, a nie mogę.
1: O tym właśnie mówię.
0: Wtorek.
2: Jak rozumiem, naciśnięcie klawisza Enter,
0: liczba zdarzeń, 2-3, środa, 3, wtorek.
1: Widzisz, jak przechodzę strzałkami prawo-lewo,
2: tak,
1: inny dzień.
0: Wtorek. 25 kwietnia, no tak, 2017. Brak zdarzeń, przycisk.
1: Mamy brak zdarzeń, przed chwilą były dwa.
0: Wtorek, 2 maja 2017. Aha, liczba zdarzeń, 2, przycisk.
2: A jak naciśniesz, jak naciśniesz na tym Enter na przykład?
1: No to właśnie wejdziemy tutaj.
0: Podręczne okno, wtorek, 2 maja 2017. Nazwa zdarzenia, pole
1: do tego dodawania.
2: Tak, ale jak rozumiem, Enter i spacja robią to samo. Nie da się tego odczytać.
1: Tak. Nie da się tego w żaden sposób ogarnąć. I teraz...
0: Cały dzień, pole wyboru, lokalizacja, pole edycji.
2: No tak, selektor, tu możemy dodać...
0: kalendarza, lista, oczywiście, rozwijana, kalendarz zwinięte.
2: Tu możemy
0: więcej
2: sobie dodać wydarzenie.
0: Przycisk.
2: Ale
1: może
2: ja bym
1: tutaj
2: chciał...
0: Nazwa zdarzenia,
2: nie,
0: pole
2: edycji. Nie, to jest do dodawania.
1: Pusta. Nie.
2: To jest do dodawania.
0: Poniedziałek, 1 maja.
2: Szkoda, bo mogło...
0: Rodziny użytkownika Warczyć.
2: Tak. Bo
1: i teraz
2: to być
1: to już tam
2: przydatne.
1: Byliśmy. I teraz z kalendarza niestety musimy wyjść Alt F4.
0: Skrzynka odbiorcza połączona.
1: Bo to jest jakby osobna aplikacja, która jest tutaj zaimplementowana.
2: Rozumiem.
0: Przejdź do kontaktów, przycisk.
1: Następna opcja to są właśnie kontakty.
0: Kontakty.
1: I kontakty.
0: Kontakty, okno, show menu, przycisk.
1: Są tutaj trochę gorzej zrobione niż były... niż były zrobione w Windows 8 czy 8.1.
0: Kontakty, przycisk przełączania, poczta, przycisk.
1: Zaraz powiem dlaczego.
0: Kalendarz.
1: Tylko się muszę znaleźć na liście kontaktów.
0: Wyszukaj lista kontaktów, lista. Widoczne niektóre konta, link. A grupa 1 z 22, poziom 2, a AGPR 1 z 60.
1: No mamy tutaj jakąś Agnieszkę. I powiedzmy, że nacisnę na jej Enter. I nic się nie stało.
2: A jeżeli chciałbyś napisać do niej maila?
1: Chciałbym do niej napisać albo coś w ogóle, jakąś interakcję dokonać.
0: Dialog z zakładkami, profil, zakładka, profil, lista, komórkowy plus 40.
1: I tutaj mamy telefon.
0: Przypnij przycisk, edytuj przycisk, przycisk łączenia, rozwiń pasek aplikacji, przycisk, back przycisk, show menu przycisk. Kontakty, przycisk przełączania wciśnięty, poczta, przycisk.
1: I tutaj tyle, nic nie zrobimy.
2: A może dlatego, że ona nie ma wpisanego tego adresu mailowego?
1: Wszystko ma.
2: Aha.
1: Wszystko ma, bo to są zsynchronizowane zakładki z moim telefonem.
2: Rozumiem. I tam do każdego masz także wszystko, maila podanego.
1: To tak, wszystko jest. I teraz tak, nic z tym nie zrobimy. Dlaczego mówię, że Windows 8 i 8.1 miały te systemy lepiej to wykonane? Ponieważ tam, jak się nacisnęło na takim kontakcie Enter, no to miałem do wyboru. Mogłem napisać do tego kogoś na Facebooku albo prywatnie. W zależności, czy to był Windows w telefonie, jakiś Windows Phone czy coś. Na komputerze wiadomo, no nie dało się zrobić tego w sposób prywatny, bo komputer nie jest telefonem, tak? Chodzi tu o SMS-a. Natomiast dało się na komputerze napisać do kogoś na Facebooku, nie wchodząc na Facebooka.
2: A tu się nie da.
1: Także tu się nie da, tu po prostu.
2: A
1: jest
2: menu
1: jakoś...
2: kontekstowe?
1: Może widzący by to ogarnął myszką.
2: A menu kontekstowe nie działa na takim kontakcie? Tak z ciekawości?
0: Kalendarz, przycisk.
1: Zaraz
0: poczta, przycisk. Kontakty.
1: Jeszcze raz tu wejdę.
0: Poczta, przycisk. Ustawienia. Nowy kontakt. Wyszukaj. Lista kontaktów, lista. Widoczna. A grupa 1 z 22. A. Adam Grabia 260.
1: No dobra, powiedzmy, że kolega Adaś Grabia, którego nikt nie zna.
0: Przypnij do ekranu startowego. Edytuj. Usuń. Otwórz w nowym oknie. Przypnij do ekranu.
1: I tyle nam daje menu kontekstowe.
2: No to nie fajnie to rozwiązali.
0: Lista.
1: No.
0: Adam Grabia. Skrzynka.
1: I wychodzimy tak samo Alt F4, bo to jest aplikacja inna.
2: Też zewnętrzna.
1: Że tak powiem.
0: Ustawienia, przycisk.
1: Ustawienia.
0: Spacja. Zarządzaj kontami, przycisk.
1: Tutaj możemy sobie, wchodząc w tą opcję, wiadomo, pozmieniać, jeśli nam nie odpowiada IMAP, no to zmieniamy na POP3 i tam sobie wpisujemy, co chcemy odpowiednio do odpowiedniego konta.
0: Personalizacja, przycisk.
1: Tutaj wchodząc tutaj możemy ustawić tło wiadomości, tło interfejsu i takie tam, w zasadzie, tak jak powiedziałem, jest to bardzo okrojone.
0: Szybkie akcje, przycisk.
1: Szybkie akcje, no to jest coś
0: spacja,
1: takiego.
0: Akcje szybkich przesunięć, przycisk przełączania wciśnięty.
2: A, to jest dla osób widzących, bardziej. I dla korzystających z ekranów dotykowych, bo przecież Windows 10 to jest
1: dokładnie
2: uniwersalny system, który może też być obsługiwany na różnego rodzaju tabletach.
0: Szybkie akcje.
1: Dokładnie.
0: Odpowiedzi automatyczne, przycisk.
1: No to chyba wszyscy wiedzą, co to jest.
2: I tu możemy sobie definiować te odpowiedzi, tak?
1: Tak, możemy sobie definiować, kiedy ma nam wysłać poczta danego maila i o jakiej treści.
2: Rozumiem.
0: Czytanie, przycisk.
1: Czytanie, no.
0: Auto otwieranie na.
1: Mówiłem niedawno o czytaniu.
0: Przycisk przełączania wciśnięty. Po zmianie wyboru przycisk opcji oznaczone. Użyj kursora, aby poruszać się po okienku odczytu. Przycisk przełączania not preset.
1: Bardzo ładnie przetłumaczone.
2: Aha. A czy...
0: Zastosuj do wszystkich...
2: To nie tak? Poprawi nam dostępności, ten użyj kursora, aby przemieszczać się po okienku odczytu?
1: Być może, aczkolwiek tak jak mówię, nie dostałem maila, który wymagałby jakichś zmian w tym programie.
2: To zaraz będziemy coś kombinować, to spokojnie.
0: Automatycznie pobierz zewnętrzne obrazy i formaty stylu. Przycisk przełączania wciśnięty.
2: Akurat te opcje to ja radziłbym mieć wyłączoną mimo wszystko, tak dla
1: wyłączone,
2: bezpieczeństwa.
1: Tak,
2: dla bezpieczeństwa lepiej to wyłączyć. Żeby nam nic
0: pokaż
2: z zewnątrz nie pobierało.
0: Przycisk.
1: Dokładnie. Pokaż tekst poglądu.
0: Pokaż tekst podglądu, przycisk przełączania wciśnięty.
1: To jest to, o czym mówiłem z tym okienkiem, ale to jest, jak to wyłączę, no to będę mógł tylko przeglądać nagłówki. To okienko, co bym nie zrobił, to się nie otworzy, jak to wyłączę.
2: Dokładnie.
0: Pokaż obrazy nadawców na liście wiadomości, przycisk przełączania wciśnięty.
1: Ja mam to ustawione fabrycznie, po prostu ja tutaj nic nie zmieniałem.
0: Wybierz konto, lista rozwijana, Gmail zwinie.
1: No i tu mamy właśnie listę kont, na którym to koncie chcielibyśmy zrobić jakieś tam swoje udziwnienia.
2: Zmiany. Możemy czytanie też zastosować do wszystkich kont, bo tam była taka opcja.
1: Możemy, tak. Mhm.
0: Podpis, przycisk.
1: No, podpis standardowo.
2: Sygnaturki.
1: Wiemy, o co chodzi.
0: Powiadomienia, przycisk.
1: Powiadomienia. To jest to, o czym mówił tu przed chwilą kolega Patryk.
0: Spacja. Zastosuj do wszystkich kont pole wyboru oznaczone. Pokaż powiadomienia w centrum akcji, przycisk przełączania wciśnięty.
1: To są te dymki. Przyjdzie wiadomość, pokaże nam się dymek i zostanie przeczytane, tak jak mamy SMS-a, można to włączyć albo wyłączyć w iPhone'ie, że jak przychodzi SMS, to tam jakiś tam kawałek jest czytany, albo nie.
2: No tak, taki podgląd.
0: Pokaż transparent powiadomienia, pole wyboru oznaczone.
1: Transparent, no to taka ikonka w sumie, bo mogę stwierdzić, że ja nie chcę tego dymka, tylko chcę tylko ikonkę, że przyszło coś. Bo ten w dziesiątce, ten dymek, no to bym powiedział, że to jest dym nawet, a nie dymek. Bo to jest taka dosyć spora tabliczka, taka prostokątna. Także to jest taki dym.
0: Odtwórz dźwięk, pole wyboru oznaczone.
1: No to wiadomo, tak?
0: Pokaż powiadomienia dla folderów przypiętych do menu start, pole wyboru nieoznaczone.
1: Tutaj możemy sobie, jak będziemy w tej opcji, gdzie byliśmy, foldery, każdy z tych folderów możemy sobie przypiąć do menu start. Albo jeden, albo kilka. Żeby nie wchodzić na przykład do całego programu, to możemy sobie przypiąć.
0: Wstecz przycisk.
1: No i tu mamy wstecz.
0: Spacja. Powiadomienia przycisk. Zabezpieczenia poczty e-mail przycisk.
1: No zabezpieczenia są standardowe jak wszędzie, więc myślę, że można ominąć.
2: To może zobaczmy, co, jakie mamy tam ustawienia bezpieczeństwa.
0: Spacja.
2: Bo to jest
0: wstecz przycisk.
1: Skoro nalegasz.
2: Aha.
1: Mamy ciszę.
0: Lewe okienko grupa.
1: Bardzo zabezpieczone przed odczytem.
2: Tak, no, zabezpieczone. To ja już wiem, dlaczego ty nie chciałeś tam wchodzić.
0: Ulubione list.
1: Czekaj, spróbujemy.
2: Jeszcze raz.
0: Nowa konta przycisk. Wszystko folder ulub. Więc przełącz do kalendarza przejdź do kontakt. Ustawienia. No. Wyszukaj. Przejdź do trybu zaznaczania przycisk. Filtr. Lista. Uwagi małpa Polasis.
1: A, no tutaj już jesteśmy ustawienia. Na liście maili. O właśnie, skoro już, tak, ale jak już jesteśmy na liście wiadomości, to tutaj kolega Patryk mówił o wątkowaniu.
2: No.
1: Zaraz zobaczymy, czy mamy na liście maila, który jest zwątkowany.
0: Jare, starsze
1: starsze
0: uwagi małpa, ja zgłoszenie.
1: No, poczekamy, może uwagi, się załadują jakieś wiadomości.
0: Uwagi, Jare, poziom 1, uwagi, małpa, pola, zwinięte.
1: O, teraz będzie dobrze.
0: Nawigacja, lista, uwagi, małpa, polasis.pl, re, zgłoszenie błędu, / sugestii, 5 wiadomości w konwersacji WT. 25.04, dobry wieczór.
1: No, i teraz tak. Usłyszeliśmy, ile wiadomości jest tej konwersacji, jak jest zwinięta, bo jak jest rozwinięta, to się już nie dowiemy. I teraz tak, jeśli korespondentów jest kilku, no to przy zwiniętej wiadomości dowiemy się wszystkie nazwiska, tudzieżby pseudonimy, kto w tym brał udział, w tym wątku. To na samym początku, aha, zanim dowiemy się, ile jest wiadomości, jaki temat, to najpierw zostaną wymienieni ci, którzy biorą udział w tej dyskusji. To jest i dobre, i złe. No dla mnie to jest akurat dobre, bo chciałbym wiedzieć, zamiast przebijać się przez cały wątek i patrzeć, kto tam napisał, to od razu wiem i wiem, one imiona, te nazwiska są pokazywane w kolejności.
2: Problemem jest wtedy, jeżeli wątek jest bardzo długi i jest wielu autorów.
1: Bardzo długi, tak.
2: Jest, wtedy tak, to już nie jest
1: wtedy
2: przyjemne.
1: Trzeba wysłuchać wszystkich. No i zanim dojdziemy do końca, no to stwierdzimy, że już musimy wychodzić na autobus i nie zdążymy przeczytać wiadomości. No okej.
0: Okay. Nawigacja, przycisk rozwinięte.
1: To jest to, o czym mówiłem. Przycisk nie robiący nic.
0: Nowa wiadomość.
1: Nowa wiadomość tutaj mamy.
0: Podręczne okno od lista kont lista Gmail Krzysztof Cpmał.
1: Tu mamy rozwijaną, tak jak w Outlooku, listę.
0: WP Krzysztof Cpmałpa W.
1: I tyle. I nie wiemy, czy jesteśmy w polu do edycji. To jest właśnie kolejny z minusów.
2: No, na razie nie,
1: bo nie wiem,
2: nic.
1: Czy ja teraz nic nie wiemy, bo ja mogę sobie tym tabulatorem tak robić i robić.
0: WP Gmail.
1: Teraz strzałkami.
0: WP Gmail.
1: I okazuje się, że ja nawet nie przeszedłem na to pole, bo jestem cały czas na liście kont. Więc tutaj nie wiem, jakby tu za pomocą JOS-a to by się dało przejść, moim zdaniem, bo tutaj pewnie kursor myszki by się bardzo przydał. I to by się udało, ale za pomocą NVDA, no to tak trochę. Musiałbym włączyć sobie podgląd, ale w tym momencie to mam go trochę z boku i odsunąłbym się zbyt od mikrofonu, żeby
2: no dobrze,
1: to
2: ale dajmy
1: stwierdzić.
2: Na to, jeżeli po prostu chcemy przeczytać tego maila, tak? To
0: lewe
1: no dobrze,
0: grup.
1: No to zaraz znajdziemy
0: konta
1: się
0: przycisk.
1: Na
0: wszystkie foldery przycisk, ulubione, więcej przycisk. Przełącz do kalendarza, przejdź do ustawienia, wyszukaj grupa, wyszukaj, przejdź do trybu zaznaczania przycisk, filtr, wszystkie przyciski, lista, uwagi,
2: no i tu mamy.
1: I teraz tak, mamy tutaj korespondencję z autorem wspominanego już kiedyś tam w audycjach
2: Pola
1: Sisa. Jest tam jakiś błąd.
0: Rozwinięte. Poziom 2.
1: O którym ja wspominałem.
0: Ja. Uwagi małp. Okienko odczytu grupa. Okienko odczytu grupa. Wiadomość. Dobry wieczór. Polasis nie powinien się niespodziewanie wyłączać bez żadnego komunikatu. Jaki ma pan telefon? Pozdrawiam, Maksymilian Graczyk.
1: Tak? I w tym momencie otworzyło nam się okno, to które było zamknięte.
2: Czyli okno po prawej wiadomości. Stronie.
1: Wiadomości, dokładnie. I od razu jest nam odczytana treść wiadomości.
0: Otwórz wiadomość w nowym oknie, przycisk Ctrl plus O.
2: O, teraz idąc, są nawet skróty. Jakieś się pojawiły.
1: To jest tabulator.
2: Aha.
1: To jest tabulator.
0: Uwagi małpa polasis.pl,
1: przycisk. To możemy odpisać do tego pana.
0: 25 kwietnia 2017, 23:05 wysłano...
2: Data.
0: Re. Zgłoszenie błędu.
1: Cały czas tabulatorem.
2: Aha.
0: Do. Carrot Radio Lista. Wiadomość, dokument. Maksymilian Graczyk.
1: Tu mamy treść właściwą. I teraz tak. Ciekawostka jest taka, że jak dałem nową wiadomość, to ja nie wiedziałem, czy jestem już w polu do pisania, czy jeszcze nie. Natomiast tutaj, jak jest zapełniona ta część właściwa, no to już wiem, że jestem tu, gdzie trzeba, dlatego że czyta mi tą treść. Taka ciekawostka.
0: Otwórz wiadomość w nowym oknie przy... Uwagi. 25.
1: No już nic więcej nie ma.
0: Akcje grupa. Odpowiedz, przycisk Ctrl plus R.
1: Nacisnąłem Alt.
2: I teraz otworzyło ci się jakby takie menu, tak?
0: Odpowiedz wszystkim...
1: Jeszcze nie, bo to jest takie, jak w Windowsie na górze masz narzędzia, plik, widok, aha, taki pasek
2: no
1: się...
2: No tak, menu, pasek menu.
0: Prześlij dalej, przycisk Ctrl plus F. Archiwizuj, przycisk Backspace.
1: I tutaj już, jak zauważyłeś, jakieś literki skrótowe.
0: Prześlij
1: są.
0: Dalej, przycisk Ctrl plus F.
2: Ctrl R, Ctrl F.
0: Odpowiedz wszystkim, przycisk Ctrl plus Shift plus R. Odpowiedz, przycisk Ctrl plus R. Akcje, przycisk zwinięte. Odpowiedz, przycisk...
1: No. To by było, jak chodzi tutaj o zawartość tego okienka z wiadomością.
0: Lewe okienko, grupa, lista, uwagi, małpa, pol...
1: Wyszedłem z tego escape'em. I teraz na lewym okienku... Jak zauważyłeś, mamy nagłówek wiadomości.
2: Tych wiadomości pana Maksymiliana. Jest ileś w tym wątku.
1: Jest ileś. No. To...
0: Poziom 1, tam było chyba małpa, polasis.pl, tak. Zgłoszenie błędu / sugestii 5 wiadomości.
1: 5, tak. I teraz, gdybyśmy byli w punkcie wyjściowym, to tutaj byłyby inne opcje. Ale że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to mamy po prostu nagłówek wiadomości.
0: Nawigacja, przycisk rozwinięty. Nowa wiadomość. Konta, przycisk. Wszystkie konta, lista.
1: Jeszcze wrócimy do ustawień.
0: Foldery ulubione. Więc przełącz do kalendarza. Przejdź. Ustawienia. Zarządzaj kontami, przycisk. Pers. Szyb. Odpowiedzi auto. Czy podpis. Powiadomienia. Zabezpieczenia poczty e-mail, przycisk.
1: Ryzykujemy?
2: Spróbujmy. Może tym razem zadziała.
0: Wstecz, przycisk.
1: Wstecz. I tyle, i wstecz.
2: No to rzeczywiście bezpieczna poczta. Bezpieczna.
1: Bezpiecznie. Po prostu dla bezpieczeństwa trzeba wcisnąć wstecz.
2: Wstecz.
0: Lewe okienko, grupa.
2: Żeby użytkownik wstecz niczego nie popsuł.
1: Dokładnie.
2: To w takim wyszukaj razie jeszcze grupa. Co do tego tworzenia nowej wiadomości, to jest w ogóle, czyli jak rozumiem z tego, co tak pokazywałeś tam, to w ogóle nie bardzo jest możliwe stworzenie nowej wiadomości do kogoś. Jakbyś na przykład chciał do mnie teraz napisać maila.
1: Wiesz co? Powiedzmy, że...
0: Filtr, lista, poczekaj, nawigacja, nowa wiadomość, podręczne okno od, lista, kont,
2: no i tu
0: lista,
2: wybierasz...
0: Gmail,
2: tak,
0: Krzysztof, małpa, gmail, kropka,
1: jest wybrana,
0: co, jeden,
1: tak?
0: Dwa,
1: tak.
0: Poziom jeden.
1: Wiesz co, może przeproszę i włączę jednak sobie podgląd.
2: Okej. Okay. Żeby, a ja przypominam, że nasza audycja to jest program na żywo, więc jeżeli macie ochotę dzwonić, to róbcie, tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie.
1: Okej, okay, dobra. Podgląd już mam.
2: A jeżeli dasz na tym koncie, który masz teraz, Enter, to czy coś się stanie? bo może tak chcę to zrobić. Trzeba zrobić.
0: Okienko odczytu grupa. Okienko odczytu grupa. Adresowanie grupa. Do. Pole edycji.
1: No mamy. Coś się wydarzyło.
2: No i wpisz, wpisz mojego maila michalmałpadziwisz.net w to pole. To już tam.
0: Do. Pole edycji. Pusta.
1: Momencik.
0: E. I. A. L.
1: Razem?
2: Małpadziwisz.net.
1: A małpa.
0: I. Hal. Małpa. U, I, I, Z, Ziwisz, U, E, T.
2: Okay.
1: Czy mi się klawiatura nie przełączyła? Poczekaj. Aha. O, mamy następny minus.
0: E, otwórz wiadomość w nowy, adresowanie grupa, do, pole edycji, michalmałpadziwisz.net.
2: Jest.
0: Michal, ma, no, M.
1: Mamy następny minus, ponieważ teraz nie mogę sprawdzić poprawności po literkach.
2: Mogę nie da
1: sobie
2: się.
1: Z czołkami, aha. O, nie da rady. Nie mogę stwierdzić, czy jest błąd, czy nie ma błędu.
2: Rozumiem.
0: Jose, contact z przycisk.
2: No tak, kolejny przetłumaczony dobrze do pewnej bardzo, książki bardzo, adresowej. Bardzo,
1: tak.
0: DW i ut przycisk.
2: Tak, DW, DW, czyli no to... kopia, ukryta kopia.
1: Tak.
0: Temat pole edycji, pusta.
1: No i tutaj...
2: No to coś wpiszmy.
0: T, E, E, T.
2: Test. A tu możesz po literkach?
0: Test. Wiadomość, dokument.
2: A.
1: I tutaj mogę pisać.
2: Tak. No to coś wpisz.
1: Napiszę.
0: A. Siema. Spad. E, I, C, H, L.
1: Dobra, niech będzie bez tej polskiej literki.
0: Michal.
2: Dobra. I teraz,
1: I teraz pytanie, jak się to wysyła?
0: Dialog z zakładkami. Formatowanie zakład. Czcionka grupa. Cofnij grup. Style grupa. Lista. Nagłówek 1.
1: Nacisnąłem alt.
0: Akapit grupa. Numerowanie przycisk zwinięte. Punktory przycisk. Czcionka grupa. Podkreśl. Czcionka. Akapit. Numerowanie. Aka. Styl. Styl. Cofnij grup. Czcionka. Kursywa przycisk. Podkreśl. Ak. Styl. Cofnij. Kurs. Pod. Czcionka.
2: Chyba nie bardzo.
1: Opcji wyszli. To ja to nie widzę.
2: Wiesz co, ja tak zupełnie nie znając chyba tego programu, spróbowałbym nacisnąć alt S.
0: Wiadomość, temat pole edycji, test.
1: Myślisz?
2: Tak, alt S.
1: No dobrze, alt S.
2: Spróbujmy.
0: S, lewe okienko grupa, ładowanie.
1: No niby.
2: No, magia.
1: Czy będziesz miał powiadomienie, że
2: zaraz sprawdzę, już właśnie oczekuję. Na razie to nic mi nie przyszło.
1: Bo okno mi się owszem zamknęło. Ale skrótu jako takiego to ja tam nie widziałem.
2: Na razie nie mam, nic.
1: Nie masz nic.
2: Nie.
1: No dobrze, to ja może zrobię...
0: Nawigacja, lista, filtr, przejdź do trybu, synchro, wyszukaj grupa.
1: O, tu mamy...
0: Przejdź do trybu zaznacza, przejdź do, synchronizuj ten widok przycisk.
1: Tutaj możemy zsynchronizować sobie wszystkie skrzynki. Przyszło, tak?
2: Tak. Siema, Michał.
1: No dobrze, czyli...
2: Wysłane z aplikacji, czyli... poczta dla Windows 10.
1: No proszę. Nawet od razu wiadomo, z czego wysłane. Czyli skrót Alt-S się nie zmienił.
2: Nie.
1: Tak jak w Outlooku, tak jak i wszędzie w aplikacjach tego typu Microsoftu, Alt-S jest niezmienny.
0: Przejdź do trybu. Lista. Uwagi. Nawigacja. Nowa wiadomość. Konta przycisk.
1: Konta. Czy w ustawieniach coś jeszcze było?
0: Wyszukaj.
2: Nie, w ustawieniach to już ustawienia całe przejrzeliśmy z tego, co pamiętam.
0: Co nowego przycisk.
1: No, co nowego? O, tu możemy się dowiedzieć, co nowego w ustawieniach. Po zabezpieczeniach.
0: Pomoc, przycisk.
1: Pomoc.
0: Centrum zaufania, przycisk.
1: Centrum zaufania, to jest bardzo piękne, muszę powiedzieć, bo kto ufa Microsoftowi?
0: Opinia, przycisk.
2: Opinia. Można zgłosić.
0: Informacje, przycisk. Zarządzaj kontami, przycisk.
2: No i wracamy,
1: no i wróciliśmy
2: do opcji.
1: No dobrze. I teraz naciskam Escape.
0: Lewe okienko grup.
1: I znowu mamy lewe okienko.
2: To ja ci wyślę jakiś załącznik.
1: Dobra.
2: W formie...
1: Wyślij mi załącznik, dokładnie.
2: Tak, wyślę ci...
1: Tylko wyślij mi na... chociaż dobra.
2: Nie, no wyślę ci w odpowiedzi na to. Wyślę ci po prostu w odpowiedzi
1: aha,
2: na
1: okay.
2: to.
1: Okej. No dobra.
2: Attach files, powiedzmy.
1: Ja sobie zamknę teraz pocztę.
2: Aha.
0: Audycja Team. Skrzynka odbiorcza po audycji.
1: Dobra. Zamknąłem, żeby ten dymek było ewentualnie słychać, że przyszło coś.
2: To zaraz właśnie szukam jakiegoś. Szukam jakiegoś pliku,
1: a ja w międzyczasie powiem,
2: wysłać.
1: Że ta po... A ja w międzyczasie, gdy szukasz, powiem jeszcze o jednej fajnej rzeczy w tej poczcie. To jest to, o czym mówiłem ci też przed audycją kilka dni temu, o dynamicznym kafelku, który pojawił się właśnie wraz z Windowsem 8 i ewoluował. W dziesiątce też jest takie coś jak kafelki jednak, mimo wszystko, które występują tylko w menu start, jak ci, którzy używają dziesiątki, wiedzą o tym.
0: Nowe powiadomienie od poczta. Michał Dziwisz, re, test no to test w temacie test Carlot Radio pisze. Większe się ma Michał, większe wysłane z aplikacji mniejsze https://go.m. poczta.gmail.akcje okno. Nowe powiadomienie od poczta. Michał Dziwisz, re. Test no to test w temacie test Carlot Radio pisze. Większe się ma Michał, większe
1: nie wiem dlaczego on to powtarza parę razy.
0: https://go.m. poczta.gmail.akcje okno. Nowe powiadomienie
2: ile
0: od
2: on
0: poczta.
2: Razy to jeszcze
0: Michał
2: będzie
0: Dziwisz,
2: czytał?
0: Re, test no...
1: Trzy razy z tego co wiem.
2: Okej.
1: Ja to zatrzymałem. Na końcu jest jeszcze jedno powiadomienie, jak już się wygada. Mhm. Że poczta ma dla ciebie nowe wiadomości. To jest takie jakby kolejne okienko.
2: A Patryk
1: i na
2: do
1: tym
2: nas
1: kończy gadanie.
2: Zadzwonił ponownie, może jeszcze będzie chciał coś dodać. Witaj.
4: Witam, to znaczy, ja powiem w ten sposób, tu a propos dwie rzeczy, a propos tego kalendarza, bo przyznam się szczerze, że też go używałem. Jak jesteś na wydarzeniu, które chcesz sprawdzić, to nie, to wiadomo, kliknięcie w przycisk spowoduje wejście w to ustawienie. Natomiast nawigacją obiektową, przynajmniej jak ja sprawdzałem tydzień temu, to się tak dało. Jeżeli jakby wejdziesz ten przycisk nawigacją obiektową, to znaczy zrobisz NVDA plus 2, to wtedy jakby pojawisz się, powinno tak być, że się pojawisz w tym obiekcie, jakby w tym wydarzeniu. I wtedy powinno się dać odczytać jakby większe szczegóły do tematu tego wydarzenia.
2: Szkoda tylko, że
1: no
2: to
1: dobra,
2: jest tak
1: zagmatwane. A jak są trzy wydarzenia?
4: Nie wiem, nie mam pojęcia. No niestety te aplikacje...
1: No właśnie.
4: Znaczy to, nie wiem z czego to się bierze. To się bierze z tego ich nowego UI-a. No i z tego, że jednak one są bardziej robione pod narratora, bo jest inna filozofia korzystania z narratora i z NVDA.
1: A to fakt.
4: Natomiast jest dodatek.
1: Narrator trochę inaczej to.
4: Jest dodatek, który może sporo pomóc w tych aplikacjach ze sklepu. On się nazywa ObiPad. I to jest taki dodatek, który już poniekąd pozwala na pracę, jakby korzystanie z narratora. On troszeczkę właśnie ulepsza to pracę w nawigacji obiektowej z tym całym UI-a. Można Facebooka tak obsługiwać ze sklepu.
1: Niemniej jednak, no powiedzmy, że ja kalendarza z Microsoftu praktycznie nie używam. Ja w ogóle nie używam kalendarza. Jakoś staram się zapamiętywać po prostu.
2: No tak, ale wiesz, jeżeli jest wydarzeń ileś tam, to jednak ten kalendarz się istotnie przydaje.
1: To jednak telefon. No tak, ja stawiam na telefon.
4: Natomiast tutaj jeszcze...
1: Stawiam na telefon.
4: Tutaj a propos ustawień mi się wydaje, że nie wszystko, nie powiedziałeś o jednej rzeczy, którą ja cenię sobie w poczcie, a która kiedyś mi szczerze powiedziawszy napędziła stracha, no bo chciałem zobaczyć jakieś wiadomości sprzed, które miałem wysłane pół roku temu. No i wchodzę sobie w tą skrzynkę, wchodzę sobie w folder, gdzie te wiadomości sobie przyniosłem, poczta stwierdza, nic nie dotarło. Ja mówię, kurde, jak to nic nie dotarło, skoro ja chodzę w telefonie w aplikację mail i widzę, nic nie dotarło. Okazało się, że w ustawieniach można sobie ustawić i tego ja nie zauważyłem, żeby to miało inne programy pocztowe, więc tu dlatego to jest taka szczególna funkcja, no chyba, że się mylę. Można ustawić, z jakiego okresu wiadomości mają nam być pobierane, przez co się cała skrzynka nie zapycha, tak jak to w Thunderbirdzie się na przykład dzieje.
1: Tylko no tak, tego nie, to akurat ominąłem. Przyznam się bez bicia.
4: Jeszcze ominąłeś jedną rzecz, czyli ustawienia synchronizacji. Nie powiedziałeś właśnie...
1: Ja przez nie tylko przeszedłem po prostu.
4: Myślę, że warto, byś mi mógł wytłumaczyć, bo

0: są ważne do omówienia, bo tego też nie ma w innych programach sportowych, a też ja bym przy okazji chętnie zrozumiał różnicę pomiędzy nimi. Jak ty masz ustawione...
1: Znaczy wiesz, no... Są w innych programach, tylko że one się robią z automatu i tam nie ma co ustawiać, a tutaj jest co ustawiać.
0: No właśnie.
1: No bo tam mam na przykład w Outlooku masz na przykład odbierz wiadomości zaraz po uruchomieniu programu, tak? I odpalasz program i wszystko się odbiera i już masz, nie?
2: No tylko czyli pamiętajcie, że to jeszcze będzie działało w zależności od tego, z jakiego konta pocztowego korzystamy. Bo
1: to też,
2: tak. IMAP działa zawsze w ten sposób, a przynajmniej teoretycznie powinien tak działać, jeżeli mamy program uruchomiony cały czas, to on nam jakby monitoruje ten stan na bieżąco.
1: Tak,
2: my się łączymy z tym. Chyba, że po prostu może być też tak, że może nam się program nawet do IMAP-a, i to szczególnie może być przydatne w urządzeniach mobilnych, że może się łączyć tam co jakiś czas. Więc to może po prostu działać różnie. To jest tak, jak na przykład Outlook na iOS-ie działa na zasadzie push i wypycha nam powiadomienie mailowe do dowolnej wiadomości, którą dostaniemy na dowolne konto IMAP, w zależności od tego, jak sobie ustawimy, a natywna aplikacja mail na iOS-ie działa tylko na zasadzie fetch, czyli no push ewentualnie w jakichś tam serwerach typu Exchange może obsługuje, ale generalnie to działa na zasadzie fetch, czyli po prostu połącz się tam co 15 minut z kontem pocztowym i sprawdź, nawet jeżeli to jest IMAP, nie podtrzymuj tego połączenia, ale sprawdź, no, czy tam nie przyszło ci jakieś powiadomienie o nowej poczcie?
1: No to podobną funkcję miał ten cały pakiet Expressivo. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: No on tak, też ale takie, to już zupełnie...
1: Takie akcje robił.
2: Tak. Mógł się łączyć.
0: Ale przyznam się...
1: I on wtedy ściągał nagłówki i mówił, że masz tyle i tyle wiadomości i coś tam.
0: Muszę powiedzieć tyle, tak, że życzę nadzieję, że Outlook, znaczy ten Windowsowy klient wprowadzi coś takiego, co ma iOS-owy Outlook, czyli tą inteligentną skrzynkę odbiorczą, bo nie będę ukrywać, że to też by mu się przydało.
1: Oj, bardzo.
0: Tak. O powiadomienia, to czasami jest sytuacja taka, że dajmy na to pierwsze przyjdzie powiadomienie na Outlooku, a na tym Microsoftowym to czasem przychodzi z opóźnieniem. Ale też ja wiem, z czego to wynika i dlaczego czasami zdarza się tak, że wiadomość, jak ją otworzymy, to niekiedy się nam dłużej wczytuje. Bo to też jest a propos tych zabezpieczeń, bo do dziś przeczytałem o tym. Dzieje się tak dlatego, że ta wiadomość, zanim w ogóle zostanie wpuszczona do naszej skrzynki, to ta wiadomość, ona jest jakoś tam wstępnie przez serwery Microsoft sprawdzana. To nie jest tak, że na przykład ona z Gmaila od razu wyląduje, zostanie wypchnięta do naszej skrzynki w programie poczta. Ona najpierw zostanie gdzieś tam na jakiś serwer rzucona. Serwer sprawdzi, czy ta wiadomość może przyjść i ona dopiero potem przyjdzie. To samo się dzieje przy otwarciu. Jeżeli otwieramy wiadomość, to ona jest przed otwarciem skanowana jakoś przez ten program pocztowy i dopiero potem ją odczytujemy.
1: No pewnie to jest jakiś wewnętrzny, powiedzmy,
2: jakiś silnik antywirusowy, nie, taki powiedzmy, że taki. Który nam tam jeszcze coś w międzyczasie skanuje. No tak, no i na pewno też jest podobna sytuacja w przypadku Outlooka, tego iOS-owego, bo gdyby tak się nie działo, to on nie mógłby wypychać tych powiadomień push. Bo to się dzieje po stronie serwera. Ja to już sprawdziłem, słuchajcie, tak jako ciekawostkę to powiem, analizując nagłówki. I to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo Microsoft, taka potęga IT serwerowa, korzysta do obsługi platformy swojego Outlooka z Amazonu. Z platformy Amazon Cloud Computing.
1: To faktycznie ciekawostka.
2: Radzę sobie prześledzić nagłówki mailowe, gdzie też te nasze wiadomości tam lecą. I one właśnie lecą sobie przez Amazon AWS.
0: Tutaj jeszcze a propos, ja wiem, że tu już temat Outlooku na system iOS był, ale że mówimy o poczcie na system Windows, a to wiadomo, to i Microsoft.
2: To są tematy pokrewne jak najbardziej.
0: To w ogóle zauważyłem taką sytuację w programie Outlook, że jeżeli na przykład zdarzy się, że stracimy połączenie internetowe na jakiś długi czas, bo na przykład straciliśmy zasięg,

0: telefon się rano rozładował, to powiadomienia push jakby w Outlooku one wygasają i trzeba jakby włączyć tego Outlooka ponownie, żeby on się tam gdzieś mógł zalogować i wtedy powiadomienia push wracają. To taka zauważona przeze mnie rzecz, która już się kilka razy zdarzyła, bo często bywam w miejscach, gdzie tracę zasięg. No i ten Outlook zapomina nam powiadamiać, że coś przyszło.
1: Tak, czasem się tak może zdarzyć. Czasem się tak może zdarzyć i dlatego dobrze jest tam jednak od czasu do czasu przejrzeć przynajmniej tę skrzynkę odbiorczą priorytetową, czy tam coś nam nowego nie przyszło.
2: Coś jest takiego, tak.
1: Dobrze, Patryku, to dziękujemy ci bardzo. To najwyżej jeszcze zobaczymy te opcje synchronizacji.
0: Załączniki.
2: Zaraz je przejrzymy.
1: Aha, okej.
2: Okay. Załączniki zaraz też sprawdzimy.
1: Wysłałem do Krzyśka właśnie załącznik, więc zaraz będziemy to oglądać. Dziękujemy za telefon.
2: Zanim załącznik, to ja jeszcze chwilę będę kontynuować, bo zacząłem o tym KFL-ku inteligentnym, aha, dynamicznym.
1: Tak.
2: Teraz mam zamknięty program pocztowy. Dymek przyszedł, że wiadomość od ciebie też
1: tak,
2: dotarła.
1: Że jest wiadomość. To parę ja razy to tutaj nawet przyszło.
3: Startowa okno.
2: Mam w menu start przypięty kafelek.
3: Start list. Wszystkie aplikacje list. Przypięte kafelki lista. Nagłówek grupy tworzenie
2: teraz...
3: grup. One. Poczta Michał Dziwisz re. Test 1.
2: To było przeczytane z kafelka. I teraz tak. Kafelek pokazuje nam od kogo i kawałek wiadomości, czyli na przykład jak czekamy na jakąś ważną wiadomość, żeby nie zaglądać za każdym razem, albo przegapiliśmy dymek, bo nie wiem, odeszliśmy od komputera, to tu na kafelku mamy najnowsze wiadomości, przynajmniej dwie,
1: no
2: które
1: tylko...
2: się zmieniają w zależności od tego, czy tam ktoś nowy coś dośle.
1: Tylko ja widzę, że on jest tak... że nie przeczytał na przykład treści wiadomości, to treść wiadomości się wyświetla gdzieś
2: nie,
1: tam.
2: Dlatego, nie, dlatego. Mhm. Celowo.
1: Aha.
2: Tu jest tylko przeczytane, żebyś wiedział, że, czy to jest ten mail, na który czekasz od
1: rozumiem
2: tej osoby, tak? To nie ma tak. To kafelek, który się nazywa wiadomości, to on czyta połowę tych artykułów nagle. Tutaj jest trochę to
3: poczta
2: ograniczone.
3: Skrzynka odbiorcza po...
2: Wszedłem z powrotem do programu. No dobra.
3: Na konta przycisk.
2: Zobaczymy załącz.
3: Wszystkie folder ulubione. Więcej przycisk.
2: To jest o czym mówiłem. Trzeba się przetabulatorować.
3: Przełącz do kalendarza. Przejdź do kontakt. Ustawienia. Wyszukaj grup. Przejdź do trybu filtr. Lista. Uwagi małp. Nieprzeczytane. 1. Michał Dziwisz re. Test 2. Wiadomości w konwersacji 20.11. Załącznik. No to test w temacie. Test Carrot Radio.
2: No i teraz pytanie, w której wiadomości jest załącznik?
1: No,
2: dlatego,
1: mojej.
2: Że jak usłyszeliśmy, ale jak usłyszałeś, są dwie.
1: No bo no druga jest... Nie. Nie. Druga
2: Rozumiemy.
1: Jest
3: poziom
1: moja.
3: Poziom 2 nieprzeczytane.
1: Twoja
3: Michał
1: jest pierwsza.
3: Re. Test 20.11
2: A, jeszcze jedna ważna rzecz i fajna. Program dzieli wiadomości na ty i rozmówca. Czyli na przykład,
1: jak
2: jeśli ja napiszę
1: w dół,
2: coś do
1: to
2: ciebie...
1: będzie druga wiadomość w tym wątku? Sprawdźmy.
2: Tak. No,
3: nie
2: to jest pierwsza.
1: Michał, tak, dziwisz, ta moja.
3: Test 21. Ja test wysłałem.
2: To jest druga,
3: no,
2: ja.
3: Właśnie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Czyli, że to ja napisałem, tak? To jest też ciekawe, bo wiesz, wtedy nie myli ci się po prostu, nie mylą ci się w tej wiadomości po prostu, wiesz...
1: Wiesz, która jest twoja, wiesz, która jest jak... innego autora.
2: Dokładnie.
3: Nieprzeczytane.
2: No i dobrze, wchodzimy.
3: Okienko odczytu grupa, wiadomość. No to test w temacie, test Carrot Radio pisze... Większe się ma Michal, większe wysłane z aplikacji, mniejsze https://go.microsoft.com.
2: Tu mam od razu link do pobrania poczty. No, czemuż by nie?
3: Michal Małpa, no, Michał Dziwisz, przycisk od.
2: O, teraz mamy.
1: Tak.
3: Test. Temat.
2: Czekaj.
3: Do Carrot Rad, lista. O. Otwórz załącznik.
2: Proszę bardzo, jest.
3: Skrzynka WebVisum Invitation 856.txt notatnik.
2: No mamy załącznik.
1: Tak.
2: No dobrze, ale zobaczmy, czy da się go zapisać. bo to jest też istotne, tak? Pewnie to, że go mamy, to jeszcze...
1: Z kontekstowego trzeba by było to, bo teraz ci się w notatniku
2: otrzyma.
3: Do lista, otwórz załącznik, podręczny okno, zapisz przy...
2: No mamy, jest. Proszę bardzo, wszystko się da.
1: Ja przypuszczam, że może być problem z pewnymi typami zapisu załączników, z pewnymi typami kodowania załączników. Czasem jest tak, że program pocztowy na przykład wysyła nam zdjęcie. To zwłaszcza zauważyłem na...
2: A masz jakiegoś odpega pod ręką?
1: Wiesz co, no właśnie może? Nie mam. Właśnie nie mam. W tym problem, że nie mam żadnego takiego zdjęcia, ale już mówię, o co mi chodzi. I ja z tym miałem problem nawet kiedyś w Thunderbirdzie, że dostałem zdjęcia jakieś i chodziło o to, żeby zapisać je na dysku. Nie mogłem tego zapisać. W Outlooku też się... Czy to w Outlooku było nawet? Ja chyba właśnie wysyłałem jakieś zdjęcia i okazywało się, że się nie dało po prostu zapisać tego załącznika. Właśnie z Outlooka, nie z Thunderbirda, tylko właśnie z Outlooka. I to głównie dotyczy się zdjęć i jakiegoś konkretnego kodowania. Ja teraz nie pomnę, jakie to jest kodowanie, bo pamiętajmy, że możemy załączniki zapisywać na kilka sposobów i w różnych systemach je kodować. Więc po prostu tu może być problem. Jeżeli jakiś konkretny sposób zapisu tego załącznika będzie obrany, to może być kłopot z jego zapisem, ale tak jak widzimy, no, działa.
2: A próbowałeś może zapisywać załączniki, no bo załączniki w przypadku Outlooka, tudzieżby późniejszego Windows Live'a, można zapisywać na dwa sposoby. Albo z pozycji kontekstowego menu na załączniku, albo z menu kontekstowego tam, gdzie jest plik, widok i tak dalej, i tam masz zapisz załączniki.
1: Wiesz co, ja nie pamiętam, bo to już było dość dawno. To już
2: I wtedy się
1: dawno.
2: Lista pokazuje taka wewnętrzna tych załączników i wtedy dajesz zaznacz wszystko albo
1: ci tak,
2: coś.
1: To była sytuacja, no dość i dawna i to ja jeszcze komuś nawet pomagałem tam. Potem, no koniec końców udało się to zrobić tak, że wysłałem to kodując chyba w inny sposób te załączniki, czy jakoś tak. I sytuacja się rozwiązała. Natomiast no tam jakiś był problem z niektórymi i zwłaszcza właśnie z grafikami.
2: Mhm. No dobra.
3: Wiadomość, dokument zaznaczony.
2: Dobra.
3: Lewe okienko, grupa.
2: Wyszedłem z maila, mamy
1: czyli
2: znowu
1: jak się okazuje,
2: lewe
1: z załącznikami
2: okienko.
1: Nie ma jakichś większych problemów.
2: Da się.
1: Przynajmniej z niektórymi
3: ja
1: typami.
2: Ale dobrze, to ty wysłałeś mi załącznik. A teraz pytanie, jak dodać załącznik?
1: No.
2: Jak gdybym ja chciał coś wysłać. Ha.
3: Okienko odczytu, grupa. Okienko od...
2: I to jest pytanie.
3: Michał Dziwisz.
2: Dobrze. Zróbmy tak.
3: Odpowiedz wszystkim przycisk. Nie. Odpowiedz przycisk Ctrl plus spacja. Wiadomość, dokument.
2: No i dobra.
3: Dialog z zakład. Czcionka, grupa.
1: Ale tu masz dialog z zakładkami. Właśnie. Wstawianie.
2: Wstawianie.
3: Wstawianie, grupa. Pliki, przycisk.
1: O właśnie. Pliki. I mamy.
3: Tabela, przycisk.
1: No możemy tabelę.
3: Obrazy, przycisk. Link, przycisk Alt plus Ctrl plus. Pliki, przycisk.
2: A, tu nawet mamy do niektórych skróty, jak chcemy szybko
1: tak.
2: Wstawić.
3: Link, przycisk, Alt plus, Ctrl plus H.
1: Ale nas interesuje plik.
3: Wstawianie link, przycisk, obraz, tabela, przycisk, pliki, przycisk.
2: Pliki.
3: Otwieranie, dialog, nazwa pliku, nazwa pliku, widok elementów, lista, nazwa przycisk. Myrobo form data niezaznaczony 1 z 1.
2: No, zobaczymy, gdzieś jakieś domyślne obrazy były.
3: Biblioteki ten dysku S. Biblioteki 4 z 17. Niezaznacz. Muzyka 2 z obrazy 3 z 6.
2: Coś może
3: widok
2: będzie?
3: Element. Zapisane obrazy 2 z 4. Z aparatu 1. Obrazy publiczne, grupa rozwinięte. Sample pictures 3 z 4.
1: Coś tu będzie.
2: Coś tu będzie.
1: Sample pictures. No tak, przykładowe obrazy.
3: Nazwa plik.
2: Ale tu jest pusto.
1: Tu jest pusto.
3: Widok obrazy, grupa rozwinięte. Obrazy, obrazy, grupa rozwinięte. Nazwa pliku. Pliki typu. List. Nazwa plik. Widok elementów, lista. Obrazy, grupa rozwinięte. Obrazy publiczne, grupa rozwinięte. Sample pictures. Obrazy grupa rozwinięte. Zrzuty ekranu 4:4.
2: To jakiś zrzut będzie?
3: Widok elementów lista. 2000.
1: O, jest jakiś jest coś.
3: 2015-1225.png2z9.
2: Jakiś PNG, no dobrze.
1: No to PNG. Zapisz.
3: Skrzynka odbiorcza połączona skrzynka odbiorcza. Lista. Otwórz załącznik. 2015.
2: No, mamy załącznik, zapisał się. I wyślij.
3: S. Lewe okienko grupa.
2: Wyszedłem.
1: Poszło.
2: Oczywiście.
1: No to teraz zobaczymy, czy przyjdzie. Czekamy. Na razie jeszcze nic nie przyszło. No ale przypuszczam, że zaraz ja tu dostanę jakąś...
2: Pewnie przyjdzie, skoro...
1: Tak, jakąś pozytywną wibrację na zegarek, a w słuchawkach mi się rozlegnie jakiś dźwięk. Że coś przyjdzie. Ja przypominam, tyflopodcast.net, jeżeli macie ochotę się skontaktować z nami.
2: Telefonu nie używamy dzisiaj.
1: Tak. O, mamy, właśnie.
2: Przyszło.
1: Przyszło. I tu już uwaga, odp. Znowu wróciło odp.
2: Odp.
1: Odp. Mhm. Bardzo nieładnie, nie podoba mi się.
2: W samym kliencie jest to re, ale...
1: I
2: jak
1: załącznik
2: już wysyła się wiadomość.
1: Jest elegancko załącznik. 2015-12-25 PNG.
2: No dobra, a to teraz jak już masz graficzny jakiś, no, to odeślij mi go z powrotem. Zobaczymy, czy po prostu potwierdzą się twoje słowa.
1: No to zaraz sprawdzimy.
3: Nawigacja,
1: zapiszę
3: lista,
1: sobie ten...
3: Michał...
1: Zapiszę.
2: A ja sobie skasuję tą wiadomość od ciebie.
3: Ja też, Michał Dziwisz.
2: A.
3: Poziom 1, uwagi, małpa.
2: 1 minus albo plus, to też w zależności jak kto lubi. Nie da się skasować podstawowym skrótem klawiszowym wiadomości takim wyślij w kosmos, a nie do kosza. Czyli mówię tu o skrócie Shift Delayed.
1: A ja już właśnie wysłałem ci grafikę. Zmieniłem jej nazwę nawet.
2: Nie da się w ten sposób usunąć. Trzeba usunąć po prostu do kosza i już.
1: Rozumiem. O.
2: Nie da się ominąć kosza. Tak jak to miało miejsce. Po prostu w Outlooku czy w czymś innym.
1: A czy nie da się jakoś w opcjach tego poprzestawiać? Bo w niektórych programach
2: nie zauważyłem właśnie.
1: Jest taka możliwość.
2: Nie zauważyłem.
1: No,
2: no dobra.
1: Powinno ci coś przyjść.
3: Nowa wiadomość. Konta.
2: Ja miałem teraz otwartego klienta,
1: tak, więc powinno się
2: nie było.
1: Zaktualizować.
3: Wszystkie konta, foldery, ulubione, więcej przycisk. Przełącz do kalendarza, przejdź do kontaktu, ustawienia, wyszukaj, synchronizuj ten widok, przycisk.
2: No dobra.
3: Lista, uwagi, małpa, nieprzeczytane, o. Jeden Michał Dziwisz.
1: Tutaj
2: no mamy.
1: Jest.
2: I zobaczymy.
3: Rozwinięte, poziom 2, nieprzeczytane, mi, ja od, nieprzeczytane.
2: Tu jest.
3: Okienko odczytu grupa.
2: Okej.
3: Michał Dziwisz, 20:30, re, odp. Do Carrot Radio lista, otwórz załącznik, zrzut.png1.
1: I się
2: no,
1: udało.
2: Proszę bardzo, mamy.
1: Jest.
2: I się udało. Bez problemu.
1: Więc całkiem możliwe, że po prostu w niektórych sytuacjach może się coś takiego dziać. Ale jak widać, nie w tym przypadku.
2: No i teraz, gdybym chciał właśnie tą wiadomość skasować, ja zawsze najczęściej kasuję Shift Delayed. Nic się nie dzieje, ale sam delay już skasował.
1: Skasował, dokładnie. I chyba, nawet i chyba nawet cały wątek skasował, tak? Czy...
2: Cały wątek, tak, bo był zwinięty. Mhm. Bo był gdybym rozwinął, to by skasował mi tylko tą wiadomość na górze, tudzież by tam, gdzie jestem ustawiony w tym wątku, to tą wiadomość z wątku. Ale że był zwinięty, skasował mi całą.
1: Całość, okej. Okay. To czy coś jeszcze pokażemy? Może te opcje synchronizacji?
2: Właśnie, skoro już kolega
1: zostaliśmy o to zahaczeni.
3: Przejdź do ustawienia, przycisk. Zarządzaj personal. Czytaj, podpis, przycisk. Powiadomienia, Zabezpieczenia po...
2: Nie pamiętam, gdzie to było.
3: Co nowego? Pomoc. Cen. Opinii. Info. Zarządzaj kontami. Przycisk. Personalizacja. Szybkie akcje. Przycisk. Odpowiedzi. Czytanie. Przycisk. Podpis. Powiadomienia. Zabezpieczenia. Co nowego?
2: To nic nie ma.
3: Lewe o...
2: Gdzie ta synchronizacja
3: wyszukaj
2: była?
3: Wyszukaj grup. Filtr. Lista. Uwagi. Ma. Nawigacja. Przycisk. Nowa wiad. Konta. Przycisk.
2: Ja tak przeszedłem przez tą synchronizację.
3: Wszystkie konta. Foldery. Przycisk. Ulubione. Li. Więcej. Przycisk.
2: Może tu.
3: Podręczne okno. Folder. Skrzynka.
2: Folder. To są skrzynka. Foldery, te, o którym mówiłem.
3: Lewe okien. Przełącz do kalendarza. Przejdź do ustawienia. Przycisk. Wyszukaj. Przejdź. Filtr. Lista. Uwaga. Nawigacja.
2: No
3: konta. Przycisk. Wszystkie konta. Foldery. Przycisk.
2: A. Właśnie. Wszystkie konta.
3: Wszystkie.
2: Że tu wejdę.
3: Połączona skrzynka. Połączona.
2: To w tych wszystkich kontach mamy te właśnie połączone skrzynki do...
3: Połączone. Foldery. Przycisk. Wszystkie konta. Połączona skrzynka. Zaznaczone. Lista. Nieprzeczytane. Fiat. Tylko teraz. Fiat. Ty posedan w kredycie.
2: Z tych skrzynek, tutaj jak wejdziemy, tylko nie wiem dlaczego w tej chwili nie chce mi tego powiedzieć, jest opcja rozłączenia. Możemy wybrać konto, które chcemy rozłączyć.
1: Z danej skrzynki tej coś nie... wspólnej.
2: Z danej skrzynki, tak. Nie chce mi w tej chwili powiedzieć, bo tam jest opcja rozłącz.
3: Nawigacja.
2: Ale pogniewał się na mnie, nie chce mi powiedzieć.
3: Nowa wiadomość. Wszystkie konta. Błąd konta. Przycisk.
1: O.
2: O, i teraz jeszcze jedna ważna rzecz.
1: Aha.
2: Słuchajcie. Ten program ma taką w sobie opcję fajną, że wysyła co jakiś czas dymek z danego konta, jeśli z nim coś jest nie w porządku. Czyli na przykład, nie wiem, wpiszemy złe hasło i mimo to nam zaakceptuje i nie będzie się mógł połączyć za jakiś czas z tym kontem, to dostaniemy taki dymek, że to konto wymaga uwagi, no i sprawdź ustawienia. I od razu będziemy mieli nazwę, jakie to konto nam tutaj nie gra.
1: I po prostu ten błąd konta, tak?
2: Ten błąd konta, tak. Będzie się dymek pokazywał co jakiś czas, bo to nie jest tak, że on się pokaże wtedy, kiedy... po prostu odbieramy coś czy coś, on się będzie pokazywał co parę minut, nawet co kilkanaście minut, ale będzie, dopóki tego nie poprawimy.
3: Foldery ulubione, więcej. Przycisk, przełącz do kalendarza, przejdź ustawienia, przejdź do kontaktów, przycisk,
2: to nie?
3: Wyszukaj grupa, wyszukaj grupa, wyszukaj pole edycji.
2: Tutaj możemy wyszukiwać sobie...
1: Ale co to było wcześniej? Tam była ta synchronizacja, coś tam miałeś.
3: Ustawienia, przycisk,
1: przed chwilą.
3: Synchronizacja, o. Błąd podczas synchronizowania. Aha. Konta, połączona skrzynka odbiorcza, dwa, przycisk.
2: Tutaj to jest to, o czym mówiliśmy.
1: Aha.
3: Lista, nieprzeczytane, fiat, tylko teraz, fiat, tip.
2: Widzisz, to jest to, o czym mówiliśmy, że po prostu synchronizujesz sobie widok, nie? Ale
1: a, rozumiem.
2: Gdzieś przewinęło mi się to, o czym Patryk mówił.
3: Nawigacja, przycisk rozwinięte. Zwinięte.
1: Dostaliśmy informację od Patryka, że to w ustawieniach danego konta.
2: Aha, no dobra.
3: Konta, przycisk.
2: No to wejdziemy sobie tutaj.
3: Połącz dodaj kont. Lista kont. Poziom 2. Połączona skrzynka. Dzimę. WP. Krzysztof.
2: No powiedzmy, że tu.
3: Połącz skrzynki odbiór. Dodaj konto. Lista kont. Lista. WP. Gmail.
2: Momencik, bo nie mogę do edycji kont się dostać.
1: A jak enter naciśniesz?
3: Dodaj kont. Lista kont.
1: Na
3: lista.
1: Danym koncie.
3: Podręczne okno.
2: Dobra.
3: Anuluj przycisk. Rozłącz skrzynki.
2: O, to jest to, w końcu mi powiedział. Rozłącz skrzynki, to jest...
3: Nazwa połączonej skrzynki. Obecnie w tej skrzynce odbiorczej lista. Poziom 1. WP Krzysztof Cpmał. Niezaznaczone. Inne skrzynki od... Zapisz. Anuluj. Rozłącz skrzynki.
1: A tu mamy tylko...
2: Ale to nie będzie w tym miejscu.
1: To nie będzie to.
3: Lewe okienko grupa.
2: To nie będzie w tym miejscu. Znowu jesteśmy na lewym okienku.
3: Nowa wiadomość. Nawigacja przy... Lista. Nieprzeczytane wiad, tylko te... filtr. Przejdź do trybu zaznaczania przycisk. Synchronizuj ten widok przycisk. Wyszukaj grup. Ustawienia. Przejdź do ustawień.
2: Chyba, żeby tu ustawieniach tu coś
3: zarządzaj
2: jest.
3: Kontakt.
2: Tu będzie
3: lista
2: coś.
3: Połączona skrzynka WP. Ustawienia kont. Konta poczty i kalendarza okno. Nazwa konta pole edycji.
2: To będzie chyba tu.
3: Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej.
2: To będzie tu.
3: Opcje synchronizowania zawartości. Przycisk. Spacja.
1: I cóż my tu mamy?
3: Pobierz nową zawartość. Lista rozwijana po nadejściu elementów zwinięte.
1: No tak. I co możemy
3: co
1: tu zmienić?
3: Co 15 minut.
1: No to jest akurat...
3: Po nadejściu elementów.
2: Od razu.
1: To jest proste.
2: Czyli po nadejściu.
1: Tak.
3: Co 15 minut.
1: Co 15 minut.
3: Co 30 minut.
1: Tak. Czyli,
3: co godzinę.
1: Ręcznie. Czyli kwestia jest po prostu taka. Czy ma być na zasadzie push, czy ma być na zasadzie fetch, czy po prostu ma być na zasadzie naszej ręcznej aktywności. To są takie różnice.
2: Po nadejściu.
1: Tak. I najlepiej
3: zawsze
1: jest...
3: Zawsze pobieraj całą wiadomość.
2: No, i tutaj mamy...
3: Zawsze pobieraj całą wiadomość i obrazy internetowe, pole wyboru oznaczone.
1: Tak,
2: czyli sobie... możemy, jak to odhaczymy, to będziemy mieli tylko nagłówki.
1: Tylko nagłówki
2: pobrane.
1: Tylko nagłówki i treść tekstową, zdaje się. Nie będzie,
2: treść tekstową.
1: Nie będzie grafika pobierana.
3: Pobierz pocztę e-mail z lista rozwijana ostatni miesiąc zwinięte.
1: A, no i tu ustawiamy sobie z jakiego okresu możemy pobierać.
2: Dokładnie.
3: Poczta e-mail, przycisk przełączania wciśnięty. Kalendarz.
2: No to już.
1: No i co mamy tu subskrybować, tak. No więc to jest to. Więc Patryku, najlepiej tak osobiście, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, jeżeli łącze ci na to pozwala, ja bym jednak mimo wszystko zalecał, aby sobie pozostawić te opcje pod tytułem na bieżąco, żeby się ta poczta elektroniczna synchronizowała.
2: Tak.
1: Nie co 15 minut, po co ci to. Tylko od razu.
2: Dokładnie. Czy coś jeszcze można na temat tej poczty powiedzieć? No w zasadzie tyle.
1: Szczerze?
2: Myślę, że...
1: To mi się nie podoba.
2: No. Nie podoba ci.
1: Nie podoba
2: tak
1: mi
2: myślałem.
1: Się. Nie podoba
2: jesteś
1: mi się...
2: bardzo...
1: nie podoba mi się jakoś za bardzo... Za dużo klikania tabem.
2: Tak,
1: po różnych elementach.
2: To jest minus.
1: Jeżeli ktoś ma skrzynkę pocztową, gdzie tych wiadomości no, jest niewiele, to ja jestem w stanie zrozumieć, że to może być spoko opcja, ale...
2: Ale masz masz do wyboru dwie opcje obsługi wiadomości. Jedna, o której wspomniał Patryk, czyli z dymka wejść do wiadomości, która cię interesuje.
1: No...
2: Albo z kafelka i lądujesz na wiadomości, która cię interesuje.
1: Wiesz co, teoretycznie tak, tylko później jak przychodzi co do czego i na przykład chcę sięgnąć do wiadomości sprzed 3 lat, a uwierz mi, że czasem mam taką potrzebę.
2: To nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak przechodziłem przez listę wiadomości, tam było starsze wiadomości.
1: Tak, tylko teraz ja mam tak, nie przekonał mnie ten program tak. Powiem szczerze. Nie przekonał mnie. No. Być może kiedyś zmienię zdanie, być może...
2: Jesteś tak przyzwyczajony do beki, więc...
1: Jestem przyzwyczajony do beki, jestem przyzwyczajony do beki, bo ten program...
3: Nowe powiadomienie od poczta. Ustawienia twojego konta. Onet
2: jest to.
3: Aktualnie. Okno. Nowe powiadomienie od poczta. Ustawienia twojego konta. Onet są nieaktualnie.
1: Nieaktualnie.
3: Okno. Nowe powiadomienie...
2: Nieaktualnie. To jest to, o czym mówiłem właśnie, że ja to konto tak konfigurowałem na szybko i chyba hasło pomyliłem, więc będzie się to pojawiać co jakiś czas. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłem, o tym komunikacie, o tym dymku.
1: Tak, natomiast no wracając do tego, o czym mówiłem, tak, no wydaje się, że jest to rozwiązanie szybkie, wydaje się, że naprawdę działa to całkiem nieźle, natomiast jakoś mimo wszystko mam pewne obawy co do wygody korzystania z tego programu.
2: No, brak skrótów klawiszowych tutaj...
1: to jest chociażby...
2: Działa na niekorzyść.
1: Edytor do komponowania wiadomości z wstążką...
2: Też dużo do życzenia pozostawia, to fakt.
1: Ano niestety, ale poczta elektroniczna to jest jedno z moich narzędzi pracy, więc...
2: No i bardzo mnie, że tak powiem, martwi to, że niestety ten klient, jak Windows powyżej ósemki, no ma te wstążki, tak? Ja tych wstążek bardzo nie lubię. Może ktoś lubi, ale ja generalnie wolę wygląd Windowsa 7.
1: Ja do wstążek to jedynie, gdzie się przyzwyczaiłem, to w pakiecie Office. Tam owszem, ale nigdzie indziej.
2: Nie, nie, po prostu wstążki to jest tragedia. Ja miałem przez jakiś czas właśnie Windows Live 2012 i jak zobaczyłem wstążki, to po prostu no, się przeraziłem w tym momencie, bo jeszcze Windows Live 2010 miał normalne menu rozwijane, natomiast właśnie 2012 już miał wstążki i po prostu wysłać coś, ustawić wiadomość typu, nie wiem, żeby powiadamiał mnie, że została przeczytana przez tego kogoś, że ma wysoki albo niski priorytet. O tego tutaj właśnie też nie zauważyłem, może przeoczyłem, ale nie zauważyłem tutaj ustawiania tych priorytetów wiadomości. No, po prostu wstążki to nie jest dla mnie.
1: Rozumiem. No i dla mnie też jakoś chyba na dłuższą metę nie. Ale jeżeli ktoś nie ma jakichś wielkich wymagań, jeżeli chodzi o pocztę, to być może warto się pokusić o skorzystanie z natywnej funkcji w systemie Windows 10. Może akurat wam ta poczta elektroniczna się przyda. Mi ona raczej przypomina aplikację mobilną, która to okej. Gdzieś tam w jakimś urządzeniu przenośnym, podręcznym może zdać egzamin, ale czy może być pełnoprawnym, pełnowymiarowym klientem pocztowym? No tu mam obawy.
2: Ta poczta, jakby przyjrzeć się z punktu widzenia osoby cokolwiek widzącej, to z wyglądu, przynajmniej tak jak ja się przyjrzałem na tablecie klientowi gmailowemu, no to do złudzenia mniej więcej tak to wygląda, jak taki właśnie gmailowy klient. No cóż, ja tej poczty używam, bo muszę. Ze względu na to, że no, dopóki nie posypał mi się system i nie musiałem zrobić z tym porządku, używałem Windows Mail, tego właśnie 2012 już stwierdziłem, trudno, niech będzie cokolwiek, aby działało. No i w pewnym momencie, kiedy zainstalowałem sobie na nowo system, okazało się, że Windows Mail jest niedostępny, nie da rady go pobrać ani nic, wyskakiwał błąd podczas instalacji tego pakietu, chociaż wiem, że jest dobry, nie jest uszkodzony, po prostu no, Microsoft już nie wspierał, podejrzewam właśnie tego klienta Windows Mail, no i z przymusu po prostu zostałem przy tej poczcie wbudowanej w Windows. No, jakoś trzeba sobie radzić.
1: Nie miałeś ochoty korzystać z Thunderbirda?
2: Korzystałem, tylko że z kolei nie wiem dlaczego, pomimo że no, mój komputer nie jest jakiś tam najstarszy, najnowszy może też nie jest, ale jakoś Thunderbird jest trochę ciężki dla niego. Strasznie powoli się to odpala.
1: Rozumiem.
2: No i sama obsługa Thunderbirda jest dla mnie zbyt skomplikowana. Ja chcę szybko... Tam doszedłem do tego, jak pozamykać te strony, które się otwierają na dzień dobry po zainstalowaniu, webowe, jakich... Nie, po prostu.
1: Nie, no ja akurat też jakimś entuzjastą Thunderbirda nie jestem, natomiast no chyba gdybym miał do wyboru pocztę Windows Live, a Thunderbirda, to jednak mimo wszystko zdecydowałbym się na Thunderbirda. Windows 10, przepraszam, no... a Thunderbirda to bym się mimo wszystko zdecydował na Thunderbirda.
2: Poczta Windowsowa nie jest moim narzędziem pracy. To ja i tak rzadko tam zaglądam. Wystarczą mi te dymki, które są. Ja tam zaglądam po to, żeby wyczyścić skrzynkę ze zbędnych śmieci, bo jakoś już coraz mniej jest serwisów mailowych, gdzie no nie ma reklam, chyba że są płatne. A tak to wszystko jest zawalone reklamami, to tylko Ctrl A, delayed, do widzenia, nie ma. I tyle po prostu. Ja nie jestem po prostu człowiekiem, do którego ludzie piszą nagminnie. Chyba że są to dziewczyny z ubezpieczeń. z jakiegoś aliansa albo coś.
1: Tak, tam. Tak, tak.
2: Tyle
1: to dziewczyn, się zdarza.
2: Słuchajcie, że każda chce ze mną, że tak powiem, mieć coś wspólnego.
1: I porozmawiać o ubezpieczeniach. Czy już wybrałeś swoje ubezpieczenie na życie?
2: Tak.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Przypominam, że opowiadaliśmy wam o poczcie Windowsa 10. Program prezentował dla słuchaczy Tyfloradia i Tyflopodcastu Krzysztof Bruzda. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie.
2: Dzięki.
1: I ja również dziękuję. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu.
4: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dwudziesta audycja Tyflo Przeglądu, takie dzisiaj mikroświętno, ale nie tylko my dzisiaj świętujemy. Dzień babci, przypominamy, gdyby ktoś ze słuchaczy Tyflo Podcasta jeszcze swojej babci życzeń nie złożył, o ile rzeczywiście posiada babcie, której da się życzenia złożyć, to zachęcamy do uczynienia tego.
1: Wszak jeszcze prawie 4 godziny zostały.
5: Tak, jeszcze w zasadzie 4 godziny zostały, ale oczywiście zachęcamy również do słuchania Tyflo Przeglądu, bo w godzina 20.02 zaczynamy audycję. Dzisiaj 5 osób. Mikołaj Dziwisz, nie, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
1: Dobry wieczór.
5: Którego już z nami dawno nie było, ale dzisiaj się pojawił na szczęście. Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co, skoro 20 audycja, no to, to fajnie.
1: To fajnie, tak.
5: Że udało się tyle audycji.
1: Będzie więcej.
5: Tak, będzie więcej, także mamy nadzieję na kolejne jubileusze, ale nie przygotowaliśmy dzisiaj jakiegoś wybitnie jubileuszowego.
6: Tak, trąbek nie mamy czapeczek z daszkiem, takich fajnych wróżek i różnych innych gadżetów.
5: Tak, ale mamy jak zwykle garść różnych ciekawych ciekawostek. Dzisiaj, no dobra, to niech będzie w ramach jubileuszu. Dzisiaj Michał przedstawi newsy.
1: Tak, bo kolega Robert wybył nam. Wybył, ale newsy są przygotowane. I proszę bardzo, przedstawiam. A dziś w programie. Kilka słów wyjaśnienia odnośnie aktywnego samorządu 2020 i pomysłów Unii Europejskiej na temat normalizacji ładowarek. Powstaje portal z różnościami dla niewidomych pod adresem tyflonet.com. Double Tap, kanadyjski odpowiednik Tyflo Podcastu, Tyflo Świata i nie tylko. ZTM Warszawa rekrutuje do zespołu do spraw dostępności. Skoki narciarskie z audiodeskrypcją w Telewizji Polskiej. Testowa wersja dodatku NVDA Remote dla Pythona 3. Kilka słów o Reddicie i dostępności tego serwisu. Envision już wkrótce nie tylko na smartfonach. Szansa na poprawę dostępności Gutenberga, czyli edytora blokowego dla WordPressa. Sieć 5G, a osoby z niepełnosprawnościami. Discord wreszcie fajny, dostępny i używalny. $25,000 dla niewidomych, którzy samodzielnie chcą zrealizować nietypowy projekt. Nauczą niewidomych latać samolotem, niestety tylko wirtualnie. Musical Aida z audiodeskrypcją w Teatrze Roma. Prolog, nowa aplikacja do audiobooków na i-urządzeniach. Problemy z iOS-em 13. Polski bus definitywnie wyjeżdża z Polski. Google być może umożliwi nagrywanie rozmów w swojej aplikacji Telefon. Nowe terminale płatnicze dla konduktorów PKP Intercity. Przeglądarka Microsoft Edge już na systemach iOS i macOS. Kilka trików na laptopy i ich śmieszne klawiatury. Bank Millennium jako drugi w Polsce wprowadza obsługę rachunków obcych banków. I tyle mamy w planach, być może będzie jeszcze więcej.
5: Być może jeszcze więcej, bo oczywiście cały czas tutaj siedzimy i zbieramy informacje, także
1: i wy też możecie mieć swoją cegiełkę, jeżeli tylko macie ochotę, jeżeli chcecie nas o czymś powiadomić, 123 834 835.
5: To jest jedna droga kontaktu. Mamy oczywiście komentarze pod audycjami różnymi. Te komentarze też tutaj monitorujemy. I oczywiście jest adres mailowy tyfloprzegląd@gmail.com, czyli gmail.com oczywiście. I to są, no są sposoby, w których można się z nami jakoś skontaktować. No
1: swoją
5: dobrze,
1: drogą, to Tomku, razie... taka refleksja jeszcze mnie naszła a propos tej naszej 20. edycji Tyflo Przeglądu, bo zastanawialiśmy się, jaka ma być nazwa tej audycji i tak w sumie Tyflo Przegląd okazał się nazwą, przynajmniej początkowo, miał być nazwą roboczą, ale to jest dobry przykład na to, że prowizorka jest najtrwalszą materią, bo się jednak okazało, że Tyflo Przegląd.
5: To jakoś zostało tak. I w sumie jest okej.
1: Okay. Tak jest.
5: I to jest trochę taki cyfro przegląd. No to w takim razie, skoro przegląd, to przejrzyjmy to, co się nam przez ten tydzień urodziło. Urodziło się sporo. No to zaczynamy od informacji, o której już mówiliśmy dość długo w Tyflo Podcaście na temat aktywnego samorządu i tych różnych zmian, które nam się wydawały cokolwiek dziwne. I to się okazuje, że te zmiany dotyczą głównie osób słabowidzących.
1: Tak jest, bo okazuje się, że PFRON po prostu nie wszystkim się podzielił w tym komunikacie, z którym ja miałem okazję się zapoznać. Więcej rzeczy znajduje się w dokumentach opisujących warunki brzegowe programu Aktywny Samorząd 2020. Ja zamieściłem nawet w komentarzu pod poprzednią audycją odnośnik do tego dokumentu i tu taki cytat, który myślę, że jest istotny. Jeżeli chodzi o dofinansowanie dla osoby niewidomej, to mamy 24 tysiące złotych, z czego na urządzenia brajlowskie 15 tysięcy złotych, a dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 tysięcy złotych. Takie informacje można wyczytać w tych dokumentach dotyczących warunków brzegowych projektu.
5: Czyli tu się chyba nic nie zmieniło,
1: tak,
5: to jest chyba tak jak w tamtym roku.
1: Tak, dużą zmianą myślę, że są te punkty i premiowanie rzeczywiście jakiejś takiej aktywności, zaradności i przede wszystkim też ten nacisk na wypełnianie wniosków drogą elektroniczną, co nie wszystkim może być
5: tak, ale
1: smak,
5: to już,
1: o tym mówiliśmy.
5: I to rzeczywiście jest, no to ma swoje zalety i wady. I drugą rzeczą, o której mówiliśmy, tutaj Kasia zdaje się ten temat nam podrzuciła, to była ta unifikacja ładowarek i się zastanawialiśmy, czy Apple przejdzie na USB-C. I okazuje się, że to nie do końca o to chodzi. Znaczy nawet nie chodzi do końca o smartfony i nie do końca chodzi o wtyczki, tylko o ładowarki. Znaczy chodzi o to, żeby mieć uniwersalną ładowarkę do różnych rzeczy. I no i w zasadzie ładowarka może być uniwersalna do smartfonów różnych, bo da się tę samą ładowarkę często wykorzystać i do iPhone'a, i do innych smartfonów. Natomiast tutaj chodzi o na przykład małe AGD typu golarki. I te golarki, jak pewnie sporo osób wie, golarki, czy tam jakieś depilatory, czy no, inny tego typu sprzęt, który się nieraz no, bierze w podróż, no to już trochę gorzej z tymi ładowarkami, bo tam się nie da często gęsto wykorzystać standardowej ładowarki. I każdy sprzęt ma swoją wtyczkę, swoją ładowarkę, swoje cokolwiek. No i tutaj ma być ponoć jakaś unifikacja, żeby te ładowarki, żeby te rzeczy miały prawdopodobnie właśnie jakieś USB czy coś tego typu, żeby dało się standardową jedną ładowarką naładować smartfona, golarkę i tam co się jeszcze tam chce.
1: Tu jest jeszcze taki problem z tym małym AGD, że one oprócz tych ładowarek, czyli właśnie takiego typowego zasilacza, jak chociażby w przypadku golarek, to one mają niejednokrotnie jeszcze taką całą stację dokującą, w którą się wkłada chociażby tę maszynkę i ona się ładuje, więc to nie jest kwestia tylko kabla. Ja mam nadzieję, że producenci tego typu sprzętu nie będą się zasłaniali tym, że mamy wspólne wejście, ale że też zostanie jakoś ten drugi element zunifikowany.
5: To powinno zostać, bo na przykład ja miałem taką golarkę, która miała stację dokującą i to już chyba parę ładnych lat temu i tam było to zrobione w ten sposób, że owszem, dało się ładować to urządzenie w tej stacji dokującej, ale no, dało się też wziąć ładowarkę i ją podłączyć bezpośrednio do urządzenia, no bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że wyjeżdżam gdzieś na parę dni i biorę no dobra, teoretycznie golarka powinna te parę dni pochodzić, natomiast no wszyscy wiemy, jak jest i dobrze mieć jakiś zapas, a ta stacja dokująca to jest dość duża, bo to jest takie, no takie pudełko 15 na 20 cm okrągłe, więc to tak nie bardzo to się robi przenośne, no, znaczy podróżne.
1: Moja na przykład jest, moja na przykład jest, płyn, jest mała.
5: Który dość łatwo wylać, także no to było takie średnio fajne rozwiązanie na podróż, no ale no dało się to podłączyć właśnie do zasilacza.
1: A to tyle dobrego, ale no, widzisz, na przykład u mnie to jest inaczej, bo moja stacja dokująca przy maszynce jest raczej z tych mniejszych, że to nawet do kosmetyczki wciśniesz z innymi rzeczami, jak się postarasz, ale z kolei no właśnie ma jeszcze osobny kabel, który się odczepia od tego, więc masz tak naprawdę dwie rzeczy, o których musisz pamiętać. Tu kabel z zasilacza plus jeszcze ta stacja, plus jeszcze golarka, no więc robi się tego troszkę więcej.
5: No mam nadzieję, że będzie się to dało jakoś zrobić, bo no...
1: Miło by było.
5: Myślę, że to jest technicznie do zrobienia, także no myślę, ja no mam nadzieję troszeczkę.
0: Nad jedną rzeczą w tym wszystkim, bo urządzenie jakieś jak jedę, okej, ale czy to wszystko obejmie tak naprawdę urządzenie specjalistyczne produkowane dla osób niewidomych? Bo to może być problem. Bo o ile nowe urządzenia to się może jeszcze jakkolwiek dostosują, o tyle to, co, że tak powiem, gdzieś tam na tym rynku jest, produkowane jest na Amerykę, jest gdzieś sprowadzane przez Europę, no może być problem.
5: Może być rzeczywiście problem, to fakt. Z drugiej strony jest taka tendencja, żeby generalnie raczej iść w coś, co już jest. Znaczy mam wrażenie, że ratuje nas w pewnym sensie w tych urządzeniach naszych specjalistycznych fakt, że nie bardzo jest jak zrobić jakieś nie wiadomo jakie złącza, bo po prostu tych urządzeń nie sprzedaje się na dziesiątki milionów, tylko dziesiątki tysięcy albo w ogóle setki na przykład sztuk. I tu nie bardzo jest jak zrobić stację dokującą, bo ona by bardzo, bardzo podniosła cenę, która jest i tak wysoka, więc pytanie, ile by osób coś takiego kupiło i mam wrażenie, że coraz więcej jest i tak urządzeń, które są zasilane po jakimś USB czy czymś takim.
1: Owszem.
5: Bo to jest zwyczajnie tańsze, to się kupuje za centy na jakiejś Alibabie czy gdzieś i można to domontować. Jakby tu nie ma takiego ciśnienia, że a to teraz będziecie mieli swój zasilacz. To znaczy dla niepełnosprawnych, powiedzmy ruchowo, to może być taki problem, bo to już czasami te firmy są na tyle dużo z tych osób niepełnosprawnych ruchowo, że to może być rzeczywiście problem, ale mam wrażenie, że akurat nas ten problem może ominąć. Może się mylę, ale taką trochę nadzieję mam. Mikołaja nam jakoś...
1: Mikołaj dziś lata.
5: Zniknął.
1: Mikołaj dziś
5: tak,
1: lata
5: dzisiaj
1: po
5: tak
1: prostu.
5: Się pojawia się
1: tak,
5: i znika.
1: Pojawia się i znika.
0: Jestem?
1: Jesteś, jestem. Jesteś. To co, to przechodzimy no, dalej także, chyba.
5: Także w takim razie przechodzimy dalej i zobaczymy, czy to, co mówimy, się ziści. No, jest to nagrane, zapisane, zarchiwizowane. Będzie można to wypominać. A tymczasem przechodzimy do rzeczy, o których nie mówiliśmy na poprzednich audycjach i no, zaczynamy od czegoś, o czym chciałbym już powiedzieć jakiś czas temu, ale jakoś nie było to, znaczy trudno powiedzieć o tym, że to jest gotowe, bo to się cały czas będzie rozwijać. Chodzi o portal dla niewidomych, bo od długiego czasu miałem jakiś z tyłu głowy jakieś takie, trudno nazwać to marzeniem, ale jakiś taki pomysł, żeby zrobić miejsce, w którym będzie no wszystko, jak wszystko, wszystkiego się nie da, ale bardzo dużo takich rzeczy, które nas niewidomych interesują. I w końcu udało mi się postawić wiki, czyli no taki skrypt, który może, znaczy skrypt, no portal to jest powiedzmy, na którym można, no tak jak Wikipedia, czyli to jest encyklopedia edytowana przez wszystkich. Tak samo tutaj na tym portalu treści mogą być edytowane przez wszystkich. Wystarczy utworzyć sobie konto. Teoretycznie na Wikipedii można anonimowo to edytować, ale tego się troszeczkę boję. Więc wystarczy założyć konto i z poziomu założonego konta można sobie to wszystko edytować. I teraz adres tyflonet.com. Na razie jest bardzo mało tutaj tych rzeczy, głównie są opisy z kilkunastu na razie stacji kolejowych. Jest kilka stacji większych, kilka stacji mniejszych, kilka opisów, można powiedzieć, w przygotowaniu. To znaczy czasami można wejść na stronę, której w pewnym sensie nie ma, ale to też tak jest na Wikipedii czasami, że wchodzimy na jakiś artykuł.
1: I że można go stworzyć.
5: Jakiegoś artykułu. Tak, i jest propozycja, żeby go stworzyć. Także nie przejmujmy się, że wchodzimy na stronę, której nie ma, bo to oznacza tylko tyle, że jest link do artykułu, który no, jest w jakimś sensie gotowy do stworzenia, ale go po prostu jeszcze nie ma. I generalnie strona się rozwija. Myślę, że w najbliższych dniach zostanie dodanych kilka stacji, także po pierwsze warto to obserwować. Po drugie, no też szukamy ludzi do wrzucania tam różnych rzeczy, bo no chciałbym, żeby tam na tym portalu były również informacje na temat no chociażby opisów tych wszystkich różnych sprzętów, które są dostępne w różnych miejscach, natomiast nie ma takiego jednego miejsca, gdzie można sobie porównać, powiedzmy, albo sprawdzić, jakie mamy dostępne, nie wiem, linijki brajlowskie, syntezatory mowy polskiej, jakieś tam programy odczytu ekranu, jakieś inne tego typu informacje, miejsca, gdzie mamy dostęp do jakichś instytucji, które mogą podszkolić nas z różnych kwestii albo pomóc w czymkolwiek. Numery telefonów, adresy, jakieś sztuczki i kruczki na, nie wiem, na strony internetowe, na aplikacje, na jakieś, nie wiem, no różne rzeczy. Porady w zakresie życia codziennego, no chociażby gdzie można kupić kuchenkę indukcyjną z pokrętłami i czy można kupić i jakie są w sprzedaży. Oczywiście te informacje czasami mogą być nie do końca aktualne, bo to nie jest ani projekt rządowy, ani nawet nie jest finansowany w żaden sposób. To wszystko będzie robione przynajmniej na razie.
7: Też bez przesady. Nie uważajmy, zupełnie... że w rządowych projektach jest wszystko zawsze aktualne. I
1: oczywiście,
7: na
1: tak, ale jakby chodzi... Zwykle projekt, natomiast... też z projektami rządowymi jest tak, że w miarę ktoś o to dba, jak projekt jest aktywny, a często jest tak, że potem projekt się kończy i ta wiedza w ogóle już nie jest aktualizowana w żaden sposób, więc...
5: Tak, w każdym razie, no, jeżeli ktoś chciałby tutaj pomóc w jakiś sposób, na przykład właśnie pisząc, jakby mógłby się jakoś tam, no, powiedzmy, że zdeklarować, że byłby w stanie pisać jakiegoś działu informacji, powiedzmy, no to byłoby bardzo fajnie, no bo czegoś takiego nie ma, a w sumie fajnie by było, gdyby powstała taka baza wiedzy dla niewidomych, która by działała i która byłaby jakoś tam względnie aktualizowana. Tak jak mówię, no na razie jest to tworzone zupełnie za darmo, no i zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie to są takie początki, także zobaczymy, co z tym będzie dalej. Na razie tu jest informacji dosłownie kilkanaście na krzyż, ale z ciekawszych rzeczy są na przykład ulgi przejazdowe na kolei, bardzo fajnie opisane.
1: Ale wszystko tak kiedyś zaczynało, przecież Tyflo Podcast podobnie no. zaczynał, a teraz mamy ponad 1600 audycji, więc...
5: No, tak, pamiętam początki wszystko... Tyflo Podcast
1: no,
5: zresztą.
1: Jakaś domyślna skórka na WordPressie i jeszcze adres tyflopodcast.w.pl, to były te aliasy polboxowe, to nawet domeny nie było.
5: Także, tak, i się wstawiało odcinki na archive.org.
1: Archive.org. Oczywiście te odcinki jeszcze stare tam nawet gdzieś są. Także...
5: Tak, to jeszcze wisi.
1: Oczywiście.
7: Ja szukałem parę lat temu i znalazłem Sand RTS Single Player, audycja Tomeckiego.
1: Tak. Która zresztą Windows też jest...
6: Windows Messenger do dziś jeszcze gdzieś jest.
1: Ale słuchajcie, te
6: audycje... Część z nas nie ma takich głosów, jakie ma dziś.
1: Słuchajcie, ale też te audycje, żeby nie było, one są w Tyflo Podcaście normalnie zamieszczone, bo z tego serwisu nic nie zniknęło. Wszystko
7: oj,
1: to...
7: nie wszystkie.
1: Wiesz co, tej pierwszej audycji nie ma. Pierwszej audycji nie ma, tej zupełnie...
5: Zaraz Mikołaj ci coś znajdzie,
1: tej zupełnie zobaczysz. Pierwszej. A jak czegoś...
7: Ja ze dwie znajdę.
1: Dobrze, wiesz, to tak, tak, bo ta pierwsza, tych kilka słów i ta jeszcze jedna, w której coś był zupełnie jakiś taki wstęp. Dwie audycje, to się jestem w stanie zgodzić, a jeżeli coś jeszcze, jeżeli czegoś jeszcze brakuje, no to trzeba będzie po prostu uzupełnić w takim razie.
7: No Sundert jest single player chociażby, bo jest ta o multiplayer, z tego co pamiętam.
1: I a Sundert jest nie ma? A, no widzisz.
7: Były dwa, jest jeden.
1: A, to widzisz, to trzeba będzie w takim razie uzupełnić, bo to historia, o historię trzeba dbać. Tak.
7: Czegoś o Joshie Tandem chyba nie ma, a były kiedyś, ona kiedyś była i ona potem zniknęła, jak się nowsza pojawiła, z tego co pamiętam.
1: No to też trzeba będzie po prostu to przejrzeć w takim razie, ale dobrze, no, widać, że ludzie są czujni i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo...
5: Tak.
1: Bo w końcu te audycje...
5: Tyflo Podcast się uzupełni i mam nadzieję, że na Tyflonecie też
1: będzie
5: jakieś uzupełnienie. Będą. I tak jak mówię, bardzo bym prosił o jakieś ewentualne możliwości. Jest mail, na który można pisać. Tylko jaki ja tam mail zrobiłem? Zdaje się, tyflowiki, pisane razem przez w, tyflowiki@gmail.com. Także to można pisać i w razie czego coś będziemy myśleć razem. A tymczasem, jak już jesteśmy przy takich różnych portalach dla niewidomych, Mikołaj u Double Tap.
7: Tak, Double Tap, portal kanadyjski. Portal podobny trochę formułą do tego, co robi trochę Tyflo Podcast i Tyflo Świat razem, trochę może gdzieś Cool Blind Tech, czy dawny Blind Cool Tech. No innymi słowy, mamy jakieś takie technologiczne, przydatne i niewidomym newsy. Mamy podcast i to jest taki bardziej podcast nawet na formułę Tyflo Przeglądu, czyli dzisiaj mamy odcinek numer taki, taki i taki. W dzisiejszym odcinku mówimy o tym, o tym, o tym i o tym.
1: Tak, i tych odcinków też już jest całkiem sporo, tam ponad setka, tak. 140 chyba, czy coś koło tego.
7: Ale nie ma czegoś takiego jak Tyflo Podcast, że mamy podcast o programie takim, mówi jeden o programie takim. To jest bardziej po prostu taki, nie wiem, czy cotygodniowy, czy jakoś tak, po prostu program, tak jak Tyflo Przegląd. Co ciekawe, mamy też takiego jak Double Tap TV i to są materiały wideo o technologii dla osób niewidomych. Nie wiem, czy one były tak naprawdę emitowane gdzieś u nich w telewizji publicznej, ale to robi AMI, czyli Accessible Media Inc. bodajże, kanadyjska organizacja zajmująca się dostępnością multimediów, więc w sumie bym się nawet nie zdziwił. Mamy coś takiego jak Ask Double Tap, czyli możemy, jeżeli mamy jakieś pytanie dotyczące technologii, dotyczące czegoś tego typu, mamy formularz kontaktowy, mamy podany login na Twitterze, możemy wysłać, możemy zapytać, no i można wejść i słuchać. Wszystko dostępne z Polski, wszystko działa. Jeżeli ktoś język angielski zna, no to proszę bardzo, wejść można.
5: I kolejny news dotyczący tym razem Warszawy. Tam powstaje...
7: Jeszcze adresu nie podaliśmy. doubletap.online.
6: On też będzie w komentarzu.
7: Doubletap.online.
5: Tak, double tap przez P oczywiście.
7: Tak.
5: Tymczasem przy ZTM warszawskim, czyli no powiedzmy odpowiedniku MPK, powstaje zespół do spraw dostępności, znaczy komisja do spraw dostępności. I teraz w tej komisji ma, no fajnie by było, gdyby się znalazły osoby niewidome, słabowidzące, z problemami z narządem ruchu i niesłyszące, osoby niewidome. I to jest ciekawe, ważne, żeby się poruszały bez przewodnika, tak? Czyli jakby, żeby nie miały problemów z orientacją, żeby się poruszały samodzielnie, z laską lub psem przewodnikiem, żeby umiały czytać mapy i generalnie, żeby no, nie miały problemów jakby z orientacją, żeby jakby jest jeszcze druga część tego zespołu, ma się składać ze specjalistów, tam tyflokartografów, jakichś tam architektów i tak dalej, itd., itp. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no tu jest oczywiście cały opis, ja mam właśnie przed sobą ten komunikat. Natomiast no oczywiście fajnie byłoby, gdyby tam doświadczenie pracy w zespole, z umiejętnością wypracowywania kompromisowych stanowisk,

0: pisałem o dużym oczywiście odpowiedzialności i tak dalej, umiejętności przekonywania, jakieś tam różne. I co ciekawe, imienne zaproszenie powinno zawierać życiorys kandydata, no to jakby normalny list motywujący, oraz dwie rekomendacje popierające kandydata wystawione przez instytucje lub organizacje pozarządowe, z którymi kandydat współpracuje. Dopuszczamy, by maksymalnie jedna rekomendacja była wystawiona przez organizację pozarządową z zastrzeżeniem, że dana osoba nie jest jej pracownikiem. Kandydatury osób prosimy zgłaszać w formie elektronicznej lub papierowej na adres mailowy zespol.dostępności bez polskich znaków .ztm.waw.pl. Też to wszystko będzie w komentarzu, także...
1: Zastanawiam się, czy z osób niewidomych ktokolwiek się kwalifikuje pod te wymagania.
0: Co, myślę, że ktoś się znajdzie, no bez przesady. Rzeczywiście, no są to warunki, które absolutnie nie wszyscy spełniają, ale myślę, że może ktoś się znaleźć. Oczywiście tam jeszcze było między innymi, że osoba musi jakby znać, znaczy, że musi być w Warszawie nie to, że mieszkać, ale no jakby jeździć po Warszawie regularnie w tej chwili.
2: Tak? No tak, żeby być w stanie się odnieść do tego, co tam jest na bieżąco i jakie są problemy bieżące.
0: Dokładnie. Także no gdyby ktoś się czuł na siłach, no to może wysłać pismo. A tymczasem troszkę może...
2: To jeszcze a propos takich rzeczy, bo mi się przypomniało tak spoza. Jeżeli ktoś miałby ochotę przeprowadzić się do Australii, to NVDA szuka specjalisty do swojego zespołu. Wczoraj widziałem ogłoszenie. Zajmować się ktoś taki ma administracją, zarządzaniem, serwerami i tym wszystkim, no ale warunek jest taki, praca zdalna, ale trzeba co jakiś czas tam się z nimi spotykać, więc no raczej trzeba by było się liczyć z tym, że trzeba by sobie... Do Australii trzeba jeździć. Ale jeżeli kogoś temat interesuje, to można sobie zajrzeć na stronę NV Access i przeczytać konkretne ogłoszenie.
0: Co się tam dzieje. To może z ogłoszeń troszkę podwyższymy poziom i będziemy skakać z audiodeskrypcją. Paweł coś o tym opowie może.
3: Tak. Jeżeli popełnię tu błąd, to mnie poprawcie, znawcy sportu, którzy nas słuchają, ale chyba po raz pierwszy w ten weekend pojawiła się audiodeskrypcja przy skokach narciarskich. Były to zawody w TTZ Neustadt. Był to konkurs TTZ Neustadt 5, gdzie Dawid Kubacki zdobył dwukrotnie pierwsze miejsce, natomiast z uwagi na przewagę punktową w kwalifikacjach wygrał Ryoyu Kobayashi z Japonii, zeszłoroczny mistrz, zdobywca kryształowej kuli. Natomiast to, co nas by bardziej interesowało pod kątem tyflo przeglądu, to jest właśnie fakt, że ta audiodeskrypcja istnieje. Ja z różnych przyczyn nie mogłem niestety jej włączyć, natomiast słyszałem opinię na temat tej audiodeskrypcji i ponoć o ile nie była najgorsza, to tacy znawcy sportu, którzy już od lat oglądają skoki, stwierdzili, że i bez niej da się obejść i, że tak powiem, nie była ona aż tak konieczna. No ale jest, w ten weekend czekają nas oczywiście zawody w Zakopanem. Mam nadzieję, że również doczekamy się audiodeskrypcji dla tych zawodów. Tym razem już się postaram bez pudełka obejrzeć je z audiodeskrypcją. Natomiast jest też ta druga strona medalu, że bywają miejsca, gdzie audiodeskrypcja jest oferowana na miejscu i takim miejscem będzie skocznia w Willingen, gdzie odbędzie się znowu konkurs Willingen 5 i tam zorganizowano pod patronatem Związku Niewidomych dla Landu Hesja audiodeskrypcję. Wydarzenie, gdzie po prostu zameldowane osoby mogą przyjść, usiąść w specjalnie wyznaczonym miejscu i osoba wyznaczona też, komentator, będzie prowadził audiodeskrypcję dla tych osób. Oczywiście, no niestety, po niemiecku tylko i wyłącznie. Natomiast myślę, że możemy liczyć na dobrą jakość tego, ponieważ już nie, ale kiedyś było to wspierane i doświadczenie było zbierane przy współpracy z Fortuną Düsseldorf, Ja miałem kiedyś

0: okazję uczestniczyć w audiodeskrypcji dla Tour de France w Düsseldorfie, właśnie też z ramienia Fortuny. I było to ok. Było to bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajnie się śledziło właśnie Tour de France z tej pozycji. Więc jeżeli ktoś jest takim fanem skoków, że aż jeździłby chętnie po skoczniach i język niemiecki nie jest obcy, to warto się wybrać do Willingen. Natomiast jeśli któregoś z tych warunków nie spełniacie, to może warto gdzieś tam już wnioskować, że bylibyście jako kibice z zagranicy chętni na audiodeskrypcję w jakimś innym języku, prawdopodobnie angielskim. Może włodarze obiektu byliby skłonni się naradzić i taką audiodeskrypcję też przygotować dla zagranicznych kibiców skoków narciarskich. Jeszcze z takich ciekawostek a propos Niemiec i czegoś, co nam tutaj w Polsce może być bliskie. W Berlinie, a raczej pod Berlinem w Wannsee, zostało otwarte muzeum, bardzo szybciutko, odnośnie konferencji w Wannsee, czyli konferencji, która odbyła się właśnie 20 stycznia 1942 roku, podczas to której opracowano plany eksterminacji ludności żydowskiej. I to jest muzeum, które z uwagi na obecne wydarzenia 75-lecia uwolnienia obozów Auschwitz-Birkenau zostało otwarte, gdzie Niemcy chcą opowiedzieć właśnie tą historię Holokaustu. I to muzeum również zostało opatrzone audiodeskrypcją, jeśli chodzi o przewodniki multimedialne. Są też linie prowadzące, część obiektów można też dotykać, więc jeżeli kogoś ten temat interesuje i rozważał, żeby podobny obiekt zwiedzić, to pod Berlinem takie muzeum można w sposób dostępny również zwiedzać.
1: To w takim razie... O, widzę, że dyskusji nie ma. To w takim razie może wróćmy, tu pewnie, tu podejrzewam, że może troszeczkę dyskusji być.
2: Bo powracamy do MVDA. Przypuszczam, że dyskusji nie ma, bo fanów sportu jakoś tu chyba wśród nas za bardzo nie ma.
0: I to... Ani historii.
2: Ani historii. Może
0: w komentarzach może coś się pojawi, albo ktoś jeszcze zadzwoni.
1: Owszem. To są prawdziwi Polacy, ani sport, ani...
3: A cóż.
1: Znak czasów?
2: Owszem.
1: Nie wiadomo. W każdym razie, jest testowa wersja, no właśnie, jest testowa wersja dodatku NVDA Remote dla Pythona 3. Tylko o co chodzi z Pythonem 3? Mogę powiedzieć, ale może też Michał powiedzieć.
2: Tak, no, z Pythonem 3 chodzi o to, o czym już mówimy od pewnego czasu, że NVDA całe jest portowane na Pythona 3 i w związku z tym jest spore zamieszanie. Cały czas wychodzą gdzieś tam jeszcze wersje testowe. Nie ma jeszcze oficjalnie takiej już pełnej wersji i stabilnej wersji, nawet bardziej niż pełnej, stabilnej wersji NVDA na Pythonie 3. Cały czas trwają testy. Jeszcze chyba nie została nigdzie opublikowana data, kiedy będzie to wielkie przełączenie, no bo też
1: tak,
2: nie...
1: a miało być jeszcze w 2019
2: tak,
1: roku.
2: Tak, tak, tak. Nie, no ale to ja myślę, że lepiej tu akurat się wstrzymać, bo naprawdę sporo osób może zostać poszkodowanych przez brak kompatybilności tych dodatków, a niektóre z nich są naprawdę istotne, jak właśnie chociażby NVDA Remote i to już jest po prostu
1: tak,
2: no,
1: rzeczywiście
2: dyskusja.
1: Dodatki to są chyba główną siłą tak naprawdę tak. W tym momencie NVDA, bo to jest rzeczywiście bez dodatków, a z dodatkami ten program to są zupełnie dwa różne programy, można powiedzieć.
2: Zgadza się. No i cóż, mamy NVDA Remote dla Pythona 3. Ja wrzucę link w komentarzu do Tyflo Podcastu, do dzisiejszego Tyflo Przeglądu, bo on jest taki trochę złożony, więc nie będę się nawet silił na podawanie go. Po prostu zajrzyjcie pod audycję, kiedy ona się na naszej stronie ukaże. Natomiast no, są z tym dodatkiem różnego rodzaju problemy. To znaczy, generalnie on działa. I to jest najważniejsza informacja. On działa. Ale okazało się, że na przykład są pewne komunikaty, które mogą użytkowników niepokoić, bo okazuje się, że Windowsowy system antywirusowy się czepia tego dodatku, że jest to złośliwe oprogramowanie. A co ciekawe, jak poczytałem sobie wypowiedzi uczestników listy dyskusyjnej deweloperów NVDA, to się okazuje, że jak się rozpakuje ten dodatek i przepakuje go po prostu do innego archiwum i zmieni mu nazwę, to się nagle okazuje, że wszystko jest w porządku. Że już Windows nie wykrywa tego jako złośliwe oprogramowanie. Także została zgłoszona ta informacja do Microsoftu i prawdopodobnie zostanie to naprawione, no bo też nie widziałem tam żadnych wypowiedzi, żeby rzeczywiście był to jakiś złośliwy kod, żeby coś tam się działo. Niemniej jednak, no, w takiej sytuacji i też z racji tego, że jest to nadal wersja beta, wersja testowa, zalecałbym ostrożność. Jeżeli ktoś używa NVDA do codziennej pracy, no to zanim to wszystko nie zostanie sprawdzone, klepnięte i potwierdzone, że jest wszystko z tym w porządku, to warto z taką pewną jednak ostrożnością podchodzić do różnego rodzaju dodatków, w tym NVDA Remote i wersje testowe rzeczywiście odpalać je w środowisku testowym.
1: Znaczy to jest w ogóle problem z wersjami beta. No wersje beta to są wersje testowe, niesprawdzone do końca i z nimi się mogą różne rzeczy rzeczywiście dziać. I tutaj też jakoś w ciągu, jakoś zwłaszcza ostatniego czasu, trafiłem na kilka programów, często też związanych z nami, które właśnie w tych wersjach beta powodowały różnego rodzaju problemy i użytkownicy mieli o to wielki problem, że no jak to jest program, no może i beta, ale to powinno działać. No właśnie,
2: no właśnie po to jest beta, że nie wszystko musi działać. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, zanim się zainstaluje jakąkolwiek wersję testową, że tu się właśnie ma prawo coś wywalać, tu ma prawo coś nie działać, tu się ma prawo po prostu coś psuć, bo po to jest to, żeby to wszystko przetestować. Więc pod żadnym pozorem nie zalecamy produkcyjnie używać wersji testowych.
1: Jakkolwiek no, producenci raczej starają się oczywiście no, nie dopuszczać do błędów, to w wersjach beta jak najbardziej coś takiego może się zdarzyć. I naprawdę czasami, zresztą było nawet, nie wiem czy pamiętacie, było kilka wersji nawet NVDA, które trochę robiły problemów nawet w systemie Windows.
2: Zdarzało się.
1: Grubych problemów.
2: Zdarzało się.
1: Rzadko to się zdarzało, to było kilka wersji zdaje się w historii. Ale było. Także
2: a są tacy użytkownicy wśród niewidomych i to wiemy dobrze, że instalują każdą wersję jak leci i to nie po to, żeby testować jakieś
1: tylko po błędy, to,
2: tylko tak po to, żeby po prostu używać, żeby mieć. A potem jest nagle wielkie zdziwienie, że coś nie działa. No, cierpciało tak, jak chciało.
1: Tak.
0: A także dla zainteresowanych rozwojem jest już druga beta 2019.3, więc zbliżamy się wielkimi krokami pewnie do wersji finalnej.
2: Owszem.
0: Dla tych, którzy pytaliście nas już kiedyś o to, jak tam daleko prace postępują, no to druga beta już jest.
1: Tak. No to w takim
4: tutaj
1: razie...
4: Też, że w beta można sobie zainstalować wersji, no można nie zainstalować, pobrać, czy to w wersji portable, czy to uruchomić ten instalator i tam kliknąć chyba po zaakceptowaniu tej licencji kontynuuj używanie bodajże, czy coś takiego.
2: Albo stworzyć sobie wtedy można nawet taką wtedy przenośną kopię.
4: Bez śmiecenia nam w systemie, bez wywalania starszej wersji, która może działać różnie, a wiadomo jak to może z tym być. Możemy sobie te wersje portable potestować, możemy sobie przenieść dodatki, sprawdzić co działa, co nie, jak to działa i tak dalej, i tak dalej.
2: Ja bym też mimo wszystko, nawet kiedy wyjdzie ta wersja oficjalna, no chyba, że mamy taki zestaw dodatków, którego jesteśmy absolutnie pewni i mamy to przetestowane, ale nawet kiedy wyjdzie ta wersja oficjalna, ja bym mimo wszystko radził nie rozstawać się z tą poprzednią instalacją i gdzieś ją sobie mieć zachowaną, nawet jako stworzoną przenośną kopię, tak na wszelki wypadek po prostu.
1: Na wszelki wypadek. Zresztą w instalatorze teraz NVDA można sprawdzić, które dodatki według NVDA są niezgodne. I otwiera się wtedy lista dodatków, z którymi będą problemy. Znaczy oczywiście będą problemy według jakichś automatycznych, pewnie nie wiem jak oni to sprawdzają, w każdym razie...
4: W dodatkach jest tak,
2: w plikach manifestu.
4: Tak, z którą wersją NVDA one
2: było testowane.
4: Jeżeli będziemy się próbować zaktualizować do czegoś, z czym one nie współpracują.
1: Ale nie tylko, bo jak tam jest wpisane 0, to też niektóre dodatki mówią, to nie będzie działać na nowej NVDA. Także oni chyba coś, po czymś jeszcze to chyba sprawdzają. Mam takie wrażenie.
2: Z tego, co czytałem, to właśnie głównie po tych plikach manifestu. Nie widziałem tam niczego. Aha, jeszcze, no ale może. Być może są jeszcze jakieś komponenty. Nie wiem, no nie jestem programistą, więc ciężko powiedzieć, co tam jeszcze dodatkowo jest.
1: Także, no zobaczymy. W każdym razie no, jest coś takiego i teoretycznie można sobie przejrzeć dodatki i sprawdzić, czy one, czy tam będą jakieś teoretycznie oczywiście problemy, ale tak jak mówi Michał, zawsze warto zrobić sobie kopię, bo to jest dość duża zmiana.
2: Tak.
1: I tu rzeczywiście może być różnie. A tymczasem, Mikołaj, skoro pojawiłeś się i na razie nie znikasz, to może powiesz coś o Reddicie, bo taką tajemniczą notatkę. Coś o Reddicie i jego dostępności.
4: Tak, bo serwis jest iście interesujący dla osób, które język angielski znają, jakkolwiek się nim posługują, głównie jednak, bo można tam całkiem sporo ciekawych rzeczy znaleźć, a nie jest to wcale takie oczywiste. No i teraz tak, czym jest w ogóle ten serwis, bo od tego może zacznijmy. To jest swego rodzaju portal społecznościowy, bo tak go można nazwać, orientujący się wokół pewnych społeczności dotyczących jakichś konkretnych tematów. I tych tematów jest ogrom. Tam jest wszystko.
1: To jest takie jakby jedno wielkie forum złożone z for
4: grup,
1: które chyba każdy sobie może stworzyć forum tam.
4: Każdy sobie chyba może, ale każdy ma tam swoich moderatorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale chyba dałoby się stworzyć forum o kombinerkach na przykład, jakby ktoś bardzo chciał.
4: No, podejrzewam. Na Reddicie jest trochę jak naprawdę jest wszystko. Tam są rzeczy, tak zwane subreddity, od takich popularnych, półśmieszne memy, obrazki kotów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak to nowoczesny internet. Przez rzeczy typu książki, filmy, seriale, wykonawcy, zespoły muzyczne, rzeczy typu jakieś oprogramowania komputerowe, firmy, bety iOS-a, tak, jest Reddit o betach iOS-a na przykład, po jakieś naprawdę niszowe zainteresowanie, typu na przykład konkretne fetysze, tak, od wszystkiego są subreddity. No i teraz, jak to obsłużyć jako osoba niewidoma? No jest strona i ta strona jest całkiem fajnie dostępna, nawet. Może nie jest to jakieś mistrzostwo wygody, ale jak ktoś się naprawdę uprze, to da się to obsłużyć. Tam są skróty też klawiszowe w trybie, nie trybie przeglądania, tylko tym trybie formularza w NVDA po naciśnięciu insert spacja J i K. Bodajże przemieszczamy się po elementach, że tak powiem, tej strony. Ale jest sposób wygodniejszy, na razie niestety dla użytkowników iOS-a. To jest klient, który nazywa się Dystopia. I ja widziałem w swoim życiu wiele aplikacji, ale jeżeli miałbym przyznać nagrodę najdostępniejszej i najlepiej zrobionej aplikacji iOS-owej pod względem dostępności w ogóle, to myślę, że ten klient by tę nagrodę wygrał. Bo tam nie dość, że jest dobrze zrobiona dostępność i ta dostępność jest faktycznie, o tę dostępność się faktycznie dba, to tam jest jeszcze dobra, że tak powiem, ergonomia tej dostępności. Czyli powiedzmy czynności pod góra-dół są w takich miejscach, żeby do najważniejszych czynności dało się dostać najszybciej. I to takie, że część jest w dół, część jest w górę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są małe rzeczy, a cieszą, bo po prostu dużo ułatwiają, dużo przyspieszają pracę i dla użytkownika VoiceOvera to nie jest taka dostępność zrobiona na ODP, jak to wygląda w portalu pasażera, że ona jest po prostu, no jest niby stuprocentowa, ale praktycznie to można by się do paru rzeczy
1: przyczepić. No jest dostępne, ale nie jest ergonomiczne, no.
4: Tak, tutaj to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Aplikacja, co ciekawe, od kilku dobrych miesięcy jest w stadium beta, i nie ma jej dostępnej w App Store jako tako. Co musimy zrobić? Musimy pobrać sobie aplikację Testflight do beta testów wszelkiego rodzaju na urządzeniach, no na urządzeniach firmy Apple, na urządzeniach. Po czym wpisujemy chociażby sobie w Google dystopia test Fliegt i tam znajdzie nam linka, klikamy, przejdzie nam na stronę test Flighta, zaproponuje nam właśnie otwarcie tej aplikacji, zgadzamy się, akceptujemy zaproszenie, instalujemy i w tym momencie aplikacja pojawia nam się na naszym ekranie początkowym, musimy się wiadomo zalogować i możemy sobie korzystać. Wszystkie funkcje są wspierane. Przeglądać możemy, komentować możemy, mamy wsparcie dla wiadomości prywatnych, mamy wsparcie dla czatów, na razie trochę ubogie, na razie bez powiadomień, na razie powiadomień są tylko dla wiadomości, ale mamy. No więc mamy wsparcie dla kilku innych przydatnych feature'ów, typu na przykład usługi, która wynajduje usunięte komentarze spod postów i pokazuje nam te komentarze jakby nigdy nic, jakby nikt ich tak naprawdę nie usunął, mimo że autor je usunął. I parę innych dziwnych, ale czasem przydatnych feature'ów. Naprawdę, jeżeli ktoś chce się zainteresować tym serwisem, ma jakieś tematy, dla których chciałby znaleźć społeczność w internecie, to warto się albo stroną, albo klientem na iOS zainteresować.
1: Z ciekawości... Proszę, czy Reddit ma oficjalne API, czy ktoś to sobie zrobił?
4: Ma i to bardzo dobre. Takie naprawdę bardzo porządne.
0: To jest
4: jeszcze ten etap serwisu, gdzie zewnętrznych deweloperów się zaprasza, żeby przyciągnąć użytkowników. Myślę, że rok, dwa i API skończy jak większość tego typu API, czyli pewnie na śmietniku. Tak. Pojawi się oficjalna apka na reklam, ale na razie jest.
2: Ale Reddit to nie jest wcale, słuchajcie, przecież taki młody serwis. Oni już parę ładnych lat mają, więc skoro przez tyle czasu tak jest, to może jeszcze nawet
0: Twitter też długo pociągnął z API.
2: A, no też fakta, teraz jest jak jest.
4: Facebook też urósł sporo, przecież po Jabberze to tam długo można było wejść.
2: To się też zgadza.
1: Zobaczymy, co będzie.
0: No tak, ale a propos Reddita, to oni chyba też planowali swoje własne usprawnienia dostępności, przynajmniej na stronie. I przynajmniej, nie wiem, czy na iOSie też nie chcieli. Oni kiedyś w ogóle jakąś ankietę robili, żeby tam sprawdzać regularnie, co oni robią i to jakoś tam komentować. Na Reddit Blind była taka dyskusja, bo oczywiście jest też subreddit dla osób niewidomych. Airblind. I tam była jakaś taka dyskusja. To jest jedna rzecz. W ogóle tam zresztą jest ciekawe to, że te komentarze, które się zamieszcza, są w ogóle w jakiejś hierarchii, że trochę jak na Facebooku, że komentarz można też skomentować i zacząć zupełnie nową dyskusję w konkretnym komentarzu. I to chyba idzie w nieskończoność. I to chyba idzie w nieskończoność, prawda? Tam można w nieskończoność rozwijać te komentarze.
1: Odpowiedź na komentarz.
0: Tak. I zaczynać wątki po prostu do nieskończoności, więc to też trochę chyba utrudnia nawigację po stronie. Zdaje się, że jakiś dodatek do NVDA nawet powstał, który jakoś tam wykrywa wcięcia w tekście na stronie, żeby jakoś się lepiej nawigowało po na przykład właśnie takiej hierarchii komentarzy na Reddicie.
1: To jest coś takiego.
0: To jest chyba super web nav, czy jakoś tak się to nazywa.
4: Ten klient tak, właśnie na iOS-a też to bardzo ułatwia, tak. Bo często jest na przykład tak, że jest wpis, nie wiem, dla przykładu o tym, że w pewnym miejscu był wypadek, po czym jednym z komentarzy w odpowiedzi jest to, że ktoś tam też miał taki wypadek i w odpowiedzi na komentarz jest to, że po takich wypadkach nie dostaje się jakiś tam zapomogów od państwa i trzeba się samemu leczyć za własne pieniądze i tak dalej i robi się cała dyskusja o tym, jaki to rząd jest straszny i my sobie możemy po prostu komentarz
1: ominąć
4: o tym, jak
1: samą w ogóle tę dyskusję i przejść dalej.
4: Nie widzimy i czytamy sobie dalej resztę komentarzy.
1: Tak, które się odnoszą teoretycznie do głównego.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, czy autor tej dystopii mógłby na przykład, czy on planuje na przykład otworzyć tę aplikację, że tam to będzie open source, jako że będzie można zrobić wgląd do kodu, a jeśli nie, bo to jest wbrew jego interesom, czy mógłby opisać studium przypadku i po prostu zrobić jakiś wpis na blogu albo gdzieś indziej się wypowiedzieć w formie takiego dłuższego artykułu, jak pisał taką aplikację i jakie mu przyświecały priorytety, bo to może być bardzo ciekawe właśnie studium dla innych osób w UX designie, które by chciały tę dostępność wprowadzić.
2: Szczególnie właśnie, że jest to dostępność wprowadzona przemyślanie, że nie ktoś tylko czytał o tej dostępności, ale też tę dostępność po prostu czuje. Bo to, że ktoś sobie wpisze, że jest po prostu jakiś programista, który sobie wpisze do Google'a accessibility, naczyta się tutoriali i pozna nawet wytyczne WCAG, no to jak dobrze wiemy, to nie oznacza też, że jeżeli ktoś jest w stanie technicznie to zrobić, to że jest to też zawsze dobrym rozwiązaniem, bo okazuje się potem, że jak przychodzi co do czego, to że na przykład no, mamy tak jak właśnie na portalu pasażera, tak, że tam po prostu za dużo to nam gada chociażby.
1: Za dużo to jedno, a potem to się przenosi jeszcze na smartfony i na przykład w aplikacji na Androida jest pole edycji, naciśnij strzałki, aby tam coś zrobić.
4: No właśnie. Słuchajcie, jak dla mnie w tych czasach, okej, dostępność jest ważna, ale jak dla mnie nawet ważniejsze jest to, żeby serwis miał dobre API, bo dostępność zrobioną na odwal się, która niby spełnia WCAG, a praktycznie to jest jaka jest, to ona jest i mało możemy z nią zrobić. A jak jest API, to jak jest źle, to zawsze znajdzie się sposób i zawsze znajdzie się rozwiązanie.
2: No wiesz, tylko...
0: Właśnie taką dyskusję mieliśmy.
2: Tylko to też nie do końca tak, bo okej, z jednej strony nie każdy to API udostępnia, a z drugiej strony też nie zawsze znajdzie się ktoś, kto to poprawi. Bo powiedzmy będzie to taki serwis, który nikogo tak aż bardzo ogarniętego technicznie nie zainteresuje. Więc ja myślę, że to też nie, że ta dostępność jednak mimo wszystko powinna być wprowadzana, może nie jakoś super przemyślana zawsze, bo to jest marzenie ściętej głowy przez twórców, ale jednak no, twórcy też powinni mieć gdzieś tam na względzie to, żeby tworzyć to przynajmniej tak, żeby dało się tego serwisu używać. Bo nie we wszystkim i nie z wszystkim będziemy w stanie poradzić sobie we własnym gronie z przyczyn różnych.
0: Właśnie mieliśmy taką dyskusję, czy w dobie dostępności i tego, że no z jednej strony ta świadomość się zwiększa, ale z drugiej strony powstają produkty z dostępnością różnej jakości, że ona powiedzmy na papierku możemy powiedzieć, że ona jest, ale czy my się dobrze czujemy z tym jako użytkownicy, to jest inna sprawa. Jakie mają w tych czasach rację bytu różne aplikacje specjalistyczne dla osób niewidomych do obsługi różnych serwisów? Mamy tego tą dystopię i Reddita. Podobna sytuacja na Androidzie była z Telegramem, a Telelightem. Teraz już na szczęście Telegram jest jakoś dostępny, ale między jakoś dostępny na zasadzie wszystko jest czytane z ewentualnymi błędami, a jest dostępny w Telelightie, gdzie można nawet przestawić kolejność informacji, jakie czyta screen reader, żeby było tak, jak się po prostu każdemu podoba. No to właśnie się zastanawiam, na ile takie aplikacje dedykowane po prostu z myślą o konkretnej grupie społecznej, na przykład właśnie o niewidomych, no mają rację bytu. Jakby nie, co by
1: to
0: nie
1: chyba
0: mówić...
1: trzeba rozważać każdy przypadek pojedynczy, bo są takie, które mają sens, są takie...
2: I poza tym...
4: Twittera na przykład.
1: To bardzo różnie.
2: I poza tym też jest kwestia tego typu, że ktoś tę aplikację zewnętrzną, no tak jak mówię, musi napisać. Nie zawsze będzie zainteresowanie tym, żeby ktoś tę aplikację napisał.
0: No tak.
2: I tu jest problem.
0: Im większa marka, tym bardziej prawdopodobne, że coś ruszy.
2: Im większa grupa tak naprawdę tych niewidomych zainteresowanych. Czymś.
0: Tak, albo im więcej jest programistów w danej społeczności niewidomych.
2: Owszem,
1: też.
0: A do Reddita chyba też klienta chciał robić Christopher Toth na jakimś etapie. To było na jego Twitterze nawet.
2: No, znaczy,
0: ale chyba pomysł...
2: Chciał, tak.
0: Tak.
2: Christopher dużo rzeczy...
0: API i tego, co z API się
2: dużo
0: da
2: rzeczy
0: robić.
2: Chciał.
1: Tak, i w pewnym sensie zrobił raz. Znaczy... Okay. To...
0: No dobra,
1: już nieważne. To może zmieńmy troszeczkę temat, ale zostańmy w środowisku trochę takim dość mocno technologicznym. Envision. Pewnie każdy ze słuchaczy wie, co to za aplikacja, ale może przypomnijmy, że to jest rozpoznawacz napisów wszelakich i grafik wszelakich. Może nie
0: obiektów,
1: wszelakich,
0: kodów kreskowych też tak. Poniekąd, kolorów, czyli taki Sync AI, tylko innej firmy i
1: tak.
0: Płatne.
1: No i płatny, dość mocno płatny. I teraz ta firma sobie postanowiła, no bo dobra, no jest, to można mieć na smartfonie, ale smartfon, no to wiadomo, to trzeba wyjąć, to trzeba trzymać, nie każdy chce, bo tu, bo z różnych przyczyn. I tak się zaczęli zastanawiać, a może by okulary, tylko jakie? Testowali podobno tego kilka, wygrały Google Lens, czyli Google okulary Google.
0: Glasy, które, Glasy.
1: Słucham?
0: Google Glass.
1: Tak, Glass, tak, nie Lens, tylko Glass, tak, rzeczywiście. I no, podobno bateria w tych okularach z zainstalowanym Envision ma starczać na 8 godzin pracy z tym programem. Okulary, z tego co pamiętam, mają w sobie mikrofony, znaczy słuchawki z przewodnictwem kostnym, więc teoretycznie da się we względnie komfortowych warunkach tego wszystkiego słuchać. No i pewnie mają jakiś obiektyw taki, który działa. I no co, no firma próbuje zrobić takie okulary, które miałyby wbudowany Envision, czyli takie coś jak Orcam na przykład. No tylko, że Orcam kosztuje na nasze ile? 20 tysięcy czy 20 parę?
0: No 25 nawet chyba. Coś.
1: A Envision na okularach podobno ma kosztować tych tysięcy 6 na przykład. A może uda się troszeczkę mniej. Zobaczymy. W każdym razie nawet doliczając podatki, cła i nie wiem, marże polskich sklepów, no to pewnie i tak to będzie dwa razy tańsze od Orcama, więc może nawet będzie się dało to kupić, powiedzmy, z jakiegoś aktywnego samorządu. O ile to powstanie, o ile aktywny samorząd się nie zmieni.
4: Kwestia tylko, czy to będzie działało offline, bo Orcam, z tego co wiem, offline działa.
0: Sam Envision już chyba działa,
2: tak,
0: jakoś offline.
2: Ma działać. Tam zresztą oni na stronie też pisali, że, jak dobrze pamiętam, że będzie działać zarówno offline, jak i online. Wiadomo, ten offline, na przykład to rozpoznawanie offline, nie jest tak dokładne, bo nie bazuje na tej całej tam sieci, która się uczy, ale jest na przykład szybsze. Więc jeżeli nam zależy na rozpoznaniu tego jakoś, tego tekstu, i chcemy mieć to szybko, jakoś, a nie zależy szybko, nam na dokładności, to offline się do tego akurat sprawdzi.
0: Na tym etapie firma Envision, znaczy tak, firma, oni się nazywają Envision w ogóle, bo Envision AI to się nazywa produkt, a sama firma...
1: Ja nie wiem, czy też nie mają czegoś Envision w nazwie.
0: Coś takiego. W każdym razie oni w tym momencie przedstawiają ten swój prototyp i są chętni go testować na różnych wydarzeniach, w różnych miejscach. No na razie niczego nie ma w Europie niestety, a tym bardziej w Polsce. No ale gdyby ktoś nas słuchający miał taką władzę
1: miał dojścia do firmy, no to może da,
0: znaczy no nie, bo to można się z nimi skontaktować, oni są chętni, tylko
1: zarekomendować.
0: Tylko po prostu, żeby mieć, wiadomo, przestrzeń jakąś i warunki, żeby takie spotkanie zorganizować dla większej ilości osób, to oni myślę, że byliby chętni, jakby im powiedzieć, zwłaszcza, że Holandia, Polska nie aż tak daleko, jak oni latają gdzieś do Zjednoczonych Emiratów czy do Stanów, to myślę, że Polska nie będzie dla nich problemem, jak się im po prostu zorganizuje. Natomiast co ciekawe też, jako jedną z opcji, oprócz tego, co już znamy z Envision, ma być też możliwość wykonania wideo połączenia do znajomych, czyli taka Aira poniekąd, taki Be My Eyes w okularach Envision.
1: I to by było rzeczywiście ciekawe, bo rzeczywiście możemy iść gdzieś ze znajomym, coś tam sobie przeglądać.
2: Natomiast...
1: Albo może ktoś znowu stworzy jakiś... Aha.
2: Natomiast słuchajcie, w ogóle taka ciekawostka, bo ja też sobie czytałem ten tekst a propos tych okularów Google Glass i się okazuje, że tam do teraz nie było talkbacka. Twórcy Envision musieli sobie stworzyć jakby taką swoją wersję, bo po prostu nie było czym tego udźwiękowić. Tak przy okazji.
0: Bo sam Glass chyba też się przyjął w dość limitowanym zakresie. Jakby on na początku obiecywał wiele. Była mowa o tym, jaka to nie będzie rewolucja, że każdy takie Glassy będzie miał i wykorzystywał do różnych rzeczy, po czym się okazało,
2: że to wcale
0: wykorzystują
2: tak
0: to na ograniczoną
2: działa.
0: Skalę, ograniczone grupy. Ja nawet myślałem, że produkcja zaprzestana została tych okularów.
1: Też myślałem.
0: A tu się okazuje, że one jednak są najlepsze. Oczywiście dalej Envision, to mi się też podoba. Oni to tak fajnie rozpisują, że to nie jest tak, że oni wyskakują nagle z jakimś mega patentem, z jakąś przełomową technologią. Oni po prostu mają apkę, instalują na różnych okularach, które im w ręce wpadną. Jak stwierdzą po różnych testach, że to działa, to myślą
1: tak,
0: o produkcji.
1: To, Tak,
0: i to jest teraz wbite na koszta na zasadzie.
1: Słuchajcie, przygotowujemy, tylko właśnie, słuchajcie, my tu sprawdzamy różne rzeczy i...
2: Na razie nam wychodzi,
1: że było fajnie.
2: Tak, na razie nam wychodzi, że Google Glass. Ale jak nam wpadnie w ręce co lepszego, no to czemu nie?
0: Dokładnie. I oni też nie chcą chyba do końca budować swojego sprzętu od zera, bo twierdzą, że hardware to nie jest ich mocna strona. Oni bardziej się w softcie lepiej czują. I nie chcą właśnie robić jakiegoś takiego przełomu, że my zbudowaliśmy rewolucyjne okulary dla niewidomych, tylko my chcemy zobaczyć, na czym pójdzie Envision AI i to sprzedać.
1: Okulary rewolucyjne i to ma też rewolucyjną cenę.
2: Słuchajcie, a myślę, że nie jedna firma robiąc podobny, opierając to na podobnym modelu biznesowym, właśnie byłaby w stanie wypuścić taki komunikat. Rewolucyjne, przełomowe okulary dla niewidomych. Tak. Patrzymy tam do środka. Okazuje się, że to są na przykład właśnie okulary Google'a, które zostały na przykład, nie wiem, pozbawione jakiegoś logo, a jak to rozkręcić w środku, to się nagle okazuje, że to tam, że to ten sam hardware. I oni po prostu to tylko to logo sobie zdrapali, tak? Myślę, że i tacy się
1: albo i nawet z logo i napiszą, że we współpracy z Google.
2: We współpracy z Google. A, no tak, we współpracy z Google.
4: Nie wiem, czy wy pamiętacie, bo to się jakoś w naszych mediach z oczywistych względów za dużo nie pojawiało, ale mi to tym nawet bardziej widzący znajomi donosili niż niewidomi, że był kiedyś jakiś rewolucyjny polski projekt studentów którejś Politechnik, czytania SMS-ów, udźwiękowienia telefonów z Windowsem i czytania SMS-ów dla osób niewidomych. 6-punktem wyświetlanym na ekranie dotykowym i wibracjami i gestami prawo-lewo do poruszania się po poprzedniej, następnej literce.
2: Dlaczego mam wrażenie, że żaden niewidomy tego nie konsultował?
1: Ale słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, znaczy dobra, to było jeszcze zanim był voiceover na iOS-ie, więc no to powiedzmy był jakiś, ale projekt aplikacji do dzwonienia na iPhone'a dla niewidomych, że się potrząsało iPhone'em tyle razy, jaką cyfrę się chciało tam wykręcić.
0: Takie na tarczę wybieranie. Nie, ja tego nie pamiętam. Kiedy to było?
2: Ja też nie.
1: Jakiś 2008 czy któryś taki rok. No, na Tyflosach ktoś kiedyś takie info rzucił, pamiętam. I to był właśnie artykuł, że to tak miałoby działać, żeby udostępnić niewidomym telefony z ekranem dotykowym.
0: No to widocznie ta historia musiała wpłynąć na mojego współpasażera w pociągu, bo kiedyś właśnie jadąc pociągiem gdzieś, umówiłem się z osobą, z którą miałem się tam zobaczyć na dworcu, że dwie stacje przed wyślę SMS-a, że dojeżdżam już powoli. No i jako, że to był Samsung Galaxy S4, głośnik z tyłu telefonu, jak i zresztą w mojej Motorola teraz, chcąc go lepiej słyszeć, a nie mając wtedy jeszcze kurtyny w talkbacku, to kurtynę się osiągało jakimiś zewnętrznymi aplikacjami, a nie włączyłem jej sobie akurat, pokazywałem ekran osobie siedzącej po drugiej mojej stronie, gdzieś naprzeciwko, pod drugim oknem, ale ja nie zważając na to, pisałem sobie spokojnie mojego SMS-a. Oczywiście szło mi to bardzo wolno, no bo klawiatura kuwerty o Braille'u możemy pomarzyć. Po czym słyszę nagle z drugiej strony, bardzo pana przepraszam, ale jest pan w wiadomościach, gdyby chciał pan zadzwonić.
1: Aha.
4: Słuchajcie, ale to André Louis kiedyś wrzucił na Twittera, zretweetował zresztą posta. Ktoś wrzucił taki tweet, że widziałem właśnie niewidomego w pociągu i miał odpalonego Twittera na iPhone'ie i tu widzę nick taki, taki, taki. Podał właśnie jego nick. Podziwiam w ogóle, że ludzie są w stanie i w ogóle...
0: No, też były historie o tym, jak ludzie pisali na telefonach z kurtynami i ktoś im wmawiał, że mają zepsuty telefon,
2: telefon
0: i
2: pukają bez sensu
1: w ekran. Ale proszę pana, pan ma zepsuty telefon i tu pan nic nie zrobi.
2: Widać.
0: No miejmy nadzieję, że
1: tak
0: Google Glass...
1: Ja tak miałem zresztą kilka razy, także...
0: Miejmy nadzieję, że Google Glass się przyjmie.
2: No słuchamy.
5: Słuchamy Piotrze. Bo jak ten voiceover właśnie wchodził i ta kurtyna, to moi znajomi poszli do salonu jakiejś sieci, już teraz nie pamiętam. No i właśnie zaczęli się bawić tym iPhone'em, no i pani do nich podchodzi i mówi: oj, chyba ten telefon jest zepsuty, bo nie ma ekranu, a tu była włączona kurtyna, więc no to takie sytuacje były na początku.
0: No miejmy nadzieję, że Google Glass się lepiej przyjmie i że to wszystko będzie stabilniej chodzić niż eksperymentalne sposoby udostępniania ekranów dotykowych.
1: A tymczasem jeśli chodzi o pisanie, to tutaj Michał ma coś dla tych, którzy chcieliby pisać w WordPressie.
2: Tak, bo okazuje się, że no, nowy WordPress, taki nowy już od jakiegoś czasu, ma nowy edytor blokowy. Ten edytor nazywa się Gutenberg i z jego dostępnością, powiem szczerze, z mojej perspektywy najlepiej nie jest. To wizualnie wygląda fajnie, bo w tym edytorze blokowym jakby każdy element naszego wpisu, jeżeli jest dłuższym wpisem, to mamy jako osobny blok i możemy sobie to wszystko tam przeciągać. Nie pracujemy jakby nad całym tekstem, tylko się skupiamy nad na przykład jakimś jednym akapitem, jakąś jedną sekcją, jakimś obrazkiem i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko fajnie. Tylko dostępność tego edytora była nie najlepsza, o czym w kilku wpisach na swoim blogu sygnalizował te kwestie Marco Ceje, czyli człowiek od dostępności w fundacji Mozilla. No i tak sygnalizował, że go w końcu tam wzięli jako jednego z ludzi od dostępności w WordPressie. No i właśnie Marco zaczął działać na rzecz dostępności Gutenberga. Pojawiła się jakiś czas temu wersja 7.2 tego edytora, która to dostępność poprawiła ponoć znacznie. Tu zwłaszcza mowa o nawigacji z klawiatury, poruszania się tabem, że ten tab nam nie skacze w jakieś dziwne miejsca, w które nie powinien skakać, opisy przycisków, które są teraz ponoć prawidłowe i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze mówiąc korzystam na razie z tego klasycznego edytora, bo można sobie oczywiście doinstalować go jako wtyczkę do WordPressa, nie trzeba tam się z tym Gutenbergiem bawić, jeżeli ktoś nie ma na to ochoty, natomiast być może za jakiś czas rzeczywiście warto będzie dać temu edytorowi szansę, bo on się rozwija i jego dostępność także się rozwija, także myślę, że to jest dobra wiadomość.
0: To jest też ciekawe, jak to zostanie wszystko rozwiązane, jak chodzi o bardziej zaawansowaną edycję. Ja WordPressa osobiście nie administruję żadnym WordPressem, ale też już zdarzyło mi się różne rzeczy w internecie od tej dostępności WordPressa czytać. I chyba zdaje się, że Gutenberg jest takim edytorem blokowym w ogóle, prawda?
2: Tak,
0: że tam się jakoś
2: to jest,
0: elementy
2: no
0: przeciąga.
2: Właśnie, no właśnie, Pawle, o tym mówię, że to jest edytor blokowy, że nie piszemy jakby całego tekstu, tylko się skupiamy w danym momencie na jakimś jego wycinku, czyli tu jest jakiś na przykład na akapicie. Każdy z tych elementów to jest obiekt, który możesz sobie tam przeciągać, w którą stronę
0: i to już
2: chcesz.
0: Też jest dostępne? W sensie da się manipulować tymi
2: jak
0: obiektami już
2: dobrze,
0: tak swobodnie?
2: Wiesz co, nie sprawdzałem tego w praktyce, ale zdaje się, że tak. Marco coś pisał na ten temat również a propos tego przeciągania, że jest to możliwe. Także wygląda na to, że tak, że
0: ciekawe,
2: tam się
0: bo jakiś
2: to,
0: czas temu już widziałem
2: wpis
0: na blogu niewidomej pary, która sobie pisze bloga o swoich różnych przeżyciach. I oni też pisali o tym, jak administrują tym swoim blogiem i był taki artykuł, ja się w niego nie wgłębiłem jeszcze, ale jest, o tym, jak właśnie pracowali z tym Gutenbergiem, więc nie wiem, jak to przedtem robili,
2: tak,
0: ale dobrze,
2: różne,
0: że to się poprawia, bo...
2: Wiesz co, bo dało się już wcześniej...
0: To była wielka batalia.
2: Tak, dało się i wcześniej z tego Gutenberga jakoś korzystać, to o tym już też Marco pisał, tam jakieś swoje triki publikował, jak zrobić pewne rzeczy... To nie było tak, że się tego nie dało wcześniej robić, ale nie było to przyjemne, nie było to wygodne i szczerze mówiąc ja się dość szybko poddałem, bo ja tu miałem coś do napisania i musiałem to zrobić na szybko i zdecydowanie szybciej niż rozkminianie Gutenberga i jego dziwnostek, to zajęło mi po prostu zainstalowanie odpowiedniej wtyczki i wrzucenie klasycznego edytora WordPressowego.
0: Jasne.
1: No to w takim razie, Paweł, tutaj byłeś troszkę aktywny, to będziesz jeszcze bardziej. Paweł, nasz specjalista od raportów, znalazł kolejny, tym razem Instytutu Łączności, na temat 5G i osób niepełnosprawnych.
0: Tak, Instytut Łączności, Polski Instytut Badawczy przy Ministerstwie Cyfryzacji opublikował właśnie taki raport, jak Tomek tu zacytował tytuł. No o tym, że 5G to powoli wchodzi i to 5G może się przyczynić do różnych dobrych rzeczy w życiu osób niepełnosprawnych. Nie tylko niewidomych, ale też. No i wyszczególnione były różne szanse, zagrożenia, co można by zrobić, jakie mogą być tego efekty uboczne. Że normy prawne trzeba uregulować, że w Unii to już różne prawodawstwa dostępnościowe wchodzą. Bardzo ciekawa publikacja. Przede wszystkim na początku chciałbym zaznaczyć, że jest bardzo fajnie dostępna i tu jestem pozytywnie zaskoczony. Nie czytam zbyt wielu naszych polskich raportów rządowych. Ja w ogóle wbrew temu, co tu Tomek powiedział, to też nie jest tak, że ja raport na śniadanie, ale teraz miałem okazję tą publikację zapoznać się z nią, bo przecież też nie przeczytać całej i jestem pod wrażeniem tego, jak jest dobrze dostępność zrobiona, że jest spis treści, który linkuje, są grafiki podpisane alternatywnym tekstem, są nagłówki, są tabele, które są i podpisane, jeśli chodzi o ich całą zawartość i jeśli chodzi o komórki w tabeli, więc kolumny są podpisane, nagłówki kolumn są jak trzeba. Bardzo wygodnie się to czyta, bardzo wygodnie się po tym nawiguje i życzylibyśmy sobie, myślę, więcej takich dokumentów. Co do samego raportu, przede wszystkim omawia on kwestię niepełnosprawności jako takiej, czyli kim jest osoba niepełnosprawna, czym się różni niepełnosprawność prawna od biologicznej, jak to wygląda w kwestii liczb w Polsce, jakie jest prawodawstwo europejskie na ten temat, że są to ustawa o dostępności stron, dyrektywa unijna o dostępności stron aplikacji i tak dalej. No i że rozwija się technologia 5G, która przez większą przepustowość łącz i ich zwiększoną prędkość, no pozwoli nam na takie rzeczy, które wcześniej możliwe nie były do osiągnięcia przez technologię. No i jest to podzielone bardzo ładnie, bo wyszczególnione są korzyści w zakresie pracy, medycyny, mobilności, opieki, teleopieki, tak zwanej edukacji. No i w dużym skrócie wszelkiego rodzaju roboty asystujące, czyli to są na razie propozycje, to co 5G może potencjalnie osiągnąć, co poniekąd jest już gdzieś testowane w różnych krajach, że są roboty asystujące uczniom niepełnosprawnym na przykład, roboty empatyczne dla osób, które się w jakiś sposób boją społeczeństwa w ogóle, awatary, że można ludzi zastępować awatarami, możliwości telepracy. Ponoć w Tokio na przykład pracują osoby niepełnosprawne jako operatorzy robotów kelnerów, czyli taki niepełnosprawny Japończyk siedzi w domu i steruje robotem kelnerem w restauracji, która jest gdzieś tam daleko, przez swój komputer w domu i w ten sposób obsługuje klientów. Różnego rodzaju rozwiązania właśnie mobilnościowe, z takich typowych dla niewidomych wymieniony był na przykład Wayfinder, pisany Finder, czyli system właśnie dzięki 5G, dzięki zagęszczeniu tych nadajników i GPS-u i wszystkiego, lokalizacji wewnątrz budynków, na przykład na dworcach, na lotniskach, laski, konkretnie była inteligentna laska z sensorami. Ja się domyślam, że chodziło o WeWalk. Nie było to nazwane, nie było to wymienione z nazwy, ale tak mi to pasuje do opisu. Był z nazwy wymieniony Orcam. Był z nazwy wymieniony Dot Watch, no zegarek do czytania Braillem, to no nie wiem, czy 5G akurat w przypadku tego zegarka jakoś bardzo by wzmogło jego moc i poszerzyło jego możliwości, ale kto wie, z czym firma wyjdzie do nas. EVA, czyli Extended Visual Assistant, czyli projekt taki europejski, który zakłada również stworzenie okularów, które rozpoznają obiekty dookoła nas, czytają tekst. Aira była wymieniona, która co prawda z europejskich krajów to na razie działa tylko w Wielkiej Brytanii, ale jest.
4: Nawet chyba i nie.
0: Jeszcze gdzieś? Oni
4: wspierają Wielką Brytanię, ale ja ostatnio rejestrowałem właśnie Aire na nowym telefonie, a miałem gdzieś brytyjski numer pod ręką i dało mi komunikat, że sorry, ale this country is not currently supported.
0: To widzisz, to nawet nie.
4: Mimo, że jest na liście.
0: Mhm. A widzisz, no to nawet nie, to w takim razie no Stany i tam
4: bo
0: gdzieś coś...
4: Bo on jest na liście i mi się też byłem tak. Świecie przekonany, że to kraj...
0: Bo pewnie na zaproszenia jest, wiesz? Pewnie na zaproszenia jest.
4: Albo tak.
0: Albo coś takiego. Jeszcze. Natomiast ClearPath, też taka aplikacja do nawigacji gdzieś tam po budynkach zamkniętych, więc tutaj jest właśnie, w tym upatruje się szansę, też w wirtualnej rzeczywistości na różne sposoby rozumianej, czy przez rękawiczki, które jakieś nam podają sensoryczne odczucia, czy dźwiękowe informacje, w kontekście edukacji, że właśnie wirtualna rzeczywistość, żeby w ogóle uczniowie, którzy mają tam cięższe niepełnosprawności, mogli uczestniczyć w zajęciach ze swoich domów przez wirtualną rzeczywistość, w wirtualnych klasach, ze swoimi rówieśnikami. I by mogli się przyglądać różnym zjawiskom omawianym w szkole przez wirtualną rzeczywistość. różne rozwiązania, które są tam wymienione. W kwestii medycyny oczywiście tam też fajnie rozpisane, cały system pomiaru naszych różnych tam zachowań ciała, temperatury, nietemperatury, glukometry inteligentne, dozowanie leków, przypominanie nam o tym, że te leki mamy brać, możliwości przeprowadzenia nawet jakichś operacji, kontaktu między karetką pogotowia, salą operacyjną, domem pacjenta, przez kamery, przez jakieś czujniki, przez roboty asystujące. Więc jasne, że to wszystko brzmi jak science fiction i prawdopodobnie nawet za te kilka lat, o których mówi się w komunikacie opisującym cały raport, możemy tego nie osiągnąć w naszych realiach. Ale miło widzieć, że z myślą o osobach niepełnosprawnych powstał tak obszerny raport, dostępny, ładny do przeczytania, i który różne takie czynniki właśnie wyszczególnia, bo to w jakiś sposób wytycza jakąś ścieżkę, pokazuje, że możliwości istnieją, że się o nich mówi, że się je gdzieś tam bada naukowo i że warto je rozważyć i w nie zainwestować. Fajne są też rekomendacje, które tam są zamieszczone, że dużą szansą na przykład właśnie dla osób niepełnosprawnych, w tym też niewidomych, są smart cities, czyli miasta inteligentne, planowane pod tym kątem, żeby wszystko było połączone. Transport, parkingi, nawet jakieś wodociągi, różne nawet urządzenia domowe, żeby łączyły się z miejskimi i wymieniały danymi. No tylko to wszystko powinno być wedle raportu konsultowane z tymi grupami, z osobami niepełnosprawnymi. Powinny one być brane pod uwagę już na etapie projektowania. Powinni być eksperci, z czym jeszcze jest problem wedle raportu. I normy prawne, które powinny już na tym etapie, mimo że nie mamy jeszcze 5G, być konsultowane, tak, i być wypracowywane w ten sposób, żeby na to 5G być gotowym, żeby nie powstrzymywać tego rozwoju i go nie hamować właśnie brakiem przygotowania legislacyjnego. No i także takie rozważne wprowadzenie tych technologii, no bo możemy na przykład popaść w taką sytuację, gdzie stwierdzimy, ok, rozwiązaniem dla niepełnosprawnych jest telepraca w dobie 5G, więc wszyscy do telepracy, a są osoby, które mogą i chcą pracować gdzieś na miejscu, żeby nie popaść w izolację społeczną. No i też chodzi właśnie o to, żeby to, na to wszystko się nie rzucić na tej zasadzie takiego masowego potraktowania, tylko żeby wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby konkretnych grup odbiorców. Ciekawy raport, będzie podlinkowany w komentarzu, można się zapoznać. Miło się czytało tą publikację.
1: Miło się czytało publikację. To w takim razie teraz jeszcze może Mikołaj, jeżeli nie znikł, na temat
4: jestem.
1: Discorda, bo tu się zaczyna robić fajnie.
4: Tak, bo po tej aplikacji coś mówiłem, że dochodziły niby do mnie jakieś informacje, że to się zmienia, że to lepiej jest, że ktoś tam nad dostępnością siedzi, ale jakoś tak mówiłem, bo słyszałem, bo podobnie dochodziły newsy, więc przekazywałem je dalej, ale sam się osobiście nie bawiłem. No, ostatnio się pobawiłem i faktycznie muszę powiedzieć, że jest progres i jest zdecydowanie duża zmiana na lepsze i widać, że osobom w tej aplikacji w tym momencie chce się tę dostępność robić. I to nie jest dostępność zrobiona na miarę Signala, czyli że ona jest i że no dobra, jak już tak bardzo chcecie, to już wam poprawimy ten błąd, który wam nam tak zgłaszacie. Tutaj ta dostępność faktycznie wygląda na to, że jest jakkolwiek rozwijana, bo gdzieś się już nawet zaczyna jakaś aria pojawiać, jakieś znaczniki, jakieś, że tam jest na przykład kilka stron, strona pierwsza, druga, trzecia już nam zaczyna mówić, bieżąca strona właśnie znacznikami ARI. Tu się na jakieś opisy grafik zaczynają pojawiać na stronie głównej. Tu coś tam, jakieś punkty orientacyjne. Więc jest to naprawdę, naprawdę fajne. I wszystko, co jest, że tak powiem, nam potrzebne, jesteśmy w stanie zrobić. Wiadomości jesteśmy w stanie przejrzeć, jesteśmy w stanie napisać. Jesteśmy w stanie wdzwonić się w serwer, zarządzać jakkolwiek tym połączeniem. Nie jesteśmy w stanie na przykład głośności poszczególnej osoby jeszcze ustawić, bo to jest jakiś taki śmieszny suwak, który nie jest za bardzo dostępny. No, czyli idealnie nie jest, ale jest lepiej i widać ewidentnie postęp i do takiego jakiegoś podstawowego użytku ta aplikacja jest naprawdę, naprawdę całkiem fajna. Tak naprawdę mówi się o tym, że to oni się tak przynajmniej reklamują, że to wielkie dla graczy i tak dalej, ale no okazuje się, że ostatnio niekoniecznie, bo to jest naprawdę fajny sposób na stworzenie sobie jakiejś społeczności, jakiegoś takiego miejsca dla różnej jakiejś grupy osób do tego, żeby gdzieś tam ze sobą rozmawiać, bo okej, są jakieś grupy, messengery i tak dalej, ale tu mamy kanały, tu mamy podział na te kanały, mamy jakąś taką sensowną administrację, zarządzanie, kto może wejść, zaproszenie i tak dalej. Mamy połączenie głosowe, kanały głosowe właściwie, czyli nie osoba A dzwoni do osoby B, względnie osoba A dzwoni do grupy, tylko mamy sobie kanał głosowy, wchodzimy sobie na kanał głosowy i ten, kto na kanale głosowym jest, ten w danej chwili może rozmawiać. Trochę jak coś jak na przykład Team Talk, jeżeli ktoś tam zna. Mamy oczywiście też jakieś konwersacje prywatne, ale właśnie Discord stoi serwerami i tego typu społecznościami. I właśnie często mi się przynajmniej zdarzało tak, że gdzieś w jakichś społecznościach osób widzących, czy to gdzieś tam związanymi z programowaniem, czy to nawet niekoniecznie, po prostu wszystko się działo na Discordzie i trochę się czułem po prostu wykluczony, bo był problem, bo to nie było za fajnie dostępne. A teraz dostępne całkiem dobrze jest. Jest parę trików takich śmiesznych, na przykład, że ADF4 zamyka całkowicie program, zamiast minimalizując go do zasobnika i musimy kliknąć w takie pierwsze nic na samutkiej górze strony, żeby do tego zasobnika zamknąć. Jest parę takich śmiesznych błędów, ale działa, dostępne jest, można się bawić, można pobrać na Windowsa, na iOS, Androida. Można uruchomić też wersję w przeglądarce, swoją drogą nie wymagającą nawet rejestracji, więc to jest też bardzo duży plus. Myślę, że kiedyś można byłoby się jakkolwiek umówić w kilku i zrobić nawet podcast na ten temat, bo to ciekawa aplikacja.
2: Tak, bo to zaczyna być. Można by coś pokazać. Bo to zaczyna być naprawdę całkiem fajne narzędzie, a na przykład chociażby z Team Talkiem to jest głównie właśnie ta bariera, bo tu trzeba coś instalować, tu trzeba podawać jakieś hosty, jakiś serwer, jakieś coś. A tu można na przykład komuś wysłać zaproszenie i sobie wejdzie i z nami gdzieś tam porozmawia.
0: Ciekawa jakaś jakość dźwięku w porównaniu do na przykład Team Talka,
4: Trochę, bo to jest jednak mimo wszystko z zamysłem tym graczowym gdzieś tam i bardziej się skupia na latencji, żeby były niskie opóźnienia, bo to wiadomo jest w grach bardzo ważne, żeby to działało na połączeniach lepszych lub gorszych. Nie jest to tragedia, nie jest to, nie wiem, telefon, ale no, mogło być lepiej.
0: Ale z takich ciekawszych inicjatyw to zdaje się, że już jakieś nawet webinary są na Discordzie organizowane, jakieś kursy, powiedzmy takie proste, nie widziałem jakiś kurs HTML-a na Discordzie. YouTuberzy mają swoje Discordy, żeby było ciekawiej. Tak samo jak mają swoje grupki na Facebooku, tak samo można się przyłączyć na serwer Discordowy jakiegoś YouTubera i po prostu rozmawiać z innymi jego fanami, może nawet z nim samym. Też ostatnio słyszałem, że są na przykład Discordowe serwery, gdzie można się pouczyć chińskiego, jakby kogoś interesowało. Więc jak ktoś
4: Discord,
0: szuka
4: słuchajcie, w tym momencie tak naprawdę stoi społecznościami wszelkiego rodzaju, czyli nie, chociaż też, ale mniej jakby grupy, jest nas trzech i chcemy sobie pogadać, bo do tego jest Messenger, tylko grupy lubimy Pana X, oglądamy Pana X i chcemy
1: taki
4: pogadać
1: czat,
4: sobie
1: powiedzmy,
4: X.
1: Nowoczesny.
4: Słucham?
1: Taki powiedzmy, nie czat, tylko w takiej...
2: Dokładnie, IRC albo właśnie czat, jak kiedyś było, kiedyś każdy serwis, chyba zresztą nawet dalej gdzieś tam, czy WP, czy Interia, ma swoje czaty i tam się wchodziło i tam były różne pokoje i można było sobie rozmawiać. Oczywiście pokoje towarzyskie to największe oblężenie zawsze, a te pokoje typowo tematyczne po trzy osoby. osoby, ale było jak najbardziej i można było sobie tam porozmawiać albo bezpośrednio tam z kimś, albo na tak zwanym ogóle. Zresztą tak jak na IRC-u, no to prekursor był tego wszystkiego.
1: Tak. No i tu już Paweł niedawno mówił, to teraz znowu będzie mówił. Ogłoszone otwarcie konkursu procesu zgłoszeń produktów do Nagrody Holmana. I tutaj też Paweł
0: tak,
1: o tym. Jak zarobić 25 tysięcy dolarów?
0: No nie jest to takie proste, ale o co chodzi? Lighthouse San Francisco, czyli taka organizacja dla osób niewidomych właśnie stamtąd, ze Stanów, co roku organizuje już od kilku chyba lat tak zwaną nagrodę Jamesa Holmana. James Holman to był taki 18-wieczny podróżnik niewidomy. Facet, który zanim jeszcze były jakiekolwiek prawa regulujące przemieszczanie się z białą laską, jakiekolwiek GPS-y, psy, no psy przewodniki okej, były, ale różne rozwiązania technologiczne, jakaś świadomość społeczna i tak dalej, on sobie podróżował i to prawdopodobnie też po świecie. I na jego cześć została ufundowana nagroda dla odważnych niewidomych, którzy chcą robić

0: dalej. Ale może to być jakiś kurs czegoś, może to być jakaś wyprawa. Zdaje się, że ktoś tam się chciał przeprawić przez Bosfor i wygrał taką nagrodę. Może to być jakaś spinaczka górska. Nie mam pojęcia, czy wymogiem jest to, że to muszą zrealizować sami niewidomi, jakby samodzielnie, bez żadnej pomocy, czy że to ma być ich inicjatywa i oni mają być tam większością w tym projekcie. To nie jestem pewien, trzeba by doczytać w regulaminie. Natomiast można wygrać 25 tysięcy dolarów na realizację tego projektu i warunkiem jest wysłanie oczywiście formularza oraz nakręcenie 90-sekundowego filmiku, w którym opowie ta osoba lub opowie ten zespół, co chciałby za tą nagrodę zrobić, jak ich projekt wygląda, co chcieliby osiągnąć. Do marca jest czas na zgłoszenia. No może mają już zwycięzców z 5 krajów na 4 kontynentach, więc to nie jest tylko amerykański konkurs bynajmniej. Gdzieś z Ameryki Łacińskiej już też ludzie wygrywali na przykład. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, chcielibyście coś zorganizować ciekawego, nietypowego, nietuzinkowego, wyłamać się jakoś ze stereotypów, no to nagroda Holmana może być dla was.
1: To jest jakaś na to szansa. No to nie wiem, co prawda, czy to z tego projektu, ale może. W każdym razie ktoś chciałby niewidomych, co prawda niestety tylko wirtualnie, ale nauczyć latać. Mikołaju.
2: Tak, bo nie wszyscy wiedzą, ale są symulatory lotów tworzone z myślą o osobach widzących. To jest bodajże któryś z symulatorów firmy Microsoft i jeszcze
3: Flight Simulator. Tak.
2: Tak, które mają jakieś funkcje dostępności, może nie wbudowane w siebie, ale są jakieś wszelkiego rodzaju dodatki, wszelkiego rodzaju wtyczki, które można gdzieś tam pobrać, zainstalować sobie i sobie w dostępny sposób po niewidomemu latać. Są nawet takie sieci WhatSim czy WhatSim, to się nazywało, gdzie po prostu możemy to robić wspólnie w internecie, multiplayer. Jest to normalnie stworzone dla widzących, ale było kilku niewidomych, którym się kiedyś tam udało coś takiego zrobić. No i właśnie kwestia jest jak, bo obecnie sytuacja wygląda tak, że to jest trochę przekazywane, żeby nie powiedzieć z ojca na syna, czyli ktoś wie, ktoś inny też chciałby wiedzieć, to się zgadza z kimś, kto wie i ktoś, kto wie, to go nauczy, jak to zrobić i tak dalej, potem ten drugi też wie, ale nie ma jako tako, nie wiem, tutoriala, strony, poradnika, który gdzieś by to jakoś opisywał. No, będzie. Gdzieś mi się na amerykańskim Twitterze przewinęło dni parę temu, że zaczyna powstawać. To jest na razie oczywiście na etapie absolutnego szkieletu i na razie to tam zbyt wiele nie ma, ale zaczyna ponoć powstawać i będzie w przyszłości strona, która ma na celu właśnie udokumentowanie, jak to robić, co pobrać, co kupić, co zainstalować, pokazanie jakichś tutoriali, jakichś materiałów takich pomocniczych, jak to robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie bez takiego ty mi pokażesz, potem ja komuś pokażę, żeby po prostu można sobie było wejść, zobaczyć, posłuchać, przeczytać i tak dalej i po prostu samodzielnie się nauczyć. Jak mówię, na razie to jest wszystko w powijakach, ale jest plan, jest pomysł, jest człowiek, który chce to zrobić. Czy zrobi? Zobaczymy.
0: Jest też strona, bo ja również trafiłem na tego tweeta w tym tygodniu i nawet odgrzebałem w historii mojej przeglądarki tą stronę bvipilots.net. BVI Pilots.
3: To swoją drogą, to nie wiem, czy o tym kiedyś mówiłem, być może tak, ale znalazłem takie nagranie na w takim serwisie Blind Geek Zone, gdzieś tam w archiwach dalekich, jakieś nagranie w formie, chyba zgrane w ogóle z kasety z końcówki lat 80., że jeden z niewidomych umówił się jakoś tam z instruktorem lotu. On wystartował. Oczywiście, no bo start i lądowanie to raczej takie rzeczy, które tam lepiej było nie ryzykować, ale później to ten niewidomy

0: 4 dostał i on mu mówił, co tam powinien robić, jak sterować tym samolotem jakimś, czy to, nie wiem, co to tam dokładnie było, no ale w każdym razie coś latającego, no i sobie latał na prawdziwym sprzęcie. No,
1: może jak, czasami są jakieś takie projekty, ja byłem na czymś takim, co się nazywa niewidomi za kierownicą, czyli było wynajęte lotnisko gdzieś tam w Dęblinie chyba, czy gdzieś, i parę ciekawych samochodów i można się było przejechać, to może kiedyś będzie. Nie widzę mi za sterami.
0: No.
1: Projekt zobaczymy.
2: Ja natomiast widziałem, jak się gra na Microsoft Flight Simulatorze z dodatkiem, który czyni ten cały proces dostępnym. Ciekawe narzędzie, bo wprowadzany jest Mike. Mike jest naszym pierwszym oficerem, czyli my jesteśmy kapitanem. On jest tą osobą podrzędną, która kontroluje, czy wszystko jest ok razem z nami, ale jakby wykonuje poniekąd też nasze polecenia. I Mike jest jakby asystentem głosowym. I on się nam przedstawia, że witam tam kapitanie taki to a taki. Podczas dzisiejszego lotu będę pańskim asystentem, pierwszym oficerem. Co mogę dla pana zrobić? I w tym momencie aktywne jest rozpoznawanie głosu w języku angielskim, które chyba też trzeba się doinstalować z tej paczki takiej, która normalnie w Windowsie jest do rozpoznawania mowy. Mówi w ogóle, czy to się da przełączyć z Microsoft SAPI 5 do myślnego głosu. Teraz nie pamiętam, ale mówi nam syntezator jakieś dane takie, które parametryczne, powiedzmy, których nie da się wprogramować w sample, albo byłoby to, no zajmowałoby dużo miejsca. A my przez mikrofon podajemy komendy. Proszę zrobić to, proszę zrobić to. I rzeczywiście była taka sytuacja jakaś krytyczna, gdzie ten samolot zaczął chyba tracić wysokość, czy coś tam się działo źle. I ten Mike próbował się ze mną skontaktować. I ja przez jakiś czas nie udzielałem mu odpowiedzi, bo on mnie tam alertował, że sytuacja jest, zamknęła się trochę spod kontroli i mamy jakieś tam dane pomiarowe, nam się nie zgadzają. I kiedy ja przestałem odpowiadać, to przez parę minut było: panie kapitanie, czy pan mnie słyszy? I była prośba o to, żebym się autentycznie odezwał i coś zareagował i podjął jakąś decyzję. Nie wiem, na ile to jest ograniczone, na ile tam funkcji może nie być i tak dalej, ale znam ludzi niewidomych, którzy mają z tego wielką frajdę, nawet w takiej formie, w jakiej to jest.
3: To jest jakby jedna rzecz z tego, co wiem, bo ten dodatek właśnie z rozpoznawaniem głosowym, ale tam było coś jeszcze, taki bardziej klasyczny, z jakimś takim interfejsem, bardziej zwykłym, że tak powiem. I one chyba jakkolwiek razem współdziałały, współpracowały i osoby właśnie korzystały chyba z obu, bo tam był chyba FS Navigator i It's Your Plane. One się jakoś tam teraz pozmieniały, teraz to się już nawet jakoś inaczej nazywa. Ja kiedyś zresztą niestety straciłem już ten plik, ale miałem kiedyś nagrania, jak tu zresztą Tomek Kowalik bodajże w Tyflostacji, czyli hen, dawno temu poprzedniku Tyfloradia właśnie prezentował.
1: Nawet trudno nazwać poprzednikiem, to była taka trochę radosna twórczość ludzi, którzy chcieli sobie ponadawać i zrobić zabawę.
3: Tak, no ale było.
1: Ale tak, żałuję, było, rzeczywiście, tak.
3: Żałuję bardzo, że straciłem ten plik, ale... Ale było.
1: Były wypadki, tak, pamiętam. To było ciekawe. To mam nadzieję, że wypadku nie będzie w Teatrze Roma. Tutaj Piotrek się nie odzywał prawie od początku audycji, to dajmy szansę Piotrkowi na opowiedzenie, co się będzie działo w Teatrze Roma.
4: Tak, dokładnie. W Teatrze Roma od października dostępny jest musical Aida. Został skomponowany przez Eltona Johna, czyli legendę muzyki. Opowiada o losach zakazanej miłości nubijskiej księżniczki Aidy, która została wzięta do niewoli przez Egipcjan i Radometa, kapitan egipskiej armii, który miał narzeczoną Anneris, która zaś była córką faraona. To jest taka dosyć skomplikowana fabuła. Musical został zaprezentowany po raz pierwszy w 2000 roku na Broadwayu. Od tamtego czasu dostał wiele nagród i wyróżnień i w coraz większej liczbie krajów został wybrany. No i w zeszłym roku, pod koniec października, został zaprezentowany oczywiście w wersji polskiej w Teatrze Roma w Warszawie. I już byłem na tym musicalu i warto pójść, więc no, wszystkich zachęcam. Tym bardziej, że jest możliwość posłuchania sobie tego musicalu w wersji zaudyskrypcji. 13 lutego oraz 18 marca tego roku o godzinie 19 są takie pokazy planowane za dyskrypcją. Odbywają się one w specjalnej loży w teatrze, w której z tego co słyszałem została ona specjalnie wybrana, że słychać w niej najbardziej dźwięki dochodzące ze sceny. Wszystkie. Tak, żeby osoba niewidoma miała tutaj pełny wygląd na to, co się dzieje, plus słuchawki na uszach z audiodeskrypcją, czyli z opisem tego, co się dzieje na scenie. I właśnie takie dwa pokazy będą. Bilety trzeba rezerwować do 2 tygodni przed spektaklem. Jest też 20% zniżki dla osoby niewidomej oraz dla osoby towarzyszącej. I bilety można rezerwować wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 22 628 89 98, i tam po rezerwacji na maila nam przychodzi potwierdzenie rezerwacji, możemy dokonać przelewu i bilet możemy już odebrać przed samym spektaklem, więc zachęcam wszystkich do spróbowania.
1: O, bardzo fajnie. Pozostając troszeczkę w takich kręgach kulturowych, kulturalnych bardziej, Mikołaj znalazł aplikację do czytania audiobooków na urządzeniach.
3: Tak. Aplikacja nazywa się Prolog i nie jest wcale taka nowa, ale ktoś ją ostatnio odkrył na AppleVis. Jakieś też się usprawiedliwienie dostępności teraz zaczynają pojawiać, ale ludziom się zaczyna podobać. Co jest w tej aplikacji ciekawego i dziwnego? To nie jest zwykły czytnik audiobooków. No bo zwykły czytnik audiobooków, sobie wyobrażamy co aplikacja, wrzucamy audiobooki, nie wiem, jakimś iTunesem, Dropboxem, czymkolwiek, względnie pobieramy z jakiegoś serwisu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ten czytnik współpracuje, czy właściwie nawet bardziej odtwarzacz, współpracuje z serwisem, systemem o nazwie Plex. Czym jest Plex? Plex, najprościej mówiąc, jest serwisem, który pozwala nam odtwarzać wszelkiego rodzaju multimedia z jednego naszego urządzenia na innym naszym urządzeniu. Jak to działa? Instalujemy sobie aplikację Plex Media Server, na przykład na naszym komputerze, podpinamy do niej, tworzymy w niej tak zwaną bibliotekę, podpinamy do niej folder, na przykład na naszym dysku z jakimiś filmami, muzyką, audiobookami, zdjęciami, czymkolwiek. Logujemy się do naszego konta Plex z innego urządzenia, na którym mamy zainstalowany odtwarzacz. To może być cokolwiek, smartfon, telewizor, przystawka, konsola do gier, coś, na czym chcemy odtwarzać media, nawet inny komputer to może być, albo nawet przeglądarka internetowa, tak na dobrą sprawę. Musimy być albo w tej samej sieci lokalnej, albo mieć uruchomione tak zwane UPnP, żeby komputer mógł sobie wystawić port na świat i pozwolić innym osobom ze świata, oczywiście autoryzowanym i zalogowanym na nasze konto, na łączenie się do naszego właśnie serwera Plex. No i w tym momencie możemy sobie na tych innych urządzeniach te media bez problemu odtwarzać. Oczywiście zakładając, że dane urządzenie jest w danym momencie włączone. Czyli to nie jest tak, że te media sobie gdzieś siedzą w chmurze. One siedzą u nas, mamy przez to nielimitowane miejsce na dysku, ogranicza nas tylko i wyłącznie nasz własny dysk. Nie ma czegoś takiego, że chmura, ileś giga i żeby mieć więcej, to trzeba płacić abonament miesięczny. Nie. To jest nasz komputer, póki nasz komputer jest włączony, póki jest skonfigurowane wszystko, co się w większości routerów tak naprawdę będzie konfigurować samo i automatycznie, to jesteśmy w stanie z dowolnego miejsca po prostu odpalić sobie aplikację i zacząć streamować z komputera nasze media. No i aplikacja Plex sama w sobie z audiobookami to sobie tak radziła, jakby chciała, a nie mogła, nie miała za bardzo do tego wsparcia, jakieś coś tam gubiło, nie miało wznawiania odtwarzania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc powstała po prostu aplikacja typowo do audiobooków. Ta aplikacja jest dziwna. U mnie ona przynajmniej nie wykrywała wszystkiego, co ja miałem w folderze. Wykrywała coś, ale nie całość. No i trzeba by się, myślę, tym jakoś bardziej pobawić i popatrzeć, na jakiej podstawie ona w ogóle wykrywa, jak ona to dzieli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i się pobawić i po prostu sprawdzić, jakoś bardziej zainteresować, bo aplikacja wygląda ciekawie. Dodajmy, ma możliwość pobrania. Czyli jeżeli mamy komputer uruchomiony, mamy dodaną bibliotekę, to jesteśmy w stanie sobie po prostu uruchomić aplikację, kliknąć przycisk pobierz i potem słuchać sobie offline.
1: O, no to rzeczywiście ciekawie. Muszę sprawdzić, czy na Androida jest ta. Pewnie nie jest Flex na Androida, no bo w sumie czemu nie?
2: Flex sam jako Flex jest i jest nawet fajnie dostępny.
1: I ciekawe jak tam z audiobookami na ten Flex.
3: No właśnie, w oficjalnej aplikacji podobno jest problem i dlatego właśnie powstała ta.
1: No to trzeba będzie sprawdzić, czy jest też coś, jakaś alternatywa na Androida w takim przypadku. Zobaczymy. A tymczasem, jak już jesteśmy przy iOSie, to Piotrek tutaj nam czasami od czasu do czasu szuka różnych błędów z tym systemem. No żaden system nie jest idealny. No i tutaj jakieś, nie wiem, bo też notatka jest dość skrótowa.
4: Tak,
1: problemy występujące w obecnej wersji iOS 13. I tak, nie wiem, sobie dokładnie... podsumowanie, ale...
4: Nie, to powiem tak, to są problemy, które się pojawiają u mnie na iPhone'ie, iPhone 8 Plus, iPhone 13 3 najnowszy. Problemy, które zaczynają powoli mnie trochę wkurzać, że tak powiem, dlatego tak postanowiłem na tę audycję powiedzieć, bo to jest raczej problem systemu. Też jestem ciekaw, czy u innych osób takie rzeczy się dzieją, więc jakbyście coś takiego mieli, to też piszcie w komentarzach. A mianowicie, co ja mam za problemy? Po pierwsze, w pasku u góry, gdzie mam sieć, tak, czy to Wi-Fi, czy to sieć komórkowa, często mam komunikat w toku. Przez to w toku powoduje oczywiście, że wolniej się wczytuje poczta, wolniej się wczytuje wiadomości, w ogóle mi wolniej działa przez to internet. I bardzo często mi to ostatnio takie w toku się pojawia, czego w ogóle wcześniej nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby było w toku pokazane obok informacji o sieci. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że wchodzę na przykład do aplikacji mail i kiedy chcę wejść w daną wiadomość podwójnym tapnięciem jednym palcem, po prostu nie mogę. Nie mogę tego zrobić. Tapię, przytrzymuję. Nawet wyłączam voiceovera i dotykam i to też nic nie daje. Pomaga dopiero w tym przypadku reset telefonu. Kiedy resetuję telefon, dopiero wejdę wtedy w maila i tapnę w daną wiadomość, żeby sobie ją odczytać. Dopiero wtedy mogę to w tą wiadomość wejść i ją odczytać. Taka sama sytuacja jest z budzikiem i z alarmami. Jeżeli mam już jakiś alarm dodany i chcę, on jest, ma status wyłączony, chcę tapnąć dwukrotnie jednym palcem, aby go włączyć. To samo, jest ciągle wyłączony i nic się nie da z tym zrobić. Dopiero ponowne uruchomienie telefonu pomaga tą przypadłość naprawić. Na przykład ciekawa też jest rzecz z aplikacją w folderze, na przykład YouTube. Wchodzę sobie w YouTube folder, tam radio i telewizja, w aplikację YouTube. Pojawiają się tam filmiki jakieś tam przykładowe i też kiedy tapię podwójnie jednym palcem, ten żaden film mi się nie chce otworzyć. I tutaj, żeby to naprawić, nie trzeba wcale resetować telefonu, tylko trzeba zamknąć aplikację z paska przełączania programów, zamknąć folder, co najlepsze, bo jak folder zamkniemy to i jeszcze raz YouTube'a wejdziemy, to nic nam to nie da. I dopiero wejść jeszcze raz w folder i wejść jeszcze raz w aplikację i dopiero ten problem się naprawia. No i nie wiem, czym to jest spowodowane, to od kilku tygodni tak mi się coś takiego dzieje. W sumie nie po jakiejś aktualizacji od razu, tylko jakoś tak nagle takie rzeczy mi się zaczęły dziać. I no i ciekawe, czy u kogoś z was takie rzeczy się też dzieją.
0: Więc muszę tak, powiedzieć, że ja uwagę, na przykład że... nie zauważyłem, żeby mi się działy rzeczy tego typu, no ale być może ktoś potwierdzi z naszych słuchaczy, zapraszamy albo do dzwonienia, albo do komentowania po prostu
4: dokładnie, pod audycją. Tak ostrzegam, że takie coś mam, jakby ktoś coś podobnego miał, więc jeżeli tak jest, to jest pewnie jakiś problem z systemu wersji.
0: Albo konkretnego systemu z konkretnym urządzeniem. To też tak może być.
4: Tak. No właśnie, może możliwe tak, dokładnie. Bardzo możliwe, że to tak jest.
1: O, no i takie mamy... I to są w zasadzie nasze całe takie tyflowieści, czyli newsy związane z dostępnością sensu stricte. Ale to nie koniec wiadomości. Mamy jeszcze takie wiadomości technologiczne, jak w każdej audycji, czyli takie, które nie do końca są związane ściśle z dostępnością, ale mogą się przydać albo jakoś tam zwracają naszą uwagę. I pierwszą taką wiadomością, którą chcieliśmy się z Państwem podzielić, to jest wiadomość na temat tego, że no właśnie tu w mediach może się to pojawić na przykład pod nazwą, że Flixbus, czy przepraszam, polski bus znika z Polski albo wyjeżdża z Polski, albo nie wiem, że polskiego busa nie będzie. I teraz podejrzewam, że mogą mieć dwie reakcje. Pierwsza reakcja to jest taka, że no jak to, ale przecież rok temu już polski bus zniknął i to jest prawda. A druga reakcja, no to jak to, no znika polski bus, czyli pewnie może Flixbus, czyli nie będzie tanich autobusów. Ani jedno, ani drugie. To znaczy, polski bus rzeczywiście został wykupiony przez Flixbusa jakiś czas temu, natomiast nadal ten przewoźnik, firma, która obsługiwała autobusy, które jeździły polskim busem, znaczy jako polski bus, no nadal jeżdżą po Polsce. I teraz Flixbus rezygnuje z usług tego przewoźnika. Oni jakoś nazywają Soter Holding Poland czy Polska, już nie pamiętam. W każdym razie firma znika, kończy współpracę, przynajmniej Flixbus z nią kończy współpracę. I co to zmienia dla takiego przeciętnego Kowalskiego? No podobno zmienia to, że ta firma miała najstarszy tabor z tych wszystkich autobusów. Podobno w momencie, gdy oni znikną, będzie tak, że cały tabor nie będzie mógł mieć więcej niż 3 lata, a 1/3 autobusów będzie z 2019 roku. Ja się tak zastanawiam, jak to jest, że polskie koleje państwowe mają tabor sprzed lat 40.
3: Użyłeś to jednego kluczowego słowa, państwowe.
1: Nie, no ja się zgadzam, że tu nie ma teraz konkurencja.
0: Teraz to nie takie pewnie państwowe, ale ciekawe, czy tam też w PKP nie ma jakichś inwestorów takich zewnętrznych w dzisiejszych czasach? Jak oni się tak podzielili na te różne spółki?
1: A czy to są te tak zwane chyba spółki Skarbu Państwa? Ja absolutnie nie jestem ekonomistą, ale to jest taki twór, który ma mieć zalety dla, znaczy jakby zalety spółki prywatnej, tak, dla właścicielów tej spółki i zalety organizacji państwowej.
0: No to też, jest chyba taki dziwny też racja. Który... Natomiast tak, no, Tomku, nawet więcej niż 40 lat, przecież lokomotywy, chociażby te EU07 słynne, to one były już produkowane w latach 60.
1: No pewnie tak, ale no powiedzmy, no jakby wagony, którymi jeżdżą pasażerowie, no to tam mają.
0: No to tak, to pewnie jakieś 70, 80.
1: I powiedzmy, no jednak widać, że rynek w momencie, kiedy dostał wolną drogę, czyli PKS-y, no siłą rzeczy musiały te autobusy, bo nie da się zabronić prywatnym przewoźnikom, to nagle się okazało, że się da. No teraz na kolei się troszeczkę zmienia, no bo powoli wpuszczany jest RegioJet i tam Arriva jeszcze czegoś się tam domaga bardziej. Mam nadzieję, że to jakoś ruszy, zwłaszcza, że tam Unia jakoś dość podobno mocno na to naciska, żeby jednak ten rynek jakoś uelastycznić kolejowy. No i może coś się stanie takiego, że te koleje również jakoś ruszą jak autobusy i kiedyś może będzie taki czas, że to się będzie nagle dało, ale no zobaczymy. No w każdym razie na razie Flixbus z marki taniej powoli przeradza się teoretycznie przynajmniej w markę wygodną. No nie wiem, czy luksusową, ale w każdym razie jakąś taką z takiej ma być chyba troszkę mniej
0: taką eko, troszkę
1: bardziej
0: premium.
1: Komfort. Troszkę chyba tak. A tymczasem...
3: To jest smutne, bo to była swego czasu bardzo budżetowa opcja. Jak komuś naprawdę brakowało, to fakt, sporo czasu stracił, ale dostał się, gdzie się chciał dostać.
1: Tak, tylko że mam wrażenie, że to było tak, że na początku było bardzo dużo tych, to było tak jak, nie wiem, na przykład z siecią Play, że na początku było masa promocji, masa zniżek, ale to ja nie wiem, czy to nie był etap trochę jeszcze inwestycji, że to nie da się tak przez cały czas robić biletów za złotówkę. Bo ja też pamiętam, że jakoś na samym początku, jak jechałem polskim busem z Gdańska do Warszawy, to no nie dość, że nas przywitała miła pani, można powiedzieć, znaczy no, tam sobie siedziała i mówiła, to jeszcze był jeden postój, kanapki, czy tam jakieś jedno jedzenie, drugi postój, lody, trzeci postój, herbata, coś tam jeszcze. Potem jak jechaliśmy już do Pragi, to był, nie pamiętam, czy w ogóle cokolwiek było takiego, znaczy no coś może dostaliśmy, nie, ciasteczko. I to się tak zmniejszało i aż w końcu przejął ich Flixbus i to chyba, no są chyba pewne granice takiej ekonomii, po których to się zaczyna robić ewentualnie inwestycją czy reklamą jakąś taką, a mniej sposobem na zarabianie przez spółki, że to chyba też tutaj o to chodzi.
4: Znaczy ja też zauważyłem, kiedy właśnie Flixbus przejął to polskiego busa, że te ceny właśnie też poszły wtedy sporo w górę, tak? Bo wcześniej jak polskim busem jeździłem tam z Lublinu do Warszawy, Lublin-Warszawa, Warszawa-Lublin, to bilety można było kupić, tak? Za 2, za 5 nawet złoty, tak? Można było kupić bilety. A kiedy ten Flixbus wszedł, to niestety te bilety poszły dużo, dużo drożej i teraz są za 20, 40 i nawet 50 złotych te bilety, więc to, to tak też niestety się... Dla nas, dla pasażerów, niestety się zmieniło.
2: Ale za to mamy aplikację, którą możemy zamawiać bilety. Jest to wygodne, aczkolwiek nie ma opcji niestety zniżek na połączenia zniżek, krajowe.
1: Tak, tak. Ale to coś za coś. No też no, mamy z jednej strony jeden z najtańszych internetów mobilnych w Europie, z drugiej strony on zdecydowanie nie jest najszybszy w Europie, więc no jak zwykle, coś za coś.
4: Dokładnie.
1: Także no myślę, że tutaj jakieś tego typu kwestie. A tymczasem informacja, tym razem dla właścicieli telefonów z Androidem, najlepiej z czystym Androidem, choć nie tylko, ale aplikacja telefon od Google'a możliwe, że doczeka się nagrywania rozmów, możliwości nagrywania rozmów, co jest swego rodzaju rewolucją, bo Google do tej pory w Androidzie blokowało możliwość nagrywania rozmów przez wszystkie aplikacje, bo prawo amerykańskie i tak dalej. I nagle się okazało, że jak różne inne firmy zaczęły w swoich aplikacjach, w swoich modyfikacjach Androida po pierwsze wyłączać możliwość, znaczy wyłączać te ograniczenia Google'owe, po drugie w swoich telefonach takie możliwości robić, no i się nagle okazało, że można, co prawda prawdopodobnie, bo też o tym się mówiło od jakiegoś czasu, że możliwe, że Google będzie, ten telefon będzie emitował dźwięk taki ostrzegawczy, że się nagrywa rozmowa i to też nie wiadomo, czy to będzie, bo to na razie są informacje gdzieś tam, które wyciekły z jakichś kodów źródłowych aplikacji, więc no też nie wiadomo, czy to wejdzie do aplikacji tej formie, którą można zostać sobie ze sklepu Play, czy to tylko sobie państwo piszą, a zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie no coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy Paweł, masz jakieś więcej informacji na ten temat? Czy...
2: To znaczy, na razie jedyne, co w interfejsie ponoć jest zaprojektowane jako no, interfejs, że to są teksty i tak dalej, to jest przycisk, który będzie się pojawiał w trakcie rozmowy do włączania i wyłączania nagrywania. No i w samym kodzie są jakieś wzmianki, że coś może być. Podejrzenie jest też takie, że jako że Xiaomi się zdeklarowało ostatnio, że w wersjach europejskich i amerykańskich swoich telefonów będzie instalować zamiast tego telefonu z MIUI i wiadomości aplikacje od Google, odpowiedniki, no to się przestraszyło grono użytkowników Xiaomi, że stracą właśnie możliwość nagrywania rozmów przez to. No i jest taka teoria spiskowa, że być może ta funkcja będzie tylko dla Xiaomi, żeby zrekompensować tym użytkownikom właśnie tą stratę, a do innych telefonów nie trafi, ale no nie wiem, jakoś mi się to wydaje troszkę bez sensu, bo ta aplikacja no nie jest dedykowana do Xiaomi, co by nie mówić, ma dużo szersze grono użytkowników na innych markach telefonów, właśnie na czystych Androidach, na Androidach One, na Pixelach, no już nie mówiąc o tych, którzy sobie ją przeportowują, ale to jest zupełnie inna sprawa. Więc no nie wiem, czy dla jednej firmy jeszcze teraz z Chin, zwłaszcza przy obecnej sytuacji politycznej, Google by się aż tak ugiął, żeby tylko na konkretny model w aplikacji swojej, która jest dedykowana im telefonom, oni mają swoje telefony, ale w wersji na konkretny model konkurencji, czy tam nowe modele, na części tam gdzieś rynku, gdzie oni się zdecydowali używać tych aplikacji, zdecydowaliby się ugiąć i tą funkcję wprowadzić jakby tylko dla wybranych, bo to zazwyczaj Google dyktował warunki i Google ustalał, co jeżeli chcą producenci mieć ich certyfikację, co w ich telefonach i w Androidzie na tych telefonach ma być, a co nie. Więc ja liczę na to, że to będzie wszędzie.
1: No miejmy nadzieję. No, to byłby jakiś ciekawy znak, że Google się ugiął pod jakimiś monitami użytkowników. Zobaczymy. A teraz wiadomość, którą można powiedzieć ledwo zdążyłem umieścić w takim czasie, żeby można to było wpisać tutaj w nasze informacje, bo jest to wiadomość, która dosłownie, nie wiem, z półtorej godziny przed audycją chyba się pojawiła. Konduktorzy w PKP Intercity dostaną nowe terminale płatnicze. I teraz prawdopodobnie nie będzie z tym związanych żadnych problemów, ale z drugiej strony ma się ten system składać z trzech elementów. Drukarkę osobno, no okej. Ten urządzenie do wpisywania PIN-u osobno i główna, no ta centralka, czy jak to nazwać, główny ten element systemu, który ma być oparty w ogóle na Androidzie 8.1. Ma mieć ekran
2: dotykowy. Z możliwością update'u.
1: Ekran dotykowy tam niecałe 5 cali i tak dalej. No i teraz no, zastanawiałem się, czy ta klawiatura będzie w ogóle dotykowa, czy też nie, do wpisywania pinów.
3: Pinpad ma być osobno i myślę, że...
1: Pinpad ma być osobno i mam nadzieję, że on będzie zwyczajny, a nie dotykowy. No ale raczej tak...
3: Tak, bo właśnie one też dlatego myślę, jakby to myślę, że jest jeden z powodów, dla których one są właśnie osobno.
1: Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. W każdym razie, no...
0: No i poza tym też pytanie, czy to, skoro to będzie działało na Androidzie, to czy nie będzie opcji też płatności zbliżeniowych, ale faktycznie, dobra. Ja cały czas zapominam, że tu jest jednak ta kwestia tego PIN-u, mimo tego, że nawet jak płacimy, że to tylko...
1: Nie no, zbliżeniowo to chyba było do tej pory w tych terminalach.
0: Nie, ale wiesz... To tylko Apple Pay ma możliwość bez PIN-u, tak? Bez podawania tego PIN-u.
1: Płacenia. Tak, ale to niezależnie, to jest problem. Czy tam Android, tak, czy tam cokolwiek
0: tak,
1: innego.
0: Tak, tak, tak.
2: Mnie bardziej zastanowiła inna zmianka w tym artykule. Mianowicie jest mowa o tym, że będzie możliwość odczytywania czy kontroli biletów z kart magnetycznych. Czy nie, przepraszam, z kart bezstykowych. Co prawda niżej jest zmianka, że też ma być wsparcie dla biletów kolei ukraińskich, ale no właśnie, czy w takim razie na Ukrainie chodzi o to, że są bilety na karcie już jakiejś takiej ich? Możliwe, bo dobre słyszałem opinie o ukraińskich kolejach. Czy może wejdzie na przykład w jakimś, no właśnie, tylko w czym? Bo w sumie PKP nie ma chyba oficjalnej aplikacji do biletów. Oficjalnej, podkreślam, nie mówię Skycash. Ani Koleo.
3: A Bilkom?
1: Bilkom jest, tak.
2: Tak, i czy on by dostał może funkcję, że te bilety byłyby dostępne po NFC? Albo czy będzie jakaś karta?
1: Znaczy, na razie są tak, kody QR. Ale są kody QR i w
2: kody
1: sumie...
2: QR spoko, tylko w sumie fajnie byłoby, jak może po prostu przytknąć telefon bez tego, że ten konduktor musi tam pstrykać tym. Ja może bym chciał mieć zciemniony ekran albo jakiś tam zgaszony.
1: Wiesz, ty tak, nawet tylko że to jest bardzo mało osób i pytanie, czy komuś będzie się chciało taką funkcję robić tylko dla jakichś tam użytkowników niewielu. No bo tak, z drugiej strony dla konduktora, no co... Widzi sobie ten, no bo to pewnie będzie na zasadzie jakiegoś aparatu, pewnie podetknie sobie kod QR, to musimy pewnie wyświetlić na tym ekraniku, bo teraz rzeczywiście jest czytniczek, który trzeba gdzieś tam przytknąć, ale może jak to będzie pod aparatem, to sobie tylko jakoś tam nakieruje i to mu się zrobi samo.
2: No prawda. Mhm. No ale ciekawe właśnie, czy PKP wprowadzi jakieś karty, czy to jest po prostu rzeczywiście tylko pod tą Ukrainę. Ciekawe.
1: No, zobaczymy.
2: Natomiast jeszcze to na szybko dodam, a propos takich ciekawostek, to Cashless dzisiaj też podał recenzję, że firma Paytel, która w Polsce jest jednym z takich wiodących dostawców różnych terminalowych rozwiązań, wprowadziła na rynek nowy PIN-pad do tych kas fiskalnych online, bo teraz część przedsiębiorstw, które operuje płatnościami na kartę, jest obowiązana do prowadzenia tych kas fiskalnych online. No i wprowadzono taki PIN-pad podpinany na USB, no i Cashless też podkreślił, że to pewnie też z myślą o osobach starszych i niedowidzących, niewidomych, które nie byłyby w stanie na tych dotykowych ekranach, więc może nie do końca jeszcze wymarły te klawiaturowe PIN-pady, może nie wszędzie jeszcze będzie dotyk.
1: No, miejmy nadzieję, że to jakoś zostanie rozwiązane. Z drugiej strony miejmy nadzieję, że rzeczywiście te, to chyba też o tym mówiliśmy, że Google powoli i powolutku chyba przygotowuje się do zaczęcia testowania dotykowych, znaczy transakcji zmniejszeniowych bez PIN-u, żeby Google Pay działało troszkę jak Apple Pay, bo na przykład no, oprócz Apple Pay jest ten cały Garmin Play,
2: który tak, który też... dzisiaj wszedł do mBanku na przykład, Garmin
1: tak, Play. Który dzisiaj wszedł do mBanku, który no, też działa tak jak działa. Apple Pay, bez PIN-u właśnie. Więc
2: ale on na czym działa? On działa na jakichś opaskach Garmina?
3: Chyba Garmina, mam wrażenie.
1: Opaskach? Mm. Tak, bo Garmin ma jakieś takie swoje też opaski, czy zegarki, czy coś tego typu i tam... coś tego typu. Tymczasem Piotrek się, zdaje się, pojawił. No może opowiedzieć o tym, że Edge, przeglądarka, zagościł na Macach i iOSach.
4: Tak, dokładnie. 15 to była premiera nowej wersji Microsoft Edge. Oparta jest na Chromium i dostępna jest już na systemach iOS i macOS, czyli w urządzeniach Apple. Bawiłem się nią trochę i na iPhone'ie bardzo, bardzo fajnie się na niej pracuje. Bardzo podobnie jak Safari, mamy napiętle, wszystkie nagłówki, wszystko dostępne. Mam pasek adresu tam przy początku strony i możemy sobie bez problemu taką stronę przeglądać. Na Macu też trochę się bawiłem, też to działa, też to jakby jest dostępne, tylko tak trochę mniej intuicyjnie, bo przynajmniej na początku jak się bawiłem, to nie byłem po wpisaniu danego adresu, nie byłem po prostu, nie znajdowałem się w treści strony, tylko na jakimś pasku, ale to pewnie też trzeba może sobie poprzestawiać, powłączać i zobaczyć dokładnie jak to działa, ale później jak wszedłem na stronę, to już wszystko było jak najbardziej dostępne, do pasku adresu wchodzi się też Command L, tak jak w Safari, więc myślę, że to jest fajna alternatywa i chętnie mogą sobie ją przetestować. Na iOSie możemy pobrać ze sklepu App Store, a na macOSie musimy najlepiej w Google wpisać sobie Microsoft Edge, powiesz na system macOS i na stronie Microsoftu można sobie ją stamtąd pobrać. Więc zachęcam do testowania.
1: O, no i fajnie. A tymczasem Mikołaj ma kilka, to jest napisane, trików na nowe laptopy i ich śmieszne klawiatury.
3: No tak, bo od kilku już dobrych lat laptopy nowe są wyposażane w takie klawiatury, które po prostu mają problem z klawiszami F, bo należy te klawisze wciskać z FN-em. Najczęściej nie mają klawisza aplikacji, tego klawisza menu kontekstowe. No i jest tym problem. Te klawisze F oczywiście najczęściej da się zmienić, tam się wchodzi do UEFI, robi się to interfejsem, który jest niedostępny dla nas i trzeba to robić ze sobą widzącą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pojawiły się dwa triki. Jeden z nich odkryłem sam, a ja się właśnie przesiadłem ostatnio na taki komputer i mnie to przez sporo czasu irytowało. Jeden z tych trików odkryłem sam, drugi gdzieś ktoś nawet zasugerował przy okazji jakiegoś innego pytania w komentarzu pod audycją zeszłą, ale może nie wszyscy czytają. Pierwszy trik, który odkryłem sam, bardzo przydatny, w moim przynajmniej komputerze, nie mówię, że we wszystkich, ale warto tego spróbować. Po przyciśnięciu klawisza FN z prawym klawiszem Ctrl emuluje się wciśnięcie klawisza menu kontekstowe. Wiadomo, że jest Shift F10, ale ten Shift F10 działa różnie. Ja tu jakoś wiele mówił nie będę, bo mało się znam, tu Tomek więcej wie, ale doszły do mnie takie słuchy, że podobno w Reaperze jest właśnie problem. Jeżeli nie ma klawisza właśnie menu kontekstowe, to że jest jakieś menu, do którego się nie dotrze, bo Shift F10 tam nie zadziała.
1: Też słyszałem, ale ja nie mam laptopa, no nie, chyba na szczęście, i w związku z tym takich problemów nie mam, ale rzeczywiście tam, znaczy w ogóle osobiście polecam użytkownikom Reapera na laptopach kupno klawiatury takiej zwyczajnej, podpinanej na USB, tudzież Bluetooth, wszystko, no ale żeby miała i blok numeryczny, i klawisz aplikacji, po prostu dlatego, że Reaper ma tyle skrótów i tyle możliwości przepisania skrótów, i to jest program, który no, w większości przypadków ma być po prostu szybki, wygodny, ergonomiczny, że tutaj im więcej klawiszy, tym zwyczajnie lepiej, bo no, ilość tego, co wypadałoby sobie oprogramować, żeby jakoś sprawnie na tym programie pracować, no to po prostu wymaga pełnej klawiatury. I dobrze by było taką klawiaturę mieć, zwłaszcza, że no, praca na Reaperze to i tak jest często praca, no raczej nie w autobusie, tylko gdzieś tam mimo wszystko na siedząco w domu albo gdzieś tam nawet na wyjeździe, ale w jakiś taki sposób siedzący. Więc osobiście jestem za tym, żeby mieć w razie czego klawiaturę taką fizyczną i się nią posługiwać.
3: No ale w razie czego, we wszelkiego rodzaju aplikacjach, jeżeli nie wiem, nie chcemy wciskać Shift F10, nie jest to nam do końca wygodne i tak dalej, to warto właśnie sobie ten skrót wypróbować. Drugi skrót, który warto wypróbować, to jest skrót FN plus Escape. On przełącza nam zachowanie klawiszy F1, F12 do F12, bo domyślnie oczywiście one są najczęściej przypisane do tych funkcji sprzętowych, czyli nie wiem, wyciszenie, zwiększenie, zmniejszenie głośności i tak dalej, i tak dalej.
0: Czasem też wyłączanie Wi-Fi na przykład, i to się można zdziwić.
3: Tak. O tak.
1: Albo gładzika, myszki, no różnych rzeczy.
3: Podświetlenia klawiatury. Bluetootha,
1: tak.
3: Ekranu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no czasem jak chcemy wciskać coś z F-ami, to się musimy nieźle nagimnastykować, żeby wcisnąć powiedzmy FN, Windows, Shift i F któryś tam. No więc właśnie możemy sobie wypróbować klawisz FN Escape, bo między innymi w moim przypadku i w przypadku słuchacza, który gdzieś też zamieszczał komentarz, faktycznie pomógł i faktycznie zamienił działanie klawiszy F tak, że teraz klawisze F bez FN-a działają jako klawisze F, a klawisze F z FN-em działają jako te klawisze sprzętowe, na przykład do zmiany głośności, gdzie przedtem musiały być z FN-em, żeby działały jako klawisze F, a bez, żeby działały jako te klawisze sprzętowe. I dla nas, jako dla osoby niewidomej, myślę, że to jest fajniejsza opcja, jeżeli one działają właśnie w ten sposób.
1: To fakt. No już taka, zbliżamy się do końca audycji. To jest ostatnia wiadomość, którą mamy przygotowaną w naszym redakcyjnym notatniku. Wiadomość dotyczy bankowości, Banku Millennium, bo ten bank jako drugi, pierwszy był ING, a teraz Bank Millennium pozwala na jakieś tam zarządzanie, dostanie się do rachunków innych banków, które są w systemie tej otwartej bankowości. Tam jest 6 banków, już nie pamiętam jakie to są banki, ale jeżeli ktoś lubi interfejs Banku Millennium, no to może sobie sprawdzać również, na razie można tylko sprawdzać saldo i historię. W przyszłości będzie również zlecanie wykonania przelewu, ale na razie saldo oraz historia w bankach innych, jeżeli ma tam dostęp do konta. No i zobaczymy, jak inne banki będą się tutaj sprawować, ale no to jest o tyle ciekawe, że można mieć konto w kilku bankach i możliwe, że za jakiś czas będzie można sobie wybrać ten interfejs, który będzie dla nas najlepszy, jeżeli chodzi o obsługę tych banków. I to jest jakaś fajna wiadomość.
3: Czy to nie jest przypadkiem tak, że ta funkcja jest dostępna, jeżeli my jesteśmy klientem powiedzmy kilku banków i że jakby w jednym z nich możemy sobie podpiąć konta drugiego? W sensie, czy ja jako...
1: To znaczy klient... na razie rzeczywiście jest tak, że to są testy dla jakichś wybranych klientów Banku Millennium. Jak to będzie w przyszłości i czy na przykład nie powstaną w ogóle osobne jakieś strony, osobne portale, na których będzie można tym zarządzać, to ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem też, jak jest w ING. Gdzieś ktoś kiedyś napisał, że można w ogóle se tam wejść i se sprawdzać, ale tego nie jestem pewien. Ale w sumie nie zdziwiłbym się, bo mogliby tam umieszczać reklamy, powiedzmy, swoich produktów, no bo to jest jakby dla banku też potencjalny klient, który jest już przywiązany do ich strony, którym będzie można dawać do reklamy, a inne rzeczy, więc wydaje mi się, że z punktu widzenia banku taki klient, który nawet nie ma u nich konta, ale korzysta z ich serwisu, no nie jest najgorszy, nie jest taki zły, tak mi się wydaje przynajmniej.
3: Kwestia, ilu takich klientów będzie, bo ja myślę, że to jest mimo wszystko projektowane jednak dla osób, które tych pieniędzy mają trochę, tych kont mają również trochę i po prostu chciałyby widzieć to wszystko w jednym miejscu bez konieczności logowania się do
1: to jest możliwe,
3: ilości.
1: Ale oczywiście to jest możliwe, ale z drugiej strony pamiętaj, że coraz więcej instytucji, również tych ogromnych jak banki, zresztą już to banki zrobiły dawno, dawno, dawno temu, zaczęły myśleć o tych drobnych klientach, którzy mają po 2000 zł zarobku albo i 1000 i trzymają to na koncie, a nie w skarpecie i nagle się okazało, że to jest ogromny dochód dla tych banków w gruncie rzeczy. Taki mały człowiek, zwykły szary Kowalski, tylko gdy tych Kowalskich jest milion, to nagle okazuje się, że no, tu się robi tego dużo. Więc no nie wiem, może coś w tym będzie, no zobaczymy w każdym razie.
0: Warto to śledzić, bo to może być też z korzyścią dla nas, po prostu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o te materiały przygotowane. Nie wiem, czy ktoś coś znalazł jeszcze pomiędzy. Ja na razie nic nie znalazłem. Jest szansa, że dzisiaj audycję zakończymy optymistycznie.
2: Również.
1: A się istotnie tak zakończymy.
0: To chyba rzeczywiście.
1: To chyba tak zakończymy dzisiaj audycję. Udało nam się dzisiaj wszystko zrobić bardzo, bardzo planowo, można powiedzieć. 22:14 minut żegnamy się powoli z Państwem. 5 dzisiaj nas w 20 audycji, taki mały jubileusz się żegna. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Piotrek Malicki, Paweł Masarczyk i ja, czyli tam
2: Dziwilecki. Do usłyszenia.
1: No i cóż, do usłyszenia za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: The American English i radiowa tym razem piosenka rozpoczęła kolejne spotkanie w programie RTV.
6: Piosenka radiowa, zwiastować, ona może, że pojawi się wątek radia w tej audycji, to od razu zapowiedź dla tych wszystkich, którzy najbardziej wyczekują radiowych informacji i doczekać się ich nie mogą.
0: To na końcu będzie, jak
6: czekajcie,
0: zawsze.
6: A będzie wam dane, ale oprócz tego dane wam będzie wiele innych informacji, choć jeszcze aż tak wiele, no się okaże, część bardziej obszernych, część mniej, informacji ze świata telewizji, ze świata również internetu, a to wszystko odbywającym się na żywo, to już od razu możemy was zapewnić. W wydaniu magazynu RTV numer 234, w którym witają was jak zawsze te same osoby. Wciąż nie jest to sztuczna inteligencja, tylko są to Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
6: I jeszcze taka, myślę, zapowiedź istotna w kontekście dzisiejszego programu jest związana z jego czasem trwania, bo w tym naszym tak zwanym promo, w którym słyszycie głos Darka Marchewki, zarówno w jego wersji mówionej, jak i śpiewanej, która nam tutaj ostatnio doszła, pada taka informacja, że nasz program rozpoczyna się o godzinie 16 i to się generalnie zgadza, ale jeszcze jest taka wieść, która również znajduje się, zdaje się, w naszej ramówce na stronie internetowej, o której my tę audycję powinniśmy skończyć, że ona odbywa się między 16 a 18.
0: I to nam się czasem udaje, a czasem nie.
6: No, czasami to się rzeczywiście dzieje między 16 a 18, ale kończy się o 17:20, więc to jeszcze jest jakoś do obronienia. Natomiast czasami rzeczywiście w drugą stronę idzie to wahadełko i kończymy sobie o 18:30 lub 19, lub 19:10. To różne są sytuacje, tak swobodnie do tego podchodzimy, bo możemy sobie na to pozwolić. To jest
0: czasem też bywa, że nie jesteśmy w sobotę.
6: Tak, albo że nie ma nas w ogóle, a niby tam jest jej zapowiedzi, że w każdą sobotę telewizja kłamie, radio czasami też, tak ciut może was oszukać, ale obiecujemy, że w pozostałych wszelkich kwestiach mówimy wam prawdę, w kwestiach dotyczących radia i telewizji. Do czego zmierzamy w tym wywodzie, który jest długi, a tak naprawdę prowadzi do jednego wniosku? Wniosek jest taki, iż dziś rzeczywiście planujemy trzymać się tego, co wynika z naszych zapowiedzi ramówkowych, czyli nie spodziewajcie się rekordowo długiego wydania magazynu RTV. Spodziewajcie się tego, że skończymy przed godziną 18, a przynajmniej będziemy się usilnie starać, żeby tak było. I myślę, że powinno nam pójść z tym gładko, ponieważ no, ten zestaw informacji bywa bardziej obszerny, na pewno się ze mną zgodzisz. Powód jest jednak jeszcze drugi, dla którego chcemy, aby ten program się skończył do konkretnej godziny. A jaki to powód? Jeżeli słuchaliście nas w naszych poprzednich wydaniach, to już tutaj zajawiałam, że tak się potocznie wyrażę, ów powód, to wydarzenie, które jest przyczyną tego, że chcemy tym razem rzeczywiście skończyć je, no, przed czasem, jeżeli nie punktualnie o godzinie 18, zobaczymy jak się to ułoży, a jeżeli nie kojarzycie jaki to jest powód, to myślę, że podpowie wam to pewien dobrze wam już znany sygnał.

0: I zawsze co pół roku ten sygnał się u nas pojawia, tak, no bo nie tylko raz w roku, kiedy mamy tę Eurowizję, najistotniejszą, nie oszukujmy się, odbywającą się w maju, najliczniejszą pod względem państw, no i taką, w której biorą udział już ci artyści, którzy przekroczyli 16 rok życia, a więc uznawani są za dorosłych. No ale jeszcze w listopadzie czy też w grudniu czasami mamy okazję tego sygnału wysłuchać, bowiem odbywa się wtedy Eurowizja dla dzieci, tak zwana Eurowizja Junior. No i przez najbliższy czas, zobaczymy jak długi, będziemy się tym wydarzeniem zajmować. Poświęcimy mu trochę czasu na pewno, choć powiem Wam szczerze, zacznę od takiego wniosku, że widoczny jest moim zdaniem, chyba nie tylko moim, taki spadek zainteresowania tym wydarzeniem. No ono się wciąż odbywa, jest organizowane, niemniej mówi się o nim już nie tak dużo, jak mówiło się wcześniej. W naszym kraju to jest chyba zrozumiałe w tym kontekście, że jeżeli no, liczymy na jakieś wysokie miejsca w konkursie, no to Polacy się tym ekscytują, a jak mieliśmy reprezentantki, co do których spodziewaliśmy się, że te wysokie miejsca będą, no to i siłą rzeczy zainteresowanie było większe.
1: A jak
0: W tym
1: rozumiem, ten
0: roku.
1: spadek zainteresowania jest globalny.
0: Tak, w tym roku, jeżeli chodzi o Polskę, bo o niej na razie potem przejdę do tych wątków, tego co naokoło, a więc w tym roku, jeżeli chodzi o Polskę, no nie oszukujmy się, nikt się tutaj nie spodziewa powtórzenia sukcesów Roxany Węgiel, Vicky Gabor czy Sary James. O tym, co jest tego przyczyną, przypominam, że jest to przede wszystkim piosenka, mówiłam bardzo długo, kilka wydań temu, kiedy to ten utwór został wybrany. Przypominam, że reprezentuje nas Dominik Arim z piosenką All Together, ale nad procesem samego wyboru uczestnika, jak i piosenką pastwiłam się już właśnie kilka tygodni temu po to, żeby już teraz tego nie robić i móc się zajmować samym konkursem. No więc u nas jest no taki, myślę, oczywisty powód tego spadku zainteresowania, ale globalnie trochę się do tego przyczynia sam organizator, utrudniając w znacznym stopniu pracę dziennikarzom, którzy by chcieli relacjonować konkurs. To już też się dzieje na dorosłej Eurowizji, ale na juniorze mamy tutaj takie ewidentne ograniczanie możliwości uzyskiwania akredytacji na tego juniora i naprawdę bardzo jest mało osób, mało mediów, którym udało się te akredytacje pozyskać. No to skoro nie ma dziennikarzy, którzy mogliby to relacjonować na miejscu, no to nie ma relacji, nie ma zasięgów, no i rozumiecie, o co chodzi, zainteresowanie się zmniejsza, bo do ludzi nie docierają te informacje. Ponadto takie aktywności, które były związane z konkursem, organizowane wokół niego, jak losowanie pozycji startowych, to znaczy konkretnie losowanie kraju, który otworzy konkurs, go zamknie, losowanie pozycji startowej dla gospodarza, to było transmitowane online w ramach ceremonii otwarcia. I ona była transmitowana na YouTubie, na głównym kanale Eurowizji, więc już też jakiś ruch wokół tego wydarzenia miał miejsce. Wiem, że oglądali to przede wszystkim fani, na pewno, no to nie była tak liczna publiczność, absolutnie to nie była taka publiczność, jak ta, która potem zasiadała, żeby oglądać konkurs. No ale jednak coś tam się mogło wydarzyć, prawda? Można było z tego wrzucać materiały do social mediów, jakoś to było. A w tym roku, coś, czy Wam zaraz przybliżę. To losowanie odbyło się w ogóle kilka tygodni przed samym konkursem, a nie jak to zawsze było tydzień przed na tej ceremonii otwarcia. Sama ceremonia nie była transmitowana online, bo to nie było jakieś takie wydarzenie o donośnym znaczeniu, tylko kolacja dla uczestników, coś takiego, wiecie, bardziej w klimacie takim spokojniejszym, niekoniecznie tak bardzo medialnym, więc no, ruch wokół tego wydarzenia się zmniejsza. Oglądalność z roku na rok, no nie można powiedzieć, że rośnie, chociaż oczywiście jakiekolwiek by nie były wyniki w tym roku, to Europejska Unia Nadawców i tak ogłosi to jako sukces, co by tam się nie działo, ale no zainteresowanie spada, być może no już ta formuła się wyczerpała, być może jednak te wątki etyczne tutaj wchodzą, z powodu których chociażby kraje skandynawskie nie biorą w tym udziału, bo uznają, że nie ma co stresować dzieci takim właśnie wydarzeniem. Może to jest kwestia tego, że nie wiadomo dla kogo jest ten konkurs, bo no chyba nie wyobrażacie sobie jakoś za bardzo dzieci oglądających telewizję po południu w weekend i słuchających tych piosenek. Chociaż raz mnie, powiem Wam, zaskoczyło, że pod koniec roku szkolnego, kiedy już mieliśmy takie wolniejsze zajęcia na lekcjach muzyki, moja uczennica mnie poprosiła, żebym włączyła na YouTubie dwie piosenki z Juniora, który w ogóle był pół roku wcześniej, więc to może do jakiejś tam garstki młodych ludzi, którzy mają być, że tak powiem, targetem tego wydarzenia, to dociera.
1: Ale wiesz, może no, jako viral jakiś na TikToku na przykład to dociera, a nie z telewizji.
0: No to z pewnością, no oczywiście wiadomo, mamy też transmisję na YouTubie, tak? No ale mimo wszystko, żeby zachęcić młode osoby, aby to oglądały, żeby usiadły i oglądały teraz dwugodzinne show, no nie wiem, nie widzę tego. Dla starszych widzów, no okej, może to jest po to, żeby się powzruszali, o jakie ładne bąbelki tam śpiewają, no ale mimo to... No nie wiem jaka jest przyszłość tego konkursu, na pewno będzie im trudno się z tego wycofać, bo już były też takie lata, kiedy było nawet jeszcze mniej uczestników niż jest teraz i nie wycofali się z organizacji tego konkursu, on troszeczkę się odrodził, kraje zaczęły dołączać do tej stawki konkursowej i on dalej jest, więc no, na pewno nie będzie to tak, że wiecie, wycofają się w przyszłym roku, to jest ostatnia Eurowizja Juniora, przynajmniej byłabym bardzo zdziwiona, gdyby tak było, no ale czas świetności to nie jest dla tego wydarzenia. Kolejny wątek, gdzie w ogóle to się wszystko odbywa, dokąd jedziemy w tym roku? Czy pamiętasz może, Michale, kto był zwycięzcą konkursu z ubiegłego roku?
1: Oj, nie pamiętam. Uczciwie powiem, zapomniałem.
0: No jest taki kraj, który od kilku lat sobie bardzo dobrze radzi na juniorze. Raz wygrał, potem miał przerwę, no i tak się złożyło, że wygrał w tamtym roku drugi raz z rzędu, wygrał zresztą u siebie, konkurs się odbywał w Nicei, no i tam właśnie wygrała Francja, powtarzając ten nasz polski wyczyn wygrywania dwa razy z rzędu, ale my byliśmy pierwsi, więc jednak no, nie jesteśmy już jedyni, ale byliśmy pierwsi, także myślę, że to się liczy Polska, mistrzem Polski mimo wszystko. No i przypomnę to, co mówię, co roku nie ma na juniorze tego obowiązku, że jak ktoś wygrywa, to musi organizować konkurs, ale była taka praktyka od kilku lat, bo Jacek Kurski przecież tak naprawdę no, zapoczątkował to, nie oszukujmy się, że jak wygrała Roxana, no to że my to organizujemy, nie przekazujemy tego żadnemu innemu krajowi. No więc w związku z tym można byłoby się spodziewać, że konkurs ponownie powędruje do Francji, tylko że on już tam był w przeciągu ostatnich lat w Paryżu, później zdaje się 2 lata później właśnie w Nicei, no to czy znowu Francja by to miała ugościć? Od początku była mowa, że niekoniecznie, bo oni mają Igrzyska Olimpijskie. No to któż by mógł w takim razie przejąć pałeczkę? Zdobywcą drugiego miejsca była Hiszpania, która zarzekała się jednak, że oni bardzo chętnie zorganizują konkurs, ale jak sami wygrają, nie mają ochoty, żeby to tak było, że będą przejmować tę inicjatywę po kimś, kto zwycięży, a nie będzie chciał się tego podjąć. No ale jednak Europejska Unia Nadawców tam zapewne z nimi pogadała i ostatecznie Hiszpania jest organizatorem tego wydarzenia. Konkurs się odbywa w Madrycie, a to jest całkiem duża rzecz dla Hiszpanii, bo jeżeli chodzi o dorosłą Eurowizję, to ostatni raz oni wygrali konkurs no gdzieś tam dawno temu w 60-tych latach i bodajże w 69 organizowali dorosłą Eurowizję. Od tego czasu nie organizowali Eurowizji żadnej. Juniora też nie mieli okazji organizować. Raz go co prawda wygrali, ale wtedy jeszcze nie było tego zwyczaju, że kto wygrał, ten organizuje juniora. Tak więc no, ma ten kraj okazję się sprawdzić po raz no, pierwszy od wielu lat, czyli można powiedzieć, no, że pierwszy w takiej współczesnej rzeczywistości w organizowaniu takiego wydarzenia. Jak im to wychodzi, jak jest oceniana ta ich organizacja? Spoiler, średnio, bo na przykład, i tutaj kolejny wątek w kontekście no, tego, co niektórzy określają upadkiem konkursu, są tacy ludzie, którym nie wystarczy wyjazd, nie wystarczy, przepraszam, oglądanie właśnie konkursu w telewizji czy na YouTubie i

0: osoby właśnie przecież z różnych krajów.
1: Jakiś może, wiesz, może jakiś system bankowy nie był do tego przyzwyczajony, przygotowany na to i nagle zareagował, że tu coś za dużo ludzi z zagranicy kupuje i to może być jakieś oszustwo. No i cóż, nikt w porę nie zareagował.
0: Dokładnie, albo błąd. Niektórzy nieco złośliwi twierdzą, że to może jakaś kontrolowana sytuacja, żeby większe szanse na bilety mieli tylko swoi. Oni tak jakoś właśnie się nie przyznają, że coś tutaj wyszło nie tak, ale ewidentnie coś było nie tak. Tak więc wszyscy fani kochają Hiszpanów, bo nie dość, że prawie żaden dziennikarz nie mógł pojechać do centrum prasowego z zagranicy, żeby stamtąd przygotowywać relacje. W tym centrum prasowym też nie wygląda to tak, jak powinno, jak wyglądało w poprzednich latach. No to jeszcze właśnie ludzie sobie nie mogli kupić tych biletów. Także taka to jest ciekawostka. Idąc dalej, ważny kolejny wątek, który was mógł zastanowić, bo powiedziałam na początku, że bardzo chcemy skończyć nasze dzisiejsze wydanie w czasie przewidzianym w naszej ramówce, czyli do godziny 18, bo ma to związek z Eurowizją Junior. I ktoś sobie mógł pomyśleć, zaraz, ale co ma jedno do drugiego? Bo ja przecież pamiętam, że w poprzednich latach zasiadałam, żeby oglądać juniora przed telewizorem.
1: W niedzielę.
0: W niedzielę, tak, o godzinie 16. Czy coś się tutaj tej Milenie nie pomyliło? Może ona już po prostu tak się nie może doczekać, że usiądzie w sobotę o 18 przed telewizorem i nie wyłączy tego do następnego dnia. Otóż spokojnie ogarniam jeszcze rzeczywistość i to, jaki jest dzień tygodnia, tylko mamy tutaj właśnie istotną zmianę, jeżeli chodzi o dzień i o godzinę transmisji, a więc została ona przesunięta z soboty na niedzielę, pierwsza rzecz, i już nie godzina, przepraszam, z niedzieli na sobotę, żebyście teraz nie zostali wprowadzeni w błąd, z niedzieli na sobotę, pierwsza rzecz, z godziny 16 na godzinę 18, czyli jeszcze raz sobota, godzina 18, czyli już dziś, za godzinę i 39 minut, jeśli umiem liczyć. Sobota, godzina 18. Sama transmisja konkursu w sobotę to nie jest nowa sytuacja, bo tak już bywało kiedyś. Jeżeli ktoś pamięta pierwsze, najpierwsze konkursy, a ja kojarzę chociażby konkurs 2004 roku, wtedy kiedy Hiszpania właśnie wygrała, to pamiętam, że to była sobota, tylko późniejszy jakiś wieczór, a potem to tam zaczęto przesuwać, żeby to była lepsza pora dla dzieci, żeby też odpowiadało krajom z różnych stref czasowych, jak Kazachstan miał taki moment, że startował. Stąd była ta niedziela godzina 16, a ostatecznie właśnie teraz mamy sobotę godzinę 18. I jeszcze jedna zmiana. Czy pamiętasz, Michale, na którym kanale mogliśmy oglądać Eurowizję Junior?
1: Czekaj, jedynka to była?
0: Tak, na jedynce, chociaż był taki epizod, kto to pamięta, że TVP ABC, ten kanał pokazał Eurowizję Junior i to się
1: i Polonia chyba, czy nie?
0: Tak, oczywiście, tak. Ale no, że nie było transmisji właśnie ani na jedynce, ani dwójce, tylko w TVP ABC, to było wtedy, kiedy Roxana Węgiel wygrała, więc no tak trochę słabo to wtedy wyszło, że ludzie nie mogli zobaczyć tego zwycięstwa, bo kto oglądał TVP ABC i potem nagle oni wycięli ten fragment ze zwycięstwem i go pokazali przed wiadomościami. Żeby nie było, żeby się jakoś wybronić z tej sytuacji. Od tamtego momentu jedynka pokazywała u nas konkurs, a tym razem mamy zmianę, więc nie dość, że inny dzień, inna godzina, to jeszcze inny kanał. TVP2 to jest no, ten kanał, w którym możecie konkurs śledzić, ale też w telewizji Polonia, tak jak Michał powiedział, również na YouTubie, tak jak wspomniałam, Eurowizji. Tam w wersji bez komentarza oczywiście, a w telewizji wersja z komentarzem Artura Orzecha, który przypomnijmy, że wrócił już w maju do komentowania konkursu po kilkuletniej przerwie. Czym to jest spowodowane, że zdecydowali się na tę zmianę? No może właśnie tym, że jakoś zainteresowanie tym konkursem jest mniejsze? No bo jednak dwójka wciąż ma sporą oglądalność, ale to nie jedynka, nie ten najważniejszy kanał. To nie jest tak, że jedynka ma w tym czasie coś, czego by nie mogła przełożyć, bo tam będą normalne rzeczy wynikające z sobotniej ramówki, więc będzie serial Kawa z kardamonem, jego finałowy odcinek. Boże, wiecie, jaki to jest straszny serial? Ja się nie spodziewałam. Pamiętacie, że wam tutaj mówiłam o tej polsko-ukraińskiej produkcji. Ja to tak zaczęłam oglądać na poważnie. Myślałam, że to taki dobry, historyczny serial, a to się okazało, no takie romansidło, że się tak wyrażę, że ja nie wiem, czy ten serial, no mnie on bardziej bawi, niż wywołuje we mnie jakieś takie emocje. Więc pewnie zerknę na ten odcinek finałowy, chociaż już no nie dzisiaj, bo mi się to pokrywa z Eurowizją Junior. Więc ja to oglądam tak trochę bardziej dla śmiechu i rola tego Pawła DeLonga no jest czymś, co mnie rzeczywiście bawi, a chyba nie taki miał być zamysł, więc tutaj no też nie wiem, czy to faktycznie.

0: faktycznie dobrze wyszło. Także jest kawa z kardamonem, jest jaka to melodia, to się w ogóle nie zmienia. Także wskoczyła ta Eurowizja Junior do ramówki telewizyjnej dwójki. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi już o sam konkurs, to co roku ma on swój tak zwany slogan, jakieś hasło, które mu przyświeca. Jeżeli chodzi o dorosłą Eurowizję, to też tak było, ale stwierdzono w tym roku, że już nie będzie żadnych sloganów nowych, tylko co roku będzie ten z zeszłego roku, czyli United by Music, zjednoczeni przez muzykę. A na juniorze mamy slogan nowy, który brzmi Let's Bloom, co znaczy rozkwitnijmy, i mi się wydaje, że jeżeli w ogóle kogoś interesuje takie coś jak slogany, jak hasła konkursu, to to jest ładne hasło w kontekście tego, że biorą tutaj udział dzieci i na pewno wszyscy im życzymy, żeby w swojej przyszłości miały okazję rozkwitać. Mnie to jest też taka bliska idea jako osobie pracującej z dziećmi, kiedy już przestaję uczyć jakąś klasę, jakieś dzieci, to też tak sobie właśnie myślę o tym, że życzę im tego na ich przyszłość, żeby sobie właśnie no, rozkwitały, bo w tym, co jest dla nich najważniejsze, w tym, w czym się czują najlepiej, w swoich pasjach, w swoich mocnych stronach, żeby właśnie rozwijały ten swój potencjał, żeby on w nich rozkwitał, tak więc jak najbardziej tutaj myślę, że ten wybór hasła jest dobry. Jeżeli chodzi o uczestników, no to nigdy to nie jest taka długa lista jak na dorosłym konkursie. Mamy 17 krajów. Względem ubiegłego roku zrezygnowała Wielka Brytania, która miała taki powrót na konkurs 2 lata temu, ale jednak stwierdzili, że wyniki ich nie satysfakcjonują. Nie wracają też kraje, które w tamtym roku zrezygnowały, typu Kazachstan, bo tam też wyniki ich nie satysfakcjonowały. Strefa czasowa tam jest taka, że nikt tego nie oglądał, więc stwierdzili, że to nie ma sensu. W Serbii też nikt tego nie oglądał i wyniki ich nie zadowolały, a więc też nie wracają. Ale słuchajcie, mamy 2 powroty po kilku latach, takich, których nikt by się nie spodziewał. I oba mają, myślę, podobne podłoże, czyli no nie oszukujmy się, to jest podłoże finansowe, w tym sensie, że znalazło się wsparcie, przede wszystkim chyba ze strony rodziców, w obu przypadkach, obu krajów, żeby taki reprezentant wystartował. Ci rodzice tam się zgłosili, gdzie trzeba, no i dzięki temu są pieniądze, żeby na tegorocznym konkursie pojawiły się reprezentacje z Cypru i z San Marino. I nie zdziwię się wcale, jeżeli to będzie taka jednorazowa sytuacja, no bo właśnie znalazły się środki, żeby te osoby się pojawiły. Tutaj jakieś powiązania w przypadku Cypru z jakąś wytwórnią, coś tam takiego, no są po prostu na to pieniądze. Jeżeli to będzie taka jednorazowa sytuacja, a za rok się nie pojawią jacyś tacy kolejni rodzice, którzy by zasponsorowali dzieciakowi start, no to i telewizje nie będą chciały w swoich budżetach wyszukiwać pieniędzy na to, no bo ileż pieniędzy może mieć telewizja z San Marino? No oni mają, myślę, i tak poważniejszą sytuację, żeby robić selekcję na dorosłą Eurowizję, której im nie przynoszą żadnych rezultatów, więc gdzie tutaj jeszcze wysyłanie reprezentanta na juniora, to przecież też kosztuje. No i ci wszyscy uczestnicy muszą się zaprezentować w jakiejś kolejności. Tak jak powiedziałam, losowanie pierwszej i ostatniej pozycji startowej oraz pozycji gospodarza zawsze się odbywało na ceremonii otwarcia, która miała miejsce tydzień przed samym konkursem, a teraz to się wydarzyło w ogóle tak niestotnie z owąd, parę tygodni wcześniej. Ogłoszono takie informacje, że całą stawkę otworzą Włochy, zamknie ją Malta, a gospodarz, czyli Hiszpania, zaprezentuje się z miejscem, z numerem 10. Pozostałe pozycje nie są losowane, bo już może myślicie, gdzie Polska, bo w oparciu o te ramy organizatorzy ustalają, jak rozlokują kolejne kraje. Powtórzę to, co mówię zawsze, żeby całe widowisko było atrakcyjne dla widza. No i tak ustalono, że będzie atrakcyjnie, jeżeli nasz Dominik Arim zaprezentuje się z numerem 8. Tak wygląda ta sytuacja. Jak on się przedstawia na tle całej stawki, to myślę, że omówimy to sobie za moment, bo sądzę, że większość z Was może interesować właśnie kwestia naszego Dominika i jego prezentacji. Piosenka już się u nas pojawiła, już o niej mówiliśmy, jesteś bohaterem, Michał Szpak, te skojarzenia nasuwają się tutaj jak najbardziej. Co możemy jeszcze powiedzieć? No Dominik jest już od ponad tygodnia w Madrycie, uczestniczył tak jak wszyscy inni reprezentanci w 2 seriach prób. Pierwszy ukazały się zdjęcia w internecie, z drugiej taki skrót z fragmentami na YouTubie. Wczoraj brał też udział w próbie tak zwanej jurorskiej, bo to też jest tak jak na dużej Eurowizji, że uczestnicy przez jury są oceniani właśnie na bazie występów, na próbie jurorskiej, tych, co były wczoraj, a nie tych, co były dzisiaj. I na jurorską można było jeszcze kupić jakieś bilety i tam jakoś chyba lepiej poszło ludziom z innych krajów niż Hiszpania. No ale wiadomo, jurorska no to nie jest ten główny konkurs, na który większość tutaj miała chrapkę. Więc co do piosenki, to wiemy, jak brzmi, co do wokalu mniej więcej też, bo tutaj chyba nie ma jakichś istotnych zmian. Pewnie mogłoby być ciut lepiej, ale też nie jest źle. Niestety nie mam wrażenia, żeby poprawił się akcent w języku angielskim, ale teraz uwaga, ta co nie widzi, będzie Wam mówiła o stronie wizualnej tej całej sytuacji, co oczywiście nie będzie oparte na moich obserwacjach, tylko informacjach z internetu, a więc cytuję za portalem Dziennik Eurowizyjny, który relacjonował to na podstawie zdjęć dostępnych w internecie. Jeżeli chodzi o naszego Dominika, to pojawi się on w czasie występu na tle barwnych wizualizacji przedstawiających obrazy natury. Będą też białe ptaki oraz twarz wokalisty. Choreografia ma być utrzymana w stylu tańca nowoczesnego, a Dominik w niektórych momentach będzie brał w niej udział. Będą tam 4 tancerki konkretnie. Sam Dominik ma być ubrany w jasną marynarkę i jasne spodnie, a na szyi ma mieć szalik. Jeżeli chodzi o tę stylizację, to jak fani zobaczyli te zdjęcia, to ich pierwszym skojarzeniem był Mały Książę. Trudno powiedzieć, czy on był jakąś taką istotną inspiracją dla tej całej scenicznej oprawy, czy potem jak się już widzi więcej niż zdjęcia, to rzeczywiście są te skojarzenia dalej, no ale może ktoś takie z Was będzie mieć. A tancerki mają białe, szare spódniczki i występują na scenie boso. Na jednym ze zdjęć widać, że w trakcie występu wykorzystany będzie efekt pirotechniczny strzelający w powietrze dym. Może to Wam coś powiedziało, ale słuchajcie, jest jeszcze jedna istotna informacja, bo pani reżyserka naszego występu, przypomnijmy, nowa osoba w tej roli, jeszcze tego nigdy nie robi, a wcześniej reżyserowała Jaka to melodia, takie tam rzeczy, pani Agnieszka Żmijewska, w komunikacie prasowym Telewizji Polskiej przedstawiła wizję tego występu, że on ma tak ukazywać cykl życia, coś takiego, nie będę Wam tego całego tutaj cytować, bo rozumiecie, że takie opisy to często trudne są potem do odniesienia do jakiejś praktyki. Natomiast chyba rzeczywiście ten cykl życia jakoś się udało ukazać, bo ci, którzy wczoraj byli na próbie jurorskiej, mogli zobaczyć cały występ Dominika i tam na końcu jest coś takiego, że widać jego twarz, która się przeobraża i przeobraża się pod kątem tego, jak Dominik mógłby się starzeć. Czyli widzimy twarz Dominika od młodego do starzejącego się człowieka. Jakiż to efekt mógł tutaj zostać wykorzystany, żeby uzyskać coś takiego. Tak, dokładnie, kochani, sięgnięto po sztuczną inteligencję.
1: Czyli ajajajajaj.
0: Tak, żeby wygenerować, jakże to Dominik mógłby się zestarzyć. No to już nie jest nic takiego dziwnego. Nas by też tak na pewno można było wygenerować przy pomocy jakichś narzędzi. No i ludzie, którzy to widzieli, mówią, że to wygląda nie najlepiej. Natomiast no, ja się nie odniosę, jak możecie się domyśleć, więc pozostawię Was z tym wnioskiem. Możecie mieć oczywiście swój inny, jak już to zobaczycie, no ale żeby nie było zdziwienia, że nagle Nikodem się... Dominik, przepraszam, nie wiem, człowiek powiedział, że Dominik zrobi się starszym człowiekiem na wizualizacjach. Więc tyle wiemy, jeżeli chodzi o naszego Dominika, a jakże on będzie się prezentował na tle całej tej stawki. Też już nas znacie i możecie się domyśleć, w jakiej formie Wam przekażemy te informacje. Zaprezentujemy Wam teraz skrót piosenek. Będzie on w kolejności startowej, więc będziecie mogli zyskać taką świadomość, jak będzie wyglądało całe show właśnie po kolei. Nie będzie to kolejność alfabetyczna, jak tam się czasami zdarzało prezentować. Akurat udało nam się właśnie stworzyć tutaj taką Wam możliwość, żeby tego wysłuchać w kolejności od pierwszej do ostatniej piosenki, tak jak to organizatorzy ułożyli. I w trakcie będę Wam tutaj podawała jakieś takie podstawowe informacje dotyczące tego, co to jest za utwór i z jakiego kraju. I na tej podstawie być może uda Wam się wyciągnąć już jakieś pierwsze wnioski dotyczące Waszych faworytów, a my Wam na pewno powiemy, jakie tutaj są przewidywania, jeżeli chodzi o o to, kto może sięgnąć po zwycięstwo. No to jak, Michale, czy jesteśmy gotowi?
1: Jesteśmy gotowi. Ja jeszcze tylko dodam, że tego fragmentu nie usłyszycie w wersji tyflopodcastowej, czyli opublikowanej na stronach tyflopodcastu. Jeżeli nie słuchacie nas na żywo i macie ochotę posłuchać sobie tego fragmentu z komentarzem Mileny, to oczywiście Mixcloud waszym przyjacielem, tam zajrzyjcie i tam ten fragment będzie. I to tyle.
0: Taka ogólna uwaga, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że kolejną rzeczą wpływającą na zainteresowanie konkursem, na poziom tego zainteresowania jest poziom samych piosenek, bo tutaj z roku na rok widać te tendencje, że trudno jest rzeczywiście się czymś zachwycać i wiele osób to podkreśla, że no to nie jest szczególnie wysoki poziom i rzeczywiście to podzielam, aczkolwiek no na pewno i ty i ja wybraliśmy jakieś utwory, które są nam najbliższe.
1: Zgadza się.
0: Żeby móc zagłosować.
1: Tak, chociaż ja powiem szczerze, naprawdę miałem spory problem przeglądając składankę z tegorocznymi piosenkami z Eurowizji Junior. Co tu wybrać, na co się zdecydować, żeby tak rzeczywiście wybrać uczciwie i szczerze i to, co mi się podoba, co gdzieś mi tam wpada w ucho i z trzema piosenkami to naprawdę miałbym poważny problem.
0: To za moment porozmawiamy o naszych faworytach, jak sądzę, kiedy będziemy mówić o głosowaniu, ale jeżeli chodzi o to w ogóle, kto to może wygrać, to spoiler, no wiecie, że to raczej nie będzie Polska, ale tak powtórzę to, co mówiłam kilka tygodni temu, kiedy utwór został wybrany, to nie będzie sam dół tabeli. Chociaż w typowaniach samych fanów piosenka w wersji studyjnej znajdowała się na tym dole tabeli. Ale jeżeli Dominik wzruszy taką właśnie słodką, sceniczną prezentacją, chociaż być może też przepadnie na tle tych innych chłopców, bo w ogóle w tym roku wiele krajów chłopców powysyłało, co nie jest taką częstą sytuacją, więc Polska też stwierdziła, że zrobi tak samo. Jakbyśmy nie mogli tak zrobić w roku, w którym tych chłopców jest mniej, to by się przynajmniej odróżnił. No ale jest jak jest. Więc no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy się odróżni tym, czy nie, ale są takie kraje, moim zdaniem, które znajdą się w tej tabeli niżej, no bo kto na przykład miałby głosować na San Marino? Wiecie, o co chodzi? Ani oni no, nie mają diaspory, no bo jak mają mieć diasporę, jak są malutkim krajem, żeby ktoś tak czuł, że ich będzie wspierać. No tutaj oczywiście z samego kraju można głosować też na siebie, ale no wiem, ile osób mieszka w San Marino.
1: Ale San Marino jest po prostu małym
0: polskich
1: krajem,
0: miastach, tak. więc San Marino jest po prostu małym krajem. Czy na te Estonię? Też jakoś mi się nie wydaje, żeby to miało przykuć uwagę, więc w ogóle bym się nie zdziwiła środkiem tabeli. Jak najbardziej to jest zrozumiałe i co jednocześnie nie sprawia, że przestanę krytykować wybór tej piosenki, bo na tle nawet tego poziomu, jaki tutaj był, kiedy wchodzi ta Polska, taka przestarzała, to mnie to mimo wszystko dalej boli. I brzmi źle, bo brzmi po prostu nienowocześnie, inne piosenki lepiej lub gorzej, ale chociaż starają się brzmieć nowocześnie, a ta w ogóle się nie stara, bo pani Aldona i pan Sławek zatrzymali się na trochę innym rozumieniu słowa nowocześnie. Więc Dominik raczej nie będzie zwycięzcą. Kto w takim razie może nim być? Tak jak tutaj wam wspomniałam, relacjonując ten skrót piosenek, Ukraina tutaj jest typowana. W piosence gdzieś tam w tekście jest zaszyty ten podtekst wojenny, ale nie jest on tak bardzo wyeksponowany. No i wokal Artema na żywo świetny. Myślę, że ma się szansę obronić. A może Portugalia w takiej właśnie balladowej wersji, zwłaszcza, że Victoria Nicole tam prezentować będzie takie bardzo wysokie dźwięki, więc one mogą zaimponować. Ale może być też tak, że wygra u siebie Gospodarz. Szczególnie, że podobno scenę to oni w ogóle zbudowali właśnie tak, że ona sprzyja tej ich koncepcji na ich prezentację piosenki. Ta uczestniczka jest najmłodsza, więc jest, wiecie, takim najsłodszym bąbelkiem. Piosenka jest taka radośniutka, chociaż mnie denerwuje, bo denerwuje, że ona tam ciągle śpiewa lo, lo, lo, lo, la, la, la, ale okej, rozumiem, że taka właśnie dziecięcość może się sprzedać, że Hiszpania wygra u siebie. Pytanie, czy będzie chciała rok organizować. Ale ja tutaj dopisałam po tych trzech krajach, które wymieniłam, ale mogą być zaskoczenia i rzeczywiście zaskoczenia mnie nie zdziwią, że tu nagle wyskoczy ten Cypr, bo nie wiem, co się wydarzy. Albo Niemcy, bo skoro on ma popularność, którą zdobył za sprawą niemieckiego Voice Kids, no to będą ci jego fani z social mediów głosować i nabijać mu te głosy. No czemu? W zasadzie nie. Jeszcze taka jedna ciekawostka, zanim przejdziemy już do głosowania, bo powiedziałam o prezentacji scenicznej naszego Dominika, że ta sztuczna inteligencja poszła w ruch, jeżeli chodzi o pokazanie tej jego starzejącej się twarzy, ale będzie jeszcze więcej tej sztucznej inteligencji w samym konkursie, bo za jej pomocą wygenerowano takie awatary uczestników, które się będą wyświetlać w ich pocztówkach, w tym, co poprzedzać będzie same prezentacje sceniczne. I to też ludzie oceniają, że to wygląda nie najlepiej, że jest takie niedorobione, że tutaj pewnie celem było zrobienie tego po taniości, ale fakt, czy należy właśnie to robić na konkursie dla dzieci, jest dla wielu takim kontrowersyjnym faktem.
1: No i czemu to ma służyć tak naprawdę, jakby nie można było po prostu wkleić jakiś dobrze zrobionych zdjęć w te miejsca.
0: Oczywiście. No i jest jeszcze jedna rzecz, która okazała się zaskakującą rzeczą po wczorajszej próbie jurorskiej. Mianowicie prezentacja wyników głosowania, która będzie inna niż była zawsze. Bo zawsze mieliśmy łączenia z rzecznikami jury poszczególnych krajów. Rzecznikami tymi były dzieci, bo też i jury się składają częściowo z dorosłych, częściowo z dzieci. No i te dzieci mówiły tę najwyższą punktację, do kogo idzie 12 punktów od danego jury, pozostałe punkty się wyświetlały na ekranie, a potem do tego były dodawane punkty z głosowania internetowego, bo na juniorze nie głosujemy SMS-ami, jak na dorosłej, tylko właśnie internetowo, o czym zaraz powiemy, bo wiecie, że kochamy ten temat nad życie i czekamy na niego co roku. Ale w tym roku, słuchajcie, jest inaczej. I to jest też rzecz bardzo krytykowana przez ludzi. Oczywiście, że na pewno jest tak, że ludzie nie lubią zmian i dlatego w dużej mierze to krytykują. Niemniej no, sami ocenicie, natomiast to może być szczególnie takie znaczące dla osób widzących, bo najpierw zostaną pokazane wszystkie jedynki, że się tak wyrażę, czyli przydzielone po jednym punkcie od każdego kraju. I to się tam wyświetli. Potem po dwa punkty, potem po trzy punkty i tak dalej. Ten kraj, który będzie liderem w głosowaniu, nie będzie przechodził na pierwsze miejsce, tylko będzie się podświetlał na jakiś inny kolor, co sprawia, i rozumiem to, że ludzie widzący to tak odbierają, że ta tabela się robi wtedy nieczytelna. I dopiero jak dochodzimy do 12 punktów, to mamy wtedy te, no właśnie, chyba nie łączenia, tylko nawet filmiki nagrane z tymi rzecznikami poszczególnych komisji jurorskich. Naszą rzeczniczką jest reprezentantka z zeszłego roku, Maja Krzyżewska, i oni mówią, do kogo idzie tych 12 punktów jurorskich. Więc jest to ponoć właśnie takie zawikłane, jeżeli jest zawikłane dla fanów konkursu, którzy mieli okazję wczoraj to zobaczyć, to co dopiero dla ludzi, którzy dzisiaj po raz pierwszy usiądą, żeby to obejrzeć. Więc zmiana krytykowana, ale z drugiej strony, wiecie, zmian nikt nie lubi. Niektórzy twierdzą, że może to być właśnie związane z tym, żeby dzieci tak tym nie dobijać, żeby one nie widziały od razu, że są na ostatnim miejscu. No bo ta tabela nie będzie zmieniała swojej kolejności, tylko tam się podświetlała na różne kolory. Ale dzieci i tak będą w stanie wychwycić, ile mają tych punktów, to jest raz, jakoś sobie to w miarę porównać, to no jest oczywiście dwa. A trzy, co to za różnica, przepraszam, czy dziecku się zrobi o trzy minuty później, czy wcześniej przykro, bo i tak dowie się to dziecko, że jest ostatnie u jurorów, prędzej czy później, nawet prędzej, bo potem przed dodaniem punktów z online votingu ta tabela już zyskuje ten kształt taki od najniżej do najlepiej ocenionej piosenki, więc i tak to się zaraz wyświetli. Po co tak? Czy po prostu chodziło o samo wprowadzenie zmiany dla zmiany? No troszeczkę to może tak wyglądać. No i później to głosowanie widzów jest właśnie dodawane od najgorzej ocenionej piosenki przez jurorów, ile ona dostała punktów u widzów, więc może się okazać, że u widzów było, u jurorów było, wiecie, beznadziejnie, a u widzów na przykład będzie trzecie miejsce i nagle ta piosenka jakoś wystrzeli w tych notowaniach. No ale to już nie ma żadnych zmian, standardowo to tak było zawsze prezentowane, więc przykujcie się na to, że możecie się pogubić, jeżeli będziecie chcieli śledzić te wyniki w trakcie. No i właśnie co do samego głosowania, do tego, jak się w ogóle przyczynić właśnie do przydzielania tych poszczególnych punktów, to tak jak powiedziałam, nie SMS-owo, tylko internetowo, wchodząc na stronę, uwaga, literuję jesc.tv, jak Junior Eurovision Song Contest. Jest.tv. Wchodzicie tam, macie jeszcze na to czas, bo w ogóle to głosowanie zostało skrócone. Wcześniej jak konkurs był w niedzielę, to się głosowało od piątku, tam od godziny 20 do godziny 16 w niedzielę, więc praktycznie przez całą sobotę można było to robić. Teraz jest inaczej. Bo zaczęło się to wczoraj o 21:00, po tym jak się skończyła próba jurorska i głosować można do dzisiaj do 17:59, więc do tego czasu dalej jest dużo, ale może trochę mniej, żeby manipulować tymi wynikami i wiecie, nabijać z tysiąca urządzeń głosy na tych poszczególnych reprezentantów, ale i tak chyba na tyle dużo, że kto będzie chciał, to ponabija właśnie z telefonów i komputerów, jakie
1: ależ
0: tam ma do dyspozycji.
1: Przecież są zabezpieczenia, żeby tego nie robić.
0: To o tym za moment, tylko powiem, jak w takim razie głosować. Musimy najpierw obejrzeć skrót piosenek, skrót już występów na żywo, więc osoby widzące mogą sobie to też odnieść do prezentacji wizualnej. To są chyba fragmenty z tej próby jurorskiej najprawdopodobniej, ale tej pewności nie mamy. Takie naprawdę króciuteńkie fragmenty, krótsze niż te, które były u nas przed momentem, więc musicie to obejrzeć, nie da się zrobić pomiń, nie ma takiej opcji, oglądacie i następnie dopiero możecie kliknąć zagłosuj czy tam jakoś tak, bo strona się doczekała tego, że jest w języku polskim. Nie zawsze tak było, więc doceniajcie, że rzeczy się poprawiają. Niektóre. No i później, jak już klikniecie, żeby głosować, to Wam się wyświetla lista wszystkich biorących udział krajów w kolejności występowania i musicie zaznaczyć 3 kraje, nie można mniej, nie można więcej. Może wśród tych krajów znaleźć się nasza Polska. I tu już się zaczynają nasze ulubione przygody. Nie będziemy chyba znowu poświęcać temu tyle czasu, co zawsze, więc spoiler, tak, nic się nie zmienia. Jeżeli czekacie na nasze relacje, czy może wreszcie ktoś się ogarnął, to naprawił, to nie, wygląda to tak samo, jak wyglądało w poprzednich latach. A więc problematyczny, taki niewygodny jest już sam wybór samych krajów z listy, prawda?
1: I to ja mam wrażenie, że to jest bardzo niekonsekwentnie ponazywane, bo w pewnych miejscach są jakby kody różnych państw, tam w tych opisach, a w niektórych, pod niektórymi przyciskami trzeba tego wszystkiego wysłuchać i poczekać, aż w pewnym momencie będzie tam opis tego zdjęcia, to znaczy nazwa pliku.
0: Lecą sobie tam literki, coś tam, i dopiero usłyszycie Portugal.
1: Dokładnie w ten sposób, ale słuchaj, ja miałem w tym roku dużo szczęścia.
0: Wiemy. Czyli to jest, słuchajcie, do zrobienia. Nie jest wygodne, ale jest do zrobienia. No tak. I potem, słuchajcie, klikacie znowu w zagłosu i jest to samo, co było zawsze.
1: Tak.
0: Czyli jest działanie matematyczne na obrazku, takie działanie proste, więc teoretycznie żaden problem. Ja tam miałam 8-2 bodajże i trzeba wpisać jego wynik, jeżeli oczywiście umie się je przeczytać. Niewidomi sobie sami nie przeczytają, chyba że mają akurat szczęście i mogliby w danym dniu zagrać w Totolotka.
1: Tak, ja na przykład mogłem, bo wyobraźcie sobie, wpisałem 8, nacisnąłem Enter i pokazało mi, że twój głos został zaliczony, więc fajnie, no ja się bardzo cieszę, rzeczywiście szkoda, że nie grałem wtedy w Totka, bo może coś bym wygrał.
0: Ja już nie mam siły się tym denerwować, wiecie, już jestem naprawdę tym zmęczona i sfrustrowana, więc dosyć marudzenia w koło na to samo, bo nic to nie zmieni. Zrobili oni po prostu to raz, jak wprowadzili to głosowanie online chyba w 2017 i stwierdzili, dobrze jest, nie będziemy ruszać, dajemy ten sam mechanizm co roku, jest, to jest. Więc nic się tutaj nie zmienia, także macie jeszcze troszeczkę czasu, żeby zagłosować, ale spokojnie, to nie jest tak, że trzeba koniecznie głosować przed show, bo później też będzie na to czas. W trakcie, jak piosenki będą, to nie głosujecie. Później będzie taka 15-minutowa przerwa, kiedy będą skróty występów prezentowane i wtedy można zagłosować ponownie z jednego urządzenia, więc jeżeli się głosowało w pierwszej turze, to jak najbardziej można głosować w drugiej, na te same kraje, na inne kraje, na Polskę, nie na Polskę, jak chcecie, byle na 3 państwa. No i właśnie, Michale, jak już tak ci się udało szczęśliwie zagłosować, to zdradź na kogo?
1: Na Włochy, na Polskę i nie pamiętam na co trzeciego, bo
0: świetnie, właśnie na to
1: czekałam. Po prostu zaznaczyłem cokolwiek.
0: Że na Włochy to się już domyślałam, zaraz wam powiem dlaczego, że na Polskę no to też się domyślałam, bo jakkolwiek Michał pewnie nie jest fanem tej piosenki, to wyboru tam za wielkiego nie miał, to stwierdził, że jednak odpalił sobie tę resztkę patrioty. Po prostu chyba to z sentymentu do wcześniejszych dokonań pani Aldony i pana Sławka, rozumiem.
1: Tam oczywiście.
0: Letni wiatr i to wszystko, dlatego to zrobiłeś. Mogłeś głosować na jakieś San Marino, wiesz, tak zwane głosowanie strategiczne, nie? Że wzmacniasz jednocześnie te kraje, które lubisz i głosujesz na te słabsze kraje, na które mało kto potem będzie głosował.
1: Ty myślisz, że mi się chciało słuchać tych wszystkich znaczków różnych, symboli i przeglądać to i szukać San Marino?
0: No ale wiesz, że można sobie na stronie wpisać, wyszukać San Marino, jakoś to będzie, nie?
1: No tak, ja próbowałem Italy wpisywać, żeby to znaleźć, jakoś mi nie szło, więc nie wiem, potem jakoś w końcu do tego dotarłem, także...
0: Ja Portugal chyba jakoś znalazłam, czyli zdradziłam się już z moim pierwszym typem, z Wiktorią z Portugalii, bowiem, no przekonuje mnie to, że ona tutaj jest współautorką i tekstu, i muzyki, że ten utwór jest też takim jej osobistym wyznaniem dotyczącym takiego, zdaje się, dążenia właśnie do perfekcji. I, no i to myślę, że jest fajne, że ona już jest taka dojrzała i oczekuję, że za kilka lat, jak już będzie jeszcze bardziej dojrzała, również metrykalnie, to jako autorka i wykonawczyni pojawi się w Festival da Canção, czyli portugalskich preselekcjach na dorosłą Eurowizję, bo myślę, że by się tam odnalazła. No Portugalia jest portugalska, ja lubię ten klimat. Nie jest to może idealna kompozycja, melodycznie tam nie wszystko mnie przekonuje, ale no, jak na ten poziom, no to stwierdziłam, że dam im szansę. Mówcie co chcecie, jest to szalenie niepopularna opinia, ale moim drugim wyborem była zamykająca stawkę Malta. I ja się nie zdziwię absolutnie, jeżeli tutaj Malta będzie czarnym koniem, w tym sensie, że jeżeli komentatorzy przedstawią tę całą historię, że on jest adoptowany z Kambodży, no zresztą też widać będzie inny odcień skóry, plus to, że śpiewa właśnie taką balladę, że to chwyci ludzi, bo zapamiętają tę właśnie jego historię. I znów możecie mnie krytykować za waszym zdaniem słaby gust, ale ja uważam, że ta piosenka maltańska ma absolutnie przepiękną melodię, która naprawdę ma coś w sobie takiego, mimo że krytykuję poziom tego juniora, że ta melodia na mnie działa, a wy znacie już też mnie, że ja w piosenkach najbardziej doceniam dobrą melodię. I tę melodię doceniam bardzo. No i działa na mnie ten maltański chłopiec. Natomiast najbardziej działa na mnie reprezentantka kraju, w którym w tym roku byłam na wakacjach, ale te rzeczywistości nie są ze sobą powiązane. I mój trzeci głos powędrował do Albanii, bo jakoś ma, moim zdaniem, ta piosenka w sobie coś, co przykuwa uwagę, ten instrumental. Nie od razu, bo oglądałam ich selekcję, nie od razu ten Nicole mnie przekonała, ale coś takiego w tym jest. I melodia jest zapamiętywalna, ona dobrze śpiewa, w ogóle jest gwiazdą mediów społecznościowych, bo robi w ostatnim tygodniu właśnie prób jakieś live'y, na które przychodzą do niej wszyscy uczestnicy i uczestnicy z poprzednich lat, więc jest taka, wiecie, odważna w tym wszystkim, także też dzięki niej, wiecie, organizatorzy nam nie zapewnią relacji w social mediach, to chociaż Nicole z Albanii nam je zrobi. Także dziękujemy i jesteśmy wdzięczni, w związku z tym będzie głos. W ogóle jest taka historia, że ja brałam udział jako jurorka w takim fanowskim plebiscycie konkursu, w którym to komisje jurorskie były podzielone według regionów, no to głosowałam z Pomorza, bo stamtąd jestem. I o ile komisje z innych regionów, no przede wszystkim stawiały na Portugalię, bo ona wygrała cały ten plebiscyt, to nagle na Pomorzu się okazało, że w naszej piątce osób, które w ogóle nigdy ze sobą nie rozmawiały, jest najwięcej fanów Albanii. Ja miałam Albanię na pierwszym, inni też mieli w czołówce i byliśmy jedynym takim regionem, który Albanii dał 12 punktów, więc rozumiecie to, że no, jest tutaj jakieś przeznaczenie, jak widać, że Pomorze do tej Albanii się kieruje i my się też ku niej za moment skierujemy, kiedy wam będziemy prezentować nasze wybory, bo zdaję sobie sprawę, że żaden z tych krajów, które wymieniłam, no inaczej, Portugalia ma szansę, ale no nie jest to jakieś takie, wiecie, super bliskie pełnemu prawdopodobieństwu, że Wiktoria wygra, no ale Malta raczej nie, Albania też pewnie niekoniecznie, to się faktycznie pewnie rozstrzygnie między tą Hiszpanią, która mnie denerwuje, a Ukrainą, która się broni wokalem, chociaż muzycznie nie mogę się oprzeć wrażeniu, że coś mi to na przypomina, że ja to już gdzieś słyszałam i nie mam pojęcia, jaką piosenkę mi chodzi. Ale jakby już gdzieś coś takiego kiedyś było. Także jesteśmy, słuchajcie, gotowi dzisiaj na zaskoczenia wszelkie. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No będą też jakieś inne atrakcje typu tak zwane interwale, czyli występy dodatkowe. Pojawi się chociażby po 20 latach, już dorosła dziś, bo jakoś tak mniej więcej w moim wieku, zwyciężczyni juniora z Hiszpanii, czyli Maria Isabel. Tutaj pytanie do ciebie, czy ty pamiętasz, bo tak było, że kiedy ona wygrała w 2004 roku juniora, to ta jej piosenka była grana w pewnych miejscach, na przykład na kanałach jakichś z bajkami dla dzieci. Nie wiem, czy jakieś stacje radiowe to grały też. Nie chcę teraz tytułu powiedzieć, bo moja znajomość hiszpańskiego jest na poziomie znajomości innych wielu języków, czyli zerowa.
1: Wiesz co, musiałbym sobie przypomnieć tę piosenkę, bo tak z samego imienia artystki to niewiele mi to mówi.
0: Ale jeżeli kojarzycie taką dziewczynkę właśnie z Hiszpanii, która ewidentnie się wtedy wyróżniała na tle tamtej stawki właśnie swoją żywiołowością, to, no to ona będzie tutaj jako dorosła kobieta, a też w pewnym sensie można takie odnieść wrażenie, jeżeli chodzi o muzyczną stronę występu tegorocznej reprezentantki Hiszpanii, że on, ta piosenka ma troszeczkę nawiązywać do tamtej piosenki sprzed 20 lat, być jakimś takim hołdem dla niej, bo jest to tak charakterowo trochę podobny klimat, ale nie jest oczywiście to żaden plagiat, nic w tym rodzaju, bo melodia jest całkiem inna, ale jak tam ktoś kojarzy oba utwory, to się może pewnych podobieństw doszukać chociażby w takiej melorecytacji w pewnym określonym rytmie. Tak więc tak to będzie, będzie zwyciężczyni z ubiegłego roku, prowadzić to wszystko będą reprezentantka Hiszpanii z Juniora 2019. Jak ktoś pamięta tamtego juniora i taką dziewczynkę, co śpiewała takie strasznie, strasznie wysokie dźwięki, potem z nią były takie memy w internecie, że kiedy nadepnę na klocek Lego i nagranie tej Melanie Garcia, jak ona śpiewa taki najwyższy możliwy dźwięk, no to to jest właśnie ona. I jeszcze reprezentantka Hiszpanii z dorosłej Eurowizji z 2014, jeszcze jakiś tam jeden pan, którego nie kojarzę. No i całość ma potrwać 2 godziny z kawałkiem, bo The Voice zacznie się na dwójce o 20:10, także tam 10 minut później niż zazwyczaj, więc będziecie mieli taki muzyczny blok od 18 do 22 z czymś na dwójce, blok z wrażeniami muzycznymi. Na pewno o czymś zapomniałam. Nie ma po prostu takiej opcji, żebym pamiętała o wszystkim, co wam miałam powiedzieć. Niby nikogo ten junior nie grzeje, a i tak znalazłam informacje, żeby wam je przekazywać przez godzinę i jeszcze pewnie mogłabym drugą, coś tam bym znalazła, jakieś ciekawe ciekawostki. Piszcie, jakie jest wasze zapatrywanie na to, czy będziecie oglądać, czy będziecie głosować, jak wam się widzi piosenka Dominika, czy głosujecie na Dominika, a może na kogoś jeszcze innego chcecie głosować. No znacie już mnie, że ja nie mam takiego podejścia, że jeżeli startuje Polska, to ja muszę wspierać Polskę, bo to jest wyznacznik patriotyzmu, bo głosuję po prostu na to, co mi się podoba i obecność tej czy innej flagi nie wydaje mi się tutaj wyznacznikiem, że no muszę głosować, jestem zobowiązana, choćby Polska wysłała, wyszły w pole kurki 3, to ja muszę. Nie czuję, żebym musiała, dlatego Polska nie była i nie będzie moim wyborem. Nie dlatego, że życzę Dominikowi źle, bo niech tam będzie jak najbardziej zadowolony z siebie, ale jest mi go szkoda, że mu dali taką, a nie inną piosenkę. Ale innym dali piosenki nieco może lepsze, chociaż troszkę, więc teraz wam zaprezentujemy te, które będą naszymi faworytami, bo możemy, nie musimy się poddawać trendom i grać tego, co wszyscy by chcieli wam grać i wybierać to, co najprawdopodobniej wygra. A może się miło zaskoczymy? No to Michał, jak rozumiem, szykuje się, żeby o 18, czyli wcześniej rozpocząć pijama party, czy tak
1: na to
0: powiem,
1: wygląda.
0: Z włoska, więc zaczniesz je z Simone Grande, on z numerem 1 to wszystko otworzy, więc u nas będzie pierwszy, a później moja faworytka z numerem 3, czyli Nicole Ciabelli o Pięknie Natury zaśpiewa w utworze Walzoi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to tyle eurowizyjnych tematów, ale jeszcze kilka innych wątków w dzisiejszym wydaniu programu RTV dla was mamy.
0: Tak, kilka wątków telewizyjnych. Najpierw, potem będzie internet, a jeszcze telewizja i radio i różne rzeczy. Ale teraz troszeczkę powędrujemy w przyszłość, bo ci, którzy nie będą dzisiaj oglądać finału Eurowizji Junior na dwójce, mogą w jedynce śledzić finałowy odcinek Kawy z kardamonem, bo tam są jakieś zapowiedzi, że nie wiadomo, czy będzie ślub Anny i tego Adama. No to straszne, to są historie szalenie emocjonujące. Ale jak ktoś się dzisiaj skończy finałowym odcinkiem, to w tym miejscu zagoszczą inne emocjonujące historie, tym razem już rdzennie polskie, bo traktujące o naszym narodowym wieszczu. Telewizja Polska kilka lat temu zrobiła jakiś taki koncert pod hasłem Zakochany Mickiewicz i jak widać straszliwie chcą eksplorować temat rozmiłowań, że tak się wyrażę po staropolsku, naszego wieszcza właśnie. I tak oto zobaczymy serial, który ma w podtytule Zakochany Mickiewicz, a jego główny tytuł może wam się kojarzyć z pewnym wierszem umuzycznionym później zresztą wierszem Adama Mickiewicza, czyli Niepewność. Niepewność Zakochany Mickiewicz. To jest serial, który będzie miał premierę za tydzień w sobotę, no ale że nie wiemy jak to będzie z informacjami, to wam już o tym teraz damy znać. To będzie 5-odcinkowa seria o Mickiewiczu, która tak w ogóle jest rozszerzeniem kinowej produkcji TVP o miłosnych perypetiach naszego narodowego wieszcza, która w połowie września trafiła do kin, więc może ktoś widział i może zrecenzować nam. Natomiast jeżeli chodzi o samą zawartość tego serialu, to jak się dowiadujemy z oficjalnego opisu, jego akcja rozpoczyna się późnym latem 1831 roku. W Królestwie Polskim trwa zbrojne powstanie przeciwko rosyjskim zaborcom. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, kiedy wróg staje u bram Warszawy. Adam Mickiewicz, którego gra Nikodem Rozbicki, postanawia przedostać się z zaboru pruskiego i włączyć do walki. Na granicznej rzece Prośnie najpierw prawie zostaje pojmany przez rosyjskich kozaków, a potem przez żołnierzy pruskich. Ściganemu poecie, osadzonemu na plebanii księdza Cieślińskiego, którego z kolei gra Jakub Świderski, z odsieczą przybywa Konstancja Łubieńska, którą gra Weronika Janosz z pobliskiego pałacu w Śmiełowie. Brawurowa ucieczka w przebraniu zbliża Adama i piękną młodą damę. Pomimo upływu lat Mickiewicz wciąż wspomina jednak swoją pierwszą miłość. I tak to, słuchajcie, niestety często bywa, że nam w głowie te nasze pierwsze miłości, jemu była w głowie Maryla Wereszczakówna, którą grała Aleksandra Piotrowska. No myślę, że jak nawet nie kojarzycie jakiegoś wątku miłosnego życia Mickiewicza, bo tylko wiecie, że napisał Litwo Ojczyzno Moja, to o tej Maryli coś tam mogliście coś było, słyszeć, tak, że taka była. No to ja też tyle właśnie wiem, że była. Z nią on konkretnie spędził sielskie lato w malowniczej posiadłości w okolicach Nowogródka, skąd sam Mickiewicz pochodził. Zarówno film Niepewność, zakochany Mickiewicz, jak i ten serial, który właśnie się niebawem pojawi na antenie Jedynki, to nie jest właśnie tak, że to jest nowa sytuacja. No, nie trudno to chyba zgadnąć, bo skoro film kilka miesięcy temu trafił do kin, no to przecież filmu się nie tworzy w 2 miesiące, więc to nie jest tak, że o, teraz ta nowa władza wymyśliła taki właśnie projekt i że to już są efekty działania tych, którzy nastali w grudniu w telewizji. To są jeszcze projekty z 2023 roku, zapoczątkowane przez ówczesnego prezesa TVP, czyli Mateusza Matyszkowicza, bo to już były jego czasy. Wiosną zeszłego roku on zapowiadał kilka seriali historycznych, które miały łączyć ze sobą elementy misyjne i rozrywkowe. Czy to się ma szansę tutaj wydarzyć? No wychodzi na to, że ma, no bo misja będzie, będzie wątek naszego wieszcza, będzie. Jakiś element rozrywki, no bo wiecie, pewnie można byłoby zrobić taki cały długi serial biograficzny o Mickiewiczu, bo tych wątków tam na pewno jest szereg do zrelacjonowania, no ale oni się skupiają na tym jednym, bo ludzie najbardziej lubią oglądać romanse. Oprócz tych aktorów, których już wymieniłam, czyli Nikodem Rozbicki w głównej roli, pani Janosz jako ta Konstancja, pani Piotrowska jako Maryla Wereszczakówna, przyznam, że tych aktorek nie kojarzę. Rozbickiego, no to jak najbardziej, chociaż z nazwiska i z tego, że był długo chłopakiem Julii Wieniawy, ale już chyba nie jest. A więc oprócz tych wymienionych w obsadzie znaleźli się Antoni Sałaj, Adrian Zaremba, Dorota Landowska, Karolina Chapko, Jakub Świderski, Ewa Błaszczyk i Marianna Janczarska. Czy ja dobrze kojarzę, że Marianna Janczarska to jest córka Ewy Błaszczyk? Wiecie, no bo ona dwie córki ma. Tę jedną, która zapadła w śpiączkę, no i drugą właśnie Mariannę, więc wydaje mi się, że to jest ona. No i tak, jak już Wam wspomniałam, ten serial będzie emitowany w sobotnim popołudniowym paśmie o godzinie 17.35, począwszy od przyszłej soboty 23 listopada, a więc zastępuje w tym paśmie wspaniałą, emocjonującą, frapującą kawę z kardamonem.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że tu emocje będą większe.
0: Tak. I że to już nie będzie takie do oglądania dla żartu. Być może sprawdzę, bo jak już przywykłam do tego pasma, jeżeli chodzi o kawę z kardamonem, chociaż w tym czasie jest też awantura o kasę, nie mówiąc już o tym, że w tym czasie my często jeszcze wieńczymy nasz program, ale być może sprawdzę, jak im to tam wyszło. Ciekawe, czy audiodeskrypcja będzie do takiej właśnie produkcji TVP. Nie wiem, zobaczymy, typujcie może na Facebooku, czy się spodziewamy, czy się nie spodziewamy audiodeskrypcji, na pewno warto to zweryfikować. Tak więc ta późniejsza faza jesiennych ramówek to nie jest tylko czas, kiedy kończona już jest emisja produkcji, które zagościły we wrześniu, no bo albo już szereg tych produkcji miało swoje finały, albo na te finały możemy oczekiwać w najbliższych tygodniach. I to nie jest tak, że już się żadne nowości w tym miejscu, w ramówkach nie pojawiają, bo mamy z jednej strony właśnie tego zakochanego Mickiewicza, z drugiej strony mamy nowy sezon znanej produkcji w stacji TVN, choć ten nowy sezon będzie miał pewne znamiona rzeczywiście takie nowatorskie w tym sensie, że sporo całkiem tutaj w tym formacie, o którym będę mówiła, postanowiono zmienić, bo i porę emisji, i dzień emisji, i skład grona jurorskiego, i też sam kształt tego programu, a mam na myśli Lego Masters. I tu znów przenosimy się do przyszłego tygodnia w obawie, że nie zebralibyśmy przez te kolejne dni odpowiedniej liczby informacji, no to już Wam dajemy znać. Przenosimy się na niedzielę przyszłą, nie jutrzejszą, ale w jeszcze kolejnym tygodniu, niedziela 24 listopada. Wtedy to właśnie TVN rozpocznie emisję piątej już edycji Lego Masters. Ta kolejna odsłona wraca na antenę później niż to było w ubiegłym roku, bo w ogóle to jest tak, że ten program to chyba nigdy nie debiutował z początkiem września, zawsze go tak wprowadzano nieco później, ale w zeszłym roku ta czwarta edycja startowała pod koniec października, także teraz fani musieli sobie poczekać jeszcze o miesiąc dłużej, no ale może było warto. Powiedziałam, że tutaj są zmiany istotne w samym kształcie programu, co też zwiastuje podtytuł, jaki dodano do głównego tytułu, bo to nie jest już samo Lego Masters, tylko Lego Masters Kierunek Polska. Za chwilę myślę, że wyjaśni się dlaczego. I jeżeli chodzi o pasmo nadawania, które tutaj się zmieniło, to będą to niedziele, godzina 19:30, czyli to jest dotychczasowe pasmo programu Masterchef, który ma w tym tygodniu swój finał, a zatem zwalnia się to miejsce, można je wypełnić budowaniem różnych konstrukcji z klocków Lego. Wcześniej to była sobota, godzina 17 w tamtym sezonie, a kiedyś jeszcze to w ogóle chyba piątki wieczorem, więc eksperymentują z tymi pasmami. Może w kolejnych sezonach ten program w którymś z pasm osiądzie na dłużej. Jeszcze taka ciekawa informacja, że odcinki z niemal tygodniowym opóźnieniem pojawiać się będą także na antenie TVN7 w popołudniowym paśmie. Pierwszy z nich zagości na antenie 30 listopada o godzinie 14:45, czyli to nie będą niedziele, tylko soboty, jeśli dobrze liczę, więc takie sześciodniowe opóźnienie pomiędzy emisją w TVN i TVN7, a jeżeli ktoś jest użytkownikiem serwisu Max, no to tam również będzie mógł te odcinki sobie oglądać. Zmiany w gronie jurorskim już Wam zaanonsowałam, no i one polegają na tym, że w roli jurorki Lego Masters u boku Poli Lisowicz, czyli takiej artystki, projektantki, w ogóle osobie wielu talentów, u jej boku pojawi się specjalistka w zupełnie czymś innym, czyli w aktorstwie, a więc o projektowaniu, sztuce, no to może mieć jak najbardziej pojęcie, ale jeżeli ma jakieś prywatne zainteresowania w tym kierunku, bo sama się zajmuje czymś innym, występowała w takich produkcjach jak Patty czy Skazana, w Patty miała główną rolę, jest to Aleksandra Adamska. Więc mamy takie dwuosobowe jury, w poprzedniej edycji też ono było dwuosobowe, ale u boku Poli Lisowicz, tam był wówczas Wojtek Łozowski, który też się zdał na sztuce, ale w innym obszarze, czyli śpiewania, muzyki, bo to jest członek zespołu Afromental, także mieliśmy piosenkarza, teraz mamy aktorkę. No to takie typowe, wiecie, w takich programach, że niekoniecznie wszyscy jurorzy muszą być zawsze specjalistami w tej dziedzinie, a wprowadzenie celebrytów też może pewną grupę widzów przyciągnąć. No i jeżeli chodzi o zmiany właśnie w samej formule programu, to ten piąty sezon będzie pierwszym, w którym uczestnicy będą tworzyć swoje konstrukcje poza studiem w różnych zakątkach kraju. I tak oto na przykład w pierwszym odcinku ekipa programu Lego Masters Kierunek Polska odwiedzi pałac w Jabłonnie, gdzie uczestnicy za pomocą klocków oczywiście będą musieli stworzyć funkcjonalne lalki teatralne. To szalenie interesujące. A następnie wystawić trzyaktowe przedstawienie według przygotowanego wcześniej scenariusza. No to ten element jak najbardziej aktorka Ola Adamska będzie mogła ocenić, bo tutaj to ona będzie miała jednak największe kompetencje z tego jurorskiego grona. Ale To nie jest tak, że wszystko w programie się zmienia, bo jedna rzecz się nie zmienia, to jest gospodarz, którym niezmiennie będzie Marcin Prokop. A więc jeżeli Was interesuje, jak tam będzie szło to budowanie z klocków Lego na poziomie cokolwiek bardziej profesjonalnym, niż mogą to robić dzieci w Waszych domach, no to przyszła niedziela, 24 listopada, 19:30, tuż po faktach, no bo przypominam, że to pasmo jest teraz takie przesunięte, że nie o 20 się zaczynają w TVN-ie te premierowe produkcje w weekendy, tylko 19:30, ze względu na to, że nie ma uwagi, a sport i pogoda są emitowane przed faktami, więc tuż po faktach Marcin Prokop i cała reszta zaproszą na Lego Masters, a my teraz zaprosimy na muzyczną przerwę, która tutaj chyba będzie oczywista, bo nawiązywać będzie do tego zakochanego Mickiewicza, który spotkał Konstancję i coś gdzieś tam mu w głowie zawróciła, ale wciąż w sercu była ta Maryla Wereszczakówna, więc prawdopodobnie po jego głowie krążyły właśnie te myśli, które pochodzą z wiersza umuzycznionego przez Marka Grechutę, którego to tytuł tegoż właśnie wiersza został wykorzystany również do zatytułowania serialu o Mickiewiczu, czyli Niepewność, a owe myśli, no to słynne już chyba zdanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To teraz przenosimy się do internetu, aczkolwiek do telewizji na moment jeszcze wrócimy. Ale
0: kochani, przestaję gadać. To jest ten właśnie moment. Tak, wrócimy na moment do telewizji. Chociaż to telewizja to pewnie dla wielu wciąż jest środowisko kojarzące się z serialami, ale jak wiemy, serwisy streamingowe w seriale obfitują i Michał wam opowie o jednym z nich.
1: Tak, teraz przenosimy się do Netflixa. Ponoć w Stanach Zjednoczonych on miał dziś w nocy jakąś awarię, natomiast w Polsce działa dobrze i właśnie w tym serwisie od minionej środy można oglądać serial zatytułowany Matki Pingwinów. W produkcji występują...
0: Czy to serial przyrodniczy?
1: Nie, nie. No ale właśnie. O co chodzi, to się za moment dowiemy. Na dobry początek kilka słów, kogo można w tym serialu zobaczyć. W produkcji występują m.in. Magdalena Różdżka, Barbara Wypych, Tomasz Tyndyk, Krystyna Janda, Piotr Rogucki oraz Piotr Głowacki. I teraz kilka słów na temat fabuły. Kama, znana zawodniczka MMA, w tej roli Masza Wągrodzka, stara się godzić nabierającą tempa karierę z wychowaniem 7-letniego syna Jasia. Gdy u chłopca zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu, kobieta nie przyjmuje tego do wiadomości. Choć wypiera opinię specjalistów, jest zmuszona przenieść syna do innej szkoły, w której Jaś szybko znajduje przyjaciół i szczęście. Jego mama przeciwnie. Nie może odnaleźć się pośród rodziców, którzy definiują się głównie poprzez rodzicielstwo. Tak możemy przeczytać w opisie produkcji. Serial jest przedstawiany jako komediodramat, a wyprodukowano go na podstawie pomysłu Klary Kochańskiej Bajon. Więc taki opis tego serialu, nie wiem, miałaś okazję już na to zerknąć, czy jeszcze nie?
0: Nie, przyznam, bo jakoś tak zapomniałam, że to już, czy widziałam jakieś recenzje, ale
1: a to
0: jakoś
1: tak
0: myślałam,
1: przy okazji,
0: że to jest odległe w czasie.
1: To tak przy okazji warto wspomnieć, przypomniał nam też o tym serialu nasz słuchacz Dawid na Facebooku.
0: A dziękujemy. Natomiast ja sobie o nim faktycznie przypomniałam, niekoniecznie w oparciu o komentarz Dawida, a o to, że się natknęłam na jakąś recenzję i się przypomniałam, a zaraz, a to chyba już jest ta premiera. Rzeczywiście brzmi to ciekawie, bo temat no niepełnosprawności na pewno mi jest bliski, choć spektrum autyzmu nie jest zdefiniowany, przypominam, jako niepełnosprawność czy choroba. Bardziej tutaj się mówi o takim zaburzeniu rozwojowym. Może ono współwystępować z niepełnosprawnością intelektualną lub jaką bądź inną, ale nie musi. Więc temat jak najbardziej pewnie też w obszarze naszych zainteresowań, moich także, bo mam uczniów w spektrum autyzmu kilkoro i ponieważ to jest spektrum, no to warto myśleć o tym powiedzieć, że nie jest to tak, że każda z tych osób jest jednakowa według jakiegoś wzorca z Sevr, tylko no, na spektrum można być w różnym miejscu względem różnych cech osobowości i zachowania, więc no, każda z tych osób jest dla mnie też jakimś innym wyzwaniem, napotyka na różne trudności, albo i niekoniecznie napotyka, bo są takie, które też radzą sobie świetnie z nauką, a może tych ich trudności tak nie widać właśnie w tym obszarze, bo gdzieś tam mogą się one przejawiać w innych sferach, więc do każdego staram się też jakoś tak podejść, tak jak należy. Temat na pewno istotny, chociaż z takiej perspektywy jeszcze innej, bo perspektywy rodzicielskiej, mniej pewnie mnie czy tobie znanej, ale myślę, że też.
1: Ale ciekawej.
0: Ciekawej, na pewno. Jak najbardziej. Czy Dawid coś pisał o tym, czy audiodeskrypcja tam jest?
1: Wiesz co, nie pisał, natomiast...
0: To może napisać, jak wie?
1: Tak. Natomiast ja podejrzewam, że może
0: powinny
1: tam...
0: Nabyć.
1: Tak, że może być, a chętnie też no to, na ten serial
0: to
1: zerknę.
0: To tym lepiej. To tym chętniej na pewno zerkniemy. No i Michał wam też obiecał takie odwołanie do telewizji i temat, który teraz poruszy, będzie pomostem pomiędzy telewizją a internetem, bo nazwisko, które tutaj teraz padnie, padało niejednokrotnie na telewizyjnej antenie, no a teraz właśnie odnajdziemy tego pana w przestrzeni internetu.
1: Zgadza się. Tomasz Wolny, to z pewnością nazwisko...
0: Tej.
1: Coś wam mówi, Tejbon z Poznania i właśnie teraz można go oglądać w internecie, kiedyś w TVP, teraz w internecie, a konkretnie w kanale Zero. Zadebiutował tam w miniony wtorek, w swoim pierwszym programie mówił, że musiał odejść z TVP i opowiedział historię znanych osób, które w swoim życiu też musiały zaczynać od początku. Przyznał, że pożegnanie na początku roku z Telewizją Polską było dość twardym lądowaniem, ale nie od dziś wiadomo, że gdy ktoś zamyka przed tobą drzwi, to trzeba się otworzyć na nowe opcje. Tak zaznaczył. Będąc wolnym zawodnikiem, dołączam do świetnego zespołu, zainspirowany, z pokorą, z otwartą głową, z pomysłami, bo jest kilka rzeczy do zrobienia, z sercem, no i oczywiście z sensem, zapowiedział internautom dziennikarz, nie zdradzając jednak dalszych szczegółów nowego projektu. A pan Tomasz Wolny, i tu jeszcze taka ciekawostka, że kiedy on się rozstał z TVP, to udzielał się jako ambasador Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska i od sierpnia prowadził podcasty z cyklu Grajmy Razem, w których gościł sportowców oraz znane osoby wspierające działalność sportową osób z niepełnosprawnością. Także teraz możecie go oglądać w kanale Zero. To już jest kolejna osoba niegdyś związana z TVP, a teraz właśnie tam się pojawiająca.
0: I nie pojawia tam się sam, bo ma taki jakiś pomysł na te swoje programy, żeby zapraszać tam ludzi do współpracy. Na przykład w jednym ze swoich programów towarzyszyła mu Katarzyna Bujakiewicz, aktorka, i ona tam wspominała, że oni chyba już się jakoś długo znają i namawia ją, żeby coś tam razem zrobili, żeby ona coś poprowadziła. Ona nie chciała, ale tutaj się zgodziła właśnie w takim projekcie wziąć udział i zdaje się, że raz na dwa tygodnie on ma właśnie taki plan, żeby zapraszać do współdziałania w kanale Zero osoby, po których niekoniecznie byśmy się tego spodziewali, tak więc czekać można na jego kolejnych gości, jeżeli was to interesuje. Nie będziemy więcej już mówić o sylwetce i poprzednich dokonaniach pana Tomasza, bo mówiliśmy o tym wtedy, kiedy odchodził z TVP i chyba też wtedy wzmiankowaliśmy to, że fakt rozstania z nim był krytykowany również po tej stronie sceny politycznej i komentatorskiej, która no niekoniecznie, która raczej identyfikuje się poglądowo z tą nową odsłoną polskiej telewizji i wypowiadano się o tym w tym kontekście, że no dobra, no może poglądy miał zbieżne z poglądami tego poprzedniego rządu, ale zdaniem wielu wykonywał dobrą robotę w innych obszarach, w tym porannym pytaniu na śniadanie, prowadząc te koncerty patriotyczne, więc nie trzeba może było tak robić, żeby ten walec aż tak wyrównywał wszystko w całości i należało się zastanowić, czy istotnie należy go zwalniać tylko dlatego, że był związany z tamtą poprzednią ekipą. A też jeszcze jest taka ciekawostka, że jego żona ponoć pracuje w TVN24.
1: Tak, to...
0: Co też niedawno przeczytałam. Także widzicie, jak to się różnie plotą te koleje losu. A u nas teraz zaplecie się trochę nietypowo, bo najczęściej nie robimy takich rzeczy, żeby naszymi utworami nawiązywać do nazwisk. No imion to nam się kiedyś jeszcze zdarzało, ale do nazwisk niekoniecznie, ponieważ to nam się może wydaje czasami jakąś taką nie najlepszą formą żartu, czy czegoś w tym rodzaju, ale skoro sam pan Tomasz to uczynił, mówiąc sobie, że jest wolnym człowiekiem, no to tak, chyba nieprzypadkowo użył takiego słowa, no to odebraliśmy to w ten sposób, że mamy przyzwolenie od niego samego na takie nawiązanie.
1: A to aż się prosi zagrać piosenkę zespołu Chocolate Spoon, Jestem Wolny, dawno niegrany utwór, myślę, że przez większość stacji radiowych, no to teraz będzie opcja, żeby go sobie przypomnieć.
2: Radio DHT.
1: To jest ten moment, kiedy będziemy mówić o radiu, ale jeszcze nie teraz.
0: Ale prawie to jest ten
1: tak,
0: moment.
1: Dokładnie, dokładnie, bo najpierw jeszcze trochę wytrzymajcie z telewizjami. Przenosimy się do Polsat News, bo tu małe zmiany. Ta stacja telewizyjna wprowadza zmiany w swojej ramówce. Otóż od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 listopada, na antenie stacji emitowane będą dwa wydania punktów widzenia. Prowadzone przez dwóch różnych gospodarzy, a program Debata Dnia zmieni się w debatę Gozdyry. I tak oto, od najbliższego poniedziałku na antenie Polsat News właśnie będziemy mieć te dwa punkty widzenia. Pierwszy punkt widzenia to będzie punkt widzenia Jankowskiego oraz punkt widzenia Szubartowicza. Różni prowadzący, styl prowadzenia, goście i tematy.

0: zasad. Dajemy widzom dwa całkowicie różne punkty widzenia. Pokażemy im dwa style dziennikarstwa, odmienne spojrzenie na ten sam problem czy zjawiska społeczno-polityczne. Taka różnorodność jest niezbędna. Dziennikarze nie będą mówić, co i jak mamy myśleć. Mają pokazać różną perspektywę, a wnioski wyciągnie każdy z widzów. No to zobaczymy, czy to się uda.
1: Mnie naprawdę ciekawi, czy te punkty widzenia będą tak odmienne, no, biorąc pod uwagę zapatrywania obu panów. Wspaniałe to będą programy. Jako fani X-owej, dawniej twitterowej twórczości Przemysława Szubartowicza, tak, zwanego przez niektórych Szubidubi, czekamy z ogromną niecierpliwością. Podobnie jak być może wy czekacie na nowości w stacji informacyjno-publicystycznej, takiej raczej o profilu prawicowym, co też tutaj będzie chyba zasygnalizowane w tytule jednego z nowych programów.
0: Zgadza się, a mowa o stacji w Polsce 24, która to się rozwija i przestać nie może, i oto tak właśnie wprowadza do ramówki program publicystyczny Prawica Wybiera. Ten program, jak nie trudno wywnioskować z nazwy, będzie poświęcony wyborowi kandydata na prezydenta Polski. Będzie on prowadzony w parach, między innymi przez dyrektora programowego stacji Michała Adamczyka i prezenterkę Martę Kielczyk. Emitowany ma być codziennie o godzinie 20.15. Docelowo stacja w tym paśmie chce nadawać inny program, czyli Minęła 20.15.
1: Ojej, wspaniałe! Brzmi podobnie, zbyt podobne, żeby spać spokojnie, kochani. Tylko kiedyś tam nie trzeba było dodawać minut, było po prostu Minęła 20. No
0: dokładnie,
1: właśnie.
0: Ale teraz tu oni mają tak zapełnioną ramówkę, że po prostu no nie dało się. Tak. Nie dało się tego pełnej uruchomić. No ale na razie wstrzymano ten program, decydując się na cykl przedwyborczy. Także będzie można sobie oglądać, co tam prawica wybiera i kogo wybiera. Natomiast od przyszłego tygodnia o godzinie 16 codziennie ma pojawiać się nowy program zatytułowany Fakty i kłamstwa. Program ma dotyczyć analizy informacji podawanych przez media. I ja tu sobie tak dopisałem. Czyżby jak oni kłamią BIS? Jak ustalił...
1: Jacek Łęcki, tak, ma to prowadzić.
0: Dokładnie, tak ustalił on... press serwis. Więc...
1: On wtedy prowadził tam? To tam chyba się zmieniali.
0: Zmieniali się, tak. Tam byli różni prowadzący.
1: Właśnie, no ty już zdążyłeś powiedzieć, jaki tutaj jest twój typ, jeżeli chodzi o ten program, to ja właśnie chciałam spytać, czy w takim razie dżingiel będzie brzmiał fakty czy kłamstwo?
0: No, pewnie
1: na to
0: tak
1: liczę. Mam taką szczerą nadzieję. Tylko ta godzina wcześniejsza, bo ja to nawykłam do tego, że to było przed wiadomościami, a oni już tutaj faktycznie mieli tak zapełnioną ramówkę, że już musieli dać to o wcześniejszej porze.
0: Ja w sumie nie dałem suba w Polsce 24.
1: No i błąd na błędzie w twoim życiu.
0: No wiem, muszę to nadrobić, bo może oni to, wiesz, wycinają i wrzucają potem jako osobne materiały, to będę oglądał.
1: Tak, dobrze by było. Wiem, że jesteś rozczarowany, ponieważ bardziej liczyłeś na to, że w dzisiejszym programie znajdą się informacje o nowościach nie w stacji w Polsce 24, a o nowościach w telewizji Republika, ze względu na to, że w naszym folderze z materiałami, notatkami czeka już na was pewna piosenka o telewizji Republika. Nie będziemy zdradzać, bo ona czeka na swój moment, kiedy telewizja Republika uraczy nas czymś nowym, a to się przecież wydarzy prędzej czy
0: później. I to nie jest piosenka wygenerowana przez AI.
1: Nie jest to ona. To jest piosenka, która was zachęci do tańca. To już możemy też was, mam nadzieję, tym przyciągnąć. Także tym bardziej musicie nas słuchać, żeby wyczekiwać po pierwsze samych informacji o tym, co tam nowego kiedyś w końcu Tomasz Sakiewicz wymyśli, a przecież musi gonić Karnowskich, no to nie ma wyjścia. No i po drugie właśnie zaprosimy was, no pójdziemy w tango z Republiką, no nie ma się tutaj co oszukiwać. Michał wam obiecał coś na początku tego ostatniego wejścia. On jest taki, że mogę ręczyć za niego, że jak obieca, to dotrzyma słowa. Najczęściej, no. Mówię najczęściej, bo miał zrobić jedną notatkę do tej audycji, a potem ja ją zrobiłam, dlatego najczęściej, ale tym razem jednak was nie oszukał, bo powiedział, że będzie o radiu.
0: I będzie
1: pewna wzmianka o radiu. Ja się dowiedziałam o tym, że pewna ważna rzecz, o której teraz chcę powiedzieć, się wydarzy chyba w minioną niedzielę, bo na antenie radiowej Trójki zaczęły pojawiać się takie autopromocyjne spoty sugerujące to, aby włączać Trójkę w poniedziałek, ten świąteczny poniedziałek 11 listopada po godzinie 23. Zapowiadano bowiem, że wówczas pojawi się w paśmie Ludzie rozmowa Michała Nogasia z kimś,

0: ważnym, z kimś istotnym dla trójki, dla jej słuchaczy, istotnym również dla mnie, bo tak się składa, że kiedy ja zaczynam słuchać trójki jakoś tak bardziej świadomie, to audycje tego pana, audycje przez niego prowadzone stanowiły bardzo istotny element ramówki, to też często do mnie docierały jego audycje, jego głos. Mam na myśli Piotra Barona, który wówczas miał okazję pojawiać się tak naprawdę w niemal wszystkie dni robocze w paśmie Tu Baron od godziny 9 do 12, więc było go sporo, a ponadto to był też moment, w którym nie było Marka Niedźwieckiego w radiowej trójce, to też Piotr Baron był właśnie tym, który go zastępował, jeżeli chodzi o prowadzenie listy przebojów. Później, kiedy Marek Niedźwiecki zakończył, jak to wówczas mówiono, służbę w złotych beretach, czyli pracę w Radio Złote Przeboje, to stwierdzono, że obaj panowie będą wykorzystywać swoje doświadczenie w prowadzeniu listy, będą się wymieniać, każdy z nich będzie tutaj się pojawiał co 2 tygodnie, natomiast ten, który akurat listy nie będzie prowadził, będzie w tym samym dniu gospodarzem audycji między 9 a 12, takiej audycji dookoła listy, wokół tego, co na niej obecnie, wokół jej historii, audycji zatytułowanej LP Trójka. No i tak oto ten pan Piotr Baron się pojawiał w tej trójce do momentu zakończenia emisji listy przebojów, co się wiemy, w jakich okolicznościach stało w 2020 roku. On tam dalej był. Lista się zakończyła, zakończyła swój żywot. On tam dalej był, ale później no zaczęło się dziać nie najlepiej, ponieważ pana Piotra dopadły bardzo poważne problemy zdrowotne. Tam na jakiś czas zniknął, chyba później też miał okazję wrócić. Od jesieni ubiegłego roku nie było go na antenie. No i ta rozmowa poniedziałkowa u Michała Nogasia była właśnie takim sygnałem powrotu Piotra Barona do radiowej trójki. Piotr Baron wraca no na pewno odmieniony tymi zdrowotnymi, ciężkimi przeżyciami, o których opowiedział w rozmowie z Michałem Nogasiem, bo to nie jest tak, że on, wiecie, przeszedł sobie jakąś tam chorobę krótką, szybką, łatwą, złamał nogę i to tyle. Nie, on przeszedł nowotwór mózgu i 2 udary, więc no, sami rozumiecie, jaka jest sytuacja. I to jest totalnie odzwierciedlone w jego głosie. Zdaje się, że wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy miał okazję pojawiać się jeszcze na antenie trójki, ten głos jego jeszcze był bardziej zmieniony przez tę chorobę. No teraz jest, z tego co wiem, ciut lepiej, ale nie miałam okazji słyszeć tej jego właśnie w ubiegłym roku, czy tam jeszcze w poprzednim.
1: Ja miałem okazję właśnie słuchać teraz, to mam wrażenie, że na samym początku było gorzej, a potem już kiedy tak troszeczkę się jakby rozkręcił, to było to lepiej. Ale ten początek, jak włączyłem trójkę i zacząłem słuchać, no to sobie pomyślałem, oj, jest źle.
0: No na pewno jest słyszalna ta różnica, że ta choroba odcisnęła piętno na jego głosie. Trudno, żeby nie, skoro to były takie, a nie inne zdrowotne wydarzenia. W mojej pamięci, w moich uszach będzie zawsze głos Piotra Barona tamten. No bo wiecie, słuchałam go jako nastoletnia fanka radia i muzyki, stąd no, będę miała we wspomnieniach właśnie tamtego Piotra Barona przede wszystkim, jak najbardziej on jest do rozpoznania, jego barwa głosu jest do zrozumienia, bo to nie jest też tak, że on absolutnie tak bełkoczy, że się go nie da zrozumieć, ale no słychać się takie właśnie znamiona tej choroby. Niemniej Agnieszka Szydłowska zdecydowała o tym, żeby Piotr Baron na antenie trójki się pojawiał. Więcej właśnie o samej swojej chorobie, o tym jak to zniósł, jak wiele zawdzięcza lekarzom, opowiedział właśnie w rozmowie z Michałem Nogasiem, która nie koncentrowała się tylko wokół choroby, bo też odnosił się do swoich wcześniejszych radiowych doświadczeń. Mówił o przeprowadzaniu wywiadów z artystami, no a te doświadczenia w trójce ma jak najbardziej długotrwałe, bo po raz pierwszy w trójce się pojawił w roku 1984, później miał przerwę, bo on zdaje się, bo w ogóle jest ze Śląska i działał w radiu
1: Flash
0: było takie radio, co potem się stało antyradiem, no i w 2001 roku powrócił do trójki, no i prowadził szereg audycji, które wam już tutaj miałam okazję wymienić, ale też nie tylko tylko te, o których wspomniałam, bo jeszcze na przykład w porannym Zapraszamy do Trójki miał okazję się pojawiać i wcześniej wstawać, co też przypomniał właśnie w tej rozmowie poniedziałkowej. Pewnie ona jest gdzieś do znalezienia na stronach radiowej Trójki. Jeżeli by ktoś chciał posłuchać, co Piotr Baron ma do powiedzenia i jak ten głos jego brzmi, no to myślę, że będziecie w stanie to odnaleźć. Natomiast no, brzmienia jego głosu i tego w ogóle, co ma do powiedzenia i pokazania, będzie można słuchać na antenie radiowej Trójki, bo z komunikatu prasowego rozgłośni wynika, że pan Piotr pojawi się w najbliższy wtorek we wtorkowym wydaniu audycji W tonacji Trójki o godzinie 15, który będzie współprowadził z Justyną Grabasz, a więc taki duet, połączenie doświadczenia z młodością, który już miał się okazję sprawdzić razem przed tą przerwą, jeżeli chodzi o pracę w Trójce pana Piotra Barona. Już mieli właśnie okazję jakieś tam wydanie W tonacji Trójki poprowadzić, no więc skoro wracają do tego, no to pewnie stwierdzili, że im to działa dobrze i są zadowoleni i chcą ze sobą współpracować. Także pewnie, wiecie, to nie będzie tak, że Piotr Baron wróci znowu do obecności antenowej, takiej gęstej, jak to było 15 lat temu i że będzie wam codziennie prowadził 3-godzinny blok, bo pewnie nie byłby w stanie tego zrobić. Ale sądzę, że słuchacze Trójki mają też sentyment do niego, do jego głosu i mimo tego, że ten głos, to brzmienie już nie takie jak kiedyś, to będą mu w stanie to wybaczyć i obroni się tym, co będzie miał do powiedzenia o muzyce, co będzie chciał przekazać. I przede wszystkim tego właśnie słuchacze będą szukać w jego audycjach. No bo
1: a też myślę, że audycja prowadzona w duecie, no to też będzie zupełnie inaczej, tak, miała inną dynamikę. Jeżeli na przykład rzeczywiście tu warunki głosowe nie pozwolą mu na to, żeby jakoś to wszystko szło płynnie, no to współprowadząca Justyna Grabasz, tak, pomoże, po prostu. I myślę, że dlatego też zdecydowano się na ten duet.
0: Jasne, żeby to nie był taki solowy udział, tylko żeby to się właśnie jakoś rozłożyło, bo nawet kiedy pani Justyna coś będzie mówiła, no to wtedy on może nabrać tych sił, żeby powiedzieć jakąś tam swoją kwestię. I tak jak rozmawialiśmy poza anteną, nie byłoby, nie oszukujmy się, innego miejsca w polskim eterze, gdzie Piotr Baron by się mógł odnaleźć w obecnej sytuacji. No chyba, że któryś z tych projektów internetowych posttrójkowych, no bo mają te projekty słuchaczy w dużej części związanych wcześniej z tą dawną Trójką, więc oni też na pewno z otwartymi ramionami przyjęliby Piotra Barona. No ale tak jest, że został w tej Trójce. No i tak jak powiedziałam, na pewno słuchacze wiele mu tutaj będą w stanie wybaczyć i nikt nie będzie pisał komentarzy typu co to za dziadek, weź w ogóle z tym głosem i co jest on, bo
1: Trójkowa... Że nikt to bym się kłócił, bo dobra, znajdą się jakieś trolle, ale myślę, że no, każdy normalny zrozumie po prostu.
0: Gro reakcji na pewno będzie przychylnych i ciepłych. I ta historia, myślę, że też dla osób takich, które mierzą się z podobnymi doświadczeniami, może być pewną motywacją, bo kiedy już się wydaje, Piotrowi Baronowi też się wydawało w pewnym momencie, że on już nie wróci do swojej miłości, jaką jest radio, że on stracił kompletnie głos. Ale jednak, widzicie, się udało, więc no, na pewno nie zawsze będzie to możliwe, nie w każdym stanie zdrowotnym, ale no, warto pewnie tej rehabilitacji się gdzieś poddawać, próbować, bo jest szansa na to, żeby chociaż w jakiejś tam części wrócić do normalnego życia i do tego, co się kochało. A Piotr Baron kocha muzykę, kocha radio, opowiadał tam taką właśnie historię, że kiedy był usypiany przed jakimś zabiegiem, to prosił, zdaje się, pielęgniarkę czy lekarkę, że jak się przebudzi, to żeby ona go zapytała, czy jest w stanie wymienić nazwiska Beatlesów, czwórki z Liverpoolu. Jeżeli nie będzie, to on stwierdził, że nie, to już jest w ogóle po wszystkim i już jego życie nie będzie miało sensu, ale podobno był w stanie. Pamiętał tych Beatlesów, więc no takich rzeczy się nie zapomina, więc to już faktycznie świadczy o tym, jak to radio i ta muzyka były dla niego ważne. O tym, że radio było dla niego ważne, świadczyć może fakt, iż stał się on bohaterem, jednym z bohaterów pewnego utworu. To były te właśnie złote czasy, kiedy to Marek Niedźwiecki wrócił do Trójki. Kilka miesięcy po tym tak się złożyło, że Trójkowa Lista Przebojów świętowała notowanie numer 1500 i z tej okazji poproszono Artura Andrusa, aby naskrobał kilka słów słów i to uczynił. Melodii już nie musiał wymyślać, bo zaczerpnął pewną melodię znaną. Utwór ten wykonany został na żywo podczas koncertu z okazji tego właśnie notowania 1500. Szturmem zdobył kolejne notowanie listy przebojów trójki, znajdując się na jej pierwszym miejscu. Później doczekał się zresztą kontynuacji takiej wersji z dopiskiem po roku. Była jeszcze jedna kontynuacja przy okazji tego zakończenia nadawania listy przebojów trójki, ale my sięgniemy po tę pierwszą, najpierwszą balladę, w której mowa jest o niedźwiedziu, o czarnej Helenie, no ale przede wszystkim na pierwszym miejscu wymieniony jest on, Baron. Jest to ballada o baronie, niedźwiedziu i czarnej Helenie. Niedźwiedź z prawdziwym baronem i to, co oni tam wyprawiają, a przynajmniej to, co tam Arthur Andrews opisał, że oni wyprawiają, to za chwilę usłyszycie, a jak włączycie za 5 minut TVP2, to usłyszycie poczytania młodych, zdolnych bąbelków z europejskich krajów, w tym naszego Dominika Arima. A jak będziecie dalej włączać nasze Radio DHT, to będziecie słyszeć dużo fajnej muzyki. A jak włączycie to radio w którąś kolejną sobotę, to usłyszycie nas w wydaniu numer 235, bo to już taki będzie numer.
1: Czy za tydzień to nie wiadomo.
0: Natomiast nie mamy wiedzy, kiedy to się wydarzy, dlatego użyłam takiego nieokreślonego kiedyś. Pewnie za tydzień nie, dlatego że wam przekazaliśmy te dwie informacje z kolejnego tygodnia, ale sprawa jest otwarta. Różnie się koleje mogą tutaj potoczyć naszego losu radiowego i medialnego w naszym kraju, tak więc śledźcie naszego Facebooka, tam na pewno będziemy o tym wszystkim informować. Któraś sobota na pewno to będzie, jak nie za tydzień, no to pewnie już za 2 tygodnie. No to lecimy oglądać Juniorka, no i zostawimy was, tak jak powiedzieliśmy, z balladą o niedźwiedziu z prawdziwym baronem, Piotrem Baronem, a za uwagę dziękuję wam dziś Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Kolejny poniedziałek, tym razem w kalendarzu to 21 dzień października 2013 roku. Na zegarach minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia, czyli radia internetowego stowarzyszonego z polskim pierwszym podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących. Zarówno Tyflo Radio, jak i Tyflo Podcast znajdziecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. W Tyflo Radio możecie posłuchać wielu audycji. Z Tyflo Podcastu możecie tych wiele audycji pobrać, dotyczących w większym lub mniejszym stopniu wszystkiego, co wiąże się z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. No i mówcie sobie, drodzy Państwo, co chcecie, ale ja będę jednak przy tym obstawał, że osoby niewidome czy niedowidzące dużą uwagę przykładają do dźwięku. Może nie wszystkie, ale myślę, że znaczna ich część. I dziś właśnie będzie mowa o dźwięku, a konkretnie o urządzeniach, które to ten dźwięk z naszego komputera są w stanie wydobyć. Będziemy rozmawiać o kartach muzycznych. Moim gościem jest Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
7: Kłaniam się uprzejmie. Ja może dodam, że będziemy rozmawiać o kartach muzycznych, które się pojawiły przez ostatnie 2 lata w sklepach. O tych kartach dostępnych dla użytkownika, dla przeciętnego użytkownika, które można sobie kupić, no i że tak powiem, sami ocenicie, czy warto, czy nie warto.
6: I dodajmy, że będziemy mówić o konkretnych modelach tych kart. Dokładnie. Będziemy mówić o tym, jak działa karta muzyczna, co jest istotne, co nie jest istotne. Po prostu ty, Robercie, masz przed sobą 3 modele kart muzycznych, dokładnie, podpinanych do portu USB jeszcze dodajmy, to są zewnętrzne karty.
7: Dokładnie.
6: I po kolei omówimy te właśnie modele.
7: Omówimy te właśnie modele, będą to w kolejności najpierw AudioTrack Maya U5, czyli jak dotąd najnowszy model karty USB firmy AudioTrack, albo nie wiem, Gyrocom się pisze, Gyrocom, może się mówi, żebym nie przekręcił. To jest chyba ich dystrybutor, albo no w ogóle to jest strasznie pokręcone, bo jednocześnie AudioTrack jest jakoś tam skoligacony z Esi, z tymi niemieckimi firmami i z czymś jeszcze. No ale zostawmy może tym, AudioTrack, www.audiotrack.net jest, to jest strona, tam trzeba wejść na AudioTrack i można sobie o tej karcie co nieco poczytać. To jest karta podpinana na USB, no i najpierw karta AudioTrack Maya U5, później na życzenie redaktora Dziwisza, i to podkreślam z całą stanowczością, będę to zaznaczał kilkukrotnie, karta czeskiej firmy AXAGO, karta ADA X5, to jest karta 7.1, też podpinana pod USB na chipsecie C-Medi. No i na koniec zostawiłem deserek Asus Xonar U3, też karta muzyczna, podobna do XFIGO, natomiast no, troszkę przewyższająca te karty, ale to też będziemy mówili dlaczego i po co. Mam nadzieję, że się zjawi też u nas Patryk Waliszewski później, który tę kartę przetestował aż tak dogłębnie na zasadzie, powiem wam, czy reaguje z kernel streamingiem i takimi różnymi dziwnymi rzeczami, którymi ja akurat niekoniecznie się zajmuję, bo dla mnie karta ma działać albo nie działać i ma nagrać i coś, że tak powiem, zaprezentować, tak? I to jest dla mnie karta i mniej więcej wiem, co ona, jakie parametry może, że tak powiem, z siebie wydobyć.
6: I o tym dziś będzie nasza audycja. Ja jeszcze zanim rozpoczniemy prezentację pierwszego z omawianych przez Ciebie, Robercie, urządzeń, przypomnę, że jeżeli ktoś miałby do nas jakieś pytania, uwagi, wnioski, prośby, skargi, zażalenia, to może dzwonić 123 834 835, to numer telefonu stacjonarnego. Do Waszej dyspozycji jest również nasz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Mam jednak jedną i zasadniczą prośbę, żeby dzwonić i mówić na temat dzisiejszej audycji. Czyli jeżeli pojawią się jakieś pytania albo komentarze dotyczące tych urządzeń, o których dziś będziemy mówić, to właśnie w tej sprawie proszę dzwonić, żeby nam się audycja po prostu nie rozmieniła na drobne. Tyle mojego. Teraz, Robercie, oddaję Ci głos, ale będę jeszcze dopytywał o szczegóły jakieś tam, jeżeli coś mi do głowy wpadnie. O, właśnie w tym momencie widzę, że pojawił się u nas Patryk Waliszewski. Witaj, Patryku. O, Patryk się pojawił, ale tylko duchem, ciałem jeszcze nie. No to miejmy nadzieję, że się za moment i ciałem pojawi. Dobrze, więc... Robercie...
7: Ja chciałem tylko powiedzieć, że środowiskiem naszej prezentacji będzie komputer PC, na którym zainstalowany jest system Windows, 64-bitowy Windows 7, nie 8, 7 Pro, wersja Pro, 8 GB RAM-u na tym komputerze jest i jest... No, na płycie są trzy dyski, na komputerze są trzy dyski, jeden SSD, plus jeszcze procesor Intel Core i5. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będzie to jakoś istotne w połączeniu z reakcjami, prawda, USB i tak dalej, na dźwięk i tak dalej. Bo może się ktoś potem podczepić, że no u mnie to inaczej działa niż u was, prawda? I ja nie chciałbym takiej
6: albo
7: sytuacji...
6: Albo lepiej, albo gorzej.
7: Tak, albo lepiej, albo gorzej. My mamy to, co mamy i te egzemplarze, które mamy, dodam, że i każdą z kart mamy w jednym egzemplarzu, nie mamy więcej tych egzemplarzy. Nie jest wykluczone, że inne egzemplarze działają inaczej, bo też tak jest, nie powinno tak być, ale kto to wie. W dzisiejszym czasie wszystko, w dzisiejszym, że tak powiem, świecie wszystko jest możliwe i niby karty tego samego modelu powinny działać tak samo, ale kto wie, mogą być jakieś małe różnice, także ja mówię jak jest. Po drugie, mikrofonem, na którym będziemy testować karty, jest mikrofon Zalman ZM Mic One, mikrofon z serii Clip. Dlaczego wybrałem ten mikrofon? Dlatego, że jest to mikrofon dostępny w całej Europie pod tą samą postacią. Dlaczego się dowiedziałem, tutaj rozmawiałem i z kolegami z Czech, i z kolegami z Rosji, i z innych krajów też, i u nich ten Zalman po prostu jest, natomiast nie ma naszego referowanego przez nas referencyjnego Mediatecha, w związku z tym nie będę tutaj tego używał, a użyję Zalmana, żeby był po prostu odpowiedni, porównanie i tak dalej. Każdy miał, kto będzie odsłuchiwał tej audycji.
6: To co, Robercie, przechodzimy do Mai.
7: Przechodzimy do Mai. Karta Maja U5, karta firmy Audiotrack, wersja Box. Koszt takiej karty to 180 zł, 185, 175, w takich granicach, tak mniej więcej to, że tak powiem, kosztuje. Wiadomo, w jednym sklepie mniej, w drugim więcej, ale to są te widełki, których się można spodziewać. Jeśli ktoś by chciał tam za 200 wam sprzedać, czy 210, to już trochę drogo. W każdym razie, jak większość rzeczy firmy Audiotrack, przynajmniej z tego, co wnoszę, ta karta jest zbudowana na chipsecie via NV USB na kontrolerze tejże firmy. No i po instalacji driverów to, co otrzymujemy w systemie, to tak zwany applet via USB Audio Deck. Tak się to nazywa. I powiem tak, z całym szacunkiem dla tej karty, ale naprawdę via USB Audio Deck jest niedostępny. Nie wiem, ja nie umiałem tego okiełznać. Ani z NVDA-em, ani z Windows-em. JOS-a niestety nie posiadam, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat JOS-a.
6: Ale to jest, Robercie, niedostępne na zasadzie takiej, że po prostu nic nie da się tam uaktywnić, żadnej kontrolki, czy po prostu odczytuje coś program?
7: Odczytuje tylko via USB Audio Deck.
6: Aha, i tyle. Czyli tak jak niedostępne programy w Qt się potrafią zachować, albo w Javie, kiedy nie mamy Access Bridge'a.
7: Jeszcze gorzej. W Javie, kiedy nie mamy Access Bridge'a. O, to jest tak. To jest tak, mało tego, jest okienko, ale na przykład Windows i jego myszka zauważa, tudzież NVDA zauważa tylko inne rzeczy, natomiast nie mam jakby tego okienka. Mało tego, jak próbuję zrobić menu kontekstowe, bo takie owe się otwiera tam, to po wypowiedzeniu menu kontekstowe rozwala się eksplorator. Nie działa już przycisk start. Bez podobnego uruchomienia komputera się nie obejdzie, jeśli chcemy z powrotem to uruchomić. Także ci, którzy tam gdzieś przeczytałem recenzję, że karta Audiotrack Maja U5 jest lekka, niekonfliktowa, to powiem tak, ze swoimi sterownikami ja bym się z tym nie zgodził, aczkolwiek jeszcze ich nie wyinstalowałem, dlatego że jest takie coś, do czego ja przejdę za chwilę, że z panelu systemu Windows, czyli z tej regulacji głośności, można tutaj trochę zrobić w tej karcie. I to można zrobić w tej karcie na zasadzie po prostu, że dodawane są tam zakładki dodatkowe. Czyli jak mamy normalnie standardowe zakładki, czyli tam odtwarzanie, nagrywanie, ulepszenia, zaawansowane, komunikacja, tak, o ile się nie pomyliłem, bo nie mam tego w tej chwili otwartego.
8: Troszeczkę zmieszałeś zakładki, dlatego że odtwarzanie, nagrywanie dźwięki i komunikacja to są główne zakładki, a potem ogólne nasłuchiwanie i tak dalej to są zakładki urządzenia stricte.
6: I witamy już ciałem Patryka Faliszewskiego przy okazji.
7: Właśnie, ale ja bym wrócił do tego, bo ty, Patryku, to będziesz lepiej pamiętał. Jak w zakładce odtwarzanie mamy, tam gdzie mam ulepszenia.
8: Tak. Ogólne tak, to tutaj mamy ulepszenia, tak, bądź rozszerzenia i zaawansowane, tak.
7: To tutaj mamy jeszcze dodatkowe schemat. Zakładki Enhancement i QX Sound. Coś takiego. Tak, właśnie. I ja to za chwilę będę prezentował,
8: czy
7: co to w ogóle jest.
8: Masz zaprezentować właśnie w praktyce, jak to działa, bo...
7: Tak.
8: Szczerze, tego nie ma nawet w moim audiotracku na PC.
7: Będę miał to jak zaprezentować. Mam nadzieję, że to będzie działało. I dlatego to dodają te sterowniki. I teraz
6: a
7: druga
6: jeżeli
7: rzecz,
6: nie zainstalujemy sterowników, to po prostu
7: nie mamy tego.
6: Podstawową funkcjonalność karta.
7: To, co mamy z Windowsa, czyli te ulepszenia. Te ulepszenia, czyli tam wzbogacenie tonów niskich, wyrównywanie głośności i dźwięk przestrzenny i coś tam czwartego, czyli to standardowe z Windowsa.
8: W ramach ciekawostek, tak zwanych protipów, tak mi się jeszcze przypomniała, trochę niezwiązana z tematem, aczkolwiek może przydatna, jeżeli dla karty, która działa na standardowym sterowniku, naciśniemy w Windowsie 7 przycisk konfiguruj, pojawi nam się taki śmieszny kreator konfiguracji głośnika. Jeżeli zaznaczymy pole wyboru stereo przedni, lewy i prawy, tam jest takie pole wyboru, jeżeli karta obsługuje nam tylko stereo, ulepszenie, wzbogacenie tonów niskich zostanie zastąpione takim specyficznym, ono teoretycznie ma pomagać w przypadku właśnie głośników, ulepszenie będzie nazywało się zarządzanie tonami niskimi. I mamy tam mniej opcji do wyboru. Tam mamy jakiś typ pomieszczenia, coś tam jeszcze.
7: Tak,
8: w ramach ciekawostek.
7: W ramach ciekawostek. Natomiast a propos właśnie, bo nie wiem, czy Patryku byłeś, powiem tyle, że karta obsługuje nam dźwięk 44 148 tysięcy i potem to samo w 24 bitach.
8: W 24 bitach.
6: A wcześniej 16
7: pod sterownik i uwaga, i to tak samo pod sterownikiem Windows podstawowym, jak i pod sterownikami tymi USB via audio deck.
8: To miło z ich strony.
7: Natomiast USB audio deck przy całym moim, nie wiem, szacunku, nie udało mi się okiełznać. To jest...
8: Szkoda,
7: nie wiem, dla mnie totalnie niedostępne.
8: Szkoda troszeczkę, dlatego że może gdybyś poprosił tak zwane oko, jak to się mówi żargonem, tak kogoś widzącego. Ciekawe, czy tam nie ma opcji bitrate'ów i sample rate'ów dla kart i głębokości bitowej, dlatego że na przykład u mnie, ja się będę odwoływał trochę niesłusznie do mojego audiotraka na PCI, który też jest na chipsecie VIA, tylko na chipsecie PCI po prostu. Tam jest to zrobione tak, że mam do wyboru tylko 192 kHz 24 bity i 192 kHz 16 bitów, ale jeżeli w panelu zmienię tym niedostępnym, co do tego u mnie nawet tytuł okna nie ma, panel jest w ogóle przezroczysty, zupełnie. Po prostu kursor JAWS przywołany do kursora PC, tak? Do kursora, do fokusa klawiatury, widzi po prostu wszystko ze wszystkich okien, tylko nie ten panel.
7: Ale tak samo jest tu. Tak samo jest tutaj.
6: To ja wam powiem. Jest
8: przezroczysty i on nie ma w ogóle jakby żadnych... Ja nie wiem, jak to jest programistycznie. Ja nie zdziwię się, jak on w ogóle nie tworzy sobie okna jakby.
6: To ja wam coś powiem takie za chwileczkę, ale to może najpierw dokończ, Patryku, ty a propos tych ustawień.
8: I w tej karcie, jeżeli zmienimy to z okiem już, na przykład na 44100, to w Windowsie karta się restartuje zupełnie jako urządzenie PCI, jest odłączana i podłączana i wtedy obsługuje tylko 44100 w 16 i 24, także tak to działa na przykład u mnie w audiotracku. Więc jeżeli by ci się udało kiedyś sprawdzić z okiem po prostu, czy są jakieś tam opcje konfiguracji, to byłoby to też
7: no niestety oczy pracują, wrócą dzisiaj późno, że tak powiem, ale powiem
8: niestety,
7: tak.
8: Niestety taka domena oczu.
7: Tak, taka domena oczu, że niektóre muszą pracować. Znaczy ja też pracuję, ale akurat ja pracuję w normalnych godzinach, a oczy pracują w późnych godzinach, akurat dzisiaj. Ale w czym rzecz? Ja nie sugerowałem się tym i też nie sprawdzałem, dlatego że w specyfikacji tej karty, zarówno na stronie producenta, jak i jak tą kartę chcesz kupić na aukcjach, jest powiedziane, że tylko obsługuje do 24 kilobitów dźwięk, więc i do 48 KHZ, więc dlatego się nie sugerowałem tutaj tym.
6: To ja wam jeszcze powiem a propos oprogramowania, że ja też mam kartę firmy Audiotrack, tylko kartę starszą, bo już liczącą sobie kilka ładnych lat, to jest Maya 5 bodajże SE albo CE, teraz nie pamiętam tych dwóch ostatnich literek, ale w każdym razie pomijając fakt, że zawsze dostaję białej gorączki, jak stawiam na nowo system i muszę ustawić ją jako kartę wielokanałową, bo bardzo rzadko mi to chce zatrybić w ten sposób, żeby był widziany przez jeden z programów emisyjnych, przez Medlista, jako karta wielokanałowa. Muszę się tam naklikać i nigdy nie wiem, jak ja to robię, że mi to w końcu wychodzi. To interfejs tej karty jest, powiedzmy, że dostępny. Da się, tylko że tam niewiele da się zrobić, bo tam da się tylko tak naprawdę sterować głośnością poszczególnych wyjść karty. Tam są trzy kanały wyjściowe i tym się da sterować, tam chyba nawet balansem się nie da sterować, tylko
7: z głośnością. Z tego urządzenia?
6: Tak. Nie,
7: z to tego znaczy, panelu?
6: Z tego panelu, tak, z tego panelu. I tam jest, są jeszcze jakieś przyciski reset i coś jeszcze. I to jest tyle. Przynajmniej tyle widzi program odczytu ekranu. Być może jest coś jeszcze więcej. Tam jeszcze w jakichś zakładkach są jakieś opcje włączania trybu 5.1, ale no to są takie rzeczy, z których tak naprawdę nigdy nie korzystałem, nie miałem potrzeby, więc
7: powiem szczerze, ja mógłbym popróbować tutaj coś jeszcze robić z tym USB audio deckiem, ale w momencie, gdy spróbuję otwierać po komunikacie menu kontekstowe, otrzymuję komunikat, że są inne jakieś aplikacje typu tam antywirus i tak dalej, i przestaje działać menu start i przestaje działać eksplorator, i byśmy musieli, znaczy ja bym musiał uruchamiać wszystko na nowo. Nie bardzo mi się, powiem, chce.
6: To może darujmy to sobie, ale ja bym jeszcze, Robercie, zanim przejdziesz do prezentacji możliwości software'owych, to prosił cię, żebyś chociaż króciutko powiedział o tym, jak ta karta wygląda.
7: Właśnie, bo też tak uważam. Też tak uważam, że powinienem powiedzieć właściwie tak. Otrzymujemy kartę w wersji box, w pudełku, które otwieramy, bo karta jest zrobiona tak, pudełko jest zrobione tak, żeby można było tych kart na półce nazawieszać, ile się da, czyli tak hipermarketowo. I otwieramy pudełko, w którym jest drugie pudełko, w którym to pudełku jest wciśnięta w papierową foremkę karta zapakowana w folię wielorazowego użytku z takim zapięciem, które można zapinać i odpinać ile się chce. Obok tego leży kabel USB. Kabel USB dodam z normalnym wejściem USB, nie żadne mini coś tam, tylko normalne, porządne wejście i to się trzyma. Karta to jest prostopadłościan wielkości, nie pomnę w tej chwili centymetrów, można sobie to gdzieś poczytać, ale powiem tak na oko, bo tak najlepiej dla nas się to obserwuje, wielkości paczki papierosów. To jest ta karta, gdzie z przodu mamy logo producenta z prawej strony i potem mamy trzy wejścia na przedniej ściance i są to wejścia mikrofonowe, słuchawkowe i line-in.
6: To są małe jacki, tak?
7: To są małe jacki. Karta obsługuje właśnie, ma wzmacniacz słuchawkowy wbudowany i obsługuje ponoć do 300 ohmów. Nie sprawdzałem, nie wiem. Na pewno obsługuje do 150, a nie wiem jak tam dalej. Nie chcę się za bardzo wymądrzać, bo znowu mi ktoś zarzuci, że coś jest nie tak. W każdym razie mamy logo. Na górnej ściance, czyli na górze karty, mamy wybite logo producenta wypukłymi literami. I z tyłu mamy trzy wejścia głośnikowe, bo karta jest 5.1, czyli tam front, center, czy tam front, subwoofer i center. No te trzy takie wejścia. Ja używam cały czas głośników 2.1, więc nie 2, znaczy 2.0. uważam, że mamy dwoje uszu, więc mi nie potrzeba więcej, ale tak ktoś chce, to może mi pomóc. To są te głośniki standardowe. Standardowe głośniki po prostu.
6: To są po prostu także wyjścia jackowe.
7: Jacki tak, to są jacki, tak. Koło nich mamy USB i to jest normalne wejście USB, nie jest to żadne USB mini, mikro czy coś, normalne wejście USB. I potem mamy dwa wejścia optyczne, wyjście i wejście optyczne. To jest bodajże Toslink, o ile się nie mylę, ale też mi ktoś może zarzucić, że no to jest, to są takie jakby podobne, takie z klapką wejścia. Takie same mam w XFIT Titanium. Ja nie bardzo się znam na tych optycznych systemach. Nic nie mam, co by to optyczne... do czego bym mógł to podłączyć? Z czym bym to mógł połączyć? Z czymś optycznym? Nie bardzo się na tym znam, powiem, ale jest. To jest taki SPDIF. Jest to widziane w systemie jako SPDIF in i SPDIF out. I... No, także mamy w sumie 6 takich gniazdek na jacki USB i dwa te optyczne, czyli w sumie 9.
6: A czy ty, Robercie, również z Mają dostałeś taką ni to wtyczkę, ni to takie dziwne małe coś?
7: Nie.
6: Bo ja ze swoją dostałem. Myślałem, że to jakoś właśnie do tych wejść optycznych, ale szczerze mówiąc też nie wiem po co to. To taka jakby wtyczka, jakby jakaś przejściówka, ale do niczego mi to nie chciało pasować.
7: To jest Asusem. To jest Asusem, o której będziemy mówić później.
6: Ja to widzisz, ja to z Mają dostałem.
7: Nie, no tutaj nie dostajemy nic poza tym, o czym powiedziałem. Oczywiście dostajemy jeszcze papiery, jest książeczka z instrukcją, jest dodatkowa instrukcja w języku polskim, taki quick start krótki i dostajemy jeszcze płytę ze sterownikami, z instrukcją w PDF-ie niedostępnym, bo ktoś sobie wskanował obrazki. Także...
6: A można to rozpoznać OCR-em i będzie wtedy dostępne? Próbowałeś?
7: Można to rozpoznać OCR-em i będzie to na tyle dostępne, na ile OCR to rozpozna. O tak.
6: A dobrze rozpoznaje? Taki na przykład Fine Reader?
7: Powiem tak, nie najlepiej.
6: Okej.
7: Okay. Rozpoznaje tak jak Fine Reader. Może tak. Przekłamań mamy wystarczająco dużo, żeby sobie odpuścić czytanie tego manuala. Może tak. Także tak, dostajemy kartę po podłączeniu. Znaczy, może jeszcze powiem tak, karta się lekko nagrzewa, ale bardzo lekko i niewiele. Tak jak przeczytałem w jednym z podcastów, brakuje mi w tej karcie nóżek, żeby ona się nie ślizgała, ta karta. W momencie, gdy podłączymy do tej karty dużo przewodów albo więcej niż tam trzeba, to ta karta po prostu się ślizga po obudowie, co może być naprawdę naprawdę irytujące. Nie wiem, może gdzieś można takie nóżki kupić albo coś, ale to, że producent tego nie dołączył,
6: zawsze można czymś podkleić.
7: Nie proponuję, bo potem możemy sobie, jakbyśmy chcieli potem przenieść tą kartę.
6: Nie,
7: można...
6: chodziło mi o coś innego, można podkleić, są takie na przykład z filcu, takie okrągłe kawałeczki, można to podkleić.
7: Aha, no to tak, jeśli to rzeczywiście, ja tutaj nie znam się, widocznie masz więcej tutaj akurat, ja nigdy za czymś takim nie chodziłem, więc...
6: Ja swego czasu sobie tak podklejałem niektóre rzeczy, żeby nie rysowały stołu. I to właśnie takie nóżki z filcu.
7: To znaczy tak, to nie rysuje, ale to się ślizga.
6: Ale to się
7: po
6: ślizga,
7: prostu
6: tak.
7: Łatwo jest tak, o to, tak, żeby to po prostu spadło, zwyczajnie. Kabel jest gruby, USB 2.0, więc... ale 1.1 też działa. Co jeszcze sprawdziłem na... Powiem wam tak, szczerze. Jeśli chodzi o działanie w systemie pod podstawowym sterownikiem systemowym, ta karta działa znacznie, znacznie lepiej, znacznie stabilniej, znacznie elastyczniej niż pod tymi dostarczonymi od producenta.
9: Podobno mamy wiadomość.
6: Tak.
7: Tak?
6: Mamy wiadomość, natomiast wiadomość jest ciekawa, aczkolwiek nie wiem, czy do końca związana z tematem, no ale być może ktoś z was będzie wiedział. Mateusz do nas napisał: witam, chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu. Dostałem komputer na serwis i spotkałem się po raz pierwszy z sytuacją, w której gdy na kartę trafiają dwie ścieżki dźwięku, na przykład muzyka i jazz, Natomiast gdy pracuje sam Joss, to początek tekstu jest czytany bardzo cicho i się zgłaśnia w miarę dalszego czytania.
9: Skąd my to znamy? Karta zapewne marki Creative, ewentualnie Realtek. Problem znany jak Polska i świat długi i szeroki, szczerze mówiąc. Co bym kombinował i robił wtedy? Wszedł w dźwięk, jeżeli to jest system wyższy niż Windows Vista, a zapewne tak jest, że to jest Vista lub wyżej. Wszedł w dźwięk, zakładkę odtwarzanie. Wybrał to urządzenie, które mamy tam jako domyślne, to przez które leci JOS. Dał mu właściwości, następnie wyłączył rozszerzenia lub ulepszenia, jak bądź, nie na zasadzie odznaczenia wszystkich elementów z listy, tylko na zasadzie zaznaczenia pola wyłącz wszystkie ulepszenia audio, czy tam wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe. Następnie dałbym zastosuj, jeżeli to nie pomoże, kombinowałbym ze zmianą formatu domyślnego, na przykład na 48 kHz, i potem z powrotem i dać Alt-Z jak zastosuj, i potem z powrotem 44-100 jak zastosuj też. Natomiast jeżeli to by nie pomogło, prawdopodobnie jest to starego typu karta dźwiękowa firmy Creative, która po prostu, żeby oszczędzać miejsca na USB i żeby unikać błędów w transmisji, ma to tak zwane wywołanie, to wstrzymanie selektywne. Co powoduje to, że niestety jak naciskamy sobie klawisz i ma dojść do nas dźwięk, to on dopiero po pewnym czasie dochodzi do tej karty i pierwsze tam 200 milisekund czy tam 100 parę jest urywane tak. Tak od tak, bo karta potrzebuje jeszcze chwilę na sprocesowanie sobie tego, tak, na inicjalizację, na sprocesowanie sobie po prostu początku, zobaczenia, czy tam jest prawidłowy nagłówek, tak, jest prawidłowy nagłówek, dobra, ja mogę to odtworzyć. I jak zgadnę, jeszcze problemem jest to, że końcówki wypowiedzi Jossa są też ucinane, wyciszane bądź ucinane po prostu po chamsku i brutalnie.
7: Powiem tak, w przypadku karty Mai nie ma takich problemów akurat. Tutaj nie ma problemów z syntezatorami, to chodzi bardzo dobrze. Nie ma też problemów z Windows Audio Session. To też chodzi stabilnie. Działa.
6: A Windows Audio Session, działa. Jeszcze powiedzmy, to jest taki nowy wynalazek obecny od Windows 7 czy Visty, Patryku?
9: Visty.
6: Od Visty, który to ten wynalazek cechuje się mniejszą latencją, mniejszym opóźnieniem w transmisji. Może nie tak jak Azio, ale na pewno lepiej niż te systemy, które są w starszych Windowsach.
7: Direct mamy telefon?
6: Windows Audio. Tak. Mamy telefon, wiem, właśnie już odbieramy telefon. Dzwoni do nas Mateusz. Witaj, Mateuszu. Halo?
10: Jest to karta RealSpeed i wszystkie sprawy, które tutaj były poruszone rzeczy, zostały już sprawdzone i dalej to nie skutkuje żadnym rezultatem. Dalej się dzieje to samo.
9: Dobrze.
7: Nie ma karty RealSpeed, ja nie wiem. RealSpeed?
6: Realtek.
10: To jest jakiś Connective Sound, coś tam. Dokładnie, jakiś tam.
7: Nie no, albo mamy Realtek, albo Connect Sound.
9: Connect Sound to jest akurat bardzo duża różnica, szczerze.
7: Dokładnie. Więc musisz wiedzieć, co masz.
10: Nie, sorry, mam to laptop tutaj. To jest Realtek jednak, faktycznie.
9: To jest Realtek.
10: Realtek. I ten, i nic to nie pomaga, to co tutaj było poruszone już.
7: Czy to jest HD Audio, czy AC97?
10: HD Audio.
7: HD Audio. A czy były ściągane najnowsze sterowniki do tego?
10: Tak, są najnowsze, tak. Aktualizowane wczoraj.
7: A, i też nic nie działa, tak?
10: Nic.
7: A teraz jeszcze kwestia jest samych ustawień tego panelu dźwiękowego.
10: Wszystkie dodatkowe jakieś dziwne opcje są wyłączone z nas w całkowitym standardzie.
7: A może jest kwestia tej komunikacji?
10: Bo on właśnie ma coś takiego dziwnego, że jeżeli leci na przykład jakaś muzyka i na przykład ten Joss i ta muzyka jest ściszona na przykład na Winampie, a Joss sobie gada, to jest wszystko okej, okay, idzie pełny dźwięk, wszystko fajnie. Ale jeżeli już jest na przykład...
9: zainicjalizowana, więc jest okej, okay, tak. A jeżeli nie, no to niestety on czeka na...
7: Ale teraz tak, system jest jaki?
10: Windows 7 64-bitowy Home Premium.
7: A, Windows 7.
9: Nie, no to w ogóle problemów zasadniczo nie powinno być. Bardzo, bardzo ciekawy przypadek mamy zatem.
7: Mnie to zdziwiło, bo ja często widziałem to w XP. Natomiast w 7.
9: Wynikało z tego innego w XP, to prosta sprawa była.
7: Natomiast ja nie wiem, czy jednak nie masz w zakładce komunikacja ustawionego tego urządzenia jako domyślne urządzenie komunikacyjne plus, żeby, bo tam trzeba zrobić, żeby on nic nie robił i żeby
10: nie...
7: Nie,
10: bo ja nie mam z tej włączone, bo ja tego laptopa mam pod ręką teraz, więc na pewno nic.
9: Czyli mówisz, Mateuszu, że wszystkie do tej pory zrobione rzeczy tak nie pomogły. Upewniłeś, tak, się, nic. Że masz, upewniłeś się, że masz odznaczony ten tryb...
10: Wszystko jest wyłączone, tu jeszcze jest jakiś Dolby, coś tam też jest wyłączone.
7: Znaczy nie, to trzeba wyłączyć wszystkie efekty.
10: Jest wszystko raz, wyłączone.
7: Wtedy nie będzie żadnych Dolby.
9: Czyli masz zaznaczone to pole, wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe, tak? Ono jest po prostu zaznaczone.
10: Jest wszystko wyłączone. Wszystkie dodatkowe pierdolki są wyłączone.
7: Właśnie my tego nie wiemy, bo to jest właśnie to. Bo gdyby to
6: czy
7: było
6: masz zaznaczone włączone... pole wyboru, wyłącz wszystkie efekty, konkretnie.
10: Tak,
6: czy to jest zaznaczone.
10: Jest zaznaczone.
6: Okej.
7: A czy jest jeszcze coś takiego, że... Bo tam trzeba zaznaczyć, Patryku, że nic nie rób, gdy...
9: Ale to nie tyczy się w ogóle tego problemu. To jest tylko wtedy, gdy na przykład ktoś by zadzwonił do Mateusza na Skype'a, to by mu się wszystko ściszyło o
6: 50%. To by się ściszyło, tak.
9: To jest do trochę czego innego. To jest
7: mówisz, to nie miesza nic?
6: Nie.
9: To jest klasyczny problem oczekiwania na reinicjalizację karty po prostu. On ucina chamsko zapewne końcówki, a przede wszystkim początki.
10: Nie, końcówek nie ucina. Po prostu jest cicho i on się zaczyna zgłaśniać z minimalne zmiany i on się w ogóle... Na początku jest prawie niesłyszalny, jak czyta tekst i potem się zgłaśnia i jest normalnie, już leci.
6: A przez jak długi okres czasu to zgłośnienie następuje? To jest chwila? Czy jest kilka sekund?
10: To jest, nie wiem, sekunda, dwie.
6: Okej. No ja szczerze mówiąc nie mam więcej pomysłów, co by można było z tym zrobić. Ja bym jeszcze może na twoim miejscu, Mateuszu, poszukał aktualizacji BIOS-u do tego...
7: Płyty głównej.
6: Urządzenia, do tego konkretnego laptopa.
10: Jest też zaktualizować BIOS. Jest wszystko zrobione.
6: Jest zaktualizowany.
10: Też pomyślałem o tym i zaktualizowane jest wszystko.
6: No to niestety... Szczerze mówiąc...
7: Znaczy tak, powiem tak, ja jak komputera nie pomacam i nie zobaczę sam, to, że tak powiem, trudno mi to weryfikować, bo ja nie mam pewności, czy tam jest wszystko tak porobione, jak jest, bo dla mnie jest to dziwne, powiem szczerze. Szczególnie przy Windows 7.
6: No ja niestety muszę powiedzieć, że już kilkukrotnie się z czymś takim spotkałem.
10: Pierwszy raz.
6: Z taką sytuacją, że nawet na 7 to miało miejsce, ale zazwyczaj działało to i zdarzało się to wtedy, kiedy jeszcze dodatkowo były jakieś sterowniki powgrywane, ale nie na domyślnych takich standardowych sterownikach do karty.
7: A może coś masz gdzieś wgrane, gdzieś dodatkowo, jakaś aplikacja, No i znikło.
10: Przede mną leży też moja prywatna Toshiba i na niej był ten sam problem. I tam wystarczyły właśnie opcje odznaczyć, nie? Na moim prywatnym laptopie, ale tutaj mam od znajomego sprzęt i po prostu, nie umiem tego ogarnąć. Po prostu już mi się wyczerpały też pomysły.
6: No ja się obawiam, Mateuszu, że wiele więcej nie będziemy w stanie ci pomóc.
7: Znaczy ja jeszcze mogę jedyne co zarekomendować, to wyrzucić wszystkie kontrolery dźwięku, ale tylko dźwięku, nie wideo i gier, tylko dźwięku i zobaczyć, czy to co nie pomoże i zainstalować to co tam można zainstalować najnowsze.
10: Kontrolery dźwięku, czyli teraz chodzi o te... Zaraz, kontrolery dźwięku, czyli chodzi teraz o te... Pod te
6: kartę.
10: Chodzi o kartę, żeby ją odinstalować.
6: Tak.
7: Dokładnie. Może wtedy coś bo może rzeczywiście jest jeszcze jakiś program, który coś robi. Ja naprawdę mówię, póki nie znam, nie widzę komputera. Do mnie ostatnio przyszedł komputer z programem. Nie będę mówił jakim, bo bym zaczął reklamować, a po co? I był dziwny problem, że no komputer nagle nie widział CD, źle grało, co się okazało, że na komputerze był po prostu brontok, wirus i on wszystko rozwalał, co się dało rozwalić, łącznie, że mieszał też w internecie i różne rzeczy dziwne robił, takie dosyć nieszkodliwe, acz jednak w momencie, gdy przeinstalowało się wszystko, cały system, wgrało się wszystko na nowo, wszystko wróciło do nowa.
10: Jak najprościej wykryć to brontoka?
7: Programem antywirusowym.
10: Ale w sensie, wykryję go bez problemu.
7: Program antywirusowy powinien wykryć. Ja akurat mam taki program antywirusowy, który pozwala na tak zwane kreowanie płyt botowalnych, które skanują system bez ładowania go do po prostu to jest tak jakby który robi taki podsystem ten program.
10: No rozumiem.
7: Co prawda trzeba z okiem to zrobić, niemniej wtedy wiem, że wszystko, jeśli coś jest, to wszystko może być wywalone, bo jakby dostęp do plików systemowych jest zawsze do każdego miejsca na dysku C, bo cały jakby antywirus jest uruchomiany z płyty, jest zbudowalna płytka.
10: To my się zastanawiam, czym to najlepiej zrobić teraz jeszcze, myślę, tym programem.
6: Wiesz co, Mateuszu, ja myślę, że dowolny program antywirusowy sobie z tym poradzi.
7: Oczywiście
6: ty masz tam na tym laptopie zainstalowanego jakiegoś antywirusa.
10: A VG jest tutaj postawione najnowsze. Aktualnie?
6: No to dla pewności zrób mu skan.
10: Rozumiem. A jeżeli w przypadku tego by też. W przypadku gdyby również to nie był wirus.
6: No to niestety ja jeszcze ze swojej strony może trochę kontrowersyjną poradę bym zalecił, ale zawsze warto spróbować zainstalować system na świeżo i skorzystać z takiego narzędzia doboru sterowników, które się nazywa Driver Pack Solution. I zobacz, co wtedy się stanie.
11: Narzędzie działa dość agresywnie, ale może się przydać.
6: Driver Pack Solution to jest bodajże strona drp.su. Pobierasz tam sobie przez torrenta paczkę taką ponad 4 giga sterowników. On sobie automatycznie skanuje to, co mu jest potrzebne, dobiera automatycznie sterowniki. Tylko pamiętaj, ja myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będę robił audycję na temat tego narzędzia, bo tam trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie nie instalujemy oprogramowania, tylko same sterowniki. Domyślnie się chce instalować oprogramowania, ja tego nie radzę robić. Lepiej same sterowniki. I wtedy nam to powinno przeskanować komputer, dobrać automatycznie sterowniki, po restarcie wszystkie sterowniki powinny być zainstalowane.
10: Rozumiem.
6: Także spróbuj może tego, zainstaluj system i spróbuj z tego driver packa zainstalować sterowniki. Może to coś da.
10: No, może. Coś uda.
6: Dobrze, to dziękujemy bardzo, Mateuszu.
7: Na razie nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
6: Daj znać w komentarzu,
7: z komputerem jak
6: poszło.
7: Z człowiekiem. Dopóki się go nie zobaczy, to nie bardzo się wie tak trochę, co z tym zrobić.
6: A my tymczasem wracamy do kart. Mateuszu, dziękujemy za telefon. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, to 123-834-835 i tyflopodcast.net.
7: My wracamy do karty Audio Track Maya U5. Tak jak powiedziałem, jest to karta wielkości paczki papierosów. Bo tak najprościej to jest zobrazować. Może trochę większa, może trochę mniejsza, ale tak mniej więcej to wygląda. Małe, plastikowe, z pozłacanymi wejściami. To przeczytałem na jakimś podcaście, że są pozłacane i że są dobrej jakości. A moim zdaniem też są dobrej jakości. Bo to wszystko jest fajnie. Czego mi brakuje, to brakuje mi właśnie tych nóżek, bo to się wszystko ślizga, wszystko się tutaj, że tak powiem, majta i No i tylko tutaj bym polemizował. Karta się lekko grzeje, ale może tak powinna. Naprawdę niewiele, ale jest to wyczuwalne może dla kogoś tam. Taki detal, mało jakby ważny. I co? I teraz może przejdźmy do prezentacji dźwiękowej, tak?
6: Dokładnie.
7: Czy najpierw zaprezentować wam, jak ta karta radzi sobie z nagrywaniem?
6: To może pokażmy tą prezentację dźwiękową, te efekty, a później...
7: No właśnie, bo prezentowanym na jakimś czymś, co wybierzecie...
6: Zdaje się, mamy kolejny telefon, to może odbierzmy.
7: To może jednak telefon.
6: Halo?
12: Witam Państwa, Gablik się kłania. Jan, ja mam taką prośbę, czy też taką sugestię, bo temat jest bardzo ciekawy. Mianowicie, jakby panowie mogli o parametrach takich audio tych kart powiedzieć, bo już wiem, jak karta wygląda, natomiast czy dałoby się jakoś powiedzieć, jakie ma parametry z jaką częstotliwością?
7: Z jaką częstotliwością? Ja mówiłem o tym na początku.
12: O, to przepraszam, ojej.
7: 44100 Hz.
12: Coś o 16 więcej?
7: Bitów. Aha, przepraszam. 16 bitów do 24 bitów. Przy czym, już mówię, mamy 48000 lub 44100 lub i to samo mamy w 24.

0: instrukcja, no przy całym szacunku do tego, ale jest niedostępna, jak ktoś lubi rozpoznawać fine readerem i czytać po przekręcany angielski, no to proszę bardzo. No,
1: ale mi się ta karta podobała, dlatego że ona była w stanie, ona miała złącza albo małego jacka, albo dużego i była w stanie obsłużyć wejścia symetryczne, więc dlatego tak jakby kiedyś tej kart używaliśmy w jakichś tam dużych ilościach. Tak, ale to do wersji PCI oczywiście się tyczy, żeby precyzyjnie było. No ale widać, że te parametry...
0: A to jest jak... USB, prawdopodobnie USB, wie pan, prawdopodobnie tutaj łącze USB nas ogranicza. Ja nie wiem na ile...
1: Nie, myślę, że cena kart nas ogranicza, a nic poza tym.
0: Dobrze. A może bardzo, tak?
1: Bardzo dziękuję.
0: A może tak?
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Do widzenia. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Czyli 44,148 tysięcy i 16 bitów i 24 bity. W takich... Tak samo. Może coś w panelu tym USB Audio Deck, to się nazywa, USB Audio Deck.
3: Może w tym coś. Sobie posłać dźwięku w 8 kHz, przestawić kartę w 8 kHz. To urocze jest.
0: Nie, tutaj nie udało mi się tego zrobić. W karcie, którą będziemy omawiać następnej, da się to zrobić, natomiast tutaj nie da się tego zrobić. Z całym szacunkiem, tak?
2: Dobrze, Robercie, z całym szacunkiem przejdźmy do rzeczy.
0: Przejdźmy do prezentacji. I co wybieracie?
2: Tak jak mówiłem, może najpierw zademonstrujmy to audio, jakie tam generowane jest. Coś wspominałeś o efektach. Proszę Państwa, krótko podsumowując. Jeżeli... Ktoś będzie chciał zainwestować w tę kartę ze względu na jej efekty, robi to na własną odpowiedzialność.
0: Jeszcze zobaczę ten, słuchajcie, Qsound GFX.
3: Teraz ktoś zrobił, że mu tamta zakładka nie działa.
0: Już jest.

0: Co to mamy? Enable co?
1: To się nazywa? Może inaczej. Enable QX.
2: I co tak, to jest? To jest taki jakiś poszerzacz stereo.
0: No, taki Dolby Surround nam tu Robert.
1: Takie coś. Dostał. Takie coś jest
2: to
1: z Enable.
2: Jest to, co działa.
0: Tak.
1: To jest bez tego. Z tym. Enable QX,

0: A telefon jest dość ciekawy.
1: I to jest headphones.
2: Ja akurat mam nie najlepszej jakości słuchawki, więc... Ale też słyszę.
1: I tutaj mogę jeszcze regulować. To jest na 60. A to jest na 0.
0: A poprzednia kontrolka to było co? Bo nie słychać twojej syntezy, więc tak trochę...
1: Enable Q Size.
0: A, czyli to jest Enable Q Size?
1: I teraz jest właśnie od 10 do 60 taki level.
0: Minęło 20.
1: Jeszcze jest Enable Q Rumble.
2: A, Q Rumble.
0: To wyłącz Q Size i zobaczymy Q Rumble.
1: Może tak. Wyłączam QXX. QSizzle wyłączam.
0: Też QSize też wyłączamy.

0: I teraz Q-Rumble.
1: I czym jest Q-Rumble?
2: To jest Q-Rumble. I tu mamy tak samo level, od 10 do 60.
1: I cóż możemy zmienić?
2: To jest 60.
0: Szczerze mówiąc...
2: To jest 0.
0: Ja nie widzę.
1: Daj jeszcze raz.
0: Jest.
2: 60?
1: Nie no.
2: 0.
1: Jest różnica.
0: A nie, to jest, no coś jest.
1: To jest akurat dość ciekawy efekt też.
0: I można oczywiście te efekty ze sobą mieszać, łączyć.
1: Mieszać, łączyć.
0: Jakiś taki dźwięk uzyskać. W przeciwieństwie do...
1: Do Underwater.
0: Typu Underwater i podobnych. No, to po prostu nie działa. Może za jakimś tam którymś razem by zadziałało, no ale u nas na komputerze testowym, w środowisku testowym po prostu działać nie chce w systemie Windows 8... Windows 7, przepraszam, 64 bity.
2: I tu mamy jeszcze następny jakiś korektor. Się bawi korektorem.
1: Wow. Ten korektor ci działa.
2: Tak.
0: Ten działa. O, Robert się rzeczywiście bawi.
2: I tak jest.
0: Słychać.
2: No to się da.
0: Że się bawi. Ile on ma tych pasm?
2: Mogę zresetować? Siedem albo osiem.
0: Siedem pasm. Aha. Nie za dużo, ale zawsze coś.
2: Nie udało nam się zrobić niestety tych efektów. Nie wiem dlaczego. Powinny działać, a nie chcą.
0: Taka złośliwość przedmiotów martwych, prawa Murphy'ego i wszystko, co związane z prezentacją
1: wszystko na
0: rzeczy
1: raz.
0: Na żywo. To teraz, Robercie, ja proponuję, żeby nie przedłużać, bo trochę zmarudziliśmy na prezentacji tych efektów, z której która wyszła po części, żebyśmy pokazali jeszcze jakość mikrofonu, jakość przedwzmacniacza mikrofonowego w tej karcie.
2: Już to robimy. Musiałem tutaj zrobić, żebym nie dostał zawieszki. Jak powiedziałem, posłuszmy się mikrofonem naszym referencyjnym, czyli Zalman Mic, Zalman ZM Mic 1 albo ZM Mic 1. I ja już tu robię. Zaraz usłyszycie.
0: Robert się przełącza. I
2: mikrofon mają 5. Proszę bardzo. Jesteśmy. Tak, jesteśmy.
0: Jesteśmy.
2: Na Mai U5. Na mikrofonie Zalman. Tak, słychać mnie? Słychać?
0: Słychać cię, słychać.
2: Bo ja tu cały czas słyszę z miksera, więc nie wiem.
1: Słychać cię oczywiście.
2: I słychać mnie z Zalmana, mam nadzieję.
1: Tak,
0: dokładnie.
2: Słychać lekką puszkę, ale słychać też wysokie częstotliwości. Tak myślę. Patryku, co
0: I
2: ty
0: słychać
2: myślisz,
0: całkiem Patryk? Ładnie. Ja mam tylko wrażenie, że to tak trochę trzeszczy.
1: Trzeszczy.
0: Tak
1: trzeszczy oczywiście, ale poza tym jest ładnie.
2: Mamy do czynienia...
0: Ja proponuję, żeby może już włączyć nasz kompresor, to trochę uwypukli te różne...
2: No właśnie, jeszcze co chcę powiedzieć. Przy nagrywaniu jest dostępne coś takiego jak AGC. Jest w tej chwili włączone, bo tak było trochę za cicho, ale moim zdaniem...
3: W tej chwili powiem tak. Nasz radiowy procesor dźwięku.
2: Powiem tak, według mnie karta, już podsumowując tego audiotracka, bo tak mogę powiedzieć, ja go mogę spokojnie polecić. Nie dlatego, że... Bo ja go mogę spokojnie polecić jako podstawową kartę pod Windows. Pod Windows 7. Dlatego, że te sterowniki, to co jest dodane do tej karty, to ja raczej nie polecam, jeżeli ktoś nic nie widzi, to nie polecam tego instalować, bo po prostu nic z tym nie zrobimy. A według mnie na podstawowych sterownikach to działa lepiej niż na tych. no może troszkę tutaj inaczej gra, ale no, ja wiem, to jakość nagrywania, jakość odtwarzania spokojnie na podstawowych sterownikach od systemu Windows otrzymamy bardzo. Moim zdaniem
0: mnie trochę niepokoi ten trzask w momencie, kiedy ty mówisz. Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadłość Windows Audio Session. I czy ta karta przypadkiem sobie jednak z tym trochę nie do końca dobrze radzi. Proponuję, żebyś jeszcze może przełączył może się na jakiegoś Direct Sounda.
2: Proszę bardzo.
0: Czyli to... dla naszych słuchaczy, którzy mogą się nie orientować, Direct Sound to jest jeden z tych starszych trybów komunikacji systemu z kartą dźwiękową. Windows Audio Session to jest coś nowego. A nowe, wiadomo, różnie działa. Teraz Robert w naszym programie komunikacyjnym, którym jest Pintalk i który Windows Audio Session od pewnego czasu obsługuje, przełącza się na
2: właśnie przełączyłem się już
0: starszych trybów. O!
2: Na Direct Sound.
0: Jak
4: ręką audio, karta nie trzeszczy.
0: Czyli niestety, Robercie, to o czym mówiłeś, że dobrze sobie radzi z Windows Audio Session.
4: Ona sobie może mi to radzi bardzo dobrze. Tylko no. W taki i w urządzeniu odtwarzającym i nagrywającym musi być dokładnie taki sam sample rate i głębokość w bitach. A będzie sobie radziła ok.
0: Ale niestety sobie jedno. Nie poradziła.
2: Jeszcze jedno. Ja chciałem powiedzieć, że ja... Coś stało?
0: Ale znowu...
4: Ale w nagrywaniu mamy to samo.
0: Trzeszczeć.
4: No Direct Sound.
2: Nie, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja sprawdzałem w ASAPi tak bardzo dogłębnie pod podstawowymi sterownikami. Nie pod tym oprogramowaniem. Ja powiem jedną rzecz. Nie wiem, czy dobrze będzie, jak ja to zaprezentuję, ale może ja się przełączę już z powrotem na to, co jakby... Na to, co trzeba, tak?
0: Na mikser, tak. Na mikser.
2: Na konsolę naszą. Na Windows Audio. Na Windows Audio Session. Na... O właśnie.
0: I Robert do nas powrócił.
2: Już mówię, co ja robiłem. Jakie jeszcze robiłem tutaj... Mamy tego Leslie Hunta nieszczęsnego. Ten kawałek. Jeszcze raz go... Ja to robię na razie wolno. Ale ja robiłem to na tej zasadzie. I muszę powiedzieć, że teraz to się zachowuje jeszcze w miarę stabilnie, ale mi się to zacinało przy tych sterownikach od producenta. Teraz się jakoś nie zacina, więc może się ustabilizował. W każdym razie przedtem mi się to zacinało i na podstawowych sterownikach działało prawidłowo, na tych sterownikach właśnie stąd działało to tak jak działało i się kolejkowało. No teraz akurat jakoś inaczej, trochę trzeszczy na SAPi, ale poza tym myślę, że jest całkiem niezła ta karta, powiem szczerze, jako karta taka do odtwarzania i do nagrywania. Szkoda, niedostępne oprogramowanie, niedostępna instrukcja obsługi. Szkoda, ale... Więc teraz, nie wiem, to może o audio tracku tyle.
0: A teraz jakąś muzyczną przerwę sobie zrobimy.
2: A teraz jakąś muzyczną przerwę zrobimy, ponieważ ja muszę niestety, ponieważ tak jak ktoś napisał, że karta audio tracka nie powoduje żadnych konfliktów. I owszem, ona nie powoduje żadnych konfliktów. Natomiast karta audiotracka powoduje konflikt z kartą, którą będziemy omawiać za chwilę, że tak powiem, i wtedy już nie jest wesoło, więc ja
0: proponuję... Może tego konfliktu nie będziemy pokazywać na żywo.
2: Dokładnie, może tego konfliktu nie będziemy pokazywać na żywo, mało tego, będzie potrzebny niestety restart komputera i tak samo będzie potrzebna instalacja sterowników następnych do karty, która tak samo działa podstawowo, tylko że podstawowo jesteśmy Znaczy, ja się zastanawiam w ogóle, czy nie zrobić tak, że jednak przesunąć teraz Asusa, którego by zaczął omawiać Patryk w dużym stopniu, a ja bym tutaj się pouparał z tym wszystkim i dołączył, czy nie wiem, jak proponujecie.
0: No to możemy tak zrobić. Teraz.
2: Właśnie, bo...
0: Teraz teraz tak czy tak zrobimy sobie przerwę, posłuchamy jakiejś piosenki i za moment powiemy o Asusie, o karcie firmy Asus. Dokładnie jaki to jest model?
2: Asus Xona U3.
0: Dobrze. To teraz przerwa, wracamy za chwilę, a ja przypominam nasze namiary kontaktowe 123 834 835. To telefon tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Jesteśmy już za chwilkę. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś poruszamy temat związany z dźwiękiem. Wspólnie z Robertem Łabęckim i Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy o trzech kartach muzycznych. Jak na razie za nami karta Audiotracka, karta Maya U5, a przed nami jeszcze dwie karty. Już za chwileczkę porozmawiamy o Asus Xonar U3. Natomiast jeszcze przed nami karta, jak to Robert powiedział, na specjalne moje życzenie, AXA Go Ada X5. Taka karta jeszcze przed nami, na koniec.
4: Ada, to takie ładne żeńskie imię ta karta dostała.
0: Ada, tak, dokładnie. Ja podejrzewam, że to raczej coś miało związanego bardziej z przetwornikami.
4: Analog, digital, analog?
0: Analog, dokładnie. Jakkolwiek to interpretować, ale w każdym razie ewentualnie taki język programowania jeszcze był Ada. No ale dobrze, dywagacje na bok, przejdźmy do konkretów. Ty, Patryku, jesteś, ty tę kartę posiadasz i to tak się akurat złożyło, że ty o niej dziś będziesz mówił. Więc może na dobry początek, bo w poprzedniej karcie weszliśmy trochę w dywagację, a teraz, żeby to bardziej skonkretyzować, najpierw powiedz o tym, jak ta karta wygląda.
4: Karta wygląda jak taki mały pendrive. Zasadniczo jest to... Czy ja w ogóle jestem dobrze poziomym? Pytam się technicznie, dlatego że właśnie z niej mówię w tym momencie.
0: Jesteś dobrze poziomem, a nawet jeżeli nie jesteś, to nasz realizator zrobi co w jego mocy, żebyś był.
4: Dokładniej mówię z jej wejścia mikrofonowego, do czego zaraz przejdziemy, i mikrofonu, który dla też referencją, czyli kapsułki mikrofonowej WM61. Mogącej służyć za mikrofon pomiarowy lub kalibracyjny w tym wypadku. Czyli trochę niezgodnie z przeznaczeniem, ale przez to, że ten mikrofon jest w miarę równy, z racji swojego zastosowania, po prostu go używam teraz, w tym momencie. Podłączony jest właśnie gniazdem mały jack do karty USB. Jak ona wygląda? Wygląda jak taki troszkę większy pendrive, grubszy. Też nie chcę was nudzić długościami, szerokościami, wysokościami, bo i pamięci do takich danych nie mam. Z jednej strony końcówka karty zawierająca w sobie USB, po przeciwnej dokładnie stronie karty mamy głośniki, mamy wejścia słuchawkowe, wyjście słuchawkowe i wejście liniowo-mikrofonowe. Zaraz dojdziemy, dlaczego tak mówię. A na samym przodzie jakby karty, patrząc od strony, mając USB tyłem, jakby USB na końcu jednym karty, a wejścia na drugim, mamy na samej górze tej karty jakby dwa malutkie głośniki. Głośniki są wielkości słuchawek pchełek, troszkę większych może, jeśli chodzi o dziury zrobione w urządzeniu, przeznaczone na nie. Średnio mam tu jak zaprezentować, jak one grają. A to dlatego, że nie używam Asus Xonar Control Center w zestawie na płycie normalnego, dużej, z danymi. Widziałem karty, które miały sterowniki na małych płytkach. Dostajemy na dużej, ładnej płycie niedostępne za zbytnio sterowniki. Niedostępne za zbytnio. Znaczy, wiem, w co klikam, ale nie do końca wiem, czy klikam. I sterowniki, tak naprawdę oprogramowanie dostarczone głównie zajmuje się regulacją głośności tej karty, głośności poszczególnych urządzeń wejścia, więc nie potrzebuję go, tym bardziej, że bez tego mamy dostępną, bez tego mamy dostępne pole wyboru głośność, do którego zaraz przejdę.
0: To znaczy, to pole wyboru jest gdzie?
4: W ustawienia, w właściwościach dźwięku.
0: Aha.
4: Windowsowych. Otrzymujemy zakładkę niestandardowy, co zaraz zresztą też pokażę. Jest pole wyboru głośność, po prostu. Więc ja może... przejdę za chwilę do prezentacji. Karta obsługuje sample rate i bitowe bitowe od 8 kHz do 48. Co mi się zresztą bardzo podoba, że producent nie pakuje tu na siłę 96 czy 192 kHz, bo i po co? To jest karta mała. W zestawie dostajemy kartę, w zestawie dostajemy przedłużkę USB, dlatego że karta sama w sobie, tak jak pendrive, ma port USB. Dostajemy zatem przedłużkę z USB na USB, co by móc sobie podłączyć w normalne wąskie wejście, tam gdzie nie mamy miejsca zbytnio, żeby coś tam podłączyć. I dostajemy w futerale taki mały... taki cypelek, ja to nazywam nieprofesjonalnie, chodzi mianowicie o przejściówkę z wejścia normalnego analogowego na wejście SPDIF cyfrowe. Wkładamy sobie takie coś do wejścia jackowego, po drugiej stronie podłączamy, tam jest, zdaje się, Toslink i po prostu działamy. W trybie cyfrowym karta ma i jest do tego osobne dedykowane urządzenie jakby. W sensie mamy głośniki, USB Advanced Audio Device, bo tak widziana jest ta karta w systemie bez oprogramowania, i mamy cyfrowe urządzenie audio SPDIF, USB Advanced Audio Device.
0: I jeżeli tam coś podłączymy cyfrowo, to w tym momencie będzie to działać.
4: Będzie to działać, przy czym z oprogramowaniem Control Center to powinno zmienić. Z oprogramowaniem podstawowym Windowsa trzeba uciec się do rozwiązań takich, do jakich ucieka się w przypadku decyzji, czy ma być to wejście liniowe, czy mikrofonowe.
0: To znaczy, możesz to rozwinąć?
4: Tak, mogę to rozwinąć, oczywiście. Kwestia jest taka, że wejście... domyślnie otrzymujemy w tej karcie wejście mikrofonowe. No i dobrze, no może być mikrofonowe, nie ma problemu, ale... no mikrofonowe było, nie było, jest za głośne dla nas. To samo. Chcemy transmisji liniowej. Jak zrobić transmisję liniową? W urządzeniu mamy dostępne dwa urządzenia. Wejście liniowe, a w zasadzie linia i mikrofon. Ale zawsze jest tak, że bez oprogramowania możemy użyć tylko urządzenia mikrofon. Urządzenie linia ma status obecnie niedostępny. Aby temu zaradzić, należy we właściwościach urządzenia mikrofon po prostu je wyłączyć. Na zakładce ogólne przy urządzeniach mamy po wyboru listę rozwijaną użyj tego urządzenia wyłącz, albo znaczy użyj tego urządzenia włącz, albo nie używaj tego urządzenia wyłącz. Należy wybrać drugą opcję, wtedy nagle urządzenie linia jest włączone i ono staje się dostępne. Ciekawe... w tym momencie mam mikrofonu na 100%, a mikrofon jest jednym z bardzo silnych i czułych, jeśli chodzi o sygnał. Jak widzimy z tej karty, to nie wynika. Ten sygnał, nie oszukujmy się, głośnością nie powala, tak?
0: Sygnał... Czyli powiedziałbyś, że ta karta ma słabe przewzmacniacze mikrofonowe?
4: W tej karcie te przedwzmacniacze nie są takie złe, jeśli chodzi o stosunek sygnału do szumu. Podgłośnione sztucznie o ileś, one będą działać ok, tak. Natomiast sygnał mikrofonowy w tej karcie W ogóle, żeby mówić tu o poziomach i o sygnałach, domyślny poziom zarówno dla mikrofonu, jak i dla linii, to suwak w Windowsie ustawiony na 3%. Tak.
0: Czyli prawie 3%, nic nie słychać pewnie.
4: Nie. Właśnie o to chodzi, że 3% to jest wzorowy poziom liniowy w tej karcie. Zatem i dla mikrofonu, i dla linii poziom domyślnie ustawiony jest na liniowy. I go w sumie nie za bardzo można wzmocnić. Mam telefon. Ciekawe, czy to nie jest Robert. Zatem odbiorę ten telefon wyjątkowo.
0: A propos telefonów, to ja jeszcze powiem, że można do nas dzwonić 123 834 835. Można także do nas dzwonić za pomocą Skype'a. Nasz Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. No i zaraz się okaże, czy to Robert, czy nie Robert. Bo dziś audycja prowadzona na żywo, gdzie wszystko zdarzyć się może. I co tam, Patryku?
4: Nie, to niestety nie Robert. A szkoda, że nie Robert, bo coś długo się restartuje.
0: No dobrze, ale miejmy nadzieję, że się prawidłowo zrestartuje. Dobrze, wróćmy do tematu.
4: Tak, wróćmy do tematu. O czym miałem mówić? Miałem mówić o poziomie liniowym i mikrofonowym, tak, w tej karcie. Obydwa, tak, urządzenia, czyli linia i mikrofon, ustawione są tak naprawdę na poziom liniowy. Zatem jedyna między nimi różnica jest taka, że w urządzenie mikrofon udostępnia zasilanie 5V dla mikrofonów elektretowych, urządzenie linia go nie udostępnia.
0: I tyle.
4: I tyle. Nie mamy opcji stricte mikrofonowych typu AGC, nie mamy opcji stricte mikrofonowych typu znane ze kart zintegrowanych zwiększenie wydajności mikrofonu, jakichś kompresorów, czegoś tam jeszcze, bajerów, nie mamy. Nie ma.
0: Tu po prostu, to mi tak trochę przypomina jakieś takie bardzo, bardzo stare karty SBC. One też tak miały. Nie miały jakichś tam dodatkowych funkcji związanych z mikrofonami. Mm-hmm.
4: To tak,
0: podawało
4: to tak troszeczkę napięcie. Wygląda, dokładnie.
0: I tyle.
4: To tak trochę wygląda.
0: Wracamy do prezentacji drugiej karty dźwiękowej z przygodami. Oj, z przygodami. Jest już z nami także Robert Łabęcki. Witaj, Robercie, ponownie.
2: Witam, jak wiecie. Ja chyba więcej nie pójdę na taki układ. Niestety miałem fajne rzeczy, bo jak mówię, karty dwie się gryzą ze sobą, czyli ta, o której będziemy mówić za chwilę, i poprzedni audiotrack, miałem problem z czymś, co się nazywa CMI Master, że tak powiem. I trzeba było użyć skanowania dogłębnego rejestru, żeby problem zniwelować, ale chyba się udało. I wszystko
0: dobrze. Więc teraz kontynuujmy temat karty środkowej. Xonar U3.
2: Która miała być ostatnią,
0: co?
2: Ale...
0: Tak, ale jest środkową. Powiedzieliśmy już nieco, powiedzmy teraz może więcej. Tu poruszyłeś, Patryku, dosyć ciekawą rzecz związaną z częstotliwościami próbkowania i rozdzielczościami bitowymi. Można od małych wartości zacząć, prawda?
4: Można od bardzo małych wartości zacząć, tym niemniej one są takie skokowe troszeczkę, dlatego że mamy do dyspozycji 8 kHz, mamy do dyspozycji 16 kHz, mamy do dyspozycji 44 kHz i 48.
0: I tak naprawdę, gdyby ktoś tak zapytał z naszych słuchaczy, to ja się wcielę z takiego pytającego. Po co nam to właściwie? Co możemy z tym zrobić? Co nam to daje?
4: Czy nam to daje niewiele? Możemy oszczędzić sobie trochę transferu na USB, jeżeli komuś transfer na USB w dobie USB 3.0 sprawia problem. Natomiast to się może przydać przy konfiguracji Windows Audio Session API, czyli to, z czym dzisiaj Robert miał lekki problem, dlatego że niektóre karty lub niektóre programy, nawet bardziej niż karty, wymagają konkretnego sample rate'u, konkretnej częstotliwości próbkowania, aby działać z mniejszą ilością problemów lub bez problemów po prostu.
0: Co jeszcze warto by było dodać a propos tej karty?
4: Że jest dość tania. Ty pamiętasz, Robercie, ile ona kosztuje?
2: Od 150 zł wzwyż. Mniej więcej górna cena to jest 170 zł. 189 zł.
4: To ja ją kupiłem za 160 chyba jeden, tak mi się coś...
2: Tak, bo kiedyś tyle kosztowało, ale teraz można za 159 ostatnio i 156 widziałem aukcję. Znaczy dzisiaj przeglądałem specjalnie, żeby sprawdzić uaktualnić sobie cennik.
4: Także za chwileczkę możemy pokazać działanie tej karty w praktyce, ustawienia jej, jak ona jest widziana w systemie i w ogóle...
0: No to właśnie myślę, że warto to zrobić, żeby jeszcze nasi słuchacze...
2: Przede wszystkim, co można powiedzieć, nie wiem, czy Patryk o tym mówił.
0: Jedna rzecz, to będą sterowniki domyślne systemowe, tak?
4: Tak, mówiłem o oprogramowaniu Asus Control Center, za którym nie przepadam, tak, bo jest ledwo dostępne. To znaczy, coś się da, ale to coś to jest niewystarczająco, przynajmniej dla mnie. A nie mając tego oprogramowania, tracę możliwość słuchania na małych, wbudowanych w nią głośniczkach, ale zyskuję pole wyboru niestandardowy, czy tam pole wyboru głośność, jak je zwał, tak je zwał. Zaraz do niego przejdę i pokażę, co ono robi, co ono
2: A propos
4: daje,
2: tych głośniczków, nie ma się co nimi przejmować, bo to są tylko takie, żeby zobaczyć, czy to gra, albo nie gra i tyle. Bo
0: tak
2: na tym się nie da nic słuchać, bo to jest po prostu bardziej ćwierkot niż cokolwiek. To jest takiego dla zabawy tak zrobione bardziej.
0: To znaczy, wiesz, Robercie, akurat ja powiem ci szczerze, że ja... To wszystko zależy od tego... Mi czasami takie głośniczki, które widziane byłyby przez... jako plug and play, to by się przydały. One mogą mieć słabiutki dźwięk, słabiutką jakość tego dźwięku, ale...
2: Wiesz co, to nie dość, że jest cichutkie, to jeszcze jest słabiutkie, ledwo ćwierkające.
0: Dlatego ja tak bardzo cenię komputery HP, które mają wbudowane głośniki stacjonarne. Jak przychodzi HP, to jestem zadowolony, bo wiem, że w każdej sytuacji po prostu będzie on działał i nie trzeba jeszcze się bawić z dodatkowym kablem. Dobrze, Patryku, żeby nie przedłużać, bo trochę już tu poopowiadaliśmy, to teraz
2: ja jeszcze mam
0: pokażmy...
2: tylko takie pytanie, czy Patryk porównywał tą kartę do XVGO Creativa?
4: Nie porównywał Patryk tej karty do XVGO Creativa.
2: Znaczy nie, mi chodzi tylko jedną rzecz. Chodzi mi o konstrukcję i chodzi mi o
4: konstrukcję.
2: Że to jest po prostu stabilna
4: jest
2: konstrukcja.
4: Masywna, tak.
2: Masywna, to nie jest USB zakręconą blaszką, która się rozwala.
4: Ona też jest plastikowa, ta cała konstrukcja.
2: Tak.
4: Wewnątrz oczywiście mamy płytkę drukowaną z opornikami, ale zasadniczo jest to też plastikowa z zewnątrz. Ale mam wrażenie, że solidniej troszeczkę wykonana i popraw mnie, Rolabie, jeśli źle coś powiem, ale ona jest chyba w ogóle skręcana na jakieś dwie śruby albo i sklejana, nie wiem,
2: możliwe, w każdym
4: możliwe,
2: razie
4: że jest
2: nawet
4: solidna. Sklejana, ale nawet jeśli to wygląda no dużo ciekawiej niż Creative Sound Blaster XVGO, którą zresztą też posiadam w swoich gdzieś tam
2: i się nie resampluje.
4: No praca sterowników jest dużo stabilniejsza, dlatego że to jest w ogóle urządzenie, które obsługuje cyfrowe wejście, tak więc ona musi jakoś być stabilna, tak? W XVGO nie mieliśmy cyfry.
2: Te cyfrowe wejście jest przez ten konwerter, który się dostaje z tym urządzeniem. Taki się dostaje z dodatkowe, takie coś. Taki
4: osobny blister wielorazowego użytku i tam jest.
2: Tak, i co trzeba powiedzieć, XVGO ma, nie XVGO, tylko Asus Xonar 3 ma line-ina tak samo i ma wejście mikrofonowe, pod jednym wejściem oczywiście, czego nie można powiedzieć o XV.
4: Dokładnie, i ciekawostka jeszcze co do tego wejścia, o której nie powiedziałem wcześniej, porównując line-in z mikrofonem, dla niektórych będzie to udręką, wejście mikrofonowe też jest stereo, więc jeżeli mamy niezmostkowany mikrofon, jeżeli mamy mikrofon niesymetrycznie, no to niestety... Proszę bardzo i przepraszam w jednym, ale sygnał będzie po stronie lewej i tylko i wyłącznie.
2: No dokładnie.
4: Tak. Większość mikrofonów komputerowych, które możemy kupić, nie ma z tym problemu, ale jeżeli ktoś by podłączać chciał coś niestandardowego lub swój mikrofon dynamiczny przez 4 przejściówki i 2 kable, no to będzie musiał mieć na uwadze, że sygnał musi wychodzić no, zdownmiksowany, tak? Bo jeżeli ja teraz połączyłbym się bezpośrednio stereo z tej karty, to też byście mnie słyszeli Państwo po stronie tylko i wyłącznie lewej.
0: Teraz myślę, że warto przejść do ustawień tej karty.
4: Stoję właśnie zatem na przycisku właściwości od urządzenia, w moim wypadku Q, ale ono się normalnie nazywa głośniki. Q dlatego, że koło tabulatora jest litera Q i gdzieś mi się widocznie kiedyś nieopatrznie nacisnęła i tak Q zostało, więc...
5: Konfiguruj button, wybierz urządzenie odtwarzania. Konfiguruj button, wybierz urządzenie odtwarzania poniżej, aby zmodyfikować jego ustawienia. List Q, 5SB Advanced Audio Davice, gotowe 2/13. Q, 5SB Advanced Audio Davice.
4: Karta jest gotowa, więc nie ma problemu, tak możemy z niej odtwarzać, nagrywać i w ogóle bawić się, co chcemy.
5: Ustaw domyślne właściwości button.
4: Nie chcę ustawiać się jako domyślną, daj właściwości.
5: Właściwości Q, oka tab control.
4: Zakładki mamy.
5: Tab control, ogólne tab selected.
4: Ogólne?
5: Niestandardowy tab selected. Poziomy tab selected. Ulepszenia tab selected. Ulepszenia tab selected. Zaawansowane tab selected.
4: Na zakładce ogólne nic ciekawego nie mamy.
5: Edit selected Q. Zmień ikonę button. Informacje o kontrolerze Groping 5SB Advanced Audio Davice. Właściwości button. Użycie urządzenia. Combo box. Użyj tego urządzenia. Włącz cel oka button. Anuluj tab control.
4: Tak samo wykonujemy w przypadku mikrofonu, jeżeli chcemy zmieniać mikrofon, linia, linia, mikrofon. Natomiast zakładka niestandardowy.
5: Niestandardowy tab selected.
4: No cóż może być na zakładce niestandardowy? Na zakładce niestandardowy mamy...
5: Głośność Hexbox Not Hexcat.
4: Pole wyboru głośność. Otóż co robi
0: bardzo
4: pole wyboru
0: intrygująca
4: głośność?
0: Nazwa.
5: Hexcat.
4: Podręczny kompresorek.
5: 2046. Oka button. Głośność Hexbox Hexcat.
4: Jak komuś się przyda. W ogóle rzecz a propos głośności tej karty. Karta ma liniowy suwak, przynajmniej w Windowsie, liniowy suwak regulacji głośności. Znaczy to mniej więcej tyle, że jeżeli mamy głośne słuchawki o niskiej oporności, czy zasadniczo konstrukcyjnie głośne, możemy mieć problem ze znalezieniem sobie optymalnego poziomu odsłuchu. Bo może się okazać, że jeden to za głośno.
2: To wtedy ściszamy headset, znaczy wyłączamy headset.
0: No, może się okazać, podejrzewam, że i przy odznaczonym
2: urządzenie ma wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, więc...
4: No właśnie ma i wzmacnia dość solidnie.
2: Tak, solidny jest.
4: I cała liniowość tego polega na tym, że między 1 a 3 różnica jest kolosalna, między 3 a 6 już odpowiednio mniejsza, a między 6 a 50 to już jest w zasadzie niewielka różnica. Działa podobnie troszkę jak suwak wzmocnienia głośności w TeamTalku. On też tak właśnie działa, że pierwsze skoki są bardzo agresywne, raptowne, a jeżeli już potem pierwsze te 10 chyba tam procent pokonamy, to jest okej. Zostawiam sobie zatem na razie głośność zaznaczoną. Troszkę podenerwuje nas i was to
5: audio. Oka button, anuluj button, tab control, niestandardowy tab selected.
0: Całkiem niegłupio słychać, kiedy ten kompresor jest włączony.
4: Tak, natomiast
2: troszeczkę przesterowujesz.
4: Nie mogę...
0: A przynajmniej nie u mnie.
4: Nie mogę tego powiedzieć o muzyce.
5: Głośność head, not head.
0: A nie, no teraz to słychać, że jest faktycznie przesterowane trochę.
4: Włączam sobie ładną, piękną melodię.
5: Właściwości, Q dialog.
4: Mam odznaczoną głośność. Jeszcze to musiałem sobie sprawdzić.
2: Czyżby panią Leslie Hunt?
4: Tak,
3: to
4: Leslie Hunt.
3: Ja może chyba, też włączę telefon. Ten procesor radiowy na chwilę.
4: To wyłącz procesor.
0: Dobrze, dokładnie. To wyłącz.
4: Cuda i dziwy w tej audycji. Procesory wyłączają, pozbywają się swojej całej radiowości.
6: Czy już? Koniec?
4: Pani Leslie Hunt. Włączam
5: pole właściwości Q dialog. Głośność Hexbox not Hexcat.
4: I teraz jeżeli będę chciał użyć syntezy.
5: Oka button, anuluj button. Niestandardowy tab selected.
0: Tak zwana kaczka.
5: Głośność Hexbox not Hexcat.
2: Piękny kompresor.
4: Nie ukrywam, że bywa, że wykorzystuję tę opcję w przypadku, kiedy chcę puścić sobie cokolwiek na mniejsze jakieś głośniki i chcę mieć jednocześnie na przykład ludzi ze Skype'a czy tam innego TikToka o w miarę równych poziomach, żeby nie kręcić tutaj suwaka.
0: Ja powiem szczerze, jak to Percie dziś twoje ulubione powiedzenie pierwszej części audycji, z całym szacunkiem,
2: tak?
0: Ale myślę, że ta funkcja w tej karcie może przydać się do sporej ilości podcastów, których się tam gdzieś słucha, a ja szczerze mówiąc mi tego brakowało zawsze, bo ja kiedy słuchałem sobie jakichś podcastów, to zawsze musiałem przepuszczać je przez kompresor, szczególnie no takich robionych domowym sumptem, gdzie no myślało się raczej o tym, żeby mieć mikrofon i do tego mikrofonu mówić, niż żeby jeszcze coś tam obrabiać, a jakoś...
2: Ta karta naprawdę jest fajna.
0: Tak. A ta karta potrafi nam kompresję.
2: Tylko, że to jest
0: zrobić.
2: Karta typu pendrive, taki większy
6: pendrive. To jest karta typu pendrive, tak. Czego też należy mieć świadomość.
2: Czego nie może powiedzieć o audiotracku i o karcie następnej. Mówić.
5: Oka button. Not headset.
6: Not headset, oczywiście, że not headset. Nie chcę, lubię kompresję, ale bez przesady.
5: Oka button, anul tab, control. Metap selected. Poziomy tab, dialog 15. Głośniki groping. Głośniki slider 15.
6: No, do miksera ten poziom, powiedzmy na oko, to jest około 15% w moim wypadku. No...
5: Ulepszenia tab selected.
6: To jest głośno.
5: Poziomy
6: ja
5: tab selected.
6: Tylko...
5: Dialog 15. Głośniki slider 15. 100.
6: Teraz jest, wchodzi do miksera 100%. To jest pewnie przesterowane.
0: Jest przesterowane.
6: Ale to jest 1.
2: A właśnie.
6: I różnicę mamy taką, ja podgłośnie tutaj mamy 0.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Słuchaj, idzie bardzo raptownie.
5: 7, 13, 4, 15.
6: Niestety.
5: Wycisz hexbox, not headset. Capslocko. Bal oka but anuluj tab control. Poziomy ulepszenia tab select.
6: Ulepszenia.
5: Property page opis. Dostawca. Stan. Wyłącz wszystkie ulepszenia hexbox, headset. Not headset. Właściwości
6: menu start. Pole ulepszeń.
5: Wybierz ulepszenia, które chcesz zastosować dla bieżącej konfiguracji. Wirtualny dźwięk przestrzeni.
6: Do wyboru mamy.
5: Wzbogacenie tonów niskich hexbox, select, not headset. Wirtualny dźwięk przestrzenny Hexbox Selected Not Headset. Korekcja pomieszczenia Hexbox Selected Not Headset. Wyrównywanie głośności Hexbox Selected Not Headset.
6: Czyli wszystkie ulepszenia Windowsa. Czyli w praktyce mogę sobie zastosować podwójny kompresor, bo sygnał wyrównany głośnościami przez Windowsa mogę przepuścić przez tę kaczkę jeszcze wbudowaną w karcie. Także karta dla fanatyków kompresji.
2: A tak.
0: A ile ma efektów? Mikrofonem jeszcze tak zapytam. Dla mikrofonu jakieś ciekawe ustawienia ma ta karta? Czy
6: nie, mówiłem o tym chwilę wcześniej, nie ma ani zwiększenia wydajności, ani AGC,
0: a faktycznie,
6: ani kompresora. Jest
0: tak.
6: Purystyczny interfejs do tego stopnia, że sygnał mikrofonowy to tak naprawdę po uparciu się sygnał liniowy, tylko plus 5 V zasilania.
2: No
0: i coś tak od czasu... Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja już myślę, że...
2: A ja myślałem, Tomku, że to możesz... u mnie w komputerze.
0: Ja myślę, Tomku, że możesz już włączyć kompresor.
6: Procesor, cudowny.
3: Kompresor, tak. Procesor jest włączony. Już.
0: Włączony już. Aha,
2: ja myślałem, dobrze. Że to u mnie w komputerze coś skwierczy.
6: To teraz może przejdźmy do tych...
5: Tab control.
6: Prędkości próbkowania, bo to jest...
5: Headset.
6: Myślę, że rzecz dość odczuwalna i którą śmiało mogę pokazać.
0: Szczególnie te niższe
5: przywróć
0: wartości. Przywróć
5: podgląd oka but, anuluj tab control. Zaawansowane tab selected. Form 16-bitowe, 16000 Hz jakość magnetofonu.
6: Do wyboru mamy.
5: 16-bitowe, 8000 Hz jakość telefoniczna. 16-bitowe, 16000 Hz jakość magnetofonu. 16-bitowe, 44100 Hz jakość CD. 16-bitowe, 48000 Hz jakość DVD.
6: I tylko tyle. 24 bity mamy tylko z control center. Niestety.
2: Mm-hmm.
6: Bardzo mnie to niepokoi, no ale cóż.
5: 16 bitowe, 44116
6: bit. Zatem. Dobra, a zatem stało się.
5: Testuj button. Tab za format domyślny groping. Wybierz częstotliwość próbkowania i głębie w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania combobox 16 bitowe, 16000 Hz jakość magnetofonu Zollabset.
6: No, różnicę myślę, że słychać.
0: No, magnetofon to chyba jednak lepiej.
2: Też mi się tak wydaje.
5: 16-bitowe, 8000 Hz jakość telefoniczna.
2: Może telefonu?
5: Testuj button, tryb wyłączności groping. Zezwalaj aplikacjom na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem Hexbox Not Headset.
6: Aż mi się miłe czasy Ringspeaka Telekom przypominają i Agaty pod toksem. Tak, Także myślę, że to byłoby, bo w nagrywaniu w tym momencie, no co, mogę siebie wyciszyć co najwyżej z mikrofonu.
0: Nie ma co pokazać.
6: Więc w nagrywaniu nie ma co pokazać, ale tak wygląda odtwarzanie tej karty. Nie mamy żadnych equalizerów. Equalizery mamy chyba, popraw mnie Rolabi, jeżeli dobrze pamiętam, w Control Center, coś tak. Tam jest.
2: Tam Control jest Center equalizer. Mamy equalizer, mamy 24 bity, Control Center. Mamy Control Center, nie bardzo przyjazny, a jest ciężki, jest taki... taki... no lepszy jest trochę niż
0: Audiotrack,
2: ale... ale jak ktoś nie lubi, to nie używa, tak? Tak.
6: Dokładnie.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o przedwzmacniacz mikrofonowy, ja nie mam zastrzeżeń większych.
6: Szału nie ma, rewelacji nie ma, ale...
2: ale to działa. To działa tak samo z tym Zalmanem.
6: No to ma po prostu działać, tak? To nie jest... powiem tak, ten przedwzmacniacz może być nawet gorszy niż jakieś, powiedzmy, Audigy w latach świetności. Ale ten przedwzmacniacz powinien rozwiązać nam problem coraz gorszych jakościowo realteków. Nie oszukujmy się. Komputery ostatniego półtora roku, stacjonarne, płyty główne. Tak kiepski ten sprzęt. No, zobaczyłem swoją kartę zintegrowaną, to się za głowę złapałem, szczerze mówiąc, jak ona nagrywa. Także na to...
0: Także cofnęliśmy się o kilka lat, problemy. Bo tak naprawdę kiedyś też te karty zintegrowane, jeszcze Simedia tak zwane, czy tam AC97, to się nazywało jeszcze konkretnie.
2: AC97 to był Realtek akurat.
0: Realtek jeszcze...
6: No, AC97 to też były różne. Trafiło się na taką, że prawie nic nie słychać, a trafiło się na taką, że cholera, no, przyjemnie się tego słuchało, jak ktoś coś nagrywa.
2: Dokładnie.
0: No ja mówię o takich sprzed lat, powiedzmy, no nie wiem, 8, o takich kartach tych zintegrowanych, kiedy to tak dopiero zaczynało to wchodzić. Ja pamiętam, że kupowałem komputer w 2005 roku i tam była jakaś już karta taka zintegrowana, no nie powalało to jakością, także na wyjściu. A tu na wejściu i na wyjściu sygnał mamy przyzwoity.
6: Na wyjściu mamy bardzo przyzwoity.
0: Na wejściu
6: mamy poprawny, no tam na wejściu to szału nie ma, tak jak mówię, ale na wyjściu ten sygnał jest dobry, po prostu jest dobry.
0: I tu jeszcze jedna ważna rzecz, myślę, o tym warto wspomnieć. Te karty, proszę Państwa, o których my dziś mówimy, staramy się mówić, to są karty budżetowe.
6: Budżetowe, no nie oszukujmy.
2: Budżetowe, tak.
0: Tak, to nie są karty profesjonalne.
6: Dopiszmy sobie 0 lub 2.0, a będziemy mogli cieszyć się czymś.
0: Porozmawiać
6: czymś
0: o lepszym.
6: Dużo lepszym.
0: Ale to są karty dla tych, którzy chcą mieć troszeczkę lepszy dźwięk niż to, co oferują wbudowane układy w nasze komputery przenośne czy stacjonarne, ale to będzie no trochę lepszy ten dźwięk. To nie będzie jakość studyjna i na to nie ma co liczyć. To nie są rozwiązania studyjne.
2: To znaczy powiem tak, jeśli chodzi o tego Audiotracka i rozwiązanie, oni tam deklarują, że tam jest 114 dB SNR, to powiem szczerze, no to jest możliwe, natomiast powiedzmy sobie szczerze, muszę powiedzieć tak, bo mogą nam ludzie zarzucić, że nie omawiamy kart firmy Creative. Są karty X-Fi 5.0, Surround 5.1 USB.
6: 5.1 jest X-Figo Pro cały czas, chyba na rynku jeszcze dostępna.
2: Tak, i jest USB Play i jest jeszcze dostępna tak zwana HD karta, ta USB X-Fi HD? USB?
6: Jest takie coś, ona jest 5.1. chyba 7.1 w ogóle.
2: Z tego co wiem, to chyba 5.1, ale HD.
6: 5.1.
2: HD. Kosztuje ponad 300 zł. Ten tańszy odpowiednik kosztuje ponad 200 zł. Powiem tak, karty Creative'a mają pewien standard. To już jest standard. Po prostu Creative nie wychodzi poza ten standard. Ale Creative jednocześnie dodaje mnóstwo różnych niepotrzebnych gadżetów, za które musimy zapłacić, typu pilot zdalnego sterowania.
6: A z drugiej strony Creative wcale nie jest taki prosty, łatwy i przyjemny, jeśli chodzi o konflikty w sterownikach i tak dalej. Mając kilka kart Creative'a, możemy się czasami wpakować w całkiem niezłe bagno, dokupując jeszcze jedną nowszą.
2: Dokładnie, to raz. I poza tym oprogramowanie Creative'a nie jest takie wspaniałe.
6: A niestety od Audio Control Panel, tego znanego z Audigy 1 czy Audigy 2 czy nawet XFI tych starszych serii, no to się odchodzi. Teraz mamy ten Audio Console, który jest w zasadzie w ogóle niedostępny, ewentualnie jak ktoś lubi klikać w grafiki, średnio wiedzieć co robi, no to okej, okay, to wtedy tak.
2: No
0: to
2: właśnie.
0: Znaczy wiecie co, ja wam powiem, że chyba w ogóle jest taka trochę smutna konkluzja, że rozmawiając o kartach dźwiękowych, to my się musimy jednak ograniczać zazwyczaj to, co oferuje system. Bo te panele dźwiękowe, te panele do sterowania kartami, to generalnie nie należą do dostępnych i ciężko się czasem dziwić ludziom, którzy już takie no, interfejsy audio droższe, które mają fizyczne kontrolery do chociażby głośności czy innych rzeczy, bo przynajmniej wiedzą, że im to będzie działać i że będą to w stanie obsłużyć. Szkoda tylko, że te karty nie są jeszcze na tyle zaawansowane i raczej nigdy nie będą, żeby mieć wszystkie kontrolery do wszelkich parametrów, łącznie z jakąś tam częstotliwością próbkowania na płycie czołowej w formie jakichś takich wichajstrów albo innych przycisków, bo to by była ciekawa karta. Ale dobrze.
2: Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć o Xonarze, mikrofony komputerowe pod tym działają całkiem prawidłowo, te, które
0: tak,
2: są...
0: Tak, co zresztą słychać, Patryk to zaprezentował, jest dobrze. Dobrze to działa, dobrze to słychać, nie ma jakichś problemów z przekazem sygnału z tego mikrofonu. Ja teraz myślę,
6: Karta udostępnia oczywiście nam powłokę KS, o której to dla użytkowników bardziej zaawansowanych, jeżeli się tym kiedykolwiek bawili. Karta Asus Xonaru 3 Audio udostępnia nam powłokę KS w systemie WDM Kernel Streaming. To jest taki przeżytek XP-kowy, czyli namiastka ASIO, kiedy nie ma ASIO. Jeżeli jest używana tylko ona sama, jeżeli jest na wyłączności, to... Znaczy na wyłączności, nie na wyłączności, w trybie wyłączności, bo tryb wyłączności tyczy się WhatsApp, czyli Windows Audio Session, ale jeżeli nic innego nagrywania bądź odtwarzania karty nie używa, możemy sobie spokojnie używać jej w trybie KS i mieć troszkę mniejsze opóźnienia, na przykład przy edycji audio czy czym tam. Problemy są tylko dla bardzo zaawansowanych programów typu Reaper z wiadomościami synchronizacji, ale to już myślę.
0: A fakt jest też faktem, że niewiele jest programów, które korzystają z kernel streamingu. Jest Reaper, jest chyba jeszcze Fubar, tak?
6: Fubar.
0: I no sam tak, Broadcaster.
6: Tylko kernel streaming i może być fajniejszym i lepszym podłożem do WhatsAppi potem. No bo tak, jak karta ma mało opóźnienia sama z siebie, no to po WhatsAppi będzie miała niewiele większe, a nawet czasami jeszcze mniejsze troszeczkę.
0: Zgadza się. Dobrze, to co?
2: Nie sprawdziłem kernel streamingu dla audiotracka, ale tak naprawdę nie bardzo się na tym znam, wybaczcie, właśnie dlatego wziąłem Patryka do Xonara, dlatego że on się bawi w kernel streamingi.
6: No
2: i
6: korzystam czasami, nie ukrywam, że korzystam, bo wtedy mam małe opóźnienia.
0: Mniejsze opóźnienia, dokładnie.
6: Na karcie.
2: Natomiast teraz będzie o karcie, która nie wiem, czy działa pod kernel streamingiem i wybaczcie, nie wiem coś i o karcie...
6: Prawdopodobnie nie, bo jest na chipsecie C-Media, jeżeli mówimy
2: tak, jest na chipsecie C-Media.
6: Omawiana jest jeszcze nie dyskwalifikuje.
2: Omawiana jest tylko i wyłącznie na życzenie redaktora Dziwisza. Żeby
0: a ja zaraz
2: nie było.
0: Powiem dlaczego.
2: Tak, nie, ja też powiem. Jak wygląda karta firmy, czeskiej firmy AXAGO. Strona www.axago.eu, żeby nie było. Karta metalowa. Niektórzy mówią, że cud techniki. Cena od 90 zł do 108. 108 to już jest bardzo drogo na tą kartę, ja bym nie dał, ale standardowo tak przeciętna 96 zł. Wejść tyle samo, ile w karcie audiotracka, z tym, że podłączenie na mini USB. Tak samo są cyfrowe wejścia Toslink. Chyba to są Toslinki takie na klapki. Takie malutkie klapki. Taki odgłos to wydaje. Jest to pudełko troszeczkę większe już od paczki papierosów. Mniej więcej wielkości kasety magnetofonowej. Takie mniej więcej. I teraz tak. Na na przedniej ściance mamy wejście do mikrofonu, po czym mamy taki przycisk. To jest przycisk Mic Boost, wzmocnienie mikrofonu, i na końcu mamy diody. Mamy diody, które się tam ponoć odpowiednio zapalają. Tych diod jest trochę, że tak powiem, i to ponoć działa. Nie wiem, jak na diodach się nie znam, więc że tak powiem. Z tyłu mamy, ponieważ jest to karta 7.1, to mamy i teraz mamy side, sub, front, center i line in. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy pięć z tyłu. Żeby tak, line in, potem side, front, center i sub, tak. Chyba tak, chyba nie pomyliłem. Nie znam się naprawdę na tym za bardzo, na tych... używam typowo głośników 2.0, nie używam tych przestrzennych rzeczy.
0: I dodajmy jeszcze, bo to jest myślę, że ważna rzecz dla tych wszystkich, którzy chcieliby tanim kosztem mieć kilka urządzeń, to tak nie działa, proszę Państwa. To tylko nieliczne programy są w stanie z karty tak zwanej wielokanałowej wyciągnąć tych ileś wyjść jako osobne urządzenia, i to musi wspierać program. Są oczywiście takie karty, jak na przykład karta takiej niemieckiej firmy Marian, która może być widoczna w systemie jako osobne kilka urządzeń, ale te karty, o których my tu mówimy, to nie kosztują powiedzmy 1200-1400 zł, tylko kosztują. Tylko akurat ta karta, o której mówi teraz Robert, to jest cena parę złotych i ona jest widoczna jako jedno urządzenie. Popraw mnie, Robercie, jeżeli się mylę.
2: Tak, jest widoczna jako jedno urządzenie, chociaż tutaj znalazłem na jednej ze stron, na jednym z forów taki opis, że przy programach DJ-skich niektórych i programach jest widoczna jako więcej urządzeń.
0: To musi program
2: jako trzy
0: obsługiwać. Tak. To program musi obsługiwać. Musi.
2: A czy ja tego nie sprawdziłem? Wsparcie. Mówię od razu, nie wiem, nie mam takiej.
0: Ja sprawdzałem kiedyś, nie na tej karcie, ale na Mai AX5, program Merlist, też niemiecki program do automatyzacji emisji radiowej, działa, więc... stawiam 90%, że i na tej karcie by działał.
2: W każdym razie, karta jest widoczna jako USB Multichannel Audio Device. Tak, jest widoczna karta. I teraz, w przypadku nagrywania udostępniane są próbkowania 44100 i 48016 i 24 bity. Czyli tak jak w audiotraku. Przepraszam. Nie, jeszcze gorzej. 16 tylko, 44 i 48. I nie więcej.
0: Nie ma 24 bit.
2: Nie ma 24 bitów. Żeby już nie być jakimś... żeby... wejdę w to. USB Multichannel Audio Device i przy odtwarzaniu mamy tylko trzy zakładki: ogólne, poziomy i zaawansowane, nawet przy zainstalowanych sterownikach. I teraz mamy regulacje głośności, wejście liniowe mamy tak samo, balans, mikrofon, wiadomo. Częstotliwości próbkowania na odtwarzanie. Mamy 12 tych częstotliwości. 16 bitów 8000 Hz, 16 bitów 11025 kHz, 16 bitów, 16000 Hz, 16 bitów, 22050 kHz, 16 bitów, 32000 Hz, 16 bitów, 44100 kHz, jakość CD, 16 bitów, 48000 HZ, jakość DVD, 16 bitów, 88200, jakość studyjna, 16 bitów, 96000 HZ, jakość studyjna, 24 bity, 44100, 24 bity, 48000 HZ i 20

0: Nikt to... Mikrofon USB Multichannel Audio Device. Oprócz tego mam jeszcze wejście liniowe. Multichannel Audio Device. Nie wiem, dlaczego mówi obecnie niedostępne, ale dostępne jest. SPD IF-IN i Stereo Mix. Ale mikrofon USB Channel Audio Device. Właściwości. Tutaj mamy cztery zakładki.
1: Nieco bardziej
0: nasłuchiwanie. Poziomy. Możemy wyciszyć, nie wiem po co. Mikrofon. Jest pole wyboru wycisz, nie wiem. Ale no jest. Bo takie same pole wyboru wycisz jest przy odtwarzaniu, żeby nie było. I zaawansowane. I tutaj mamy tylko częstotliwości. 2 kanały, 16 bity, 44100 Hz jakość CD i 2 kanałowe, 16 bitowe, 48000 DVD. I tylko te dwa. Czyli nagrywanie mamy tylko niestety 16-bitowe. Niemniej odtwarzanie robi wrażenie, bo naprawdę dużo może obsłużyć. Jak na
1: odtwarzanie. A jak z jakością tego odtwarzania? Czy jest dobrze, czy nie ma jakichś tam szumów i innych tego typu
0: odtwarzaniem
1: rzeczy?
0: Jest moim zdaniem bardzo dobrze. Za chwilę usłyszysz to odtwarzanie. Piosenka testowa. Posłuchajmy piosenki testowej.

0: Myślę, że jest okej.
1: Okay. Jest okej, okay. Jest jak najbardziej okej. Windows are paintings of people staying warm. Ale ja myślę, że teraz, Robercie, warto przejść do...
0: Jeszcze nie koniec, bo ja chciałem pokazać oprogramowanie, które jest dostępne.
1: Okej, a skoro oprogramowanie jest dostępne, to jak najbardziej.
0: Bo... USB Multichannel Audio Device, to się tak nazywa, jest to w zasobniku systemowym. Ja to... Jak otworzę menu kontekstowe, to tak mam. Właściwości multimediów. Zakończ. Otwórz. Regulacja głośności. Program Windows Media Player. Rejestrator dźwięku. Właściwości. Zakończ. Ale ja zrobię otwórz. I mamy ustawienie główne. Zakładka. Ale mamy OK. Idąc tabem. Tak samo mamy z NVDA. Ale myszką mamy ustawienie główne. 2CH, dwa głośniki, audio cyfrowe, 48 PCM i tak dalej. I teraz tak, 2CH, klikam w to myszką i mam listę rozwijaną. I mam 4 kanały, 4CH, 6 kanałów, 8CH, czyli 7 plus 1. Zostawię na 2. Oczywiście potem znowu jak tabulatorem, to mi to ucieka. I mam albo audio cyfrowe. Pomimo tego, że tam ustawiłem 44100, to nie wiem dlaczego tutaj mam cały czas 48 kHz. Tak mi tutaj pokazuje ten panel. I tak samo PCM, lista rozwijana. I nic nie mogę zrobić z tym. Zakładka druga. Mikser. Też tak samo, ok, ale myszka. Wyjście cyfrowe, liniowe. SPD, mikrofon, wejście stereo. Liniowy, domyślny, ok. Tutaj możemy tym chyba sterować jakoś. Ale tak samo możemy sterować tymi wyjściami.

0: nami z panelu. Więc systemu.
1: I chyba bezpieczniej
0: więc...
1: sterować systemem.
0: Dokładnie.
1: Z poziomu systemu.
0: Efekt. I tutaj. Dance bass bass. Mamy tutaj różne rzeczy. Jakie mamy efekty? Default. Ja może włączę ten nasz utwór. Będziecie mogli zobaczyć korektor i efekty. I tu działają. I tu działają.
1: To zaraz się przekonamy, jak działają.
0: Proszę bardzo.

0: Trouble.
1: Czyli dużo środka.
0: To jest live. Rock. Soft rock. Jazz. Metal. Rap. Classic. Vocal. User defined. Ja zrobiłem...
1: Użytkownik też może sobie...
0: Tak, może. Ja zrobiłem w tej chwili na default. Znaczy tak mi się chyba wydaje. A mi się wydaje, że... Mi się wydaje, że jakieś echo znowu się tu wkradło. Michale?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ja tej piosenki tak dobrze nie znam. Patryk, czy ty słyszysz, żeby tu jakieś echo się pojawiło?
0: Już. No właśnie o to mi chodziło.
2: Znaczy... Półgłosowe też możesz pokazać, bo są...
0: Właśnie chcę to zrobić. Efekt. Środowisko. Ogólne. Pomieszczenie wygłuszone. Pomieszczenie. Salon. To jest pomieszczenie kamienne.
1: Kamienne.
0: Audytorium. Jaskinia.
1: O, ale jaskinia. Oczywiście.
0: Hala sportowa. Hangar. Korytarz z dywanem. Korytarz.
1: Bez dywanu tym razem.
0: Tak. Korytarz kamienny. Aleja.
2: Tam ten poprzedni preset to nie przymierzając jak muzyka dubu.
0: Las.
1: Dokładnie.
0: Miasto. Góry. O, to są góry. Kamieniołom. Równina. Parking. Rura kanalizacyjna. Niewyraźnie.
1: Zastanawiam się, czy ktoś mógłby to zweryfikować, czy to rzeczywiście tak słychać w tej rurze.
0: Zakręcone. Odrealnione.
1: No. Chylę czoła przy
2: tłumaczeniu.
1: W stronę tych, co tłumaczyli i tych, co projektowali.
2: Tych, co projektowali, no to spoko, bo proszę cię nazwał zapewne Unreal po prostu. No nierealny, tak? Nieprawdziwy.
1: No ale rurę kanalizacyjną?
2: No. Też pewnie było w water pipe. Po prostu.
1: Dobrze, ale... Okej.
2: Okay. Nie, w każdym razie... W karcie Realtek HD Audio jest preset kanał ściekowy.
1: To jeszcze lepiej. Ale takie są efekty.
0: Nie, jeszcze jest Karaoke Magic Voice,
1: a no to
0: który mi się nie udało, ale może mi się uda.
1: Spróbuj.
0: Tylko Leslie musi nam...
1: Zagrać ponownie. Tak.

0: into one series of stones. Windows are paintings of people staying warm.
1: No chyba nie. Chyba niestety to nie działa.
2: Co jest fajnego w tej karcie, to to, że jako jedna z niewielu w czasach Windowsa 7 udostępnia bezpośredni kontakt z mikrofonem. Nie przez nasłuch, tylko to, co to było, jakieś echo mikrofonu, czy tam wcześniej głośność mikrofonu w odtwarzaniu. Możemy sobie gniazdo mikrofonowe wyprowadzić na odtwarzanie niezależnie od głośności naszej systemowej. Co jest fajne.
1: Czasem może się przydać.
2: Tak, na przykład do testu instrumentów.
3: Wokal bez 50, eliminacja wokalu, ale...
1: Ale śpiewa dalej. Niestety, no.
2: Bo ja już wiem, co tu się niestety dzieje, to są suwaki.
1: To jest uroda tych paneli po prostu.
2: To są suwaki, eliminacja wokalu niska, wysoka. I tam pomiędzy tym jest pewnie suwak, w który my już nie klikniemy.
3: No po prostu... No nie widać tego. I tak samo próbowałem NVDA.
1: A co, Robercie, jest w ostatniej niestety zakładce?
3: Informacje.
1: Aha.
3: I można sobie wyłączyć tą ikonkę, żeby się nie pokazywała, nam nie bruździła.
1: No tak, w pasku obok zegarka, w szufladzie, tak zwanej.
2: Przejdźmy do najciekawszego punktu tej karty,
1: właśnie,
2: czyli do nagrywania.
1: Właśnie, do nagrywania, bo nagrywanie jest...
3: Proszę Państwa, ciekawe. Tak, nagrywanie jest ciekawe.
2: Jak mi się naprawdę spodobała ta karta po pokazach odtwarzania Roberta, jak ją zanabył sobie pierwszy raz i on mi pokazywał gdzieś tam w zaciszu komunikatorów internetowych, tak jak pokazał się z jej mikrofonu,
3: ja już za
2: autentycznie wywołało to moje mieszane uczucia.
1: Zaraz Państwo będziecie mieli okazję także poznać drugą stronę tej karty. No bo poznaliście już odtwarzanie, teraz czas na nagrywanie.
3: USB. I tak to brzmi, proszę Państwa. Czy jest to słychać w ogóle? Jak?
2: Prośba do realizatora, może wyłączymy na chwilę procesor.
1: Myślę, że procesor to akurat trochę dobrego zrobił, bo podciągnął to.
3: Nie, no zawsze się można zgłośnić, tak? Bo to
4: wyłączone.
3: Jest nawet przycisk. Jest przycisk, który wyłącza. Jest przycisk, który
2: pokaż
3: wyłącza
2: działanie przycisku Mic Boost.
3: Właśnie. Przycisk Mic Boost działa tak. Wyłączony. To jest wyłączony przycisk Mic Boost. A teraz go włączę. To jest włączony przycisk Mic Boost.
2: Tyle dobrego, że mało hałasu robi przy tym, jak się włącza.
3: Tak, ale. I powiem tak. Nie wiem, ja omawiam tą kartę na życzenie redaktora Dziwisza. Jeszcze raz to pokazałem. I naprawdę mi jest naprawdę szkoda tej karty. Nie wiem, czy już się przełączyć na coś normalnego?
1: Wiesz co, myślę, że możesz. Natomiast powiem tak. Ja powiem szczerze, nie słyszałem Roberta wcześniej z tej karty. Ale po tych lamentach, jakie usłyszałem od niego na temat jakości tego przezmacniacza mikrofonowego...
3: Chyba jest dobrze.
1: Tak, już. Teraz jest dobrze. To powiem szczerze, że wyobrażałem sobie coś znacznie gorszego. Oczywiście, teraz nie chcę być zrozumiany źle. To się pod żadnym względem nie nadaje do jakichś takich nawet półprofesjonalnych zastosowań. Ale... Są niejedne mikrofony wbudowane na przykład w laptopy.
2: Komputer, które brzmią gorzej.
1: Tak,
3: słuchaj,
1: które brzmią
3: ale to jest najlepszy, jeden z najlepszych mikrofonów na rynku. Zalman ZM-Mic 1 komputerowych. I ta karta może brzmieć tylko gorzej przez mikrofon. Niestety.
1: Ja sobie z tego zdaję sprawę. I absolutnie nie nikomu tej karty do tego, żeby nagrywać na niej głos. za pomocą mikrofonu komputerowego, czy jakiegokolwiek innego podłączanego do jej wejścia mikrofonowego. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje przede wszystkim karty do odtwarzania, potrzebuje karty, która będzie miała wejście liniowe, sprawne, bo z tego co mówiłeś, Robercie, to
3: tak, wejście liniowe działa. Jest jak najbardziej.
1: I nie chce na tę kartę wydać więcej niż 100 zł, to myślę, że ta karta jest do polecenia.
3: Wiesz co?
1: Z tym zastrzeżeniem, że nie będzie na niej nagrywał głosu.
3: Wiesz co, ja ci powiem tak, jeśli chodzi o karty zintegrowane, one naprawdę już tak w miarę, naprawdę nieźle odtwarzają. I myślę, że bardziej się kupuje raczej te po to, żeby coś nagrać lepiej, a nie po to, żeby coś otworzyć. I dlatego ja...
1: A jakbyś porównał wejścia liniowe zintegrowanych kart i tej karty?
3: Dlatego mówię, żeby coś nagrać, a nie odtworzyć.
1: No właśnie dlatego też pytam.
3: Ja bym wolał na przykład kupić sobie audiotracka. Bo nie dość, że mam dobre odtwarzanie, mam niezłe odtwarzanie i mam jeszcze dobre nagrywanie. Na podstawowych sterownikach Windowsowych. Tutaj,
1: no się zgadza.
3: Przy całym szacunku dla Symedii, i naprawdę dla firmy AXAGO, fajnie karta wygląda i w ogóle, a naprawdę mikrofon, po prostu to jest tragedia. To jest tragedia, jak dla mnie. I naprawdę szkoda. Chyba, że egzemplarz, który posiadam, ma taką wadę, w co wątpię. Nie mam innej karty takiej samej. Ale egzemplarz, znaczy to, co mam tutaj, tak się prezentuje.
1: Brzmi tak. No zgadza się, zgadza
3: brzmi
1: się.
3: Brzmi niestety tak, jak brzmi.
1: Prezentowane na życzenie redaktora Dziwisza.
3: Dokładnie, na życzenie redaktora Dziwisza. Ja nie rekomendowałem tego, nie rekomenduję tego. Chociaż naprawdę karty mi jest szkoda, bo nie konfliktuje, nie jest naprawdę stabilna, się, nie wiem, nie zawiesza się, nie robi różnych dziwnych, niepotrzebnych rzeczy. Tak, natomiast i nawet to oprogramowanie, powiedzmy, że chyba by się dało coś z nim zrobić.
1: Okiełznać. I ja jej też nie będę rekomendował do zapisu wokalu, do podłączania mikrofonów. Natomiast no, ja nadal będę utrzymywał swoją tezę, że jeżeli komuś potrzebna jest karta do wszystkiego innego poza, to może się zastanowić. Ja nie mówię, żeby ją kupować, bo fakt jest faktem, że te karty kolejne, o których dziś mówiliśmy, te wcześniejsze karty właściwie, nie kolejne, tylko wcześniejsze, one jakoś bardzo cenowo nie są droższe. To nie są wielkie różnice finansowe. Natomiast no, jeżeli ktoś...
3: Ja proponuję jednak dozbierać pieniądze.
1: Jeżeli ktoś ma taki budżet, jaki ma, no to ma coś za niecałe 100 zł, a jeżeli może sobie to zbierać więcej, to lepiej, żeby to zrobił, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy potrzebować, żeby jednak co komputerowego nagrać. I wtedy może problem, bo się nagle może okazać, że mamy fajną kartę, która wszystko inne robi fajnie, ale niestety tej jednej rzeczy, której w danym momencie potrzebujemy, nie.
3: Znaczy ja akurat...
1: A proszę mi uwierzyć, w świecie audio i zadań związanych z audio nieraz zdarza się tak, że potrzebujemy czegoś, co na pierwszy rzut oka kiedyś, kiedy tam sobie rozważaliśmy zakup różnych urządzeń, może się wydawać, że a po co nam to, niepotrzebne zupełnie. No, życie to weryfikuje.
3: Znaczy ja akurat uważam z całym szacunkiem, że karty, jeśli chodzi o odtwarzanie, karty zintegrowane nie są naprawdę złe. No jakoś to odtwarza, wcale nie gorzej niż to, natomiast nagrywanie w nich kuleje i to bardzo. No i po to się kupuje karty wewnętrzne, tam inne takie, na USB, żeby to nagrywanie polepszyć generalnie, no bo... I w tym momencie tutaj się nam w ogóle to nie sprawdza. I no to coś przykre po prostu. Ja nie wiem, jak można było nie dopatrzeć akurat tego nagrywania z mikrofonu. Ale nie dopatrzymy,
1: panowie, tak cóż. Podsumowując naszą dzisiejszą audycję, przedstawiliśmy trzy karty. Która waszym zdaniem jest tak najlepsza? Nastała cisza.
2: Bardzo lubię takie momenty.
1: Tak. Patryku, to może ty zacznij, bo Robert się naprodukował przed momentem, to może teraz Robert przemyśli, a ty powiesz.
2: No ja mam ten problem, że widziałem tylko w zasadzie jedną, czyli Audio, czyli Xonara, tak, bo jego posiadam. i widziałem starsze wersje audiotracków. Sam posiadam audiotracka na PCI, więc to jest trochę co innego i wyżej wymieniony się sprawdza. Natomiast z Xonara jestem bardzo zadowolony i nie sprawiał mi problemów takich, jak sprawiała mi wcześniejsza karta takiego typu, czyli SBX Figo. Więc najlepszej myślę, że z tych trzech, gdyby się przypatrzeć osiągom, to chyba AudioTrack.
1: Bo to jest jednak
2: czysto technicznie chyba AudioTrack.
1: Jednak jakaś tam marka i prawdopodobnie tak. Przetworniki, które tam są,
2: są po prostu niezłe.
1: Dobrej jakości.
2: Siłą
1: tak,
2: rzeczy.
1: Sonar to jest jednak Asus. Asus robi wszystko, tak?
2: No niestety.
1: Znaczy, fakt, że oni siedzą w tych w tym sprzęcie elektronicznym, natomiast ja jednak może to jest źle. Ale ja bym jednak miał większe zaufanie do takich firm, które się specjalizują w jakiejś jednej konkretnej gałęzi. Aczkolwiek, powiem szczerze, opinii, tak dziś słuchając tej audycji, tej prezentacji, może ze względu na te problemy tam z efektami, które były po drodze, to jednak ten Asus najbardziej. Chociażby ze względu na ten kompresor, który naprawdę uważam, że może się przydać. Niekiedy.
2: Może się przydać, on mógłby być trochę bardziej konfigurowalny, bardziej elastyczny, ale on jest fajny.
3: Ja ci powiem tak, Asus jest fajną kartą podróżną. To wrzucisz do laptopa gdziekolwiek, bo to się wszędzie zmieści, bo to jest małe jednak, to jest pendrive'owe.
2: Do kieszeni to się zmieści.
3: Do kieszeni to się zmieści. No bo to jest ale no większe od X-Figo, ale po prostu to wszędzie
2: taki
3: to ma...
2: pendrive, no.
3: Taki pendrive,
2: taki
3: tak?
2: Dongle, taki klucz sprzętowy, jak karta telewizyjna.
3: Tak, tak, takie większe coś. I to jest rzeczywiście niezłe. Naprawdę to ma fajnych dużo zastosowań. AudioTrack zdziwił mnie jedną rzeczą. Zdziwił mnie tym, że dali oprogramowanie, które tak naprawdę bardziej szkodzi niż pomaga. Tak według mnie. Może czegoś nie umiem. Mówili, że jest niekonfliktowe, a konfliktowe niestety jest. Więc, że tak powiem, nie jest to takie wszystko różowe, jakby się wydawało. Natomiast rzeczywiście pod podstawowymi sterownikami działa to całkiem sympatycznie, nie instalując tego dodatkowego oprogramowania. To mnie, tak powiem, zadziwia.
1: Więc Wania, a ktoś się o Axag Go wypowie? Powiedzieliśmy na temat
2: tej. Nie chciałbym tej karty dobijać nagrywaniem, chciałbym ją zobaczyć, jak odtwarza, tak fizycznie i co obsługuje pod warstwą, którą daje nam z wierzchu Windows.
3: Odtwarza naprawdę ładnie, że tak powiem, i to nie mam jakichś zarzutów. Ja bym nawet może powiedział, że odtwarza lepiej od tego AudioTracka. Ale tylko odtwarza. No odtwarzanie.
1: A karta jednak powinna i odtwarzać,
3: i nagrywać. Dokładnie.
1: Więc temat dla Państwa do przemyślenia. Nasze opinie znacie, właściwie tu opinie kolegów, bo ja tych kart nie testowałem, nie miałem w rękach, co najwyżej mogę się wypowiadać w odniesieniu do tego, co słyszałem. Dziś trzy karty były bohaterkami naszego spotkania na antenie Tyfloradia. Przypomnijmy: AXAGO ADA X5, AudioTrack Maya U5 oraz Asus Xonar U3. A te karty prezentowali dla Was Robert Łabęcki i Patryk Waliszewski. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękuję
2: także.
1: Ten głos zza kadru, który się od czasu do czasu odzywał i chyba był nawet także słyszalny, nie, i który włączał i wyłączał procesor, to Tomek Bilecki, nasz realizator, któremu również bardzo dziękuję. Głos jest...
3: Chyba się nie odezwę.
4: Już się odezwę, po prostu miałem gdzie indziej. No.
1: Dobrze. A te słowa kończące dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia mówiłem ja i nie ja Rząbek, tylko Michał Dziwisz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków państwa. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: I sobie posłuchaliście trochę podkładu, bo się zagadaliśmy poza anteną, a to w ogóle trzeba mieć talent, bo my dziś, proszę Państwa, nie jesteśmy na żywo, a mimo tego nam się to udało.
7: Dobrze zaczynamy, nie tak. Wiem, co to wróży na przyszłość, ale to wszystko dlatego się wydarzyło, że ustalaliśmy szczegóły co do tego, co Wam chcemy zaserwować, przygotowując ten program wcześniej i co właśnie teraz, czyli w sobotę po godzinie 16 usłyszycie, jeżeli słuchacie tego na antenie Radia DHT, albo możecie tego posłuchać w różnych serwisach, w których jesteśmy, typu Mixcloud, tam z muzyką, typu Tyflo Podcast, czy YouTube,
6: tam bez muzyki.
7: Bez niej. Ale właśnie te różne tutaj mamy dzisiaj sensacje, rewelacje, atrakcje i emocje. I my o tym wszystkim tak zaciekle dyskutowaliśmy i dlatego mieliśmy takie, a nie inne wejście. Mamy nadzieję, że dalej będzie już tylko lepiej.
6: Przynajmniej mogliście pozwolić naszego fajnego podkładu i to jest zawsze jakaś taka wartość dodana, uważam.
7: Więc mamy nadzieję, że będzie już tylko lepiej w wydaniu magazynu RTV, który ma numer już taki zacny cokolwiek, bo 199. Wiesz, Michale, co to oznacza? Że za chwilę nastąpi zmiana kodu na dwójkę z przodu.
6: Zgadza
7: tylko
6: się.
7: Że jak nam dołączała jedna cyferka do tego naszego kodu, czyli przychodziliśmy na wydanie numer 100, to my już mieliśmy pomysł na to, co będziemy wtedy robić od kilkunastu dobrych wydań. No my tutaj też wciąż mamy pomysł, tylko nie podjęliśmy jeszcze kroków, żeby odpalić te infolinie dla Was, żebyście tam się nagrywali i mówili, jacy jesteśmy fajni. Natomiast no wszystko by wskazywało na to, chyba że coś się odmieni w przyszłym tygodniu, on będzie bardzo bogaty w wydarzenia medialne.
6: Są na to pewne szanse.
7: Tak, są przesłanki. Natomiast jeżeli aż tak nie będzie, o przesłankach powiemy sobie później, natomiast jeżeli aż tak nie będzie, no to ten jubileusz związany z 200. wydaniem będziemy obchodzić w nastroju świątecznym, z dłońmi uwalanymi w ciastem na pierogi, ale no trzeba będzie te dłonie umyć i nasz program poprowadzić, żeby Wam przedstawić jakieś świąteczne informacje dotyczące ofert ramówek stacji telewizyjnych, także to pewnie za 2 tygodnie, no a
6: ale
7: dzisiaj
6: wiesz,
7: jesteśmy...
6: Tak sobie teraz skojarzyłem, że też my jakoś zimową porą, grudniową obchodziliśmy te 100. wydanie programu RTV, a właściwie 100.
7: To
6: i
7: był koniec listopada, cieszę się, że mogłam pomóc.
6: A no to fantastycznie, to widzisz, ja myślałem, że to grudzień.
7: Nie wiem, po co to pamiętam, a tak mi się przynajmniej to zapamiętało. Możecie nas prostować i powiedzieć, kto jest bliżej prawdy, bo co prawda nie jesteśmy na żywo, ale komentarze wasze możemy odczytać sobie później. Michał tutaj będzie czuwał na straży, mam nadzieję, kiedy ten program będzie emitowany, ja też później mogę zajrzeć. Także nasz Facebook, nasz YouTube później są oczywiście do Waszej dyspozycji, nasza strona internetowa też. I czy my coś jeszcze z organizacyjnych spraw? No 199 wydań to dużo, a osoby wciąż te same. Osobami tymi są Michał Dziwisz
6: i Milena Wiśniewska.
7: Tak, i dzisiaj będzie dużo padało nazwisk, takich ważnych nazwisk, ważniejszych od naszych nazwisk. Ale zanim to, bo jest ciężko, to już Wam możemy powiedzieć, będzie wydanie przesycone bólem. Nie tylko dlatego, że nie jesteśmy tutaj na żywo, bo lubimy być z Wami na żywo, reagować na bieżąco na to, co do nas piszecie. U nas to jeszcze dodamy, jest piąteczek, piątunio, godzina 21:09.
6: Tak, w TVP teraz jakiś koncert z okazji apelu jasnogórskiego.
7: 70-lecia tegoż
6: tak,
7: właśnie.
6: Rocznica.
7: Czy jakoś tak? Mhm. Więc może ktoś oglądał wczoraj, czy też ogląda, kiedy my to nagrywamy, okej, bo się zaraz pogubimy w tej czasoprzestrzeni u Was. Sobota. Jesteście tutaj z nami, żeby posłuchać o mediach, o tym, co nowego w nich, ale odniesiemy się najpierw w kilku słowach do tego, co się wydarzyło 2 tygodnie temu, ponieważ kiedy się rozstawaliśmy, to wyczekiwała część z nas pewnego wydarzenia, które miało miejsce 2 tygodnie temu w niedzielę i któremu poświęciłam jakąś godzinę naszego poprzedniego odcinka. Mam na myśli Eurowizję Junior. Nie będę się jakoś szczególnie długo zatrzymywać przy omówieniu tego wydarzenia, bo to jednak nie jest duża Eurowizja, aż tyle z tym wątków się nie wiąże. No ale skoro tyle o tym mówiłam wówczas, no to odnotować muszę, że Michale, chyba dobrze się stało, bo i mój, i twój faworyt okazał się faworytem Euro- Europy, bowiem to Francja po raz kolejny wygrała konkurs Eurowizji Junior, no więc nie jesteśmy jako Polska jedynym państwem, które zwyciężyło dwa razy z rzędu, ale my byliśmy pierwsi, tak, gdybyśmy jednak chcieli mówić o swoich zasługach. Także Francuzi tutaj ewidentnie dominują, oni znają przepis na sukces, jeżeli chodzi o zwycięstwo w tym konkursie wokalnym dla nieco młodszych. Chociaż przyznam szczerze, że w tej drugiej rundzie, kiedy można było głosować już po wszystkich występach, nie głosowałam na Francję ze względu na jej wokal, który mnie troszkę denerwował. Było w nim dużo takiej chrypy, a nic o tym nie słyszałam, aby reprezentantka Francji była chora. Tak więc mam tutaj wątpliwości pewne co do jej umiejętności, dlatego oddałam swoje głosy na kogoś innego, zagłosowałam wtedy na Polskę między innymi, żeby jednak docenić ten postęp, jaki Maja zrobiła, o którym już mówiłam, o Maji za chwilę. Tak więc nie jest to zły zwycięzca, jak najbardziej nie, chociaż tak jak mówię, troszeczkę się tutaj spodziewałam lepszej jakości wokalnie, ale piosenka była ok. Drugie miejsce zdobyła Hiszpania, dla której to jest no, bardzo dobry wynik, szczególnie, że wiemy jak to jest w takich konkursach, jeżeli się zaczyna, otwiera stawkę, no to można zostać łatwo zapomnianym, a jak widać Hiszpania na tyle się spodobała, że oni widzowie nie zapomnieli i oddali na nią swoje głosy. Nie wystarczyło to, żeby wygrać, ale drugie miejsce to super lokata. No i trzecie miejsce to chyba jednak ten mój zwycięzca. Tak jak mówię, nie jestem jakoś szczególnie rozczarowana werdyktem tak jak rok temu, ale gdybym ja to miała decydować, to jednak Armenia z tym K-popowym brzmieniem na żywo też zaprezentowana fajnie pod względem wokalnym, o wizualnej stronie z tym smokiem się nie będę wypowiadać. Ale jest jak jest, nie jest źle. Nie jest również źle, jeżeli chodzi o wynik wspomnianej już Maji Krzyżewskiej. Ja tutaj typowałam środeczek stawki, być może pamiętacie takie 7., 8., 9. miejsce. No to nie pomyliłam się za nadto, ale chyba na miejsce 6., na którym ostatecznie Maja się znalazła, bym nie stawiała, a się udało, więc wielkie, wielkie gratulacje.
6: No suwałki, ten utwór to suwałki.
7: To potężne suwałki ze sprawą promocji tych wszystkich portalach typu pogodne suwałki i niebywałe suwałki. No wiecie, było trochę w tym finale ballad, więc skoro one były, to się musiały, powiem tak brzydko, pozagryzać. No i gdzie kilka ballad się biło, tam akurat Maja na tym skorzystała. No i super. Już nie będę omawiała w dalszej kolejności tej stawki. Zainteresowani sobie znajdą rozpiskę, jeżeli chodzi o to, kto które miejsce tam zajął. Bo też się domyślam, że mało jest takich osób jak ja, które aż tak tutaj by analizowały pewnie te wszystkie miejsca, mało wśród naszych słuchaczy, bo jest w internecie szereg serwisów, które się tym zajmują i szereg osób, które to komentują, więc tutaj nie będę już Was zanudzać, ale kwestia jest jeszcze taka, dokąd konkurs zawędruje w przyszłym roku. No znowu przypomnę, to nie jest tak, że jak Francja wygrała, to ona musi to zorganizować, chociaż w ostatnich latach często tak się zdarzało. I nawet już chyba dzień przed konkursem padły takie słowa ze strony telewizji francuskiej, że gdyby oni zwyciężyli, to oni tak nie bardzo z tą organizacją za rok, dlatego że w przyszłym roku czekają Francję Igrzyska Olimpijskie. No i to jest dla nich ważne, to są inwestycje, więc również dla telewizji, więc oni tak nie są chętni. No i też teraz bronią tego w ten sposób, że no nie chcemy, żeby Francja była hegemonem Eurowizji Junior. No to do kogo by się mogła zwrócić Europejska Unia Nadawców? To nie jest tak, że skoro pierwsze miejsce nie chce, to drugie przejmuje, ale może ta Hiszpania by zorganizowała konkurs. No może i, tylko oni kiedyś powiedzieli w telewizji hiszpańskiej, że oni bardzo chętnie konkurs zorganizują, ale tylko wtedy, kiedy sami wygrają. Tak inaczej to nie chcą. No wiecie, może im przejdzie. Może Europejska Unia Nadawców ich namówi. No ale trudno stwierdzić. Więc no, czy dalsza Armenia, czy ktoś inny, może Holandia tam z czołówki. Także nie wiemy tego jeszcze, nie ma informacji na ten temat. Kwestią też na pewno wartą analizy jest online voting, czyli głosowanie internetowe, nie tylko z naszych leżących nam na sercu powodów dostępnościowych, ale też tego, że to głosowanie jest takie bardzo wyrównane, przez to, że można głosować na te trzy kraje, przez głosowanie też strategiczne i z innych przyczyn te wyniki w tym głosowaniu są bardzo do siebie zbliżone, więc ostatecznie one mają średni wpływ, stosunkowo średni wpływ na te ostateczne wyniki. No i tak w tej sytuacji, mimo że to jest 50-50, no to najistotniejsze się okazuje to, co zadecydują jurorzy, a w składzie naszym polskim składzie jurorskim znalazł się między innymi najlepszy polski wokalista, czyli Rafał Brzozowski, tak jakbyście chcieli to wiedzieć, także on tam na pewno podjął same dobre decyzje. A zatem wracając, online voting wymaga pewnie jakiegoś przemyślenia, bo to już jest kolejny rok, kiedy no właśnie on jest taki płaski, nie? Te różnice między tym najlepszym rezultatem a najgorszym nie są znowu aż takie duże. No ale zobaczymy, czy widząc to, jak to się kształtuje Europejska Unia Nadawców, pomyśli, czy można by to jakoś zmienić. Nie będziemy tutaj dywagować jak, bo to temat co najwyżej, na długą analizę.
6: Co najwyżej możemy sobie życzyć, żeby przy okazji tych zmian przemyślano również kwestie dostępnościowe.
7: Marzę o tym. Jeżeli oglądaliście show, to dawajcie znać, chętnie w późniejszym czasie zapoznamy się z waszymi komentarzami, jak wam się podobało, kto był waszym faworytem, jak waszym zdaniem zaprezentowała się Maja i czy coś tutaj jeszcze mielibyście do dodania. Zawsze możemy wrócić do waszych komentarzy, jeżeli coś napiszecie ciekawego w kolejnym wydaniu. No i tak jak zawsze to mówimy o tym, jeżeli chodzi o Eurowizję, zarówno tę dorosłą, jak i tę dziecięcą, no to nie jest przecież tak, chociaż mówimy tak w uproszczeniu, że rywalizują w niej państwa, a rywalizują w niej stacje telewizyjne zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców, a zatem wspominając o Eurowizji Junior, zahaczyliśmy już poniekąd o temat telewizji polskiej, TVP, i to właśnie temu nadawcy poświęcimy nasze pierwsze wejście. Zaczniemy niewinnie dosyć, chociaż to są sprawy ważne, bo można też zobaczyć w ostatnim czasie kampanie temu poświęcone na antenie telewizji polskiej. Być może natknęliście się na takie reklamy, gdzie tam pan Tomasz Wolny i któryś tam drugi pan z tych, co informacje prezentują, informują o tym, o czym wam teraz Michał przypomni, bo to ważne.
6: Tak jest, to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli macie no taki nieco starszy odbiornik telewizyjny. Serwisów informuje o tym wiele, ja pozwolę sobie zaczerpnąć informacje z serwisu radiopolska.pl. Otóż niebawem rozpocznie się kolejny etap przełączania prowadzonych w Polsce emisji DVB-T2 na DVB-T2 / HEVC, czyli High Efficiency Video Kodek.
7: Ale ty jesteś mądry.
6: Tak. Przed chwilą sobie...
7: telewizji wiemy wszystko.
6: No, przed chwilą sobie przypomniałem dzięki Googlom, jak należy rozwijać ten skrót. No i cóż, według zapowiedzi Telewizji Polskiej i spółki Emitel, która jest operatorem nadajników, no to jeżeli chodzi o multiplex trzeci, który należy do publicznego nadawcy, to przełączenie odbędzie się w dwóch częściach. Najpierw w nocy z 14 na 15 grudnia zmiana zostanie wprowadzona w zachodniej części Polski i dotyczyć będzie lokalizacji, z których nadawane są programy TVP3 Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin i Wrocław, a 4 dni później, w nocy z 18 na 19 grudnia, przyjdzie kolej na TVP3 Białystok, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, też taki lokalny odłam Olsztyna, czyli Olsztyn Elbląg, Rzeszów i TVP3 Warszawa. Nowy standard emisji od niektórych może wymagać zmiany posiadanego odbiornika lub przystawki. Dotyczy to osób, które dziś znajdują się w zasięgu i nie odbierają programów nadawanych w multiplexach pierwszym, drugim i szóstym. Jednocześnie ze zmianą zmianą standardu nadawania zmieni się zawartość multipleksów. W okresie przejściowym od 15 grudnia do 12 stycznia programy TVP1, TVP2 i TVP Info będą równolegle nadawane w multipleksach trzecim oraz szóstym. Natomiast od 19 grudnia do 12 stycznia TVP ABC i TVP Kultura znajdą się dodatkowo w trzecim multipleksie. Przypuszczać zatem można, że docelowo po 12 stycznia składy multipleksów będą następujące. W trzecim multipleksie, czyli tym, który tam teraz się przełącza, no, znajdą się TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, Historia, ABC i TVP Kultura. Natomiast w szóstym multipleksie będziemy mieli TVP Dokument, Nauka, Rozrywka, Kobieta, Alfa TVP, Telewizję Polonia i Bielsat. Natomiast zwolnione przez TVP Kultura i TVP ABC miejsca mogą zająć nowe programy, wśród których może być dostępny już wcześniej naziemnie TVP World. Ponadto programy regionalne i TVP Historia mają być dostępne w rozdzielczości HD. No i to nie wszystkie informacje dotyczące tego, co nam się tu zmienia, bo wraz z zmianą standardu nadawania uporządkowany zostanie status TVP3 Olsztyn Elbląg. Dotychczas lokalna wersja olsztyńskiej trójki nadawana jest na bazie zezwolenia na emisję eksperymentalną, natomiast od 19 grudnia będzie dostępna jako emisja stała, a dodatkowo zyskają do niej dostęp mieszkańcy Fromborka i okolic, a mieszkańcy Iławy i okolic otrzymają dostęp do gdańskiej wersji TVP3, czyli taka właśnie trochę historia, bo to ja pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze nie było olsztyńskiej trójki, kiedy w ogóle Olsztyn nie miał regionalnego ośrodka TVP, to właśnie w ramach czegoś takiego jak programy lokalne, dajcie znać, czy ktoś to w ogóle pamięta, to nadawana była Telewizja Gdańsk.
7: Aha.
6: No.
7: No widzisz, to jest ciekawe, bo my pamiętamy, ja pamiętam już te czasy, w których te ośrodki regionalne TVP były ulokowane we wszystkich województwach, no chyba, że no nie były, natomiast ja będąc w zasięgu ośrodka gdańskiego, no to mnie to zasadniczo tam nie interesowało, czy jakiś Olsztyn ma ośrodek, no nie, ale na tym się trzymałam, a rzeczywiście nie zawsze tak było. Prawda?
6: Dokładnie, dokładnie.
7: Stopniowo powstawały.
6: No i kiedyś program Dzień Dobry tu Gdańsk na przykład można było sobie oglądać, albo właśnie serwis informacyjny, w którym mówiło się przede wszystkim o Gdańsku, a nawet o Olsztynie mówiono bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
7: Mhm. Także takie to są ważne wieści. No, ale to nie jest koniec ważnych wieści na dzisiaj. Mamy teraz dla was smutną informację, prawda?
6: Zgadza się. Otóż w wieku 87 lat zmarła Elżbieta Sommer. I pewnie to imię i nazwisko to niewiele wam mówi, natomiast być może już za chwilę powie coś więcej. Otóż przez niemal pół wieku ta pani przedstawiała prognozę pogody w Telewizji Polskiej i była znana jako Chmurka. Więc myślę, że tutaj już ci nasi słuchacze, którzy pamiętają nieco dawniejsze czasy, ale nie tak znowu bardzo odległe, to panią Elżbietę jakoś tam kojarzą. A co ciekawe, to zanim związała się z mediami, to pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, studiowała na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu, a przed dołączeniem do Telewizji Polskiej była inspektorem w dowództwie wojsk lotniczych. No to taka też dosyć ciekawa praca, natomiast na emeryturę przeszła w 2004 roku, więc no już jakiś czas temu, ale myślę, że jeszcze spokojnie nasi słuchacze mogą ją pamiętać z prognozy pogody chociażby po głównym wydaniu wiadomości, to wtedy się właśnie bardzo często mówi, że o chmurka dzisiaj mówi o pogodzie. Zresztą pani Sommer później udzieliła wywiadu jednemu z czasopism, chyba Plejadzie, i jakoś tak niespecjalnie pozytywnie wypowiadała się o swoich, zwłaszcza następczyniach. że nie mają wykształcenia odpowiedniego, kierunkowego i że one tak za bardzo nie wiedzą, co mówią, jeżeli chodzi o tę pogodę. No a to trzeba przyznać, że pani Elżbieta wiedziała, o czym mówi, bo też miała ku temu odpowiednie naukowe kwalifikacje.
7: No bo to się tam wydaje, że powiesz, że słońce, będzie deszcz, jutro burza, coś tam.
6: Tak, a to jeszcze...
7: Ale ona była profesjonalistką.
6: Wiesz, tak? nam to się wydaje tym bardziej, bo my słyszymy tylko to, o czym mówi dana prezenterka bądź prezenter pogody, a tam się jeszcze przecież pojawia jakaś mapa i to wszystko na tej mapie się wyświetla i trzeba odpowiednio te dane zinterpretować, żeby w ogóle wiedzieć, o czym się mówi, no bo w innym przypadku to tak naprawdę to ktoś ci musi całość tych informacji przygotować, a ty możesz to tylko odczytać. A tak naprawdę to się powinno robić tak, przynajmniej z tego, co wiem, że po prostu patrzysz na tę mapę, wiesz, co widzisz i opowiadasz. I to wtedy ma najwięcej sensu.
7: A więc taka smutna informacja teraz. Ale słuchajcie, ogólnie, tak jak już mówiliśmy, jest ciężko. I teraz, no, będziemy mówić o rzeczach, no powiedzmy to sobie wprost, bolesnych. Kiedy ja przeczytałam tę pierwszą z tych informacji, to moje serce zostało rozdarte. Tę kolejną, która trafiła do nas dzisiaj rano, również ona dostarczyła mi tak wielu emocji, więc słuchajcie, przejdźmy przez to razem, bo to się musiało wydarzyć. No...
6: Ja myślę, że naprawdę zmartwieni to mogą być chociażby administratorzy takiego fanpage'a Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze.
7: Którego nazwa będzie się tutaj jeszcze przewijać dzisiaj.
6: No bo wyobraź sobie, rozwijasz stronę przez tyle lat, a teraz tak naprawdę to się trzeba będzie pewnie powoli zwijać.
7: Ale oni psychicznie odpoczną, proszę ci, wyobrażę sobie 7 lat oglądać to cięgiem praktycznie, no tam na jakieś urlopy to chodzili, ale oglądali to rzeczywiście ze sporą częstotliwością. No właśnie.
6: To prawda.
7: Nowa Polska podobno. Czy lepsza, czy gorsza? Ocencie sami, no ale ona ma się, pojawienie się Nowej Polski ma się wiązać z tym, że pewne osoby odejdą w cień. Już jakoś tak się mówiło o tym i spodziewano się tego, że no po prostu przyjdzie walec i wyrówna i pozamiata, ale niektórzy chcą odejść sami w blasku, sławie, glorii i chwale, a tego wszystkiego nie można odmówić jej, pani Danusi. W poniedziałek portal wirtualnymedia.pl potwierdził nieoficjalnie w TVP Info informacje, które już gdzieś tam parę dni wcześniej krążyły, że Danuta Cholecka w połowie grudnia przestanie prowadzić Wiadomości. Taką informację podało w czwartek, niezależnie od siebie, kilka portali. Sama Cholecka jednak dementowała te doniesienia. Według ustaleń serwisu Gazeta.pl to Danuta Cholecka zdecydowała, że 13 grudnia nie ma przypadków. 13 grudnia przestanie prowadzić główne wydanie Wiadomości. Nie ma przypadków, to w ogóle ta data jest jakoś tam istotna, ale będzie istotna też dlatego, że tego dnia prawdopodobnie zostanie zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. Prawdopodobnie, bo dzień wcześniej będzie, czy dwa dni wcześniej, tak? Będzie exposé naszego obecnego premiera.
6: Który cały czas walczy.
7: I on walczy, walka trwa, ale on już jest wielki, jak to był taki jakiś cytat z Twittera. Więc no, może to być inaczej, on może ma tę większość. No nie? Może tak. No ale nie wiem, dlaczego wszyscy jakoś się spodziewają czegoś innego i nie wierzą w tę większość, nie rozumiem tego.
6: Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego łącznie z panią Danusią.
7: Ja też nie. Dlaczego ona jest osobą małej wiary? Przecież akurat wiara w jej życiu to jest istotnym elementem.
6: Z bólu zęba nawet ją kiedyś wyleczyła.
7: Tak. No a lider Platformy w ostatnich miesiącach kilka razy zapowiadał, że zaraz po przejęciu władzy zostaną wprowadzone duże zmiany w TVP i Polskim Radiu. No ale no co pani Danusia będzie czekać? Tak jak powiedziałam, lepiej po prostu z godnością i z podniesioną głową, a nie tam, że jakaś miotła ją będzie wymiatać. Cholecka jest jeszcze wpisana do grafiku prowadzących Wiadomości, jeżeli chodzi o kolejny miesiąc, o styczeń, ale podobno tylko po to, żeby nie wywoływać sensacji, No ale sensacja już została wywołana, bo nieoficjalne informacje wyciekły, więc może sobie być w tym grafiku. No chyba, że jednak zmieni zdanie, no nie wiem.
6: Zawsze może.
7: No raczej taka wielka osoba jak ona może. Portal wirtualnemedia.pl potwierdził te informacje u jednego z pracowników TVP Info, który chce pozostać anonimowy. Portal na temat z kolei podał, że Cholecka rozstanie się z TVP za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia. Sama dziennikarka w rozmowie z Onetem zaprzeczyła tym informacjom. Natomiast portalowi na temat już wspomnianemu powiedziała, że doniesienia o jej odejściu z TVP to bzdura. Zaraz potem zaznaczyła, że nie chce tego komentować. Nie ma obowiązku komukolwiek się tłumaczyć dokładnie, dlaczego jakieś pismaki tutaj od naszej pani Danusi coś chcą. Ona nie ma obowiązku, a na temat może sobie pisać co chce. Tak, no, kto im zabroni? Najwyżej można ich pozbywać, jak będą szkalować panią Danusię. Myślę, że też warto powiedzieć o tym, że pani Danusia jest gospodynią i szefową wiadomości w ramach umowy, którą z TVP zawarła jako prowadząca działalność gospodarczą. Ta działalność się nazywa DDH Studio.
6: Wow.
7: Bo ona jest Danuta Dunin-Cholecka, dlatego aha. DDH. Także takie są standardy zatrudnienia w TVP, jakbyście chcieli wiedzieć.
6: Ale to jest w ogóle niesamowite, patrz, bo ja spotykałem się zawsze z taką sytuacją, że okej, jeżeli na przykład ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, to jakiś tam okres wypowiedzenia się dostaje, ale że firma dostaje okres wypowiedzenia, to tego to jeszcze o tym nie słyszałem.
7: Ale tutaj też są inne kwestie istotne, bo z opublikowanego niedawno raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że na mocy kontraktu z września 2020 roku nadawca płacił spółce dziennikarki 46 tysięcy złotych netto za prowadzenie od 10 do 11 wydań programu w miesiącu, a w umowie z początku tego roku podpisanej do połowy roku 2025 stawkę podniesiono do 50 tysięcy złotych. No i dobrze. Po prostu zazdrośniki i ci nieludzie, wilki, to oni mówią, że za dużo. Ale ja się nie zgadzam.
6: I jak rozumiem, to płacili co miesiąc, to nie za jedno wydanie.
7: Nie, tak, co miesiąc, za 10 wydań tego wspaniałego serwisu, 50 tysięcy. Co źle? No, za jakościową pracę się płaci.
6: Kto by nie chciał, prawda?
7: No jakby byle jak robiła, to by nie zasługiwała, no po prostu robiła to dobrze, no. A ponadto ma umowę etatową z Telewizją Polską.
6: Okej.
7: A w przyszłym roku, nie żeby ktoś wypominał wiek, bo pani Danusia jest piękna i młoda, ale skończy 56 lat, jak to tutaj wirtualne media przypominają, i wejdzie w okres ochronny przed emeryturą, w którym nie będzie mogła zostać zwolniona. No ale ona sobie pójdzie sama i tyle.
6: Ale to czekaj, bo to teraz pytanie, czy ona sobie pójdzie jako firma, czy ona sobie pójdzie jako ta osoba taka...
7: jako Danuta.
6: Tak, jako Danuta, dokładnie, jako osoba fizyczna. O, tego słowa mi brakowało. Tak. Więc pytanie, jako kto sobie pójdzie, bo ona może sobie pójść jako tylko jedna osoba na przykład.
7: No... Trudno powiedzieć. Przypomnijmy, bo myślę, że warto tutaj taki rys biograficzny pani Danusi przedstawić, że jest szefową wiadomości od maja 2019 roku, no ale jej historia, jej związków z Telewizją Polską jest znacznie dłuższa, bo w TVP pracuje od roku 1993. Zaczynała jako prezenterka i wkrótce zaczęła prowadzić poranne i popołudniowe wydania wiadomości w TVP1. W styczniu 1997 roku zadebiutowała jako prezenterka głównego wydania wiadomości. No i ta jej obecność w tych wiadomościach to taka sinusoida, bo miała lepsze okresy i gorsze. Miała takie, kiedy była twarzą tego programu, a miała takie, kiedy gdzieś tam była wciąż w tej Telewizji Polskiej, ale gdzieś tam jakieś, wiecie, wydania boczne, jakieś inne programy, coś tam. Więc w tym 97 prowadziła to główne wydanie, ale to było tylko przez pół roku, bo ponownie prowadzącą tego głównego wydania była od sierpnia 2003 do października 2004 roku i w pamiętnym 2010, a następnie pracowała w stacji TVP Info, dla której prowadziła programy Infoserwis i minęła 20, tam w TVP3 jeszcze jakieś rzeczy robiła. Natomiast przyszedł wspaniały rok 2016, 13 stycznia. to był moment tego przewrotu, który odbudował telewizję polską, nie bójmy się tego słowa. No i właśnie wtedy stała się twarzą, główną twarzą głównego wydania Wiadomości. Jak będziesz wspominał panią Danusię?
6: Będę wspominał z pewnością bardzo... O, powiem tak, z pewnością będę wspominał bardzo.
7: Aha.
6: No, to tak, to myślę, że to jest...
7: to się od niej nie uczyłeś, myślę, bo że pani Danusia tutaj na pewno ważna.
6: No nie, z pewnością ona wszystko potrafiłaby zdecydowanie więcej powiedzieć i jak ona sama siebie będzie wspominać. No, ale tak poza tym, cóż, nie byłem jakimś miłośnikiem oglądania Wiadomości TVP.
7: No bo ty słuchasz Polskiego Radia, ja rozumiem.
6: Tak,
7: wszystko,
6: tak, tak,
7: no,
6: dokładnie.
7: Ale jakiś gust wypadałoby zachować mimo wszystko. No, pani Danusia, to ostoja prawdy, rzetelności, to jak ona prowadziła te wywiady. Na przykład nigdy się nie zdarzyło, żeby pokazała się jako jakaś stronnicza, prawda? Jak rozmawiała z tymi posłami PiSu, to nie mogłeś się domyślić, że ona kogoś tam popiera, prawda?
6: Wiesz co, ja myślę, ja tak sobie myślę, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Ty się przed mentem przejęzyczyłaś, Żanusia, niewiele... niewiele brakowało do Żenusia i to jakby nie ma przypadków, są tylko znaki.
7: Och, nie bądź złośliwy, po prostu pani Danusia łączy się w mojej głowie z rzetelnością.
6: Aha.
7: I dziennikarstwo.
6: Myślałem, że z czymś innym na rzecz.
7: I to tylko dlatego, żebyś ty już taki złośliwy wobec mnie nie był, to byłabym wdzięczna, bo za chwilę tobie też będą towarzyszyły emocje, bo będziesz mówił o kolejnej postaci i to jest news świeższy,
6: tak,
7: który przypłynął do nas w dzień, kiedy nagrywamy ten program, czyli w piątek rano.
6: No zgadza się. Otóż kolejna osoba rozstaje się z TVP, ale
7: nie
6: tak,
7: płacze.
6: Tak, tak, ale ona się tak rozstaje, a w sumie to jeszcze nie do końca wiadomo, czy się rozstaje. Natomiast do rzeczy. Informacje o tym, że Miłosz Kłeczek złożył wypowiedzenie swojej umowy z Telewizją Polską, podała Wirtualna Polska, powołując się na swoje źródła w Telewizji Polskiej. Natomiast publiczny nadawca nie chciał się do tego odnieść, uzasadniając to ochroną danych osobowych. Z kolei portal wirtualnemedia.pl ustalił nieoficjalnie, że Miłosz Kłeczek porozumiał się co do zakończenia współpracy z Telewizją Polską z dniem, i tu uwaga, uwaga, 16 grudnia. Nie jest zatrudniony w spółce na etacie, ma z nią umowę jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Ciekawe, jak się nazywa działalność pana Miłosza.
7: Może jakieś EMK Studios.
6: Tak, tak, może. Ale i ciekawe, wiesz, bo to wiadomo teraz, że tak jest, a może tam jeszcze jest jakiś dodatkowy etat. Kto wie, no kto wie. Publiczny nadawca nie chciał się odnieść do doniesień o odejściu Miłosza Kłeczka i też uzasadniał wszystko tu ochroną danych osobowych. Natomiast dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej też nie udziela żadnych informacji, odsyła do biura prasowego, a biuro też milczy, więc nikt nic nie chce powiedzieć, oprócz samego pana Miłosza. On zapewnia, że będzie pracował w Telewizji Polskiej tak długo, jak będzie to możliwe. Napisał tak: jestem w biegu, wiedz krótko. Zostaję do końca, stwierdził na portalu X, dawnym Twitterze, więc pan Miłosz... No...
7: Tam coś jeszcze było, że go będą musieli wyprowadzać.
6: A to tego nie widziałem.
7: Więc dlatego już na wspomnianym fanpage'u oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalaczy. Widziałam taki post, czy są chętni do wyprowadzania pana Miłosza. No ja bym go nie chciała wyprowadzać, bo bardzo bym chciała, żeby on tam był, bo również jest wzorem tego, jak powinno się przygotowywać przede wszystkim materiały reporterskie i też takim wzorem empatii, prawda, wobec innych osób, wobec polityków, zwłaszcza wobec Donalda Tuska, bo mimo tego, że się z nim nie zgadzał, to jednak czuć było taki szacunek, prawda, w stronę byłego premiera Polski.
6: Olbrzymi.
7: Tak, to sami sobie dopowiedzcie. Ja w ogóle, ta sytuacja jest też dla mnie tym trudniejsza, że muszę to przyznać, że mieszkam w domu z fanami Miłosza Kłeczka, którzy kiedy pojawia się nowy program, który pan Miłosz ma prowadzić, kiedy ma przeprowadzać swoje takie spokojne, wyważone rozmowy z politykami, to domownicy moi zasiadają przed telewizorem z taką frazą na ustach: o mój kochany Kłeczka,

0: wiadomości, no padają takie nazwiska jak chociażby Jarosław Kulczycki. A jeżeli chodzi o jakieś stanowiska kierownicze, to też wymienia się Grzegorza Sajura. Dziś takie informacje.
1: Który tam był wiadomościach?
0: No, pan Kulczycki zresztą zdaje się, że też i w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, ale pan Kulczycki to prowadził pierwszą Eurowizję Junior transmitowaną w TVP.
1: A przyznam, że tego nie pamiętałam. Prowadził?
0: Tak.
1: Ale Eurowizję?
0: Eurowizję Junior.
1: Jak ona była w Danii, to jak on miał prowadzić?
0: Znaczy komentowałby może, tak, komentował.
1: A to może i komentował, tak. Ale nie jestem pewna, czy tobie nie chodzi o preselekcję do juniora, ale okej, zweryfikuję to.
0: No, zweryfikuj, ale był w każdym razie, był w każdym razie związany na pewno z tą pierwszą transmisją.
1: Natomiast Grzegorz Sajur ostatnio nawet się wypowiadał w takim materiale, który TVN24 pokazało odnośnie do zmian, które się dokonały w Telewizji Polskiej po 2016 roku i wspominał, bo gdzieś tam jeszcze te początki mógł obserwować, będąc wewnątrz, kończąc swoją działalność tam. Także no to byłby dla niego taki powrót. Czy uważacie, że to dobre nazwiska, czy jednak sądzicie, że trzeba było po prostu z grubej rury zaprosić Lisa i Szubartowicza? No to dawajcie znać. Myślę otóż, że jednak niech sobie tam panowie działają w swoich przestrzeniach.
0: Dokładnie.
1: My jednak poświęcić musimy więcej uwagi innym osobom. Ty powiedziałeś, że o panu Miłoszu nie masz już nic. No istotnie o panu Miłoszu Kłeczku nie mamy już więcej nic, aczkolwiek na pewno jest taką postacią, do której warto będzie wracać. Mamy natomiast nieco więcej o kimś innym, no bo nie oszukujmy się, pani Danusia w sercach naszych zawsze najbardziej i najgłębiej. Ja się nawet zapisałam na Facebooku. Michale, też musisz się zapisać na takie wydarzenie. Wydarzenie jest na Facebooku, wiesz? Narodowe oglądanie ostatnich wiadomości z Danutą Cholecką, to jest właśnie w tym przyszłym tygodniu, stworzył ten wydarzenie fanpage o bardzo zacnej nazwie Wesołe piosenki o smutnych sprawach nagrane ciemną nocą w kiblu. Więc rozumiesz, że rzecz poważna.
0: Wiesz co, to czekaj, 13 to będzie środa.
1: No właśnie, ale gdzieś wcześniej widziałam datę, że ona jednak 12 ma prowadzić, więc... Po prostu oglądajcie codziennie wiadomości.
0: Bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie ten ostatni moment. No i teraz wiesz, w ogóle pytanie, czy pani Danusia na koniec uroni jakąś łezkę, czy tak po prostu profesjonalnie powie do zobaczenia, a tak naprawdę to nie. No i tyle jej widzieli.
1: Łezki to za chwilę uronicie wy wszyscy. Bo rozumiecie, że chwila jest ważna i podniosła.
0: To wiesz co, zanim to jeszcze może powiedzmy, że to, co pojawi się na naszej antenie za moment, to nie będzie jedyne nawiązanie do pani Danusi. Jeszcze będzie nawiązanie muzyczne, bo za chwilę to będzie nawiązanie poetyckie.
1: No słuchajcie, 199 wydań magazynu RTV, a poezji tutaj jeszcze nie było. Było wszystko, było disco polo, klasyka. Co chcecie.
0: I dziś też będzie. Jedno i drugie.
1: Ale poezji, o Boże, tak. Ale poezji, to my tu jeszcze nie mieliśmy okazji cytować, ale wielkie chwile, trudne chwile dla narodu polskiego wymagają wielkiej oprawy, która ku pokrzepieniu serc nam pomoże przez to wszystko przejść. Od razu powiemy, że nie my jesteśmy autorami tego, co tutaj za chwilę usłyszycie. Autorami są osoby, które administrują wspominanym już wiele razy fanpage'em Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, które polecamy serdecznie wciąż, no bo oni będą śledzić te ostatnie podrygi i śledzą te wszystkie podrygi od 7 lat, więc jest to takie pełne archiwum tego, co się dzieje nie tylko w wiadomościach, ale szerzej, jeżeli chodzi o tę informacyjną sferę w TVP Info. Więc rozumiecie, że jak oni się dowiedzieli, co się dzieje, no to tak im jakoś wena podyktowała kilka rymów, a raczej przypomniało im to wiersz pewnego słynnego polskiego poety, Jana z Czarnolasu, który pod lipą tworzył te swoje fraszki, tworzył też treny ku pamięci swojej córki. Natomiast myślę, że gdyby dzisiaj żył, to w swoich wierszach opiewałby właśnie panią Danusię. A akompaniamentem do tej poezji może być no również to, co jest najbardziej związane z naszą polską, narodową duszą, czyli ten, który z żelazowej woli się wywodzi.

0: Fryderyk Chopin, on właśnie, jego preludium później powstałe niż utwory Jana z Czarnolasu, Jana Kochanowskiego, ale myślę, że tutaj się wspaniale skomponuje ta parafraza wiersza Kochanowskiego z utworem Chopina. No i to jest, myślę, że ważna chwila. Nie wiem, czy jesteśmy na nią gotowi. No, ale chyba możemy spróbować, prawda?
1: Zgadza się. To ja też nie wiem, czy jestem gotowy, ale spróbuję wcisnąć ten enter.

0: moim, moja droga Danusiu, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki pisów mówiła, za wszytki śpiewała. Wszytkiś w studiu propagandy zawżdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy naczelnikowi się frasować, ani Andrzejowi myśleniem zbytnim głowy psować. To tego pisowca, to owego solpolowca wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczere pustki w domu. Masz jeno bitnego Adamczyka, rachonia smutnego, masz ogórek na rzymskim deptaku, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta Woronicza żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: No powiem szczerze, nie wiem, jak my poprowadzimy resztę tego programu.
0: Powiem ci, że już przeżyłam wszystko. 199 wydań i to jest ten chyba moment, że już mi nic tutaj nie straszne. Więc mam nadzieję, że jakoś się podźwignę po tych emocjach. Bo to taki powrót do czasów szkolnych, prawda? Do recytacji wierszy. Aha. Pamiętam, jak się recytowało na lekcjach wiersze Kochanowskiego, ale akurat nie wybrałam trenu, na bazie którego była ta poezja, której tutaj słuchaliście, wybrałam inny, no ale ten też jak najbardziej był mi znany, a teraz nabrał nowego znaczenia, chociaż pani Danusia wciąż jest z nami.
2: Jeszcze jest. Zobaczymy. Jeszcze jest.
0: No a może wspaniały Tomasz Sakiewicz na przykład ją przygarnie to i tam będziemy ją oglądać. Ale my teraz nie zaglądamy do Imperium Tomasza Sakiewicza, a może będzie ku temu
2: za jakiś czas
0: w najbliższym
2: pewnie,
0: czasie,
2: tak,
0: jak
2: tak.
0: Tam będzie rozrost i odpali Republika 2, żeby upchnąć tych wszystkich ludzi. Ale zaglądamy do Polsatu, który też co nieco zmienia, jeżeli chodzi o swoją ofertę informacyjną i to, o czym chcemy teraz powiedzieć, jest w sferze planów, ale są to plany dosyć ciekawe, dlatego chcemy już je teraz odnotować, żebyście byli na bieżąco, a poza tym może być tak, że część tych planów się ziści już całkiem niebawem, pomiędzy naszym jednym wydaniem a drugim wydaniem, więc żebyście wiedzieli, o co chodzi. A stało się tak, że grupa Polsat złożyła w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wnioski o zmianę nazw dwóch swoich kanałów. No i wiemy już, że te wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. I teraz tak. Jeden kanał to jest kanał, który jeszcze nie nadaje, czyli W24. To jest ten kanał, który ma ruszyć na multipleksie pierwszym. Przypomnijmy, że to, że w ogóle tam ma zaistnieć ten kanał, jest związane z tym, że Polsat tutaj wygrał konkurs zorganizowany przez Krajową Radę. Stacja ma zająć slot zwolniony po TVP ABC, który z kolei przeniesiono na multiplex 6. No, ale też od początku mówiono, że to nie będzie żadnej stacji W24, bo przecież Polsat już ma w swoim portfolio coś, co się podobnie nazywa, czyli Wydarzenia 24. W związku z czym oni by chcieli, żeby to W24 zmieniło właśnie nazwę na Wydarzenia 24, dlatego też nie przygotowują tutaj żadnej nowej oferty dla tego kanału, który ma wystartować na multipleksie pierwszym, bo on ma przejąć obecną ramówkę Wydarzeń 24, a to jest kanał, który, przypomnijmy, nadaje serwisy informacyjne, sport i pogodę. Nie ma tam natomiast transmisji z konferencji, nie ma tam relacji z Sejmu, takich wiecie, jak TVN24, że można to cięgiem oglądać. Nie ma publicystyki poza rozmowami po wydarzeniach, także po prostu są to takie suche informacje. Natomiast kanał W24, jak się już zmieni w wydarzenia 24 i ruszy, to poza multiplexem pierwszym ma się pojawiać w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych, ale aby to się stało, nadawca musi podpisać nowe umowy z operatorami dotyczące dystrybucji właśnie tej stacji. No okej, ale czy to znaczy, że w takim razie będziemy mieć dwa razy wydarzenia 24 na tym multiplexie pierwszym, który ma tutaj szerszy zasięg, i na czwartym? No otóż nie. Otóż pomysł na to jest inny, bo tam, gdzie były sobie wydarzenia 24, one też mają zmienić nazwę, bo rozumiecie, ich oferta idzie do multiplexu pierwszego, a one zaś mają zostać przemianowane na Polsat News, no dobra, już mają Polsat News, więc o co chodzi, ale to jest jeszcze dopisek, Polsat News Polityka, więc kolejna stacja newsowa w portfolio Polsatu. Zapytacie po co to? Albo jakoś może brzydziej zapytacie, po jakiego tam coś tam. No ja też się nad tym zaczęłam zastanawiać. Przecież już macie Polsat News. Macie te wydarzenia 24, to co wy jeszcze chcecie robić?
2: Czy tych wydarzeń jest na tyle dużo, żeby to rozdzielić na politykę i nie? Szczerze mówiąc, nie wierzę, żeby w pozostałych informacyjnych kanałach miało być nagle zero polityki.
0: Ale chodzi o to, że jest szał teraz na relacje z Sejmu. Że ludzie to oglądają na tym YouTubie, oglądają Szymona Hołownię i oni stwierdzili, że muszą wykorzystać ten potencjał. Chociaż pytanie, jak długo będzie trwało to zachłyśnięcie się. No nie wiem, żeby teraz przez dwa lata wszyscy to oglądali. A zresztą ktoś wczoraj pisał, widziałam taki wpis na portalu X, dawniej Twitter, czy to prawda jest z tym takim szerokim zainteresowaniem obradami Sejmu, bo właśnie tam wszedłem na YouTubie, wszedłem na czat i widzę komentarze takich widzów, sądzić można, że mających około 13 lat, którzy ciągle pytają, gdzie te dymy. Więc pytanie rzeczywiście, jak jest z tymi zasięgami, no ale okej, prawdopodobnie tak czy inaczej są one większe.
2: Swoją drogą ciekawe, czy gdyby teraz tam włączyć możliwość donacji, to czy budżet państwa by się polepszył?
0: O Boże, tak, nie dość, że jesteśmy Rzeczpospolitą zbiórkową i żyjemy po prostu dzięki temu i służba zdrowia jakoś jest wspierana tym, że zbiórki istnieją, istnieje WOŚP, to jeszcze bylibyśmy wspierani donatami z YouTube'a i by już w ogóle ludzie mówili, że po co są podatki,
2: jak ludzie będą płacić
0: na YouTubie. Nie, please. No więc właśnie chodzi o to, że ten kanał Polsat News Polityka ma nadawać obszerne transmisje z Sejmu, Senatu czy obrad komisji śledczych, parlamentarnych, jakichś tam innych. Resztę ramówki ma uzupełnić własna publicystyka. Nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Znaczy, był sobie ten kanał Polsat News 2, co nadawał właśnie te wszystkie konferencje i tak dalej. No i coście potem z tym zrobili? No zrobiliście to, że on po prostu nadaje z opóźnieniem rzeczy z Polsat News, więc skoro się wycofaliście z tego, no okej, rozumiem, że jest teraz inna sytuacja, bo mamy pana z Mam Talent jako marszałka Sejmu, więc wzbudza to większe zainteresowanie, ale czy na dłuższą metę to wystarczy? Nie wiem. No z trzeciej strony, jak mają na to pomysł, Dorota Gawryluk ma tym kierować, to co szkodzi spróbować, no bo bez sensu dublować te wydarzenia 24 w dwóch kanałach, więc jeżeli macie na to środki, no to dobra, no to sobie próbujcie. Także mamy W24 na multiplexie pierwszym na bazie koncesji dawnej Superstacji, przypominam, bo to jest, taki jest rdzeń tego. I teoretycznie ten kanał W24, który się zmieni w wydarzenia 24, powinien ruszyć do 30 listopada. No ale go nie ma. Więc gdyby nadawca jakoś długo zwlekał ze startem, no to by mogło skutkować jakąś karą finansową dużą, ale chyba jeszcze na razie to jest jakiś taki dopuszczalny margines, dlatego mówię, że to się może niebawem wydarzyć, wydarzą się nam wydarzenia, prawda? I na multiplexie pierwszym one się pojawią, a podobno Polsat News Polityka, ten kanał z relacjami z Sejmu, już też oni są w stanie wystartować, kiedy będzie taka możliwość.
2: No z tym to akurat nie powinno być wielkiego problemu.
0: Koniec,
2: w ostateczności YouTube'a odpalą i będzie szło.
0: Tak, no na razie mogą przecież dawać publicystykę z Polsat News, potem mogą stworzyć jakąś inną, jeżeli uznają, że ma sens robić 28 wywiad z politykiem. Także tak to wygląda. Jeżeli się dowiemy, kiedy konkretnie to się ma wydarzyć w czasie, to wam będziemy dawać znać.
2: Też zresztą a propos jeszcze samej pani Gawryluk, mówi się o tym, że zmiana jej stanowiska w strukturach Polsatu to jest pewnego rodzaju degradacja. Oficjalnie jest to jakiś tam nawet chyba awans, ale no to, co oficjalne, a to, co w rzeczywistości, to gdzieś tam mogą być dwie różne sprawy i też widziałem takie komentarze, no, że teraz Polsat to będzie tak trochę zmieniał kierunek swojej działalności, bo skoro wiatr wieje w inną stronę, to i Polsat, i jego właściciel również. Tak.
0: Ciekawe, czy wrócą kabarety z tym wiatrem. Czy
2: no właśnie.
0: Wiatr nie przywieje?
2: Ciekawe.
0: Natomiast teraz będzie o tym, że wiatr przywiał do Polsatu osobę związaną z inną grupą medialną, do niedawna jeszcze, i przywiał ją w zacnym i ważnym celu życiowym. Otóż osoba ta będzie szukać męża. Ma na imię Dagmara. Więc być może część z was już kojarzy, że jak mówię o Dagmarze, o pewnej celebrytce, no bo gwiazdą ją nazwać to byłoby bardzo, bardzo, bardzo duże nadużycie, no to możecie się już domyślać, o kogo chodzi. A od poniedziałku, 11 grudnia, czyli najbliższego poniedziałku, Super Polsat rozpocznie emisję nowego programu właśnie pod tytułem Dagmara szuka męża, którego bohaterką będzie znana z Królowych Życia, czyli programu TTV, którego już nie ma, oraz ze swojej działalności na polu sutenerstwa, której tam już to ona tam żałuje i coś tam, ale no jednak pamiętamy. Więc mowa o Dagmarze Kazimierskiej. Tytułowa bohaterka w ramach randkowego reality show przemierzy Polskę, próbując znaleźć kawalera, który sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszyć jej będą syn Konan oraz przyjaciel Jacek, a więc też osoby znane z Królowych Życia. Tam jeszcze, ja nie oglądałam Królowych Życia ani jednego odcinka w całości, ale czasami się natknęłam na jakieś kawałki. To tam jeszcze z nią jakaś przyjaciółka Edzia się pojawiała. To nie wiem, czemu Edzi tu nie będzie, czy oni się dalej lubią, nie lubią. Nie ogarniam tego uniwersum. Możecie pisać, bo to jest coś, co mnie totalnie jakoś tak, no, odrzuca to za duże słowo, ale nie przyciąga mnie w ogóle właśnie uniwersum Dagmary. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie. Program oparty jest na autorskim formacie, więc nikt wcześniej nigdy nie wymyślił, że jakaś Dagmara może szukać męża. Chociaż no, takie programy, że jakaś osoba związana ze światem show biznesu szuka sobie partnera, no to już były, chociażby w Polsacie Doda zrobiła 12 kroków do miłości, żeby ostatecznie jednak związać się z kimś, kogo sobie tam sama wypatrzyła. No ale tutaj mamy zupełnie inną formułę takiej podróży po Polsce. Czytam takie komentarze, że oni są tacy tutaj naturalni, właśnie Dagmara i reszta, że to jest takie super. No okej, okay, jak ktoś lubi jej styl bycia, no to spoko. Tak jak mówiłam, mnie to nie kręci. Natomiast właśnie jeżeli kogoś to kręci, to może włączać sobie Super Polsat w poniedziałki o 22:00, począwszy od, tak jak powiedziałam, 11 grudnia, najbliższego poniedziałku, zaplanowano emisję 8 odcinków tej produkcji. A co do Królowych Życia i tego programu, to to też ostatnio przykra rzecz się wydarzyła, bo zmarł jeden z uczestników, którego można było w tym programie oglądać. On tam się pojawiał ze swoim partnerem, potem chyba się rozstali. Mam na myśli Gabriela Seweryna. Okoliczności tej śmierci są chyba jakoś tam dyskutowane i kontrowersyjne i przykre, bo gdzieś tam na swoim live'ie w social mediach nawet mówił o tym, jak się źle czuje i nie wiadomo, co się tam konkretnie takiego wydarzyło. Nie będę w to wnikała, jeżeli jesteście zainteresowani tym celebryckim świadkiem, no to pewnie już wszystko wiecie lepiej ode mnie. A my teraz zanurzymy się w świecie serialowym, bo serwis Polsat Box Go nie próżnuje. Dodaje kolejne nowe seriale, które sobie będziecie mogli obejrzeć, jak zapłacicie. No i właśnie o jednym takim wam opowie Michał.
2: Zgadza się, a ten serial to Grzechy sąsiadów. Jest to thriller obyczajowo-kryminalny, będący adaptacją bestsellerowego thrillera holenderskiej autorki kryminałów. Akcja serialu toczy się na nowoczesnym osiedlu na przedmieściach. Koncentruje się na losach Ewy i Piotra, spokojnie żyjącej pary, która podjęła decyzję o przeprowadzce ze względu na zapowiadające się powiększenie rodziny. Ona, młoda, wrażliwa, lekko zagubiona dziewczyna, pochodząca z tradycyjnej, religijnej rodziny. On sporo starszy, jest dziennikarzem muzycznym i pochodzi z dobrego warszawskiego domu. Sielankę pary burzy przedwczesny poród i śmierć dziecka. Ewa i Piotr próbują poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach, mianowicie instruktorce fitness Judycie i policjancie Szczepanie, którzy prowadzą wyzwolone życie. Mimo że sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, zaczynają dzielić ze sobą radości i troski, a ich więź mocno się zacieśnia, co powoduje dramatyczne w skutkach konsekwencje. W międzyczasie Ewa i Piotr poznają również trzecią parę sąsiadów, mianowicie Lilianę i Kacpra, którzy tylko z pozoru wyglądają na zgodne małżeństwo. W rolach głównych serialu Grzechy Sąsiadów widzowie zobaczą Martę Żmudę-Trzebiatowską, Mariannę Zydek, Jowitę Budnik, Michała Żurawskiego, Sebastiana Fabiańskiego oraz Mirosława Bakę. Produkcja będzie miała...
0: Boże, ten Fabiański, to dajcie spokój, tak szczerze. Już nie chodzi o, wiecie, jego celebrycką działalność, ale ostatnio właśnie oglądałam, bo TVP1 zakończyła emisję serialu Kamerdyner, na bazie filmu Kamerdyner. Już tam mniejsza o serial, bo jakiś super, nie jest zły, pewnie też nie gorsze rzeczy, widziałam lepsze też. Natomiast aktorstwo Sebastiana Fabiańskiego, który tam w głównej roli występował, no to powiem szczerze, no jest to dosyć przykre, że nie znalazła się inna osoba, która po prostu miałaby jakąś lepszą dykcję, która mogłaby zagrać tę główną rolę Mateusza w tym filmie, później w serialu. Także jak nie będziecie rozumieli, co mówi ten bohater, którego Fabiański będzie grał, to nie tak, że jest z wami coś nie tak, tylko on po prostu mówi w ten sposób.
2: I nie to, że znowu coś poszło nie tak z dźwiękiem w polskiej produkcji.
0: Nie, bo inni jakoś... Mówili dobrze, a podeszłam neutralnie, dobra, okej, ma tam swoje jakieś historie takie celebryckie, skandale, o których internet się rozpisuje, no ale może dobrze gra chłopak. No powiem wam tak, że średnio, no ale jak widać, może się podoba, albo po prostu się klika.
2: Tak, od 15 grudnia będziecie mogli oglądać ten serial na platformie Polsat Box Go, więc jeżeli zainteresowała was fabuła, a macie dostęp, no to cóż, pozostaje wam poczekać jeszcze tydzień.
0: Tak jest, jakoś tutaj nam było niezręcznie zagrać utwór Jak dobrze mieć sąsiada, bo sąsiedzi, jak widać, mogą,
2: no to chyba niekoniecznie,
0: grzechy, więc chyba nie to, ale tak o tej Dagmarze pomyśleliśmy, może ja bym zrobiła taki program, by dla mnie powstał Milena szuka męża i ktoś, nie wiem, mógłbyś
2: jeździłabyś,
0: pojechać ze mną,
2: jeździłabyś po Polsce, no.
0: A nie pojechałbyś ze mną,
2: a czemu
0: żeby
2: nie?
0: Znaleźć męża?
2: Czemu nie?
0: No miałbyś wycieczkę. No i myślę, że każda dziewczyna, która snuje marzenia o małżeństwie, myśli, jakiego tego męża by chciała. Nie wiem, czy wizja Dagmary Kazimierskiej jest zgodna z wizją Agnieszki Osieckiej, która napisała teksty dla Maryli Rodowicz. Trudno powiedzieć, ale może są tam jakieś punkty wspólne, może i wy, drogie singielki poszukujące drugiej połówki, coś tutaj znajdziecie właśnie w słowach, które wyśpiewa Maryla, która dzisiaj dla was wczoraj obchodziła urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Z tej okazji zabrzmi na naszej antenie jej utwór Takiego męża mi dajcie.
2: Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie radia DHT. My przechodzimy do kolejnych stacji telewizyjnych, bo cały czas, jeżeli chodzi o telewizję, to my jesteśmy tu w tych kręgach.
0: Konkretnie do następnej grupy medialnej, o którą już zahaczyliśmy, mówiąc, że pani Dagmara Kazimierska przyszła stamtąd,
2: tak,
0: bo była gwiazdą TTV, a więc grupy TVN, ale my o TTV nie będziemy dzisiaj mówić, a o głównym TVN-ie słów kilka. Na początek pewne kwestie personalne. No bo jeżeli słuchacie naszego programu regularnie, to wiecie, że w programie Dzień Dobry TVN od dłuższego czasu dokonują się pewne zmiany, jeżeli chodzi o prowadzących, no i tak oto mamy ich kolejny element. Mianowicie dwie nowe prowadzące. Są to Anna Sękara i Sandra Hajduk. Zostały one zaprezentowane jako właśnie nowe gospodynie, jak to teraz się mówi, morning show, czyli programu porannego, w niedzielę, właśnie w porannym wydaniu tegoż magazynu. Natomiast pierwsze wydanie Dzień Dobry TVN, które one miały razem prowadzić, zaplanowano na 6 grudnia, czyli to była środa, Mikołajki, może ktoś oglądał, nie wiem, nie zwykłam oglądać telewizji śniadaniowej, już nawet nie chodzi o to, że śpię, bo nawet czasami i nie śpię, bo Dzień Dobry TVN jest tak dosyć późno, ale po prostu nie mam tego w nawyku. Także jeżeli ktoś widział to wydanie, to może potwierdzić, czy ona faktycznie wtedy prowadziła, a jeżeli tak, to jak im poszło. Natomiast chyba by się przydało kilka słów o jednej i o drugiej pani, bo możecie nie kojarzyć, ja przyznam, gdzieś tam nazwiska mi się obiły o uszy, ale tak niewiele o nich wiedziałam. A jeżeli chodzi o Sandrę Hajduk, to pracowała ona wcześniej m.in. w Gali, potem po zamknięciu dwutygodnika od stycznia 2020 roku była redaktorką prowadzącą Gala.pl, następnie prowadziła serwis Kobieta.pl, dziennikarka od dłuższego czasu współpracowała już z Dzień Dobry TVN, opowiadała o życiu gwiazd w takich swoich stałych okienkach. Natomiast Anna Senkara od ponad 10 lat jest związana z porannym magazynem TVN-u. Wcześniej pracowała przy tworzeniu Rozmów w Toku. Natomiast taką ciekawostką na jej temat jest to, że dzieli życie między Warszawę i Londyn. Często tłumaczy problemy brytyjskiej rodziny królewskiej. No to chyba wiem, dlaczego jej nie kojarzę, bo tematy związane z rodziną królewską jakoś też nie są w kręgu moich zainteresowań. Wychodzi z tego programu, że nic nie jest w kręgu moich zainteresowań, tylko pani Danusia, ale to prawda. Natomiast wracając do
2: pani
0: Senkary,
2: ona nie prowadzi poranków.
0: No, nie tylko dlatego. Wracając do pani Senkary, to ona prowadziła live spod pałacu Buckingham w czasie pogrzebu królowej Elżbiety, więc jeżeli śledziliście to wydarzenie, to mogliście ją tam zobaczyć i jej posłuchać. No i przypomnijmy kwestię tych zmian w Dzień Dobry TVN, że w połowie roku te zmiany kadrowe zostały zainicjowane. Ogłoszono wtedy, że Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ome, Agnieszka Woźniak-Starak i Andrzej Sołtysik nie pojawią się w nowym sezonie. Część z nich otrzymuje tutaj jakieś nowe projekty w stacji typu Agnieszka Woźniak-Starak. No niekoniecznie nowe projekty, no bo ona ma współprowadzić Mam Talent. No a Andrzej Sołtysik, no to już no, w stacji się nie pojawia. Natomiast prowadzącymi pozostali Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. No jak widać dołączył do nich taki damsko-damski duet Senkara i Hajduk. A kolejna kwestia związana z TVN-em, no to będzie taka wybiegająca w przyszłość, chociaż to już jest wśród nas, już zapach choinek, już bombki, już światełka, co tam jeszcze, już planowane zakupy na ten właśnie czas, już niektórzy pieką pierniki, jeżeli mają takie przepisy, że ten piernik musi tam ileś odstać.
2: Jakieś te staropolskie, nazywa.
0: Tak. No i właśnie skoro mowa o kulinariach i o świętach, które przed nami, no to wszystko to zostanie podsumowane w takim minicyklu, który TVN pokaże. I coś podobnego z udziałem tej pani, o której będę teraz mówiła, gościło rok temu w stacji w okresie świątecznym, ale teraz będzie to tak typowo przed świętami, dlatego mówimy o tym już teraz, bo w naszym świątecznym wydaniu to już byłoby na to zdecydowanie za późno. Restauracja z gwiazdami, taki będzie tytuł programu, który 19 i 20 grudnia pokaże stacja TVN. Jest to program, w którym pojawi się Magda Gessler, a więc, no tak jak mi się wydaje, to jest jej właśnie taki drugi świąteczny cykl z rzędu, bo rok temu coś takiego było, tylko że to też było w Wigilię. A tutaj Magda Gessler wraz ze swoimi dziećmi, Larą i Tadeuszem, zaproszą do wspólnego gotowania gwiazdy razem z ich najbliższymi. Przepisami na świąteczne dania podzielą się Klaudia Eldursi, Maja Popielarska, Ome na Mensach, Monika Mrozowska. Coś ze mną jest nie tak, że nie wiem, kto to jest Monika Mrozowska. Powinnam powiedzieć.
2: Ja też jakoś nie kojarzę.
0: Jakaś aktorka chyba, ale w czym grała, to musiałabym się wesprzeć Googlem, tak jak ty się wsparłeś dzisiaj na początku. I będzie też Marta Kuligowska, no to nie jest tutaj zagadka, bo w TVN24 możemy ją zobaczyć, i Ewa Gawryluk. Gwiazdom w programie będą towarzyszyć ich dzieci. Restauracja z gwiazdami to nie tylko poradnik, jak nawet na ostatnią chwilę przygotować oryginalne danie świąteczno-wigilijne. To także pretekst do lepszego poznania gwiazd, które opowiedzą o swoich świętach. Program pokaże, że przygotowanie świąt nie musi być katorgą, nerwówką i udręką. Powiedzcie to tym wszystkim paniom, które będą stały w kuchni od rana do nocy przez parę dni ulubione po łokcie. A o świetne nastroje zadba szef sali restauracji z gwiazdami, którym będzie Mateusz Chłatki, czyli pan, który zdaje się, że w Dzień Dobry TVN też jest związany z taką celebrycką tematyką. Kiedyś festiwal w Sopocie prowadził. Takimi właśnie rzeczami się zajmuję, to tutaj jeszcze w kolejnej roli się sprawdzi. Specjalny mini cykl Restauracja z Gwiazdami będzie składać się, tak jak powiedziałam, z dwóch odcinków, które w TVN będzie można obejrzeć we wtorek 19 grudnia i następnego dnia, czyli w środę 20 grudnia o godzinie 21.35. Nie żeby to był jakiś najmądrzejszy program świata, ale ja czasami lubię oglądać takie rzeczy, bo one mnie jakoś relaksują, takie, wiecie, wprowadzające w jakieś takie komfortowe samopoczucie, no nie? Że coś tu sobie gotują, gadają jakieś takie niezobowiązujące rzeczy.
2: Tak przyjemnie jest po prostu.
0: Tak, tak, tak. Zdarzy mi się, akurat nie wiem, czy to obejrzę, bo mam chyba inne plany na te wieczory, ale może nawet z playera sobie to włączę. I tak właśnie sobie można pochillować. Przy tym wiem, że nie wszyscy lubią Magdę Gessler, no ale tak, taką tutaj opcję.
2: Tu talerzami raczej nie będzie rzucać.
0: Chyba nie, chyba że się wkurzy na własne dzieci. Taką opcję wam tutaj podrzucamy, żebyście może spędzili wspólną chwilę razem z tym programem. Nieprzypadkowo w mojej wypowiedzi pojawiła się fraza wspólna chwila, bo tutaj właśnie wspólnie gwiazdy czy też celebryci będą gotować pod okiem Magdy Gessler. No ale święta to jest taki czas, kiedy ludzie się często jednoczą. No i zdaje się, że 2 lata temu to było. Artyści też się połączyli swoje siły, żeby nagrać pewną świąteczną piosenkę. Takich przypadków już było wiele. Ale tutaj mam na myśli Julię Wieniawę, Arka Kłusowskiego i Mary z Polski. A dlaczego będziemy prezentować ich utwór Wspólna chwila? Nie wiem, dlaczego tak jest. Bo przecież, nie oszukujmy się, święta są związane z jedzeniem. No nie oszukujmy się, jest to jakoś włączone w naszą tradycję, nawet jeżeli dla kogoś jest najważniejszy ten wymiar religijny, no to ten kulinarny, myślę, że też odgrywa tu istotną rolę. To dlaczego w tych świątecznych piosenkach śpiewają o wszystkim, tylko nie o świątecznych daniach?
2: No właśnie.
0: Nie rozumiem. A tutaj też to nie jest tak, że to będzie piosenka o jedzeniu, ale pojawi się tam wzmianka o czymś, czego smak myślę, że kojarzyć nam się może ze świętami, bo Mary z Polski będzie śpiewała, że kąciki ust na pierniki mają spust. Dawajcie znać, czy również wasze kąciki ust będą mieć spust na pierniki, może na piernika staropolskiego albo jakiegoś innego w tym najbliższym czasie. Moje na pewno na piernika upieczonego na bazie mielonych migdałów, bo takiego mogę zjeść. No i przypuszczać możemy, zobaczymy, czy tak będzie, że jakiś swój niestandardowy, nieszablonowy przepis na piernika przedstawi w tym programie, czyli w restauracji z gwiazdami, Magda Gessler, i że właśnie na piernika do tej restauracji zaprosi. A my was teraz zapraszamy na wspólną chwilę z Julią Wieniawą, Arkiem Kłusowskim i Mary z Polski.
1: Radio DHT, DHT.
2: No i tak oto, słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. To jest ostatnie wejście, w którym zebraliśmy dla was trochę różnych informacji.
0: Tak, i zaczniemy sobie od internetu, po to, żeby potem przejść do radia, ale również i to radio w kontekście internetu.
2: Tak.
0: Się pojawi i zaczniemy od informacji o pewnym serialu, o którym sporo się mówiło w kontekście jego zapowiedzi, kiedy Netflix ogłosił, że coś takiego będzie, i nie ukrywam, że też mnie to nieco zafrapowało w takim pierwszym odruchu, ale potem jak zaczęłam się wczytywać w opis, to sobie pomyślałam, no nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. No to o tym, co z tego wyjdzie, będzie się można przekonać już niebawem, a o tym, kiedy i o co dokładnie chodzi, to Michał wam opowie.
2: A mowa o serialu 1670.
0: I teraz dziwny tytuł. No, serial się tak nie nazywają.
2: No, a nasz polski szlachecki serial tak się właśnie będzie nazywał. Akcja produkcji dzieje się w tytułowym 1670 roku. Jan w tej roli Bartłomiej Topa, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel mniejszej połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego. No bo tak, na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków. Nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy. Córka Aniela w tej roli Martyna Byczkowska sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku. Serial opisywać będzie czasy, w których Rzeczpospolita Szlachecka chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę. Nie jest to opowieść historyczna, lecz pewnego rodzaju fantazja na temat losów szlacheckiej rodziny Adamczewskich, która ma przede wszystkim bawić, a jednocześnie pozwolić uwierzyć w bohaterów, ich emocje oraz pragnienia. Premiera już w przyszłym tygodniu, bo 13 grudnia, na platformie Netflix.
0: No nie wiem. Wciąż nie wiem, jak to wyjdzie.
2: Ja obejrzę, bo podejrzewam, że będzie audiodeskrypcja, jak w przypadku tych właśnie naszych produkcji. I no tak, tak jestem pozytywnie ostatnio zaskoczony produkcjami Netflixa, chociażby przez tę informację zwrotną, no to dam szansę. Cóż szkodzi, przynajmniej pierwszy odcinek zobaczyć.
0: Znaczy, tutaj może być albo dobrze, albo żenująco, no nie? I to tak...
2: Trochę mam wrażenie, że...
0: balansować na jakiejś takiej linii.
2: Trochę tak sądząc po opisie, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że będzie raczej żenująco. Aczkolwiek, no zobaczymy.
0: Także jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o polskiej szlachcie z tego i liczycie na, wiecie, takie pogłębienie historycznej waszej wiedzy, o, bo Netflix robi serial o polskiej szlachcie, to chyba nie... To nie o to tutaj chodzi. To właśnie taka, wiecie, satyra na przywary, coś tam.
2: Aczkolwiek, wiesz, na przykład dwa pierwsze sezony polskiego The Office, to tak sięgając po inne rzeczy, po produkcję konkurencji, że tak powiem, dwa pierwsze sezony polskiego The Office były no raczej też żenujące, a w trzecim scenarzyści się rozkręcili. I te,
0: tak słyszałem.
2: Tak, i te końcowe odcinki były naprawdę ciekawe. I mimo tego, że tam rzeczywiście było śmiesznie, no to jednak były też pokazane jakieś takie pewne zjawiska i sytuacje, które naprawdę mogły troszeczkę gdzieś dać do myślenia. Więc te pierwsze dwa sezony to tak, jak nie macie co robić z wolnym czasem, tak? To ja sobie to oglądałem przeważnie.
0: Żeby obejrzeć trzeci i go zrozumieć, to chyba rozumiem, że trzeba obejrzeć dwa pierwsze, czy nie?
2: Wiesz co, raczej tak, aczkolwiek podejrzewam, że nawet i w przypadku części tych sytuacji to nie jest to aż tak bardzo konieczne, bo te odcinki raczej jak będziesz oglądać tak obok siebie, to oczywiście jakieś takie pewne wątki, które były tam zaczęte, to stracisz, natomiast one nie mają jakiejś wielkiej głębi, więc... Więc to nie sądzę, żeby człowiek nawet wiele tracił.
0: Okej, no to dzięki za tę polecajkę i zobaczymy, jak to wyjdzie z tym 1670 rokiem. Piszcie, czy czekacie na tę produkcję. I zgodnie z obietnicą idziemy sobie do radia, bowiem słowom jesteśmy wam winni o pewnym panu, o którym mówiliśmy, że się rozstał ze swoim poprzednim miejscem pracy. I nie żebyśmy jakoś inaczej, no nie chodzi nam o to, że się cieszymy, że ktoś nie ma pracy, ale działalność tego pana radiowa od iluś lat bazująca na tym samym patencie, to przynajmniej w moim przypadku nie jest coś, w kontekście czego myślę, że tak polska radiofonia tego potrzebuje. Tak chyba najłagodniej to należy ująć. Kamil Nosel i jego wkręty, no nie?
2: Powiem szczerze, jest mi to z kolei jest tak bardzo obojętne, bo nie jestem regularnym słuchaczem ani tej stacji, w której był, ani tej stacji, w której będzie. Więc ja nie mam zdania.
0: I nie staniesz się z tego powodu, że nie, on się tam pojawi.
2: Nie.
0: Był w Radiu Z Kamil Nosel, o czym mówiliśmy. Po 12 latach rozstał się niedawno z tą rozgłośnią, a teraz będzie sprowadził swój cykl Nosel wkręca w Radiu SK. Będzie to robił w ramach porannej audycji Jankę z Kama i Rudy, nadawanej w dni powszednie między 6 a 9, a przed Radiem Z to on Złote Przeboje, prawda? Dobrze pamiętam.
2: Tak, zgadza się.
0: Tak, nie gadam głupot jakichś teraz. No więc można robić to samo przez ileś lat, po prostu bazować na właśnie jednym patencie. Znaczy się to sprzedaje, skoro go zatrudniają, no. W ogóle jest jeszcze taka ciekawostka, bo my cały czas mówimy, czemu to Muzo FM się ciągle nazywa Muzo FM? Nie, czemu nie ma tej Eski Rock, no nie, na tych częstotliwościach? Ale nie wiem, czy czytałeś, że tam lepszy był pomysł, że złożony został wniosek do Krajowej Rady, żeby to się nie nazywało SK Rock. Aha. Jeszcze złożony przez, tam, przez Polsat.
2: Nie, nie mów, że SK 3.
0: SK Rock Extra. Nie pytaj w ogóle, co oni mają. Dlaczego nie można wymyślić jakichś normalnych nazw?
2: Okay, niewątpliwie jest to ekstra było. Pomysł.
0: Ale Supernowa, SK Rock Extra, po prostu zróbcie radio Super Extra Nowa Hiper, to może to będzie dobra nazwa, ale chyba jednak nie, bo właśnie jest taki problem, że Krajowa Rada nie bardzo się chce zgodzić. Najważniejszy powód tutaj podawany jest właśnie te kwestie właścicielskie, żeby to wreszcie zostało uporządkowane. Ale jest też drugi powód, że ekstra to nie jest polskie słowo. A jesteśmy w Polsce. I trzeba mówić po polsku.
2: No właśnie. No,
0: no też tak uważasz, prawda? No, tak.
2: Znaczy nie wiem na przykład, czy słowo eska jest polskim słowem. O, słowie essa to coś już było ostatnio słychać, ale eska?
0: No to pewnie wiesz, jakieś neologizmy, no to przejdą, tak? Ale jakieś inne. Ja ciekaw jestem, jakbyśmy przeszli się przez całą listę stacji nadających w Polsce, czy tam nie ma nigdzie jakichś słów, które mają... Właśnie na przykład Radio Silesia. No to nie ma w polskim języku słowa Silesia.
2: A słuchaj, a że Telewizja Polska ma kanał TVP World?
0: Właśnie. A? Nazwijmy to wprost obrzydliwe. I żenujące. Teraz właśnie już taką jakąś podróż zainicjowałam, ale my nie na Śląsk, tylko na Podlasie. Bo tam są potężne suwałki, które wsparły naszą Maję Krzyżewską i nie tylko, bo tam też jest miejscowość Gródek. Chociaż wiem, jak wysłyszycie Gródek, jeżeli jesteście z tego pokolenia, co ja, to myślicie o serialu M jak Miłość, bo jego akcja toczy pewnie się dalej, a bo za moich czasów toczyła się w sporej części w fikcyjnym mieście Gródek pod Warszawą, bo tam no całkiem fajnie była ta akcja rozplanowana. Jak Miłość, tak? Bo mieliśmy duże miasto, czyli Warszawę, mieliśmy rzeczy w średnim mieście, czyli w Gródku i w Małej Grabinie, tak? W wiosce, więc akurat to było, myślę, że przemyślane całkiem okej z tej perspektywy. Dobry serial, bo się z niego rekrutuje nasza pani minister kultury wciąż jeszcze, Dominika Chorosińska.
2: No właśnie.
0: Ona tam właśnie grała, dlatego ważny serial i warto o nim wspominać, no ale my już nie o telewizji, tylko o radiu. I czemu mówię o Gródku? Przypominam, że jesteśmy na Podlasiu, bowiem ta miejscowość jest położona niedaleko granicy z Białorusią i jest to kolejne miasto, w którym można słuchać programu Radia Ortodoksja. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 97,2 i została ona odnotowana przez słuchaczy w niedzielę 3 grudnia i słuchacze o tym poinformowali m.in. na forum radiopolska.pl. Radio Ortodoksja nadaje swój program w godzinach od 16 do 21 i przypomnijmy, że on jest adresowany do wyznawców prawosławia. I to już jest piąta częstotliwość tej właśnie rozgłośni, która należy do diecezji białostocko-gdańskiej. Tu my już kiedyś mówiliśmy, że oni mają ten podział diecezji taki no nietypowy z naszej perspektywy, no nie, no ale jakoś tak im to wychodzi. I stacji można słuchać również w Białymstoku i okolicach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach i w Sokółce. Natomiast w 2020 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozszerzyła koncesję rozgłośni o Lubin i Białą Podlaską na terenie tym razem diecezji lubelsko-chełmskiej. A to jedna diecezja jest taka mniejsza, druga taka większa, nie?
2: No właśnie.
0: Chyba, nie wiem. No ale dobra, widocznie to ma sens. Ostatecznie jednak oni stwierdzili, że nie chcą i zrezygnowali z tych lokalizacji. Natomiast konkurs na zagospodarowanie częstotliwości w Gródku ogłoszony został 14 września 2022 roku i dotyczył rozszerzenia koncesji na program o charakterze społeczno-religijnym. W postępowaniu prawosławna diecezja białostocko-gdańska była jedynym wnioskodawcą. No bo tak chyba no wprost po prostu można było się domyślić, że to jest pod nich ten konkurs rozpisany. No nie, że to o nich tutaj chodzi. No tylko znów można byłoby podjąć taką dyskusję, że skoro oni nadają 5 godzin na dobę, to w tym czasie, kiedy ich nie ma, tam się nic nie dzieje, jest cisza, Więc z całym szacunkiem do ich treści, do wyznawców prawosławia, bo to nie jest żaden atak w niczyją stronę, ale trochę szkoda, no nie, że wciąż to nie zostało jakoś tak przemyślane, żeby mogli z kimś tę częstotliwość dzielić.
2: No myślę, że dokładnie.
0: Znaleźliby się jacyś chętni, którzy by nadawali program przez większą część doby, a jak nawet nie w nocy, no to chociaż do tej 16, no cokolwiek. Ludzie w Polsce chcą robić radio.
2: Tak, a i pieniądze można by było jakoś podzielić tę opłatę za koncesję, ale to no pytanie, czy dlatego tak jest, że w polskim prawie po prostu nie ma czegoś takiego? No u nas nie są popularne i w ogóle chyba nawet nie mogłyby być, nie mogłyby działać stacje brokerskie tak na dobrą sprawę, bo ty musisz mieć jako nadawca taką pełną kontrolę nad tym, co nadajesz.
0: Musisz chyba teraz wyjaśnić pojęcie.
2: Stacje brokerskie to są takie stacje, gdzie każdy, uiszczając odpowiednią opłatę, może sobie wejść i zrobić program. To są stacje popularne w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli oglądaliście Kochaj albo Rzuć, no to z Kargulem i Pawlakiem, prawda, i oni tam byli w takiej stacji, to tak właśnie działa w większość stacji polonijnych, że tam reklama reklamą pogania, bo czas antenowy sam się nie opłaci, ale to nie jest tak, że oni mają swoje własne stacje. Są oczywiście tacy też, ale większość radiofonii polonijnej polega na tym, że są tak zwane programy. I ten program to jest na przykład jedna albo dwie godziny dziennie, ktoś za to płaci tam kilkaset dolarów i po prostu może na tej antenie w miarę oczywiście możliwości różnych robić, co mu się żywnie podoba. No i w takiej sytuacji no ciekawe, czy można by było na przykład podzielić jakoś tę częstotliwość, chociaż nie, no. Tak z drugiej strony w Warszawie...
0: No właśnie miałam to powiedzieć.
2: W Warszawie, jak tak sobie myślę, przecież była taka sytuacja z Radiem Jutrzenka
0: i nostalgią. I nostalgią. Początkowo, potem z pogodą, jak tam...
2: No właśnie, więc się dało.
0: No, więc właśnie. Dlatego no tutaj cały czas szkoda, bo cały czas się mówi, kończą się zasoby wolnych częstotliwości, nie
2: już
0: będzie
2: od iluś lat.
0: Więcej. Tak, ale to może tak eter jakoś się rozciąga? W tajemniczy sposób, nie wiem, kto może znać rozwiązanie tej zagadki. No więc kończą się, no to szkoda po prostu, że ta częstotliwość przez część doby jest zmarnowana. Nie marnuje się natomiast już częstotliwość w Łodzi, bo tam nie ma już ciszy.
2: Tak jest, jak poinformował serwis radiopolska.pl, po 10 dniach szumu na częstotliwości 88,8 właśnie w Łodzi, ponownie można usłyszeć należące do tamtejszej Politechniki Studenckie Radio Żak. Nadajnik uruchomiony został ponownie we wtorek 28 listopada w godzinach porannych. A przerwa, przypomnijmy, spowodowana była faktem, że wraz z obowiązującą przez minione 10 lat koncesją skończyło się wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe. No i musieli po prostu się upomnieć o to pozwolenie radiowe, wystosować odpowiednie wnioski, no i dostali i mogli z powrotem nadawać.
0: Tak, od internetu zaczęliśmy i w internecie skończymy, ale w kontekście radiowym, bo słowo ma jeszcze dla Was Michał o pewnym serialu dokumentalnym. Radio Tok FM słynie z produkcji takich właśnie seriali, które no niekoniecznie są w całości emitowane na antenie.
2: Ale ten będzie. Dokładnie,
0: tylko jest jakaś zajawka. Ach, ten będzie. No to, tak. To w ogóle wspaniale. O pewnej postaci obecnej w życiu publicznym do niedawna, bo teraz już jest Nowa Polska, no i to jego stanowisko już piastuje ktoś inny.
2: Zgadza się. Otóż w ostatnią środę listopada wystartował nowy serial radiowy Tok FM, mianowicie Niedorzecznik. Ten serial się nazywa, a traktuje on o wydarzeniach z kadencji Mikołaja Pawlaka jako rzecznika praw dziecka.
0: Przepraszam, to co jak mi się wyrwało? No.
2: Autorem produkcji jest Michał Janczura. 5-letnia kadencja Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia. Michał Janczura w radiowym serialu Niedorzecznik przyjrzał się jego aktywnościom i decyzjom, wskazując na momenty, w których polityka i prywatne przekonania stawały się ważniejsze od działań praw tych, których których ślubował bronić. Pierwszy odcinek zadebiutował 29 listopada w środę. Kolejne ukazują się i będą się ukazywać co tydzień. Odcinki będą dostępne dla subskrybentów Tok FM Premium, ale będzie można ich słuchać także na antenie Tok FM w środę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Mikrofon Tok FM.
0: No to fajnie, że to tam jest, bo tak. Nie wiedziałam, bo czasami tak właśnie jest, że tylko pierwszy
2: Zgadza
0: był,
2: się. I prawdopodobnie, jeżeli otwarty. Macie ochotę posłuchać tego pierwszego odcinka, to gdzieś go tam znajdziecie w tych serwisach podcastowych otwartych, bo Tok FM...
0: Tok FM Select.
2: Tak, Tok FM Select, dokładnie. Oni słyną z tego, że tego typu rzeczy wrzucają.
0: Także teraz tam. Już nie ma już pana Pawlaka, jest pani Monika Hornaciślek. Zobaczymy, czy jej pójdzie lepiej, bo zapowiedzi jej są, no, takie... myślę, że idące w dobrym kierunku. No posłuchajcie, właśnie Nowa Polska. Trudne doświadczenia, dużo dzisiaj było emocji i dużo bólu i była poezja, ale my jednak spróbujmy w tym wszystkim jakoś się podnieść na duchu przez moment i się zabawić niczym ta szlachta w serialu 1670. Bo Polak, jak miał ciężko w życiu, to co robił? No się bawił właśnie. No brał tego kielicha w dłoń. My was nie namawiamy, bo jest wcześnie. Chociaż u nas już jest późno, bo 22:43 w piątek. To taka właśnie pora, kiedy szlachta się bawi, bo szlachta nie pracuje.
2: A co niektórzy siedzą i nagrywają program, no?
0: Tak, tak właśnie. Tak więc nie wiem, jakie wy macie plany na wieczór i czy będziecie się bawić, czy co będziecie robić, ale życzymy wam miłego wieczoru, miłego czasu do naszego kolejnego wydania, prawdopodobnie świątecznego, ale nigdy nie wiadomo, kogo tu jeszcze przyjdzie opłakiwać i jakie wiersze mi tu przyjdzie recytować w tym programie. Także bądźcie czujni, jak się zaraz okaże, że odchodzą jednocześnie Rachoń, Ogórek, Kielczyk i kto tam jeszcze.
2: No to... Oni już powoli się miksują z Polskiego Radia, to już tak można powiedzieć, tak. Gdzieś tam ubywa
0: ich. Opole,
2: tak, z Opola.
0: Już czasu mało, też Polskie Radio 24, pan Rachoń.
2: Tak.
0: Ale w TVP jeszcze tam na razie jedzie.
2: To i no my to, jedziemy. To
0: my jedziemy z piosenką, jedziemy na zabawę. Tak się bawi szlachta. Naprawdę myśleliśmy, że znajdziemy coś innego o szlachcie w kontekście tego serialu Netflixa. No ale ostał nam się ino. Marcin Siegieńczuk. Na koniec wydania magazynu RTV numer 199, które poprowadzili dla was, jak to zwykle, Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska.
0: Do usłyszenia w wydaniu jubileuszowym, które jak będzie, to będzie. A na koniec muszę jeszcze to powiedzieć. Kocham panią Danusię, będę tęsknić.
1: Słuchacie Radia DHT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przed mikrofonem Janusz Utkiewicz. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu urządzenie firmy Optelek, które to nosi nazwę ClearLeader. I to, co będę demonstrował, jest wersją tak zwaną zaawansowaną, pozwalającą między innymi na zapisywanie tekstów na nośniku, bądź to karta SD lub też USB. Teraz krótko o tym urządzeniu. Waży to około 2,5 kg. Wielkość, żeby zobrazować to łatwiej przyswajalnie, dłoń dorosłego mężczyzny przyłożona z przodu czy z tyłu urządzenia, to troszeczkę wyższe urządzenie jest jak dłoń mężczyzny, który ma dłonie dosyć duże. Zaczynamy od prawej strony na boku urządzenia. Od góry jest takie zaokrąglenie z tyłu, z przodu jest kąt prosty w zasadzie. Gdzieś, ja wiem, no 4 cm od góry zaczyna się takie wgłębienie i od góry mamy przycisk włączania i wyłączania urządzenia. Poniżej slot na kartę SD. Niżej port USB. I na samym dole gniazdo do podłączenia słuchawki. Z lewej strony urządzenia nie ma nic, czyli całe puste jest wszystko. Z tyłu urządzenia cała ściana jest pusta. Na samym dole, od prawej strony idąc, gdzieś na 3 cm od brzegu, na samym dole, mamy gniazdo do zasilacza, który wykorzystywany jest do podładowywania akumulatora będącego w tym urządzeniu. I dalej jest port do internetu ARJ45, takie gniazdo. Góra, od lewej strony będziemy szli. Na górze urządzenia mamy przyciski. I od lewej strony idąc, przycisk, całe to wygląda jak elipsa. I z lewej strony mamy przycisk do przewijania w lewo. Środek to jest pauzowanie lub odtwarzanie. Jest możliwość czytania po słowach i tak dalej. I po prawej stronie jest przycisk w prawo. Następnie jest taka gałeczka z takim, ja to nazywam cykotek, takie coś, żeby można było nie trzymać za gałkę, tylko taki wystający prostokącik. I to jest gałka do przyspieszania, syntezy mowy. Idąc dalej w prawo, mamy ponownie gniazdo słuchawkowe od góry. Tak by to wyglądało, że to jest gniazdo słuchawkowe, lub też coś innego tu się podłącza, ale ja w tej chwili nie wiem co za bardzo. I dalej mamy gałkę składającą się z dwóch rzeczy. Czyli jest kółko okrągłe z takim czymś, co pozwala przy pomocy palca, paznokcia pociągnąć to, i to jest do wysokości, a w środku jest normalny przycisk, którym uruchamiamy skanowanie materiału podłożonego pod urządzenie. Przód urządzenia dwa głośniki na szerokość dłoni mężczyzny, czyli po 5 cm z jednej i z drugiej strony. W środku między tymi głośnikami jest opuszczona kamera. Ramię wygląda tak, jakbyśmy zestawili ze sobą dwie kasety magnetofonowe na dobrą sprawę, może trochę mniej jak dwie kasety magnetofonowe. I to wtedy, kiedy urządzenie jest w stanie spoczynku, działa tak, że można bez problemów to wziąć gdzieś do plecaka i zabrać ze sobą. Opisując dalej urządzenie, mamy do tego coś, co nazywają po niektórzy pilotem, natomiast urządzenie określa to jako klawiatura. I ta klawiatura jest w formie elipsy, dokładnie tak jak i to, co demonstrowałem, mówiąc o przyciskach z lewej strony na wierzchu urządzenia. Tak tutaj cała ta klawiatura dodatkowa wygląda jak elipsa. I tak, na lewej stronie przy brzegu jest zaopatrzone w taką kropkę, jak gdyby przewijanie w lewo. Idąc w prawo teraz, mamy jeden przycisk kwadratowy i to jest taki kwadracik tutaj na nim, jak się go dotknie. To służy do wchodzenia do menu urządzenia, ale wówczas, gdy używamy podłączonego ekranu telewizyjnego. Na przykład, bo tutaj można podłączyć monitor też do tego urządzenia. Jedno z tych gniazd, o których tu mówiłem, służy do tego, że można podłączyć tutaj za pomocą AV monitor. Dalej mamy kółko, które jest przecięte jakby na środku, dlatego że jest to przewijanie góra-dół i u góry i na dole mamy charakterystyczną taką kropkę. W środku tego jest guzik, tak jak joystick, i tutaj jest wygrawerowana litera. To służy do zatrzymywania, wznawiania czytania, do wyboru rzeczy z menu i tak dalej, i tak dalej. Dalej za tym kółkiem, o którym mówię, jest kolejny przycisk, który wprowadza nas do menu urządzenia, tylko że tym razem, o ile z lewej strony przycisk służył do ustawiania kolorów i wszystkiego, co jest związane z przekazem obrazu na monitor, tak, ten drugi przycisk jest oznaczony literą M, to się da nawet wymacać, i on służy do wejścia do menu urządzenia. Menu to pozwala na dokonywanie różnych ustawień dotyczących mowy, jaki syntezator mowy będzie można wykorzystać, za chwilę o tym będę mówił, i tak dalej, i tak dalej. I z prawej strony, na końcu tej elipsy, mamy przewijanie w prawo. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o wstęp dotyczący tego opisu urządzenia. Spróbujmy teraz urządzenie włączyć. W tym celu podniosę kamerę, wciskając w takie zagłębienie palcem do środka odpuści nam zaczep. Kamerka jest w tej chwili podniesiona. Jest pod kątem nad powierzchnią, gdzie położymy papier, będzie kąt prosty, dlatego że tu jest na końcu tego urządzenia kamera z lampką. Idąc do głośników w tą stronę, są takie dwa zaczepy, które zapinają tą kamerę, żeby ona nam się nie odpinała. No i jest to ramię, które jest odchylone do góry, ja wiem, 15 stopni i później lekko prostujące się, czyli kamera spoczywa nam nad blatem. Teraz musielibyśmy włączyć urządzenie, ale zanim to zrobię, wezmę jakiś tekst, który można by było użyć do skanowania. Dlatego, że chcę też pokazać na początek, jak się skanuje i później co dalej można w menu tego urządzenia zrobić. Naciskam przycisk włącznika, przytrzymując go.

0: I ten sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Żadnego komunikatu dźwiękowego, jak słychać, nie ma innego. Czyli nic nam tu się nie zgłasza w postaci syntezy. Teraz, na początek, ponieważ nic nie było robione, sprawdźmy przyciski od góry na urządzeniu, gdybyśmy tej klawiatury nie podłączyli. Nic. W lewo przewijanie nic nie mówi. W prawo przewijanie nic nie mówi. Mówię o tym takim ułożonym w kształcie elipsy. Środek nic nie mówi. Teraz gałeczka, o której mówiłem.
1: Szybciej. Wolniej.
0: Czyli ta gałeczka tak działa. Następna gałka, idąc w prawo.
1: Głośniej. Ciszej.
0: I następny w środku, jak nacisnę, to zacznie się proces skanowania. Ale zanim zaczniemy skanować, to spróbujemy teraz opowiedzieć trochę o menu tego urządzenia. W tym celu niestety musimy podłączyć klawiaturkę. Ja już ją podłączyłem, w związku z powyższym nie będę tego wyjmował w tej chwili. I naciskam przycisk oznaczony literą M, bo to się łatwo wyczuwa tutaj. To, które powoduje, że wchodzę do menu urządzenia, a nie do obrazu, dlatego że monitora podłączonego w tej chwili nie mam.
1: Wejście do menu. Widok. Kolumna.
0: Tutaj możemy zdecydować, czy ma być widok kolumny.
1: Linia.
0: Czy linii. W celu, żeby zmienić to, przeszedłem naciskając z prawej strony na końcu tej elipsy przycisk. Wracam z powrotem, żeby to było tak, jak było ustawione.
1: Kolumna.
0: Teraz zaczynamy schodzić w dół. Na środku, gdzie jest to kółko, oznaczone taką kropką, przyciskam w dół.
1: Kolor. Biały na czarnym.
0: Tutaj możemy zmieniać kolory, jeżeli będziemy chodzić po tym. W prawo.
1: Żółty na czarnym. Czarny na żółtym. Żółty na niebieskim. Niebieski na żółtym. Czarny na czerwonym. Czerwony na czarnym. Czarny na zielonym. Zielony na czarnym. Czarny na purpurowym. Purpurowy na czarnym. Niebieski na biały. Biały na niebieski. Czarny. Bursztyn. Bursztyn na czarny. Czarnym na biały. Biały na czarnym. Czarnym na biały.
0: No i to jest tyle, jeżeli chodzi o kolory. Następnie w dół schodzimy znowu.
1: Menu. Podstawowe.
0: Menu podstawowe. I teraz idziemy strzałką w prawo. Co my tu mamy?
1: Zaawansowane. Tylko menu głosowe. Podstawowe.
0: No i możemy teraz schodzić w dół dalej.
1: Mowa. Tak?
0: Tu możemy wybrać, czy mowa ma być, czy ma nie być.
1: Nie. Tak?
0: Schodzimy w dół dalej teraz, bo wróciłem strzałką w lewo, żeby na tak było.
1: Głos polski Agata.
2: British English Daniel. Deutsch Janik.
3: Czeskie Zuzana.
1: Polski Agata.
0: Pokazałem, że są cztery syntezatory i tyle tylko można tutaj wgrać naraz. W związku z powyższym, jeżeli ktoś chce kupić takie urządzenie, to musi zdecydować, jakie języki chciałby mieć. Tylko cztery dają się do urządzenia wgrać. Idziemy w dół.
1: Otwórz.
0: Otwórz, czyli jeżeli miałbym coś zapisanego na karcie pamięci, którą włożyłem do urządzenia, zatwierdziłbym to. Nic nie mam w tej chwili na karcie, w związku z powyższym nie będę otwierał. I byłoby nam to się tutaj jako dokument pokazało. Jeżeli nacisnę strzałkę w prawo, co on powie?
1: Nie masz żadnych zapisanych dokumentów.
0: Czyli otwórz. Sprawdził, że nie mam żadnych zapisanych dokumentów.
1: Rozmiar 6.
0: Teraz rozmiary są, czyli chodzi o wielkość czcionki. Można tu zmieniać do. Przejdziemy tylko w lewo, żeby zobaczyć najwyższą.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Czyli jest 6, maksymalnie 10.
1: Widok, kolumna.
0: No i widok, i to jest tyle, jeżeli chodzi o
1: menu podstawowe, tylko menu głosowe, zaawansowane. Czcionka Verdana.
0: Tutaj wybieramy rodzaj czcionki w zaawansowanym.

0: zjebany w tej chwili jestem.
1: Pogrubione, nie.
0: Tu pogrubione, jeżeli przeszedłbym z całką w prawo, powie mi tak, bo tylko mamy to do wyboru.
1: Podświetlenie słów. Blok. Przywróć domyślne. Mowa. Tak? Głos polski, a zapisz?
0: I tu by było, jeżeli miałbym dokument, mogę wybrać zapisz. No i wtedy na karcie pamięci się zapiszę. Przystępujemy teraz do skanowania. Żeby zeskanować dokument, otworzyłem już, podłożyłem tutaj dokument pod kamerę. Światło z tej kamery jest naprawdę dosyć mocne. Wtedy, kiedy się załącza skanowanie, a skanowanie uruchamiamy na wierzchu urządzenia kółko, które mówiło o wysokości. W środku jest przycisk. Naciskamy to, żeby zacząć skanowanie.
1: Opuszczanie menu.
0: Mamy już zeskanowane, teraz pukanie rozpoznanie.
1: Illi. User manual Gebruikers Handley i manual beutilisation manual utente manual belusuario bedienung sanleitung. Obtelec.
0: Mógłbym to zmienić teraz na niemiecki, ponieważ instrukcja jest w języku niemieckim niestety, przynajmniej na razie tak widać z okładki, więc tyle jest, jeżeli chodzi o samą kartę tytułową. Teraz przewróciłem i zaczynamy jeszcze jedną stronę.

0: Następuje rozpoznanie tekstu. Trochę to trwa.
1: Kropka. Przecinek L. Optelec. Przecinek THS LR RADER plus will be helpful for love vision and blind people in reading. WEE notice. Kropka. THE directive on vast electric and electronic equipment. WEE. We enter in tolorce as European lafon 13 metrów fepina major hange in THS treatment of electric equipment atent of lifer. THE purpose CEU is directive is as a first priority. THE prevention of WEE and in addition. To promote THE reuse.
0: To czytanie można zatrzymać. Zatrzymałem naciskając przycisk w środku, po lewej stronie, tam gdzie jest to wyglądające w kształcie takiej elipsy. No i przewróciłem kartkę, ponieważ tekst jest po angielsku, a nie mam tutaj dostępnego w tej chwili polskiego tekstu żadnego. No to zeskanujemy jeszcze dla przykładu jedną stronę. Skanowanie już zostało zrobione. Teraz pukanie jest, które pokazuje, że urządzenie przetwarza.
1: Nie można znaleźć tekstu.
0: Nie ma tekstu na tym, czyli że podłożyłem, jeżeli jest strona pusta, no to tak, tak to wygląda. Jeszcze jedną stronę spróbujemy.

0: Teraz trwa rozpoznanie.
1: Obtelec. Clear Radar Plus. User Manual. CPN CRBAEU/US/version 1.3.
0: I to jest czytanie znowu. Teraz spróbujemy, jakby to nam czytał lektor angielski. W tym celu do menu.
1: Zajrzyj do menu. Zapisz. Głos polski Agata.
2: British English Daniel.
0: No, spróbujmy czytać.
2: Leaving menu.
0: Spróbujmy teraz przeczytać to.
2: 2010 Optelec. The Netherlands Ali Rights Reserved. Optelec. Dart. Optelec PO. Box 399. 2998 AB and Reg the Netherlands phone. Plus 310 88 678 3444.
0: Przeczytał nam Daniel ten tekst zeskanowany z języka angielskiego. Teraz muszę z powrotem wrócić na polski oczywiście.
2: Entering menu. Voice. British English. Daniel.
1: Polski. Opuszczanie menu.
0: Wróciłem na polski, żeby dalej już działać po polsku. No i teraz spróbujemy to zapisać.
1: Wejście do menu. Głos pol. Zapisz.
0: I teraz przy zapisz mamy co następuje.
1: Zapisz bez etykiety głosowej.
0: Jeżeli wybrałbym pierwsze zapisz, to musiałbym nagrać etykietę głosową, czyli podyktować coś. A ja nie będę tego nagrywał, chociaż mógłbym pokazywać, jak to się nagrywa, ale nie w tym rzecz, to sobie ewentualnie w przyszłości użytkownik będzie mógł zobaczyć.
1: Zapisywanie, proszę czekać.
0: I zapisuje mi bez etykiety głosu.
1: Optelec Clear Radar User Manual CPN CRBAEU USAU został zapisany. Opuszczanie menu.
0: Jak ja zrobiłem zapisywanie, nacisnąłem przycisk w prawo. Wybrałem, żeby było bez etykiety głosowej, ponieważ karta pamięci jest włożona do urządzenia. Mam w tej chwili zapisany dokument na karcie pamięci. No i wobec powyższego sprawdzimy, czy mówię prawdę. Idziemy w tym celu do menu.
1: Wejście do menu. Zapisz. Otwórz.
0: No i robimy otwórz.
1: Zero Optelec Clear Radar User Manual CPN CRBAEU USAU. Otwieranie pliku. Opuszczanie menu. 44. E-mail info@optelec.n1. Internet www.optelec.com/english.
0: I to jest ten dokument, który był zapisany na karcie pamięci. Każdą stronę w taki sposób można pozapisywać. Później bardzo łatwo z karty pamięci się to robi. Zapisywanie wygląda w sposób następujący, że przyciskiem z prawej strony tej elipsy naciskamy i powodujemy zapis tego dokumentu. Dlaczego mówię z prawej strony? Bo zapomniałem dodać, że na dłuższym boku elipsy z jednej strony wychodzi przewód, który jest na stałe przymocowany do tej klawiaturki dodatkowej, a ma końcówkę USB, którą wtykamy do urządzenia. I to jest góra tego urządzenia. Dlatego mówię lewa strona i prawa. I na dobrą sprawę to jest tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: I po tej skocznej piosence wchodzimy my, czyli Tyflo Przegląd. To jest 64. już audycja Tyflo Przeglądu. Mamy 24 dzień listopada, parę minut po godzinie 20 i rozpoczynamy. To ja przedstawię jeszcze, kto tutaj z nami jest. Michał Dziwisz.
1: Dobry wieczór.
0: Za konsoletą. Paweł Masarczyk, Mikołaj Kołysz. Myślę, że dojdzie do nas Tomasz Bilecki. I ja również jestem, Katarzyna Ślipek. Witam serdecznie. To co, już tak tradycyjnie zapowiem i wspomnę o kontakcie. Na pewno na Facebooku można do nas pisać w komentarzach, gdzie trwa transmisja. kontakt.tyflopodcast.net to jest kolejna nasza taka droga. Jest też aplikacja, dzięki której można się też kontaktować. No i Zoom. Na Zoomie można do nas dzwonić przez telefon, albo można po prostu się połączyć z aplikacji, z przeglądarki. Tutaj alternatyw jest wiele.
1: Nie ma warto dzisiaj... adres podać. Warto adres podać. tyflopodcast.net/zoom, jeżeli ktoś z nami po raz pierwszy, aby chciał zadzwonić.
0: Jak pewnie zauważyliście, nie ma dzisiaj Roberta z nami, ale to nie oznacza, że nie ma tyfloheadów. Owszem, są. I teraz Michał zapowie, co to dzisiaj będzie.
1: A proszę bardzo, już zapowiadam. Ciągnięcie kreski, czyli jak Google chce pomóc niewidomym biegaczom i nie tylko. Jeszcze jeden dostępny sposób na czytanie matematyki w sieci. Kolejne aktualizacje aplikacji. Na Tyflowiki jest już kilkanaście opisów różnych miejsc w Krakowie. Kolekcja e-dostępność, ciekawe i dostępne materiały, głównie dla studentów. Koniec pewnego kawałka historii, kończy się wsparcie głosów a cappella dla Maca. MVP CSS, interesujący arkusz styli. Powstał skrót Siri do wrzucania dźwięków na SND App. Nowy głos w łódzkich tramwajach i autobusach. Francuzi kombinują z udostępnianiem transakcji kartą osobom niewidomym. Poprawiony polski słownik do Espika. Portal agdmaniak.pl może faktycznie pomóc w znalezieniu dostępnego sprzętu AGD. Volume Adjustment i Unmute. Dwa ciekawe dodatki do NVDA. Himawari powraca pod nowym adresem. Google kończy z nielimitowaną przestrzenią na zdjęcia. Zoom stworzył potencjalnie ciekawy rejestrator audio. Red Reader. Jeszcze bardziej przyjazny niewidomym klient Reddita na Androida. Komputer można uruchomić z wielu źródeł. Z płyty winylowej również. Twitter chce wprowadzić pokoje do czatów głosowych. To i jeszcze pewnie wiele więcej, bo tak, kilka różnych rzeczy nam z pewnością dojdzie.
0: Ale muszę powiedzieć, że dużo dzisiaj tego.
1: Trochę tu posiedzimy.
0: Nie mamy komentarzy, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Piszcie do nas jak najbardziej. Możecie pisać przez cały tydzień, nie tylko podczas wtedy, kiedy trwa audycja. Zawsze możecie między tyfloprzeglądami też do nas napisać. Co ciekawsze, co ważniejsze komentarze staramy się tutaj umieszczać i wam tutaj przedstawiać. Dzisiaj nic takiego nie miało miejsca. To przejdziemy sobie, bo tutaj ja też zapodałam taką informację odnośnie certyfikatów na przeglądarki, które te certyfikaty mają podobno wygasać. I ja tutaj powiedziałam, że ma to miejsce, jeżeli chodzi o Androida Lollipop 5.0 w dół. No i okazuje się, że nie jest tak pięknie i nie jest tak dobrze, ponieważ już Androidy 7, od 7.1 w dół się łapią. Czyli najlepiej by było mieć urządzenia starsze niż 7.1. Z Androidem starszym niż 7.1.
1: Starszym czy nowszym? Nowszym.
2: Nowszym, oczywiście, że nowszym.
0: Tak, nowszy.
1: Nie zachęcamy was do muzealnictwa, chyba że ktoś sobie taką jakąś tam, nie wiem, gablotkę zrobi i stare telefony tam wrzuci. To no może komuś to sprawiać przyjemność, ale bezpieczne tak na co dzień w użytkowaniu to na pewno nie jest.
0: Tak, to znaczy, no i to też się tyczy tych wszystkich, tak jak mówiliśmy w tamtym. Ja w ogóle skojarzyłam z Androidem 5, dlatego że właśnie Braille Sensy są na tym Androidzie. I tak sobie pomyślałam, że pewnie od piątki, a się okazuje, że już 7. Przecież Android 7.0 to jest nugat. W tej chwili będziemy mieć, czy mamy już 11. No to naprawdę jest dosyć. To wcale nie muszą być bardzo stare urządzenia.
2: Ale słuchajcie, to jest to, że tak naprawdę urządzenia wydane powiedzmy 5-6 lat temu, bo to wtedy wychodziły
0: No
2: urządzenia z
0: właśnie
2: Androidem 7,
0: nie. Chyba nie. Wcześniej,
2: no
0: później.
2: albo nawet
1: Tym gorzej.
2: to na
0: No
2: Androidzie
0: właśnie.
2: przestają już działać, a na iOSie to one dopiero przestają dostawać aktualizacje do najnowszego systemu. A od momentu, gdy urządzenie przestanie dostawać aktualizacje, do momentu, gdy ten system przestanie działać, to jeszcze trochę potrwa. U nas w domu, na przykład, żeby wam tak uświadomić, jaka to jest w ogóle skala i o czym my tu mówimy, gdzie przy Androidzie faktycznie, no powiedzmy, te 3-4 lata i już urządzenie się do niczego nie nadaje. U nas w domu jest sobie tablet rodzinny. Taki iPad stary z roku 2000, chyba 11 czy 12, na zasadzie rok wypuszczenia modelu, produkcja trochę później.
1: Czyli jakaś
2: iOSy
1: dwójka pewnie.
2: to nie, chyba trochę późniejszy.
1: A może i tak.
2: iOS, on się chyba na 10 zatrzymał. Ja go szczerze mówiąc osobiście nie używam, ale z tego co wiem, to on się tam na 10 zatrzymał. I w tym momencie te cztery wersje iOS-a później, to już dopiero, bo on tam, nie wiem, z 5 lat był aktualizowany, zatrzymał się na tej dziesiątce, 4 lata sobie jeszcze na tej dziesiątce pochodził i po 4 latach dopiero zaczyna być na nim widać, że coś nie do końca działa tak, jak działać powinno, że niektóre strony się już tam nie do końca chcą wyświetlać tak, jak powinno, ale to też nie jest tak, że to urządzenie jest kompletnie nie do użytku. Więc no, o czym my tu mówimy? Dziesięcioletnie urządzenie prawie, no z 8 powiedzmy, dopiero gdzieś traci swoją użyteczność.
1: To znaczy, Mikołaju, tylko żeby być też sprawiedliwym, to używanie systemu, który nie
2: Tak,
1: ma
2: oczywiście.
1: aktualizacji, to już jest średnio ryzyko,
2: Tak,
1: to już jest średnio bezpieczne. Więc
2: oczywiście, że tak,
1: jeżeli
2: oczywiście, że
1: mamy nawet
2: tak.
1: i iPada, powiedzmy, czy jakiekolwiek urządzenie z iOS-em, a ono już aktualizacji nie dostaje, no
2: Tak.
1: to lepiej nie używać go jako na przykład sprzęt, do którego mamy wgrane jakieś dane płatnicze, gdzie mamy
2: Tak.
1: aplikacje bankowe,
2: To
1: gdzie
2: się
1: mamy jakieś dane
2: zgadza.
1: wrażliwe, jakąś naszą główną pocztę i tak dalej, gdzieś, żeby sobie tak poprzeglądać internet i pooglądać kotki na Facebooku, to jeszcze wtedy okej, ale to już no, z jakąś taką poważniejszą pracą
2: Tak.
1: to też trzeba ostrożnie.
2: Ale wiesz
0: Poza
2: co?
0: tym też ja chciałam, bo ty mówisz, Miki, że powiedziałeś takie zdanie, że to urządzenie jest nie do użytku. To znaczy, ja bym tak nie powiedziała, no bo tutaj jest powiedziane o przeglądarce. Okej, no dużo w telefonie mamy,
1: W
0: każdy
1: dzisiejszych
0: tam
1: czasach
0: wiecie.
1: to
0: No dobra, ale nie
2: dokładnie.
0: wszyscy jednak, no. Są osoby, które mają telefon, smartfon, ale
1: Kasiu,
0: raczej
1: tylko
0: tylko
1: czy to,
0: SMS-y.
1: ale czy to jest kwestia, ale
2: Nie
1: właśnie,
2: tylko
1: czy to
2: przeglądarek.
1: jest kwestia tylko przeglądarek? Przecież teraz mnóstwo ruchu, tak naprawdę nawet i w obrębie aplikacji, to działa po protokole HTTP/HTTPS.
2: Dokładnie. I jeżeli aplikacje nie mają jakiejś własnej obsługi tego, a bardzo często nie mają, bo i po co miałyby mieć, skoro system to obsługuje, to LTE-em przecież nie są, koła na nowo drugi raz wymyślać nie będą. No to cóż, potem mamy efekty, jakie mamy po tylu latach.
0: No
2: No a niestety.
0: w każdym razie no, warto to mieć na uwadze. No i tutaj podsyłam artykuł, on pewnie będzie w komentarzach na Tyflo Podcaście, na stronie Tyflo Podcastu. Można sobie zajrzeć, też doczytać. Tam wiele nie jest napisane, po prostu taka informacja, którą ja również przekazuję. I witamy Tomka, zdaje się.
3: Tak, jest, ja się pojawiam. Nie jestem
0: Dzień dobry. Dobrym,
3: ale akademicki kwadrans czasem się każdemu to musi zdarzyć. No.
0: Owszem.
1: Tak, jeszcze tam Tomku original sound i już w ogóle będziemy cię super słyszeć. Tymczasem pojawił się taki komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa, który to pozdrawia całą ekipę. Jest ciekaw, czy pobijemy dziś rekord i będziemy z wami do godziny pierwszej w nocy. No nie możemy tego wykluczyć, ale też nie możemy tego potwierdzić. Na nic się nie nastawiamy, pożyjemy, zobaczymy, Krzysztofie. Także liczymy na to, że nie uśniesz w naszym towarzystwie.
0: To co, Pawle, co z tym ciągnięciem kreski, co brzmi bardzo intrygująco?
1: Bardzo imprezowo to brzmi.
0: Tak, i w ogóle...
4: Nie, tu nie chodzi o rekreację, tu chodzi bardziej, chociaż to może być też rekreacja, ale bardziej rekreacja? Chodzi o sport i to raczej wyczynowy, aha, bo właśnie biegi. No a jak się biegnie, to się biegnie po wyznaczonej trasie, a trasa jest wyznaczona właśnie przez pociągniętą po ziemi kreskę, czyli linię przebiegu trasy. I Google właśnie będąc w kontakcie z biegaczami niewidomymi wpadli na pomysł, że można by w sumie zrobić jakiś projekt oparty o sztuczną inteligencję, który w tym wszystkim pomaga. I projekt nazywa się Project Guideline i działać ma tak, że instalujemy sobie na telefonie aplikację od Google. Mamy podpięty jakiś specjalny pas też od Google, właśnie taki do biegania z tą aplikacją. I mamy założone słuchawki z przewodzeniem kostnym. I teraz ta kreska jest pociągnięta, zdaje się, wirtualnie jakoś w tym, w pamięci tej aplikacji, czy na serwerze. Nie, chyba w pamięci, bo z internetu można jej używać nawet. I dzięki zastosowaniu aparatu, kamerki z telefonu właśnie, tego pasa sprawdza aplikacja, czy się tej trasy trzymamy. Po czym informację dźwiękową nam podaje do słuchawek w momencie, kiedy z tej trasy schodzimy. Stają się dźwięki, które generuje aplikacja, głośniejsze w momencie, kiedy za daleko już schodzimy gdzieś tam z trasy i możemy wtedy bez problemu na nią zawrócić.
1: Ciekawe, jak bardzo to jest czułe, jeżeli chodzi o zmiany tej naszej trasy. Czy na przykład jak tam powiedzmy zboczymy o kilkanaście centymetrów, to zacznie nam to sygnalizować, czy to się raczej w metrach będzie liczyło?
3: Podejrzewam, że GPS.
4: No właśnie nie do końca, bo to jest chyba... To ma porównywać jakoś obraz. To ma być jakieś tak, jak teraz Google Mapy mają tą funkcję taką, gdzie... Która szkoda, że nie działa dla osób niewidomych, bo jest fantastyczna, że w momencie, kiedy się zgubisz i nie wiesz, jak iść w mapach Google, w tą czy w inną stronę, to włącza ci się kamerka. Ty pokazujesz tą kamerką na budynki dookoła siebie. On porównuje to z obrazem satelitarnym. I ci to zgrywa i pokazuje, aha, tu jesteś ty, tu masz być strzałeczka. Ja nie wiem, czy nie będzie coś podobnego, tylko właśnie ze sztuczną inteligencją i właśnie skrojone pod kątem osób niewidomych, że będzie porównywana ta linia wytyczona w apce z linią wytyczoną na ziemi, czy tam z jakimś tam otoczeniem, coś takiego.
0: Ale czy to już jest? Czy to powstaje?
4: Nie, to jest
0: czy ktoś
4: prototyp,
0: to testował?
4: Na razie można się zgłaszać na testy jakieś limitowane. Aha. Jest link do formularzy Google. Ja dałem link do artykułu po polsku, ale to można się dokopać do źródła, ewentualnie wpisać w Google Project Guideline i tam jest możliwość zapisu na jakieś tam, powiedzmy, testy. Nie wiem, czy one nie są póki co do Stanów ograniczone, ale będzie testowane póki co.
0: No, to ciekawe. Jak będziesz coś wiedział, to dawaj znać, jak to się rozwija.
4: Jak najbardziej.
0: To tak, to teraz jeszcze powiemy, no nie jeszcze, bo dopiero zaczynamy, ale powiemy sobie, bo dużo już mówiliśmy na temat narzędzi, które pomagają niewidomym odczytywać i w matematyce ogólnie. I Mikołaj znalazł jeszcze jedno takie narzędzie, bo im więcej, tym lepiej, więc może komuś się przyda.
3: Tak, i to co ciekawe narzędzie, które każdy z nas miał do dyspozycji i które tak naprawdę gdzieś tam zawsze bardzo blisko było, tylko mało kto o nim się jednak okazuje wie, o co chodzi. Są te no, wszelkiego rodzaju formuły w tym języku, który się nazywa MathML, które dla osób niewidomych są dostępne. No i jest to nasze słynne narzędzie MathPlayer, które tam trzeba doinstalować i on nam te formuły będzie czytać. I z tego się generalnie korzysta. I to niby działa, to niby fajne. Ostatnio nawet mówiłem o tym, jak to można przekonfigurować, żeby to działało trochę lepiej, ale no to nie jest rozwiązanie idealne, bo bardzo często kończy się tak, że albo mamy konfigurację domyślną, względnie zbliżoną do domyślnej i nie słyszymy połowy tego, czego chcielibyśmy może słyszeć, czyli które litery są duże, a które nie i tego typu faktów. Z drugiej strony mamy konfigurację sposobu mowy ustawioną na przykład na MavSpeak. Wtedy teoretycznie słyszymy wszystko, co chcemy, no tylko że czekają nas błędy w samym MavPlayerze, typu próbujemy nawigować po wyrażeniu, a MavPlayer nam mówi, że się nie da i musimy przełączyć się z powrotem i przełączyć się znowu i się w końcu jakoś będzie dało. Ale jest to, no, co by nie mówić, trochę irytujące. Co się okazuje? Jeżeli strona, na której te treści matematyczne chcemy czytać, korzysta z czegoś, co się nazywa MathJax, do wyświetlania tej matematyki, a bardzo często jest tak, że jeżeli ona jest dla nas dostępna i my jesteśmy w stanie z nią ją czytać za pomocą MathPlayera, to strona korzysta z czegoś, co się nazywa MathJax, to wtedy wchodzimy sobie na dane wyrażenie, albo Tab, Shift, Tab się próbujemy do niego dostać, albo po prostu strzałkami, albo myszką, myszkę przywołujemy, kursor myszy. Różnie to działa w różnych momentach, trzeba kilka tych opcji wypróbować. W każdym razie próbujemy sobie na danym wyrażeniu nacisnąć menu kontekstowe. I tam pojawia nam się jedna bardzo ważna opcja. Enable Accessibility Mode, czyli włącz tryb dostępności. I jeżeli my włączymy sobie tryb dostępności w samym tym MathJaxie, bo to stamtąd właśnie te opcje pochodzą, w tym momencie znikną nam ze strony te wszystkie treści typowo matemelowe, a zamiast nich pojawi się jako normalny tekst, po którym sobie możemy nawigować strzałkami, kopiować, wklejać, cokolwiek z nim robić, czego byśmy tylko sobie nie zapragnęli. Pojawią nam się te formuły renderowane właśnie MathSpeakiem, czyli tym bardzo takim dokładnym, gdzieś tam wzorowanym na Braille'u sposobem przerabiania matematyki na mowę. Czyli wszystkiego się tam dowiemy, co jest duże, co jest małe, jak są jakieś indeksy górne, gdzie one się zaczynają, gdzie one się kończą, jak są jakieś ułamki, dokładnie gdzie to się zaczyna, gdzie to się kończy. Nie ma takich problemów, że on nam niby powie, ale to jest nie do końca precyzyjne. Można sobie po tym w miarę fajnie nawigować, bo nie jest to może nawigacja hierarchiczna, ale jest to powiedzmy nawigacja na przykład poprzednie, następne słowo, czyli nie jest to synteza czytająca nam całe naraz i można sobie to jakoś w miarę po kawałku ogarniać. Więc myślę, że zwłaszcza dla takich materiałów poziomie powiedzmy ponadlitealnym, gdzie ten MathPlayer bardzo często nieudolnie próbował zgadywać, co dany symbol oznacza, że na przykład gdzieś tam była strzałka w prawo i on nam próbował wymyśleć, co ta strzałka w prawo oznacza, czasami z marnym skutkiem. Tak w tym momencie po prostu usłyszymy right arrow, bo wiadomo, tak jak w MathPlayerze, tak i tutaj nazwy będziemy dostawać po angielsku i tego nie unikniemy. No ale jest to jak dla mnie zdecydowanie fajniejszy i zdecydowanie lepszy dla osób niewidomych tryb na czytanie tego typu treści. Co jeszcze możemy zrobić w tym samym menu kontekstowym, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy coś jest renderowane dobrze, albo nie za bardzo ogarniamy, co tam tak naprawdę ma być napisane. Jeżeli twórca strony w źródle, a tak najczęściej bywa, pisał w LaTeX-u, i to z niego właśnie jest ten graficzny i dostępnościowy format robiony, to też w tym menu kontekstowym wyświetli się nam opcja Show Tag Source bodajże. W to klikamy, wyskoczy nam takie dodatkowe okienko, tam się wyświetli źródło i my sobie możemy w tym źródle przeczytać. I w tym momencie już nie mamy żadnych wątpliwości, bo dokładnie to, co jest napisane, dokładnie to, co twórca napisał i to twórca miał na myśli, to nam się dokładnie wyświetli. I jeżeli tylko znamy techa, to sobie możemy takie rzeczy czytać. No,
2: Mi to, szczerze mówiąc, ostatnio bardzo ułatwiło sprawę, z racji, że u nas na uczelni to się nałogowo stosuje i dobrze, bo to jest fajny format i to jest fajne rozwiązanie, ten MavChax, i dobrze, że się je stosuje, ale no skoro sobie można życie jeszcze bardziej ułatwić, to czemu tego nie zrobić?
1: Tymczasem zaglądamy do komentarzy, bo się pojawiają wasze wpisy, wasze komentarze i napisał do nas Piotr. Tak a propos komentarzy, które się pojawiły, i Piotr rzeczywiście zamieścił komentarz na naszej stronie, który może być istotny dla osób zainteresowanych smartwatchem z pełnym Androidem, o którym mówiliśmy. I tu Piotr nam przytacza ten komentarz w skrócie, więc ja sobie pozwolę go odczytać. Jeśli ktoś chce go kupić, zapytajcie się wsparcie techniczne, czy system posiada talkbacka i ustawienia dostępności. Takie zegarki z teoretycznie pełnym systemem już były dostępne kilka lat temu, ale były okrajane nie dość, że z talkbacka, to jeszcze z całego menu dostępności w ustawieniach. Także rzeczywiście to jest bardzo cenna wskazówka, Piotrze, i dziękujemy Ci serdecznie za nią.
0: Tak, bo to jest mowa o Cosped Prime 2 i w ogóle o tych zegarkach z linii Cosped Prime i Cosped Sport bodajże. I właśnie one mają tego Androida, który jest na zegarku, ale dedykowany smartfonom. I tak, rzeczywiście, to prawda, też trzeba na to zwrócić. Ja poniekąd mówiłam o tym tydzień temu, właśnie jak opowiadałam o takim moim małym telefonie, który też był sprowadzony z Chin i nie dość, że właśnie nie miał tłumaczeń, to też miał problemy z talkbackiem, także dlatego też uprzedzałam, że no te urządzenia azjatyckie sprowadzane, no to jest
1: To
0: taki
1: może
0: ryzyk
1: być loteria.
0: fizyk trochę, tak. To teraz oddamy głos Pawłowi, który jest tutaj naszym nagminnym, nadwornym łowcą aktualizacji i promocji. No i teraz właśnie będzie o tych aktualizacjach.
4: Tak, mamy kilka tu rzeczy. Po pierwsze, jest nowa wersja Envision AI, w której weszło tłumaczenie tekstów na różne języki. Czyli możemy sobie zeskanować jakiś tekst albo PDF-a i od razu go też przetłumaczyć na inny język.
1: A wiadomo, jakiego silnika używa?
4: Nie było napisane właśnie w specyfikacji technicznej. Pytanie, czy na iOS-ie też ta opcja już jest, bo ja mam na Androidzie, i też czy jest tam język polski. Bo ja mam ostatnio jakieś problemy z Envision, na przykład dzisiaj próbowałem coś zeskanować i miałem cały czas jakieś błędy. I tam przepraszali, że coś poszło nie tak, że
0: Tak,
4: jakby
0: ja
4: się
0: też mam problemy.
4: dokładnie, jakby się to powtarzało, to się skontaktować z tym wsparciem i nie wiem, na czym
0: Czasem
4: polega
0: trudno się
4: problem.
0: dostać do biblioteki.
4: O,
0: Na
4: widzisz, to
0: przykład.
4: nie, to ja nie próbowałem, ja próbowałem po prostu zwykłego czytania krótkiego tekstu i
0: Nie, no ja
4: już.
0: korzystam nagminnie z biblioteki, bo na przykład tam sobie wrzucam różne dokumenty i między innymi plan żywieniowy mój dietetyczny. No i bardzo często, codziennie po prostu, no 3 razy dziennie, bo tak mam posiłki, więc 3 razy dziennie korzystam z minimum z tej biblioteki. No i widzę, że po pierwsze ona się bardzo gubi, jeżeli chodzi o nawigację po stronach. Tych stron robi bardzo dużo. Powiedzmy, no, jeżeli ja mam na Wordzie w komputerze stron 5 do 10, to na Envision mam 20 kilka.
1: Może to kwestia jest,
0: Skąd jej się to
1: Kasiu,
0: bierze?
1: rozmiaru ekranu.
0: A być może, to prawda, ale to wtedy musiałoby być dużo więcej, no bo masz, powiedzmy, razy 3 powinno, albo tam gdzieś nawet razy 4 powinno by być. Może razy 3, powiedzmy. No nie wiem, nieważne, w każdym razie tak jest i być może masz rację, że tak jest, ale no ona też się bardzo, bardzo gubi fokus i no i omija te strony też często, więc to jest taki mankament. Mimo to korzystam, bo jakoś mi szybciej się korzysta z tej biblioteki niż z dokumentów, z pola edycyjnego, bo tu nie muszę wchodzić w żadne pole edycyjne, tylko po prostu sobie czytam. Ale no są pewne mankamenty rzeczywiście. Proszę
4: No,
0: Pawle.
4: okej, okay. Więc no, to jest sytuacja z Envision. Mam nadzieję, że się czegoś więcej jeszcze dowiemy na ten temat. Po drugie, są nowe wersje komentarzy i tak na przykład doszła ostatnio funkcja śledzenia konkretnego punktu na ekranie. I to działa na przykład tak, że powiedzmy, jesteśmy sobie w czacie na WhatsAppie z kimś i chcemy się dowiedzieć, jak ta osoba wejdzie na WhatsAppa. Więc sobie ustawiamy na tym nagłówku, gdzie jest napisane tam imię, nazwisko tej osoby, czy tak, sobie ją wpisaliśmy do kontaktów. No i status, że ostatnio widziano kiedyś tam, albo aktywny teraz, coś tam. I możemy ustawić sobie tam punkt śledzenia i wtedy, dopóki jesteśmy na tym ekranie, tego czatu, to dostajemy informacje na bieżąco, jak ta sytuacja się zmienia. Natomiast to jest nowa funkcja, natomiast przybyły
1: pewne problemy. Z ciekawości, Pawle, to ja się od razu zapytam. Czyli jeżeli ustawimy sobie śledzenie takiego użytkownika na tym WhatsAppie, tych zmian, to on będzie nam mówił, że na przykład aktywny minutę temu, dwie, trzy, dziesięć i tak dalej. On ten czas będzie też odliczał.
4: Tak, prawdopodobnie będzie każdą zmianę gdzieś tam rejestrował.
1: Okej.
4: I będzie to czytał, to tak. Natomiast to pewnie są
0: sytuacje... Dlaczego jeszcze można użyć tego?
4: Do obserwacji jakiegoś, nie wiem, wskaźnika, który się zmienia. A chcielibyśmy naprawdę wiedzieć, nieważne co się dzieje, jakie tam wartości. Na przykład w Dotwalkerze chcielibyśmy wiedzieć cały czas, nieważne gdzie jesteśmy na ekranie, jak tam spada odległość od celu. Albo jak się zmienia kierunek. Jakiekolwiek zmiany na tej linii, takim, na tym pasku statusu takim jakby.
0: Rozumiem.
4: Gdzie się wszystko wyświetla. Tak ja sobie to wyobrażam. Natomiast przybyły z tymi wersjami pewne problemy. Okazuje się, że coś się popsuło ze współpracą z klawiaturami brajlowskimi, że one owszem się włączają w momencie, kiedy otwieramy pole edycji, ale jak my je wyłączymy, to coś nie wraca z powrotem ten dotyk. I zdaje się, że któraś z ostatnich wersji miała to naprawić. Ponoć nie naprawiła, ale nie wiem, może jednak naprawiła, więc a może jeszcze coś wyszło ostatnio nowego, więc tam jest jakaś kłopotliwa sytuacja na ten moment z tymi nowszymi wersjami. Ale nowa funkcja jest. Są też jakieś poprawki w trybie słowo po słowie, czyli w tym trybie, w którym możemy się przemieszczać po tekście na ekranie właśnie gestami specjalnymi, gdzie się chodzi do następnej linii, do poprzedniego słowa, do następnego znaku. Tam nawet jakieś takie proste zaznaczanie zdaje się było. Coś tam było usprawniane. Trzeba by się zobaczyć, czy tam nie działa lepiej. Ja miałem na przykład jakiś taki problem, że te gesty do zaznaczania to i owszem jakoś działały, ale nie podawały żadnego feedbacku po angielsku, po polsku, po niczemu. Dalej leciały jakieś chińskie komunikaty i nie było wiadomo w końcu, czy zaznaczamy, czy nie, czy to działa, czy nie. A przydałoby się, bo te gesty lubiły sobie nie zadziałać w wielu przypadkach, dlatego też mało osób o nich wiedziało. Mało osób z tego też korzystało, co by nie mówić. Po trzecie, no dalej się rozwija Reddit for Blind. Jak już mówiliśmy, ja mówiłem o tym dwie audycje temu, aplikacja była taką aplikacją konsolową, w której się chodziło strzałkami, wybierało enterem. No i sporo osób na to narzekało, między innymi dlatego, że podczas pisania odpowiedzi na posta nie dało się jakoś intuicyjnie sprawdzać, co napisaliśmy. Bo nie było zwykłego pola edycji, to było cały czas okno konsoli i nie dało się przeglądać właśnie tekstu, który napisaliśmy tam znak po znaku, słowo po słowie i tak dalej. To już zostało naprawione poniekąd, zostały wprowadzone pewne zmiany, jest teraz... Zdaje się natywne pole edycji do tych odpowiedzi. To też zostało przebudowane troszkę na bardziej natywne środowisko interfejsowe. Dalej jest to konsola, ale zdaje się, że już powinna działać trochę szybciej, trochę stabilniej. Też zostało pomodyfikowane trochę, żeby przy NVDA-u nie były przechwytywane klawisze. Przy JOSie jest jakiś plik konfiguracyjny dla klawiatury, który jakoś tam sprawia, że to się inaczej zachowuje. Więc to wszystko powinno działać stabilniej. No a z opcji na przykład doszło głosowanie, znaczy dawanie łapek w górę i w dół, czyli te vote up, vote down na postach i na komentarzach. Czyli można teraz shift w lewo i shift w prawo robić i w ten sposób głosy oddawać na konkretne treści na Reddicie. Czy coś jeszcze doszło? Mają w najbliższym czasie dość szablony, żeby można było sobie skonfigurować, w jakiej kolejności i jakie informacje chcemy mieć odczytywane. Ale to jest jeszcze pieśń przyszłości. I poza tym chyba na razie tyle. Ale aplikacja się rozwija. Autor ma duże plany. No a do samego Reddita to jeszcze później wrócimy. Co jeszcze tu mamy? Firefox nowy. Niewiele zmian w nim. Najważniejsza jest taka, że chyba doszła opcja, mówię o wersji 83, aby uniemożliwić albo utrudnić sobie wejście na strony, które nie oferują szyfrowania, znaczy bez połączenia HTTPS. I to jest na razie opcja do włączenia. Czy to się stanie stanem domyślnym? Nie wiadomo. Może kiedyś, może taki będzie plan, chociaż Mozilla jest za wolnym internetem, więc może nie będzie chciała niczego wymuszać, a na pewno już nie zabierze, myślę, opcji do wyłączenia tego dla zaawansowanych użytkowników. Natomiast to, co dotyczy nas, jako użytkowników screenreaderów, to tak, powinny już lepiej działać nawigacja po akapitach w dokumentach Google. Powinna działać nawigacja klawiaturą w okienku obraz w obrazie, jeżeli oglądamy jakiś film w tym trybie. Też powinna w tym trybie działać opcja przewijania strzałkami lewo-prawo, do przodu i do tyłu. I też została dla osób słabowidzących dodana opcja uszczypnięcia celem powiększenia na urządzeniach z ekranem dotykowym Windowsem i na urządzeniach na gładzikach dla Maca. To też jakby doszło. No i to jeśli chodzi o Firefoxa. A ostatnia bomba aplikacyjna to Advanced Braille Keyboard, który dalej się rozwija, dalej powstają na nim różne eksperymenty. Jak się ostatnio w sprawie tej aplikacji spotkaliśmy, to problem był taki, że nie dało się wykonać gestu Enter. Teraz on poniekąd wrócił, ale wrócił w takiej formie troszkę okulawionej, bo działa on jedynie w niektórych aplikacjach. W WhatsAppie, w Telegramie i paru klientach telegramowych. Zdaje się w Viberze, w kilku jeszcze komunikatorach głównie w każdym razie. Domyślam się, że działa on tak, znaczy mam potwierdzenie od autora nawet, więc już się nie domyślam, że jako serwis usługa dostępności aplikacja może sobie klikać w przyciski, więc zaprogramowano na sztywno, jak się nazywają przyciski wyślij w konkretnych aplikacjach i aplikacja sobie na nie klika. Proponowałem autorowi inne rozwiązanie. Pożyjemy, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, nie wiem. Autor podejmuje decyzję. Natomiast druga rzecz, to się powoli tworzy możliwość wprowadzenia emoji. I to na tyle rozbudowana, że prawdopodobnie będzie można wprowadzić wszystkie emoji. I to jest jakiś taki specjalny tryb, w którym wykonuje się dość specyficzne kombinacje, bo do każdej z kategorii przypisana jest inna kombinacja punktów. A emoji ma kilka kategorii, tam osoby, zwierzęta, miejsca, coś tam, emocje. I jak wybierzemy sobie tą kategorię, wstukując pierwsze kropki, to następną rzecz, jaką wstukujemy, to jest litera oznaczająca rząd, a tych rządków emoji jest tam na tyle, że chyba na cały alfabet spokojnie starczy. I w konkretnym rządku podajemy następnie numer danej emoji.
1: I życzymy powodzenia, żeby to spamiętać.
4: Zdaje się, że jest jakiś taki tryb przechodzenia po wszystkich emoji i możemy w ten sposób się nauczyć, która gdzie jest.
1: No tak, a potem te najczęściej używane, to już myślę, że nie będzie problemu.
4: Tak, i będzie też kategoria właśnie ostatnio używanych i ulubionych, więc będzie można sobie tam zapisać te, które nam jakieś tam najczęściej podchodzą. No więc życzymy powodzenia autorowi. Dalej trwają beta testy tego systemu. Miejmy nadzieję, że do oficjalnego wydania będzie już dopieszczony i dopracowany. No a tymczasem witamy Krzysztofa na linii, zdaje
1: tak
4: się.
1: Jest.
0: Tak.
1: Krzysztofie, czy nas słyszysz? No, Krzysztof...
4: Krzysztof nas słyszał, bo...
1: Krzysztof nas słyszał, bo...
0: Bo my go słyszeliśmy też.
1: Dokładnie, a teraz jakoś gdzieś nam Krzysztof uciekł chyba, ale...
5: Teraz jestem, powinien
1: jesteś,
5: być.
1: Jesteś, witaj.
5: Znalazłem się w eterze w końcu.
1: Tak jest.
5: Ja tak dzwonię do was z takim pytaniem, bo tak się troszkę zatworzyłem tym, Kasiu, co tam udostępniłaś odnośnie tego, o tych aktualizacji, odnośnie tych aktualizacji iOS-a i w ogóle aktualizacji, jeżeli na przykład...
0: Nie, to od razu już spokojnie, to chodzi o Androida.
5: A, wiem, bo ja też, słuchajcie, wyczytałem, nie wiem, czy to są plotki, czy to nie plotki, generalnie nie param się takimi rzeczami, ale gdzieś mi mignęło, że podobno w przyszłym roku ma być iOS 15 na jesieni i że iPhony te z pierwszej generacji SE, a takiego posiadam, podobno, że nie mają wtedy dostać wsparcia. I
1: no kiedyś to Krzysztofie musi nastąpić i to wcale nie wykluczone, że będzie właśnie teraz.
5: I szczerze się zastanawiam, czy jest sens wymienić mu, że tak powiem, baterię, która już mi czasami muszę ładować go dwa razy na dzień, bo już po prostu kondycja baterii jest na tyle słaba, że to po prostu już trzeba go wspomagać. Czy po prostu lepiej kupić nowszego iPhone'a, nie wiem, siódemka chyba, myślę, będzie wspierana, nie? Bo raczej te 7, 8 plus powinny być wspierane, jakbyś, Michale, tu radził?
1: Szczerze mówiąc, ja jestem zwolennikiem, jeżeli tylko oczywiście masz taką możliwość, bo no to wszystko wiadomo, oczywiście to zależy od zasobności portfela, ale ja szczerze mówiąc nie szedłbym w iPhony w rodzaju 8, tych takich starszych o ileś generacji. Ewentualnie to kupił tę nową wersję SE na przykład z 2020 roku, bo po prostu za jakiś czas...
5: Teraz wysył,
1: tak, dokładnie, bo za jakiś
0: albo
1: czas...
0: Albo Mini 12.
1: Tak, no chociażby, bo za jakiś czas, Krzysztofie, znowu będziesz w takiej sytuacji, w jakiej znajdziesz się prawdopodobnie w przyszłym roku. I to wcale nie będzie tak znowu czas odległy. Także ja nie jestem zwolennikiem kupowania telefonów z rynku wtórnego, zwłaszcza w przypadku iPhone'ów, bo to są... To i tak nie są jakoś urządzenia bardzo tanie wtedy. One oczywiście kosztują nas mniej, ale żeby ta różnica cenowa była jakaś taka oszałamiająca, to ja bym nie powiedział. A potem i tak znowu za jakiś czas musimy kupić kolejny taki telefon i kolejny taki telefon. Być może, jakby usiąść tak z kalkulatorem, no to ktoś by coś mądrzejszego powiedział, natomiast no ja nie mam takiego przekonania do,
5: no bo załóżmy
1: do
5: sytuację
1: kupowania takich kilku
5: taką...
1: urządzeń.
5: Bo załóżmy taką sytuację, że jednak zostaję przy tym SE i nie mam tego wsparcia, to znaczy, że on już będzie mniej zabezpieczony, tak? Bo jeżeli ja mam w nim płatności, bankowości...
1: No to jest ryzyko. To jest ryzyko. To jest ryzyko. Ten telefon będzie ci działał oczywiście, będziesz mógł z niego korzystać, natomiast jeżeli będą jakieś luki w bezpieczeństwie, które zostaną odkryte, no to niestety musisz liczyć się z tym, że już nie dostaniesz aktualizacji i że ktoś po prostu będzie ci w stanie za pomocą danej luki bezpieczeństwa zrobić krzywdę.
5: Super, to dzięki, rozwiałeś moją wątpliwość, natomiast jeszcze tu mam takie pytanie do Kasi. No bo wiadomo, zbliżają się święta, aczkolwiek dziwne one będą w tym roku dla wszystkich, niestety. I myślę nad prezentem gwiazdkowym odnośnie smartwatcha właśnie z Androidem dla osoby widzącej całkowicie. No i nie wiem, czy ty kojarzysz, Kasiu, tego Garmina. Jakieś tam sobie opinie czytałem na internecie na jego temat.
0: Tylko, on nie jest systemem Android. To już kiedyś
5: było. On nie
0: było.
5: Jest na Android. A właśnie, on widzisz, nie doczytałem.
1: Tak, mówiliśmy o tym nawet w zeszłym tygodniu jeszcze, tak, pod koniec audycji.
0: Przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby Garminy były systemem Android. One mają swój wewnętrzny system, więc jeżeli go kupisz, to na pewno nikomu nie będziesz w stanie pomóc nawet przy ustawieniach takiego zegarka, ty jako osoba niewidoma, bo po prostu nie będziesz miał dostępu do niego.
5: Aha, czyli nawet gdyby go ktoś miał, to z Huawei'em czy z jakimkolwiek... To nie wiadomo, jakby to zadziałało i czy
0: nie,
5: by...
0: Nie, no podejrzewam, żeby
1: działać
0: działało.
1: Będzie, bo one mają przecież swoje jakieś
0: one
1: tam
0: aplikacje. Mają wsparcie
1: aplikacje.
0: Dla Androida.
1: No.
0: Tylko nie
5: bo
0: są
5: wiem, że
0: dla
5: podobno
0: Androidzie.
5: Garmin Pay nawet już jest w Polsce. Ostatnio się gdzieś dowiedziałem,
0: jest,
5: że...
0: Jest. No tylko, że no... Jeżeli to jest osoba widząca i taka osoba, która nie będzie potrzebowała twojej pomocy, która mniej więcej wie, jak skonfigurować sobie takie urządzenie...
1: To będzie okej.
0: Okay. No to... Jasne.
5: Myślę, że tak. A jak nie wie, to myślę, że gdzieś się tam dowie bo...
0: Ja nawet nie wiem, czy można, nie wiem, jakieś aplikacje, Facebook, coś na tym Garminie instalować?
5: Podobno tak, podobno można. Gdzieś tak wyczytałem na jakimś tam filmiku promującym na YouTubie go z Euro, to właśnie było, że można, że on
0: no
5: jest
0: super.
5: Właśnie taki... W miarę i tak się zastanawiam, czy to jest ale myślę, że to jest dobra firma raczej. Tak,
0: tak są... to na pewno, znaczy to jest dobra firma pod względem sportu. O, to są zegarki naprawdę takie sportowe, jeżeli ktoś dużo biega, nie wiem, pływa, cokolwiek.
5: No dużo na rowerze, akurat tak, się, bo myślę tak. Tu o siostrze swojej.
0: Tak.
5: Dużo jeździ
0: no
5: na rowerze.
0: To rzeczywiście.
5: To więc taki prezent, myślę, gwiazdkowy byłby fajny. Nie wiem, bo tak, wiesz, nie sztuką kupić coś i
0: owszem,
5: kota
0: bardziej,
5: w worku,
0: że
5: tak
0: powiem.
5: To nie
0: są tanie rzeczy. Garminy to są jedne z droższych zegarków, więc no to też fajnie, że masz taką możliwość. Pamiętajcie też, wszyscy nasi drodzy słuchacze, że niedługo, w ten piątek, jest Black Friday. Teraz też mamy taki tydzień, który jest teraz albo po tym piątku. To jest bardzo różnie, to już tak rozciągnięte. W każdym razie mowa o Black Weeku. Gdzie,
5: już jest, nawet Allegro bombarduje informacjami, tak, słuchajcie,
0: gdzie
5: że
0: można,
5: już to jest.
0: Gdzie można naprawdę upolować całkiem fajne rzeczy. Tylko to też trzeba uważać i trzeba wiedzieć.
5: Haczyk jest.
0: Jeżeli jest taka możliwość, to sprawdzać historię cen. Dlatego, że może się okazać, że przed Black Friday, przed tym, gdzie ta cena była obniżona, nagle była wielka zwyżka. Powiedzmy, jeżeli coś kosztuje, no nie wiem, słuchawki takie TWS z tym ładującym etui, powiedzmy, kosztowały do tej pory 300 zł. To przed Black Friday mogą kosztować 500 zł, żeby potem znowu się obniżyć do 350. I no wychodzi tak, na to, tak, że o, jaka obniżka z 500 zł na 350. Tylko nikt nie pamięta o tym, bo nie zawsze jest taka możliwość sprawdzić i podejrzeć historię cen, że tak naprawdę od stycznia do listopada te słuchawki były po 300 zł, czyli nawet 50 zł taniej niż na ten Black Friday.
1: Ale zawsze można zobaczyć po prostu, jeżeli u danego sprzedawcy jest jakaś cena, to zawsze przecież można sobie przejrzeć, jak to wygląda w innych sklepach, czy na tak, Allegro, i, czy znaczy w innych generalnie... sklepach internetowych.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Oczywiście, tak. Też wiadomo.
0: Oczywiście. Nie wiem, czy też... Letyshops jest dostępny, ktoś wie.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem.
0: Taką wtyczkę i taką właśnie...
5: Nie wiem.
0: I takie dosyć takie różne funkcje właśnie oszczędności.
1: Natomiast ja chciałem tylko zwrócić jeszcze waszą uwagę na to, żeby po prostu też uważać na podejrzanie niskie ceny, bo to zwłaszcza jeżeli to są sklepy takie, sklepy internetowe
5: Media
1: poza...
5: Expert.
1: Nie, absolutnie
5: chodzi
1: nie.
5: Chodzi o te internetowe.
1: Chodzi o sklepy internetowe, które są na przykład poza Allegro i które nie do końca są nam znane.
0: Tam Elektrokowalski
1: tak,
0: daje iPhone'a za 1000 zł.
1: Bo to się nagle... Tak, może, bo przecież była jakiś czas temu taka akcja z pewną firmą, która się okazywało, że na przykład nie sprzedawała tych urządzeń tylko za taką kwotę, tylko dzierżawiła.
5: No słuchajcie, ja ostatnio na Allegro znalazłem, bo też chciałem prezent gwiazdkowy, coś na wzór AirPodsów komuś sprezentować. I tak się ucieszyłem, 150 zł, kurczę, takie jakieś Xiaomi fajne i z tą redukcją szumu i tak dalej. I byłem przekonany, że polski sprzedawca to sprzedaje. I coś mnie tknęło, wiecie, żeby zobaczyć bardziej opis, się wgłębić w to na Allegro, po czym voice-over mi zaczął dziwnie po chińsku gadać. Ja mówię, o nie, wychodzę z tego. Nie, bo to jakieś Chińczyki albo co, jeszcze z koronawirusem. Nie no, żart, ale po prostu no, trzeba uważać i czytajcie też tutaj do wszystkich słuchaczy też.
1: A czy mogło się nawet opinię. I okazać, Krzysztofie, że po prostu to była dobra, właśnie, to była dobra oferta. Też nie ma co dyskryminować absolutnie, tylko po prostu trzeba było też może sprawdzić opinię o sprzedawcy i jakie ma ilości pozytywnych komentarzy w stosunku do negatywnych, bo to wiesz,
0: to, że ktoś mieszka w Polsce.
1: Oczywiście,
0: po prostu.
1: Oczywiście, to też, to też bardzo trzeba uważać na takie stereotypowe myślenie,
0: bo
1: stereotypy, pamiętajcie, że o niewidomych też krążą różne stereotypy i większość jest krzywdząca. Także
5: to tak
1: ja wszystkich uczulam myślących
5: też
1: w ten sposób.
5: Też się zgadzam w 100%.
1: Okej, czy coś jeszcze? Bo jeszcze myślę, widzę, że ktoś się tu do nas usiłuje dobić.
5: Myślę, że ode mnie tyle. Jeżeli coś będę miał jakieś newsy, to też
0: jasne,
5: będę dzwonił albo
0: to
5: jakieś zapytania
0: bardzo.
5: I na pewno nie usnę.
1: Okej.
5: Nigdy się to jeszcze nie zdarzyło, więc...
1: No to wiesz, oby dziś nie był ten pierwszy raz. Trzymaj się, Krzysztofie, a tymczasem mamy jeszcze jedną słuchaczkę. Mamy Paulinę na łączach, więc Paulinę wpuścimy na antenę. I Paulina pewnie ma dla nas jakieś kolejne ciekawe informacje. Coś tam w internecie znalazła. Paulino, czy nas słyszysz? O, Paulina jeszcze się łączy. O, już wygląda na to, że jest. O, czy się słyszymy, Paulino? O, teraz się słyszymy. Już.
6: Słyszymy się.
1: W końcu. Cześć.
6: Tak, dzień dobry. Ja tutaj z newsami, z całą pulą, wszak w tamtym tygodniu nie dzwoniłam, to dzisiaj trzeba nadrobić.
1: To cóż dla nas masz?
6: Co do jeszcze tych monitorów, w komentarzy screenreader, o których wcześniej Paweł wspomniał, to jeszcze taka szybka wzmianka, że tam na przykład załóżmy, jak zaczniemy kogoś na WhatsAppie szpiegować, to jest taki bug, że jak załóżmy, naszpiegujemy sobie konkretną osobę i potem przejdziemy do jakiegoś innego czatu i wrócimy do tamtego, żeby szpiegować dalej, to ten monitor się jakby rozwala i go trzeba zrobić od nowa.
1: A to szkoda, że nie zapamiętuje.
6: Znaczy właśnie problem jest w tym, że on jakby dalej jest, tylko że on już jest pusty, bo na przykład, nie wiem, załóżmy, mam, nie wiem, na WhatsAppie Jana Kowalskiego, załóżmy, no i szpieguję go, no nie? I mam w liście monitorów WhatsApp Jan Kowalski.
0: Szpieguję, potem, jak to brzmi, matko kochana.
6: I potem jak przejdę do czatu z nie wiem, Tomaszem Nowakiem i napiszę tam coś i wrócę do tego Kowalskiego, to na liście monitorów mam tylko już WhatsApp, bez tego komunikatu Jan Kowalski. A ten Jan Kowalski jest kluczowy, bo to nam określa ten nagłówek, na którym właśnie ten, ta informacja o zalogowaniu jest możliwa do uzyskania. Znaczy, no, brzmi to tak, jak według mnie powinno brzmieć, no bo znaczy, w sumie z jednej strony to jest takie trochę słabe, ale z drugiej strony, cóż, myślę, że akurat widzący takiej opcji nie mają, więc ja jakiś tam takie... jeden z niewielu plusów bycia niewidomym się nam należy.
7: Także ja mam takie pytania a propos właśnie tej opcji, bo wiem, że czasami no, są funkcje, które owszem nie działają jakiś tam czas, bo są po prostu nowymi funkcjami, natomiast potem autor coś tam robi, jakoś dopracowuje te funkcje. Czy ktoś mu zgłaszał ten błąd i czy autor się w jakikolwiek sposób do niego ustosunkował? Czy wiesz coś na ten temat?
6: To znaczy, ja nie wiem, bo nie śledziłam

0: o tym będę pisać do grupy. No i jeszcze parę takich kosmetycznych ulepszeń postaram się napisać i zobaczymy, co mi powiedzą.
1: To co z nowości?
2: Co masz na myśli? Aha, okej, okay, dobra.
0: To Kasiu, jeśli masz pytanie...
2: Bo
0: to...
2: co masz na myśli, mówiąc historia mowy?
0: Historia mowy, czyli załóżmy, nie wiem. Robimy sobie coś na telefonie, przyjdzie nam powiadomienie, albo coś nam po prostu wyskoczy, gdzieś tam szybko przeskrolujemy dalej i nie usłyszymy.
3: Ileś ostatnich wypowiedzi jest zapamiętywana.
0: Tak, bierzemy...
3: I potem można do nich wrócić sobie.
0: Dokładnie.
3: I je odczytać jeszcze raz, na przykład gdy właśnie jakiś komunikat zostanie jakoś przerwany i coś innego zostanie wypowiedziane.
1: Albo na przykład,
3: rzeczywiście
1: albo na przykład jakbyśmy chcieli jakąś wypowiedź skopiować do wiadomości i komuś wysłać. Tak się, ja na przykład często wykonuję tego typu czynność, przynajmniej w przypadku voiceovera, do wrzucania komuś, no zwłaszcza osobom niewidomym, jakichś takich interesujących postów z Facebooka, które mi się wyświetlają, bo nie da się tego skopiować, tego posta w jakiś prosty sposób, no ale historia mowy w voiceoverze, ostatnio wypowiedziana sentencja, no to po prostu wystarczy użyć tego gestu, chociaż ostatnimi czasy to trzeba naprawdę się sprężać, bo on później nie kopiuje posta, tylko kopiuje opis grafiki. I to ileś razy trzeba zrobić podejście, ale za którymś razem rzeczywiście skopiuję to, co powinien.
2: W Androidzie jest L-ka w dół i w prawo i tam masz skopiuj ostatnią wypowiedź. To o to chodzi?
3: Znaczy, o skopiuj ostatnią wypowiedź, a tu Paulinie chodzi chyba o historię, żeby to nie było ostatnią wypowiedź, tylko
2: tak, ja rozumiem.
1: Tak, tylko
2: ja mówię w kontekście tego, co Michał mówił.
3: Tak, tylko chyba w voiceoverze tam chyba skrót jest na to.
1: Tak, jest gest. Jest gest po prostu.
3: Nie trzeba wchodzić do menu, tylko po prostu jest skrót. Także.
2: Czy właśnie to wróćmy, Paulina, do tych nowości, tak, które nam
0: natomiast
2: przyniosłaś.
0: Natomiast co do nowości, to... cóż, może mieszkańcy innych województw niż Małopolska mogą nie mieć trochę świadomości, czym jest Małopolska Noc Naukowców, ale mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego że w tym roku ona jest online i cała Polska sobie może do tych wydarzeń, które będą w piątek, ten piątek dokładnie, od jakiejś 14 się odbywały, przy czym średnia wiekowa, w sensie zalecenia wiekowe są już nawet dla dzieci od 5 lat, ale i dla dorosłych są wydarzenia, dla młodzieży też. Generalnie strona jest bardzo fajna, bo można sobie wybrać dziedzinę nauki, wiek, tam organizację, miasto, znaczy to miasto to i tak nas nie obchodzi, bo online. Ale są różne kryteria i sobie możemy wyszukiwać te wydarzenia. Ja obecnie jestem zapisana do 16 wydarzeń. Nie wiem, jak ja to wszystko pogodzę, ale okej. Gdzieś tam wrzucę do komentarza stronę.
2: Jasne, poprosimy.
0: Natomiast są naprawdę ciekawe rzeczy. Są rzeczy związane bardziej z informatyką, typu testowanie oprogramowania, uczenie maszynowe. Są rzeczy związane bardziej z humanistycznymi rzeczami, czyli tam jakieś warsztaty pisarskie, jakieś warsztaty dotyczące wystąpień publicznych. Są przyrodnicze rzeczy, jakieś geograficzne, antropologiczne. Bardzo, bardzo dużo jest wydarzeń. Dla dorosłych są 24 strony, chyba po 7 czy 10 wydarzeń. Także dużo, dużo, cała masa jest tego. Wszystko jest oczywiście bezpłatne. Jest na YouTubie, Zoomie, Teamsach, na różnych to jest platformach, nie jest to do końca znormalizowane, nad czym ubolewam. Aczkolwiek wiadomo, że no, nas będą interesowały też te tylko wydarzenia, które na które będziemy chcieli iść, więc nie musimy tego wszystkiego od razu instalować. Druga jest rzecz taka, że radziłabym się pospieszyć, ponieważ niektóre wydarzenia wymagają rejestracji. I te terminy rejestracji zamykają się tam, na przykład dzisiaj, na przykład jutro. bywają

0: różne indywidualne rzeczy typu konsultacja z doradcą zawodowym, typu sesja coachingowa, jeżeli komuś jest potrzebny. Także myślę, że atrakcyjny program mają w tym roku. No a to, że to jest online, to jest dla nas według mnie bardzo wygodna perspektywa.
1: Wydarzeń online naprawdę robi się bardzo duża ilość i jestem ciekaw, kiedy zaczną powstawać jakieś katalogi lub wyszukiwarki takich wydarzeń są. Online, o ile już nie... A są? Jaki człowiek potrafi być czasami zapóźniony?
0: Są, no z tym, że i to nawet Paweł mi rekomendował dwie, z tym, że żadne z tych dwóch nie przypadły mi do gustu, ale spróbuję jeszcze może coś znaleźć na własną rękę, ponieważ jest Eventbrite i to jest coś takiego, że możemy przeglądać wydarzenia w naszej okolicy bądź online, z tym, że wszystkie, a przynajmniej wszystkie, które widziałam w sumie, nie wiem, nazwy tych wydarzeń są po angielsku i nie wiem, czy te wydarzenia są po angielsku, czy one po prostu są po polsku, ale ktoś się sobie tak nazwał dla hecy, bo nie wiem, bo na przykład muszą przejść weryfikację i żeby autorzy aplikacji wiedzieli, o co chodzi. No też trochę mi się aplikacja jakoś tak nie spodobała, ale to nie wiem, może jakieś moje uprzedzenie. I jest też aplikacja Meetup i tam możemy sobie pozapisywać się do grup zrzeszających konkretne zainteresowania, które są też pokategoryzowane. I w tych grupach dostajemy informacje o przyszłych wydarzeniach różnych. No i to są, tylko że nie wiem właśnie, bo tam się podaje lokalizację, ale no bierzemy też pod uwagę to, że jest pandemia, więc są online, tylko że w sumie nie wiem, dlaczego mam ograniczać się, w sensie oni nie wzięli tego pod uwagę, że może być online. I ograniczają ludzi do tej konkretnej lokalizacji, w której ci ludzie są. No i jeżeli wydarzenie jest online, to w sumie i tak muszę w tym Krakowie być, bo w sensie jakby no i tak dostanę tylko
2: bo to
0: z
2: na podstawie lokalizacji, jak rozumiem, cię gdzieś tam namierza, tak?
0: No tak. Tak, znaczy no można się nie zgodzić, ale wtedy i tak trzeba wybrać, no to
1: nie, no właśnie, rozumiem, że są wyszukiwarki to. W ogóle wydarzeń, ale jestem ciekaw, kiedy się pojawią wyszukiwarki takie typowe pod wydarzenia online, gdzie właśnie...
3: No to
1: właśnie
3: ja się trochę boję jednej rzeczy, że mimo wszystko, ale na wydarzenie zwykłe, żeby coś, że tak powiem, złego zrobić, to trzeba przyjść, pokazać się, pojechać tam jako człowiek z krwi i kości, którego no, w ten czy inny sposób można zidentyfikować. A na wydarzenie online to wystarczy wejść z jakiegoś czegoś, co nam ładnie zamaskuje adres IP i można dziwne cuda wyczyniać. Więc jeżeli takie rzeczy będą za prosto i za łatwo dostępne i będzie faktycznie jakaś strona, mnóstwo takich wydarzeń, to podejrzewam, że znajdzie się nagle spora grupa osób w wieku, powiedzmy, no raczej młodszym niż starszym, która z nudów uzna, że bardzo dobrym zajęciem będzie wchodzenie ludziom na różne wydarzenia i pokazywanie tam treści,
0: gdzie to tematyką.
3: Ludzi to widać, ale...
2: Znaczy, Mikołaju, to... ale z drugiej strony, to jest bardzo proste rozwiązanie i ja mam nadzieję, że rzeczywiście zaczną ludzie traktować to wszystko poważnie. Powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie platformy do wydarzeń zdalnych, do spotkań, do webinarów, jak zwał, tak zwał, są zazwyczaj wyposażone w różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczeń. I tak jak powiedzmy ktoś, kto organizuje fizycznie jakieś spotkanie, tak? To musi zadbać też o zabezpieczenie tego miejsca, czy o jakąś ochronę, czy o jakieś rzeczy no różne z tym związane, tak? Jeżeli organizujesz wydarzenie publiczne, w którym bierze udział dużo osób, to też musisz odpowiednio się do tego przygotować. Ja absolutnie nie widzę powodu i usprawiedliwienia dla kogoś, kto coś takiego organizuje i się do tego nie przygotuje. No bo przepraszam bardzo, niby dlaczego? Tak więc...
3: Czyli co, o, pobieranie danych osobowych od razu?
2: Nie!
1: No, o to chodzi.
2: Nie!
1: Ale wiesz, przykład? Chociażby, no, tak jak tu mamy na Zoomie poczekalnię, tak jak mamy przecież możliwość moderacji. Ty możesz mówić, ty nie możesz mówić. Jeżeli mówi wykładowca, to mówi wykładowca.
2: Udostępnianie ekranu tylko dla osób prowadzących, a nie dla wszystkich na przykład.
1: Dokładnie, przecież tych mechanizmów to jest troszeczkę. I chociażby, no, żeby ci wszyscy prowadzący nauczyli się korzystać z tego, co już jest, bo dokładnie. Jest dużo. No, przecież u nas w tym podcastie też teoretycznie mógłby ktoś zrobić ściepę narodową i po prostu zwołać luda, hej, jedziemy na typowy podcast, i by to się nie bardzo udało. Bo jakbyśmy zobaczyli, że jest nagle 50 osób w poczekalni,
3: wejść,
1: to podejrzewam byłoby, no, wątpię, żeby ktokolwiek nam wpuścił ileś osób naraz do...
2: Oczywiście, że do. Tak.
4: Tego, także, że takie, no, profesjonalne to webinaria
1: sporo,
4: to są tak zorganizowane...
2: Mikołaju, zanim jeszcze coś... Ty masz problem troszkę z internetem, więc jakbyś coś mógł z tym spróbować zrobić, to byłoby super.
3: Okej, okay, zaraz.
2: Dobrze.
5: Paweł, coś chciałeś?
4: No tak, mówiłem, że takie profesjonalne webinaria, a o takich tu mówimy, to w ogóle mają jedną opcją interakcji uczestników z prelegentami jest czat tekstowy.
0: Inna sprawa, też... że na czacie też się można nawypisywać.
2: No ale wiesz, jeżeli robisz tak zwanego fluda, no to po prostu dość szybko można się ciebie stamtąd pozbyć.
4: Tak, zresztą pomijając to, że ludzie nie prowadzą interakcji sami ze sobą, ludzie prowadzą interakcję z moderatorem albo tam z prelegentem i są dwa mechanizmy, bo jest albo czat tekstowy taki otwarty, albo jest system pytań i odpowiedzi, gdzie można po prostu na polu listy są osobne pytania po prostu od ludzi. No nie, to nie jest tak łatwo, myślę. Zresztą tam byłem już na kilku webinariach, nie zdarzyło się jeszcze.
0: A mi też nie.
4: Też nie jest tak, że wydarzenia są jakieś ukryte albo prywatne. Jak ktoś się postara, to posiedzi nad Googlem i powyszukuje.
2: Bo wiecie, to, że w tym momencie słynne elekcje mamy i grupy na Facebookach, gdzie się ludzie wymieniają linkami do tego, no to jeszcze o niczym nie świadczy, tak? No, co najwyżej o tym, że po prostu... I to nawet nie jest wina do końca nauczycieli, tylko tego całego systemu, że oni nie są przeszkoleni w odpowiedni sposób, jak korzystać z tych narzędzi i że nie ma tu żadnego rozwiązania systemowego i że tak naprawdę robi to każdy tak, jak umie, a niewiele osób to umie.
3: I u nas na przykład z tego co wiem, z racji, że to jest organizacja duża i z racji, że to jest wszystko połączone jedno z drugim, to my mamy logowanie do Zooma w ogóle przez uczelnię, przez stroną uczelni się do Zooma logujemy i bez takiego zalogowania to w ogóle o wejściu na wykład nie ma mowy. Więc my
5: masz listę obecności?
0: Myśmy tak mieli...
3: Wiesz co, lista obecności listą obecności, ale to, że system cię po prostu nie wpuści.
5: Ale nie, czy, bo na przykład u nas jest coś takiego, że logujesz się, bo my mamy na Teamsach i do tej pory było tak, że logowałeś się jak chcesz, a w tej chwili musisz się zalogować i na Platona, i na Teamsy przez specjalne konto na Office 365, które masz założone.
2: No i taki później się z tego raport generuje po prostu.
3: No tak.
0: Ale co to jest Platon?
3: Platon to jest jakiś wewnętrzny.
5: Nie, to nie jest wewnętrzne. Znaczy to jest do... taka platforma do e-learningu, ale to nie jest nasze wewnętrzne, tylko po prostu my z tego korzystamy, to tak jakbyś, nie wiem, no, USOS albo nie wiem.
0: No to jak u nas
5: USOS to kosztuje mnóstwo.
0: Tylko że osób, jest nie? To wewnętrzne w sumie.
5: No, czy Rosetta, czy nie wiem.
0: Aha, czyli takie jak USOS, okej.
5: Okay. Tak, jak Moodle, jak Tell Me More.
0: Nie no, USOS to trochę co innego niż Moodle.
5: Co dostępne?
3: To, Platon? Co wy używacie, Platon.
5: Platon
3: tak.
5: Jest w miarę dostępny.
0: A to ma jakąś apkę?
5: Nie.
0: A BTW, co do USOS-a, nie wiem, orientujecie się może, czy da się wymusić mobilną aplikację USOS-a, jeśli uczelnia jej nie ma? Bo są na przykład aplikacje w Google Playu, tam mobilny USOS dla jakiejś tam uczelni, mobilny USOS dla jakiejś tam innej. A na mojej nie ma. I zastanawiam się, czy da się to wymusić.
4: Miałem jakąś taką apkę uniwersalną, która działała na dość dużej ilości uczelni w Polsce, ale uciekło mi teraz, jak ta aplikacja się nazywała. Była taka jedna apka uniwersalna do całego USOS-a. Ale to już dawno temu, ja już też ja nie jestem od 2 lat studentem, więc...
0: Okej, okay, to ja to muszę
4: znaleźć. Ale była taka apka, może zniknęła już w międzyczasie, ale pamiętam, że jeszcze wtedy, jak ja byłem na 5 roku, to ona była.
2: Na pewno widziałem taką apkę do Moodla.
0: A, do Moodla, to ja mam stronę. Znaczy, nie no, w sumie do SUSE też mam stronę, ale po prostu mi chodzi o to, że... No, co apka, to apka, no.
2: No dokładnie. Dobrze, Paulino, czy coś jeszcze z nowości? Bo tak jeszcze trochę tematów mamy, wiesz?
0: Znaczy, jeszcze w sumie tak pytaniowo, bo miałam jeszcze jakieś newsy, ale zapomniałam. Czy ktoś się z was orientuje o Teamsy? Pytanie. Kiedy prezentacja jest dostępna, a kiedy nie jest? Bo są 2 scenariusze. Albo prezentacja się pokazuje jakby w takim czymś tam aplikacja i wtedy jak się wejdzie w ten tryb formularza i tryb przeglądu, insert spacją 2 razy, to wtedy się wyświetla ładnie tam, załóżmy, nagłówek slajdu i treść. A jest też coś takiego, że jest prezentacja, w sensie tam, że jest rozpoczęte udostępnienie ekranu, ale nie ma zupełnie możliwości z tą prezentacją się zapoznać po niewidomemu. I czy wiecie może, z czego wynika to, że jedne prezentacje są dostępne, a jedne nie? Bo absolutnie ja słyszałam taką legendę.
5: Ja mam jeszcze trzecią opcję. Bardzo często bywa tak, że po prostu synteza, jak przesuwają się slajdy, sama mi odczytuje treść.
0: No i to jest ta pierwsza. I to jest ta pierwsza, jak sobie, w sensie, no, to należy...
5: Ale ja nie
0: pierwszej.
5: Muszę robić tej insert spacji, tylko po prostu...
0: No tak, jakoś... ale w sensie, aha, czyli, no dobra, no ale to jest wszystko o jedno, jakby, no, po jednych pieniądzach, bo to jest ten sam model, czyli tam mi się nie zdarzyło, żeby Boże, jak się mówi, prezentacja, która była możliwa do przeglądu, była nieodczytywana automatycznie.
5: Mhm.
0: Więc ja tu widzę 2 scenariusze, czyli albo ta, którą się odczytuje automatycznie i którą można przeglądać, albo ta, która jest jedną wielką niewiadomą. I ja słyszałam taką legendę, że te, które się odczytują automatycznie, są z PowerPointa, a te, które się nie odczytują automatycznie, są z PDF-a. Tylko że ja mam, no, nie chcę mówić brzydko, mam rozmytą percepcję teraz, bo kiedyś mi się zdarzyła ta prezentacja typowo niedostępna, a ona była podobno w PowerPoincie.
2: Ale wiesz, może sama prezentacja. Paulino, pamiętaj, że prezentację, jak ktoś bardzo się postara, to też może przygotować w sposób niedostępny. I tu możesz zrobić, wiesz, możesz na przykład zrobić prezentację w PowerPoincie, a tam powklejać same grafiki na przykład.
0: Ale to,
2: no i co
0: wtedy,
2: ci to
0: bym miała,
2: wtedy da?
0: Że, ale to wtedy bym miała punkt or picture.
2: A, no chyba, że tak. Chyba, że tak.
0: Bo tam jest zawsze napis wtedy, że jest rysunek.
2: No może i ktoś z jakiegoś, nie wiem, starszego PowerPointa udostępniał, czy coś.
3: Nie, ja tu mam dokumentację Microsoftu właśnie przed, może nie oczami, ale klawiaturą, dotyczącą udostępniania wszelkiego rodzaju ekranu na Teamsie. I z tego, co ja widzę, to Teams ma 2 opcje. Teams ma opcję udostępnij okno i udostępnij prezentację w PowerPoincie. I to są 2 różne opcje. I teraz opcja udostępnij prezentację pozwala nam na przewijanie slajdów jako słuchaczom.
0: No tak, jeśli ktoś tę opcję włączy.
3: Tak, pozwala nam na przeglądanie slajdów ze screen readerem, czego się nigdzie indziej nie da zrobić. A opcja udostępni ekran bądź udostępni okno programu to jest udostępnienie ekranu i okna programu i niczego więcej i niczego poza tym. Więc po prostu trzeba mówić ludziom, żeby używali opcji udostępni prezentację w PowerPoincie, a nie udostępni okno albo udostępni cały ekran.
0: To ja muszę zrobić i polecam wszystkim studentom, którzy mają na Teamsie, żeby napisali do bonu, bo przynajmniej nie wiem, jak to u was wyglądało, ale u mnie to wyglądało tak, że się mnie na 1 roku zapytali w bonie, jakie zalecenia mam dla prowadzących, żeby wszystko było elegancko, żeby wszystko było dostępnie. I oni mi jakby podali te zalecenia, które zazwyczaj dają do wglądu. Ja też dodałam tam trochę swoich, na przykład, żeby mi literowali nazwiska. I to się wysyłało wszystkim prowadzącym, którzy mieli ze mną zajęcia. I to wysyłał Bon. I nie wiem, jak to jest na innych uczelniach, ale ja napiszę do siebie, do Bonu, żeby to zalecenie weszło. Żeby udostępniali wykładowcy prezentacje rzeczywiście w PowerPoincie.
2: No bo to rzeczywiście może być
5: korzystne. Zadziała, no to masz fajną uczelnię.
2: No, na część to... wykładowców pewnie zadziała.
0: Znaczy fakt jest faktem, że niektórzy przyznali mi, że kurczę, no ja to tak dostałem kiedyś, ale nie chciałam się czytać. To dobrze, że pani powiedziała, bo to znaczy, że to jest ważne. Bo ja myślałam, że to... Też myślałam, że to po prostu ktoś mi tak wysłał automatycznie, bo teraz weszły przepisy i trzeba było wysłać, nie?
3: Mhm. O, i takie widać podejście do dostępności.
0: Tak. I to po prostu... To jest to, jak...
2: Ale słuchajcie, jak no nie ma też się co dziwić, że jeżeli ktoś po prostu widzi, że to faktycznie jest komuś potrzebne i ma chociaż jakąś tam w sobie dozę empatii, no to zaczyna tego się trzymać i zaczyna to stosować. Jeżeli ktoś kompletnie nie wie, po co to robi i robi to...
5: Oni sami się muszą nauczyć.
2: Dokładnie, robi to dla czegoś abstrakcyjnego, dla jakiegoś nie wiadomo z jakiego powodu, no to też się nie ma co dziwić, że ludzie tego się nie stosują. Najgorzej jest po prostu z takimi, którzy wiedzą, że powinni, ale tego nie robią, bo nie chcą, bo jest im tak wygodniej, a oni to się w ogóle przyzwyczaili, że było kiedyś inaczej i oni nic nie będą zmieniać.
0: Żywo stacjonarnie i to w ogóle... Nie jest kategoria, że mam coś zmieniać, bo
2: dokładnie.
0: I tak już pozmieniałem, że zrobiłem na Teamsie.
2: O, no to rzeczywiście. Dobrze, Paulino. Dobrze. To co?
0: To nic. Jak coś, to jeszcze zadzwoni, bo wiem, że coś miałam mówić, ale mi
2: jak
0: teraz
2: sobie przypomnisz, to daj znać i podrzuć ten link do tego wydarzenia tam właśnie naukowego. Tak? Noc nauki, to zdaje się, tak?
0: Noc naukowców.
2: A, naukowców.
0: Piątek,
2: okay.
0: Ten. Dobra. Od 15 chyba. To dziękuję za rozmowę i
2: dzięki, do usłyszenia.
5: Dzięki. A my wracamy do tematów. Mówiliśmy już o aktualizacjach aplikacji, ale aktualizuje się również Tyflowiki. I tutaj Tomek ma dla nas taką informację, że już jest opisanych kilkanaście wartościowych, takich ważnych miejsc w Krakowie.
1: W Krakowie, to znaczy opisanych jest kilka dróg, znaczy kilkanaście dróg. Głównie, często są to drogi z tego ośrodka natynieckie w Krakowie. Na jakiś tam przystanek, na coś. Opisany jest rynek dębnicki, jakieś tam przejścia przez różne ronda, bardziej skomplikowane przez niektóre. Także dla mieszkańców Krakowa myślę, że kilka miejsc się znajdzie, które warto gdzieś nam sobie obejrzeć. Albo ludzi, którzy chcą do Krakowa przyjechać, bo jest kilka takich miejsc, które będą właśnie wtedy przydatne. Czyli na przykład jak dojść tam z jakiegoś tam rynku głównego na dworzec, na przykład PKP, albo dworzec autobusowy. Jest opis oczywiście dworca w Krakowie. W ogóle dworców to tu też mamy już troszkę na Wikipedii. To nie jest oczywiście tak, że to jest cała Polska, ani pół Polski, ani nawet 1/10 Polski, ale no z 30 czy tam 30 parę tych dworców zdaje się jest opisanych. Także no warto sobie to sprawdzać. Te opisy są dość mocno szczegółowe, dla niektórych są za bardzo szczegółowe. Ja ciągle mam jakiś plan, żeby przynajmniej opis niektóre te dworce, zwłaszcza te największe, to tylko moja córeczka. Żeby niektóre te większe dworce troszkę zrobić taką wersję skróconą, jakby z takich z najważniejszymi rzeczami. Natomiast jakoś kompletnie ostatnio się nie wyrabiam. Nawet z rzeczami, z którymi muszę się wyrabiać. Ale no ciągle mam nadzieję, że to się uda kiedyś. I to wiki jakoś nabierze jakiś skrzydeł, dostanie skrzydeł.
5: Ale to i tak dobrze, że to rośnie w siłę.
1: No tak, rośnie.
5: Pamiętaj, że jeszcze mówię, powiedzmy, nie wiem, rok temu niewiele tam było.
1: Znaczy teraz też nie jest jakoś strasznie dużo, niemniej no coś tam się pojawia z czasu do czasu i też trzeba pamiętać, że Wiki w ogóle jako taki silnik ma różne mechanizmy od sprawdzania, co nowego tam doszło. I można sobie to sprawdzać, można mieć RSS, czyli można mieć potem czytnik RSS i sobie to sprawdzać i monitorować, co tam nowego doszło. Są strony, typu ostatnie zmiany i tak dalej, i tak dalej. Tam tych mechanizmów jest kilka. I też, jeżeli ktoś by chciał sobie sprawdzać, tak naprawdę to działa na każdym wiki. Jeżeli ktoś się mocno postarał, to może nawet... Znaczy mocno postarał, ja bym ktoś bardzo chciał, to może sobie również sprawdzać na przykład polską Wikipedię i sprawdzać, co się tam pozmieniało. Tych oczywiście będzie masę. Niemniej da się różne ciekawe rzeczy na stronach typu wiki robić, więc jeżeli znacie w ogóle jakieś strony z wiki i powiedzmy chcielibyście monitorować, co się tam dzieje, to o ile to nie zostało zablokowane przez twórców, no bo no to wszystko się da teoretycznie. Natomiast jeżeli to nie zostało zablokowane, no to domyślnie też można sobie sprawdzać właśnie zmiany na wiki różnych. Także no to taka ta też ciekawostka gdzieś tam w tym wszystkim.
5: Tak, pozdrawiamy Bobasa, który się tak słodko, rozkosznie śmiał do nas. Mikołaju, czym jest kolekcja e-dostępność?
3: To jest zasób dość ciekawy. Nie wiedziałem, że on jest dostępny, publicznie, a trochę szukając czegoś innego, ostatnio się na niego przy okazji natknąłem, bo tak naprawdę no, część z tego, co ja jako uczeń, jako student, przepraszam, tak dostępnej, a dostępnej bardzo dobrze uczelni, jaką jest Politechnika Wrocławska, się okazuje, że została w zeszłym roku przez samą uczelnię opublikowana na platformie zasobynauki.pl. Tego nie ma, może nie wiadomo jak dużo, bo elementów jest ze 600, przy czym na przykład są serie 90-odcinkowe, gdzie jeden odcinek to jest po prostu jeden element. No i te elementy są dostępne w... To jest cała właśnie kolekcja materiałów w wersjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Tam są filmy, tam są książki. Książki zrobione w taki fajny sposób, po prostu przygotowane w plikach HTML. To, co jest filmem, to albo ma w ogóle jakąś audiodeskrypcję, albo, i to jest ciekawe, bardzo często sobie możemy tam, jak mamy wyświetloną listę plików dla danej pozycji, klikać przewiń, przewiń, przewiń, przewiń, przewiń i w końcu dojdziemy do elementu, który się nazywa transkrypcja. I to sobie możemy pobrać i to jest bardzo fajnie dostępne. Wszystkie wzory mamy ładnie napisane w formie dostępnej właśnie przy użyciu wspomnianego wcześniej MapJaxa i MapML-a. Więc jeżeli ktoś studiuje, gdzie by nie studiował, zwłaszcza jeżeli ma do czynienia z jakimiś matematyczno-informatycznymi przedmiotami, to można sobie tam zajrzeć, bo może coś interesującego uda się tam znaleźć dla nas.
2: A ja zaglądam na naszego Facebooka tyflopodcastowego i tu Krzysztof pytał o zegarki i mamy wypowiedź Sylwestra, który o zegarkach kilka rzeczy napisał. Do Krzysztofa Bartosza: jest smartwatch Garmin Fenix 6S Pro. To damski smartwatch Garmin, który skradnie serca kobietom. Jego biało-złote wzornictwo przyciąga wzrok i nadaje lekkości urządzeniu, które oferuje wiele sportowych funkcji. Jedną z nich są narciarskie mapy Topo Active, dostarczające informacje o 2000 ośrodków narciarskich z możliwością nawigacji po stokach krok po kroku. Duży 1,2 cala wyświetlacz zapewnia komfort w odczytywaniu powiadomień ze smartfona. Cena jest zaporowa, gdyż zaczynają się one od 2000 zł. Dobrą opcją będą smartwatche Galaxy Watch Active w cenie około 700 zł, Huawei Watch GT2e za 500 zł, GT2e, tam się to dokładnie pisało, to jest cena 500 zł. Bardzo ładny jest Sunto 7, tak się pisze nazwę tego zegarka. Oferuje wsparcie dla 80 dyscyplin sportowych, jest lekki, ale cena jest już cięższa dla portfela, bo ten zegarek kosztuje 1800 zł. No to Krzysztofie, może coś z tego wybierzesz?
5: Tak, o tym Santo 7 się bardzo dużo pisze. To jest pierwszy... nie, pierwszy był TicWatch Pro. Wiem, że na temat... On ma też dobrą baterię, ten Santo 7. I wiem, że na jego temat też bardzo dużo różnych informacji jest. A co do Garmina, no to właśnie dlatego ja się tak dziwiłam, bo to są naprawdę bardzo drogie zegarki. Pewnie jakościowo są super, tylko no, jeżeli pytasz Krzysztofie o to, czy są na Androidzie, no to nie, a poza tym są no, dosyć droższe, więc to też trzeba mieć na uwadze i trzeba to dobrze sobie rozważyć. Czy coś jeszcze mamy z komentarzy?
2: Na razie nic.
5: No to porozmawiamy sobie teraz o tym, że się kończy wsparcie dla Maca, jeżeli chodzi o a cappella, głosy a cappella. Tutaj Paweł napisał takie słowa, koniec pewnej kawałka historii.
4: Tak, kończy się bo, pewien kawałek historii. No to było dawno, dawno temu, jak ja jeszcze chodziłem do technikum. Boże, jak to brzmi. No tak niedawno było. No za jakieś 10 lat temu, jak Maci się dopiero rozkręcały z tą całą dostępnością i tam dopiero wchodził ten voice-over i to tak gdzieś w okolicach tych czasów, kiedy pierwsze iPhony gdzieś się też pojawiały, to coś była mowa o jakichś pierwszych Macach ze zbudowaną syntezą, zbudowanym czytnikiem, to jedynymi polskimi głosami, jakie na tamten moment dało się zainstalować, trzeba było je kupić oczywiście i sobie wgrać, były właśnie głosy a cappella. Chyba jest pewnie takich jeszcze kilka osób niewidomych w Polsce nawet, które pamiętają te początki Maców i miały Maci z a cappellą, bo nie było wbudowanych głosów dla języka polskiego, bo były tylko te Alexy i inne, ale w sensie Alex, Fred i tam inne jakieś pogrzebowe głosy. Natomiast a cappella była, no i była, a teraz już jej nie będzie, bo właśnie z uwagi na to, że coraz mniej ludzi używa, bo coraz więcej ludzi jednak korzysta z tych wokalizerów, które są wbudowane, bo COVID nie oszczędza i bo trochę firma, która z a cappellą współpracowała nad wypuszczeniem tego produktu na Maca, Assistiveware, zmieniła troszkę punkt widzenia i to, na czym się skupia aktualnie, jeśli chodzi o technologie wspomagające, postanowili oni zakończyć wsparcie dla produktu InfoVox 4. Nie, InfoVox iVox. Tak się nazywał ten program, który umożliwiał na Macach odpalenie głosów a cappelli. No i tak, no do końca sierpnia, nie, do końca tego roku można jeszcze kupić kredyty pozwalające nam na zakup głosów. Do końca sierpnia można te kredyty wykorzystać, do końca sierpnia przyszłego roku. Również do końca sierpnia przyszłego roku będzie trwało jeszcze wsparcie techniczne. Wersję 4.6 będzie się dało uruchomić na systemie Big Sur, ale nie na tych nowych Macach z M1, z silikonem, tylko na intelowych. No i jeszcze przez długi, długi czas oczywiście, jeżeli mamy jakieś głosy zakupione, chcielibyśmy przeinstalować, zainstalować na nowo, no to się będzie dało. No i to jest pożegnanie firmy Assistiveware z użytkownikami głosów a cappella na Macu.
2: Ja pamiętam, że miałem okazję kiedyś testować sobie Maca, MacBooka, ale testy zakończyły się tak szybko, jak się rozpoczęły. Kiedyś była jeszcze taka opcja, że jeden z dystrybutorów Apple w Polsce nawet całkiem chętnie wysyłał te komputery użytkownikom do testów, te właśnie jakieś 10 lat temu. No i u nas się pojawił taki komputer, znaczy u mnie się pojawił i jeszcze u Michała Kasperczaka, który wtedy też dla Tyfloświata pisał. I Michał miał okazję, zdaje się, potestować ten komputer. Ja już niestety nie, bo się skończyła licencja ta testowa na Anię, na głos Ani. Już niestety nie dało się na tym popracować, nie dało się tego zainstalować ponownie. Także no niestety, ja nie przetestowałem, ale rzeczywiście pamiętam jeszcze te czasy, kiedy to polskiej syntezy dla Maca nie było i jeżeli ktoś miał ochotę korzystać z Maca w naszym języku, no to musiał jeszcze zapłacić i to ile to kosztowało? To tak chyba z 500 zł to minimum, jak nie więcej to kosztowało. To no nie były wcale takie tanie głosy.
4: Widziałem jakieś cenniki około androidowe takie, że po 4 euro coś tam tego, albo się coś zmieniło,
2: bo
4: albo
2: te głosy podejrzewam, że nie są rozwijane. Tam jeszcze doszła, no. do Ani chyba Monika doszła też. I to jest tyle, ale ten głos też już jest od iluś lat w systemie dostępny. To na pewno w Voice Dreamie. Na pewno w Voice Dreamie.
3: Chyba zresztą w ogóle a cappella tak mam wrażenie, że się zamierza z wycofaniem, bo zauważmy, że nowy InfoWorks, na przykład ten dla NVDA, który przecież wyszedł, jak tam przy okazji aktualizacja była, bo NVDA 2019.3 zmieniła się obsługa syntezatorów i no trzeba było coś wydać, to o ile InfoWorks faktycznie jest dość mocno poprawiony, bo na przykład w Ani polskiej działa normalnie literowanie po znaku i echo klawiszy przy wysokich prędkościach, o tyle wielu głosów, tak jak na przykład polskiej Moniki, to z tego co wiem, tam już nie ma.
4: No ale Monika to nigdy nie był jakiś cud. To był polski głos, który miał za dużo francuskich regułek i troszkę tak mówił.
2: Tak, tak, to prawda, a Ania tak. za to potrafiła kichać i prychać. I...
3: Teraz już nie.
2: Teraz już nie, tak, ale kiedyś...
3: Miałem skrytę. Kiedyś okazję, tak. Tak. Ale ja szczerze mówiąc miałem okazję pokorzystać sobie z takiej akapeli przez no taki dość długi czas powiedzmy, bo to chyba przy okazji jakiejś tej promocji covidowej czy czegoś. I to nawet działało, powiem szczerze. Nawet działało.
4: Ja nie chciałbym, żeby Ania się wycofała, to znaczy skrót myślowy, a cappella z Anią i z innymi głosami, żeby się wycofali i tak w ogóle wszem i wobec, bo na przykład jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem tego głosu na Androidzie, gdzie jest to głos, który nie dość, że jest responsywny, da się go zrozumieć i tak dalej. To jeszcze jest to chyba jedyny głos, który w każdym języku, nieważne jaki język, polski, czeski, angielski prawdopodobnie też, odczytuje cyrylicę. No nie jakoś idealnie, wiadomo, bez tam akcentu jakiejś, nie wiem, poezji czy tam jakiegoś Puszkina bym tym nie czytał, ale jak potrzebuję parę linijek, albo jakąś szybko stronkę po rosyjsku, czy jakąś taką treść na szybko, krótką przeczytać, to się jak najbardziej sprawdza i jak miałoby mi nie czytać nic i miałaby być kompletna cisza, miałoby czytać tak, to ja zdecydowanie wolę tak i mam nadzieję, że ten głos będzie dalej gdzieś tam.
3: Co? Przyjdzie. Angielskie głosy, nie wiem czy wszystko, ale one też miały tę listę symboli dość bogatą, bo tam nawet jakaś IPA była czasami czytana, to nawet. Nie mówię, że cała i nie mówię, że wszystko, ale z tego co pamiętam, to jakaś znacząca część tych symboli była jak najbardziej odczytywana, więcej niż Aspik.
2: No ja z kolei w ramach tego, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, to ja z głosowani cały czas korzystam w Voice Dreamie, czytając książki. Więc też szkoda by było, żeby kiedyś te głosy się straciły.
4: Mi się ostatnio pewną dziwną drogą dostał Milestone, przynajmniej na razie, i tam też jest Ania. Wiadomo, to jest tak trochę już zupełnie by the way, bo nawet jak się wycofają, to nic to Milestone'owi, który jeszcze działa, nie zrobi. Ale są to też miłe wspomnienia i ten głos też tam fajnie brzmi.
5: Ale czy to znaczy, że akapeli w ogóle może kiedyś w przyszłości nie być?
4: Znaczy tak nie wiem. Znaczy kwestia jest tego typu, że to była jakaś współpraca między akapelą a jakąś drugą firmą. I to ta druga firma bardziej zmieniła tam fokus, coś tam. No ale faktem jest, że tam się za wiele w kwestii nowych głosów to nie dzieje. Oni poszli w jakiś teraz kreator własnych głosów dla twojej firmy, dla twojego przedsiębiorstwa, coś tam. Nie sądzę, żeby się całkiem wycofali, bo mi się wydaje, że dość duży rynek mają w różnego rodzaju zapowiedziach kolejowo-komunikacyjnych, jakichś IVR-ach i tak dalej. Natomiast może się skurczyć rynek konsumencki. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie. No, mam nadzieję, że te produkty, które znamy, zostaną przynajmniej z nami jak najdłużej.
5: Oby. To teraz porozmawiamy sobie o arkuszu styli, czymkolwiek by to nie było. A to nam przybliży Michał.
2: Arkusz styli to jest po prostu dodatkowy plik, który w przypadku tworzenia stron internetowych odpowiada za to, jak ta strona wygląda, tak krótko mówiąc, czyli tak zwany arkusz CSS i dzięki temu po prostu możemy zadbać o to, żeby to wyglądało w miarę schludnie i ładnie. No sęk tylko w tym, Tu zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że nie widząc jesteśmy w stanie to jakoś przynajmniej w miarę poprawnie zrobić. Ja szczerze mówiąc, znając swoją wyobraźnię przestrzenną, to bym tak był ostrożny, ale to ja. Ktoś może mieć inne zdanie i jak najbardziej to szanuję. Natomiast fajnie, że są gotowce. I jeden z takich gotowców właśnie znalazłem. To jest arkusz, który się nazywa mvp.css. Link do niego podam. Tam w readme na GitHubie dostajecie informacje odnośnie tego, jak można go sobie wrzucić we własną stronę. I on po prostu ostylowuje większość popularnych znaczników HTML, które są odpowiedzialne za wypisywanie tekstu. Czyli po prostu my wystarczy, że wrzucimy ten arkusz do naszego pliku HTML. Będziemy pisać zgodnie z semantyką kodu, czyli po prostu używać odpowiednich znaczników i twórca zapewnia, że będzie to jakoś wyglądać. To jest w ogóle arkusz, jak wyczytałem, służący do prototypowania, czyli po prostu no, chcemy coś zrobić na szybko, ale chcemy, żeby to już w miarę profesjonalnie wyglądało. To nie musi być dopieszczone, ale żeby to było jakieś. No to możemy sobie taki arkusz użyć, on jest gotowy, on jest dostępny za darmo, więc jeżeli ktoś ma ochotę się czymś takim pobawić, nie wiem, jak to będzie wizualnie wyglądało, czy będzie rzeczywiście takie ładne, ale tu na przykład jest zapowiedź, że to jest mobile friendly, więc bez względu na to, czy będziemy to oglądać na komputerze, czy na laptopie, czy na telefonie, to będzie nam się to wszystko ładnie dostosowywało do tego wyglądu. No i ponoć te wszystkie znaczniki, których będziemy używać, też będą jakoś sensownie wyglądać. Zatem pozostaje mi tylko życzyć miłych eksperymentów.
5: Tak jest. A o skrócie Siri do wrzucania nagrań na SMD App, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze wymieniam i się wyrażam jasno, to tak, Mikołaj.
3: Tak, bo czasem chcemy się podzielić z kimś jakimś nagraniem dźwiękowym i jednym z serwisów, który nam to umożliwia, dość popularny wśród osób niewidomych, zwłaszcza wśród osób, które gdzieś tam z Twittera trochę aktywniej korzystają, jest serwis SND App. No, na co nam serwis SND App pozwala, najprościej mówiąc, na to, że po prostu wrzucamy na niego nagranie, dostajemy linka do tegoż i możemy się tym linkiem
5: proszę
3: dzielić.
5: Proszę Mikołaj, że ci przerwę, ale tutaj do realizatora, że mamy awarię na fejsie, leci muzyczka. Nie ma treści, nie ma naszego podcastu.
2: Jak to? No to zaraz to postaram się zweryfikować. Wygląda na to, że wszystko działa. Więc kontynuujmy, a ja to sprawdzę.
3: Okej, no to SND App. No i czasami mamy jakąś taką potrzebę nagrać coś na iPhone'ie, wysłać komuś, a może nie wiem, nie mamy za bardzo możliwości w ten sposób, w jaki chcemy to zrobić, czy to wrzucając gdzieś linka na przykład na Facebooka, bo nie wiem, no na Facebooku no nie nagramy audio za bardzo, tylko wideo byśmy mogli co najwyżej. Czy to chcemy SMS-em wysłać, czy to cokolwiek innego, nie za bardzo po prostu możemy wysłać zwykłe nagranie, no to możemy właśnie zainstalować sobie taki skrót, link będzie w komentarzu. Jeżeli to zrobimy, tam oczywiście musimy przyznać, wiadomo, uprawnienia, żeby miał dostęp do mikrofonu i miał dostęp do internetu, no trudno żeby, skoro ma coś nagrać i wrzucić, no to musi. No to po prostu uruchamiamy sobie skrót, stukamy sobie szybko, tylko dwukrotnie, nagrywa się, stukamy sobie znowu dwukrotnie, nagranie nam się wrzuca, link nam się wyświetla i mamy okienko udostępnij, w której aplikacji otworzyć ten link. Mamy tam opcję kopiuj, żeby skopiować to do schowka, ale możemy to na przykład od razu otworzyć w WhatsAppie i wysłać komuś, jeżeli tak nam się podoba, w mailu, w wiadomościach. Nawet nam się lista kilku ostatnich kontaktów pojawi, bo to jest ten standardowy iOS-owy arkusz udostępniania. Możemy sobie też na podstawie tego skrótu zrobić jakieś takie wariacje, bo przecież skróty w iOS-ie no, są bardzo podatne na to, że można z nich sobie zmieniać i można z nich budować różne inne, większe skróty. Możemy na przykład jakoś się to tak da ustawić, żeby czynność nagraj dźwięk nie wymagała stuknięcia dwukrotnie. Czyli w tym momencie możemy sobie też ikonkę wrzucić na ekran główny względnie polecenie Siri i kliknięcie od razu spowoduje włączenie nagrywania. Możemy na przykład zrobić tak, że stworzymy sobie skrót, że takie nagranie po zakończeniu, po wygenerowaniu linka nie zostanie nam pokazane w tym arkuszu udostępniania, tylko stanie się z nim coś. Nie wiem, zostanie ono wysłane do konkretnej osoby jako link, zostanie ono wrzucone jako post na Facebooka, Twittera, jakąkolwiek inną aplikację, zostanie to gdzieś zapisane, no wyobraźnia nie zna granic, co nam akurat potrzebne, to się myślę gdzieś tam znajdzie. Problem na razie widzę jeden, to co tam jest wrzucane to jest wave, czyli jeżeli to nagranie będzie długie, słucham?
5: Duże pliki.
3: Tak, jeżeli to nie będzie nagranie dwuminutowe, tylko dwugodzinne, no to się może nie wrzucić, zanim nam się telefon, powiedzmy, nie zablokuje, a wtedy to nie wiadomo do końca, czy się w ogóle skrót nie przestanie uruchamiać. Więc też z długością takich plików to nie przesadzać, ale jeżeli chcemy komuś pokazać, nie wiem, scenkę, ptaszki, krótką demonstrację, 30 sekund, jak coś zrobić, to jest moim zdaniem całkiem fajna rzecz.
2: Janusz napisał do nas, że wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o transmisję na Facebooku, a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko to potwierdzić, bo rzeczywiście wszystko działa.
5: To nie wiem. Ja tutaj dostałam taką informację właśnie, ale może mojemu mężowi się coś przestawiło? Nie wiem, nie mam pojęcia. To teraz porozmawiam troszkę ja sobie z wami, to znaczy jak to zabrzmiało. Opowiem o tym, że od następnego miesiąca, od grudnia w Łodzi zmieni się taka zapowiadaczka, czy też zapowiadacz w tramwajach i autobusach w MPK w Łodzi. Do tej pory tutaj o przystankach, jakie mijamy, mówił nam Tomasz Zimoch. Nie wiem, wiem, gdzieś czytałam, że jakieś takie kontrowersje powstały. On może nie było to jakoś takie super profesjonalne rzeczywiście. Czasem trochę krzyczał ten Tomasz Zimoch, ale no jakby on na to w zwyczaju jest komentator sportowy, więc wiadomo, że to nie będzie jakieś takie super lektorskie i super takie aktorskie. No ale teraz ma się to zmienić i już trwają nagrania. Nowym takim głosem w tramwajach i autobusach ma być pan Kamil Maćkowiak. To jest aktor łódzki, reżyser, producent. I teraz tak, na przykład możemy usłyszeć kilka takich różnych komunikatów. Niektóre już były, a niektóre jeszcze nie. Na przykład prośba, by ustąpić miejsca kobiecie w ciąży, to ona też już była. Na przykład życzenia na Dzień Babci. Nie wiem, czy mi się udało jechać 21 stycznia tramwajem w Łodzi, więc nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale miło, że coś takiego jest. Łódź ma takie właśnie fajne komunikaty. Ja w Warszawie tego nie widziałam. W Warszawie jest takie surowe, no tylko przystanki i tyle, a tutaj jednak na przykład informacje o charakterystycznych miejscach w Łodzi. No i tutaj może powiedzieć taki pan Kamil, będzie mówił: witamy w mieście muzeum, festiwali kultury i sztuki. Na przykład albo teraz święta. Ho, ho, ho, Mikołaj pozdrawia pasażerów jeżdżących zawsze z ważnym biletem i dziękuję za wspieranie rozwoju komunikacji miejskiej. No i takie różne fajne, ciekawe komunikaty, oczywiście o maseczkach, tak? Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej, to teraz jest wszędzie. Notabene różnej jakości to jest nagrane i powiedzmy zupełnie inny lektor to mówi, tak jak na przykład w pociągach, no niż tak, ten, który opowiada w stację.
3: To się robiło na już i nie zawsze tak. Pewnie była opcja, żeby to zrobić tak samo jak rzeczy, które się robiły wcześniej.
5: A gdybyśmy podróżowali tramwajem lub autobusem w walentynki, no to dostaniemy komunikat. W walentynki podróżując z ukochaną osobą, nie zapominaj o skasowaniu biletów, przypominamy o zdejmowaniu plecaków w trakcie podróży. Tego nawet nie wiedziałam, powiem szczerze. A bardzo dużo ludzi widzę, jak stoją i mają plecaki założone na sobie.
2: No tak, a trochę to wpływa na równowagę. Jeżeli pojazd hamuje, to może nas przeciążyć.
5: Może ktoś oberwać takim plecakiem.
2: Oczywiście.
3: Ale to co mamy z nim zrobić?
5: Postawić.
3: Aha.
5: Jak stoisz?
3: Ja się zawsze właśnie bałem, że jak ja postawię, że on mi odjedzie na pół pojazdu i jako niewidomy to go za bardzo nie znajdę. Zwłaszcza jak tam jakiś laptop był na przykład, albo jakieś trochę cenniejsze rzeczy.
5: No w każdym razie takie komunikaty są. Nie wiem, pan Zimoch, tak próbuję sobie przypomnieć, czy coś takiego mówił. Mówił, tylko teraz, żeby tak wam przytoczyć, to nie pamiętam naprawdę.
2: Tak naprawdę to pozostaje mieć. Tak naprawdę to pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy kierowcy będą te komunikaty pozostawiali, bo.
5: Wiesz co, właśnie to jest dziwne, że w Łodzi to ja jakoś nie widzę z tym problemu raczej. W Warszawie
2: no super.
5: Tak. Ale w Łodzi bardzo rzadko jest tak, żeby. Chyba, że są takie stare tramwaje, a są. Które nie mają tych komunikatów, albo mają tak charczące głośniki, że ledwo co się usłyszy. Ale
3: we Wrocławiu to jest w ogóle śmiesznie, bo ja się szczerze mówiąc trochę przygotowywałem, że tak powiem, z Wrocławia i z kwestii orientacji przestrzennej, bo miało być tak, że się miałem w tym roku wyprowadzić, pandemia, nauczanie zdalne. Odwlekło się to trochę w czasie, ale prędzej czy później to musi nastąpić. W każdym razie, ja narzekałem trochę na Wrocław, że komunikatów nie ma, że nic nie słychać, po czym wszyscy mówili, o co ci chodzi, o co ci w ogóle chodzi, przecież wszystko jest. No i tak się zacząłem faktycznie gdzieś tam wsłuchiwać i analizować temat. I co się okazało? Na jednej czy dwóch liniach, którą ja akurat potrzebowałem, tych komunikatów to tak raczej nie było niż były. A czym innym bym nie jechał, jakąkolwiek inną linią, to ten komunikat się praktycznie zawsze trafił. Więc czasami bywa i tak.
5: Tak, bo to jest też zależne od tego, na przykład nie wszystkie te tramwaje i te inne pojazdy, autobusy i nieraz jeszcze trolejbusy, bo na przykład w Lublinie chyba do tej pory trolejbusy jeżdżą, prawda? Coś mi się tak wydaje. I ciekawa jestem w ogóle, czy one są udźwiękowione w jakiś sposób. Niby czemu nie, ale nie wiadomo. Ja nie byłam w Lublinie i nie wiem, a może ktoś wie, może ktoś pochodzi z Lublina, jak tam jest z trolejbusami. No dobrze, to zakończmy ten wątek, bo to taka tylko skromna, mała informacja miała być, a się rozrosło. Francuzi tutaj kombinują, jak nam udostępnić transakcje i operacje kartą.
4: No na razie nie nam, tylko sobie raczej, więc ja to wrzuciłem bardziej jako ciekawostkę.
5: Francuzi.
4: Więc ten formularz to sobie nie wypełnicie za bardzo, on jest w ogóle po francusku cały. I dotyczy francuskich klientów banku.
5: Mówiłam nam w sensie osobom niewidomym.
4: Okej. Boże, ja tylko tłumaczę, bo ktoś mógłby sobie próbować to wypełnić i się dziwić, czemu się nie kontaktuje. Crédit Agricole i ich usługa Handsome, która nie wiem do końca czym jest, bo nie znam na tyle rynku francuskiego bankowości, w ogóle go nie znam, ale domyślam się, że to jest jeden z rodzajów ich kart płatniczych. Chcą przetestować taki motyw, że dostaniemy specjalną taką jakby inteligentną kartę, tak ja to rozumiem. I w momencie, kiedy zaczną się dziać jakieś rzeczy na terminalu, jakieś komunikaty wyskakiwać i jakieś tam zapytania do osoby płacącej, to ta karta nam przekaże te informacje jakoś na telefon. I że te komunikaty z terminala wyświetlą się na telefonie i będziemy mogli jakoś tam temu terminalowi odpowiadać. No właśnie, nie wiem do końca, jak szczegółowo to ma działać technicznie. Natomiast
5: jakiś chip?
4: Właśnie nie wiem, czy to jest jakieś NFC, czy, no, czy jakiś internet tam by musiał może być. Może ta karta jest trochę jak kod QR, że zostawia nam jakieś połączenie między terminalem a telefonem. Ale brzmi to ciekawie, zwłaszcza w kontekście tego, że Francuzi zdają się jakoś nie do końca lubić wielkie korporacje i ich różne globalne rozwiązania. I o ile chyba Apple Pay i Google Pay tam dostępne w niektórych bankach chyba są, nawet na pewno, to no jakaś jest taka niechęć do tych różnych rozwiązań troszkę, więc tym lepiej, że coś takiego powstaje. Na przykład długo i chyba do dzisiaj nawet nie zdecydowała się Francja na korzystanie z protokołu Apple i Google odnośnie COVID-a. I no fajnie, że w takiej sytuacji powstaje takie rozwiązanie, żeby osoby niewidome mogły korzystać z właśnie tych niedostępnych nawet terminali. No ciekawe jestem, co im z tego wyjdzie, jaki będzie tego wynik ostateczny. Może się przekonamy, może będzie jakieś demko, jak już usługa zostanie bardziej przetestowana.
5: Mamy poprawiony słownik do SPK-a i tutaj nie wiem, Mikołaj, czy ty to robiłeś sam, bo tu widzę, masz taki prywatny link
3: z twoim nazwiskiem. Ja to robiłem w roku 2014 bodajże, 13 lat wtedy miałem. I tak sobie od tego roku 2014 używam do dziś. I tak w sumie gdzieś to komuś kiedyś dawałem, ale ostatnio się zorientowałem, że mało osób chyba o tym wie. I może by wypadało zrobić tak, żeby trochę więcej osób o tym wiedziało i udostępnić. To jest oczywiście wersja tam troszkę minimalnie przerobiona, żeby działała na najnowszych NVDach, bo ta wersja pierwotna i oryginalna z 2014 roku na najnowszych NVDach nie działała, ale ta działa. Na razie to tam są jakieś błędy, tam się chyba trochę coś Unicodem posypało, że jak czytamy znak po znaku, jak literujemy, to nie zawsze jest odczytywane do końca to, co byśmy chcieli. Czyli że na przykład zamiast E usłyszymy bardziej E i zamiast ś, eś usłyszymy bardziej ś. Ale za to nie usłyszymy pułkownici, tylko płci, nie usłyszymy wsparcia, tylko wsparcia. Wszelkie szowki i szody to będą schowki i schody. Już nie mówię o jakichś nothing i innych takich, które będą po prostu zwykłym nothing. To jest SPIC generalnie robiony z założeniem, że syntezator ma czytać to, co jest napisane i QoVadis to ma być QoVadis, bo jest przecież Q i U, to syntezator ma czytać Q i U. Jedyne...
1: I Senderbert, tak?
3: Tak, to Fenderbert to już w ogóle wyleciał. Jedyne, co tam zostało, to wiadomo, że jakieś zmarznąć, to nie jest zmarznąć, tylko zmarznąć. Ale poza tym to wyjątków tam jest niewiele. Wszystkie croissant to już są croissanty. No... Można pobawić się, można potestować, jest paczka w zipie, jest cała instrukcja. No polecam robić to jednak mimo wszystko osobom trochę bardziej technicznym, bo tam jest trochę zabawy, ale jeżeli ktoś czuje się na siłach, to jest ładnie rozpisane, co należy i w jakiej kolejności zrobić, żeby móc z tego rozwiązania korzystać. Jak ktoś ma jakieś sugestie, to mail jest.
1: SPIC jest na GitHubie? Nie dałoby się tego spróbować posłać jako
3: sugestie do poproszenia? Tylko nie SPIC chce, bo teraz, wiesz to, mogę w sumie
1: znaczy inaczej, myślę, że można by im po prostu napisać na zasadzie, że tu jest oczywiście ileś błędów, że to zostało poprawione. No i już, bo po prostu były błędy, tak?
3: Tak. Z drugiej strony teraz SPIC NG ma nowego, bo to jest SPIC NG teraz, a nie SPIC i tym się inna osoba zajmuje, więc może byłyby tu, zwłaszcza po prostu wychodząc z założenia, że jednak mimo wszystko chyba największym w tym momencie użytkownikiem SPIC-a to jest NVDA, jeżeli chodzi o ilość osób.
1: Też tak mi się wydaje i faktycznie tego NG jakby napisać, to chyba byłoby lepiej.
3: Mhm.
2: Tymczasem na naszym Facebooku kilka wypowiedzi. Ewelina na przykład pyta, co z Rechą w tym roku? No, za nami już i tak naprawdę to jeszcze tam...
3: Ewa.
2: Tak, i tam jeszcze w ramach Rechy jakieś wydarzenie się do czasu mam wrażenie dzieją. Coś tam dzieje się na Facebooku.
3: Wojewódzkie.
2: Tak, dokładnie.
3: Mi co by nie mówić, ale co słyszę tę Rechę, to tak przychodzi na myśl, że ktoś tu konwencję NFB próbuje emulować, lepiej lub gorzej mu to wychodzi. Bo oni też przecież jedna wielka, kilka małych lokalnych, wystawa sprzętu, wielka konferencja, prelekcje, prezentacje firm, spotkanie niewidomych z całego kraju. Ja mam wrażenie, że Polska to tak trochę, że to na tę modłę jest robione.
2: No ale to wiesz, to dobrze akurat, żeby tylko po prostu to wszystko udawało się zorganizować, bo czemu nie? Zresztą no, tym razem recha była też transmitowana na Zoomie, było ileś tam tłumaczeń na różne języki tam.

0: A Bartku, a dlaczego jesteś przeciwny wprowadzaniu takich nazw za pomocą mowy syntetycznej? Czy po prostu dla ciebie jest to niezrozumiałe? Czy masz jeszcze jakieś argumenty? Bo bardzo chętnie osobiście bym je poznał.
1: Tu mamy... Tak, zwłaszcza, że jest kilka zalet mimo wszystko nagrywania tą mową syntetyczną. No bo mowa syntetyczna jest bardzo, ale to bardzo, bardzo elastyczna. To znaczy można... Jeżeli jest system oczywiście prawidłowo zrobiony, można w moment nagrać zapowiedzi i jakby tu nie ma problemu, że albo lektor nie może, albo coś tam, albo umowa wygasła, albo nie wiadomo co.
0: Tylko mamy syntezę i z niej korzystamy.
1: To się nagrywa już, jeżeli jest jakaś zmiana, jeżeli jest jakiś objazd, jeżeli jest jakieś ogłoszenie dla pasażerów czy cokolwiek innego, to może być to zrobione w moment.
0: Dokładnie, to tak samo jak burzyli się użytkownicy map Google'a, że nagle im głos zmieniono, a tak naprawdę gdyby ten głos pozostał i pewnie on kiedyś wróci już tak na
2: ale
0: stałe.
2: Ale wrócił z tego, co czytałam.
3: Tak, on w jakimś...
0: Ale nie. To znaczy nie, ja mówię o głosie syntetycznym, że na razie go nie ma.
2: Bo nie ma.
0: Głos lektora wrócił, no właśnie na prośbę użytkowników, tak. Bo się burzyli, ale o to mi właśnie chodzi. No, dajcie mi dokończyć myśl. Chodziło mi po prostu o to, że synteza daje o wiele więcej możliwości i byłoby to z korzyścią dla nas, gdyby ta synteza pozostała i miejmy nadzieję, że ona jednak kiedyś powróci właśnie. Ale właśnie ta synteza.
3: Ja nigdy nie zapomnę mojego zdziwienia, gdy w wieku lat 10 chyba czy 11 jadę sobie samochodem, jako nawigacja służył Samsung Galaxy S2, po czym słyszę S-pikiem, skręć w prawo w ulicę i tutaj podana nazwa, bo tam S-pik najwidoczniej służył komuś jako synteza, gdzie ja w życiu bym się nie spodziewał w tak mainstreamowym mimo wszystko, jak na tamte czasy flagowym popularnym telefonie, że nawigacja będzie S-pikiem czytana.
4: Bo to był jedyny głos, jaki był wtedy wbudowany i to pewnie były mapy Google'a, wiesz? I mapy Google'a, Google zanim miał swoje głosy googlowskie, używał S-pika do wszystkiego. Translator, domyślnie ten, znaczy domyślnie go nie było zainstalowanego, przepraszam, ale właśnie mapy, różne inne usługi, jak coś trzeba było powiedzieć, to był S-pik.
0: Wracając do wypowiedzi z naszego Facebooka, to mamy wypowiedź Eweliny, która podczas podróży plecak trzyma na kolanach. No to jest też jakiś sposób...
2: Tak, tylko ja mi chodziło o to, że jak stoisz. No bo
0: tak,
2: jak siedzisz,
0: tak.
2: To jasne, nie?
0: Tak, to znaczy... No właśnie, a propos tego siadania, to też są dyskusje, czy na przykład jeżeli ktoś nie widzi, to powinien siadać, czy na przykład ustępować miejsca i tak dalej, i tak dalej. To też są różne opinie na ten temat.
3: Ja
0: tak
3: uważam, że absolutnie,
5: są różne.
3: Czuję potrzebę, to powinien, bo nie każdy ma tak łatwo gdzieś tam z równowagą, zwłaszcza jak tu musi jeszcze laska pałęta.
0: No to też jest prawda. Dlatego tak jak mówię, tu w tej kwestii też spotkałem się z różnymi głosami.
1: A propos plecaków, znaczy tak, w ogóle... Ja bym w sumie chciał albo wiedzieć od kogoś, kto na przykład uczy orientacji przestrzennej, natomiast wydaje mi się, na pewno też miałem, tu się przyznaję bez bicia, swego czasu na to zwracaną uwagę, że bardzo często, jeżeli właśnie gdzieś tam miałem jechać sobie jakimś tam autobusem, zwłaszcza chodziło o komunikację miejską, to stałem bardzo blisko drzwi i w ten sposób można było bardzo łatwo innym przeszkadzać. I dobrze jest sobie znaleźć takie miejsce w autobusie, w którym możemy stać i nie przeszkadzać innym, bo to, z tego co wiem, nie wiem na ile to jest zjawisko częste. Natomiast no, znam parę rzeczywiście osób, które wsiadają do autobusu i stoją tuż przy wejściu. I to jest jakiś problem. Problem, który no rzeczywiście jest. I jeżeli sobie znajdziemy teraz jakieś miejsce gdzieś przy ścianie, gdzieś przy czymś, na przykład jeżeli jadę z plecakiem, staram się być blisko właśnie jakiejś no jakiegoś miejsca, gdzie mogę sobie się, że się tak wyrażę, przytulić do właśnie jakiejś ściany czy czegoś, do jakiegoś okna czy coś, plecak stawiam tuż koło siebie, że jakby dotykam go nogą, jedną lub drugą,

0: I w ten sposób jakby mam ten plecak pod kontrolą z reguły. Raczej nikt mi go tak łatwo nie zabierze i jednocześnie no tak mi się przynajmniej wydaje, że no staram się przynajmniej nie powodować problemów u innych. Też dobrze jest, jeżeli na przykład ktoś jeszcze nie zna, jeżeli na przykład wiemy, że będziemy sobie jeździli autobusami w jakimś mieście dość często, bo na przykład gdzieś tam sobie chcemy studiować i na przykład nie znamy autobusów tam, nie wiemy, gdzie są poręcze, no bo to jest bardzo ważne, tak? Wsiadamy do autobusu i dobrze jest mieć się czego trzymać. I ja na przykład, no to było jeszcze kiedyś, dojechałem sobie autobusem do pętli i po prostu na pętli oglądałem ten autobus, gdzie ma rurki, gdzie ma poręcze, po wejściu. Z reguły jest kilka typów autobusów. Myślę, że można, no pewnie nie ze wszystkimi, ale pewnie z niektórymi kierowcami się umówić, że proszę pana, czy ja mogę zostać na pętli i na spokojnie sobie ten autobus zwiedzić, żeby zobaczyć, gdzie są poręcze, jak wchodzę, gdzie mam kierować rękę, żeby się przytrzymać i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeżeli będzie taka sytuacja, że mamy jakieś miasto, do którego jedziemy i nie wiemy, co tam jeździ, bo tych autobusów no jest troszeczkę i tramwajów, no to warto sobie taki autobus gdzieś zwiedzić na pętli, jeden, drugi, bo tam też różne w tych miastach jeżdżą i po prostu się tego nauczyć. I w tym momencie, no ja dość często, no może niekoniecznie w czasach pandemii, ale generalnie dość często jeżdżę autobusami i ja na przykład nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby wejść do tego autobusu, gdzieś się zacząć trzymać i nieważne, że kierowca jedzie, ja mam w ręku smartfon, bo kończę rozmowę, coś tam jeszcze i się gdzieś tam przytrzymać i nie wpaść na połowę pasażerów tego autobusu. No ale to też jest kwestia tego, że ja dość dużo jeżdżę tymi autobusami.
1: No to jest też prawda. Jeszcze tu taka wypowiedź Krzysztofa a propos tych oznajmiania przystanków. No to taka historia z życia, że na przykład w jego mieście w Jaworznie nie miał problemu z wyegzekwowaniem od kierowcy tego, żeby te komunikaty były włączone, a na przykład w Krakowie problem się pojawił. Także jak widać, co miasto to i co kierowca tak naprawdę to obyczaj.
0: Jeszcze jedna taka porada dla użytkowników, przynajmniej Androida. Nie wiem, jak to można uzyskać łatwo w przypadku iOS-a. Jest taka aplikacja Mobile MPK na Androida. I to jest aplikacja, no oczywiście do rozkładów jazdy. I w tej aplikacji między innymi można uzyskać rozkład według przystanków. I tam w tym rozkładzie według przystanków na samej górze mamy jakieś tam przystanki, które ostatnio używaliśmy i pod spodem mamy najbliższe przystanki. I ta lista jest uaktualniana na bieżąco. Ja dość często, jeżeli właśnie autobus mi tych wypowiedzi nie zapowiada, to włączam sobie tę aplikację, włączam sobie rozkład według przystanków i po prostu trzymam palec gdzieś w okolicach tego najbliższego przystanku i wiem mniej więcej, nie tylko jaki jest najbliższy przystanek, ale też jaka jest odległość od tego przystanku, więc jeżeli, zwłaszcza znam miasto i wiem, jakie powinny być przystanki na trasie i mogę sobie wykluczyć przystanki gdzieś tam obok, to rzeczywiście jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz, bo wystarczy wejść do aplikacji i stuknąć w rozkład przystanku. Mało tego, jeżeli mam komentarze, to mogę sobie jeszcze zrobić do tego, powiedzmy, albo skrót, czy tam jakąś tam opcję w tym menu. No generalnie nie pamiętam, co się teraz w komentarze nazywa. W każdym razie to taką czynność w komentarze, że tam można wejść do aplikacji, kliknąć konkretny przycisk i to można sobie jakby pod jeden, nie wiem, polecenie głosowe przypiąć, czy właśnie jakiś gest, czy opcję w menu krawędziowym, czy tam cokolwiek innego. Ja sobie zrobiłem coś takiego i rzeczywiście wyjmuję telefon z kieszeni, odblokowuję, wchodzę do asystenta, wymawiam na przykład przystanki, żeby było najkrócej i po paru sekundach wiem mniej więcej, w jakiej odległości jestem od najbliższego przystanku i rzeczywiście przydało mi się kilkurazowo ta opcja.
2: To ja muszę powiedzieć, że też muszę korzystać z tego. Nawet nie wiedziałam, że tak można, bo u mnie z kolei w ogóle żaden autobus nie mówi, a jesteśmy już średnim miastem. do takim prosperującym do średniego, aspirującym do średniego. No, ale jeszcze tego u nas się nie udało wyegzekwować. No i rzeczywiście ta opcja byłaby fajna. No i teraz Tomek, jeszcze cię poproszę tutaj, bo ty miałeś taką sytuację, że korzystałeś z portalu AGDmaniak przy wyborze jakiegoś, nie wiem, urządzenia AGD.
0: Tak, no czytam sobie kilka właśnie, mieliśmy sobie kupić, no mamy nawet kilka projektów i sobie sprawdzaliśmy jakieś różne testy. No i no, czytam sobie tego AGD Maniaka, mam jakiś tam test czegoś tam, chyba jakiś suszarek, czy czegoś takiego, tych takich bębnowych. No i patrzę sekcję komentarzy, tak z ciekawości. I okazuje się, że redaktor tego portalu, nie wiem, czy jest serwisantem tych sprzętów, czy pracuje w sklepie z tymi sprzętami, no w każdym razie nie wiem, czy znalazłem taki komentarz, na który by człowiek nie odpowiedział. Mimo tego, że bardzo często te komentarze się powtarzają.
2: Czy to dotyczy tylko tej jednej kategorii, czyli powiedzmy pralko, suszarki? Czy jak ja bym się
0: nie,
2: zapytała
0: tam
2: o
0: różne.
2: Ekspres?
0: To znaczy nie, no tam są różne artykuły na tej stronie, bo tam są no różne, różniste. Nie, zmywarki top 10 2020.
2: No.
0: Test pralki jakiejś tam. Jaki ekspres kupić do kwoty? Tam różne, różniste są. Zresztą z tamtego portalu na przykład wziąłem tą informację o tym, że jest zrobiony test proszków do prania, który okazał się najlepszy. Teraz notabene UOKiK zrobił też testy kapsułek do zmywarki. Wyszło im, że finish najlepszy. W każdym razie, no, mało tego, zapytałem w komentarzu, znaczy powiedziałem, że właśnie też a propos pralko suszarki się zastanawialiśmy. Może kiedyś będzie test, jak kupimy. W każdym razie no, zastanawialiśmy się nad suszarką. I się zapytałem, bo w sumie stwierdziłem, bo naprawdę człowiek wiedział tam masę różnych dziwnych rzeczy, na przykład, że suszarki Gorenie, po pierwsze bardzo trudno w Polsce dostać, po drugie, jeżeli ją dostaniemy, będziemy chcieli postawić na pralce, ona ma takie specjalne przystawki na nóżkach, którymi można sobie, że wtedy nie trzeba będzie łącznika żeby tę suszarkę postawić. No jakieś tam różne miał człowiek ciekawe porady i tam się go pytali, a jaką suszarkę do tej kwoty uwzględniając coś tam. I rzeczywiście jeszcze na przykład sprawdzałem, czy rekomenduję jedną firmę i okazuje się, że nie. Różne w zależności od tego, jakie one teoretycznie według niego są. I kilku osób się zapytałem, gdzieś tam ta opinia jest potwierdzona, mi się wydaje. No i spytałem, no co z tymi suszarkami, co z tą suszarką, którą wybrałem, czy ona ma na przykład przyciski, sensory, no bo jestem niewidomy, chciałem ją obsługiwać. No i gość stwierdził, że ona ma sensory, natomiast na przykład każdy obrót, znaczy każde wybranie na każde wciśnięcie przyciska wywołuje pisk, znaczy no piszczy urządzenie. W związku z powyższym, no gość musi znać to urządzenie, żeby wiedzieć takie rzeczy. I no wydaje mi się, że jeżeli, no to może być jedno z takich źródeł ciekawszych, jeżeli na przykład, nie wiem, no teraz jest właśnie taki okres, gdzie no nie zawsze można wszystko zobaczyć, dotknąć, pójść do sklepu, w ogóle zresztą z tym czasami są problemy i jest szansa, że można wybrać się na ten portal, spytać człowieka i możliwe, że człowiek coś tam powie a propos dostępności. On oczywiście nie zna osób niewidomych, natomiast zna te sprzęty, z reguły przynajmniej z tego, co wiem. No, to, co my się pytaliśmy, no to rzeczywiście gość odpowiedział i widziałem różne pytania o różne sprzęty z różnych marek. I rzeczywiście z reguły była odpowiedź bardzo taka, no wydaje mi się przynajmniej ciekawa. No więc myślę, że mogę polecić ten portal, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, czy ucha, czy czego. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie dobrać jakieś AGD i no oczywiście nie chcę powiedzieć, że opierać się tylko na tym, no ale powiedzmy jako jedną z takich ciekawszych wskazówek można ten portal traktować.
2: Tam, ja spróbuję z ekspresem do kawy.
3: Cudownie, słuchajcie, a propos, jak już mówimy sprzętów AGD, doszła taka informacja, to przy okazji ICC Weekendu, że jest jakaś firma niemiecka, która na nasze zamówienie podajemy im model kuchenki indukcyjnej, jaki posiadamy, i ona na nasze zamówienie jest w stanie przygotować taką matę, no, z takiego tworzywa, że temu się nic nie stanie, jak się to położy na indukcję, i to się tak kładzie, że po prostu tam, gdzie są palniki, tam są dziury. I
1: dobre.
3: W tym momencie wiemy, gdzie mamy to umieścić, bo mamy dziury.
4: Mówisz o Filuerze. Ja widziałem parę tygodni temu tutaj w Związku Niewidomych w Innsbrucku, jak wyglądają takie przykładowe znaczniki. No i rzeczywiście to jest... Ja to widziałem na takiej przykładowej płytce metalowej, ponaklejane. No takie różnych kształtów, gumowe powiedzmy, jakieś kółeczka, trójkąciki, kwadraciki i tak dalej. No które rzeczywiście można pewnie dotknąć, czy tam nacisnąć, czy coś im zrobić. I one są w stanie ten dotyk przekazać, staje się, na tą płytę, na tą indukcję.
1: No tak, bo jeszcze pamiętajmy, że płyty indukcyjne bardzo często mają przyciski dotykowe. I też trzeba je sobie czymś gdzieś tam oznaczyć, podkleić. No ja tak na przykład mam, że po prostu oznaczone. Bo te palniki, te pola grzejne właściwie, tak nawet to się powinno nazywać, to one na przykład u mnie, jak się człowiek skupi, to da radę je wyczuć.
2: Tak.
1: One mają specjalne oznaczenie.
0: Ja widzę jeszcze jedną zaletę takiej maty na kuchenkę. Nie wiem, czy ją się przykleja, czy tylko kładzie. Jeżeli się tylko kładzie, to jest o tyle fajnie, że w razie czego, jeżeli nam coś wykipi, a to się zdarza, to zamiast myć kuchenkę, można umyć matę.
1: Owszem.
2: No nie, bo tam są te dziury i to ci i tak powpada.
1: Chociaż tak, to może trochę ci polecieć tak, na to pole. Ale mniej się
0: paprze. Ale wiecie, mimo wszystko wydaje mi się, że dokładnie, że będzie mniej tego... mycia, a taką matę mogę wziąć, pod kran, coś, jakby, no, myślę, że to może być troszeczkę też ułatwienie w obsłudze, ale no nie wiem, to może tak mi się tylko wydaje.
1: A tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Roberto.
5: Dobry wieczór, słychać mnie?
1: Słychać
2: nie.
1: Cię.
2: Tak.
5: O. No niestety nie mogłem słuchać, w ogóle powiem szczerze, to jest teraz dziwne uczucie, bo mam na Zoomie dosłownie wszystkie wykłady na uczelni i to jest ciekawe uczucie łączyć się z wami za pośrednictwem tej samej aplikacji.
1: Spokojnie, no, jedyne pytanie, jakie będziemy ci chcieli zadać, i to nie jest pytanie egzaminacyjne, z czym do nas przybywasz?
5: Ja wiem, no.
4: To nie jest kolejny nudny wykład.
5: No tak, to znaczy... Wbijam się tak trochę z tematem całkiem innym niż o czym teraz wy mówicie, ale najpierw zacznę właśnie, jeśli chodzi o wykłady online i jedno doświadczenie z nauczania zdalnego. No bo tak, scenariusz jest taki. Mam połączony telefon Android, tak, z komputerem Windows 10 za pośrednictwem aplikacji Twój telefon. Tryb nie przeszkadzać włączony. Wszystko teoretycznie w porządku. Ktoś dzwoni w trakcie mojego wykładu, który tam mam na uczelni, ktoś do mnie dzwoni. W tym momencie przycisza się Zoom i wszystko inne, żeby dzwonek było słychać. No, wszystko fajnie. Ja odrzucam połączenie, Zoom zostaje ciszej. A zważywszy na to, że często wykładowcy mają też ciszę i dźwięk, no to wtedy już trzeba rzeczywiście podgłaśniać sobie dość bardzo cały system i pisać na pamięć na klawiaturze bez... Znaczy, można oczywiście regulować, tak? No.
3: Spróbuj jednej rzeczy. Włącz sobie tryb nie przeszkadzać w centrum akcji. Nie w telefonie, tylko w komputerze.
5: A jest coś takiego?
3: Jest. Znaczy, po angielsku to się nazywa Focus Assist.
1: To jest tryb skupienia.
3: Tak, coś takiego. Nie wiem, czy to zadziała i nie wiem, czy to ma wpływ, ale nie zdziwię się, jeżeli ma.
5: O, to ja myślałem, bo widziałem jakieś opisy tego. Mi się wydawało, że to jest jakoś związane z tym, że tam inne okna się nie pojawiają na tle tego, co mamy otwarte akurat.
1: Ale powiadomień też nie wyrzuca.
3: Może też, ale że powiadomień też nie wyrzuca. I to do tego stopnia, że jeśli włączysz sobie jakąś aplikację taką pełnoekranową, na przykład typu Elten, na przykład nawet czasami, to też mi się zdarza, że wychodzę z tego i wyświetli mi się, że tam podczas gdy grałeś, to Focus Assist zablokował ci powiadomienia i teraz ci je wszystkie wyświetlimy.
0: A jeszcze mi teraz wpadło do głowy takie coś, no bo w Windowsie jest ten mechanizm, że jeżeli jest jakaś komunikacja, czy jakieś połączenie, czy coś,
3: a to też.
0: Cisz inne dźwięki o tam ileś.
5: To mam wyłączone.
0: No
5: to mam wyłączone. Nie, Tomek, to chodzi o to, że on widocznie nie zwraca, jakby nie daje jakiejś informacji systemowi, że już to nie trwa, bo on zakłada, że ja odbiorę połączenie, będę rozmawiał i jak się rozłączę, to on znowu to wszystko przygłośni.
2: W ogóle, ja mam wrażenie, że on w ogóle nie widzi tego twojego nie przeszkadzać, zacznijmy od tego, no bo skoro on masz nie przeszkadzać,
3: Trudno, żeby widział, skoro to komputer dzwoni, a nie telefon.
5: Tak, dzwoni komputer, tak, to jest, znaczy, bo teoretycznie ta aplikacja powinna brać to pod uwagę w telefonie, to fakt, i powinna po prostu na mnie nie dawać komunikatów na komputer, to się zgadza. Ale no jednak ona te powiadomienia przesyła i w tym momencie dzwonek telefonu nie słychać, ale słychać na komputerze. Jeszcze tylko powiem, jak miałem tylko wibrację na przykład w telefonie włączoną, to wtedy dzwonek, jakby sam dźwięk z telefonu też był, mimo że w telefonie się nie odzywał, to ja w słuchawkach w komputerze go słyszałem. No ale dobrze, to spróbuję pokombinować. Dziękuję bardzo za podpowiedź. A druga kwestia to jest ten nieszczęsny PayPal, o którym pisałem do Michała tydzień temu. Pokrótce, chodzi o to, że czasami jak się logujemy do PayPala na stronę na iPhone'ie przy okazji jakiejś tam płatności, to nam wyrzuca recapcze. I ja próbowałem z tym coś robić. Parę razy mi się udało to, o czym Michałowi pisałem, ale to też się nie udaje zawsze, czyli zaznaczamy, nie jestem robotem, klikamy w pole hasło i wtedy nam się przerzuca, bo tak to mi nie działał ten przycisk, żeby była recaptcha dźwiękowa. Po prostu on nie działał, bo tam chyba to okno fizycznie się nakłada, jakby zasłania nam coś i VoiceOver ma z tym problem. Inna sprawa, że jak wyłączyłem VoiceOvera raz i spróbowałem na przykład namierzyć ten przycisk palcem, to raz mi to zadziałało, ten Audio Challenge, ale wychodzi na to, że tu jest dostępnościowy błąd i osoba niewidoma po prostu musi taką płatność jakby wywołać ileś razy i za drugim albo trzecim razem ta recaptcha się nie pojawi. No, nie podoba mi się to, powiem szczerze.
3: I jesteś zalogowany do Google'a? Safari?
5: I to nie jest Safari, to jest
3: okay.
5: To jest jakby web.
1: Taka wewnętrzna przeglądarka,
5: tak,
1: jakby.
5: Ale w Safari też zalogowanie do Google'a, bo tam jest, znaczy jestem, no. Jak wejdę do Google, na Google.com, to widzi mnie jako.
3: No czyli jesteś, okej.
5: Okay. Czyli jestem.
3: Wiesz, to jeszcze spróbuj. Nie wiem, czy to zadziała, ale gdzieś powinieneś mieć w ustawieniach taką opcję. Bo mi się coś kojarzy, że Apple powyłączał te ciasteczka firm trzecich i spróbuj to włączyć, bo to jest opcja, która pomaga, jeżeli chodzi o prywatność, ale w tym momencie, jeżeli ty jesteś na innej stronie, to Google może nie wiedzieć, że ty jesteś zalogowany.
5: To jest poprzez Adyen, takiego pośrednika płatności, może znacie to. Adyen.
3: Nie wiesz, nawet nieważne gdzie, ale po prostu bardzo możliwe, że ta recaptcha w ogóle nie wie o pewnych rzeczach.
5: No, na to wychodzi. Bo nawet jak otwieram tą stronę, tam jest na dole przycisk otwórz w Safari.
1: Swoją drogą, tak a propos ciasteczek.
3: To sprawdzić.
1: A propos ciasteczek, to mi się przypomniała jedna rzecz. To nie dotyczy co prawda aplikacji mobilnej, a aplikacji jak najbardziej stacjonarnej, Thunderbirda, klienta poczty. Pamiętam, jak go sobie konfigurowałem gdzieś tam po którejś z kolei reinstalacji systemu. Akurat chciałem go sobie skonfigurować na nowo, no i przejrzeć te wszystkie opcje, które on tam ma. No to zajrzałem sobie do ustawień prywatności i tam było coś takiego, żeby tam przechowywał pliki cookie. Ja się tak zastanawiam, a na co mi w poczcie pliki cookie? Nie chcę. Wyłącz. Mhm. I to był, słuchajcie, błąd.
5: Błąd.
1: To był błąd, bo pozbywając się plików cookie, nie mogłem skonfigurować sobie na przykład żadnego konta Gmaila.
3: No tak, bo do Gmaila się logujemy Googlem.
1: Dokładnie.
5: I... tym autem takim, tak?
1: Tak, dokładnie, więc, tak, to, ta, tak, więc tak. To taka uwaga na marginesie, gdyby ktoś kiedyś też sobie tam trochę nagrzebał i zastanawiał się, gdzie ja popełniłem błąd, że mi to nie chce wejść.
2: Robercie, no dobra, czy coś?
5: Miki, tylko mi proszę jeszcze powiedz, to jest, gdzie jest ta opcja dotycząca ciasteczek?
3: Ja
5: w ustawieniach Safari czy w ustawieniach systemu?
3: Chyba Safari, okay. Ja nie wiem, ale mi się coś kojarzy, że Apple chciał to wyłączyć, nie wiem, czy on w końcu to zrobił, ale tak po prostu to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy jako ślad wart sprawdzenia. Ja nie gwarantuję, że to tam będzie i że to będzie działać, ale jasne. Taka po prostu spróbuję, sugestia, spróbuję. Może by warto. Mhm.
5: No i ostatnia rzecz, która jeszcze przyszła mi teraz do głowy, tak do słuchaczy i do was, czy mieliście coś takiego, że na jednym urządzeniu na przykład, znaczy chodzi o ustawianie maila, dodawanie nowego konta mailowego. Ja mam tutaj teraz uczelniane konto, to nie jest żaden Gmail ani nic, to jest, i powiem tylko, to jest Uniwersytet w Lipsku w Niemczech i na iPhone'ie mi się udało dodać tego maila, na komputerze również w Thunderbirdzie, na Androidzie próbowałem 4 aplikacje, żadna z nich, nie udało mi się nic. No pewnie tutaj do niczego nie dojdziemy, ale jestem po prostu ciekaw, czy ktoś z was albo ze słuchaczy coś takiego miał na przykład. Tam pewnie coś, certyfikaty się nie zgadzają, nie wiem. Zadzwoniłem dzisiaj do wsparcia, oni mi powiedzieli, że jedyne co mogą dla mnie zrobić, żebym im wysłał zrzuty ekranu z parametrami, no ale ja mam wszystko dobrze wpisane, wszystkie te serwery, porty i tak dalej, a może coś wam powie, że jak się loguję, to mi wyrzuca błąd, jakiś handshake failed, handshake error.
1: No to coś z certyfikatem.
3: Wygląda to na jakiś błąd SSL-a, tak. Mhm.
1: Roberto, jedna rzecz. Datę masz, jak rozumiem, w tym telefonie dobrze ustawioną.
5: No, raczej tak.
2: A co to jest Android?
5: No Samsung jest 9 Galaxy. Z najnowszym możliwym systemem, czy to jest 10 chyba, tak?
3: Aha, no to nie wiem. Teraz ci szczerze mówiąc nie, nic jasne. Tak nie powiem, co by mi...
5: Tak, ja też nie chcę wam, wiecie, przedłużać tutaj i tak dalej, ale po prostu wam o tym powiedziałem jako ciekawostkę techniczną. Może do czegoś dojdziemy, albo ja nie wiem. I chyba obawiam się, że...
1: Jedna rzecz, no? Roberto, możesz ewentualnie popróbować, bo tak. Być może tego nie próbowałeś. Spróbuj konfigurować to konto na przykład na sieci wewnętrznej, uniwersyteckiej, spróbuj na mobilnym, zobacz, czy się będzie to różnie zachowywać, czy wszędzie będzie taki sam problem.
5: Rozumiem. Na danych komórkowych próbowałem, nie działało.
1: A na wewnętrznej sieci?
5: Na swojej Wi-Fi próbowałem, nie działało, ale ta moja Wi-Fi tutaj w akademiku nie jest związana z uniwersytetem. Jeszcze jak będę, no tylko teraz wszystko jest online. Jak będę na uniwersytecie, no to mogę spróbować tym.
1: Nie, no bardziej mi chodziło jak, jakąś, wiesz, jakieś łącze akademickie, żeby jeszcze ewentualnie spróbować, bo może
5: no,
1: tu coś...
5: No, nie, znaczy nie, mówię, tutaj w akademiku internet jest, niektórzy z was wiedzą już, wam o tym mówiłem prywatnie, jak tutaj mamy internet, że to idzie po kablu i trzeba sobie router na stałe IP konfigurować i w ogóle to już bym... wchodził w szczegóły, ale w każdym razie to jest jakby, no to nie jest łącze związane z uczelnią, tylko z, jakby z akademikiem, bo okay. To jest akademik na ileś uczelni.
1: Nie, no to też taka kolejna sugestia, którą ja bym po prostu sprawdził, czy, tak. Czy tu aby
5: pewnie
1: coś jest.
5: Tak zrobię, jak tylko będę miał taką możliwość. Po prostu no teraz nie tak no często tak, się pojawiam, tak? Na uniwersytecie, okay. No bo nie ma to sensu. Ale dziękuję bardzo. Dobrze.
1: Dzięki
5: to
1: Roberto również za telefon. Trzymaj się.
5: I miłego wieczoru, do usłyszenia.
1: I wzajemnie. A ja zaglądam na naszego Facebooka, bo tu mamy kilka wypowiedzi. Od Grzegorza na przykład. Co do głosu w mapach Google, to są dwa głosy. Lektora i syntezatora do wyboru w ustawieniach. A to szczerze mówiąc ja tego jakoś nie widziałem, ale może za słabo szukałem. Mamy komentarz Bartka, który odpowiada na zadane przeze mnie pytanie a propos syntezy i dlaczego nie lubi, jeżeli przystanki są wypowiadane mową syntetyczną. W przypadku bydgoskich zapowiedzi jest to głos windowsowskiej Pauliny. Jest on zupełnie niezrozumiały, gdy chodzi silnik autobusu. No, to rzeczywiście, z tym mogę się zgodzić. Tu mamy jeszcze...
0: To się zgadza. On jest niestety mało fajny. Niestety, nie wiem, czy Microsoft ma fajną ofertę, czy co, ale no PKP też przecież sporo ma tej Pauliny na różnych dworcach.
3: Nie wiem, może się mylę, ale mi się wydaje, jakby nie polegajcie na tym, jak ona poradzie prawniczej i nie, jakby sprawdźcie to, jeżeli macie taką potrzebę, ale mi się wydaje, że licencja Windowsa po prostu pozwala nam na robienie z tą Pauliną co chcemy i na wykorzystywanie jej w warunkach komercyjnych. I że jeżeli my mamy Windowsa, którego my możemy wykorzystywać w warunkach komercyjnych, to co my tą Pauliną wygenerujemy, która przecież z Windowsem przychodzi, to mi się, podkreślam, wydaje, też możemy w tych warunkach komercyjnych wykorzystać. A jeżeli chcemy sobie kupić taką Iwonę do warunków komercyjnych,
1: no to już kosztuje.
3: Zapłacimy za to jak za złoto.
1: Albo nawet jak za zboże.
3: Dokładnie.
1: I tymczasem mamy jeszcze jedną wypowiedź. Tu Monika do nas napisała. Podesłała nam informację na temat aktualizacji systemu Wear OS. Wrzuciła link do tego i tu jeszcze taka wypowiedź a propos tego odnośnika. Wszystkie informacje na temat naszej aktywności fizycznej, osiąganych celów, tętna i tak dalej mają być wyświetlane bardziej szczegółowo. Z tego co zrozumiałam, ma również mierzyć ciśnienie i jeżeli te aktualizacje otrzymam, to poinformuję jak to działa. Mam nadzieję, że jednak ją otrzymam. No,
2: chodzi o to, że Google Fit był osobną aplikacją na zegarku i osobną aplikacją na telefonie. A teraz będzie bardziej zintegrowana i ona będzie troszkę przebudowana zarówno na zegarku, jak i na telefonie. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli, nie wiem, instalujemy Facebooka, no to fajnie Michał Leduchowski opowiadał. Taką bazę tego Facebooka mamy w telefonie, a taką końcóweczkę mamy w zegarku. Natomiast z Google Fit było inaczej. Google Fit to była zupełnie inna aplikacja, która trochę inaczej wyglądała na zegarku, a trochę inaczej wyglądała jakby druga, tożsama, ale druga, w sensie jak to wytłumaczyć, że to nie była ta sama aplikacja, tylko jakby inna, tylko o tym samym tytule i tych samych funkcjach, natomiast jej wygląd i funkcje się różniły poniekąd trochę od tego, co można było dostać na zegarku. I teraz jakby Google chciałby, żeby to było bardziej uporządkowane, co uważam jest dobre.
1: Zdecydowanie tak, więc po prostu pozostaje czekać na nową wersję i zobaczymy, jak to wszystko będzie działało.
2: Wiele się mówiło na naszym tutaj u nas w podcaście, w tym podcaście, na temat różnych wtyczek i dodatków do NVDA. No i teraz Paweł znalazł dwie takie, które nam tutaj też się mogą przydać nam w studiu.
4: Tak. I tak oto mamy na przykład... Moment. Muszę zerknąć jeszcze do moich notatek i zaraz będę z wami. Natomiast... Wydaje mi się, że tutaj mamy...
1: Jest ta wtyczka Unmute
4: dokładnie,
1: i Volume Control.
4: Adjustment.
1: Tak?
4: Adjustment. To są bardzo przydatne wtyczki. Ta pierwsza właśnie upewnia się, że nasz NVDA ma zawsze włączony dźwięk. I w momencie, kiedy ktoś nam go na przykład wyciszy, co mi się już na przykład kiedyś zdarzyło na nie moim komputerze, a które użytkuję teoretycznie sam, praktycznie czasem ktoś sobie na niego zajrzy, no to wtyczka przy uruchomieniu NVDA sprawdza, jaki jest stan rzeczy i przywraca nam dźwięk na stary poziom.
1: To może bardzo to często w laptopach się dzieje, jeżeli kilka osób z nich korzysta.
2: Ja myślałam, że to jest trochę właśnie do takich programów konferencyjnych, że, że masz jakiś taki szybki i prostszy sposób i takie zapewnienie i upewnienie się, że masz rzeczywiście mikrofon wyciszony, kiedy tego chcesz.
4: A nie, to jest głośność wszystko od słuchu, bo unmute właśnie odcisza nam NVDA, a z kolei volume adjustment pozwala nam za pomocą skrótów klawiszowych, które również możemy sobie skonfigurować, aczkolwiek domyślnie jakieś są, na podgłaśnianie i ściszanie głośności indywidualnych aplikacji. I rzeczywiście możemy się przełączać insert Windows albo tam caps lock Windows lewo-prawo między różnymi aplikacjami, które mamy akurat otwarte. I to nie musimy alt-taba używać, możemy z dowolnego miejsca na komputerze. A potem tak analogicznie caps lock lub insert Windows góra-dół zmieniamy głośność.
2: A czym to się różni od miksera?
1: Że masz do tego dostęp z klawiatury z dowolnego miejsca w systemie.
3: Dokładnie. Szybciej, po prostu szybciej.
0: Jeżeli jesteś w jakiejś przeglądarce czy czymś i nagle ci się po prostu włącza filmik, który jest jeszcze poziomowany do maksimum i zagłusza syntezę, to po prostu no, nie ma opcji, trzeba to przyciszyć. I przejście do miksera, niekoniecznie każdy wie dokładnie, który jest mikser, czym, jak tu wejść, tu masz skróty. I jakkolwiek za pierwszym, drugim razem może ci to nie wyjść, jeżeli masz kilka ogien otwartych w aplikacji, to za którymś czasem na pewno ten skrót po prostu ściszy odpowiednią aplikację.
1: Fajnie jakby ta wtyczka działała tak, być może tak działa, ale jeżeli nie, to myślę, że jest to niezła sugestia dla twórcy, żeby domyślnie zawsze po prostu była podświetlona aplikacja, w której jesteśmy i była sterowana głośność aplikacji, w której po prostu znajduje się fokus.
4: Ja zaraz spojrzę do opcji, bo zdaje się, że ta wtyczka ma jakieś ustawienia i tam coś takiego chyba było. O, już patrzę.
1: To już w ogóle
4: krok
1: super.
4: Zmiany poziomu głośności. O, mamy 1%. Zmień głośność bieżącej aplikacji. To jest chyba to.
1: Aha.
4: Że w tym momencie tu mamy hide audio sessions with the same names. To sobie odhaczę, bo to może się okazać przydatne czasem, jak będę chciał jakieś różne okna Firefoxa sobie pościszać może albo coś. Ukryj procesy i tu mam listę procesów, które są, mogę sobie je ukrywać, na przykład TW Blue mam, bo mam otwartego Twittera. Control all audio devices, możemy też tutaj kontrolować głośność całych kart dźwiękowych, nie tylko aplikacji.
2: No proszę.
4: I do tego jeszcze mam, możemy też ukrywać urządzenia audio. No i tak to wygląda. Natomiast
2: taka bardziej rozbudowana ona jest rzeczywiście.
4: Tak. No i możemy również przełączać karty dźwiękowe w locie, ale póki co tylko dla NVDA. Robimy to insert lub tam caps lock, Windows, page up, page down. Jest też opcja home i end. Home daje nam na 100% daną głośność, end na 0. Co jest super do szybkiego wyciszenia czegoś. Zdaje się, że autor też dodał, ale nie mogę tego chwilowo sprawdzić, bo coś padły linki, może linki wstaną, to sprawdzę. Też na moją prośbę, bo tam robiłem jakiś ticket. Opcję przypisania skrótu klawiszowego do konkretnej karty dźwiękowej dla tego NVDA. Że możemy sobie na przykład przypisać, że mikser to jest tam insert Windows, nie wiem, 1, jakieś słuchawki na USB to jest 2, głośniki w komputerze to jest 3 i tam urządzenie na Bluetooth to jest 4. Ja też próbuję namówić, żeby, jeżeli to jest oczywiście jakoś dostępne w jakimś API czy czymś, była opcja przełączania w locie kart dla wszystkich programów, na tej samej zasadzie, jak się przełącza głośność.
0: To by rzeczywiście było fajne. Natomiast ja już na przykład mówię, kiedy ta opcja może być rzeczywiście przydatna. W nowych Windowsach, jeżeli podłączamy nową kartę dźwiękową, a to może być na przykład rejestrator audio, domyślnie dźwięk jest kierowany na tę nową kartę dźwiękową, bo Windows uważa, że skoro użytkownik podłącza kartę dźwiękową, no to po to, żeby z niej korzystać. I z reguły to się sprawdza, aczkolwiek nie zawsze. I bywają takie sytuacje, że na przykład podłączają jakieś karty, które no, były dość profesjonalne i one różnie są skonfigurowane. Ja nawet nie bardzo wiedziałem, gdzie tam jest wyjście słuchawkowe i nagle traciłem NVDA. I w takim przypadku, jeżeli to działa również w momencie, gdy jest nagle więcej kart, jeżeli mogę sobie po prostu siłą ustawić kartę na syntezę na odpowiednią kartę, to jest rzeczywiście super opcja i to się czasami rzeczywiście przydaje nawet przy większych aktualizacjach. I no, większość użytkowników ma jedną, czasem dwie karty w komputerze, ja, gdyby tak policzyć wszystkie, by także spod karty, czyli takie no jakby wirtualne karty, które są oferowane przez moje karty dźwiękowe, to w tym momencie mam ich chyba 15. Także tego jest dość dużo. No i rzeczywiście, jeżeli by to działało, no to fajnie by było móc sobie coś takiego ustawić. No i jeżeli właśnie też ktoś tutaj chce sobie kupić lub ma jakieś rejestratory audio, coś, to warto sobie mieć taki skrót i w ogóle nauczyć się właśnie ustawiać. Ten skrót powoduje wyjście dźwięku na moją kartę, która jest w komputerze.
4: A mi się ta wtyczka przydała w trochę innej sytuacji, bo ja odbywam aktualnie wolontariat w radiu i prowadziłem już audycję samodzielnie. Obsługiwałem mikser, obsługiwałem sobie technikę. No i okazało się, że jest parę mocnych stron, jeżeli chodzi o oprogramowanie, którego używam. Na przykład FUBAR bardzo mi się sprawdza do takich prostych audycji, jak ja robię. Ja nie posługuję się żadnym SPL-em ani specjalistycznym oprogramowaniem.
0: A właśnie, przepraszam, że ci przerwę. A propos FUBARa, nie wiem, czy wiesz, że FUBAR ma też możliwość przypisania skrótu do wyjścia na konkretną kartę.
4: Wiem i mam to poustawiane. I to jest też super. To jest naprawdę fajna sprawa, zwłaszcza jak coś chcę szybko pokazać na wirtualnym kablu na przykład.
0: Jeszcze a propos FUBARa, niedawno wyszła wtyczka, którą no, niektórzy zwolennicy radia bardzo lubili, czyli
1: może jak to się nazywa? AutoSQR.
0: Tak.
4: O, czyli to jakieś takie crossfader.
0: Takie mądre coś, co przenika, no, co powoduje takie płynne przejścia między utworami. To można
1: czyli tak jak w radiu po prostu
0: ustawić.
4: To jest lepsze niż wbudowane crossfady, bo FUBAR ma jakieś wbudowane.
0: Zdecydowanie lepsze. Okay. No, ma dużo więcej opcji, się... tylko trzeba to umieć trochę ustawić. Mhm. Natomiast to rzeczywiście, jeżeli to ma takie same ustawienia, kiedyś to widziałem w Winampie i rzeczywiście, jeżeli to się ustawiło, no to rzeczywiście potrafiło to dość fajnie.
1: To grało naprawdę przyzwoicie.
0: Jak normalnie w radiu tam.
2: Ciekawe, czy są jakieś takie narzędzia, które potrafią zrytmizować ten początek i koniec. W sensie, ja nie mówię, to że raczej, wszystkie piosenki
1: to się,
2: mają
1: to się, tym punkty, to, to się punkty miksu odpowiednio ustawia i to już jest raczej robota ręczna.
0: Tak, ewentualnie są oczywiście narzędzia dla DJ-ów.
1: Tak, dobieranie BPM.
0: Które po prostu.
2: Ale tego tak szybko w locie chyba nie zrobisz na radio, nie? Na mikserze.
0: To znaczy inaczej. Na standardowym mikserze jako takim, no, mikser nie puszcza utworów, mikser DJ-ski. Czy jakieś takie całe kombajny DJ-skie, które mają mikser, odtwarzasz coś tam, albo teraz programów się coraz częściej używa.
1: Dokładnie. Jest to opcja synth.
0: Tak.
1: I ona jest do tego.
0: I to w ogóle nieraz bywa tak, że jeżeli są dwie piosenki, które mają różne tempo, on potrafi to tempo zgrać w takim sensie, że masz tempo utworu pierwszego, pod koniec to tempo płynnie się zwiększa, tego utworu pierwszego bez zmiany oczywiście wysokości. Te utwory w czasie tego delikatnego, bardzo delikatnego zwiększania tempa się przenikają. I w pewnym momencie wchodzi utwór i on za chwilę jest w swoim tempie. I to trwa na przykład pół minuty takie, no nie wiem ile tam, 15 sekund, pół minuty.
1: W ogóle DJ-e teraz mają bardzo łatwo, bo na przykład są liczniki BPM-ów. Jak na przykład przeglądasz w takich programach, chociażby na przykład w DJ-u, jest taka aplikacja na Maca, bardzo, bardzo fajna zresztą i bardzo też dostępna dla voiceovera. I tam na przykład jak masz utwory, to masz automatyczną analizę BPM-u i też on próbuje tonację wykrywać, no bo tak naprawdę to jest klucz, tak? Miksowanie w zbliżonym BPM-ie i tam w odpowiedniej tonacji, żeby to tam ze sobą się ładnie zgrywało. I teraz komputer tak naprawdę nam to wszystko analizuje i zazwyczaj w przypadku tej muzyki takiej elektronicznej, którą się miksuje, on to robi dobrze i po prostu DJ sobie przerzuca te kawałki, wybiera to, co chce zagrać, ustawia sobie na drugim deku. Może, jeżeli chce, jeżeli ma doświadczenie, to może oczywiście zgrać beat na słuch. Jeżeli nie ma, jeżeli nie chce mu się tego robić, to po prostu naciska przycisk synth i jedno do drugiego się dokłada i on tylko robi odpowiednio przejścia. Cała filozofia.
0: Teraz w ogóle w tych programach DJ-skich coraz częściej pojawiają się też to, o czym mówiliśmy tam 2-3 przeglądy temu, czyli możliwość wyłączenia perkusji, wyłączenia wokalu z utworu i tak dalej, i tak dalej. I można w ogóle
2: bardziej playlister niż DJ.
0: Znaczy w ogóle te sprzęty, to playlisty, to jest. No w każdym razie można wyłączyć z utworu teoretycznie na przykład bębny, zastąpić je swoimi, albo wyłączyć wokal i zrobić karaoke takie po prostu natychmiast niemalże.
1: Robić tak zwany mashup na żywo wtedy można na przykład.
0: Albo mashup na żywo. Można różne, różniste rzeczy robić, dokładać jakieś swoje rzeczy i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja kiedyś słyszałem wypowiedź jednego DJ-a, który powiedział tak, że kiedyś, to w latach 80. to sztuką było zgrywanie dwóch kawałków ze sobą. No bo się grało z płyt i to wszystko trzeba było ręcznie. Teraz, jak on się nie bawi czterema naraz, to on się nudzi. Bo tyle jest w stanie za niego też zrobić komputer przy okazji. I dla niego to jest właśnie wyzwanie, wrzucenie jak najwięcej do tego miksu, żeby po prostu jednak też no, nie wyjść z wprawy i żeby to nie było nudne dla słuchacza.
4: Natomiast no, te audycje, które ja miałem do tej pory okazję prowadzić, to jest raczej takie proste, no słowo przeplatane piosenkami, więc ani crossfady, ani inne jakieś skomplikowane bardziej operacje nie były mi potrzebne do tej pory. Natomiast parę innych wyzwań się okazało, bo miałem już sytuację, w której z uwagi na ograniczenia covidowe w studiu mogłem mieć tylko jedną osobę, a pozostałe dwie były dopięte po Zoomie. No i teraz sytuacja była taka, że chciałem sobie puścić muzykę. Trochę pogadaliśmy coś tam, chciałem puścić muzykę. No i jak muzyka by leciała, to idealnie byłoby, żeby Zoom zniknął z anteny. Mój patent na to, jak to wszystko się ogarnia, jest taki, że screen reader leci sobie po adapterze USB na innym komplecie słuchawek, takich słuchawek korków, pchełek, które no, leżą sobie, tak sobie amuzą w tych słuchawkach dużych, studyjnych, na tyle, żebym syntoka jakkolwiek słyszał i ogarniał w ogóle, nie wiem, czas do końca utworu, jak tam z godziną jesteśmy, ewentualnie jakieś notatki sobie tam na szybko podejrzał, no i obsługiwał Fubara do muzyki. Na głośnikach, na słuchawkach studyjnych, na mikserze mam no, wszystko to, co mi jest potrzebne, żeby mój komputer grał w radiu, czyli właśnie Zoom, czyli muzyka, tak dalej. No i teraz idealnie, żeby jakoś szybko sprawić, żeby Zoom się zmył w momencie, kiedy zaczynam grać muzykę. No teraz z tą wtyczką jest to dosyć proste, bo mogę po prostu szybko przełączyć się, albo już wcześniej przełączyć się na Zooma, Zooma zciszyć na zero i włączyć muzykę. A na koniec muzyki włączyć Zooma na 100, bo do wszystkiego jest przecież jeden skrót klawiszowy. Jak już jestem ustawiony skrótem insert Windows lewo-prawo na Zooma, to potem tylko insert Windows Home i wszystko jest w porządku. To jest jedno zastosowanie. Natomiast drugie, no coś się niedobrego stało w czasie tej audycji z moim komputerem. NVDA się troszeczkę zawiesił. Dokonałem ponownego uruchomienia, no tylko ponowne uruchomienie zakończyło się tym, że wróciła domyślna karta dźwiękowa i nagle eter i świat usłyszały syntoka. I oczywiście im dłużej próbowałem i tam oczywiście no, trochę w stresie, wiadomo, bo to wszystko są sekundy, tam leci sobie muzyka, za chwilę by trzeba jakąś moderację zrobić, wejść, coś pogadać, jakieś wejście antenowe, a tutaj się sypie technika. No więc ja próbuję szybko przejść do insert control S, tab, coś tam. Oczywiście zanim to wszystko zareagowało, to jeszcze zdążył tam parę innych rzeczy zagadać. I już nawet dostawałem komentarze od rodziny, która mnie gdzieś tam słuchała, bo wiedzieli, że będę nadawał, że ej Paweł, bo ci się włączył syntezator na mikser. Ja mówię, wiem, próbuję ratować sytuację, to już po fakcie. No i teraz się okazuje, że mogę to w miarę szybko opanować skrótami do przełączania karty dźwiękowej w NVDA, więc nawet w takich sytuacjach ta wtyczka się okazuje no, bardzo pomocna. No ciekawe pomysły ma ten autor, bo to jest ten sam autor od wtyczki ostatnio słownikowej, o której Paulina mówiła. I jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej rozwinie i może rzeczywiście będziemy mieli szybkie przełączanie w locie kart dźwiękowych dla dowolnej aplikacji. Fajne by to było.
2: Tu widzący mogą nam niektórzy zazdrościć.
1: Ja myślę, że wiesz co, widzący mają swoje zabawki. I do zarządzania głośnością są te wszystkie aplikacje typu Voice Meter, tam jest Banana, Potato i jeszcze coś, to tego na przykład podcasterzy bardzo chętnie używają. Ja szczerze mówiąc nie bawiłem się tym nigdy, więc nie wiem, czy to jest dostępne, ale
4: średnio.
1: Średnio, to znaczy, no to już...
4: Z obiektową nawigacją Jak cię jeszcze mogę, ale to jest mało wygodne, natomiast więcej chyba zachodu niż warte.
1: Tak, ale to jest taki, wiecie, to jest taki wirtualny mikser, na którym można sobie na przykład wpuścić kilka aplikacji na osobne urządzenia wirtualne i je ze sobą miksować, więc naprawdę jak ktoś nie ma fizycznego miksera przed sobą, to może robić rzeczy ciekawe, no tylko tak jak Pawle mówisz, no skoro to dla nas tak średnio dostępne, no to i wygody mało, a w przypadku radia, kiedy robimy coś na żywo, no tak jak my teraz, to po prostu no ważne są sekundy, tak jak Paweł zresztą powiedział.
2: Nie ma jak fizycznych hebelek, nie?
1: Oczywiście. No,
4: tak, tylko to w moim setupie musiałbym, w moim workflow musiałbym mieć dwa miksery w tym momencie. Jeden studyjny, drugi mój prywatny do rzeczy laptopowych.
1: To też właśnie, Pawle, ja tak tutaj mam, wiesz?
4: Okej.
1: Bo z jednym to już się nie wyrabiałem.
2: To taka tajemnica z kuluarów.
4: Przestrzeń na stoliku, ale to już inny
2: stoliku.
4: Dyskusji.
2: Biurze chyba, nie stoliku. No.
1: Tutaj to nie jest mały stolik, tyle mogę powiedzieć.
2: No właśnie tak myślę, ale się nam rozluźniła sytuacja. Trzeba tutaj w ryzy wszystko spiąć. Himawari wróciło pod nowym adresem. Mikołaj znalazł tutaj dla nas tą wieść.
3: Tak, Himawari.
2: Ktoś pamięta w ogóle Himawari jeszcze?
3: Tak, jeżeli ktoś nie pamięta, bardzo prosta, fajna strona do porozmawiania sobie, bo wchodzimy na himawari.app, teraz właśnie .app, już nie .ml, tylko .app, ukośnik, nazwa pokoju, względnie po prostu himawari.app i tam wpisujemy nazwę pokoju w pole, które nam się pojawi, no zaznaczamy, co trzeba zaznaczyć, tam taki pierwszy ekran nam się z opcjami pojawi, czy chcemy mieć stereo, czy chcemy powyłączać sobie różnego rodzaju efekty. Możemy, jeżeli nie wiemy, co tam zrobić, kliknąć po prostu set i się tym nie przejmować. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, to posłuchać sobie Tyflo podcastu, który był na ten temat i jest jak najbardziej jeszcze aktualny. No, adres się zmienił, ale interfejs pozostał taki sam. No i w taki sposób możemy sobie rozmawiać z wszystkimi innymi, którzy też wejdą na tego samego linka, bądź do pokoju o tej samej nazwie i no, wpisujemy sobie jakiś nick, jakąś nazwę użytkownika i sobie możemy tekstowo i głosowo rozmawiać. Głosowo nawet w bardzo fajnej jakości i co najważniejsze na wszystkich platformach, czyli na iOSie, na Androidzie, na Firefoxie i na Chromie. I podejrzewam, że jeszcze na kilku innych. Co ciekawe, na Firefoxie i tylko na Firefoxie, jeżeli włączymy sobie odpowiednią opcję, będziemy mogli transmitować dźwięk stereo. Więc, no jak
2: ciekawe,
3: na web,
2: tak.
3: Bo Firefox jest jedyną przeglądarką, która robi to, co obiecuje, że robi, a Chrome, jak mu się powie włącz stereo, to mówi, dobra, włączyłem, a wysyła dalej mono. Ale no tam z tego co wiem mają być jakieś może coś, może prace, może coś się będzie ruszać, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie jak się coś będzie działo, podejrzewam, że będę o tym wiedział i będę informował.
1: No powiedzmy sobie szczerze, przekazywanie dźwięku przez przeglądarki to nie jest coś, co jest jakoś tak bardzo usystematyzowane w szczegółach. Tam oczywiście jak coś działa dobrze, to będzie działało na większości przeglądarek w sposób podobny, ale różnice mogą być i to różnice mogą zachodzić w różnych sytuacjach i na korzyść różnych przeglądarek. Kiedyś na przykład była taka aplikacja, ona zresztą nadal jest, my ją swego czasu przez chwilę testowaliśmy, także w Tyflo podcaście, CleanFit, i ta aplikacja lepiej sobie na przykład radziła z Chromem.
3: No i to jest niestety fakt, że teoretycznie tam jest specyfikacja, tam jest powiedziane, jak to ma działać, a tak naprawdę każda przeglądarka działa inaczej i przez to też, czego ludzie od bezpieczeństwa bardzo często nie rozumieją, a ja już to w tym momencie widząc, no jak to wszystko działa, zaczynam rozumieć. Zoom ma po prostu własny plik exe, my sobie to uruchamiamy, to jest osobny program i to nam będzie po prostu działać.
2: No tak. To tym sposobem zakończyliśmy naszą tutaj taką część tyflowieści, chyba że ktoś coś jeszcze chciałby dopowiedzieć, czego nie ma w notatkach.
4: A widzieliście, jaka piękna i długa jest reklama Apartu? To jest tyflowieść wbrew pozorom.
1: Bo z audiodeskrypcją ona chyba jakoś, nie?
4: Znaczy to tak przez przypadek wyszło, ale no dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, jest sobie firma Apart.

0: Godzina 20:05, tyle mamy na zegarze. Upał niesamowity za oknem, a my i tak jesteśmy. I troszeczkę dziś znowu potłumaczymy.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje

0: 29 dzień czerwca 2026 roku, to jest poniedziałek w kalendarzu, godzina 20 minęła 5 minut temu, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie ponownie Wojciech Figiel. Cześć Wojtku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Dziś będziemy znowu zajmować

0: czasu, od czasów pandemicznych, no i do tłumaczeń zdalnych bardzo często jest wykorzystywana również.
1: Jak najbardziej, tak właśnie jest i muszę powiedzieć, że to jest najczęstszy scenariusz, jak pracuję na rynku, nie ta platforma profesjonalna, ale właśnie Zoom. Bierze się to oczywiście z powodów finansowych, tak, że klienci Zooma mają, już nawet w wersji Pro, jak tutaj też sprawdzaliśmy, to tłumaczenie ustne jest dostępne, kiedyś było tylko w wersji webinarowej, bądź biznesowej, bądź edukacyjnej. Mnie ono na przykład uratowało skórę przy pandemii, bo można było prowadzić zajęcia. No, ale teraz już w wersji Pro, więc jest to taka chyba standardowa dość funkcjonalność. I dzisiaj sobie pokrótce pokażemy. Ta audycja nie będzie zbyt długa, natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałem troszkę powiedzieć o tym, no właśnie, jak to wygląda i czym to się różni. No, Zoom nie jest specjalistyczną aplikacją do tłumaczenia, w związku z tym występują różnego rodzaju błędy. No, zobaczymy, może też na przykład takie błędy wystąpią w czasie naszej audycji, kiedy będzie krótka demonstracja.
0: No to tłumaczenie to jest funkcja jedna z wielu, jeżeli chodzi o tę platformę, więc wszystko jest zrobione jakoś.
1: I pewnych rzeczy nie ma. Jeżeli pamiętacie, podczas poprzedniej audycji opowiadałem o tym, jakie to jest fajne, że ja mogę sobie podsłuchiwać tutaj drugiego tłumacza. No nic z tych rzeczy, na Zoomie tego typu funkcjonalności brakuje. Walczymy o tę funkcjonalność, nie ma jej. No i obsługa wielojęzycznych wydarzeń, to znaczy mówię o wydarzeniach, podczas których jest więcej niż dwa języki, tak? Czyli na przykład polski, angielski, hiszpański, jest tutaj o wiele trudniejsza. Ale najpierw to, co pokażemy, w ogóle muszę powiedzieć, że my już jesteśmy w tym trybie tłumaczeniowym.
0: Zgadza się.
1: I teraz poprosiłbym cię, Michale, o to, żebyś pokazał, jak wygląda to wybieranie języka.
0: Już, proszę bardzo. Najpierw muszę jeszcze sobie przełączyć syntezator, żebyście też to słyszeli. Proszę bardzo, mamy RH Voice'a, więc jest już, myślę, że tak jak być powinno. I teraz, jeżeli chodzi o Zooma, to mamy tutaj, ja już jestem przełączony, więc u mnie pojawił się w interfejsie taki przycisk.
2: Naciśnij więcej, opuść Alt, Polish, narzędzie, Polish, przycisk.
0: O właśnie, Polish.
2: Naciśnij CTRL plus Shift plus klawisze strzałek, aby zmienić kolejność.
1: Może już coś i polski.
0: Tak, tak.
1: Ja przepraszam, tak wchodzę, bo nie słyszę tej syntezy, ale to nie ma takiej potrzeby też.
0: To proszę bardzo, już. To mój błąd, już będziesz słyszał. Już jest wszystko, jak być powinno. I teraz, to znaczy tak, to jest co ciekawe, ja mam polskie tłumaczenie, a jednak język jest po angielsku, czyli...
1: To może być moja
0: języka.
1: Wina.
0: Całkiem możliwe.
1: Moja wersja Zooma jest po angielsku.
0: No tak, to może to...
1: Tam, mogło być też tak, że ja dodałem ten język, nie wiem, na przykład 5 lat temu.
0: Tak, więc... i się zachowało. Ten kod języka. Mhm.
1: Jeśli angielski jest właśnie angielski, a nie English, to znaczy, że właśnie tak było, że z palca go dodałem.
0: I teraz mamy coś takiego w Zoomie, idąc tabem po głównym ekranie spotkania, mamy taki przycisk jak...
2: Więcej sterowników spotkania, przycisk menu.
0: Więcej sterowników spotkania. I tutaj, jak sobie w to wejdziemy...
2: Więcej sterowników spotkania, okno nawigacja w stylu siatki. Używaj strzałek do nawigacji.
0: No właśnie, to tu mamy różne elementy, takie dodatkowe, dotyczące tego naszego spotkania.
2: Nieprzypięte polisch wiersz 2, kolumna 1, 4 z 10, nieprzypięte zakładka, naciśnij schi, transkrypcja wiersz 1, pokaż napisy, nagrywaj wiersz, zresetuj,
1: nieprzypięte.
0: Tak, to jest to polisz, ale to jest teraz, a wcześniej to było tłumaczenie ustne. Ja chcę sprawdzić tylko, czy przypadkiem...
2: Oddzielne pokoje, doc, wier, tablice,
0: nie ma
2: informacje, przenieś do bok, ustawienia, zresetuj, nieprzypięte list, pokaż napisy, transkrypcja wiersz, polisch wiersz 2.
0: Nie, Polish, a jeżeli nie będziemy mieli wybranego języka, to tu będzie coś w rodzaju tłumaczenie ustne. I w to po prostu trzeba będzie wejść, żeby ten kafelek wywołać sobie jako taki kafelek przypięty, z którego będziemy mogli korzystać.
1: Tak, dopowiem jeszcze właśnie o tym, czego ty szukałeś, a mianowicie jest jeszcze coś takiego jak tłumaczenie głosowe. Od wersji 7.0 Zooma wprowadzono, jest stopniowy rollout tej funkcjonalności i to jest tłumaczenie AI-owe. My go dzisiaj nie pokażemy, ale osobom, które znają dwa języki z tej listy, którą

0: czyli angielski, hiszpański, japoński, chiński, niemiecki, chyba i francuski. To bardzo polecam, można sobie, tylko trzeba we dwie osoby to sprawdzić, bo no, jest to ciekawe doświadczenie. Na razie tego może inaczej nie będę komentował, ale tak, rzeczywiście to jest pierwsze spotkanie z tą funkcjonalnością jest w tej siatce, a potem ona już będzie jakby wybita, bo Zoom zauważy, że chcecie z tego korzystać.
1: Tak, z tym, że tu warto zwrócić uwagę na to, że jeden, jedyny taki kafelek może być przypięty naraz, przynajmniej z tego, co ja widzę. Może to zależy od rozdzielczości, może od czegoś jeszcze. Natomiast wcale się nie zdziwcie, jeżeli będzie sytuacja taka, że raz w to wejdziecie na jakieś kolejne spotkanie i już tego nie będzie, więc trzeba będzie wchodzić w to ponownie. Jeżeli będziecie korzystać często z tłumaczenia, to po prostu trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie tutaj wejść i sobie za każdym razem to wybrać.
0: To jakbyś mógł pokazać tylko te opcje, jak się wejdzie właśnie w język.
1: Dobrze,
2: Transkrypolis wiersz 2, kolumna 1.
1: To ja sobie z tego wyjdę, bo mam to już przypięte, więc
2: naciśnij kiedy polisch,
1: mam ten przycisk polisz,
2: menu,
1: to otwiera mi się po prostu menu. I tu mam
2: język odsłuchu, oryginalny dźwięk, tłumaczenie wyłączone, odznaczono.
1: Bardzo prostą rzecz. To sobie po prostu wybieram.
2: Język odsłuchu, angielski, odznaczono. Język odsłuchu, polisch, zaznaczono.
0: No to już
2: oryginalny dźwięk.
1: I jeszcze taka opcja.
2: Język odsłuchu, oryginalny.
1: I to wszystko.
0: To wycisz oryginalny dźwięk jest po to, że standardowo, i to zobaczycie podczas naszego krótkiego demo, jest taka sytuacja, że słyszymy oryginał w tle bardzo cichutko. Myśmy o tym mówili podczas poprzedniej audycji i tłumacza słyszymy głośno. Natomiast jeśli zrobimy wycisz oryginalny dźwięk, no to wtedy właśnie nie słyszymy tego oryginału, bo może na przykład chcemy się całkowicie skupić na tym tłumaczeniu. No, preferencje są różne i właśnie jeden z tych bugów, o których mówiłem, to jest to, że i tłumacze, i odbiorcy często słyszą, niestety, no często, zdarza się tak, że słyszą niestety, ale ten dźwięk oryginalny i dźwięk tłumacza, czyli flora i dźwięk tłumacza na tym samym poziomie. Pół biedy jeszcze, jak musisz tego słuchać, to jest nieprzyjemne, ale jak musisz pracować, bo masz kilka języków i właśnie robisz ten relay, z tego relayu pracujesz, to jest praktycznie nie do ogarnięcia. Rozwiązaniem jedynym, jakie spotkaliśmy w branży, to jest po prostu zrestartować Zooma. No dobrze.
1: I oby pomogło.
0: Tak, i modlić się. A teraz ja pokażę, jak wygląda to samo po stronie tłumacza. Ale żeby to pokazać, oczywiście muszę włączyć voiceovera, to znaczy włączonego tego mam. Muszę włączyć, żeby było go słychać. Mam nadzieję, że już słychać.
1: Słychać.
0: Dobrze. I teraz tak, ja mam Zooma po angielsku, to od razu tylko uprzedzam. Tu jest taki, no właśnie, takie okienko Zooma.
3: Speaking to.
0: I tu mamy tak, speaking to i
3: speak, listening in, main audio.
0: Listening in, czyli nasłuchuj jakiego języka i na co speaking masz to mówić. I tu mam dwie możliwości, no właśnie, nie mogę tak jak tam trzech języków mieć w kombinacji, tylko muszę wybrać sobie albo polski, albo angielski.
3: Menu window, system dialoguje.
0: To nie jest akurat to.
3: Zoom audio interpreter, toolbar, window.
0: O, dobra. I teraz uwaga, zniknę.
3: Speaking to Polish, sweet.
0: Speaking to Polish usłyszeliście, ale ja jeszcze też usłyszałem speaking to English, no bo ja zniknąłem po prostu, teraz nadaję na kanale polskim. Po co jest to
3: listening in, main audio, solat?
0: Listening in. Otóż to jest właśnie do relaya. Jaki jest z tym problem?
3: Menu
0: no, możecie powiedzieć, OK.
3: English, main audio.
0: No właśnie, jest tylko English i main audio, czyli dźwięk główny to jest po polsku. Problem z tym jest podstawowy taki, że ja nie mogę wybrać polskiego i nie mogę na wyciszeniu podsłuchiwać, co moja koleżanka, mój kolega wyrabiają tam na tym polskim. To jest ta funkcjonalność, której absolutnie niestety brakuje. Żeby to zrobić, ja bym musiał przesunąć się na angielski, zmienić tu język na angielski, i potem dopiero znowu wejść w to, w tę listę rozwijalną.
3: Menu window, system dialog, English.
0: I tu zamiast English pojawiłoby się Polish, tak? Także jest to dość niewygodne, bo rzeczywiście tak się robi. Jakie jest to rozwiązanie? No niestety takie, że trzeba mieć drugie urządzenie obok, czyli na przykład telefon z WhatsAppem, albo FaceTime'em, albo Messengerem, co kto lubi i co kto ma.
1: A dwa nie sumy na przykład skonfigurowane równolegle rozwiązują to problem?
0: Znaczy to by było bardzo mylące i bardzo, znaczy po pierwsze włączenie dwóch zoomów, ja umiem na Macu włączyć, nie wiem jak się na PC-cie to robi, ale nawet jakby się dało, to wtedy niestety w sytuacji, kiedy bym miał na stałe ustawione, nawet że pracujemy tylko na Polski, nie, nic tutaj nie zmieniamy, to wtedy ja niestety słyszałbym siebie w momencie, kiedy ja bym tłumaczył.
1: A, też prawda.
0: No, musiałbym jakoś żonglować tymi zoomami, bardzo jest to niewygodne. I teraz chciałem jeszcze fajną rzecz pokazać, a mianowicie tutaj Zoom dostępnościowo zadbał i jest, jeśli mamy tylko te dwa języki, nie? Polski i angielski, tak jak ja tutaj mam. No tak, tutaj nie mamy akurat tego. My jesteśmy na polskim, ale on tak jak słyszycie,
3: speaking to Polish, sweet.
0: Oznajmia i właśnie kiedy oznajmia? Wtedy, kiedy ja nacisnę określony skrót klawiszowy. Dla peceta to jest Ctrl-Shift-C, a dla Maca to jest Command-Shift-Spacja. I to jest rzeczywiście bardzo wygodne. Ja obserwuję te moje koleżanki, które tu muszą klikać pieczołowicie tą myszką. Ja w dowolnym miejscu w Zoomie wcale nie muszę być w tym okienku. Mogę być na przykład gdzieś tu i proszę bardzo.
3: Speaking to Polish, sweet.
0: Wciskam skrót klawiszowy, jest OK. Teraz pokażę, jak wygląda konfiguracja tej opcji tłumaczenia ustnego, bo zanim my z niej zaczniemy korzystać, no to musimy ją skonfigurować.
3: No,
0: idziemy sobie do...
3: Interpretation.
0: O, i tutaj mamy tłumaczenie.
3: Zoom na interpretation window, dialoguje. Interpretation.
0: Mamy okno zarządzania tłumaczeniem ustnym. Czasami niestety to się nazywa tłumaczenie języka. Taki błąd śmieszny. I znowu tabulatorkiem.
3: Interpreter list. Prof 1 of 1. Interpreter 1. Wojciech Figiel. Delete. Source language. English. Expanded. Menu item. Target language. Polish. Expanded. Menu item. Selected.
0: Więc ja teraz mogę na przykład sobie zmienić.
3: Wojciech Figiel. Content selected. Interpreter 1.
0: Kto tłumaczy? Mógłbym na przykład Michała zaprosić do tłumaczenia, ale tego nie zrobię na razie.
3: English.
0: Mogę znowu tabulatorem wybrać ten język Reserve źródłowy.
3: English. Chinesa. Japan. German. French. Rusia. Portugues. Spanish.
0: Wybrałem język hiszpański, bo taką będziemy mieli tutaj kombinację.
3: Polish.
0: Polski.
3: Date.
0: Kiedyś nie było polskiego, więc na przykład się umawialiśmy, że na polski to się tłumaczy na koreański na przykład, albo na francuski, albo portugalski. O. I tutaj są trzy przyciski. Update, tak? Czyli zaktualizuj, no bo mam już jakąś konfigurację i tylko ją zaktualizuję.
3: Plus add interpreter.
0: Można dodać tłumacza ustnego.
3: Interpreter.
0: O, proszę bardzo, wszystko jest oznajmione.
3: Plus add interpreter. Polish. Polish plus add interpreter. End. Interpreter z list. Prof 1 of 2. Interpreter 1. Wojciech.
0: A do B, czyli ty pewnie strzałkami.
3: Interpreter 2.
0: Tak, strzałka w dół.
3: English. Delete. Interpreter 2. Search.
0: Tu mogę delete, jakbym wcisnął to.
1: Ale tu z tego, co ja widzę, to możesz dodać taki interpreter widmo tak naprawdę, bo nie jest wyznaczony, tylko wiadomo, że on jest. Ale nie wiadomo,
0: to znaczy,
1: kim jest
0: nie,
1: ten.
0: Nie puści mnie teraz system, jeżeli nie. Teraz jest, no już nie okay. Będę tu przechodził, ale ten przycisk update jest teraz wygaszony.
1: Dopóki jasne.
0: Nie włączę spacja. Kogoś, na przykład jakbym spacja. Sobie ciebie wybrał.
3: Wojciech Figiel update.
0: I zobaczcie też, że Wojciecha Figla już drugi raz nie mogę dodać.
3: Michał Dzisz.
0: Aha. Mógłbym Selecki dodać Michał ciebie. No ale tego nie zrobię, Boże. A, i nawet jeżeli... ja muszę wybrać dwa języki i dopiero wtedy to są góra-dół.
3: Japan, German, French, Rusja, Portugues, Spanish, Korean, Polish, Selected Polish.
0: I dopiero wtedy, jak mamy wybrane oba języki, to możemy wcisnąć update. No teraz to by spowodowało tam bez sensu konsekwencje, więc ja oczywiście teraz wykasuję cię, Michale, niestety. Przykro mi, a teraz jak go... O, dobra, spacją. Tak, dobra, okej. Okay. I teraz aktualizuję, można, ale mogę też nacisnąć end i wtedy jakby kabiny wirtualne zostaną zburzone i będę mógł od nowa je stworzyć. Ale ja tylko sobie zaktualizuję i upewnię się zaraz, czy jestem na polskim kanale. Uwaga, aktualizuję.
3: Zoom audio interpreter toolbar widow. Widow, switch.
0: No i właśnie tu jest problem taki, że na ten, na to okienko, w którym się przenosi, przemienia te wszystkie kanały wejścia i wyjścia, coś jakoś trudno się nawiguje w Zoomie. Nie wiem, o co chodzi.
1: A u mnie pojawił się taki komunikat, że tłumaczenie jest dostępne.
0: Tak, ponownie. Bo zmieniłem sekwencję, tak, nie? Tak, no i tu właśnie mógłbym zmienić spację.
3: Speaking to Polish? Sweet.
0: No, nie usłyszeliście tylko speaking to Polish, dlatego że ja wraz z voiceoverem się przeniosłem na chwilkę na kanał hiszpański. Myślę, że taka zabawa, że wchodzisz na kanał hiszpański, naprawdę sprawdzasz, czy to rzeczywiście tam jestem. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek
1: sens. Chyba nie.
0: I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o opcje dla tłumacza ustnego. Co się nam jeszcze przydaje tutaj? Przydaje nam się czat prywatny. Przychat. Dlatego, że Command Shift H wybieram sobie
3: listening
0: do kogo.
3: List.
0: No właśnie, list. I teraz ciekawe, jak ja tam wejdę. No, zobaczymy.
3: Zoom meeting, toolbar, format, o. Tłumaczenie symultaniczne, open,
0: wie, moje spotkanie,
3: start video, open, party,
0: szukam czata, może... O, dobra, i jestem. I teraz,
3: system dialogu.
0: O co chodzi? No my musimy się porozumiewać z tłumaczem drugim, więc wybieramy sobie, nie dla wszystkich,
3: Michał Dziwisz,
0: co tylko załóżmy, jeśli Michał jest drugim tłumaczem, to ja sobie wybieram tutaj prywatną wiadomość i wtedy na przykład mu tutaj piszę,
3: format, button,
0: nie wiem, zmiana albo coś innego. To oczywiście wyrzucę i teraz zobaczcie, że ja jestem gdzieś w tych innych opcjach, ale znowu
3: speaking to Polish.
0: Jest ładnie oznakowany. Ja dzięki temu wiem, na czym mówię. Tak samo jak oczywiście mamy te dźwięki na Zoomie.
3: Audio unmuted.
0: Możemy to... Nie pamiętam, gdzie to się włączało, ale możemy, tak jak pokazywałem ten w Interactio, te dźwięki takie, że jest piby na wyłączenie i piby na włączenie, to też możemy
1: to albo ustawienia
0: aktywować.
1: Dźwięku, albo ustawienia dostępności. Też już teraz nie pamiętam, ale gdzieś w której z tych opcji?
0: Ja nawet wydaje mi się, że to jest gdzieś w przeglądarce. No trzeba by było sobie to wpisać. Przepraszam, nie przygotowałem się. No trudno, już po sesji, więc egzaminy zdane, więc mogę się raz nie przygotować z takiej rzeczy. No to co, Michał, to może krótkie demo i wtedy byś po prostu pokazał, jak wygląda ten tryb, gdzie samego tłumacza słychać i ten tryb, w którym słychać tłumacza i
1: pytanie,
0: pod spodem
1: pytanie, czy to będzie u nas tak słyszalne, bo ja w tym momencie będziemy robić tak, że ja będę odtwarzał ci dźwięk z od siebie z karty, więc ten dźwięk nie przypuszczam, żeby on się pojawił jeszcze raz, skoro ty będziesz tłumaczył ode mnie, no ale sprawdzimy.
0: Jakby co, podmienimy wersję z chmury, bo tam na pewno będzie słyszalne.
1: A, no to chyba, że dobrze. To tak zróbmy. Okej, ja jestem gotowy, jeżeli chodzi o ten materiał, to teraz, jak rozumiem, powinienem się przełączyć na inny język, czy...
0: Nie, właśnie zostań na polskim języku, ponieważ będę tłumaczyć z hiszpańskiego na polski.
1: Okej, ja jestem gotowy, mam pliczek już.
0: Ja też jestem gotowy.
1: No to...
0: To jest przemówienie, ja tylko powiem, że to jest przemówienie egzaminacyjne dla naszych studentów, więc tam na początku pada kilka słówek. Jeśli to będzie właśnie ta część, bo nie wiem do końca, jaka to będzie część, to ja to po prostu wam zapowiem, że to jest ta część, bo tak naprawdę nie ma znaczenia oczywiście, jak ja to tłumaczę i co. Tylko chodzi o to, żeby to był czas dla ciebie, Michale, żebyś przełączył tę opcję, wycisz dźwięk oryginału, więc jak już to zrobisz, to pokażesz to, to po prostu daj mi znać i ja wtedy przestanę tłumaczyć, no żeby to jakoś, albo wyłącz po prostu nagranie. Ja jestem gotowy.
1: No to proszę bardzo, działamy.
4: Entonces podría parecer que España está partida por la mitad.
0: A zatem wydaje się, że Hiszpania jest niejako rozdwojona. I rzeczywiście, historycznie katolicyzm był bardzo powszechny w Hiszpanii, ale teraz sytuacja wygląda bardziej złożona jest. To nie jest tak, że ludzie po prostu mają jakąś religijność. Są ludzie, którzy po prostu wybierają różne rzeczy z duchowości. Są też ateiści, którzy po prostu przychodzą i odchodzą od religii, eksplorują przez jakiś czas, i tak dalej i tym podobne.
1: Wyłączam España, dźwięk oryginału.
4: Jest importante decirlo, siempre ha existido lo que podemos llamar Hiszpanii, un catolicismo
0: co ważne, istniało coś, co nazywaliśmy katolicyzmem socjologicznym, czyli osoby, które identyfikują się jako katolicy, bo katolicyzm jest zrośnięty z kulturą historycznie. W tych krajach, takich jak Hiszpania, była tradycja tego związku między kościołem a państwem. Czyli są to osoby, które nie chodzą co tydzień na msze, ale ze względu na tradycje bardziej niż na przekonanie religijne, ludzie uczestniczą w procesjach na Wielki Tydzień, uczestniczą w chrzcinach, w pierwszych komuniach, w ślubach i tak dalej. Ale trzeba też zauważyć,
1: Już wyłączyłem. Natomiast z mojej perspektywy, to jak zresztą i przypuszczałem, kiedy ja transmituję ten dźwięk, no to on jest u mnie zawsze słyszalny. Tak. Natomiast jeżeli zobaczymy, co będzie w tym nagraniu z chmury i najwyżej go sobie podmienimy, to
0: być może
1: taki fragment.
0: Słuchaczki i słuchacze będą nam musieli uwierzyć, ale uwierzcie mi, bo korzystałem też jako odbiorca tłumaczenia, ta funkcjonalność działa i nie ma z nią większego problemu. I to chyba byłoby na tyle. Może są jakieś komentarze. Jeśli nie będzie komentarzy, to ja zachęcam też do kontaktu ze mną. Nie tylko... co on mi tutaj gada? Nie tylko za pośrednictwem tych komentarzy pod audycją, ale też zapraszam do kontaktu na mój adres mailowy. Ja może podam ten adres wojtek.figiel@gmail.com. Figiel jak spłatać komuś figla. Jeżeli ktoś by chciał na przykład kształcić się na tłumacza ustnego, wiecie, jak to jest, że z tłumaczeniami pisemnymi, rzeczywiście jest, nawet dzisiaj żeśmy o tym w pracy rozmawiali, mieliśmy takie spotkanie, że tłumaczenia pisemne, rzeczywiście jest, ta sztuczna inteligencja sporą część rynku po prostu spłaszczyła.
1: Natomiast z tymi tłumaczeniami ustnymi to chyba jeszcze, i trochę czasu tłumacze mają spokoju, zanim cokolwiek wykosi ich z rynku.
0: Na dzień dzisiejszy to nie wygląda tak, żeby coś miało nas wykosić. Na dzień dzisiejszy, powtarzam, są napisy na żywo, nawet wielojęzyczne, ale nie wszystkim to odpowiada. Wielu ludziom to nie odpowiada. Chcą mieć głos jednak. A te systemy, my tutaj z kolegą prowadzimy takie doroczne badanie, taki audyt, jakby można, przegląd takiego systemu. I w dalszym ciągu zdaje się, że on jednak nie spełnia oczekiwań odbiorców. Bo
1: to znaczy, ja mogę powiedzieć z perspektywy odbiorcy właśnie, bo zaprosiłeś mnie jakiś czas temu na takie właśnie testowe spotkanie, gdzie była okazja posłuchać tłumaczenia ludzkiego, zderzonego niejako z tłumaczeniem maszynowym. Muszę powiedzieć, że człowiek nad automatem ma jedną bezsprzeczną zaletę, mianowicie człowiek jest w stanie tłumaczyć wybiórczo. To znaczy jest w stanie na przykład skrócić pewne rzeczy, nadgonić i tak ten kontekst zostanie zachowany. Natomiast automat tłumaczy dosłownie wszystko. Tłumaczy każde słowo i ma swoje tempo i ma pewną swoją bezwładność, która wynika z tego, że taki proces tłumaczenia to ma tak naprawdę, tłumaczenie ustne ma w przypadku takiej maszyny 3 etapy. Po pierwsze musi być coś, co rozpozna ten dźwięk, czyli jakiś whisper, dajmy na to. Później musi być coś, co przetłumaczy. To będzie albo tłumacz Google, albo DeepL, albo jakaś tam inna technologia. I tutaj już może być problem, bo jeżeli coś zostanie źle rozpoznane, to potem zostanie tym bardziej źle przetłumaczone. A potem jeszcze musi zostać wygenerowana synteza mowy. I naprawdę, jak ja sobie porównywałem tłumaczenie ustne, wygenerowane przez człowieka z takim tłumaczeniem maszynowym, to człowiek po prostu, w zasadzie szedł synchronicznie z osobą, która mówiła, która wygłaszała jakąś tam prelekcję, a maszyna zostawała gdzieś hen, daleko, w tyle, że tak naprawdę ta treść mówiona przez człowieka człowieka, a tłumaczona przez automat, to były zupełnie dwa różne światy. Takie było moje odczucie.
0: Tak, no są nowsze teraz systemy, powoli będą wchodziły, ale no myślę, że ten zawód jest fajny, całkiem ładnie płatny i nawet jeżeli no wykształcicie się na tłumacza ustnego, ale z tego fachu nie skorzystacie, to też takie kształcenie daje wam dużo jakby w portfolio różnych kompetencji, na przykład występowanie publiczne, kompetencje związane z pamięcią, także dużo rzeczy, przy okazji, dużo rzeczy trzeba się nauczyć, żeby dobrze tłumaczyć ustnie.
1: Zgadza się. No i tak to właśnie wygląda ta nasza dzisiejsza audycja, która zbliża się już do końca. Pytań nie ma, więc myślę, że wszystko zostało wyjaśnione dokładnie. Natomiast jeżeli pytania by jakieś były, no to zapraszamy do kontaktu z Wojtkiem. A tobie, Wojtku, właśnie bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: A nam kurier do domu by może mógł normalnie dowieźć, czy to cenowo w ogóle ma sens?
7: No, kurierzy są drożsi. No powiedzmy, jeżeli masz paczkomat 10 zł, to kurier mniej więcej tak około 15.
6: Wiesz, to zależy.
8: To jest jedna rzecz, no i Allegro Smarty wszelakie. Gdzie od 40 zł jest rzeczywiście ten paczkomat. To jest jakby jedna rzecz. I pamiętajcie, że mimo wszystko są ludzie, którzy pospieszą do pracy i w takim przypadku, kiedy on może sobie odebrać tę paczkę o dowolnej godzinie, a nie to, że czeka na kuriera, ten kurier albo mu przyjedzie rano, albo mu przyjedzie po południu, bo coś tam.
6: No tak.
8: No to może być problem w niektórych przypadkach.
7: Wiedzieliście w ogóle, że są takie paczkopunkty? Ja nawet nie wiedziałam, że jeżeli nie działa paczkomat, to... czy tam jest przepełniony, no to idzie do...
8: Znaczy, wiedziałem, że jest coś takiego, nie wiedziałem, że to się tak nazywa, to z reguły nawet stoi po prostu samochód jakiś i tam stamtąd są wydawane paczki i przynajmniej tak miałem to opisywane, jeżeli to jest to.
6: Ja wiem o tyle, że wiem, że któryś niewidomy kiedyś pisał, czy mówił, że mu paczkę przekierowano do nie tego paczkomatu, co trzeba i potem miał problem, bo tam trafić nie potrafił i mu Inpost nie chciał w ogóle zrozumieć, że no on nie może tam.
7: No to rzeczywiście. Red Reader to jest takie narzędzie, o którym będzie Paweł mówił, a ja się tu muszę dostać, bo mi się coś porobiło.
9: Tak, to jest klient Reddita na Androida. My już jakiś czas temu mówiliśmy o Bacon Readerze, natomiast jeden z użytkowników forum Audio Games odkrył tenże open source'owy czytnik. No i się okazuje, że jest on całkiem dostępny. Interfejs jest dość prosty, opiera się w dużej mierze na natywnych kontrolkach, więc mamy wszystkie przyciski typu więcej opcji i tak dalej. No i rzeczywiście jest to bardzo wygodny interfejs. Na stronie głównej na przykład mamy możliwość obejrzenia sobie najgorętszych, a najnowszych postów. W ogóle aplikacja jest po polsku też. Możemy przejść do dowolnego subreddita, możemy też przejść do naszych abonowanych subredditów. Możemy przeglądać sobie oczywiście posty. No i posty są prezentowane w bardzo fajny sposób, bo wszystkie dane są odczytywane. Najpierw tytuł posta, potem, że wysłane przez kogoś tam, ileś tam temu, tyle a tyle polubień, tyle a tyle łapek w dół. I kiedy sobie wejdziemy do środka, to mamy na przykład komentarze. A, w ogóle sama lista postów wygląda tak, że jest właśnie to, co mówiłem. Po czym jedno machnięcie w prawo. Zobacz komentarze i tutaj liczba komentarzy. No i dalej mamy znowu post, zobacz komentarze. Klikamy zobacz komentarze. Otwierają się komentarze, a na Reddicie wiadomo, komentarze się rozgałęziają na podkomentarze i tak dalej. To rozgałęzienie nie ma końca. No i przy każdym komentarzu również jest przycisk. Załaduj więcej komentarzy i również ich liczba. I po wejściu mamy widok tylko tych komentarzy dla tego konkretnego komentarza. I to można tak rozgałęziać bez końca. Bardzo wygodnie jest to zrobione, bo ja zawsze drążę.
7: A nie gubisz się? Ojej, ja mi się chyba pogubiła.
9: Wiesz co, nie, bo tam możesz zawsze wrócić wyżej, wyżej, wyżej. To wiesz mniej więcej jak wchodzisz. Ja się właśnie bardzo bałem o design tego, a to jest chyba najbardziej dostępna rzecz, jaką można zrobić na Androidzie, jeśli chodzi o takie rozgałęzianie. To po prostu działa. Dużo jest opcji personalizacji. Możemy sobie ustawić, co ma być konkretnie w menu, w którym menu, co ma być na pasku narzędziowym, czyli jakie opcje mają być wyciągnięte na wierzch, a jakie mają zostać w menu więcej opcji. Możemy też ustawić sobie, jakie dane mają być wyświetlane a propos konkretnego posta, czyli właśnie od kogo, ile temu, w jakim subreddicie i tak dalej. I te dane możemy też sobie przestawiać, staje się kolejność, tylko jeszcze nie odkryłem, jak to zrobić w sposób dostępny. Ale wstępnie uważam, że da się przeciągać te pola wyboru, tylko trzeba nad tym popracować. Są gesty dwoma palcami w lewo i w prawo. Oczywiście też można je skonfigurować, co robią, ale domyślnie to jest właśnie łapka w górę, łapka w dół. Wiele różnych rzeczy jest. Tego, czego brakuje, nie widzę, żeby były powiadomienia. Na przykład jak się zalogujemy na Reddita, żeby nam dawało znać, co tam u nas nowego, że ktoś skomentował nasz post, że jakieś tam rzeczy się podziały. Nie widzę też opcji wejścia do skrzynki odbiorczej, jakby nam ktoś chciał wysłać prywatną wiadomość. Ale tak poza tym wszystko możemy przeglądać. Dowolne subreddity, dowolnych użytkowników, profile dowolnych użytkowników i tak dalej. Więc bardzo fajna, taka prosta aplikacja w użyciu, a mimo wszystko ma chyba wszystkie funkcje, jakich potrzeba.
1: A tymczasem mamy pytanie jeszcze a propos paczkomatów. Tu pytanie od Krzysztofa. Kasiu, a czy w aplikacji Impost coś się zmieniło? To znaczy, czy dodali na przykład fizyczny przycisk nadaj paczkę z paczkomatu, czy coś takiego?
7: Ja nic o tym nie wiem, ale to być może tutaj ktoś z was będzie wiedzieć.
1: Cisza.
7: Cisza. Nie wiemy, Krzysztofie, niestety. Może coś tam jeszcze będzie. Impost. Znaczy,
8: wydaje mi się, że gdyby była możliwość nadawania przesyłek z aplikacji, podejrzewam, że na tych portalach różnych technologicznych byłaby o tym informacja. Kilka z nich śledzę. Żadnej informacji nie było, więc prawdopodobnie rzeczywiście takie funkcji przynajmniej na razie nie ma.
7: No to masz odpowiedź, Krzysztofie. Czy coś jeszcze mamy?
1: Na razie nie.
7: To teraz porozmawiamy sobie o wiadomościach od Google, bo od września Google testuje taką funkcję wątkowania wiadomości. No i to jest fajne. To jest troszkę takie zapożyczone z Gmaila, ale nie tylko. Będziemy mieć 5 kategorii. Być może to już ktoś ma, no bo wiadomo, jak to u Google bywa. Niektórzy mają, niektórzy nie mają. Ja wiem, że to było testowane od września, ale no, czy to już wchodzi pomału, tego nie wiadomo. Ale mamy sobie takich 5 kategorii: osobiste, transakcje, hasło jednorazowe, oferty i inne. No i teraz w zależności od tego, jaka wiadomość nam przyjdzie, no to jest taki filterek, który sam nam odfiltrowuje rzekomo. To nie jest do przetestowania na razie. No i wtedy możemy sobie jakby uporządkować te wiadomości. Fajne. Jestem bardzo ciekawa, czy to wejdzie i jak to się będzie zachowywało, jak ten filtr będzie wyłapywał te nasze wiadomości. No i co się znajdzie w innych, bo w tych innych to, właśnie, ciekawa jestem, czy to inne to nie będzie po prostu największy, najszersza taka najbardziej obszerna wiadomość, znaczy kategoria, do której wszystkie niepofiltrowane wpadną. W każdym razie informację taką znalazłam, więc się z wami tutaj dzielę. A teraz Michał z bardzo ciekawą rzeczą, no bo jakby komputer można uruchomić z wielu źródeł, ale z płyty winylowej?
1: Tak, to jest oczywiście taki eksperyment na styku programowania i elektroniki, więc umieszczam go raczej jako taką po prostu ciekawostkę, ale rzeczywiście jeden z internautów zamieścił w sieci swój projekt, w którym to, w ramach którego to, uruchamia komputer PC z oprogramowaniem, systemem operacyjnym DOS, z jakąś tam jego modyfikacją, z płyty winylowej. Jak on to robi? Ano używa do tego modemu, który kiedyś był przeznaczony do transferowania zawartości z taśm magnetofonowych do komputera. Tak jest opisane to urządzenie. Nie widziałem, szczerze mówiąc, nigdy czegoś takiego, natomiast no fakt faktem, stare komputery, komputery Commodore na przykład, czy Atari, to rzeczywiście w ten sposób się zasilało programami. Trzeba było włożyć kasetę i się wgrywało. I tu zamiast kasety mamy winylową płytę, na której to jest zapisany system operacyjny. I ten system operacyjny jest odtwarzany z gramofonu. Z gramofonu ten dźwięk leci do modemu. Tam jest przekształcany na zera i jedynki, jest transmitowany do komputera i za pomocą tego ten system startuje. On tam bardzo niewiele może, bo tak jak mówię, to nie jest system, to nie jest coś takiego produkcyjnego. To jest bardziej na zasadzie pokazania, żeby się dało i że się da, że jest coś takiego możliwe. Natomiast też jest filmik na YouTubie, dostaniecie link do artykułu, do opisu technicznego, można sobie tam chyba nawet pobrać źródła tego systemu, tego zmodyfikowanego kernela, żeby samemu może coś nawet podziałać, ale też jest filmik, na którym jest pokazane, jak to działa i rzeczywiście, no po prostu są takie piski, jakbym się przeniósł o te niemalże 30 lat i jakbym wczytywał jakiś program z C64, z kasety, a to jest jeszcze dawniej, jeszcze dawniejszy nośnik, no bo jest winylowa płyta, tak, która się obraca na talerzu gramofonowym i po prostu zaczytuje ten system. Także no, ludzie naprawdę mają, mają pomysły.
7: Prawda? No i teraz Paweł o Twitterze. I ja powiem szczerze, bo Twitter chce wprowadzić pokoje do czatów głosowych. Ja jestem zaniepokojona Twitterem. Kiedyś Twitter to było po prostu narzędzie do pisania, do dzielenia się pisaniem. To był po prostu portal tekstowy. Teraz są jakieś stories, które zapożyczył Twitter z Instagrama. W ogóle to, co się dzieje z Twitterem, to dla mnie jest po prostu tak niezrozumiałe i ja nie wiem, czy tylko ja mam taki problem. Ja rozumiem, że wszystko musi iść do przodu. Rozumiem, że to
8: chyba nawet
7: się
8: nie
7: musi
8: jest
7: rozwijać.
8: Kwestia iść do przodu. Kwestia chyba jasnego, że Twitter jest w gruncie rzeczy, z tego co wiem, stratny. Oni nie zarabiają pieniędzy. I po prostu podejrzewam, że szukają czegoś, na czym mogliby w gruncie rzeczy zarobić.
7: No ale wtedy nie widzicie tego, że oni swoją tożsamość po prostu gubią w ten sposób?
1: Bo być może...
8: Tożsamość o pieniądze.
1: Chodzi o pieniądze, no to jest biznes przecież.
9: No, czy okay. Ja myślę, że to się zaczęło jako taka platforma, pamiętam, w 2006 roku, na której wysyłały się krótkie wiadomości. I jakby to, co się nie zatraciło, to jest sam fakt, że to jest komunikacja szybka, troszeczkę na chwilę i takie łapanie momentów. I no to się jakby przerodziło troszkę w platformę dyskusji takiej szybkiej. No bo na przykład nie wyobrażam sobie na Facebooku, chyba żebym był w jakiejś grupie, wysłać sobie wpisu, odpowiednio go otagować i nagle dostaję odpowiedzi od kilku osób, których w ogóle nie znam, gdzieś tam z drugiego końca świata. Więc tą funkcję myślę dalej, że Twitter spełnia i szuka jakichś nowych sposobów, żeby zaangażować po prostu swoją społeczność w jakąś dyskusję na różne tematy. A że się stał ostatnio jakimś takim epicentrum różnych dyskusji politycznych i wydarzeń politycznych, to też szuka nowych kanałów, jakichś takich ujścia, żeby ludzie mogli podyskutować na różne tematy. No i właśnie kolejną taką rzeczą, którą chcę wprowadzić, są czaty głosowe. Jeszcze w tym roku mają się zacząć testy, ale co ciekawe, pierwszymi osobami, które będą to testować, będą osoby z grup najbardziej zagrożonych przez mowę nienawiści i trolling, czyli kobiety, czyli osoby z różnych marginalizowanych grup. Ciekawe, czy niepełnosprawni też się załapią.
7: No,
9: to ciekawe. Było ciekawe.
6: Głuchym je podejrzewam, że może być kwestia.
9: Tak, to na pewno. Już Twitter z niesłyszącymi ma już historię z wiadomościami audio.
6: Niewidomymi zresztą też. Bo no tam nie, teraz... o opisy alternatywne się dużo osób prosi.
9: Tak.
6: Znaczy, ja tego nie podzielam, ale panuje taki pogląd wśród bardzo dużej ilości osób niewidomych, że Twitter nie powinien pozwalać zamieszczać zdjęć bez opisu.
9: Znaczy na razie to sukcesem jest to, że opcja sama do wstawiania opisów nie jest checkboxem w ustawieniach, że możesz sobie włączyć możliwość dodawania opisów, no bo tak tego nikt nie będzie używał, a aktualnie już to poprawili, jest to nawet bardziej widoczne i działa. Ponadto Flicy w ogóle mają też wspierać tekst alternatywny do obrazków. Jako pierwsza usługa tego typu, tych stories mają być dostępne. To jest też fantastyczne. Natomiast tutaj właśnie będą testowane te czaty. Mają być ponoć dane do dyspozycji twórcom takich czatów jakieś potężne narzędzia właśnie do moderacji tym wszystkim. Kto będzie mógł uczestniczyć, kto będzie mógł mówić w danej chwili. Będzie taki duży pogląd właśnie na to, kto jest w tym pokoju, kto aktualnie mówi. I też Twitter eksperymentuje z tym, w jaki sposób będzie pozwalał na promowanie tych czatów, bo mówi się o zaproszeniach wysyłanych przez DM-ki, przez wiadomości prywatne. Mówi się o zaproszeniach przesyłanych w tweetach publicznych. No ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, jak się to przyjmie, no i w jakiej jakości też to będzie.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe. Komunikatorów głosowych, platform do komunikacji głosowej, to już jednak trochę mamy. Ciekawe, co to będzie taką naprawdę innowacją i czy w ogóle cokolwiek.
6: Myślę, że
9: ja myślę, takie... Tak, to jest takie zaangażowanie tak, polityczne może troszkę, takie, że obcy ludzie, którzy się poznali gdzieś tam właśnie przez dyskusję na Twitterze, będą mogli sobie stworzyć grupę na dany temat i sobie w niej, w ramach tej grupy spontanicznie pogadać i się spontanicznie zebrać wokół jakiejś akcji twitterowej albo jakiegoś wpisu. To może być całkiem spoko motyw.
1: Oczywiście. Pewnie, że tak. Zobaczymy po prostu, co z tego będzie. Słuchajcie, tymczasem mamy wypowiedź Moniki a propos jeszcze impostu. Otóż Monika napisała do nas tak. Jak robiłam zamówienie na Allegro w czwartek, późnym wieczorem, to paczkę do paczkomatu otrzymałam w niedzielę. Stało się tak dlatego, że mam Allegro Smart, więc i tutaj musiała zajść zmiana. No to jest w ogóle też ciekawe, czyli wyglądałoby na to, że oni 7 dni w tygodniu dostarczają te paczki, bo no w niedzielę to kiedyś to za to trzeba było ekstra dopłacać w ogóle u firm kurierskich.
7: Tak, jakieś ekspresowe przesyłki.
8: Znaczy oni mają jakieś takie coś, paczka w weekend, co się chyba nazywa.
1: No tak, ale to wiesz, to kiedyś prawdopodobnie była to jakaś opcja ekstra płatna, a tutaj no ze smartem wygląda na to, że jest dostępna.
8: A w ogóle zobaczymy, co będzie ze smartem od stycznia, bo ponoć Allegro część opłat związanych z paczkomatami zacznie przenosić na sprzedających, typu złotówkę czy tam 2 złote jakoś tak. W związku z tym pytanie, ilu sprzedawców zrezygnuje z tej formy wysyłki i pytanie...
6: Wszyscy, czy im pozwolą, bo też słyszałem takie plotki, jakoby nie było, jakby... No, że jest to jedna z opcji generalnie.
1: Że nie da się wymiksować z opcji smart, po prostu.
6: Tak, że albo tylko tam, że jeżeli w ogóle przesyłki, to ale to oczywiście wiadomo, jak to plotki AirTaga od 5 lat mieli pokazać i jeszcze go Apple do dziś nie pokazał, więc...
8: Tak, i Amazon ma wejść do Polski, zobaczymy.
6: Tak, w każdym dokładnie. Razie. Więc nie przywiązywałbym do tego jakiejś większej
8: inaczej. Może nie to, że przywiązywać wagę, natomiast warto po prostu śledzić temat i warto po prostu w okolicach przełomu, no po prostu warto śledzić to, co się tam dzieje i już.
7: O e-doręczeniach teraz będzie, czyli o otrzymaniu maila zamiast awizy. Pamiętacie taką usługę e-skrzynka? To się chyba nazywało, ty Mikołaj tutaj miałeś.
6: Ja to testowałem, bardzo fajna rzecz to była, żałuję już, że nie działa.
7: No to cię pocieszę, bo od października następnego roku, 2021, znowu ma wejść coś podobnego. Nie wiem, czy to jest to samo, bo po prostu zmieniła się nazwa. A oczywiście to jest dobrowolne, czyli każdy, kto wyrazi na to zgodę, będzie mógł odbierać urzędowe pisma w formie maila, ale... Tutaj będę to zaznaczać zawsze i wszędzie. Nie chodzi o pisma sądowe. tak, no pracują nad tym, ale to no, taka perspektywa w 2029 roku ma to wejść. Naprawdę.
6: Oho, to takie typowe terminy Poczty Polskiej, no co by nie mówić.
1: No tak.
7: Znaczy to jest generalnie bardzo trudne, tak, no bo to są sądowe rzeczy, tam są różne.
1: Być może jakieś kwestie, dane, tak zupełnie kodeksy. Serio mówiąc, to zmiany w jakichś ustawach, tak, będzie to wymagało. Tak.
7: To znaczy to, co teraz, o czym teraz mówię, też ma właśnie jakąś ustawą być, jakby uchwałą ma być przypieczętowane. Podobno ustawa jest u prezydenta, chociaż ja nic nie słyszałam w Sejmie, żeby było o tym, no ale być może wśród wielu różnych projektów i ten znalazł się na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Ma to być zgodne z normami europejskimi, z prawami Unii Europejskiej. Ta usługa będzie darmowa. Będzie i to e-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Czy ja jestem ciekawa, czy my dostaniemy oprócz tego tą formę papierową, czy właśnie już nie? No bo jeżeli to ma być równoprawne, to jestem ciekawa, czy będziemy dostawać papier, czy nie?
8: Ponoć nie. No właśnie, miał być zamiast papieru z tego, przynajmniej co ja gdzieś tam wyczytałem, ale no wiadomo, może być z tym różnie.
7: To ma być bezpieczne, bo i to ma się różnić jakoś od standardowych wiadomości e-mail. Nie mam pojęcia, no trudno mi.
6: Podejrzewam, że to będzie tak jak przez skrzynce, czyli my mailem dostawaliśmy informację, halo, przyszedł list, ale chyba nawet nie dostawaliśmy informacji, nie dostawaliśmy informacji od kogo, bo skrzynka nawet nie miała takiej informacji, od kogo ten list przyszedł. Był tylko link, klikaliśmy w ten link, to nas przekierowywało do profilu zaufanego, my się musieliśmy profilem zaufanym zalogować, czyli na naszym bankiem, albo hasłem, loginem, jeżeli ktoś na poczcie zakładał. I dopiero wtedy mieliśmy taką listę, no datę otrzymania listu i link pobierz. I klikaliśmy sobie w pobierz, tam dostawaliśmy PDF. Pierwsza strona to był zawsze taki skan właśnie od kogo, do kogo, skąd to przyszło, jaki to jest typ listu, jakiś taki blankiet pocztowy. No a potem druga, trzecia, czwarta strona to już był list.
7: To tak, rekordu nie ma dzisiaj, bo to już jest koniec naszych informacji, przynajmniej.
1: Ale
7: na
1: jeszcze to mam. A to zanim będziesz miał, to może jeszcze odbierzmy telefon, bo jest z nami Paulina, właściwie odbierzmy Zooma. O, ponownie
10: dzień
1: Paulina
10: dobry,
1: jest z nami, cześć.
10: Oj, przepraszam bardzo. Tak, ja po raz trzeci się wbijam, ponieważ tutaj też troszkę mam przemyśleń i różnych innych rzeczy. A co do...
1: Słuchamy.
10: Co do tego, że na sprzedających zostanie nałożona opłata, to mi się wydaje, że oni nie będą z niczego rezygnować. Po prostu klasycznym kształtem przeniesie się to na kupujących, którzy tą złotówkę będą musieli po prostu dopłacić do produktu. Ponieważ to już jest taka raczej powszechna praktyka, że i tak końcowo odbija się wszystko na osobie kupującej. Natomiast co do Google'a i jego nowości, to w wiadomościach ma się też pojawić szyfrowanie, znaczy te wiadomości jakby od osoby do osoby, bez połączenia z serwerem. Czyli będziemy mogli liczyć na zwiększenie prywatności, aczkolwiek są jakieś wieści na temat tego, że szyfrowanie end-to-end może być zabronione. Przekazywanie wiadomości end-to-end może być zabronione w Unii ze względu na to, że policja chce mieć dostęp i służby generalnie chcą mieć dostęp do tych naszych wiadomości. Aczkolwiek mi się wydaje, że co cwańsi użytkownicy zainwestują albo finanse, albo swój cenny czas w ogarnięcie VPN-a.
6: Co VPN-a, nie VPN-a. Takie aplikacje to się znajdą, zwłaszcza, że to jest open source i tego już jest na rynku tyle, że nawet jakby się próbowało, to tego Signal już nie chociażby. Jest w stanie. Dokładnie.
10: Dokładnie, a nawet jeśli nie, no to zawsze można sobie wziąć, prawda, jak już ktoś jest bardzo zdesperowany, kupić sobie własny serwer, postawić aplikację do wiadomości, która jest self-hosted, nie wiem jak to wyjdzie po polsku, no hostowana jest na własnym serwerze i mieć dosłownie pewność, że nikt tego ruchu nie będzie słuchał. Także ja myślę, że...
1: No, poza operatorem i dostawcą łącza.
10: A no fakt, to tak.
1: Bo to zawsze jest, wiesz, to jest zawsze gdzieś tam ryzyko, że ktoś może tego podsłuchiwać.
6: Właśnie jeżeli jest end-to-end, to nawet jeżeli operator nam to przechwyci, to on jakby nic z tym nie zrobi. O to chodzi.
1: Tak. No, przynajmniej nie w czasie rzeczywistym, bo tam ewentualnie kiedyś może mu się to uda rozkodować, ale to...
6: Trochę mu to zajmie.
1: Dokładnie.
6: Tak. Tak od Jezusa do nas to jest bardzo niewiele w porównaniu do tego, ile mu to zajmie.
10: Tak, natomiast jeszcze co do Google'a, to mi się dzisiaj, nie wiem, może wy już o tym kiedyś wspominaliście, ale dla mnie to było zaskoczeniem. Jak dzisiaj sobie przeglądam na desktopie stronę Google Play'a i widzę opcję w menu Google Points i to polega na tym, że załóżmy jak kupujemy coś w Google, to w sensie tymi płatnościami Google, to zarabiamy za to punkty, które mogą być albo wymienione na jakieś tam feature'ki w grach slash apkach, albo mogą być jakby takim tak zwanym zwrotnym bonem zakupowym, który też można wykorzystać w Google Playu. Znaczy, no generalnie trafia na nasze konto Google jakaś tam suma. No i tam w zależności od tego, jaki mamy plan tego wykupiony, to czy tam w zależności od tego planu po prostu jest dany procent tego nam się zwraca. Tak, i tam są jakieś dodatkowe jeszcze rzeczy. A w połączeniu na przykład z jakimiś premiami za ankiety Google, bo coś takiego też jest, czyli tam zarabianie na ankietach utworzonych w Google, to rzeczywiście możemy sobie Jezu, ja już w nocy nie myślę. To rzeczywiście możemy sobie całkiem dobrze zarobić. I takie apki, czy jakieś gry, czy subskrypcje, czy inne tego typu rzeczy. Myślę, że spokojnie można sobie za takie rzeczy pokryć.
1: No cóż, no to rzeczywiście może być fajna opcja. Ciekawe, jak wiele punktów trzeba uzbierać na coś sensownego. To jest, wiesz, prawda? Pytanie.
10: Znaczy, nie wiem, nie wczytywałam się, ale na pewno można tam za darmo dołączyć i po prostu...
1: Próbować.
10: No to jest pasywne, nie? Czyli jakby, jeśli nam się coś uzbiera, to fajnie, jeśli nie, to nie. Przecież nie musimy dodatkowych rzeczy kupować, żeby coś z tego mieć. Możemy sobie tak po prostu niezobowiązująco do tego dołączyć i czekać na jakiś rezultat.
1: No jasne.
7: Coś jeszcze?
10: Cóż, chyba tyle ode mnie i chyba już rzeczywiście...
1: No raczej już więcej nie będziesz miała szansy, żeby się dodzwonić, bo za chwilę będziemy kończyć.
10: Właśnie, mieliście się żegnać. Tak,
1: ale to za chwilę, także jakby ci się coś jeszcze przypomniało na ostatni moment, to jeszcze wiesz, to jeszcze zawsze próbować możesz.
10: Okej.
1: Okay. Dobra, do usłyszenia.
7: Dziękujemy bardzo. To co, kto jeszcze coś ma? Bo tutaj
6: ja
7: kilka osób się zgłaszało.
6: Taką krótką informację, że skorzystałem w tym roku z programu Aktywny Samorząd, tym razem moduł drugi, czyli kwestia związana z dodatkiem na potrzeby kształcenia, no jeżeli chodzi o studia. I mogę śmiało powiedzieć, że system SOW, czyli system elektroniczny, przez które te wnioski załatwiamy, jest w pełni dostępny. Od rozpoczęcia procedury wypełnienia wniosku do podpisania ostatecznego umowy jesteśmy w stanie wszystko bez problemu sami zrobić. Jedyny krok, który mi sprawił jakiś tam problem, to jest kwestia podania, bo tam trzeba było podać bardzo dokładne dane, jeżeli chodzi o zakończenie całych studiów, całego semestru i tak dalej, i je trzeba tam było spisać z zaświadczenia, tak, które przyszło z uczelni, które wiadomo, wypełnione ręcznie, zeskanowane. I ja po prostu coś tam wpisałem, co się okazało, że nie było do końca dokładne, ale dostałem nawet dokładne informacje, co należy poprawić i jakie wartości należy tam wpisać. Więc poprawiłem to, co należało poprawić, odesłałem potem wniosek, ale jak już na przykład umowa przyszła, to umowa, bardzo dostępny PDF.
7: Bardzo dużo dokumentów, nie, Mikołaj, na studenta? Co? Bardzo dużo dokumentów się wypełnia, nie?
6: Tak, ale na szczęście przez to, że się to robi przez SOF, bardzo, bardzo fajnie to wygląda, da się to samemu wszystko wypełnić, nie jest to jakiś większy problem. No, działa to całkiem fajnie.
7: No tak, to może ja mówiłam o SOF-ie. Proszę, Paweł.
9: No to ostatni news, którego w ogóle zapomniałem totalnie wpisać do notatek, a szkoda, bo miałem go w ogóle w głowie cały tydzień. Właśnie sobie czytałem teraz taki reportaż sprzed 2 lat, znaczy post na blogu jednej z londyńskich organizacji dla osób niewidomych, że ciężko jest ogólnie z dostępnymi odbiornikami cyfrowego radia DAB i że nie ma takiego w pełni dostępnego, który by tam mówił, czytał te wszystkie informacje, pozwalał przejść po menu. No i próbowali się z tym zmierzyć Niemcy, a konkretnie firma Technisat, która przy współpracy ze Związkiem Radiostacji tym bawarskim, Bayerischer Rundfunk, i jeszcze z jedną jakąś organizacją medialną w Bawarii, co ciekawe z żadną organizacją dla osób niewidomych, nie widziałem tam właśnie ani BBSB, ani tej szkoły w Norymberdze BBS, żeby tam jakieś współprace były, a szkoda. No, stworzyli radio, które nazywa się Technisat DG Radio 3 Voice i reklamują je jako radio dostępne dla niewidomych dzięki dostępnemu offline cały czas asystentowi głosowemu. No, problem w tym, że asystent głosowy rozumie zaledwie 19 komend.
1: Oj.
9: Więc możemy włączać, wyłączać radio, możemy je podgłośniać i zciszać, możemy przełączać stację, poprzednia, następna, pauza, możemy zmieniać sobie źródło na tam, bo tam można DAB-u słuchać, FM-u, płyt CD, nawet zapamiętuję pozycję, w której ostatnio skończyliśmy, AUX, czyli po kablu podpiętym, albo źródło USB, czyli jakieś tam pendrive'y, dyski i tak dalej. No, możemy sprawdzić jakiś status tej, bo to jest taka wieża tak naprawdę. To nie jest radio przenośne, to jest radio jak najbardziej stacjonarne z zestawem kolumn. I no spoko, w sensie asystent, ale żeby asystenta włączyć, to trzeba go włączyć w menu. On domyślnie nie jest włączony. Więc tego i tak sami nie zrobimy. No, co prawda wszystko tam jest, przyciski, pilot. Może można się tego jakoś nauczyć. Nawet ponoć dołączają skróconą instrukcję w Braille'u. Ale jak dla mnie, to mimo wszystko nadal nie jest dostępność. To jest jakieś takie obejście problemu, który jak najbardziej istnieje. No i cena tego urządzenia. 330 euro.
1: No to jeszcze może u naszych zachodnich sąsiadów to ktoś tak lekką ręką wyda, ale w Polsce to jest ponad 1200 zł.
9: Tak, znaczy no pytanie, co za to dostajemy, nie? Bo ja bym się spodziewał, że ten sprzęt będzie trochę bardziej no dostępny, na zasadzie jakiś TTS w menu.
1: Owszem. No bo tak to co? No nie odczytamy nawet, jaka to jest stacja, jeżeli nie ma TTS-u.
9: Nie wiem, co się kryje pod hasłem status wieży, bo zdaje się, że tam jakiś... No czymś to odpowiada, czy to są sample? Nie wiem, ale...
1: No ale wiesz, nazwy stacji radiowych, no to nie zrobisz na samplach, chyba że to po literce będzie mówiło.
9: No, ale nie wiem, czy to są sample właśnie, mm-hmm. Bo tam nie było napisane, natomiast bo nie ma TTS-a, na zasadzie nie ma screenreadera poniekąd, tak, w menu.
1: Okej.
9: Okay. To no, miałem na myśli, a co tam mówi, co tam odpowiada?
1: No to TTS, to by musiał jakiś być, jeżeli to by miało odczytywać jakieś te wszystkie, wiesz, tam informacje.
11: Biorąc pod uwagę, że jest kilka radii na rynku, które mają na tyle prostą obsługę, że po prostu można się nauczyć przycisków i to są również radia DAB+, no to ta dostępność to chyba faktycznie. Jeżeli tam nie ma żadnego DTS-a, to jest trochę problem. Jest jakieś rozwiązanie na komputery, zdaje się, stacjonarne. Trzeba mieć kartę telewizyjną.
1: Tak, DAB Player. DAB Player.
11: DAB Player.
1: Pokazywaliśmy to w tym podcaście. No, zresztą, tak. Zresztą też i odbiorników DAB Plus, to też swego czasu pokazywaliśmy troszkę, głównie wspólnie

0: ma coś pozytywnego.
1: Za tydzień znowu tu będziemy.
0: To prawda. To co, wszyscy już powiedzieli co no co chcieli, to nie, ale co mieli ochotę powiedzieć?
1: Ważnego? Wygląda na to, że tak.
2: No, a tak.
3: Jeżeli chcecie pozytywnego newsa, o którym pewnie wszyscy wiedzą, w piątek Black Friday.
0: Mówiłam.
3: To tak jeszcze przypomnę. Oczywiście Black Friday jest i tak w tym roku rozłożony i to z błogosławieństwem można powiedzieć góry, prawda? Różni ludzie mówią, żeby rozkładać te promocje Black Friday'owe, bo przecież pandemia, żeby wszyscy się nie rzucali jednego dnia na wszystko, to niech robią promocje różnych dni, tygodni i tak dalej. Więc może być to wszystko teraz
0: rozrzucane. M-Bank ostatnio miał dosyć taką potężną aktualizację. Cała noc nie działały bardzo różne systemy. Podejrzewam, że to się bo ani płatności kartą w którychś tam godzinach.
1: Oni pisali nowy system powiadomień, wiesz, będzie teraz częściej ONDŻN. Ach.
0: Złośliwy to jesteś.
3: To jak rozumiem, ma być to pozytywne info.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: A co, nie lubicie dostawać ONDŻN?
3: No w sumie jak ma się dostawać to albo nic, to zawsze to lepsze.
1: Słuchajcie, zawsze lepiej dostać ONDŻN niż na przykład informację, że saldo waszego konta się nagle tak uszczupliło o połowę, nie?
2: Albo w drugą stronę, to ja ostatnio widziałem, ktoś wrzucił, że dostał i to chyba nawet też w e-banku, że saldo konta to tam było 8 milionów, coś tam.
1: A to pozytywna informacja.
2: Tak, po czym zamknął otwar i wróciło z powrotem.
0: A ciekawe, czy jakby wypłacił coś, w sensie, no jakby sobie na przykład coś nakupował.
1: No chyba by nie zdążył po prostu.
2: Nie, no to chyba po prostu bardziej błąd aplikacji.
1: Dokładnie. Jakieś przepełnienie bufora albo coś i się po prostu pojawiła taka informacja. No, także...
0: 2 minuty mamy, słuchajcie, do 25 listopada, do środy. 2 minuty dzielą mnie od tego, żeby być solenizantką. Możecie składać życzenia.
1: To najlepszego.
0: Dziękuję.
4: Najlepszego. 100 lat.
0: Skromna jestem bardzo. To dziękuję w takim razie bardzo wszystkim. To do następnego, do za tydzień. Pamiętajcie o nas, pamiętajcie, że można pisać komentarze, nie tylko podczas trwania audycji. No i cóż, ze mną dzisiaj w studiu, to też było bardzo skromne, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki.
2: Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy wszystkim. Dziękujemy za wszystko. Katarzyna Ślipek, dziękuję jeszcze raz. Do następnego.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
7: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ale jednak odczuwam u ciebie pewne rozczarowanie, że nie rozpoczęliśmy od innego gatunku muzycznego.
8: Widać, że z odczytywaniem emocji kobiet masz jednak pewne trudności, bowiem rozczarowanie to absolutnie nie jest to, co czuję. To, co czuję, jest odwrotnością rozczarowania. Jest to radość, bowiem nie dość, że nie jest to ten gatunek, który jest kością niezgody pomiędzy nami, to jeszcze rozpoczął nasze wydanie numer 233 zespół, będąc już od lat zespołem stosunkowo mi bliskim. Może w ostatnim czasie mniej ich słucham, natomiast no miałam tak, okazję lat temu 11...
1: Na rzecz innej muzyki zapewne.
8: No, jakiejś tam właśnie też innej rockowej, barokowej, to wszystko jakoś tak blisko siebie, chociaż daleko jednocześnie. Ale no nie szukaj tego, co chcesz znaleźć, bo i tak tego nie znajdziesz. No w każdym razie na koncercie Kings of Leon miałam okazję być lat temu, ileż to już, 11 na openerze i było to jedno z takich moich pierwszych, większych koncertowych doświadczeń, więc mimo tego, że może w ostatnich latach trochę mniej już piosenek tego zespołu w moich głośnikach i słuchawkach, to wciąż będzie we mnie sentyment do tej właśnie grupy, więc takim miłym sentymentem.

0: orientalnym akcentem. Rozpoczęliśmy wydanie numer 233.
1: M Television ta piosenka była zatytułowana, to jeszcze dodajmy dla porządku.
0: No właśnie, bo ostatnio była piosenka o radiu i to konkretnie o naszym radiu i naszej audycji w tymże radiu DHT.
1: Tak.
0: Więc tym razem no, nie zaczęliśmy od akcentu wytworzonego przez sztuczną inteligencję, tylko od piosenki nagranej przez żywy, wciąż tworzący i dobrze się mający zespół. No i my też się mamy dobrze, jak najbardziej, bo myślę, że taka adrenalina i emocje, jakie nam dzisiaj towarzyszą, no może nie jakieś super wysokie, ale jednak dodają tej ekscytacji, a z czego one wynikają? Z niczego złego, nie martwcie się, to nie tak, że nam coś tutaj nie działa, bo działa wszystko jak najlepiej, aczkolwiek no przyznasz mi również rację na pewno, że kiedy obudziłeś się rano, to nie wiedziałeś jeszcze o tym, że za kilka godzin o godzinie 16 spotkasz się na antenie ze słuchaczami Radia DHT.
1: Bo... co prawda.
0: Jakoś się tak ułożyło, że w tym tygodniu z uwagi na mnogość obowiązków nie mieliśmy okazji, żeby dogadać to, czy nasza obecność zaistnieje tym razem antenowo, czy nie. No tak jakoś w międzyczasie troszeczkę informacji medialnych do nas docierało, ale gdzieś tak nam może się wydawało, że jednak byłoby ich zbyt mało na program. Ale tak stwierdziłam, że jednak zobaczę, jednak się trochę przyjrzę temu, co przyniósł miniony tydzień. Michał też się w międzyczasie przyglądał, to i owo mi zostawił, więc zwróciłam się do kolegi z taką sugestią, może my byśmy jednak tutaj odezwali się do naszych słuchaczy, nie czekali do kolejnego tygodnia, tylko podzielili się tym, co mamy. No i wystarczyło troszeczkę tutaj dopracować, coś jeszcze przygotować, znaleźć muzyczne komentarze do poszczególnych tematów.
1: I mamy program.
0: I tak oto jesteśmy, rozpoczynając wydanie magazynu RTV numer 233, którego pojawienie się na antenie wyklarowało się jakieś 2 godziny temu mniej więcej, ale mamy nadzieję, że jakość naszej dzisiejszej produkcji antenowej nie ucierpi absolutnie na tym. Jesteśmy to wciąż my niezmiennie te same osoby, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: A zatem przystępujemy do prezentacji informacji przygotowanych na dzisiaj. Nie będzie to jakiś bardzo obszerny zbiór, ale będzie. Natomiast powód taki główny, dla którego tutaj jesteśmy dzisiaj z Wami, jest jak najbardziej aktualny, bo nie jest to taka rzecz, która mogłaby poczekać tydzień czy nawet więcej, bo najwyżej tam umknie Wam jakiś odcinek programu czy serialu, nadrobicie to sobie w jakimś dostępnym źródle, ponieważ rzecz jest związana z wydarzeniem, które odbędzie się na żywo. I będzie ono związane ze świętem, które już w najbliższy poniedziałek będziemy celebrować, z którego okazji będziemy mieć wolne, a jest to oczywiście Narodowe Święto Niepodległości. I Telewizja Polska znana jest z tego już od lat, że przy tego rodzaju okazjach bardzo lubi organizować jakieś wydarzenia artystyczne. Tak było... No w zasadzie już od lat mam wrażenie, za poprzedniej władzy chyba jeszcze to się zintensyfikowało, a za obecnej nie zaprzestano tego trendu, jak widać. I tak oto mamy koncert, który będzie nosił tytuł Zawsze jesteśmy potrzebni, który dokładnie w poniedziałek 11 listopada się odbędzie. Konkretnie odbędzie się on we Wrocławiu, na tamtejszym rynku. No i wiemy tutaj, co nieco zarówno na temat artystów, którzy wystąpią w koncercie, ale to za chwilę, jak i na temat konstrukcji tego wydarzenia, jego struktury, ponieważ będzie ona dwuczęściowa. No i wybór tej lokalizacji, czyli Wrocławia, jest nieprzypadkowy, bo nie chodzi tylko o to, że to jest ładne miasto z ładnym rynkiem, ale o wydarzenia, które miały miejsce niedawno w tych właśnie okolicach i co do których Telewizja Polska angażowała się zarówno jeżeli chodzi o informowanie o tym, co miało tam miejsce, jak i o wspieranie lokalnych mieszkańców. Dobrze o tym wiemy i mówiliśmy o tym, że temat powodzi zajmował ekipę Telewizji Polskiej. Zarówno wówczas, kiedy był takim gorącym tematem, jak i również później, kiedy zorganizowali taki poprzedni koncert pod hasłem Razem dla Was, o którym mówiliśmy, który właśnie miał być takim wsparciem dla powodzian i dochód z niego miał również stanowić dla nich bardzo istotną pomoc. I można powiedzieć, że kontynuujemy tutaj ten nurt, także mamy połączenie jednocześnie właśnie wątku celebrowania polskiej niepodległości, jak i wspierania tych, którzy tej pomocy, tego wsparcia będą na pewno przez jakiś czas jeszcze potrzebować, bo tak jak już mówiliśmy, to, że powódź ustąpiła, to nie znaczy, że wszystkie kłopoty się skończyły, one dla wielu tych osób na pewno będą trwać. I tak oto pierwsza część koncertu Jesteśmy sobie potrzebni będzie poświęcona solidarności z powodzianami. Na scenie wystąpią artyści, co nie jest zaskakujące, ale zaskakujący może być ten dalszy dopisek, wraz z przedstawicielami służb ratowniczych, którzy nieśli pomoc poszkodowanym. No to może być to trochę zaskakujące, w tym sensie, że no okej, rozumiem, może jakiś tam jeden wspólny występ, że wyjdą ci przedstawiciele tych służb, ale tutaj to tak wygląda, jakby miało być więcej takich wspólnych prezentacji, więc ciekawe, czy oni będą tylko śpiewać, czy będą stać i się ładnie uśmiechać, czy po prostu powiedzą parę słów, ale tak czy inaczej prezentować się będą ci wykonawcy, no trudno orzec. Przedstawiłam wam tutaj informację, jaką się podzieliła Telewizja Polska. Natomiast jeżeli chodzi o ten repertuar i zastanawianie się, czy to będzie jeden wspólny utwór, czy więcej, no to jeden na pewno ma być, bo tutaj deklaracja jest taka, że razem zaśpiewają między innymi nową wersję piosenki Moja i Twoja Nadzieja, której premiera miała miejsce pod koniec września i która to również została wyemitowana w ramach jednego z poprzednich wydań magazynu RTV, kiedy to informowaliśmy o tym poprzednim koncercie organizowanym stricte dla powodzian, czyli Razem dla Was. To była część pierwsza, a w drugiej części widowiska pojawią się piosenki pokazujące różnorodność i piękno polskiej rzeczywistości. Każda będzie dotyczyć wybranych miejsc i społeczności, które są bliskie sercu występujących artystów. No i cóż to będą za artyści? Na pewno jesteście bardzo ciekawi tego składu, bo ja wciąż jeszcze nie odzwyczaiłam się od tych poprzednich trendów, kiedy trzon składu takich koncertów tworzyli Rafał Brzozowski i Zenon Martyniuk. A tutaj powiem ci, że ani jednego, ani drugiego nie uświadczymy, ale za to uświadczymy bardzo takich wykonawców jak Kaja, Piotr Cugowski, Natalia Kukulska, Kamil Bednarek, Tomasz Makowiecki, Tomasz Organek, Bowska, Barbara Wrońska, Katia, Ania Rusowicz, Piotr z zespołu Enej. To powiem szczerze, że nie kojarzę, żeby on miał jakieś solowe występy dotychczas. No, no zawsze właśnie. To było pod szyldem tak. Enej, więc albo chodzi o to, że no tutaj będzie orkiestra akompaniować i może powiedzieli, słuchaj, nie zmieszczą się już ci twoi koledzy z instrumentami dętymi, a może to jest jakaś zapowiedź przyszłej działalności solowej. No zobaczymy, nie mamy jeszcze takiej wiedzy. Wymieniając dalej tych wykonawców, bo to nie koniec tej długiej listy, Gaba Kulka, Czesław Mozil, Zalia, duet Matylda Łukasiewicz, Wiktor Dyduła, Arek Kłusowski, Zazula, Weronika Korthals, Vixen oraz Wiki Gabor. Więc rzeczywiście jakby tutaj przeanalizować ten skład, no to jest mnogość takich wykonawców, których nie było przez lata w Telewizji Polskiej i niekoniecznie to jest zawsze taki typowy mainstream, prawda? No bo mamy tutaj takich wykonawców rzeczywiście mainstreamowych, no ale Gaby Kulki czy Czesława Mozilla, no to chyba nie można w ten sposób potraktować, czy duetu Matylda Łukasiewicz, czy tej rozpoczynającej swoją karierę Kati. Także no rzeczywiście tutaj się postarali, jeżeli chodzi o ten skład. Tak jak powiedziałam, wykonawcom będzie towarzyszyć orkiestra konkretnie pod batutą Michała Grota, zaś prowadzącymi będą nie Ida Nowakowska i Olek Sikora, już nie te czasy, kochani, tylko Paulina Chylewska i Robert Stockinger.
1: Się zmieniło.
0: Bardzo dużo. To się wszystko zacznie, tak jak powiedziałam, w poniedziałek 11 listopada o godzinie 20 na wrocławskim rynku. Jeszcze raz przypomnijmy, może ktoś będzie miał sposobność, żeby się wybrać i zobaczyć to wszystko na żywo. Natomiast dla tych, którzy tej sposobności mieć nie będą, oczywiście będzie transmisja przygotowana na żywo w telewizyjnej jedynce. TVP World, wróci jeszcze ten kanał u nas na moment dzisiaj, co jest w ogóle jakieś niespotykane, żebyśmy o nim mówili w dwóch wejściach, oraz na platformie TVP VOD. No ta godzina 20 może być trochę ciekawa, bo najczęściej w TVP 1 takie rzeczy zaczynają się 20:30, bo wcześniej są sport, pogoda, ale pewnie oni tutaj po prostu zrobią to jakoś szybciej, skrócą, no bo ile może być informacji w ten dzień, 11 listopada, tylko trzeba pokazać przecież w serwisie informacyjnym, jak wyglądało świętowanie tego dnia w kraju. Nie będzie jakichś bieżących newsów politycznych, no to może jakoś tak się zmieszczą, żeby o 20 skończyć prezentację tych informacyjnych kwestii i rozpocząć już koncert. Nie opuszczamy jeszcze Telewizji Polskiej, bo mamy informacje takie już niezwiązane z jednorazowymi wydarzeniami, a ta wieść, którą teraz Wam przedstawimy, będzie miała związek z programem nowym, który już miał okazję na antenie zagościć, dziś konkretnie. Przyznam, że nie miałam go okazji oglądać. No a propos okazji, to chyba zgodzisz się ze mną, Michale, nie przypominam sobie, ale może coś takiego miało miejsce, żebyśmy my, jako redakcja Radia DHT, zorganizowali coś takiego jak nasze redakcyjne kolegium.
1: Nie, my to akurat się kontaktowaliśmy przeważnie w grupie na WhatsAppie i tam się kolegium...
0: Ona dalej jest, tylko tam się prawie nikt nie nagrywa.
1: Tak, prawie się nikt nie nagrywa, bo i prawie
0: wszyscy
1: nikomu...
0: wszystko wiedzą.
1: Tak, oczywiście, dokładnie. Wszyscy wszystko wiedzą. Natomiast no my zwykle mieliśmy ten sposób komunikacji i ustaleń różnych naszych wewnętrznych spraw. No ale jak widać, co niektórzy wolą w inny sposób. Taki bardziej na żywo.
0: No z Michałem też nie mam potrzeby robienia kolegiów, bo mamy dwuosobowy skład, więc... Nie
1: każdy wie, co ma robić.
0: W ten sposób. Każdy wie, co ma robić, a jak nie wie, to wolimy się dogadywać na bieżąco, niż usiąść raz w tygodniu i kombinować, co tu zrobić. To by się nie sprawdziło w przypadku naszej działalności, ale chyba rozumiemy oboje, że w przypadku działalności takich dużych redakcji jakaś tam grupa WhatsAppowa może też istnieje do załatwiania takich bieżących rzeczy, ale jest zapewne wciąż potrzeba organizowania czegoś takiego jak kolegium, czyli spotkania takiego raz w tygodniu, czy z jaką tam może inną częstotliwością, ale chyba raz w tygodniu to jest jakiś taki standard, a może i raz dziennie w przypadku niektórych redakcji. No i w ramach tego spotkania wszystkie osoby tworzące jakieś tam treści dla danej redakcji rozmawiają ze sobą, ustalając, jakie to tematy zostaną wzięte na tapet przez rzeczoną redakcję.
1: Z tego, co wiem, to na przykład w przypadku programów informacyjnych to takie kolegia mają miejsce codziennie i zwykle rano właśnie zespół siada, są rozdzielane tematy, ten ma się zająć tym, ta ma się zająć tamtym i potem już po prostu każdy wie, co ma robić, no i się dzieje.
0: Dokładnie. Dlaczego o tym Wam teraz opowiadamy? Ano dlatego, że TVP pokaże nam kolegium. Zapewne jesteście szalenie podekscytowani, bo pomyśleliście teraz, że oni odsłonią kulisy swojej działalności.
1: A to ja bym oglądał. To...
0: Jezu, tak, no kto by nie oglądał. I pokażą to, co zawsze było zakryte, to jak oni się naradzają, ustalają nad czym kto będzie pracował. No tak dobrze to nie ma, natomiast pokażą nam coś na kształt swojego kolegium, a kolegium to właśnie tytuł nowego programu, który emitowany będzie na antenie TVP Info. W tymże właśnie programie co tydzień trójka dziennikarzy z TVP Info, ale nie tylko, bo też z programów takich jak 19.30, Panorama, Kwiatki Polskie także, TeleExpress i Pytanie na Śniadanie, więc nie tylko takich stricte informacyjnych, ale też informacyjno-publicystyczno-humorystyczno-lifestyle'owych, komentować będzie na żywo bieżące wydarzenia zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami widzów. Jak to konkretnie będzie wyglądało? Ano tak, że w piątek, czyli dzień przed emisją kolegium, bo emisja będzie w sobotę, autorzy programu będą publikować na profilu TVP Info na platformie X, dawniej Twitter, sondę. Każdy internauta będzie mógł wskazać wydarzenie, które jego zdaniem powinno stać się głównym tematem programu. Przyznam, że tak jak powiedziałam, nie oglądałam wydania dzisiejszego, nie widziałam też tej sondy, więc nie wiem, co się stało tematem tego wydania. Jeżeli ktoś z Was oglądał, coś o tym wie, w ogóle jak to wypadło, o czym mówili, to możecie dawać znać, bo co? Bo jesteśmy na żywo, więc wiecie, gdzie pisać na Facebooku, na przykład pisać na stronie internetowej, poprosić programie też możecie pisać w innych miejscach typu YouTube czy Tyflo Podcast. Także no, tutaj Wam nie powiem, jak wypadło to pierwsze wydanie, natomiast mnie trochę zaskakuje, że ta sonda jest tylko na X-ie, bo na X-ie siedzi przecież jakiś ułamek ludzi, więc chyba fajnie byłoby to też wrzucić na Facebooka, bo tam jest więcej osób, czy nawet może chcąc dotrzeć do jeszcze innej grupy docelowej, nie wiem, czy to VP Info ma Instagrama, bo ja nie instagramowa jestem dziewczyna.
1: Ja bym na TikToka wrzucał.
0: Ma, no to... No i właśnie też nie wiem, czy mają TikToka, bo na to już tym bardziej nie jestem wiekiem odpowiednia, no ale czemu by nie zebrać informacji i wskazań od różnych grup odbiorców, bo trochę inny odbiorca jest użytkownikiem X-a, a trochę inny właśnie Instagrama czy TikToka, zakładając, że w ogóle w tych mediach są obecni, a jeżeli nie są, no to może powinni tam też docierać z informacjami. Tak jak powiedziałam, premierowe wydanie programu Kolegium już za nami zostało pokazane 9 listopada w dzisiejszą sobotę o godzinie 9.30. Także tak się teraz prezentują sobotnie poranki z TVP Info. Niedzielne też się prezentują tak, że dziennikarze dyskutują o różnych sprawach w programie Redakcja, ale tam mamy do czynienia z zapraszaniem gości z różnych redakcji, no a Kolegium, jak tutaj sugeruje ta właśnie nazwa i konotacje związane właśnie z tą nazwą, tym jak wyglądają kolegia w redakcjach, no to tu są po prostu osoby związane z TVP z różnymi jej programami, co też może być ciekawe, że przyjdzie. Ja jestem, kto przyjdzie z Kwiatków Polskich właśnie, czy Katarzyna Kasia przyjdzie na Kolegium, czy jednak tutaj chodzi bardziej o tych publicystów typu Klaudiusz Slezak, dajmy na to, czy Dominika Sitnicka. A propos Kwiatków Polskich, to w ogóle oni zamierzają się udawać w teren i takie wydanie właśnie nie ze studia, a wyjazdowe ma się odbyć w tym tygodniu najbliższym, bodajże 15 listopada. Nieraz w miesiącu mają takie właśnie plany, żeby coś takiego nietypowego zrobić, także program się rozwija. I jeszcze jedna informacja dotycząca TVP, taka personalna. Pamiętasz zapewne dobrze ten czas z grudnia zeszłego roku. Ach, co to był za czas. Jakże on obfitował w te informacje wszystkie, o których wam mówiliśmy. Ale nie mówię teraz o tym dniu, kiedy wszystko zniknęło, tylko o tym dniu, kiedy się zaczęło odradzać TVP Info i kiedy to z widzami TVP Info, konkretnie wieczornego pasma publicystycznego, przywitał się pewien pan. Nie mówię teraz o Marku Czyżu, który kilka dni wcześniej opowiadał w TVP1 o czystej wodzie i zupie fotografii świata, zapowiadając 19.30, która ruszyła kolejnego dnia, a mówię o panu Jarosławie Kulczyckim, który miał wtedy kilka słów do widzów, które to słowa my odebraliśmy bardzo pozytywnie, nawet pokazywaliśmy je wam, bo uważaliśmy, że to była wypowiedź taka bardzo z klasą, taka bardziej przemyślana od wypowiedzi pana Czyża, choć też zdawaliśmy sobie sprawę, że Kulczycki miał więcej czasu, żeby sobie to dobrze rozpisać i też już pewnie z większym spokojem mógł nad tym popracować, ale bardzo ładnie wtedy opowiadał o tym, że co się tam, to co się stało, co się podzieliło w tym polskim społeczeństwie, to się może skleić. I myślę, że to było takie bardzo dobre przesłanie na start tego TVP Info nowego, w który to start, jak również w tworzenie, odbudowywanie redakcji Panoramy, pan Jarosław był bardzo zaangażowany. Dlaczego mówię, że był? Dlatego, że odchodzi on z Telewizji Polskiej. Jaki jest tego powód? Biuro prasowe Telewizji Polskiej tłumaczy to, cytuję, powodami osobistymi oraz zmianami planów zawodowych. Czyli wiemy tyle, że nic nie wiemy. Od razu zastrzegam, że o planach zawodowych też nie mamy konkretnych informacji na teraz. Spółka informuje, że to nie jest takie odejście nagłe i że już pana Jarosława tam nie zobaczymy, bo pozostaje on szefem Panoramy do końca tego roku. Nie ma odpowiedzi na pytanie, kto go zastąpi na tym stanowisku. Wirtualne media dotarły do takiej informacji, że to będzie wydawczyni programu, czyli Ewa Strzelec, a więc no nie jest to jakieś znane nazwisko, co absolutnie tutaj nie umniejsza jakości potencjalnej przyszłej pracy tej pani. Natomiast wracając do pana Jarosława, to przypomnijmy, że wrócił do TVP właśnie pod koniec ubiegłego roku po zmianie władzy w telewizji. Wcześniej oczywiście przez lata był związany z nadawcą, z którym się rozstał na początku 2016 roku. Wcześniej prowadził Wiadomości, również Panoramę, którą później odbudowywał i programy w TVP Info. W tym czasie, kiedy go nie było w TVP, pojawiał się w Nowej TV, między innymi w programie 24 godziny. Współpracował też z Superstacją, a przed powrotem powrotem do TVP Kulczycki był rzecznikiem prasowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. A co do Panoramy, to też przypomnieć warto, że od września tego roku ten program jest nadawany tylko w TVP Info, nie ma go już w ogóle w telewizyjnej dwójce. Dyskutowaliśmy na temat tej decyzji, tego jak ją oceniamy. No tak średnio bym powiedziała, no ale są te, jest ta Panorama startująca o 21:45 od razu po Kwiatkach Polskich bez reklam. Można najpierw się dowiedzieć z kwiatków w takiej żartobliwej formule, co się dzieje, a później na poważnie wszystko to w Panoramie podsumują.
1: Skoro mówisz o TVP Info, to jeszcze tu od razu pozwolę sobie wtrącić taką informację od naszego słuchacza Dawida, który napisał nam o tym, że od 27 października, więc już od pewnego czasu, telewizyjna jedynka pomiędzy 6 a 7 transmituje poranek z TVP Info.
0: A to prawda, to nie jest pierwszy raz, kiedy taki pomysł zdecydowano się wdrożyć, bo już było coś takiego kilka lat temu, po rezygnacji z emisji programu Kawa czy Herbata, długoletniego poranka telewizyjnej jedynki. No to skoro nie było poranka takiego stricte właśnie lifestyle'owego, to oni stwierdzili, że chociaż wrzucą kawałek tego poranka z TVP Info, ale potem się z tego wycofali i teraz robią to właśnie znowu. To tam spowodowało jakieś niewielkie roszady w tym porannym, przedporannym, rzekłabym, paśmie, ale to nie jest chyba jakieś takie super istotne. Ale dla kogoś może być istotna informacja o tej retransmisji TVP Info, także dziękujemy Dawidzie za to przypomnienie. To nie jest tak, że my opuszczamy TVP, kończąc to wejście, bo w kolejnym naszym wejściu zajmiemy się kanałami tematycznymi. Aby jednak nie zapomnieć, to dam Wam znać, że na pewno do TVP odniesiemy się w przyszłym tygodniu, kiedy to spotkamy się tuż przed Eurowizją Junior, więc już wiecie, co to znaczy, jak zacznę, to nie skończę. Także wtedy na pewno temat naszego nadawcy, no bo to przecież nasz nadawca ten konkurs pokazuje, w nim uczestniczy, więc ten temat się pojawi. Natomiast warto jeszcze dodać jedną rzecz, która wypłynęła wczoraj odnośnie właśnie naszego nadawcy i tych konkursów muzycznych dla państw, czy też właściwie dla nadawców z Europy i nie tylko, bo długo nasz rodzimy nadawca nie deklarował, czy weźmie udział w tej dorosłej Eurowizji, chociaż był już czas, ten tak zwany deadline, żeby to zadeklarować, upłynął w październiku, więc oni musieli już poinformować, czy biorą udział, ale nie podali tej informacji do wiadomości publicznej, tylko do Europejskiej Unii Nadawców. No i wczoraj zostało oficjalnie ogłoszone, że tak, Polska bierze udział w konkursie. Już się można było domyślać, że biorą, no bo gdyby nie brali, to by raczej poinformowali o rezygnacji, a skoro nie mówili nic, no to raczej faktycznie można było oczekiwać ogłoszenia jakiejś strategii, i ona jest ogłoszona. Wiemy już, że odbędą się publiczne preselekcje, mamy do nich powrót, że będą 14 lutego, że już obecnie chętni mogą wysyłać swoje propozycje, zdaje się jakoś do początku grudnia. Jest szereg zmian, jeżeli chodzi o ten regulamin, szereg takich unowocześnień względem tego, jak to wyglądało w poprzednich latach, kiedy Polska organizowała publiczne preselekcje. Chociażby jedną tylko taką zmianę tutaj Wam streszczę, żeby aż się tak długo temu tematowi nie przyglądać, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich mogą na tym etapie interesować aż takie szczegóły, aby bardziej to, żebyśmy się tym zajęli już bliżej samego procesu selekcyjnego, ale ciekawostka jest właśnie taka, że nadsyłać zgłoszenia można jakoś do początku grudnia, a później zostanie stworzona jakaś tam lista takich artystów, którzy wstępnie się mogą nadawać, żeby Polskę reprezentować. Komisja ją wybierze, ale część z nich, co do których nie ma wiedzy, jak oni mogą się prezentować, jeżeli chodzi o śpiewanie na żywo, część zostanie zaproszona na takie przesłuchania, które się mają odbyć 19 grudnia. Już jest znana ta data. I tam pokażą, na co ich rzeczywiście stać w warunkach niekoniecznie studyjnych, a takich, żeby właśnie zaprezentować swój wokal live. Więc no pewnie jak się zgłoszą jakieś osoby, co do których jest pewność, że śpiewają super, bo są obecne od lat na scenie muzycznej, no to nikt ich nie obrazi tym, żeby ich tam zaprosić, ale jednocześnie jest to właśnie szansa dla tych, których zna się mniej, no bo mogą się zgłosić artyści mniej znani z jakimiś dobrymi piosenkami. Może się pojawić pytanie, no dobrze, ale czy ten ktoś w ogóle umie śpiewać na żywo? No to będzie możliwość takiej weryfikacji, żeby później nie było wtopy w samym koncercie selekcyjnym, jak i na Eurowizji, bo nie oszukujmy się, ostatnie 2 lata, jeżeli chodzi o Polskę na Eurowizji, to nie były wokalne wyżyny, a mamy przecież w Polsce ludzi, którzy umieją śpiewać. Takich ciekawych rzeczy jeszcze związanych z tym regulaminem jest więcej, bo wygląda on na dobrze napisany, na szczegółowy i uporządkowany. Nie jest jeszcze znana nazwa tych potencjalnych przyszłych preselekcji. No też biorąc pod uwagę to, kto się angażował w tworzenie, planowanie tego procesu wyboru polskiego reprezentanta, no to mogę Wam zagwarantować, że to są osoby, które się na tym znają, ze środowiska fanowskiego również, ale takich, wiecie, nie fanów, że tak powiem, oglądających to raz do roku, tylko rzeczywiście zaangażowanych w konkurs. I ze strony TVP też wygląda na razie na to, że jest wola współpracy i faktycznie zaangażowania, żeby ten proces selekcyjny przeprowadzić lepiej. Także wygląda to obiecująco, aczkolwiek jak to zawsze się mówi przy takich okazjach, po owocach ich poznacie, bo już w poprzednich latach też czasami wyglądało obiecująco, a wychodziło różnie. Będziemy się przyglądać, jak to Michał mówi, pożyjemy wiadomo co i na pewno będziemy Was informować, jak się będziemy dowiadywać więcej o samej stawce selekcji, o kształcie tego koncertu, który się odbędzie w walentynki 14 lutego, to jest piątek, no i o tym, kto będzie nasz kraj reprezentował. A jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, no to sam regulamin znajdziecie w internecie na eurowizyjnej stronie TVP, a wszelkie jego omówienia na portalach poświęconych Eurowizji, bo tam rzeczywiście oni zwracają uwagę na różne szczegóły, na które być może nie zwróciłyby uwagi mainstreamowe media, także osoby zainteresowane tematem bardziej polecam, żeby skierowały swoją uwagę właśnie do takich miejsc, które konkretnie przez cały rok zajmują się Eurowizją, chociaż konkurs ten wiadomo, że swój szczyt, swoje apogeum ma wtedy, kiedy jest organizowany, czyli w maju, no ale w trakcie pozostałych 12 miesięcy również dzieje się dużo. A tak jak powiedziałam, w najbliższy poniedziałek w TVP1, TVP World i w serwisie internetowym TVP VOD również zadzieje się sporo muzycznie za sprawą tego no, całkiem sporego składu artystów, który Wam tutaj wymieniłam, który przyjedzie do Wrocławia. Będą oni prezentować różne utwory związane z naszym krajem. Nie mamy tutaj pewności, w zasadzie żadnych informacji poza tą jedną, że będzie Moja i Twoja nadzieja, która już u nas brzmiała ostatnio. Więc nie mamy innych informacji co do konkretnych utworów, które się będą składać na repertuar, ale tak się nam jakoś wydaje, że jest pewna piosenka, której można się spodziewać, chociaż no nie ma już niestety opcji, żeby ten, który wykonywał ją jako pierwszy, który wylansował ten przebój, mógł nam ją zaprezentować ponownie, ponieważ już od kilkunastu lat nie ma wśród nas Grzegorza Ciechowskiego, ale pamięć zarówno po utworach zespołu Republika, jak i jego innych projektach, w tym solowym projekcie Obywatel GC, wciąż jest żywa, więc wcale bym się nie zdziwiła, a wręcz mam przeczucie graniczące z pewnością, że któryś z tych wykonawców, który w poniedziałek przyjedzie do Wrocławia, a może nawet byłby tutaj pomysł na jakiś wspólny występ, bo przecież przesłanie w piosence jest takie, które jak najbardziej temu sprzyja, i że za tą sprawą właśnie zabrzmi w trakcie poniedziałkowego koncertu utwór Nie pytaj o Polskę. No a nawet jeżeli nie zabrzmi, no to nic straconego, bo pojawi się teraz ta piosenka na antenie Radia DHT.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tematyka TVP będzie jeszcze w tym wejściu w ramach programu RTV dzisiejszego, ale oprócz tego to mamy taki komentarz od Dawida, który to żali się, że aplikacja VOD TVP jest niedostępna. Testował na telewizorze i na dekoderze z Androidem. No Dawidzie, że tak
0: myślę,
1: powiem,
0: że na czym byś nie testował, tak,
1: to będzie tak samo źle. No to nie jest nowość niestety. TVP i dostępność to ze sobą nie idzie w parze, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, a wielka szkoda, no jest to publiczny nadawca i mimo tego, że się władze zmieniły, to dostępność aplikacji się nie zmieniła. No właściwie jej niedostępność to jest cały czas problem. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu ktoś kiedyś to zauważy. No a teraz przechodzimy rzeczywiście do TVP dalej, do TVP Nauka konkretnie, bo tu nowe programy się pojawiają i pierwszy z nich to Nauka jest wszędzie. Jest to nowy program na antenie TVP Nauka właśnie, który prowadzi dr Monika Koperska, chemiczka, popularyzatorka nauki i wykładowczyni akademicka. Autorka w przystępny i ciekawy sposób opowiada o współczesnej nauce i jej osiągnięciach. Nauka to nie tylko testy laboratoryjne i technologiczne nowinki, które pozornie niewiele łączy z naszą codziennością. Program, którego pomysł wykładowczynią jest Katarzyna Struś-Zakrzewska. Jak żaden inny łączy naukową wiedzę z jej praktycznym zastosowaniem. I te słowa wypowiada Marek Zając, zastępca dyrektora biura programowego TVP. Z panem Markiem to my się jeszcze usłyszymy i z jego wypowiedziami, bo pan Marek ma sporo do powiedzenia właśnie na temat nowych programów. Ze względu na niebanalną formułę i treść stanowi nową jakość na naszych antenach, ale mocno obecny będzie też w internecie. To także świetna promocja polskich badaczek i badaczy, stąd dla nas ważna i bliska współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodaje pan Marek. Każdy odcinek podzielono na bloki tematyczne: kuchnia, zdrowie, psychologia, motoryzacja, medycyna oraz wiele innych, to mnie najbardziej interesuje. Ja też. Przewodniczką po nich będzie dr Monika Koperska, która będzie gościć naukowców z różnych dziedzin. Premiera tego cyklu odbyła się w niedzielę, 3 listopada, na antenie TVP Nauka, więc już od pewnego czasu ten program jest emitowany i w każdą niedzielę dodatkowo emitowane są dwa odcinki o godzinie 13.30 i 15.00. Audycja finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No ale skoro obecna jest też w internecie, to z pewnością na TVP VOD będzie sobie można ją obejrzeć. Jeżeli korzystacie ze strony, to jest całkiem duża szansa, że uda wam się to zrobić, tylko nie możecie mieć niestety żadnego narzędzia blokującego wyświetlanie reklam i to też uważam, że jest jednak trochę przykre, że publiczny nadawca tak bardzo się broni przed tym, żeby nie zaśmiecać sobie przeglądarki różnego rodzaju śledzącymi skryptami, reklamami itd., itd., bo na przykład na Chromie, gdzie mam włączonego adblocka, to absolutnie nie jestem w stanie nic obejrzeć, muszę posiłkować się przeglądarką, w której nie mam adblocka zainstalowanego, mimo tego, że nawet czasem przed tymi materiałami nie wyświetlają się reklamy. Ostatnio coś oglądałem z TVP VOD i tam reklam nie było w ogóle, ale mimo wszystko i tak nie pozwoliła mi ta strona obejrzeć tego z włączonym adblockiem. Także no, to tak to wygląda. Ale to nie jedyny program, który nam TVP Nauka oferuje i jest on nowy, bo TVP Nauka rozpoczyna emisję programu, który nazywa się Jedzenie ma znaczenie.
0: Stop. No. Czy wy byście się w ogóle tego spodziewali, no, że w telewizji poświęconej nauce, zajmującej się takimi sprawami, będzie temat, program związany z jedzeniem, bo tytuł Jedzenie ma znaczenie może jakoś sugerować program, nie wiem, kulinarny czy co? To w ogóle jest chyba jakoś ważna rzecz, ten program, nawet dla polityków w Polsce, dla resortu nauki, bo wczoraj o tym programie pisał w serwisie X dawniej Twitter, bardzo szanowany przez wielu, tak naprawdę to właśnie ostatnio krytykowany przez wielu, wiceminister nauki Maciej Gdula. Jest piosenka o Macieju Gduli, ale nie możemy wam jej zagrać.
1: To mi musisz podesłać potem.
0: Boże drogi, to ma dwie części. No, to jest tak dobre, ale nie jesteśmy programem o polityce, więc wam tego nie zagramy. Maciej Gdula jest na melodię Alleluja, Alleluja.
1: Aha.
0: Rozumiecie, że jest potencjał. Ale u nas będą dzisiaj jeszcze lepsze piosenki, więc rozumiecie, no, dzieją się rzeczy, ale to za moment. No w każdym razie spotkało się to z takimi krytycznymi komentarzami, że tutaj jest właśnie wiele takich nie najlepszych opinii o tym, co się dzieje teraz teraz z polską nauką, jak Maciej Gdula nią zarządza, a on sobie informuje na X-ie właśnie o sukcesie w kontekście polskiej nauki, pisząc o programie dotyczącym jedzenia. Więc no to taki właśnie kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o krytyków Macieja Gduli. Natomiast tak z drugiej strony, już abstrahując właśnie od tego kontekstu związanego z Maciejem Gdulą i politykami, no to mimo tego, że kondycja polskiej nauki rzeczywiście może być teraz różnie oceniana, no to przecież nie sprawia to, że ten program nie będzie miał ciekawej merytorycznie zawartości.
1: To
0: a
1: znaczy,
0: jaką będzie miał?
1: Ja akurat uważam, że jak najbardziej jedzenie ma znaczenie i o tym się bardzo często mówi, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to każdy dopiero zauważa, jak wielkie to znaczenie ma, co jemy, kiedy rzeczywiście zmieni jakieś tam swoje nawyki żywieniowe i wtedy naprawdę dopiero zaczyna zauważać, że nagle się zaczyna człowiek czuć lepiej, jakoś taki bardziej wyspany jest i wszystko zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować, także ja polecam.
0: My to wiemy oboje. Ja się wcześniej dowiedziałam, ty później, ale jesteśmy w tym doświadczeniu.
1: To prawda. Także w tej kwestii akurat tu się muszę z panem Maciejem zgodzić, że no, taka popularyzacja tego zdrowego żywienia i też od tego naukowego, z tego naukowego punktu widzenia jak najbardziej ma sens. Takim jeszcze podtytułem tego programu jest bowiem właśnie Nauka na talerzu. I ten program poprowadzi kucharz i dziennikarz kulinarny zarazem, Grzegorz Łapanowski, a w roli ekspertki towarzyszyć mu będzie doktor chemii i popularyzatorka nauki. Uwaga, uwaga! Monika Koperska.
0: Znałam już Monika tak. Koperska, a chyba Grzegorz Łapanowski też jest znany. Czy ja dobrze pamiętam, że on prowadził kiedyś Top Szefa w Polsacie, jak był ten program? Nie jestem pewna, czy wszystkie edycje, ale wydaje mi się, że był tam obecny. Nie oglądałam Top Szefa premierowo, czyli to chodzi o ten program właśnie dla tych, którzy już o gotowaniu wiedzieli sporo i tam oceniał ich między innymi Amaro, Ewa Wachowicz i tak dalej, ale kojarzę to z powtórek i wydaje mi się, że tam właśnie w roli gospodarza był Grzegorz Łapanowski, a teraz w TVP.
1: Tak, i jak czytamy w opisie programu, naukowcy, dietetycy biją na alarm. Polskie dzieci i młodzież jedzą coraz gorzej. Skala groźnego zjawiska systematycznie rośnie. Z raportów ministra zdrowia wynika, że w 2018 roku nadwagę miało ponad 30% dzieci w wieku szkolnym. Autorzy programu Jedzenie ma znaczenie, Nauka na talerzu pokażą, jak żywią się Polacy i jaki wpływ na nasze zdrowie ma to, co jemy. Będą śledzić proces produkcji i przetwarzania żywności oraz wyjaśnią, co naprawdę kryje się pod nazwą superfood. Ja też nie wiem. No to widzisz, to musimy obejrzeć.
0: Nie wiem ani co naprawdę, ani co nie naprawdę. No, także w ogóle tutaj nie mam wiedzy, jakie są skojarzenia.
1: Tak jest. No to właśnie prowadzący ci wszystko wyjaśnią. Grzegorz Łapanowski i Monika Koperska obalą również mity, między innymi dotyczące picia mleka i podpowiedzą, które napoje poza wodą są zdrowe. Wytłumaczą, dlaczego jedzenie produktów sezonowych oraz produkowanych lokalnie jest korzystne. Ten program nie ustępuje najlepszym produkcjom zagranicznym, które w atrakcyjny dla widzów sposób łączą wiedzę naukową i praktyczne porady oraz szczyptę rozrywki. Do tego świetnie uzupełniająca się para prowadzących i ich spotkania z czołowymi polskimi badaczami, którzy odkryją tajniki laboratoriów. Mówiąc krótko, zapraszamy widzów, bo nie będzie to czas zmarnowany. Tak nowy program zachwala Marek Zając, znowu Marek Zając, zastępca dyrektora programowego TVP. Ponadto w każdym odcinku prowadzący razem z dietetykiem zaprezentują ciekawe przepisy na zdrowe i smaczne potrawy w przystępnej cenie. Prowadzący program Grzegorz Łapanowski dodaje: sam tytuł programu jest dla mnie symboliczny. Mówi o podstawowej czynności życiowej, którą jest jedzenie, ale w szerokim kontekście. Gotowanie i jedzenie to część naszej historii i kultury, która rozwija się od tysięcy lat. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem szeroko rozwiniętym, w którym jedzenie ma różne oblicza. Może być sztuką, rzemiosłem lub wytworem przemysłu. Może nas leczyć lub truć. Wiele zależy od nas. i to chcemy pokazać widzom TVP Nauka, a także podpowiedzieć, co i jak z naukowego punktu widzenia możemy serwować na naszych talerzach. Program Jedzenie ma znaczenie Nauka na talerzu i jest emitowany od dziś o godzinie 12.30 na antenie TVP Nauka, więc no, przegapiliście już jeden odcinek, ale zapewne będzie można sobie wszystko nadrobić w sieci.
0: Tak, i obiecałam wam pod koniec wejścia poprzedniego, że to, które dotyczyć będzie właśnie TVP w dalszym ciągu, nie będzie związane tylko z jednym kanałem, a tak już w szerszym kontekście z kanałami tematycznymi, czy też no, tymi niekoniecznie głównymi stacjami z portfolio Telewizji Polskiej, bo było o TVP Nauka, a teraz przeniesiemy się na moment do wspomnianego już, kolejna obietnica, której dotrzymuję, że po raz drugi u nas pojawi się nazwa stacji TVP World. A no dlaczego? A dlatego, że tutaj objawia się prezenterka, która może być wam znana i mogliście zastanawiać się, co u niej takiego słychać. Anna Kalczyńska, bowiem wraca ona do telewizji, bo w ostatnich miesiącach no, rzeczywiście nie było można jej oglądać na ekranach, zajmowała się dziennikarską działalnością w innym obszarze, o czym za moment. No a teraz właśnie dołącza do zespołu TVP World, gdzie pojawi się w dwóch programach. Jak potwierdził portal wirtualnemedia.pl, Anna Kalczyńska kończy tym samym współpracę z portalem goniec.pl. bo tam działała właśnie w ostatnim czasie. No a teraz już miała okazję zadebiutować na antenie TVP World 4 listopada i pojawia się tam w dwóch programach. Pierwszy z nich to główny serwis informacyjny stacji, czyli World News Tonight. I tam będzie jedną z osób, które możemy zobaczyć w roli gospodarzy i gospodyń. A są to również między innymi Aaron Dachman, jeśli dobrze to czytam, Klaudia Czerwińska czy Donald Arlett. A więc pani Anna tutaj będzie w tym gronie pewnie jakoś naprzemiennie z tamtymi dotychczasowymi gospodarzami się pojawiać. A ponadto poprowadzi ona nowy program publicystyczny zatytułowany Face to Face, w którym porozmawia z ekspertami na temat najważniejszych z punktu widzenia Polski i regionu wydarzeń międzynarodowych. Trwający około 25 minut format będzie emitowany dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki o godzinie 22.40, a pierwsze wydanie wyemitowano w poniedziałek 4 listopada. Tak powiedziałam, wam zasugerowałam, że może możecie kojarzyć tę prezenterkę, a gdyby jednak ktoś nie kojarzył, nie pamiętał albo nie mógł połączyć nazwiska z postacią, to przypomnę, że Anna Kalczyńska to dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która przez ponad 20 lat związana była z grupą TVN. Od 2002 do 2014 roku występowała na antenie TVN24, gdzie zajmowała się tematyką międzynarodową, prowadziła serwisy informacyjne, magazyn Polska i Świat czy cykle Studio Europa. Szerszą popularność zdobyła za sprawą programu Dzień Dobry TVN, do którego dołączyła w roku 2014 i który współprowadziła do czerwca roku 2023. No ale był taki moment, w którym Dzień Dobry TVN znacząco zmienił swój skład gospodarzy, no i również właśnie to był moment, w którym Anna Kalczyńska rozstała się zarówno z samym magazynem, jak i z TVN-em. Także no, trudno tutaj jakoś tak jednoznacznie ocenić ten transfer, no bo ona mówi o tym, że się jak najbardziej cieszy, no bo wraca do swojego macierzystego środowiska, jakim jest telewizja. Z drugiej strony z całym szacunkiem do TVP World i ekipy tworzącej ten kanał, no to czymś nieco innym jest obecność w porannym programie TVN-u, a czym innym w TVP World, w jakichś jego wieczornych programach publicystycznych, które mają cokolwiek mniejszą oglądalność, no ale być może na przykład w przyszłości Telewizja Polska zdecyduje się bardziej wykorzystać potencjał Anny Kalczyńskiej i ją wprowadzić gdzieś tam na przykład do TVP Info, bo faktycznie no, jest znaną prezenterką, ale no, na ten moment jest to właśnie TVP World. Piszcie, co wy o tym sądzicie, czy to sukces zawodowy, czy może taka praca na przetrwanie, bo tutaj się nie udało znaleźć jakiejś lepszej oferty. Nam się za to udało znaleźć świetne piosenki.
1: Aż dwie.
0: Chociaż pozornie sprawa nie była łatwa, bo No dobra, może tak z jednej strony to sprawa by się mogła wydawać faktycznie łatwa, no bo przecież jedzenie, tak jak powiedziałeś, podstawowa czynność życiowa, więc na pewno jest sporo piosenek no o właśnie. Jedzeniu. Z drugiej strony jednak jakby trochę pogrzebać, co się okazuje, że wcale nie jest to takie, jakie by się mogło wydawać, bo jednak piosenek jest bardzo wiele na inne tematy, a tę podstawową czynność życiową się niejednokrotnie pomija i o niej piosenek nie tworzy, nie wiemy zupełnie dlaczego. Ale tak sobie tutaj pomyśleliśmy, w kontekście jednego z tych wątków, które zacytowałeś w opisie programu, tego mianowicie, że twórcy się będą przyglądać, co jedzą Polacy. Ale tak właściwie, czy trzeba się temu tak naprawdę konkretnie przyglądać? Chociaż może z drugiej strony właśnie trzeba, bo oni spojrzą rzeczywiście na to, co jedzą Polacy i tak się temu przyjrzą dogłębnie, również naukowo. No a nasza wiedza na temat tego, co jedzą Polacy, ogranicza się do takich dwóch podstawowych informacji, chociaż na pewno zgodnych z prawdą w dużym tutaj obszarze, więc może właśnie z drugiej strony ktoś by uznał, że ten program jest mu niepotrzebny, bo już wszystko na temat tego jedzenia Polaków wie, no ale może jednak warto sobie to zrewidować. No w każdym razie my tutaj zdajemy sobie sprawę przede wszystkim z dwóch rzeczy, z tego, że jak Polak, zwłaszcza jak ma czas, jak jest weekend i sobie je obiad, też jest taki stereotyp, wręcz taki mem, że Polak sobie włącza też właśnie telewizję polską, bo sobie włącza Familiadę. I je takie główne dwa, znaczy no jedno z tych dań jest główne, jedno jest wstępem do niego, czyli zupa oczywiście to jest. No a zupa, która gości najczęściej chyba na polskich stołach, przynajmniej tak wynika z jakichś takich naszych powszechnych przeświadczeń, to jest bardzo smaczny rosołek. I o owym smacznym rosołku za moment zaśpiewa wam zespół Alibabki. Rosołek smaczny, rosołek dobry jak ciepły i o tym też będzie w tej właśnie piosence. Aczkolwiek tam się wydarzy również wiele innych rzeczy, które mogłyby sugerować, że jedzenie rosołku może nie być wcale taką bezpieczną rzeczą, więc mamy nadzieję, że was tutaj nie zniechęcimy do tego i nie osłabimy waszych apetytów. Tam przy tej okazji pojawi się jeszcze wzmianka o
1: gulaszu.
0: Jednym daniu, czyli o gulaszu, a gulasz przecież nie polski, tylko węgierski, aczkolwiek również na polskich stołach on się często pojawia. To w ogóle jest chyba jakieś takie przeznaczenie jeszcze związane z tym utworem, bo też myślę, że warto o tym powiedzieć, bo my nie dość, że rano jeszcze nie wiedzieliśmy, że pojawimy się na antenie Radia DHT, to my nawet jeszcze nie zdaliśmy oboje tej piosenki i my ją poznaliśmy też jakieś 2 godziny temu za sprawą naszego kolegi, który pojawiał się kiedyś na antenie Radia DHT, kolegi Patryka, który teraz postanowił iść sobie troszeczkę swoją drogą i tworzyć swój inny projekt i w ramach tego innego projektu gra takie no, różne piosenki, które mogą wam się przydać do imprezowania, jeżeli macie takie potrzeby. No i zupełnie nie wiemy właśnie, dlaczego uznał, że piosenką, która się może przydać do imprezowania, może być piosenka o rosołku, która będzie miała taki wydźwięk, jaki tutaj za chwilę usłyszycie.
1: Makabryczny trochę.
0: Tak, więcej takich rzeczy w Radiu Pepis polecamy, zapraszamy, jeżeli reflektujecie na taki repertuar, tak więc najpierw będzie o rosołku, nieco makabrycznie, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, to jest właśnie taki trigger warning, więc to jest jedna rzecz, którą Polacy jedzą, prawda? Rosołek, natomiast też nie oszukujmy się, że drugim upodobaniem Polaków jest to, że jedzą oni tłuste, martwe, grube świnie. Kto jest naszym uważnym słuchaczem, ten już może kojarzyć tę właśnie piosenkę, która nawiązuje do częstych preferencji kulinarnych Polaków, bo wiemy, że polski obiad to jest właśnie rosół i kotlet schabowy. I o tym wszystkim w dwóch zupełnie innych bajek, utworach, no tylko takie połączenie na antenie Radia DHT, nigdzie indziej takich nie usłyszycie. A więc takie właśnie teraz połączenie się u nas objawi. Najpierw Alibabki o rosołku, a później o tych tłustych, martwych, grubych świniach, które Polacy uwielbiają żreć, latające pięści.
1: Opuszczamy TV... nie, opuszczamy tę piękną muzykę i przechodzimy do TVN-u. O, tak chciałem powiedzieć. Nie, po prostu ten utwór wytrącił mnie z wszystkiego.
0: Myślałam, że ta historia z rosołku ciągle się trzyma, ta historia z gulaszem, że teraz się będziesz bał sięgać.
1: Nie, wiesz co, ja właśnie, jeżeli już coś, to bardziej wolę, i to zdecydowanie bardziej wolę schabowego od rosołku.
0: Czyli po prostu uwielbiasz żreć tłuste, martwe. Świnie. Przypominam, że znam ludzi, którzy bawili się przy tym utworze na imprezach z okazji 18 urodzin, także no różne są, słuchajcie, preferencje. Jeden woli rosołek, drugi woli schabowego.
1: I różne są stadia imprezowania.
0: Tak, właśnie. My jesteśmy w takim stadium, że dwa wejścia za nami, dwa jeszcze przed nami, aczkolwiek jest tutaj pewien łącznik między wejściem drugim a trzecim, takim mianowicie, że mówiliśmy przed momentem o pani, która w TVN-ie była wcześniej, a teraz właśnie przeszła do TVP, a teraz powiemy kilka słów o pani, która do niedawna jeszcze była często obecna na ekranach widzów oglądających stacje z grupy TVN. No ale już na tych ekranach się nie będzie pojawiać i pogody nie będzie przedstawiać. Mowa o Agnieszce Cegielskiej, która rozstaje się z grupą TVN. Była z nią związana od roku 2004. Po 20 latach pracy na antenach TVN, TVN24, a wcześniej też w TVN Meteo był taki kanał, przypominam. No teraz no to w sumie jest HGTV, bo to chyba tak jakoś się odbyło to przeistoczenie. Już właśnie podjęła taką decyzję, że żegna się ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Natomiast jeżeli chodzi o jej dalsze plany zawodowe, to tutaj nie spodziewajcie się informacji, że dołącza do jakiegoś innego nadawcy, nie wiem, do Polsatu, do TVP, do jakiegoś radia, może do radia, no w sumie tego nie wiemy. No informację mamy w każdym razie taką, że kończy ona karierę w telewizji. Nie jest powiedziane, że kończy całkowicie karierę w mediach, dlatego tak powiedziałam o tym radiu, czy może jakichś tam innych obszarach dziennikarstwa, może tego nie wyklucza, natomiast no, informacje, do których portale medialne dotarły, są właśnie takie, że jeżeli chodzi o działalność w telewizji, to jest koniec. Znana pogodynka, która trzykrotnie zdobyła telekamerę Teletygodnia w kategorii prezenter pogody, od wielu lat zajmuje się tematyką związaną ze zdrowym stylem życia i medycyną ajurwedyjską. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, Michale, takie słowo. Ja się na nie natknęłam.
1: Nazwę słyszałem, ale co to konkretnie jest, to nie mam kompletnie pojęcia.
0: Miałam okazję pić herbaty ajurwedyjskie, tak,
1: dobre?
0: Jest coś takiego dobre, zależy co kto oczywiście lubi, jeżeli dla kogoś herbata to jest tylko herbata czarna, co myśli rozjaśnia, no to może nie, ale jak ktoś lubi takie herbaty aromatyczne z dodatkami różnych rzeczy typu cynamon, różne tam inne przyprawy w bardzo dużych ilościach, albo na przykład łuski kakao, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Była też herbata, bo ja miałam taki cały kalendarz adwentowy z tymi herbatami. Była też herbata z grzybami shiitake, takimi azjatyckimi. Tak piłam herbatę pachnącą jak azjatyckie grzybki z takiego azjatyckiego, wiecie, jedzenia. No żyję dalej, nie? Ale czy to było... Rzeczywiście to okienko kalendarza, które warto było otwierać, to bym się zastanawiała. Pozostałe natomiast bardzo tak, ale to medycyna ajurwedyjska to nie jest tylko picie herbatek, to jest jakaś taka szersza filozofia związana też chyba z praktykami jogi, coś takiego, więc w to się już nie zagłębiałam, ale można pić dobre herbatki bez znajomości tego całego podłoża, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że teraz tutaj żadnych bezeceństw nie wypowiadam. W każdym razie, co do Agnieszki Cegielskiej, to jest także ona autorką książek i programu zatytułowanego Naturalnie od kuchni, który jest dostępny na YouTubie, a jej działalność w sieci można wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite. Aktualnie robi to 343 patronów i wspierają ją na kwotę około 12 tysięcy złotych miesięcznie. No, są pewnie tacy, którzy mogą liczyć na większe zyski z tego Patronite'a. Są tacy, którym jakoś no, ciężej idzie wybicie się tam. Być może teraz, jak będzie rozkręcała jakoś bardziej swoją działalność poza telewizyjną, to udaje się więcej osób przyciągnąć do tego, żeby tam jej wpłacały grosz lub dwa. A jeżeli chodzi o prezenterów, którzy ostali się jeszcze na antenach TVN-u, którzy właśnie będą informować dalej, jak tam będzie wiał wiatr i kiedy możemy się spodziewać opadów, no to wciąż to są Maja Popielarska, Tomasz Zubilewicz, Tomasz Wasilewski, Dorota Gardias, Anna Dec oraz Magda Adamowicz, która dołączyła do grona prezenterów w maju roku 2022. No więc mamy w takim razie pewną lukę, skoro nie ma Agnieszki Cegielskiej. Można by zatem oczekiwać, że ktoś ją wypełni, ale wychodzi na to na razie, że nikt jej nie zastąpi, czyli będą po prostu pojawiać się te osoby, które prezentowały Pogodę dotychczas, tylko że być może będą brać więcej dyżurów. Jeszcze co do działalności Agnieszki Cegielskiej, to ona jest w ogóle moją krajanką, więc często też się pojawia w moim mieście przy różnych sytuacjach takich związanych na przykład z akcjami charytatywnymi na rzecz jakichś tam fundacji. Nigdy z tego co wiem nie odmawiała pomocy, tego żeby wesprzeć, żeby właśnie swoją twarzą jakąś taką akcję wypromować. Tak więc to jest informacja personalna, a teraz informacje dotyczące pewnej nowości i też programu powracającego do jednego z kanałów grupy TVN.
1: Tak, a konkretnie do TVN Style. Tutaj na antenie pojawi się, tak jak wspomniałaś, jedna nowość, a będzie to program zatytułowany Sprytne pomysły Jagny. A w tym programie gospodyni, czyli no właśnie Jagna, jej na imię, a na nazwisko Niedzielska, podpowie, jak mądrze dysponować domowym budżetem i lepiej wykorzystywać to, co już mamy, aby żyć z troską o planetę i nasze portfele. Każdy odcinek to patenty i porady, ale też historia bohaterów, którzy zgłaszają się do gospodyni programu z organizacyjnymi problemami. Sprytne pomysły Jagny zadebiutują na antenie TVN Style dziś o godzinie 18:15. W jesiennej ofercie stacji pojawi się także 10. sezon programu Zgłoś Remont, w którym widzowie będą mogli zobaczyć wielkie metamorfozy całych mieszkań, jak i mniejsze remonty w salonach, sypialniach czy kuchniach. Gospodarzem programu ponownie będzie Krzysztof Miruć. Pierwszy odcinek nowego sezonu pojawi się na antenie TVN Style w sobotę 23 listopada o godzinie 17:15. Tak więc jeszcze będziecie musieli 2 tygodnie na to poczekać, no ale jeżeli interesują Was tematy remontowe, to pewnie warto.
0: Tak więc informujemy już o tym z pewnym wyprzedzeniem, ale skoro mówiliśmy o TVN Style, o ich nowości, która dziś wystartuje, tak jak Michał powiedział, no to nadarzyła się okazja, aby również wspomnieć o tym

0: Słuchajcie, doskonale wiemy, że ten program nazywa się RTV, więc wypadałoby coś o radiu i o radiu będzie, ale za chwilę.
1: Tak, za moment nie zmieniamy w związku z tym nazwy na TVR, bo już jednak przez 233 wydania przywykliście razem z nami do nazwy RTV, więc z nią pozostaniemy i pozostaniemy z Wami jeszcze przez to jedno wejście, które opatrzyliśmy w naszych notatkach szyldem pozostałe, ponieważ znajdzie się tutaj jedna informacja telewizyjna, tym razem z grupy Polsat, no i oraz, tak jak wspomniałeś, jedna zagubiona, ale odnaleziona informacja radiowa. No ale żeby już się tutaj trzymać w porządku, to w telewizji zostaniemy, wędrując do grupy Polsat.
0: Tak jest, konkretnie do Super Polsatu. W piątek najbliższy, 15 listopada, kanał Super Polsat rozpocznie emisję nowej dokumentalnej serii Rolniczki, ukazującej świat wsi oczami kobiet. Jak zapewnia nadawca, Rolniczki to inspirująca podróż po polskich wsiach, przybliżająca życie niezwykłych bohaterek prowadzących gospodarstwa rolne w różnych regionach Polski, od Tatr poprzez Lubelszczyznę, Podlasie i Mazury po Pomorze. Każda z nich jest inna, różni je wiek, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe i życiowe. Są wśród nich dwudziestolatki, które przeprowadziły się z miasta, i dojrzałe kobiety, które na wsi spędziły całe swoje życie. Są właścicielki wielohektarowych gospodarstw, które z powodzeniem łączą tradycyjne metody upraw z nowoczesnymi technologiami, i rolniczki z małych ekologicznych farm, stawiające na zrównoważony rozwój i dbający o każdy szczegół, aby ich produkty były jak najbardziej naturalne i zdrowe. Wszystkie bohaterki ma łączyć to, że mimo rozmaitych wyzwań i trudów z pasją i determinacją oddają się pracy na roli. Program ma dokumentować ich wyjątkowe historie i codzienne wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Od zarządzania gospodarstwem, przez walkę z kapryśną pogodą, aż po godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, ale podkreśla też radości płynące z bliskiego kontaktu z naturą i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy oraz dumę z utrzymania wielopokoleniowych tradycji. Serial dokumentalny Rolniczki będzie emitowany w piątki o godzinie 19 i 20, począwszy od następnego piątku, czyli 15 listopada, i jak sami słyszycie, po dwa odcinki będą emitowane. Swoją drogą, no, jest szansa na audiodeskrypcję, bo Super Polsat to jednak kanał, w którym tej audiodeskrypcji trochę się pojawia, także nie mamy potwierdzenia, ale warto obserwować.
1: Najlepszy prezent na moje urodziny, serial
0: Rolniczki.
1: No tego właśnie potrzebowałam. Tak. Przypomnijmy, że ta produkcja to już w ogóle drugi prezent od Super Polsatu dla widzów tego kanału tej jesieni, no bo jednym z nich, pierwszym jest Bitwa o palety, prowadzona przez Zygmunta Heizera od tego tygodnia, który właśnie dobiega końca. Być może oglądaliście, możecie nam coś powiedzieć, bo my, tak jak mówiliśmy, jakoś tak nie zostaliśmy przyciągnięci tą zapowiedzią, którą Wam tutaj prezentowaliśmy. No a druga nowość to są właśnie Rolniczki, a więc skoro to taka nowość, to na pewno uhonorujemy ją muzycznie na koniec zarówno tego wejścia, jak i tego programu. No ale teraz jeszcze jedna informacja, tak jak powiedzieliśmy, radiowa, nie ma wspólnego mianownika między informacją tą poprzednią, a tą obecną, więc może po prostu, Michale, przystąpmy do prezentacji.
0: Tak jest, a przenosimy się do Polskiego Radia. Otóż Ernest Zozuń, którego sąd przywrócił do pracy w Polskim Radiu, po miesiącu zniknął z anteny radiowej Trójki. Przeszedł do Polskiego Radia 24. Zozuń wrócił do Polskiego Radia po 4 latach. Z początkiem października został gospodarzem audycji Puls Trójki w popołudniowym wydaniu programu Zapraszamy do Trójki. Dziennikarz, pytany wtedy, dlaczego nie prowadzi całego Zapraszamy do Trójki, które kiedyś współtworzył, odpowiedział: trzeba o to pytać kierownictwo. Dostałem taką propozycję, a nie inną. No i cóż, Ernest Zozuń nie prowadzi już jednak Pulsu Trójki. Piotr Daniluk, rzecznik prasowy Polskiego Radia, informuje, że Zozuń dołączył do zespołu Polskiego Radia 24. Jak wyjaśnia rzecznik, profil stacji, na której regularnie omawiane są tematy międzynarodowe, lepiej odpowiada jego zainteresowaniom. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie pan Zozuń będzie miał możliwość w pełni wykorzystać swój potencjał

0: materiał, przyczyniając się do dalszego rozwoju stacji. Z Polskim Radiem Ernest Zozuń związany jest od 1988 roku. Był m.in. korespondentem w Iraku i Moskwie. W Trójce przygotowywał m.in. audycję Trzy Strony Świata, a potem jak dyrektorem programu Trzeciego Polskiego Radia w roku 2020 został Michał Narkiewicz-Jotko. Zozunia oddelegowano na 3 miesiące do Informacyjnej Agencji Radiowej. W połowie listopada 2020 roku Polskie Radio mimo ochrony związkowej zwolniło dziennikarza dyscyplinarnie, a spółką kierowała wówczas Agnieszka Kamińska. Ernest Zozuń sprawę zwolnienia dyscyplinarnego z Polskiego Radia skierował do sądu. Pod koniec sierpnia sąd uznał, że było ono bezprawne i nakazał przywrócenie go do pracy. Był to wyrok wydany w pierwszej instancji, ale zarówno dziennikarz, jak i radio nie odwoływali się od niego. Wcześniej Zozuń nie doszedł do porozumienia z nowymi władzami Polskiego Radia w sprawie zawarcia ugody. Po zwolnieniu z Polskiego Radia Ernest Zozuń współpracował z Radiem 357, gdzie prowadził pasmo popołudniowe. Z Radiem 357 rozstał się na początku lutego tego roku. No i obecnie jest również jednym z gospodarzy wieczornego programu o sprawach międzynarodowych Oko na Świat na antenie TVP Info.
1: Tą właśnie informacją kończymy nasze dzisiejsze spontanicznie przygotowane wydanie numer 233, ale spontaniczność nasza nie zwolniła nas z przygotowania pełnej oprawy muzycznej tych naszych poszczególnych tematów. No i pewien kłopot drobny mógł się pojawić w kwestii rolniczek. W tym sensie, że co prawda nie brakuje piosenek nawiązujących do rolnictwa, ale one w znakomitej większości mówią o panach, którzy parają się właśnie pracą na roli. I piosenki o rolnikach płci męskiej są, one istnieją. Jeżeli chodzi o kobiety jakoś związane z tą materią, no to jedynie co, no to jest piosenka o rolniku, który szuka żony, i o pani, która będzie rolnikową co tak. Może wynikać, wiązać się ze skojarzeniem z programem emitowanym w TVP1.
0: Natomiast to nie o to chodzi,
1: bo to chodzi o panie, więc zagranie piosenki o panach, rolnikach tutaj nie zamknęłoby absolutnie sprawy. Więc być może no, nie jest to tak, wiecie, związane bezpośrednio, bo w tytule nie pada nazwa profesji rolniczka, ale w tekście piosenki, którą za chwilę usłyszycie, można doszukać się pewnego odwołania, ponieważ bohaterka będzie tutaj informować o tym i ubolewać, że nie ma czasu na amory, bo musi iść
0: do obory,
1: bo tam właśnie pracuje, no więc można z tego wywnioskować, że ma ona coś właśnie wspólnego no z pracą na wsi, a skoro z nią, no to pewnie rolnictwo nie jest jej tutaj obce. Chociaż to chyba nie jest tak, że rolniczki nie mają zupełnie czasu na amory, bo są oczywiście na pewno bardzo zajętymi osobami, ale przecież w programie Rolnik szuka żony pojawiają się również rolniczki, mimo tego tytułu, w którym nie ma feminatywu. No to w tej edycji na przykład mamy dwie rolniczki, Agatę i Wiktorię, z których jedna, ta młodsza, czyli Wiktoria, oprócz tego, że zajmuje się rolnictwem, to jeszcze informuje o tej swojej działalności, opowiada o niej, dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych, jest taką rolniczą influencerką, można byłoby tak powiedzieć, a jeszcze w tym wszystkim znalazła czas, żeby poszukać miłości w programie Rolnik szuka żony i wychodzi na to na razie, że ma szansę, żeby ową miłość znaleźć, bo jesteśmy teraz na takim etapie w emisji tego programu, że jest tam chłopak, który wpadł jej w oko, ona mu też, i tam jakoś się to zaczyna całkiem fajnie rozwijać. Zobaczymy jak dalej. Także wszystko, moi kochani, jest kwestią dobrej organizacji czasu i my jesteśmy pewni, że tak sobie zorganizujemy czas, żeby być u Was w przyszłym tygodniu i opowiedzieć o Eurowizji Junior, która wystartuje tuż po naszym programie, bo też możemy powiedzieć, że w tym roku ten konkurs nie będzie pokazywany w niedzielę, tak jak to było dotychczas, a w sobotę o godzinie 18:00. Także przyjdziemy, pogadamy, a po nas będziecie mogli się przełączyć na Eurowizję Telewizję Junior, jeżeli będziecie mieć na to ochotę. Oczywiście ten program nie będzie poświęcony tylko Eurowizji Junior, no chyba, że tak się zdarzy, że żadne inne medialne wydarzenia nie będą miały miejsca przez tydzień, ale wierzymy, że jednak coś tam się wydarzy i jeszcze będziemy wam mieli wówczas o czym opowiedzieć.
0: W razie czego włączę ci mikrofon i będziesz nadawać.
1: Poradzę sobie, nie martw się. Także czy jesteście zainteresowani konkursem, czy nie, to przyjdźcie, bo mamy nadzieję, że będzie fajnie i dzisiaj jesteśmy przekonani o tym, że również było fajnie. Za chwilę będzie jeszcze fajniej, jak nam Blue Cafe zaśpiewa utwór pod tytułem Obora.
0: Kto by się spodziewał w ogóle, że taki utwór w ich dorobku się pojawi?
1: No, ja wiedziałam o tym, oczywiście znałam, ale rzeczywiście jakby ktoś tak usłyszał, nie mając świadomości, to mógłby nie skojarzyć, że Blue Cafe, które śpiewało tam, że do nieba, do piekła, za
0: i do obory.
1: Będę szła i inne takie rzeczy, właśnie jeszcze zaproponuję pójście do obory. No to idźcie, czy gdzie chcecie, czy do obory, czy gdzieś jeszcze indziej. Możecie nigdzie nie iść, zostać z DHT, bo tak jak zawsze mówimy, jest tutaj fajna muzyczka, a my idziemy, nie zdradzimy dokąd, po prostu idziemy. Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Kalendarzu środa, to 14 dzień maja 2025 roku, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś z drobnymi problemami technicznymi, ale jak to mawiają, lepiej późno niż wcale. Jesteśmy Michał Dziwisz i Patryk Chojnacki po drugiej stronie. Witaj, Patryku.
3: Witam ponownie, witam w kolejnej audycji, która będzie też dość nietypowa, w sumie jak na mnie. W sensie ja zawsze dość nietypowe rzeczy przynoszę, ale to będzie naprawdę temat, który kiedyś się już przewijał, ale to było bardzo dawno temu tak naprawdę.
0: To było bardzo dawno temu i też zresztą dawno, dawno temu te urządzenia były zdecydowanie szerzej popularne. I to nie tylko, myślę, wśród osób niewidomych, ale też i generalnie wśród użytkowników technologii elektronicznych różnego rodzaju, bo te tak zwane MP3-ki, czy potem MP4-ki z możliwością odtwarzania materiałów wideo, no to było rzeczywiście coś, po co ludzie bardzo chętnie sięgali, a potem, kiedy pojawiły się smartfony z możliwością albo włożenia rozszerzającej karty pamięci, albo po prostu z taką sensownie wyglądającą pamięcią, że można tam było upchnąć sporo materiałów multimedialnych, to mam wrażenie, że te MP3-ki trochę odeszły w cień. Natomiast w naszym przypadku ja mam wrażenie, że mimo tego, że mamy iPhony, że mamy Androidy, że mamy różnego rodzaju takie smartfony, to dedykowane urządzenia dla niewidomych, które pozwalają na odtwarzanie multimediów, to dalej cieszą się dość sporą popularnością. Z jednej strony mamy te urządzenia typu chociażby Orion i podobne, które są urządzeniami dedykowanymi, ale z drugiej strony mamy coś, o czym ty dziś będziesz opowiadał, czyli system Rockbox.
3: Tak, mamy system Rockbox, który tak naprawdę istnieje już od dawna i tak jak powiedziałem, że co było już prezentowane, ponieważ jakby sam system był już troszkę omawiany. Instalacja systemu przez Roberta Łabęckiego i jakby użytkowanie go przez Rafała Kiwaka, jak pamiętam. To było wszystko na przykładzie bardzo popularnego odtwarzacza MP3, czyli Sansy Clip Plus, produkcji SanDiska. Otwarasz, który był popularny nie tylko u nas, bo to był w ogóle fenomen, że MP3-eczka rozmiarów mniejsza od pudełeczka papierosów, takie pudełko zapałek troszkę, może tylko grubsze, potrafiąca wytrzymać 15 godzin na ładowaniu, potrafiąca przyjąć kartę pamięci do 32 GB, można było to kupić w sensie jakby pamięcią wewnętrzną, 2 giga, 4, 8 giga. I jest to tanie, bo to kosztowało tam około 200 zł. No i że to może do nas mówić. Ale inna sprawa, to co mówię, że szeroko dostępny, ten twarz był dobry, ponieważ miał zaskakująco dobre przedwzmacniacze, jak na swoją cenę zwłaszcza, no i był bardzo, że tak powiem, customizowalny właśnie pod kątem oprogramowania.
0: Taki jeszcze tak naprawdę po dziś dzień można się spotkać z takimi pytaniami, zwłaszcza na naszych środowiskowych różnych listach, forach dyskusyjnych. Czy gdzieś jeszcze można kupić Sansę? Czy ktoś jeszcze ma na sprzedaż? Bo ja bym chciał, bo ja to lubię, ja chcę używać takich właśnie urządzeń. No, ja jakoś, mnie, powiem szczerze, fenomen Rockboxa ominął. Kompletnie mnie ominął. Nigdy nie miałem urządzenia z tym systemem. Nigdy nie odczuwałem jakiejś takiej potrzeby, żeby tego rozwiązania używać, ale jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, że ludzie chcą z tego korzystać. No to w takim razie zapytam, skoro to było tyle lat temu, to jak sytuacja wygląda dziś? Czy Rockbox w ogóle jest systemem, który jest nadal rozwijanym?
3: Tak. I dość rzadko wychodzą takie, nazwijmy to, stabilne aktualizacje, natomiast jest rozwijany. Najnowsza wersja to 4.0, która wydana chyba nawet w tym roku, jak dobrze pamiętam. I wprowadziła szereg nowości. Oni też starają się dodawać nowe urządzenia do bazy, chociaż jest to trudne z uwagi na niestety to, że część producentów idzie w bardzo podstawowe układy, żeby pewnie minimalizować koszty produkcji takich urządzeń. No to po prostu robi się to tak, że to, gdzie możemy, utniemy, więc mamy lepszą płytkę, no to dajmy słabszą płytkę, to przecież tak nikt tego nie potrzebuje, bo przecież to ma działać po prostu.
0: I jakie są dla nas tego konsekwencje?
3: No konsekwencje są takie, że Rockboxa nie postawimy, no bo nie ma na przykład wystarczającego miejsca, nie ma wystarczającej mocy procesora, albo pamięci RAM, albo po prostu płytka nie pozwala, bo jest zakodowana na stałe z jakimś tam prostym, assemblerowym kodem, który tylko odtwarza dźwięki, to w sumie wszystko, tak.
0: Tak, czyli ten system podstawowy, system operacyjny jest bardzo ubogi i nie ma też możliwości aktualizacji, no bo rzeczywiście, żeby tego Rockboxa zainstalować, no to muszą być konkretne urządzenia. No i właśnie, czy w dzisiejszych czasach jest w ogóle jeszcze coś takiego, czy się produkuje takie sprzęty, które pozwalałyby na to, żeby ten system zainstalować?
3: Powiem to w ten sposób. Producenci pewnie to nie wiedzą, natomiast obecnie głównie firmy chińskie, no co jak nawet po przykładzie ostatnich audycji o GPD, które są dosyć zaskakujące, firmy chińskie robią po prostu, nazwijmy to, linuxowe odtwaracze, czyli mamy płytkę, która ma tam jakiś przezmacniacz często dobrej klasy, to są często Sabry, czyli jedna z lepszych. To są wytwory Texas Instruments. Ci, co wiedzą, to wiedzą, o co chodzi. Jest to firma, która produkuje wszystkie preampy, opampy, ale też kontrolery. No i są na dość wysokiej klasy. I wszystko zasilane jest, jakby powered up, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku.
0: No, wspierane. Ale jakby o czym chcesz mówić?
3: Wszystko obsługuje jeden system, który jest bazowany na Linuxie.
0: Czyli bazuje po prostu na Linuxie. Mamy tam takiego małego Linuxa, który jest po prostu i jest wykrojone z niego tylko to, co potrzebne, żeby obsługiwał podzespoły takiej płytki i odtwarzał dźwięk.
3: Ten system tak naprawdę on jest bardzo obcięty, jak chodzi o to, co oferuje nam Linux, ale jest w zupełności wystarczający do obsługi odtwaracza muzycznego. Ale dzięki temu, że jest to Linux, wiemy, Linux jest bardzo modowalnym systemem, elastycznym i przyjaznym pod różne dziwne kombinacje, tak samo można łatwo go po prostu usunąć albo zainstalować coś obok, bo jeżeli coś ma zainstalowanego Linuxa, no to tak naprawdę może być wiele innych rzeczy zainstalowanych i nie ma zablokowanej możliwości instalacji czegoś innego. Kolejne przykłady na to mogę dać bez problemu, jeżeli ktoś pamięta na przykład taki telefon jak Nokia N900 na Linuxie. Albo urządzenia takie jak na przykład firmy Anbernic, swoją drogą może będę miał coś tego typu też, czyli wszelkie konsolki, takie, które emulują nam retro konsolki. To wszystko Linuxuje, na Linuxie jest oparte, dzięki czemu mamy pełną możliwość elastyczności w doborze systemu, który tam chcemy mieć na tym.
0: No dobrze, Patryku, ale w takim razie, jak mamy te odtwarzacze, bo ktoś teraz nas słucha, to pomyśli sobie tak, dobra, to w takim razie, skoro ten Rockbox jeszcze działa, skoro mogę skorzystać z czegoś współczesnego, to ja chcę to kupić, to ja po prostu chciałbym tego typu rozwiązanie mieć i z niego skorzystać. To czego ja mam wyszukać w internecie, żeby taki odtwarzacz znaleźć?
3: Przede wszystkim ja radzę wejść na stronę rockbox.org, rockbox przez x.org, I tam mamy tak naprawdę trzy nagłówki, które mogą nas najbardziej interesować, ale najbardziej interesować dwa. Stable ports, unstable ports i unstable ports. Stable ports to są jakby listy odtwarzacze, na których Rockbox działa w pełni lub ma jakieś naprawdę drobne problemy, które nie wpływają w ogóle tak naprawdę na nasze sposoby, jak używamy odtwarzacza. Nie wiem, problemy, na przykład czasem mignie ekran, czasem pokazuje się zły czas pracy baterii, ale bateria działa dobrze. Po prostu, że tak powiem, brzydko głupotki.
0: Kosmetyka.
3: Tak, i to są też i to jest największy problem obecnie, ale to o tym powiem później. Powinny być obsługiwane przez tak zwane Rockbox Utility, czyli aplikację, która pozwala nam instalować Rockboxa za pomocą interfejsu graficznego. No nie jest tak dobrze, ale powiem o tym później. Mamy Unstable Ports, czyli w większości obsługiwane przez Utility. W większości działające dobrze. Mogą wystąpić problemy, raczej nie powinno ich być, ale po prostu coś może się dziać. Nie wiem, ekran wyświetla się tylko w czarno-biało, albo w ogóle ma jakąś dziwną pikselozę, czyli źle obraz. Nie ma, na przykład, nie wiem, odtwarzacz ma radio, ale to radio w Rockboxie jeszcze nie działa. Chociaż pliki odtwarza, ale radio jeszcze nie będzie działać. Po prostu większe problemy, które na pewno mogą wystąpić, nie muszą. I mamy unstable ports, czyli coś, co odpala. Na tym najczęściej koniec, ale warto znać te odtwarzacze, bo często na ich bazach później naprawdę one są ulepszane. I mamy też taki ogląd, że na przykład, no, wiecie, to jest projekt otwartoźródłowy, projekt darmowy, wolontariacki. Tutaj nikt za to pieniędzy nie ma i ludzie w wolnym czasie, że tak powiem, przy tym skrobią, więc czasami to odtwarzacze pojawiają się z dużym opóźnieniem. Czasami jest to miesiąc, dwa, a czasami nawet rok, dwa.
0: To jest tak samo jak z różnego rodzaju alternatywnymi oprogramowaniami do routerów, takie jak chociażby OpenWRT.
3: To ma to chyba nie.
0: Tak, dokładnie. I po prostu tam się lista wspieranych urządzeń bardzo często lubi zmieniać i ten stan wsparcia też się lubi zmieniać, bo na przykład może być tak, że na samym początku mamy, dajmy na to, tylko łączność przewodową wspieraną, potem się okazuje, że doszło nam radio na 2,4 GHz, potem na 5, potem jeszcze te kolejne standardy sieci bezprzewodowych, potem jeszcze na przykład USB i tak dalej, ale to nie jest tak, że to ktoś nam zrobi w ciągu miesiąca, to czasem może być kilka miesięcy albo nawet i kilka lat, w zależności od tego, jak i ile kto ma czasu, żeby nad danym urządzeniem po prostu posiedzieć.
3: Tak, no bo najczęściej też jest tak, że jeżeli robią na przykład port ludzie na Rockboxa na coś, no to oni chcą mieć to fizycznie w ręku. Albo nie mogą mieć do tego dostępu, bo tego w danym momencie nie ma, bo się skończyły magazynowe zapasy, tak. Albo po prostu, no, ktoś ma prywatne życie, tak, i nie może siedzieć przy tym ciągle. Więc tak samo jak Rockbox, on się rozwija dynamicznie, prężnie, ale w swoim tempie. O ile wersje, na przykład tak ten Daily Builds, czyli wersje wydawane no codziennie, tak naprawdę, albo wersje rozwojowe, rewizje rozwojowe, to się tak profesjonalnie nazywa u nich, często są wydawane, to na przykład ja wam powiem tak. Wersja 3.15 chyba została wydana w 2017 roku, albo już nawet 16. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale to były te czasy. Nie było, następna wersja po niej to jest wersja 4.0, która została wydana dopiero teraz. No to pomyślcie...
0: Trochę czasu minęło.
3: Kiedyś było szybciej, tylko wiecie dlaczego, bo kiedyś było też większe zapotrzebowanie na to.
0: Dokładnie, w dzisiejszych czasach to tak naprawdę poza niewidomymi i jakimiś naprawdę maniakami tego typu przenośnych odtwarzaczy, no to niewiele osób.
3: Michał, ja bym powiedział inaczej, bo grup docelowych tego typu jest bardzo dużo. Sportowcy, rowerzyści, ludzie potrzebujący po prostu, nie wiem, nawet lubią survivale, ludzie nie chcący być zależni tylko od telefonu. Ludzie, którzy, jakby to być, preferują różne rodzaje do wszystkiego, czyli mam telefon, ale mam też komputer, mam też odtwarzacz, mam też zegarek.
0: Wiesz co, grup jest na pewno sporo, tylko pytanie, ile osób dużo w tych grupach jest? To mnie bardziej zastanawia.
3: Ja powiem ci tak, jak ja nieraz patrzę sobie, tak zachodzę sobie do lokalnego MediaMarktu, tam i są dalej odtwarzacze normalnie na półce. I szczerze mówiąc, to dość schodzi. No nie mówię codziennie, że przychodzę jednego dnia, nic nie ma, drugiego puste półki. Ale to schodzi. Inna sprawa. Nie sprowadzaliby tego do sklepu stacjonarnego, skoro by nie schodziło.
0: No tak, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach to naprawdę do sklepu sprowadza się towar, który wiadomo, że nam z tej półki zejdzie, bo jeżeli nie, to po prostu będzie leżał, a jeżeli chcemy coś kupić, no to równie dobrze można coś kupić w internecie, to nie trzeba tego kupować po prostu na półce.
3: Inna sprawa, co leży. Powiedzmy, masz, no właśnie takie powiem, masz, jesteś, lubisz codziennie na siłownię przyjść godzinkę, a bardzo dużo ludzi lubi sobie podczas sportu posłuchać muzyczki w tle. I no ja tak. Jakby, no szczerze mówiąc, jak mam możliwość, to też to robię. I co jest mi bez prościej zrobić? Przypiąć sobie na przykład do koszulki malutki odtwarzaczek i słuchawki Bluetooth, czy trzymać telefon w kieszeni sportowych spodenek i bać na przykład, że nie wiem, wezmę sztangę, sztanga wypadnie i ekran telefonu pójdzie w drzazgi.
0: No w takiej sytuacji to zdecydowanie lepiej jest przypiąć sobie taką MP3-kę albo ewentualnie ten telefon gdzieś trzymać obok siebie, nie mieć go bezpośrednio przy nas, tak?
3: Tylko z telefonem jest taki problem, że to jest dość wartościowe urządzenie i trochę takie centrum wszystkiego. Przyjdzie, nie wiem, trener, inna osoba nadepnie, coś zrobi, dużo, po pierwsze telefony nie są tanie, znaczy no przeciętnie są tanie, tak?
0: No tak.
3: A nawet jak ktoś ci zniszczy taką MP3-kę, rozdepcze, 200 zł. No, będzie szkoda, ale co ci będzie bardziej szkoda? iPhone'a za 5000 czy takiej MP3-ki za 100?
0: No, zdecydowanie tego drugiego będzie mniej szkoda.
3: No więc właśnie.
0: Dokładnie. Natomiast, wiesz co, zastanawia mnie tylko też, jak ludzie w dzisiejszych czasach w ogóle radzą sobie chociażby z taką rzeczą, jak pozyskiwanie tej muzyki na urządzenia. Bo kwestia jest, wiesz, taka, że my się bardzo przyzwyczailiśmy do tych usług streamingowych, tak, i do tego typu ofert. Wiadomo, że istnieje YouTube, istnieją wszelkiego rodzaju narzędzia, za pomocą których możemy sobie wiele różnych rzeczy pobrać z tego YouTube'a. Są też inne narzędzia, tu nie będziemy się jakoś, myślę, specjalnie w to wdawać. Natomiast mam wrażenie, że to jest zdecydowanie mniej popularne, wiesz, niż kiedyś jeszcze.
3: Jest. Natomiast to już jakby jest wybór ludzi. I też nie jest do końca tak, że wszyscy to biorą, bo zauważ, że streaming ma jedną, nie chodzi o dostęp do internetu, ale ma jedną bardzo, bardzo poważną wadę. Będzie sobie jakiś artysta, nazwijmy go Jan Kowalski, który powie, że ja nie chcę moich utworów na tej waszej platformie, bo mało ludzi zostanie.
0: Nie będzie.
3: Nie będzie. A jak mam muzykę lokalną, to sobie Jan Kowalski może usunąć w ogóle z internetu, ale ja dalej to mam.
0: Ale oczywiście, że tak. To znaczy, wiesz, ja się z tobą...
3: Nawet, kupię płytę CD, którą zgram legalnie, bo oczywiście jest to legalne, jeżeli mam krążek, tak. Już nie mogę go mieć zgranego, to Jan Kowalski może wycofać wszystkie krążki ze sklepów, ale ja dalej mam swój i on go nie zabierze.
0: Oczywiście, że tak. Ja się z tobą w pełni zgadzam, tylko jakby wiesz, ja bardziej mówię o takich trendach, a nie neguję absolutnie tego, że są ludzie, którzy jeszcze tego potrzebują, no chociażby powiedzmy my, kiedy wybieramy się w jakąś podróż i telefon jest nam potrzebny do wielu, wielu innych czynności, chociażby nawigacji, kiedy będziemy się pieszo przemieszczać, no to szkoda by było marnować baterii na korzystanie z książki w podróży, tak? Jak można no sobie to też, posłuchać to też. Czegoś
3: uważam,
0: tam.
3: Że to jest coś też. I ja mam argument pewien, którego, ja wiem, że to jest może troszeczkę dziwny, ale go nikt go nie podważy. Jestem w dziczy. Padnie mi telefon, nie mam nic. Padnie MP3-ka. Nie posłucham sobie muzyki, no ale co z tego? Mogę dalej skontaktować się ze światem?
0: No tak, to się oczywiście zgadza. Dobrze, ale to w takim razie tak. Co z twojej perspektywy, jakiego ty w tym momencie takiego aktualnego urządzenia, jakie ty w tym momencie takie aktualne urządzenie działające z Rockboxem mógłbyś polecić naszym słuchaczom? Jak ktoś zapyta się krótko, Patryk, to ja chcę tego Rockboxa, co mam kupić? I za ile?
3: Jedyne, najsensowniejsze obecnie rozwiązanie, niestety, jedyne, dosłownie jedyne, tylko też trzeba uważać przy jego wyborze, jest to Aygo Eros Surfans F20 Hi-Fi Walker H2 i specjalnie podzielam to jedyne samo, bo nazw jest wiele, ale tyczy się tego samego sprzętu. Bo to wiadomo, wiecie, jak to z Chińczykami jest. Fabryka sobie, firmuje sobie firma AGP Tech, weźmie sobie takie, tą partię. Przyjdzie sobie firma jakaś tam Hi-Fi Man przykładowa i weźmie sobie taką partię. Po prostu, no to się produkuje, albo nieraz mają tak zwane kolaboracyjne i to się często zdarza przy takich właśnie sprzętach, gdzie kilka firm tworzy sprzęt I te firmy mają taką samą prawa licencyjne do tego sprzętu, więc, więc każdy może sobie to wykorzystywać dalej. U nas najczęściej w Polsce jest to HiFi Walker H2, czyli HiFi Walker H2. I musicie bardzo uważać, ponieważ możecie trafić na dwie wersje tego czegoś. Dwie, które będziecie wiedzieli jasno, ale ich jest dużo więcej. A teraz o co mi chodzi? Jest wersja zwykła, jest wersja dotykowa. Dotykowej lepiej nie brać. W sensie, ona ma w ogóle problemy z Rockboxem, ale druga sprawa, że jest dotykowa. I nie ma czegoś w Rockboxie takiego jak gesty. W Rockboxie mamy dwa tryby nawigacji dotykowej. Grid albo point, viewpoint tak zwany. Ten viewpoint, wiem, że się może kojarzyć z tym viewpointem, z aplikacją, swoją drogą ostatnio chyba omawianą w Tyflo przeglądzie. Ale nie. Chodzi o to, że w trybie grid, wyobraźcie sobie, nie wiem, czy pamiętacie, może ktoś z was pamięta, kiedyś w Androidzie 4X, 4.0, 2.3 było coś takiego jak Ice Free Keyboard, co się instalowało do TalkBacka. I to, bo w Android 2.3, Android 4.0, 4.0 już bardziej, ale 2.3 nie pozwalał w ogóle na obsługę dotykowego ekranu. Przez osobę niewidomą oczywiście. Z klawiatury było wszystko pięknie, ale z dotykowego ekranu no, po prostu nie było przyjemne dotykiem, nic, gestów i tak dalej. Więc było coś jak Ice Free Keyboard, który emulował nam wirtualny joystick na ekranie.
0: I tam się dotykało konkretnych obszarów ekranu, tak?
3: Tak. I to jest dokładnie to samo. Czyli Rockbox tam emuluje strzałki, nie wiem, jakiś przycisk wstecz, przycisk home. Nauczy się, gdzie to jest? Można. Nakleić sobie nawet jakąś cienką folię przewodzącą, to wystarczy i jakby to zda egzamin.
0: No okej, okay, ale w takim razie jak odróżnić tego HiFi Walkera bez przycisków od tego HiFi Walkera z przyciskami? One mają jakieś konkretne modele? Jak to jest?
3: Jeszcze tylko dowiem, o co chodzi z tym trybem viewpointa. W trybie viewpointa Rockbox zachowuje się trochę jak telefon dotykowy. Po prostu wyświetla nam interfejs, dotykamy paluchem, co chcemy. Czyli tryb totalnie dla nas jest dostępny. Znaczy, no dobra, na pamięć może to się nauczy, ale wątpię w to, naprawdę bardzo w to wątpię. Jak je odróżnić? Na szczęście w aukcjach często mamy napisane, że to jest wersja touch czy wersja zwykła. Tylko z wersją zwykłą niestety też jest loteria, ponieważ jest od groma wersji oprogramowania tego sprzętu. I dla kilku rodzajów oprogramowania to się robi, instaluje się to wszystko inaczej. I żeby nie było, ja też nie chcę tego powiedzieć, tego, żeby zniechęcić was, że zaraz jest trudne. Po prostu zważajcie na to, co pobieracie pod tym kątem. A są też wersje, dla których nie da się w ogóle jeszcze tego zrobić, ale to są bardzo rzadkie przypadki i z tego co wiem, to w Polsce nikt takiego czegoś nie miał. I to są przypadki egzotyczne, bardzo egzotyczne.
0: W jaki sposób my możemy odróżnić, kiedy zakupimy sobie takiego HiFi Walkera, no wiadomo, dotykowa od niedotykowej do odróżnienia będzie łatwa po wyjęciu z pudełka, ale czy my kupując taki sprzęt i podpinając go po raz pierwszy na przykład do naszego komputera w celu instalacji Rockboxa, możemy jakoś wydedukować, z czym będziemy mieli do czynienia i w jaki sposób to wszystko będzie przebiegało?
3: Możemy zrobić dwie rzeczy i do tego by nam się przydała osoba widząca. Włączamy sobie urządzenie, wchodzimy sobie w settings, wchodzimy sobie w firmware info i teraz albo nam widzący odczyta numer oprogramowania, ale jest taki plot twistik, jeżeli mamy włożoną kartę pamięci, plik z wersją z jakiegoś powodu tekstowy tworzy się też tam. Nie wiem po co to jest, ale to jest akurat bardzo przydatne.
0: Ale dla nas przydatne.
3: W przypadku. Więc po tym możemy rozpoznać, jakie mamy wersje programowania. I żeby za nisko uczyć, możemy też podnieść. To problem jest za wysoką, bo raczej downgrade nie jest polecany, bo może wysypać. Nie musi, ale może wysypać. Tam tak, gdzie próbowałem, nie będę próbował. No wiadomo, że upgrade jest oczywiście możliwy zawsze. Ale najstarsze wersje softu są już wspierane, więc nie ma za bardzo sensu, jeżeli chcemy stawiać Roboxa oczywiście. Tak więc jest to do zrobienia. Jeżeli ja powiem tak, postaram się przysiąść osobą widzącą nawet i jakby w komentarzu zamieszczę później taką notkę, ile razy na przykład trzeba co wcisnąć, żeby do tej opcji się dobić i wtedy można będzie, że tak powiem, brzydko na ślepo sobie to zrobić. Jeżeli macie włożoną kartę w środku, to potem tylko go wyłączycie, podpinacie i trzymacie sobie coś w pliku tekstowym. Tam firmware txt czy version txt, jakoś tak się nazywa, już nie pamiętam, dawno to robiłem.
0: Okej, okay, czyli ten HiFi Walker, ja tak szybciutko sobie wpisałem w wyszukiwarkę nazwę tego sprzętu. No widzę, że cena to też nie jest jakaś specjalnie mała, bo to jest około 500 zł.
3: No niestety, to jest inna sprawa, że to po pierwsze jest produkowane na dość wysokiej jakości po zespołach. To nie jest tania chińska zabawka. To jest porządny sprzęt. No a inna rzecz, AliExpress pewnie by załatwiła taniej.
0: No to akurat na przykład 499 widzę na Amazonie.
3: Okej, okay, a na przykład na Ali?
0: Nie sprawdzałem na Ali i no ciężko mi tu akurat tak na szybko coś sprawdzić. No tak, tylko pytanie, czy pod taką nazwą, czy pod jakąś tam inną jeszcze.
3: Nie? Tak jak powiedziałem, AGPTEC, AIGO EROS Q, Q, tak, Q i K. Literka Q albo literka K. Po prostu może być tak i tak, o to mi chodzi. Albo Surfans, tak jak mówię, tak się pisze F20. Mhm. Urządzenia o tak zbliżonej specyfikacji, że no, są praktycznie te same. Mi się udało, taka ciekawostka, ustrzelić w tamtym roku na Oliksie za 300 zł. Nowe.
0: Okay.
3: I uważam, że to była świetna cena. Na to, co ten potrafi, ten sprzęt. I słuchajcie, możecie jeszcze spróbować poszukać czegoś takiego, co się nazywa X-Duo, X3II, czyli X3II albo X20. To będzie ciężej znaleźć. Sprzęt też rockboxolubny. I mam wrażenie, że oparty dokładnie na samym systemie, bo wygląda on bardzo, bardzo, bardzo podobnie. W sensie obsługowo, bo wyglądowo to jest totalnie inny sprzęt. I moim zdaniem brzydszy. No i źle zaaranżowany, ale to jest moje zdanie. Może komuś się spodoba to, jak jego klawisze ułożone. Miałem to w ręku.
0: A czy masz teraz przy sobie tego Hi-Fi Walkera, żebyś mógł go opisać?
3: Tak. Najpierw może podam trochę parametrów technicznych.
0: Jasne.
3: Przedwzmacniam, że jest, tak jak powiedziałem, to jest jeden z modeli Sabra, który jest dość wysoki i raczej stosowany w kartach dźwiękowych albo w interfejsach audio niższej klasy, ale jednak interfejsach audio. To mały układ scalony potrafi nam napędzić słuchawki o nawet oporności ponad 90 ohmów.
0: No to już jest ładnie.
3: Jest bardzo ładnie. Samo urządzenie posiada Bluetootha 4.0 obokierunkowego, który nie jest jeszcze wspierany przez Rockboxa, a szkoda, bo nam by też dał fajne, ciekawe możliwości. Czyli urządzenie potrafi odbierać dźwięk, ale też go wysyłać. Czyli możemy na przykład podłączyć słuchawki Bluetooth, ale możemy też sobie z niego zrobić transmitter Bluetoothowy. Czyli na przykład wpiąć do tego słuchawki na Bluetooth i potem wpiąć się jackiem do czegoś, czego ten słuchawek na przykład nie ma. Znaczy nie ma Bluetootha, przepraszam. Czyli mamy słuchawki Bluetooth, mamy na przykład starą wieżę. Chcemy podłączyć słuchawki do starej wieży. Mamy taki nadajnik Bluetooth, wpinamy do nadajnika te słuchawki po Bluetoothie, a nadajnik wpinamy do wieży jackiem. No i mamy starą wieżę z słuchawkami Bluetooth. Więc ona to pozwala. Mamy też obsługę kart pamięci do bliżej nieokreślonego formatu, w sensie przestrzeni, bo każdy źródło podaje inaczej. Najmniejsze wspierane pojemności, w sensie jakby najmniejsza wartość, to 256 giga, w sensie tych, co są podawane, ale i 3 terabajtowe, bo niektórzy nawet 10 terabajtów podają. Powiem tak, 256 łyka, bez problemu.
0: A to już jest sporo, jak na materiały audio. No wiadomo, że naszej całej kolekcji muzyki tam nie zmieścimy, ale sporo wejdzie.
3: Ja się pokuszę o stwierdzenie, że te 512 giga też by weszło. No nie mam teraz takiej karty. Miałem wtedy, kiedy nie miałem tego urządzenia, więc nie powiem teraz, ale bez problemu, 256 pójdzie. Mamy wyjście słuchawkowe. Dobrze, tak, wyjście słuchawkowe. No też możemy oczywiście głośniki tam podpiąć, nikt tam nie zabroni, mamy jacka 3,5 mm. Mamy też wejście liniowe. Chcemy na przykład, nie wiem, nagrać sobie kasetę, w sensie zgrać kasetę, możemy.
0: To się
3: chcemy,
0: da.
3: Nie wiem, zgrać z jakiegoś radyjka, bez problemu, wpinamy sobie jacka w linię i nagrywamy. Ale mikrofonu do rozmowy nie ma. Radia też nie ma. To jest odtwarzacz muzyczny, a nie tam. To nie jest kombajn, to jest odtwarzacz muzyczny typowo. Mamy click wheel, czyli trochę coś, co znane było z iPodów Classic. Nie wiem, czy pamiętasz iPody Classic, ale ma takie kółko.
0: No tak.
3: I to mam coś bardzo podobnego. To kółko nie jest nam niezbędne do nawigacji, ale kółko się obraca. Nie wiem, czy będzie słychać, ale spróbuję tym kółkiem trochę obracać. Czy to słychać? Słychać coś?
0: Coś bardzo lekko słychać, ale...
3: No bo ona ma takie swoje skoki.
0: Skokowe jest i też można je wcisnąć, tak?
3: Nie. Można wcisnąć też inaczej. Po środku tego pokrętła jest przycisk, który można wcisnąć, ale samo pokrętło jest po prostu pokrętłem.
0: Pokrętłem. Mhm.
3: Ponieważ przyciski sterujące są rozmieszczone na jakby płaszczyznach. Mamy USB-C, co jest bardzo ważną wiadomością. I moim zdaniem jest to świetna wiadomość, bo mamy jeden kabel do telefonu, to mamy też jeden kabel do...
0: Tak, no i współcześnie przede wszystkim nie trzeba pamiętać o jakichś kablach mini, mikro USB, które kiedyś się gdzieś tam walały bardzo często. Dobrze, że jest ta unifikacja jednak.
3: Urządzenie potrafi pracować jako DAC. Niestety nie na Rockboxie.
0: Czyli jako karta dźwiękowa po prostu.
3: Natomiast Rockbox tego nie obsługuje z uwagi głównie na to, że to jest bardzo ciężko zaszyte gdzieś tam głęboko w oprogramowaniu, w bootloaderze i jeszcze tego nie doszli do tego. Chcą to zrobić. Obudowa wykonana jest ze szkła, aluminium, gumy i część, chociaż nie, plastiku to tam chyba nie ma. Nie, no jest, ale w bardzo małych ilościach. To jest mieszanka w przysłowie wszystkich rodzajów materiałów, jakie się tylko da. Chociaż nie, plastiku to nawet tutaj nie ma, tak szczerze. Nie, plastiku nie ma, przyciski są wszystkie metalowe. Tak, przyciski są z metalu.
0: Czyli wygląda, podejrzewam, że dosyć profesjonalnie, tak porządnie zrobioni.
3: Jest to ciężkie, jest to małe i jest to ciężkie, taka cegiełka. Dosłownie, to wygląda jak taki... Wygląda to po prostu małe. Powiedzmy, że jest to wielkości mikrokasety, o.
0: Mhm, czyli takie pudełeczko.
3: Tak, największe od Sansy, nie ma klipsa, muszę to przyznać. To ja jeszcze zanim wrócę do wyglądu, powiem coś w zestawie. I bateria wystarczy na około 10 godzin, no mniej niż Sansa, ale no...
0: Bateria, jak rozumiem, jest wbudowana.
3: Oczywiście. Tam gdzieś klejona pewnie. No nie rozkręcałem tego, nie zamierzam tego robić.
4: Nie czuję po prostu takiej potrzeby, żeby to rozkręcać.
3: Okej, okay, co dostajemy w pudełku? W pudełku dostajemy urządzenie, dostajemy taki woreczek. Dostajemy kartę 64 giga. Ja miałem sam diska, ale podobno mogą trafić się jakieś totalne, beznadziejne. No, coś się tylko do śmieci nadaje. Dostajemy kabel USB-C na USB-C. Jakiś kawałek papieru w postaci, czyli instrukcje, jakieś tam szybki start i to w sumie wszystko. Czy więcej potrzeba? No mogliby jeszcze dać jakiś kabel jack-jack, ale... Już okej. Okay. Okej. Zapomniałem jeszcze jednym. Tego też jest Dropbox, nie obsługuje, a szkoda. Podpięcie do USB-C czegoś możemy na przykład pendrive'a tam wpiąć, albo nie wiem, dysk zewnętrzny, albo coś tego typu. I to będzie obsługiwane, możemy z tego wtedy odtwarzać muzykę.
0: Ale nie pod Rockboxem.
3: Jeszcze nie, ale też będzie zrobione, że na przykład iRiver H310 to ma. Ja wiem, że to jest w ogóle inny sprzęt i starszy sprzęt, ale on już to obsługuje i tam też to będzie. Także tak, kostki odbiłącej żadnej nie ma, no ale to akurat mnie nie dziwi w przypadku MP3 w telefonie, tak, ale MP3 rzadko kiedy były dostarczone z kostką, więc okej. Okay.
0: No okay, dobra,
3: myślę,
0: to co? To
3: przejść do, jak to po prostu wygląda.
0: Wygląd, tak jest.
3: HiFi Walker H2 na górnej płycie mamy dość duży ekran, taki kwadratowy, szklany. Pod tym, że mamy to kółko. Kółko jest gumowe, w sensie pokryte gumą. Niestety boję się, że z czasem to się może po prostu kleić. No, na razie się nie robi, ale co będzie za kilka lat? Po środku jest przycisk, taki metalowy, duży, okrągły, który można wcisnąć. Jest to przycisk potwierdzający różne akcje. I teraz tak. Na dole, na rantach mamy dwa okrągłe przyciski. Są to przyciski wstecz oraz przycisk home, czyli cofający nas do ekranu początkowego. Nad przyciskiem wstecz mamy dwa przyciski, takie półokrągłe, wystające, dziwnie zabudowy. To są przyciski poprzednio następny utwór i też przy okazji możemy tym nawigować. Możemy nawigować po systemie pokrętłem albo tymiże przyciskami bocznymi. Na górnej krawędzi mamy tylko włącznik. Na lewej nie ma nic. Na prawej mamy zaczepienie do smyczy, jakby ktoś chciał. Mamy slot kart microSD i przyciski głośności. Na dole od lewej mamy złącze jack na słuchawki, USB-C, złącze liniowe, no i dalej jakby ta część tej smyczy. No i tył jest wykonany całkowicie ze szkła. Znaczy to jest po prostu płytka szklana klejona, tak? No pod spodem jest bateria obstawiona.
0: Czy to, że to jest wykonane ze szkła, zwłaszcza plecki, nie może powodować, że po prostu będzie dość podatne na jakieś uszkodzenia?
3: Ja tam go nie traktuję, jak jajko, a się jeszcze nie zniszczył, więc...
0: A ile czasu go masz? Przypomnij?
3: Już będzie rok ponad.
0: Aha, no to...
3: Kupione w maju 2024 roku.
0: Takie szkło to jest, jak rozumiem, jak stosowane w smartfonach obecnie.
3: Nie wiem, jakie to jest, mam być szczery. Nikt tego nie podaje. Po prostu jest, że to jest szkło.
0: Okay.
3: Kropka. Na tym informacji niestety kończę. Więc tak to wygląda. Nie jest to jakieś, nie wiem, wyglądające jakieś profesjonalne, ale też nie wygląda jakoś źle. Po prostu kawałek elektroniki.
0: Mhm.
3: I tyle, tak? No mamy po prostu kawałeczek elektroniki.
0: Czy myślisz, że fajnie by było pokazać w ogóle, jak to działa w praktyce? Co ten Rockbox obecnie potrafi?
3: Zanim to tak, trzeba będzie przejść do opisu instalacji Rockboxa, ponieważ no. jest to też temat bardzo ciekawy. Na takim urządzeniu jak HiFi Walker w teorii możemy użyć oficjalnego Rockbox Utility, tak zwanego. Czyli de facto, tak jak powiedziałem, interfejsu graficznego, odsyłam sobie zwykły program Exe.
0: Odsyłamy was w takim razie do tej poprzedniej audycji. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo skoro już jest ten materiał, wpisujecie sobie na naszej stronie, na stronie Tyflo Podcastu, Rockbox przez X i tam znajdziecie materiał Roberta Łabęckiego o tym, jak ten system zainstalować.
3: I od razu przestrzegam was, może być drobny, jak będę prezentować już urządzenie, może być delikatny przester. On wynika tylko i wyłącznie z tego, że bardzo ciężko wysterować głośność jakby całości względem, o już będę brzmiał lepiej też słychać, względem systemu po prostu operacyjnego. Bo ja też mam tu inaczej ustawione słuchawki, inaczej ustawione wszystko. I byłoby ciężko mi ustawić to tak, żebym to słyszał ja dobrze i żebyście wysłyszeli dobrze jednocześnie.
0: Jasne.
3: Więc może być delikatny przester. Ale dobrze, najpierw instalacja. W teorii uruchamiamy aplikację. Wybieramy sobie urządzenie, wybieramy sobie też dysk, punkt montowania tak zwany, czyli no, dysk jakby, gdzie są tam oznaczone. I klikamy instaluj. No i oczywiście musimy też zdobyć oryginalne oprogramowanie ze strony producenta na przykład. Czyli wchodzimy sobie na stronę producenta i pobieramy tam oprogramowanie.
0: No bo w przypadku tego HiFi Walkera to gdzie?
3: Ja powiem tak, to dość ciężko znaleźć, ja po prostu podrzucę gdzieś w komentarzu link do pliczku, bo tak będzie najprościej.
0: No bo tak, bo z tym może być problem.
3: Jest potrzebny do spaczowania bootloadera tak zwanego, czyli programu ładującego. Pamiętajmy, że bootloader Rockboxa nigdy nie zastępuje oryginalnego programowania. W żadnym przypadku tak nie jest. On, jeżeli macie do czynienia z Linuxem i z takim drzeniem jak grup, ty na pewno, Michale, wiesz, o co chodzi?
0: Zgadza się.
3: Jest to po prostu manager rozruchu, czyli właśnie bootloader, czyli narzędzie, które pozwala nam wybrać system, z którego chcemy załadować nasz, no, system.
0: Nasz system, no bo tu mamy do czynienia tak naprawdę z małym komputerem, no, wyspecjalizowanym, ale jednak.
3: Tak, więc po prostu zastępujemy to, co ładuje nam domyślnie oryginalne oprogramowanie, zastępujemy tym, co nam ładuje domyślnie Rockboxa, ale nie wyklucza zmiany na oryginalne oprogramowanie, kiedy tego chcemy. Jest tylko jakaś kombinacja klawiszy, której ja nie używam, bodajże jest to trzymanie włącznika z przyciskiem OK, tym play pause przy okazji, tym na środku. Wtedy ruchamy nam się oryginalny soft. Więc w teorii po prostu robimy tą instalację, klikamy OK. I niestety często jest tak, że nam wtedy się utility po prostu zamyka, bez błędu, bez niczego. I do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak jest. I dużo osób nie wie, czemu tak jest. I czasami to działa, czasami to nie działa. Ten sam problem jest na przykład z X-Duo X3, tym właśnie drugiej generacji. I z pierwszej zresztą też. Na przykład Sansa tego problemu nie miała nigdy. iPody, iRivery, Kowony też nie, ale on ma. Natomiast jest inny sposób na to. Faktem potrzebujemy osoby widzącej. W sensie możemy próbować na czuja. ale ja bym dla pewności przyjął osobę widzącą. Wchodzisz na stronę Rockboxa, na stronę konkretną tego portu i pobieramy od razu spaczowany plik bootloadera. I tu musimy pobrać do naszej wersji oprogramowania, to zapowiedziałem wcześniej.
0: Czyli trzeba sprawdzić wersję. Nie można się pomylić, bo wtedy no, może być źle.
3: No w najgorszym, w najlepszym przypadku po prostu wyskoczy error, a w najgorszym ucyklimy sobie MP3. Więc pobieramy ten plik, zmieniamy nazwę na update.upd, wrzucamy go na kartę luzem, wrzucamy też folder Rockboxa, który pobieramy też ze strony Rockboxa i pobieramy też te pliki głosowe na przykład, no bo jeżeli sobie za mną to mówiło, możemy je w teorii zrobić, ale z tym też są problemy, ale to są problemy w ogóle. Ostatnio coś ten kreator plików niestety jest tragiczny. Ale są polskie pliki do pobrania.
0: Aha.
3: Chociaż ten głos jest dziwny, ale ja wam pokażę. Ale pobieramy sobie paczki, rozpakowujemy wszystko na MP3 i ten plik. Uruchamiamy, wchodzimy do system settings, upgrade, potwierdzamy, on nam się zrestartuje i już nam uruchomi Rockboxa wtedy. I teraz tak, jak chcemy zaktualizować Rockboxa, to po prostu pobieramy sobie nowego Rockboxa, ale możemy też Rockboxa jako Rockboxa bez bootloadera zainstalować się tym utility. Bez problemu on nam go zainstaluje.
0: Jeżeli to już raz zadziała, to już potem będzie szło.
3: Chodzi, po prostu chodzi o bootloader, żeby bootloader spaczować ręcznie. Mhm. I tylko o to chodzi.
0: Jasne.
3: Dalej to będzie nam działać zwyczajnie, normalnie. Tak jak powinno.
0: Okej, okay. Czy jakieś inne jeszcze sytuacje związane z instalacją mogą się wydarzyć? Czy na coś jeszcze trzeba zwracać uwagę?
3: Nie wydaje mi się. Myślę, po prostu, jeżeli podążacie za tymi krokami, które powiedziałem, raczej wszystko zakończy się po prostu ładnie, sukcesem i bezproblemowo ruszy.
0: No dobrze, Patryku, to co? To pokażesz teraz, jak to działa?
3: Oczywiście, już pokazuję. Już to. Będzie mono, ale myślę, że to nie będzie mieć dla jakiegoś znaczenia większego.
0: No tak.
3: I teraz powinniście w moim infoda słyszeć.
0: Słychać.
3: Dobrze, więc ja teraz uruchamiam HiFi Walkera, przytrzymując przycisk ten włącznie. Tak, wiem, że jest przesterowane. Już wyłączam, było przesterowane. Ja mam ustawione tak po prostu, że jak go włączam, od razu włącza muzykę. No bo tak jest chyba najlepiej. Ale domyślnie wylądowalibyśmy w takim menu.
5: Ostatni biblioteka, teraz odtwarzane.
3: To by było jako znów odtwarzania.
5: Ustawienia, listy odtwarzania, kliczki, system, kwoty.
3: To są skróty, to właśnie, że ten głos jest, on jest jakby dziwny, bo on...
5: System, kwoty, ostatnie zakładki.
3: To możemy sobie dodać, jakby tej opcji nie będzie domyślnie, ona jest w ustawieniach do włączenia. I teraz tak, potem możemy poruszać się tą gałeczką.
5: Ostatnie zakładki. Biblioteka.
3: Lub tymi przyciskami, tymi takimi półokrągłymi.
5: Kliki. Ostatnie zakliki. Biblioteka. Teraz odtwarzam.
0: One tak dość mocno klikają.
3: Dlatego, że trzeba na stole, wiesz?
5: Listy odtwarzyczki.
3: I tu bądź zrezygnuje.
5: System. Kwoty. Ostatnie zakład. Kliki.
3: Pliki. No tutaj chyba nie trzeba wyjaśnić. Jest po prostu menedżer plików.
0: No zgadza się.
3: Możemy zarządzać plikami, możemy tworzyć foldery, pliki tekstowe, kopiować, wycinać, przenosić. Tego jest bardzo dużo. Ale możemy też po prostu odtwarzać.
5: Biblioteka.
3: To jest po prostu biblioteczka, czyli artyści, gatunki, style, albumy i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście musimy sobie zinicjalizować. Jak pamiętacie Symbiana, to jest tak jak tam było. Nie wiem, tak zawsze tak to było, fonoteka tam się nazywało. Czyli mamy dużo utworów, możemy sobie, mamy, jeżeli są otagowane, no to wtedy on to tak jej łyknie i nam ładnie tutaj wszystko. I oczywiście też wyszukiwarka jest w bibliotece, możemy pisać. Pisanie polega na tym, że wybieramy literkę, klikamy ją i jeżeli już skończyliśmy, przytrzymujemy Enter dłużej. No bo wiadomo, klawiatury nie ma, jakoś trzeba to było obejść.
0: No, zgadza się.
3: Okej.
5: Okay. Teraz odtwarzane.
3: No, czyli po co się odtwarza w danym momencie?
5: Ustawienia.
3: Wiadomo chyba, o co chodzi.
5: Listy odtwarzania.
3: Czyli po prostu playlisty M3U zwykłe, bez problemu pójdą.
5: Wtyczki.
3: Wtyczki dla nas raczej mało interesujące, ale Rockbox ma dużo swoich dodatków. Gierki, jakieś aplikacje typu zegarki, kalendarzyki, kalkulatorki, dodatniczki, agendy. Tego jest bardzo dużo. I jest na przykład też emulator Game Boya. Jeżeli byście załadowali tutaj ROMa z gry z Game Boya, możecie sobie w niego pograć. Tak sprawdzałem, działa to.
5: System.
3: Informacje systemowe różne.
5: Foty.
3: Skróty, czyli pulpit tego czasu. To znaczy ikonki tego, co nas najbardziej interesuje. To jest niedostępne, bo tu nie ma... No bo właśnie. Roblox nie ma normalnie TTS. On używa sampli.
0: I po prostu to, co jest na samplach, to jest dostępne. To, do czego są sample, to jest dostępne.
3: To, czego nie ma sampli, będzie na przykład literowane. Literko samplami literek. Możemy tworzyć tak zwane pliki.tok, czyli metadane, które nam będą dosłownie mówiły, na przykład folder. No ale wtedy, jak na przykład dodamy albo coś usuniemy, musimy też dodać albo usunąć plik tok, bo się nam struktura rozsypie. Trzeba z tym bardzo uważać. Ale można.
5: Ostatnie zakłady.
3: I wracamy do tego. Myślę, że przejdziemy sobie najpierw do tych ustawień, bo to chyba takie najciekawsze jest. I tam też warto w ogóle, tam też warto parę rzeczy od cała zmienić.
5: Biblia. Teraz ustawienia. Ustawienia dźwięku.
3: Ustawienia dźwięku. Czyli wszelkie ustawienia związane z dźwiękiem, jak go słyszymy, jak go odbieramy.
5: Ustawienia odtwarzania.
3: Czyli na przykład tasuj, powtarzanie, tasowanie, nie wiem co, jakiś replay gain, płynne przejścia. Bardzo ciekawa funkcja i bardzo dobrze działająca funkcja, która po prostu działa, no jak takie przejścia, wiesz, w secie DJ-skim. Jeżeli mamy naprawdę fajnie zgrany BPM utworów, to działa to świetnie. Muszę to przyznać.
5: Ustawienia ogólne.
3: Czyli wszystko inne.
5: Ustawienia stylu.
3: Czyli wizualne.
5: Godzina i data.
3: Tak, mamy zegar.
5: Zarządzaj ustawieniami.
3: Możemy na przykład zapisać do pliku, wczytać z pliku.
5: Ustawienia dźwięku.
3: Były na przykład też ustawienia nagrywania, bo oczywiście gdyby tu był dyktafon, byłoby też menu opcje dyktafon i byłoby też nagrywanie, przepraszam, byłoby też radio FM, no ale tu tego nie ma. Dobrze, myślę, że ustawień dźwięku zaczniemy, nie?
0: To zanim to zrobimy, to proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza. Kogo witamy?
6: Dzień dobry, Paweł Podolski. Cześć, z tej Paweł. Strony się kłania. Jestem naprawdę zagorzałym fanem Rockboxa i tych sprzętów, to aż normalnie się łza wokół kręci, jak się człowiek tak cofnie w czasie. Zaczynałem od odtwarzacza Sansa, jeszcze takiego metalowego. 280 chyba miał on w nazwie, o ile się nie mylę.
3: 60? Przypadkiem?
6: Tak, chyba coś w tym rodzaju.
3: Tak, z tym takim bardzo niestandardowe wyjście na ładowanie?
6: Tak, oczywiście taka. No I ja zapytam wprost, czy dałoby się po prostu po audycji mieć jakiś kontakt do ciebie, żebyś mi pomógł zanabyć odpowiedni odtwarzacz, zainstalować Rockboxa.
3: Tak, ja teraz powiem tak. Ja teraz podam może dane kontaktowe tutaj, ale też je w komentarzu później podrzucę pod audycją. Więc tak, najprościej do mnie się znowu skontaktować pod mailem pates2clip@gmail.com. Ewentualnie możecie też mnie szukać na LTN-ie jako Pates. Też bywam dosyć często. Jestem też często na telegramach jako Pates109. Mam Messengera. Na Messengerze możecie mnie znaleźć jako Patryk Pates. Oraz numer telefonu. To jest numer telefonu. Podam później z uwagi na to, że po prostu... tego konkretnego numeru, bo nie pamiętam jeszcze na pamięć i po prostu podam go w komentarzu.
6: To znaczy ja bym tylko prosił, jak będziesz przygotowywał materiały, które Michał potem opublikuje w komentarzach pod audycją, żeby właśnie, bo ja się właśnie obawiam, że kupię zły odtwarzacz, tak? Że kupię na przykład z ekranem dotykowym, żeby właśnie mniej więcej dać jakieś wskazówki, gdzie szukać i konkretnych modeli, żeby to było jasno napisane, nie wiem, w jakimś pliku tekstowym, żeby nie popełnić błędu, no bo sam przyznam, że sposób instalacji Rockboxa na takim urządzeniu, no to już musi robić osoba, która wie, co robi, tak? Bo to już trzeba sobie umieć sprawdzić wersję, pobrać odpowiedni plik, no nie... Na tych Sansach na przykład Clip Zip czy Clip Plus było to o niebo prostsze. A jak mówisz, że teraz się gorzej generuje te sample głosowe, bo ja to sobie kiedyś wygenerowałem, nie wiem, jakimś syntezatorem po prostu zwyczajnym, co używałem go na co dzień, typu, nie wiem, Jacek, czy coś w tym rodzaju. A teraz mówisz, że to wszystko trzeba pobrać i się jeszcze nie pomylić. Dlatego no i ja bym był na przykład wdzięczny za pomoc, żebym miał pewność, że kupię właściwy sprzęt i będę się mógł nim po prostu cieszyć.
4: Nie widzę problemu, oczywiście chętnie pomogę. Jak mam czas, to bardzo chętnie. Coś z tego typu mogę sprawdzić, chociaż oczywiście też pamiętajmy, jeżeli kupimy coś złego, na przykład od razu po otwarciu paczki widzimy, że to jest dotykowe, to mamy też prawo 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny. Ale raczej one są opisane. Jeżeli nie patrzycie tylko po tytułach, jeżeli wchodzicie w aukcję w środku, często w opisie jest napisane, czy to jest wersja touch, czy wersja zwykła. Co do wersji oprogramowania, to mówię, no jedyny sposób tak naprawdę sprawdzenia tego, to jest ustawienia. No ewentualnie możemy zapytać sprzedawcę, chociaż jeżeli to jest sklep, to może być problem. Wiecie, jak to ze sklepami jest. Po prostu biorą, wysyłają pierwszy pół.
0: A czasem oni nawet przecież nie mają tego towaru na miejscu, tylko jeszcze skądś to idzie z jakiegoś

0: Trzeba to wszystko rozbierać i jest z tym duży problem, także tak. O, generalnie też dysponuję paroma odtwarzaczami. Mogę jednego, że tak powiem, puścić dalej. No nie będą to małe pieniądze, z uwagi też na to, że sprzęt jest w stanie idealnym i sprzęt jest po konserwacji, jest zrobiony w nim mod. Jest to iRiver H320. Urządzenie posiadające też dyktafon i radio, posiadające USB, OTG, posiadające linię, wymieniony dysk twardy, mechaniczny na kartę pamięci i nowa bateria, no ale no wiadomo, no nie mogę tego też jakoś za niskie pieniądze, z uwagi też na właśnie tą konserwację, która była tam poczyniona.
1: Generalnie w ogóle teraz to już nie jest, mam wrażenie, to już nie są te czasy, jeżeli ktoś liczyłby na tanią MP3, tak? No, sam ten Hi-Fi Walker, około 500
2: To
1: ceny.
2: raczej do Chińczyka jest to po prostu
1: Jak to
2: nowa
1: rażenie,
2: wysoka
1: znaczy
2: karta
1: to
2: pamięci.
1: może kosztować oczywiście, tylko tak jak mówię,
2: Chciałbyś
1: najważniejsze,
2: kupić po
1: żeby się...
2: prostu dobry model.
1: Tak, dokładnie. Nawet tego Highwalkera, gdyby udało się kupić i ktoś mi go zrobił, to nie ma problemu.
0: No to pewnie
1: Jestem się w stanie
0: po
1: dogadać.
0: ugadaniu się, jeżeli uznajemy też jakąś cenę, z jakąś robociznę i tak dalej, mogę zająć się po prostu zrobieniem tego za kogoś, tak? I potem odesłanie gotowego produktu udźwiękowionego do odbiorcy, tak? Tak to nazwę.
1: No to ja na Altenie też jestem podnikiem YX Podols i można do mnie napisać yxpodols@gmail.com, więc nie ma problemu, po audycji zapraszam do
0: To jak
1: kontaktu.
0: coś, no to oczywiście odezwę się i ustalimy jakieś szczegóły ewentualne tutaj.
1: Jasne, no to trzymajcie się fajnie w ogóle za pomysł, bo no MP3 to, ale tą audycję o tym, skąd pozyskiwać muzykę, to Michale, warto się zastanowić, czy by nie zrobić.
0: W pewnym sensie, tak naprawdę, zapamiętam tu, że narzędzia do pobierania same w sobie nie są na przykład nielegalne. Bo
1: No
0: sam
1: tak.
0: YouTube.dl był rozwijany przez nawet Google'a długo.
1: Wiecie, YouTube.dl jako taki to jak najbardziej. Ja mówię o jakichś innych narzędziach, chociażby pozwalających na pobieranie, no, gdzieś tam materiałów, czy to ze Spotify'a, czy z No i tutaj Deezera, można
0: czy
1: się
0: z innych.
1: narazić
0: No
1: na
0: to
1: blokadę
0: tutaj tak,
1: korzystaj.
0: tutaj to.
1: Inna
0: To już
1: rzecz.
0: trzeba na to uważać. Natomiast no, narzędzi do pobierania materiałów z YouTube'a jako takiego, no to mamy troszkę i tych narzędzi i dla nas Wi-Fi jest
1: coraz
0: spoko, jest ten
1: więcej się
0: Phantom
1: pojawia.
0: Loader, jest
1: No.
0: tego dużo i będzie tego więcej.
1: Dobrze. No to co jest takie najpopularniejsze właśnie tak z YouTube'a, że Pontes
0: Ja
1: ja
0: bym wziął
1: używam.
0: Pontesa. Ja bym wziął Pontesa, bo Pontes jest najbardziej elastyczny, najprostszy i
1: No
0: najprzyjemniejszy.
1: też ten TCA Media Downloader, o którym mówimy od czasu do czasu w tyfloprzeglądach, to myślę, że dość popularny jest.
0: Dobra,
1: Super
0: dzięki
1: było
0: Michale, do
1: wrócić
0: usłyszenia.
1: do wspomnień. Trzymajcie się i zapraszam do kontaktu. Okej.
0: Dobra,
1: Dzięki,
0: również
1: Pawle, w takim
0: trzymajcie
1: razie
0: się.
1: do
0: Do usłyszenia.
1: usłyszenia. Trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie. No dobra, to wracamy do ustawień.
0: Tak, ustawienia dźwięku.
3: Ustawienia dźwięku. Głośność.
1: Chyba
0: Gdybyś,
1: tylko
0: tego
1: Patryku,
0: potrzebujesz.
1: dał radę, może troszeczkę tę syntezę dać głośniej, o ile byłoby to możliwe.
0: Tylko nie wiem, czy się przesteruję wtedy.
1: No.
3: Maksymalna
0: O,
3: głośność.
0: właśnie.
1: A, już jest maks.
3: Maksymalna głośność.
0: Tak
1: No
0: mi się
1: okej,
0: mówi.
1: no to
0: No
1: trudno.
0: jeszcze chwileczkę, sekundę.
1: No.
0: Faktycznie mogę zrobić tę rzecz.
3: Pause. Pause.
0: Zapomniałem, że miałem włączony.
3: Pause. Pause. Cześć. Pause. Jed. Pause. Jed. Pause. Dwa. Pause. Cztery. Pause. Dwa decybeli. Pause. Cztery. Decybel. Pause. Zero. Decybel. Lach. Tony wysoko. Pause. Pause. Pause. Pause.
0: To jest w ogóle dźwięk granicy.
3: Pause. Dziewięć. Pause. Jeden. Zero. Decybel.
0: I teraz powiem też głośniej.
1: No, wydaje mi się, że jest podobny.
3: Tony wysokie.
0: I co?
3: Balans, pony wysokie.
0: Dobra, to jeszcze czekaj, podbiję sobie jeszcze jakąś w panelu
1: Aha.
0: ustawienia. No, shift tabulator. Oj, a dobra, to mi się... Jest na maksa przy przytasku.
1: Okej,
0: Okay.
1: no to trudno. Okej, okay, dobra.
0: Z tym nic nie zrobię, także no, musi tak być. Chyba, że mamy ogranicznik. Sekunda.
3: Balans. On lach. Maksymalny. Minus 2. Minus 6 decybli. Minus.
0: Dobra, nie. Okej, okay, dobra. To
3: Tam.
0: zaczynamy od ustawień.
3: Głośność.
0: No to tak jak mówię, chyba tego
3: Minus 2.
0: nie trzeba tłumaczyć. Ja
3: Głośność.
0: też...
3: Maksymalny. Minus.

0: 2 decy minus 20 minus anulowane.
1: Nie, to dziwna sprawa, ale dobrze.
0: Głośności.
1: Czyli tu mamy ogranicznik, który możemy narzucić. I to wszystko się w decybelach się mierzy. Mamy ogranicznik, który możemy narzucić. Tak, że do konkretnego poziomu możemy głośność podbijać albo zmniejszać.
0: Tak.
1: Bas. Te decybele. Możemy mieć ujemny lub pozytywny.
0: 0 decybeli.
1: Od minus 24 do plus 24. To jest różne w zależności od odtwarzacza. Co ciekawe.
0: Tak. Tony wysokie.
1: Analogicznie, czyli treble. Też tak samy przedział.
0: Balans.
1: Balans, czyli wiadomo, tak, lewy, prawy kanał.
0: Konfiguracja kanałów.
1: O co chodzi?
0: Stereofoniczny.
1: Mamy stereofoniczny.
0: Monofoniczny.
1: Czyli ma to?
0: Własna.
1: Własna, czyli możemy własną szerokość bazy stereofonicznej, ale to za chwilę to pokażę.
0: Monofoniczny lewy, monofoniczny prawy.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć.
0: Karaoke.
1: Też coś, co niby nam ułatwić karaoke, ale to po prostu niszczy dźwięk.
0: Anulowa. Konfigura szerokość bazy stereo.
1: To, co powiedziałem. Możemy do 250% poszerzyć i to właśnie działa w tym trybie własnym.
0: Filtr roll of dace.
1: Jaki? I teraz tak, tu są ustawienia, które też do końca nie rozumiem.
0: Gwałtowny.
1: Tu mamy jakiś filtr dźwiękowy.
0: Powolny, krótko, obejście, gwałtowny, filtr roll of dace.
1: Tu myślę, że potrzebna byłaby osoba, która się bardziej na dźwięku zna.
0: Wybór wyjścia.
1: A właśnie.
0: Automatycznie, słuchawki, automatycznie.
1: Tego nie powie, dlatego że po prostu on chce przejść na to urządzenie, a to chodzi o linię.
0: Słuchawki. Anulowa.
1: Czyli po prostu możemy liniowo wysłać. No i...
0: Crossfit.
1: Crossfit. Ja dokładnie nie wiem, czym jest crossfit. Może ty bardziej wiesz, czym jest crossfit?
2: Też nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, o co tu chodzi. Wydawałoby się, że to jakieś przenikanie, ale chyba nie.
1: Nie wiem dokładnie, czym jest crossfit, szczerze mówiąc.
0: Korektor.
1: Korektor, czyli equalizer. Mamy bardzo dużo pasm, mamy gotowe ustawienia. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć.
0: Rozpraszanie.
1: Rozpraszanie dźwięku.
0: Nie.
1: Czyli...
0: Rozpraszanie.
1: Na przykład mamy głośnik i chcemy, żeby to troszkę było lepiej słychać na dalszą odległość. Możemy w teorii dźwięk rozproszyć. Brzmi to dziwnie.
0: Przestrzenny has.
1: Has surround, czyli wirtualizacja dźwięku przestrzennego.
0: Percepcyjne rozszerzenie basu.
1: Delikatne pogłębienie basu, subbasu właściwie. Mamy kilka kroków.
0: Percepcyjne kompensacja poziomu.
1: Możemy to procentowo ustawić lub skokowo.
2: Redukcja kompensacja poziomów to brzmi jak jakiś kompresor. Wyrównywanie, tak?
1: Tak. Normalizacja. Redukcja zmęczenia słuchowego, czyli w teorii, jeżeli wiadomo, długo czegoś słuchamy, można to zacząć męczyć, to możemy w teorii ograniczyć to. Tak naprawdę ja zauważyłem, że to jakby, nie wiem, zmniejsza głośność?
0: Wyłącz. Cichy, ciadni, głośny, anulowany.
1: Jest poziom, są po prostu poziomy.
0: Mężczyzna szybciej, flash wolniej.
1: Nie wiem, co to robi i chyba nigdy się nie domyślę, co to robi.
0: Kompresor.
1: Tu mamy kompresor, mamy tak.
0: Próg wzbudzenia.
1: Próg wzbudzenia.
0: Kompensacja poziomu. Stopień kompresji.
1: Stopień kompresji.
0: Krzywa kompresji.
1: Krzywą kompresji.
0: Czas ataku.
1: Czas ataku.
0: Czas zwolnienia.
1: Czas zwolnienia.
0: Próg wzbudzenia.
1: I chcecie tu naprawdę bawić się tym, to jest bardzo, bardzo szeroki temat.
0: Głośność.
1: Wracamy do głośności.
0: Ustawienia drzwi, ustawienia odtwarzania.
1: Teraz tutaj.
0: Tasuj.
1: No to chyba wiadomo, co to jest tasowanie.
2: Czyli po prostu losowe.
1: Tak, powtarzam, możemy tak.
0: Wszystkie. Jeden utwór. Tasuj. Wyłącz. Wszystkie.
1: Czyli tasuj, czyli...
0: Powtarzam.
1: Chodzi o to, że powtarzanie tasowania, czyli on będzie nam tylko tasował w sytuacji, w której skończy się muzyka. Jeżeli będziemy zmieniać ręcznie, to nie. Ale kiedy się skończy utwór sam z siebie, wtedy następny będzie utworzony losowy.
0: Odtwarzaj wybrany plik jako pierwszy.
1: To jest coś, nie. Czego nie lubię. Jak to działa?
0: Plik jako pierwszy.
1: Jeżeli włączymy coś, on to traktuje jako pierwszy element na liście. Skutkiem tego jest to, że później skończymy do końca listy, do początku, to ten plik będzie odtwarzany właśnie jako pierwszy, czyli będzie na początku.
0: Przewijany.
1: Tu mamy parę opcji.
0: Minimalny krok przewijania. 1 sekund.
1: W sekundach do minuty.
0: Minimalna szybkość przewijania.
1: I szybkość przewijania. Od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.
0: Przewijanie, wyciszenie po zatrzymaniu slash wstrzymaniu.
1: Czyli myślę, że wiesz, o co mi chodzi, o co tu chodzi. Jeżeli wciskasz pauzę, to ten dźwięk taką fejdę robi.
2: Tak, z crossfade'em po prostu, tak, a właśnie tak. z fejdą, wyciszenie. Tak jak w Winampie i w TV na przykład.
0: Przewijanie, wytryk pojedynczy. Wyłącz.
1: Nie wiem, czy jest pojedynczy, to jest jakaś nowa funkcja w ogóle.
2: A to nie chodzi o odtwarzanie tylko jednego utworu?
0: Wyłącz. Utwór.
1: A może tak.
0: Wykonawca albumu. Wykonawca. Kompozytor. Praca. Gatunek. Wyłącz.
1: Źle opcji tu jest.
0: Utwór. Anowa. Tryb imprezy.
1: Tryb imprezy. Możemy sobie ustawić na przykład taką playlistę, jaką chcemy i będzie tylko ta playlista gra w kółko. Ale to nie to, że ta lista taka stała, tylko taka tymczasowa.
0: Płynne przejścia.
1: To, co powiedziałem. Tu jest bardzo dużo ustawień.
0: Włącz płynne opóźnienie wejścia. Czas wejścia. Opóźnienie wejścia. Czas wejścia. Tryb wejścia. Włącz płynne.
1: Myślę, że DJ-e tutaj naprawdę sporo sobie ustawią i będą wiedzieli, co robią.
0: Replay gain.
1: Replay gain. Nie wiem dokładnie, co to jest replay gain.
2: No to chodzi o normalizację, czy o zmianę głośności brzmienia utworów. Jeżeli na przykład chcemy, żeby wszystkie utwory nam brzmiały na jednakowej głośności, to możemy sobie zastosować właśnie ten tak zwany replay gain, znormalizować je do konkretnej głośności, do konkretnego poziomu i wtedy mamy sytuację taką, że wszystko odtwarza nam się z taką samą głośnością.
1: Co ciekawe, był też w ogóle dithering w ustawieniach dźwięku, czyli redukcja przesteru. Nie wiem, dlaczego został usunięty. Najprawdopodobniej został po prostu wdrożony jako jedna z opcji tych zmęczeń słuchowych i tak dalej. Ale szkoda, że nie ma po prostu drugiego differingu, który był tam. I on był naprawdę dobry.
0: Brzęczyk przy przejściu.
1: Czyli kiedy zmienia się piosenka, mamy taki dźwięk. I możemy też wyregulować jego głośność, czyli jest cichy, średnio głośny lub brak.
0: Przechodzenie między katalogami.
1: No, raczej trzeba tłumaczyć. Po prostu skończy na folder, możemy nie wychodząc jakby z widoku otwieracza przejść do kolejnego.
0: Ogranicz przechodzenie między katalogami.
1: Na przykład do konkretnej struktury. Czyli na przykład mamy wykonawcę, mamy w nim albumy. Nie chcę, żeby tam wyszedł poza wykonawcę, ale pomiędzy albumami już tak.
0: Obsługa plików CUE.
1: No chyba wiecie, czym są pliki Q, tak się wydaje, czyli znaczniki tak naprawdę.
0: Trzymanie po odłączaniu słuchawek.
1: Czyli kiedy odepniemy jacka, no to nam się wyłączy muzyka.
0: Długość przeskoku.
1: O co chodzi? A o to, że możemy sobie przeskakiwać na przykład pomiędzy, skok w czasie tak zwany, time jump. Możemy do kolejnego utworu, albo do początku utworu, albo po prostu zablokować go.
0: Blokuj przejście.
1: No tu też mam coś takiego, na przykład, żeby, nie wiem, przypadkowo nam się coś wciśnie w kieszeni, żeby się nic nie klikło.
0: Przewij poprzez utwory.
1: Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. Nie.
0: Tak, przewij, po... tak. Nie. Przewij poprzez utwory.
1: Przewij poprzez utwory i... Znaczy, domyślam się, że chodzi o to, że jakbym przetrzymał przewijanie dłużej, to wtedy po prostu by mi przeskakiwało do kolejnych plików.
0: Cofnij przed wznowieniem.
1: Czyli na przykład możemy sobie ustawić to w ten sposób, że kiedy zatrzymamy odtwarzanie, to na przykład nam cofa te 2 sekundy do tyłu.
0: Cofnij po wstrzymaniu.
1: Analogicznie tylko po prostu po zatrzymaniu.
0: Częstotliwość.
1: No to mamy.
0: Automatycznie. Rodivox. Automatycznie.
1: No, dużo tego jest, ale ciężko się określić, co jest co.
0: Częstotliwość.
1: Ale chyba wiecie, że myślę, że jest to częstotliwość. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest raczej jasne.
0: Okładka albumu. Wyłącz.
1: Może mi wyświetlić okładkę albumu, jeżeli oczywiście są.
0: Rejestrowanie.
1: Nie wiem czego.
0: Rejestrowanie. Kasuj.
1: To wszystko tutaj.
0: Ustawienia ogólne. Ekran bieżącego odtwarzania.
1: Czyli?
0: Przeglądarka domyślna. Szybki przycisk dla ekranu odtwarzania. Ustaw wtyczkę kontekstową PS. Przeglądarka.
1: O to chodzi.
0: Bieżącego odtwarzania.
1: Jak ma wyglądać ekran odtwarzanego utworu? No, tam się wyświetlałem. Nazwa utworu, no to jest niedostępne. Znaczy inaczej, dostępne, ale na okrętkę. Tam wyświetla się czas odtwarzania, czas, który pozostał, wykonawca i tak dalej. Może na przykład sobie podpiąć to wtyczkę z tego katalogu. Wtyczek na przykład mieć tam, nie wiem, misia. Albo, nie wiem, co, zegarek.
0: Listy odtwarzania.
1: Czy jakie ustawienia dotyczące listy?
0: Ustawienia przeglądarki listy odtwarzania.
1: Czyli jak to ma przeglądać wszystko?
0: Rekurencyjnie wstawiaj katalogi.
1: No, czyli po prostu rekurencyjnie, tak? Czyli powtarzanie.
0: Obecna lista odtwarzania. Ostrzeż przed usunięciem dynamicznej listy odtwarzania.
1: Wiadomo.
0: Zachowaj bieżący utwór podczas zastępowania listy odtwarzania.
1: Czyli jeżeli zmieniamy listę odtwarzania, to nawet ten utwór zostaje na tej liście i przechodzi na drugą.
0: Pokaż opcję dodawania losowego.
1: Czyli losowe dodawanie utworów, czyli na przykład coś tam zagra i możemy to dodać tak po prostu z marszu.
0: Pokaż opcję kolejki.
1: Kolejka, czyli kolejkowanie utworów.
0: Ostrzeż przed ustawienia przeglądarki, list widok plików. Sortuj uwzględniając wielkość liter.
1: No, czyli na przykład małe litery na początku, duże litery będą na końcu.
0: Kolejność katalogów. Alfabetyczna, według daty od najstarszego, według daty od najnowszego, alfabetyczna.
1: Chyba to jest raczej jasne, prawda?
0: Kolejność
1: katalog. Co ciekawe, w starszych wersjach Dropboxa wszelakie słowo katalog było sobie słowo folder. Nie wiem, po co zmienili, ale okej. Okay.
0: Kolejność plików.
1: To samo.
0: Sortuj liczby. Jako całą liczbę. Po cyfrach. Jako całą liczbę.
1: No, to wiadomo.
0: Sortuj, wyświetlaj pliki.
1: I to jest bardzo ciekawa opcja.
0: Muzyczne, listy odtwarzania. Wszystkie, obsługiwane, muzyczne.
1: No i to jest moim zdaniem dość ciekawe. Po prostu możemy ukryć to, czego nie chcemy widzieć.
0: Wyświetl, pokaż rozszerzenia pliku.
1: To jest raczej jasne.
0: Podążaj za listą odtwarzania.
1: To jest świetne, ponieważ na przykład nie wiemy, co gra w danym momencie, sobie wciśniemy przycisk i mamy informację o tym, co gra w danym momencie. Jaki plik jest obecnie odtwarzany.
0: Pokaż ścieżkę.
1: Chodzi o to, żeby wyświetlenie, na przykład, nie wiem, karta slash muzyka slash nie wiem tam.
2: Czyli po prostu dokładną lokalizację pliku na karcie.
1: I ever wanted slash 01 I ever wanted radioedit.mp3, nie? Albo na przykład...
0: Tylko aktywny katalog.
1: No właśnie.
0: Pełna ścieżka. Wyłącz.
1: No, albo w ogóle wyłączę tę ścieżkę, to ją wyłączę, bo
0: pokaż
1: nie można tego.
0: Rozpocznij przeglądanie plików w katalogu głównym.
1: To jest do biblioteki opcja.
0: Szybki przycisk menadżera plików. Wyłącz właściwości. Włącz pokaz slajdów. Otwórz za pomocą. Usuń. Dodaj. Dodaj losowy. Wyłącz.
1: Możemy sobie ustawić jeszcze szybki przycisk, czyli ten przycisk, który robi nam ze wstecz podczas otwarcia. I on...
2: I ten szybki przycisk po prostu ma różne funkcje, tak? I możemy sobie wybrać...
1: Tak, wybrać, co chcemy, żeby on tam nam robił.
0: Sortuj uwzględnij biblioteka. Czytaj do pamięci RAM.
1: No, czyli żeby w RAMie wszystko się działo.
0: Automatyczna aktualizacja. Zainicjuj teraz. Uaktualnij teraz. Zbieranie danych podczas działania. Wyeksportuj zmiany. Zaimportuj zmiany. Wybierz katalogi do przeskanowania. Czytaj do
1: pamięci. No to raczej jest w miarę lasta, myślę.
0: Ekran. Ustawienia wyświetlacza LCD.
1: Tak, to jest napisane LCD.
2: LCD, okej. Okay.
0: Podświetlenie.
1: Podświetlenie.
0: Podświetlenie w trakcie ładowania. Podświetlenie podczas blokady.
1: Polecam jak najciemniej zrobić. A, jak wciśniemy włącznik, tak po prostu raz to się blokuje. I drugi raz się blokowuje urządzenie. Trochę jak telefon.
0: Podświetlenie tytułów.
1: Ja tego nie tłumaczę, bo to chyba jest jasne, takie się daje.
2: Płynne no tak.
0: Podświetlenia.
1: Czyli ona będzie tak stopniowo, taka fejda będzie wchodziła z podświetleniem.
0: Płynne wyjście podświetlenia.
1: Analogicznie.
0: Pierwsze naciśnięcie włącza tylko podświetlenie.
1: Czyli wciskamy raz i po prostu coś świeci.
0: Płynne pierwsze zwolnienia podświetlenia.
1: Nie wiem, o co może chodzić.
0: Jasność. Podświetlenie. Ustawienie. Przewijanie napisu.
1: No to bardziej chodzi o graficzne tak naprawdę opcje. To są głównie graficzne, nie?
0: Przekaźnik szczytowy.
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: Domyślne kodowanie. Uniko.
1: No to raczej jest jasne.
0: Łaciński podstawowy. Grecki. Hebrajski, cyrylica, tajski, arabski, turecki, łaciński rozszerzony, Europa Środkowa, Europa Zachodnia, japoński, chiński uproszczony, koreański, chiński tradycyjny, Unico.
1: Myślę, że lepiej mieć Unicode, prawda?
2: No tak, bo to jest najpopularniejszy typ kodowania w dzisiejszych czasach, chyba że na przykład mamy jakieś starsze pliki audio kodowane lokalnie, no to na przykład może być sensowne wybranie środkowoeuropejskiego, tak? Ale to już trzeba... Nie, to jest ISO. To jest ISO albo Windows 1250, no to pytanie...
1: Aż mi się przypomniał program Grzegorzułka.
2: No, dokładnie.
1: Do zmiany właśnie kodowania
2: był,
1: plików.
2: Był taki.
1: Ale najważniejsze jest to, że to jest, się tyczy tylko ekranu. Nieważne, jakbyś mieli chiński, to Rockbox tam normalnie czyta wszystko. To tylko dla wzrokowców jest.
0: Ustawienia wyświetlacza LCD. Ekran. System. Bateria. Ładuj podczas podłączenia USB.
1: Tak, na przykład mamy DAC-a.
0: Moc.
1: A tu możemy, słuchajcie, jeszcze sobie wybrać.
0: Nie. Moc. Nie, tak. Ładuj podczas podłączenia.
1: Możemy wybrać sobie, słuchajcie, też wataż. I tu?
0: Bateria.
1: Jest tylko to. Ten dźwięk oznacza, że to jest krawędź listy.
0: Bateria, dysk, pamięć podręczna katalogu. Tak.
1: Jak to działa?
0: Pamięć podręczna katalogu.
1: Plik kodowany do RAMu jakby. I powiedzmy, odtwarzam muzykę i usunę ten plik. Jeżeli on dalej gra, mogę go odtwarzać. Jeżeli go zmienię, wtedy dopiero znika. Ma to swoje zalety. Ale warto to wyłączyć. To jest tylko jedna opcja.
0: Bez ograniczenia. Maksymalna liczba elementów przeglądarki plików. Maksymalny rozmiar listy odtwarzania.
1: Po co to komu? Głównie po to, żeby na przykład nie spowalniał nam procesor.
0: Rozmiar bufora znaków. Maksymalna typ regulacji głośności. Bezpośrednio. Percepcyjny. Bezpośrednio.
1: Czyli?
0: Typ regulacji głośności.
1: Spróbuję to pokazać, ale nie wiem, czy mi się to uda. Włączę jakiś, mam nadzieję, że nas nie zabiją za to, że włączę jakąś muzyczkę tutaj na chwilę. Spróbuję znaleźć coś, co jest w miarę...
0: Ustawienie.
1: Bo tego nie podnie... tego nie wiem wytłumaczyć.
0: Bibliotek, wiki, tempo, osiem, dziewięć, minus.
1: To jest jakiś plik z YouTube'a, słuchajcie. Na chwilę włączę to. I teraz tak. Jeżeli mam ustawione normalnie bezpośrednią głośność, to jest tak. Zciszam. No to jest coś takiego, prawda? Zgłaśniam.
2: Mhm.
1: A co będzie, jeżeli teraz...
0: Odtwarzane. 1, 8, 9.
1: Jeżeli włączę...
0: 8, 9. Biblia. Teraz ustawień. Ustawień. Ekran listy odtwarza. Widok plik. Biblia. Tak, system. Dysk. Ogranicza. Typ regulacji głośny. Bezpośpercepcyjny. Typ regulacji. Ustawień. Listy odtwarza. Teraz
1: Mamy to. I teraz tak. Widzisz?
2: Moi, ja szczerze mówiąc nie czuję, żeby to się w jakikolwiek sposób zmieniło.
1: To się zmieniło, ponieważ teraz
2: no.
1: To jest tak, jakbyś potencjometrem kręcił. Jest to słowo jakbyś skokowo.
2: A, okej, okay. O to ci chodzi.
1: Dobra, to muzyczkę wyłączę już. Zresztą za X nie zabił.
0: Stwarzane.
1: Otóż nie powinna, ale no, nie wiadomo.
0: Ustawienia. Ustawienia, ustawień, ekran, list, widok, biblia, ekran, system, bateria, desk, ograniczenia, typ regulacji, percep, bezpośredni, typ liczba kroków, typ regulacji głośności.
1: Inna sprawa, bezpośredni tryb po prostu jest systemowy. Ten percepcyjny to jest jakby wymysł Rockboxa. On oczywiście działa, chodzi o to, że to jest jakby ich wymysł.
2: Mhm.
0: Liczba kroków głośności.
1: To jest bardzo ciekawe.
0: Jeden to.
1: Możemy mieć po prostu liczbę kroków głośności.
0: 95.
1: Można. Od chyba 5 do 100.
2: Po prostu im więcej tych kroków, tym bardziej precyzyjnie będziemy mogli sobie tę głośność ustawić.
1: Tak.
0: Użyj skrótów zamiast szybkiego dostępu.
1: Nie polecam. Szybki dostęp czym jest? Później.
0: Dyk adaptera samochodowego.
1: Bizabi. Nie wiem, co to robi.
0: Dźwięk przycisków.
1: To właśnie to, co mówię, słyszycie. Możemy go wyciszyć, jest cichy, średni, głośny.
0: Zaawansowana blokada klawiszy.
1: Nie wiem, jak to działa, w ogóle jest błąd. Ale nie wiem, jak to działa, nigdy tego nie potrzebowałem.
0: Urządzenie USB HID.
1: Możemy ukryć po prostu dysk wewnętrzny.
0: Typ klawiatury USB.
1: A to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli podłączymy go do komputera, możemy na przykład sterować sobie głośnością odtwarzanymi plikami w komputerze.
0: Multimedia. Prezentacja. Przeglądarka. Multimedia. Typ
1: Przeglądarka oczywiście internetowa, a u prezentacji to wiadomo PowerPoint.
0: Typ USB. Pamięć masowa. Tylko ładowanie. Pamięć masowa.
1: Czym się to różni od tego dysku USB HID? Znaczy tutaj to w ogóle się niczym nie różni, bo to nie ma pamięci wewnętrznej. Zapomniałem, czy powiedziałem, ale generalnie większość tych odtwarzaczy, no to bardziej profesjonalnych, nie ma w ogóle pamięci budowanej.
2: Tylko po prostu, tylko kwestia karty.
1: Tak, no i oczywiście robot chce na karcie. O co chodzi? Gdybyśmy tylko mieli sansę, wyłączymy tryb USB HID, będzie widoczna tylko karta. Jeżeli wyłączymy w ogóle tutaj to, to nic nie będzie widoczne w eksploatorze systemowym.
0: Tylko pamięć masowa. Typ bateria. Włączanie slash wyłączanie. Pokazuj komunikat wyłączenia. Tak.
1: Możemy go wyłączyć, jak tego nie chce. To się po prostu mówi wyłączanie i się taki pokazuje napis. Wyłączanie.
0: Pokazuj
1: komunikat. Ja uważam, że lepiej to mieć na wszelki wypadek. Tu.
0: Ekran startowy.
1: To jest to, co ja ustawiłem.
0: Znów odtwarzanie.
1: Czyli od razu mam muzykę, ale możemy też mieć...
0: Ustawienia.
1: No jakby też się od razu ustawić, wchodzić.
0: Ostatnie zakładki. Tyczka otwierania.
1: Czyli jakaś tyczka.
0: Poprzedni ekran. Menu główne.
1: Poprzedni ekran, czyli de facto to, co się odtwarzało ostatnio. I menu główne. To, które pokazałem jeszcze.
0: Biblioteka. Znów ekran.
1: Byłoby też radio i dyktafon, ale że go tu nie ma, no to...
0: Automatyczne wyłączanie.
1: Czyli po jakim czasie możemy się na przykład wyłączyć, tak?
0: Uchom usypiacz. 30
1: minut. Usypiacz, czyli po prostu na przykład sobie chcemy się położyć, spać już, coś tam nam pograć jeszcze po międzyczasie, No nie wiemy, czy zaśniemy, więc to po prostu nam się wyłączy sam po czasie, prawda? I ten to się resetuje, jeżeli ciśniemy jakiś przycisk. Automatyczne wyłączenie, no to jest po prostu power saving, tak? Czyli leży sobie, leży. Zostawiłem samotną MP3, a żeby nam bateria się tagowała, no to się wyłączy wcześniej.
0: Domyślny czas usypiacza.
1: Możemy zostawić to.
0: Uruchom usypiacz przy włączeniu. Zresetuj usypiacz przy naciśnięciu przycisku.
2: Znaczy, możemy o tym decydować.
0: Włączenia.
1: Tak.
0: Włącz zakładki. Zakładka po zatrzymaniu.
1: Czyli dosłownie, kiedy bym wcisnął stop, by na mnie pytało, czy... Znaczy, to by wstawiał zakładkę.
0: Zaktualizuj zakładka. Nie, tak, pytaj.
1: A może pytaj też, czy wstawi zakładkę. Do względu męczące, ale można.
0: A nowa. Zaktualizuj po zatrzymaniu.
1: Czyli zakładka, jeżeli jest stworzona, to postara zostaje napisana nowo, świeżą.
0: Odtwarzaj ostatnią zakładkę. Nie, tak, pytaj. A nowa.
1: Po prostu, kiedy otworzyłbym jakiś plik, to by to włączyło zamiast plik, to włączyłby zakładkę.
0: Przechowywać listę najnowszych zakładek.
1: Ja mam to właśnie ustawione i dzięki temu mam te stacje zakładki.
0: Zakładka. Automatyczne wznawianie. Automatyczne wznawianie. Znów przy automatycznej zmianie utworu.
1: Czyli chodzi oczywiście o wznawianie otwierania.
0: Automatyczny język.
1: Bardzo trudno wyjaśnić, czym jest język. A języków jest bardzo dużo.
0: Głos.
1: Tu jest bardzo ciekawe opcje są dla nas.
0: Menu głosowe.
1: Czyli menu, jeżeli bym to wyłączył, no to...
0: Tak, nie, tak. Menu głosowe.
1: Nie gadałoby, znaczy inaczej, nie gadałoby menu, ale gadałoby na przykład nazwy plików, bo...
0: Mówione katalogi. Literuj, wyłącz numery, literuj.
1: Tak jak powiedziałem, to trzeba osoba wyłączyć.
0: Użyj katalogów, kropka, talk.
1: To co powiedziałem mówione wcześniej, to na pliki.
0: Użyj, wymawiaj rozszerzenia pliku.
1: Nie polecam. Będzie mówił folder, folder, plik, plik, plik, plik i w ogóle nie polecam.
0: Informuj o stanie baterii.
1: Kiedy tylko jest włączona i ma niski poziom,
0: tak.
1: To mówi nam,
0: informuj.
1: W sensie w dwóch przypadkach, kiedy ją włączymy lub kiedy ma niski poziom, nam informuje nas, że jest niski poziom.
0: Głośność komunikatów głosowych.
1: To zostało dodane jakoś niedawno.
0: 1%.
1: Bo kiedyś tego nie było, a możemy rozdzielić głośność w zastępności od
0: głośność
1: reszty.
0: Menu głos, ekran bieżącego od... No. Ustawienia stylu.
1: Tutaj raczej nie ma co pokazać.
0: Godzina i data.
1: No co możemy zrobić?
2: Bo to jest typowo wizualne, jak rozumiem, tak?
1: Tak, mamy godzinę ustawienia i co ciekawe, przytrzymamy na tym.
0: Teraz odtwarzam. 1, 8, 9. Tem wyjki. Bij teraz ustawienia. Ustawienia za godzina i data. Ustaw godzin. Aktualna godzina. 20:56 maj 2015.
1: No cóż, temu nie możemy ufać. Po przytrzymaniu przycisku home na tej opcji jest pokazany nam zegarek.
0: Format godziny.
1: 12:24.
0: Ustaw godzinę i datę. Zarządzaj ustawienia. Przeglądaj pliki konfiguracyjne. Przywróć ustawienia domyślne. Zapisz plik konfiguracyjny.
1: Wpisy całościowe.
0: Zapisz ustawienia dźwięku. Zapisz ustawienia dźwięku.
1: To się może przydawać na przykład do różnych rodzajów muzyki. Mamy konkretne ustawienia, nie tylko korektora, ale wszystkiego innego. No to możemy sobie nimi żonglować.
0: Zapisz ustawienia stylu.
1: To samo do stylu, no powiedzmy, lubimy sobie zmieniać style.
0: Przeglądaj pliki konfiguracyjne.
1: Tutaj możemy je wczytywać, tak jakby tym menu.
0: Zarząd ustawienia dźwięku.
1: A po to zapisy ustawienia? Nawet po to, żeby je przenieść na inne urządzenie.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia omówione.
0: Listy odtwarzania. Wtyczki. System.
1: System, myślę, że następny będzie.
0: Informacje Rockboxa.
1: Czyli
0: poziom baterii 91%, 11 godzin 43 minut. Rozmiar bufora 20 2043,6 megabajt.
1: Trzeba pamiętać, że to jest angielski system, więc nie na przykład nie będzie 500, tylko będzie 500, bo jak jest w angielskim? 500. No ale da się chyba to zrozumieć i do tego przymieszaliśmy się tutaj.
0: Pełna ścieżka, ukośnik, wewnętrzny, zero, ukośnik.
1: Czyli jakby, jak gdzie jest zapisany katalog Dropboxa?
0: Wersja 4.0, 18 maj 2000, aktualna godzina 20, wewnętrzny, wolne miejsce na dysku, 45 milion, 41 tysiąc, 4.8,9 gigabajt, rozmiar dysku, 62 milion, 3.79 tysiąc, 1.4,4 gigabajt.
1: Tak, to jest karta pamięci, bo właśnie 64 gigabajty. Karta pamięci w środku.
0: Poziom baterii, gdzie info podziękowania.
1: Tu są jakieś... Kredyt, czyli to, co społeczność, to jest nieszta.
0: Czas działania.
1: Czyli ile nam działa sprzęt w tym momencie?
0: Czas działania 1 godziny 24 minut 24.
1: Czyli od uruchomienia, ale wiemy też tak, jakby nasz rekord, który możemy sobie pobijać.
0: Najlepszy czas 2 godzin 39 minut 52 sekund.
1: Jeżeli to wcisnął enterem, by się po prostu zresetowało.
0: Czat, informacje prawne. Diagnostyka, nie wchodzić.
1: Tam nic nie ma.
0: Informacje rockbox, kwoty. Ostatnie zakupy.
1: Drzewko plików katalogów jest dosyć proste, bo...
0: Tempo de ilek
1: katalog. Mamy za to katalogi.
0: Tempo de ilek katalog.
1: Po przytrzymaniu home'a na tej, na czymś.
0: Odtwarzanie następnego. Dodaj do listy odtwarzania. Zmień nazwę. Wytnij. Kopiuj. Usuń katalog. Utwórz katalog. Właściwości. Utwórz skrót. Ustaw jako. Widok plików.
1: Ustaw jako, czyli...
0: Ustaw jako. Katalog list odtwarzania. Katalog bazy danych, katalog startowy, katalog listem, bo to ile...
1: No właśnie. Myślę, że to jest raczej jasne.
0: 8.
1: Na pliku...
0: Odtwarzanie następnego. Dodaj do listy, zmień nazwę, wytnij, kopiuj, usuń, otwórz za pomocą.
1: No bo możemy mieć na przykład odtwarzać właśnie z tych styczek.
0: Utwórz katalog, pokaż informacje dla utworu.
1: Utworu, właśnie utworu, nie napisane.
0: Otwórz skrót, widok plików, odtwarzanie na 8, 9, tempo, ile...
1: Podczas, jeżeli odtwarzamy już coś, też mamy inaczej to wygląda.
0: Bij teraz odtwarz.
1: Jest pliczek, prawda, muzyczny. Zaraz słyszymy home'a.
0: Obecna lista odtwarzania. Dodaj do listy odtwarzania. Ustawienia dźwięku. Ustawienia odtwarzania. Zakładki.
1: Możemy wstawić.
0: Cyczka otwierania.
1: No to co powiedziałem.
0: Pokaż informacje dla utworu. Otwórz za pomocą. Usuń szybkość.
1: To jest bardzo ciekawa opcja. Pokaż a to pokażę nawet.
0: Obecny. Pokaż okładkę albumu.
1: Teraz tak, włącz to. I...
0: Teraz odtwarzamy. 1. Obecna lista odtwarzania. Pokaż szybkość, prędkość. 1. To kod 98. Poce. 9992. Poce.
2: I się zwolniło.
0: 94. Poce. 99 1 to 10 1
2: i przyspieszyło
0: 22 hosem.
1: Żeby zresetować
0: Pupolu.
1: Żeby zresetować
0: Go 4 4.
1: Wciskamy przycisk włącznika i wtedy nam się to.
0: Obecna lista od dodaj ustawienia ustawienia us do pokaż szybkość. Szybkość. Teraz odtwarzam.
1: Oj. Już to robiło, skończymy, to jest nasze chyba?
2: Chyba coś nie zadziałało.
0: Obecna lista, obecna lista, szybkość, szybko, prędkość, jeden.
1: O jest, enterem się po prostu, a nie?
0: Tryb plus, trzecina, tryb afekt kuponu, tryb absolutny.
1: A!
0: Afekt kuponu.
1: Bo teraz zmienili to.
0: Plus, trzecina, plus, trzecina, tryb absolutny, jeden, to 20.
1: Bo możemy zrobić to tak, jeden, że mamy tryb.
0: Afekt kuponu, plus, za trzecinę,
1: proszę.
0: Cześć.
1: Jakby plus, że ptaki, a mamy procenty też.
0: Tryb absolutny. 1 to 12, pod 1 to 10, pod 1 to 8, 1, 90, 1 to procent.
1: No
2: i jest stówka.
0: Pet kupon.
2: Paweł tu w międzyczasie jeszcze napisał do nas, a właściwie nagrał się na WhatsAppie, z jakiegoś powodu nie chce mi tej wiadomości WhatsApp odtworzyć na komputerze, więc będę miał problem, żeby ją wam wyemitować, ale Paweł a propos tego crossfitu się nagrał, bo powiedział, że jest to po prostu przenikanie jednego utworu w drugi. No właśnie, Pawle, dlatego to mnie trochę osobiście zmieniło, bo na to się mówi crossfade, a nie crossfit. I crossfit to chyba coś bardziej takiego obecnie z aktywnościami jakimiś sportowymi.
1: Nie wiem.
2: No i mi się kojarzy niż z muzyką. Zawsze słyszałem o crossfade'ach. Ale jeżeli to właśnie tego dotyczy, no to okej. Okay. To dzięki w takim razie.
1: Czym jest jeszcze, powiem, szybkie... jak to było? Szybkie akcje, nie tylko szybki dostęp.
0: Mhm. Szybki dostęp, pasuj, nie powtarzaj, wszystkie.
1: Po przytrzymaniu Entera możemy sobie ustawić kilka opcji, które będziemy mieli z ustawień pod strzałką. Lewo, prawo, no góra, dół, ale to takie przycisków nie ma, więc mamy tylko dwie akcje. I Enterem możemy potwierdzić to, co zrobiliśmy. Po prostu takie ustawienia, do których sięgamy często, możemy zmieniać często. W MP3-kach z 4 strzałkami są to 4, no to z racji strzałek dwóch mamy tylko 2 ustawienia. Wciskając jedną z tych strzałek, po prostu zmieniamy to ustawienie. I tyle. I tutaj jakby, wydaje mi się, że jakby taką prezentację ogólną Rockboxa możemy zakończyć, ponieważ no, dalej odkrywanie Rockboxa się zostawiam, po prostu wam, w sensie dobór presetów, ustawień dźwiękowych i tak dalej. To wiadomo, to troszeczkę indywidualne spod każdego
2: no
1: człowieka.
2: Tak, to już każdy sobie we własnym zakresie znajdzie swoje optymalne ustawienia i na pewno coś, z czego będzie mu się po prostu fajnie korzystało. W każdym razie, no, system, który wydawałoby się, że przeszedł już do historii, jednak okazuje się, że jest cały czas rozwijany. Może nie tak żwawo jak kiedyś, może nie tak wiele opcji jest dodawanych, ale nadal one dodawane są i są urządzenia, które tego Rockboxa wspierają. I to jest, myślę, że dość ważne, że nie musimy polegać na tym, o czym mówił tu na przykład Paweł, dzwoniąc do nas, na jakichś leżakach magazynowych, które po prostu już nie wiadomo jak w ogóle z kondycją ich baterii, tylko możemy kupić coś nowego, współczesnego i mieć tego Rockboxa. No pozostaje tylko się zastanowić, czy rzeczywiście taka cena, jak obecnie, no te 500 zł, to wydaje mi się, że na coś takiego to jest dość dużo. Ja
1: każdy powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć jakby samemu. Bo to
2: ja
1: jest...
2: bym się zastanowił, wiesz co, czy nie kupić za taką cenę na przykład jakiegoś używanego Androida i używać go jako...
1: Telefon jest większy, telefon nieraz często się ma jacka, nie oszukujmy się, teraz mniej tych jacków jest. No ten telefon jest taki bardziej, wiesz, dotykowy, no trzeba wszystko sobie ustawić, to masz przyciski fizyczne, jedna do zmiany.
2: Tak, tylko wiesz, tylko po prostu masz więcej możliwości. Oczywiście ja mówię ze swojej perspektywy, bo to każdy decyduje za siebie, chociaż tak jak mówię, mnie na przykład nigdy w ogóle te urządzenia jakoś nie porwały. Dla mnie nigdy nie były one atrakcyjne. Bazowanie tego wszystkiego na tych samplach, jakoś nie. Po prostu to nie była moja bajka, ale jak najbardziej...
1: Ciekawostka, no. Sampli, ciekawostka, którą podał mi swego czasu Paweł Masarczyk, którego raczej też z was kojarzy. Jakiś Słowak, czy tam Czech, stworzył w ogóle wtyczkę, która pozwala nam czytać pliki tekstowe SP-kiem do Rockboxa. Ja muszę to kiedyś sprawdzić.
2: A to już jest w ogóle ciekawe. To w takiej sytuacji to też mogłoby być interesujące. Jeżeli rzeczywiście
1: na to pozwala. Jest to do pobrania i da się gdzieś tam zdobyć i myślę, że warto to sprawdzić.
2: Jasne. A tymczasem dziś, jeżeli chodzi o Rockboxa, to tyle. Patryk Chojnacki prezentował Hi-Fi Walkera.
1: H2. Czyli,
2: tak, H2, czyli współczesne urządzenie, które wspiera ten system. No i przy okazji zajrzeliśmy też do samego wnętrza Rockboxa, co tam w nim ciekawego, nowego słychać. Dzięki Patryku za dziś.
1: Również dziękuję i do następnego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do następnego.
2: I ja też dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry wszystkim, witam z tej strony Arkadiusz Świętnicki i witam w moim pierwszym Tyflo Podcaście. Dziś zajmiemy się programem dosyć prostym, ale dla niektórych może on być bardzo przydatny, a mianowicie Virtual Recorder. Program Virtual Recorder służy do tego, abyśmy mogli nagrywać dźwięk bezpośrednio z naszej karty dźwiękowej bez używania rzeczy takich jak wirtualne kable, stereo mix czy mikser, a więc przejdźmy do prezentacji. Program składa się z małej ilości elementów, jednak parę rzeczy pasowałoby omówić. Zaczniemy od początku. Record, no to wiadomo, Alt-R to rozpoczyna nagrywanie z ustawieniami, które mamy wybrane.
5: Output format, combo box MP3.
4: Output format MP3 mamy format właśnie wyjściowy, jaki będzie nasze nagranie miało. Domyślnie jest to MP3, ale możemy też wybrać tutaj
5: OK, MP3, FLAC.
4: FLAC, MP3, OK, WAV. Mam. Więc OK. Ja zostawię sobie MP3.
5: MP3 bitrate, combo box 107.
4: Bitrate, czyli no przepływność, ustawimy sobie na najwyższą, tak, dla testu, czyli na 320. Dalej. Sampling rate, czyli próbkowanie, domyślnie jest to 44,1 kHz, ale możemy to zmienić. Jeżeli chcemy zachować miejsce na dysku, to wybieramy niższą, jeżeli zależy nam na jakości, to wybieramy wyższe próbkowanie.
5: Channels, combo box 2.
4: Channels to czy chcemy nagrywać w mono, czy w stereo.
5: Recording source, combo box boss.
4: Recording source, mamy zaznaczoną opcję both, ale mamy też dwie inne opcje. Opcja both służy do tego, aby nagrywać zarówno nasz mikrofon, jak i naszą kartę dźwiękową. Więc możemy też sobie ustawić, aby nagrywać tylko nasz mikrofon.
5: Sound card.
4: Czyli sound card. To jest mikrofon, tylko jest błąd w tłumaczeniu programu. Albo
5: Virtual
4: Capture Device, czyli jakby nasza karta dźwiękowa, to co my słyszymy, czyli synteza i dźwięki systemowe.
5: Record devices into left-right channels, hence button.
4: Record devices into left-right channels, czyli że karta dźwiękowa nagra się nam do lewego kanału, a mikrofon do prawego. Jest taka opcja, gdyby ktoś jej potrzebował.
5: Device, combo box, zestaw mikrofonów.
4: Device, to wybieramy nasz mikrofon.
5: Play tone on record start stop, hence button.
4: Play tone on record start stop, czyli to jest opcja, która służy do tego, czy chcemy słyszeć dźwięk, jak rozpoczynamy i kończymy nagrywanie, czy nie.
5: Disable system sounds while recording.
4: Disable system sounds when recording, to jest opcja, która po zaznaczeniu, jeżeli damy sobie record, to nie będzie żadnych dźwięków systemowych, czyli dźwięków od Windowsa, czyli nowe powiadomienie, ding i tak dalej, i tak dalej.
5: Recording volume,
4: recording volume, to możemy sobie wybrać głośność nagrywania. Jeżeli nagranie będzie za ciche bądź za głośne, to tutaj możemy sobie to wysterować.
5: Reset volume button.
4: Reset volume to przywraca głośność do domyślnej wartości.
5: File name prefix.
4: File name prefix, czyli możemy sobie wpisać prefix, na przykład nagranie.
5: Default output folder. Text.
4: Default output folder. Folder, w którym chcemy zapisywać nasze nagrania.
5: Browse.
4: Browse, czyli przeglądaj.
5: Options, button na to.
4: Czyli ustawienia.
5: About button.
4: About, to pokażę informacje o programie.
5: Hide window.
4: Hide window, czyli wylądujemy w zasobniku.
5: Close button.
4: Close, czyli program całkowicie się wyłączy. Dobrze, teraz przejdziemy do opisu menu options.
5: Running Windows Startup,
4: czyli czy chcemy, aby program startował nam wraz z systemem.
5: Start Minimize,
4: Start Minimize, czyli czy program ma startować w zasobniku systemowym.
5: Hide
4: System Windows Tray Icon, czyli że program będzie całkowicie zminimalizowany, nawet nie będzie go widać w zasobniku.
5: Escape Key Hide Minimize.
4: I Escape Key hides or minimizes the program, czyli czy klawisz Escape ma program minimalizować do zasobnika.
5: OK, button. Can paget up list general tab.
4: Teraz
5: global
4: hotkeys. Global hotkeys.
5: General global resort. Hotkey field drag.
4: Czyli możemy ustalać skróty klawiszowe, które będą globalne dla całego systemu. Czyli jeżeli program jest zminimalizowany, to możemy te skróty sobie używać. Na przykład, jeżeli będzie coś się ciekawego działo, będziemy chcieli szybko rozpocząć nagranie, to sobie ustawimy na przykład
5: Ctrl-Alt-R.
4: Ja to oczywiście wymarzę. I no właśnie to tak, record to nagrywanie.
5: Windows key hence button stop. Hotkey field brak. Window pause. Hotkey field win resume. Hotkey field brak. Win show main window. Hotkey field win ok button.
4: I tyle. Mamy tak właściwie. I tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten program, bo jak mówiłem, jest on bardzo prosty i ta prezentacja przez to jest bardzo krótka. Teraz powiem o najważniejszej rzeczy, o której niestety nie powiedziałem na początku, czyli skąd pobrać program. Program pobieramy ze strony www.opopanax.net/download. www.opopanax.net/download. Jeżeli ktoś ma do mnie jakiekolwiek pytania, może pisać na adres e-mail nuno69a@poczta.fm. nuno69a@poczta.fm. Mam nadzieję, że mój podcast był jakkolwiek przydatny. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Listopada, minęła 20, nawet 20.04 w tym momencie już jest. Przed chwilą była bardzo fajna, żywa muzyczka, a teraz już Tyflo Przegląd i na początek dzisiaj wprowadzamy nowy element w Tyflo Przeglądzie, czyli skrót tego, co się będzie działo, i to tutaj zaraz przedstawi Robert Łabęcki, ale jeszcze zanim przedstawi, to ja tylko szybko powiem, kto tutaj dzisiaj na audycji Tyflo Przegląd jest. Jest Kasia Ślipek, jest Michał Dziwisz.
7: Dobry wieczór.
6: Jest Paweł Masarczyk, jest właśnie Robert Łabęcki i jo. No i skoro Roberta już wymieniłem, skoro się przywitałem, no to nie pozostaje nic innego jak: Robercie, wystąp.
8: No to próbujemy pierwsze koty za płoty. W tym tygodniu w Tyflo Podcaście Tidals uruchamia nowy sklep z utworami. Jakie i co słuchacie w Tyflo Podcaście? Poza tym będzie o tym, że Wi-Fi calling nie działa na innych urządzeniach, nie tylko na telefonach. Chodzi o plusa. Świat, Europa reaguje na hulajnogi. Zaczniemy od Niemiec i co z tym dalej? Słuchajcie w tym podcaście. Dostępność Google. Co dalej? Będzie o poprawie tej aplikacji na Androida. W aplikacji player.pl poprawiono troszeczkę dostępność. O tym opowie nam Michał Dziwisz. Aplikacja Speak zintegrowana. Z kim i z czym jeszcze bardziej i czy lepiej, dowiecie się w dzisiejszej audycji. Niemcy prowadzą pilotażowe rekonstrukcje dworców. 16 dworców. Będą to dworce przyszłości. Jakiej przyszłości? Czy dobrej? Zobaczycie. Orbit może posłużyć jako komunikator dla głuchoniewidomych. Ja nie wiem, co to jest Orbit, ale wy się na pewno dowiecie w dzisiejszym programie. Powstał dostępny edytor i czytnik nut na Androida. O tym jaki w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. Wybrano nowego prezesa Europejskiej Unii Niewidomych. Kto nim został? Posłuchacie w Tyflo Przeglądzie. Script Talk jest zainteresowany ekspansją na Europę. Co to jest Script Talk? Dowiecie się w Tyflo Przeglądzie. Oj, każdy by chciał notatnik na zamówienie. Na zamówienie taki swój własny. Jakie są dostępne? Dowiecie się w Tyflo Przeglądzie. Apple chce zabić iTunesa. Dlaczego? I czym i co z tym będzie? Dowiecie się w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. O nowym głośniku sieciowym Sonora Relax z usługami sieciowymi i z odbiornikiem radiowym opowiemy też w dzisiejszej audycji. O tym, że wydłużony zostaje czas zakupów w sklepach internetowych, w sklepie internetowym Apple'a, opowiemy także w okresie przedświątecznym. Apple zapowiada promocje w związku z Czarnym Piątkiem. Spróbujemy powiedzieć, jakie. WhatsApp kombinuje cały czas z obsługą jednego konta i wielu urządzeń na tym. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Będzie też troszkę o Lidl Pay, o Google Pay, co to jest, przede wszystkim to Lidl Pay, czy będzie dostępne, jak i w ogóle. O tym będzie też, że Google kończy z Cloud Print. Co to było Cloud Print? No to opowie nam Paweł Masarczyk, z tego co wiem. I będzie o Allegro Smart, o tym, że będzie możliwość zamówienia już kuriera do domu. Na jakich warunkach? Wszystko będzie w swoim czasie. Te i jeszcze wiadomości inne będą, być może jakieś się pojawią. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że mi to jakoś wyszło. Chyba nie najlepiej, ale mam nadzieję.
2: Od czegoś, Robercie, trzeba zacząć.
8: No ale o to mi mniej więcej chodziło.
2: że tak, tak powiem, żeby już nasi słuchacze po prostu wiedzieli, czego mogą się spodziewać i albo ich to zainteresuje i powiedzą, fajnie, zostajemy, albo ich to nie zainteresuje i powiedzą, mam nadzieję, że tej drugiej grupy będzie jak najmniej.
8: Natomiast, jeżeli się poprawię, w razie czego, czekam na jakieś...
6: Tak jest. W każdym razie możesz, zacznijmy tematy na Tyflo Przegląd. Zacznijmy od tego oczywiście, co w poprzednich Tyflo Przeglądach jakoś się zaczęło, czyli Tidal, zdaje się, był na początku.
8: No dokładnie, o sklepie Tidala, czyli Paweł Masarczyk.
7: Tak, bo o Tidalu wspominałem już kilka audycji temu i też wtedy wiele rzeczy nie było dla mnie jasnych. To były takie relacje na świeżo po tygodniu używania. No i miałem takie zmartwienia, bo tutaj z Robertem się też wymienialiśmy doświadczeniami, że gdy zacznę korzystać z Tidala, to zostanie mi deaktywowana opcja Plus Music, dawna mu zadajnia, z której lubię korzystać, bo za dość niską cenę dostaję możliwość zakupu określonej liczby utworów. I jest to fajna opcja. Natomiast okazuje się, że po pierwsze to jeszcze już u mnie się nie zdarzyło, a nawet gdyby się zdarzyć miało, to nie jesteśmy zostawieni sami sobie, ponieważ Tidal ma swój własny sklep z piosenkami, które można oprócz streamowania kupić też na własność. Znajduje się on pod adresem store.tidal.com i oferuje nam utwory dowolne z bazy Tidala w dwóch formatach. Albo MP3, bitrate 256 kilobitów, albo FLAC. Utwory MP3 kosztują 2,58 zł. 58 groszy.
9: Każdy jeden?
7: Wszystkie, które do tej pory widziałem. Możliwe, że to się tam gdzieś różni w zależności od wydania, od tego, jak się artysta ceni, ale porównując z innymi sklepami, to była najtańsza cena, jaką dostałbym za ten konkretny utwór. Możliwe, że gdzieś była wyższa jakość.
9: A na nowościach? A na nowościach też patrzyłeś jakoś?
7: Jeszcze nie. Ten wykonawca, którego akurat sobie kupiłem, jest dość niemało znany, więc bardziej z YouTube'a jest znany niż rzeczywiście z wytwórni płytowych, więc może też to zaważyło. Natomiast
9: tak
7: porównując...
9: Pytam, bo też sama jestem ciekawa. A jakbyś chciał cały album, to jakaś zniżka na to jest?
7: Nie wiem, czy jest możliwość kupienia całego albumu. To jest właśnie problem. Nie patrzyłem jeszcze tak daleko. Zdaje się, że na pewno można po utworze kupować. Nie wiem, czy można kupić cały album. Natomiast FLAC kosztuje około 5 zł. 5 z jakimiś groszami, czy równe 5, coś koło tego. Problem jest tylko jeden. Nie możemy skorzystać z tego sklepu, jeżeli mamy konto opłacane przez Plusa, czyli jeżeli w naszym abonamencie Plusa albo innego operatora, Play chyba też kiedyś dawał, jest Tidal jako usługa, no to niestety na tym koncie zakupów nie dokonamy. Musimy specjalnie z tego powodu
8: zacząć. No i T-Mobile tak samo.
7: A, dzięki za przypomnienie. To ja nie wiedziałem tym razem. No i musimy założyć inne konto, potem trzeba ominąć całą procedurę, bo bardzo się nam naprasza Tidal z różnymi próbnymi wersjami konkretnych opcji płatnych. Ja zrobiłem tak, że po prostu zamknąłem to okno, zalogowałem się jeszcze raz i już mnie o to nie nękali i mogłem sobie spokojnie przeprowadzić zakup utworku, który mnie interesował. No więc tak w dużym skrócie prezentuje się Tidal Store.
6: To jeszcze mamy drugi tem...
8: Aha. Czy wiesz może odnośnie tych MP3 256 ustawienia kodeka, bo jak wiesz z oddajni tudzież z Plus Music można też pobierać, ale tam ustawienia kodeka są po prostu najgorsze z najgorszych. Ja wiem, że to jest 256, ale gra to tak naprawdę jak 96 kilobitów, bo można tak ustawić kodek, jak
7: rozumiem.
8: To jest tutaj.
7: Wiesz co, nie wgryzałem się. Czy to wystarczy sprawdzić tak na przyszłą audycję? To dopiszę gdzieś w komentarzu. Natomiast to wystarczy sprawdzić we właściwościach Windows, czy jakieś media info doinstalować? Bo chwilowo nie mam akurat.
6: Raczej nie, chyba trzeba wciągnąć i ocenić po prostu, jak to słychać.
7: No to możemy po audycji się tym zająć i na przyszły raz będziemy mieli już jakiś bardziej, powiedzmy, wyedukowany komentarz co do jakości plików, bo ja ci powiem, że ja jestem zadowolony, ale to nie jest wyznacznikiem niczego, więc powstrzymajmy na razie, ale będę miał to na uwadze.
6: No to w takim razie tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast na Twitterze mamy już informację, że Tyflo Przegląd wystartował. To jeszcze proponuję ogłosić, przynajmniej w audycji, że można do nas dzwonić 123 834 835.
2: Telefon działa.
6: A tymczasem drugi temat z poprzedniej audycji odnośnie Wi-Fi
7: Telefonu, który nie działa.
6: W plusach.
7: Tak. Poprosił mnie, zdaje się, Miki, albo ktoś z naszych współprowadzących zasugerował, żebym sprawdził, czy ten Wi-Fi calling w plusie, skoro już jest tak zorganizowany dziwacznie względem innych operatorów, czy on zadziała na moim iPodzie Touch, który nie jest typowym telefonem, tylko urządzeniem bez slotu na kartę SIM. Otóż nie zadziała. Gdy tylko na początku wygląda to obiecująco, bo po instalacji aplikacji, która jest możliwa, aplikacja da się wyszukać w App Store, instaluje się bez problemu, nie ma błędów kompatybilności. Nawet pokazuje się ekran powitalny, jest opis, co mógłbym zrobić z tą aplikacją, klikam dalej. Pokazuje się pole na numer, numer wpisuję i po kliknięciu dalej wyskakuje błąd. Proszę, włóż kartę SIM sieci plus. Więc na tym niestety zabawa się kończy. Pytanie, czy dałoby się zarejestrować, ale prawdopodobnie nie, chociaż może. Mając kartę plus swoją, numer innej osoby. Ciekawe, czy też by się tego przyczepił. Obawiam się niestety, że tak, bo prawdopodobnie do działania aplikacja potrzebuje jakichś danych zawartych na konkretnym chipie karty SIM, no ale może ktoś kiedyś to sprawdzi. W każdym razie, jeżeli ktoś liczył na to, że zaloguje się z zewnętrznego urządzenia na swojego plusa, żeby dzwonić, to niestety te wątpliwości muszę rozwiać i te nadzieje muszę rozwiać, więc no, sorry.
2: Czyli nie zrobimy sobie z iPoda telefonu. Nie ma opcji.
7: Niestety, nie w ten sposób. Niestety.
2: To się, dokładnie.
6: Znaczy to jest podejrzewam też zabezpieczenie przed tym, żeby na przykład ja mam telefon w tym mobilu, a wpiszę sobie czyjś numer z plusa i będę miał Wi-Fi calling plusowy. Teoretycznie. Albo w ogóle mam jakiekolwiek urządzenie i jeden ktoś z rodziny kupuje telefon, dzwonią wszyscy na przykład. To pewnie też jest gdzieś tam może przed tym jakaś blokada.
8: Ale niestety, a ja powiem tylko tyle, że ukazała się aktualizacja tej apki. Rozmawiałem z tym obecnym Michałem i tak samo nam zerwało połączenie, że tak powiem, więc...
2: Tak, to prawda, to prawda. I to w ogóle tak bardzo dziwnie zerwało, bo po prostu rozmawialiśmy i nagle, ni z tego, ni z owego, to nie było jakoś, że ten dźwięk się rwał, aż w końcu urwał, tylko po prostu w pewnym momencie pojawił się sygnał, dokładnie. A co ciekawe, później przeszliśmy sobie na FaceTime'a i rozmawialiśmy chyba jeszcze... na tych samych łączach i chyba jeszcze rozmawialiśmy ponad godzinę. I nic w ogóle nie zerwało.
8: Bez żadnego problemu i w eleganckiej jakości.
2: Dokładnie, HD. A na tym Wi-Fi calling jeszcze na temat rozmawialiśmy chyba, nie wiem, z 20 minut i zerwało.
6: Tak, jeszcze na temat Wi-Fi callingu będzie jeden z komentarzy, który zaraz zaprezentujemy. No bo to jakby tyle, jeżeli chodzi o Wi-Fi calling z poprzedniej audycji. Teraz jeszcze mamy dwa komentarze, które warto by było zaprezentować. Pierwszy Robert Domagalski napisał. To takie małe sprostowanie. Witajcie. Ja pisząc ten komentarz dotyczący komunikatora WhatsApp, to miałem na myśli odsłuchiwanie czyichś wiadomości. Jeśli na przykład wiadomość trwa sobie pół godziny, to żeby móc ją zatrzymać, zamknąć WhatsAppa i ponownie słuchać jej od momentu, gdzie ją skończyliśmy słuchać, po ponownym uruchomieniu komunikatora, chociaż do nagrywania też by coś mogło takiego być, by móc wiadomość dograć, a nie jak na przykład zadzwoni nam telefon, no tylko możemy albo wysłać tę wiadomość, która już jest, albo ją usunąć. Jeśli chodzi o asystentów głosowych, na przykład w restauracjach, to dobrze byłoby, żeby ich gadatliwość mogła być modyfikowana, czyli kto będzie chciał więcej informacji, to sobie to włączy, a kto będzie chciał mniej informacji, to sobie to po prostu wyłączy. Zaś jeśli chodzi o Skype'a, to ja akurat dalej uczestniczę w konferencjach na tym komunikatorze i chociaż są lepsze komunikatory od Skype'a, to Skype'a też lubię. No to pozdrawiam w takim razie i będę śledził kolejny odcinek waszej audycji.
9: Tutaj się chciałam też wtrącić, że do mnie również na Messengerze pisał Robert Domagalski odnośnie Rechy i ogólnie bardzo podoba mu się idea Tyfloprzeglądu, za co dziękujemy wszyscy razem chyba, prawda?
7: Dziękujemy.
2: Tak jest, a jowszem.
6: I drugi komentarz, no właśnie a propos Wi-Fi callingu, Michał pisze, na iOS zainstalowałem aplikację Wi-Fi calling dla sieci plus, no i zainstalowana aplikacja prosi o dostęp do powiadomień, którego udzieliłem, a następnie do kontaktów, którego odmówiłem. Na przykład Skype używam bez problemu z wyłączonym dostępem do kontaktów, w iOS, a jednak mogę bez przeszkód korzystać z tej aplikacji w oparciu o kontakty z serwerów samego Skype'a. W aplikacji Plus tak nie da się. Jeśli odmówię dostępu do kontaktów, to ciągle jestem o niego proszony i poza to okno nie można dalej przejść, czyli nie można nawet na chwilę znaleźć się na głównym ekranie aplikacji. Nasuwa się retoryczne pytanie, czy powodem powstania aplikacji zamiast usługi w zgodzie z tym natywnym standardem nie jest fakt, że ktoś tu ma apetyt na dane z czyichś kontaktów. Wiedza na temat tego, do jakiej sieci należy dany numer, jest poniekąd informacją publiczną. Jeśli operator wymusza na użytkownikach swojej usługi dostęp do ich kontaktów, to teoretycznie zostanie dostęp do wiedzy, ilu znajomych

0: aplikacji każe sobie płacić danymi osobowymi, w tym numerem telefonów naszych znajomych. Pozdrawiam. No to jest pewnie jakiś argument.
1: Z drugiej strony takie trochę aplikacji w ten sposób działa.
0: Z drugiej strony no przypuszczanie, co by było gdyby i czy tak jest na pewno też, to są jakieś takie coś, co nie wiadomo, czy jest, tak?
1: I tutaj trzeba by się było zapoznać tak naprawdę troszkę z polityką dotyczących przetwarzania danych osobowych, czyli dokumentem, którego prawdopodobnie wielu osób nie czytało, tak? A pewnie jest gdzieś w tej aplikacji. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie, bo też tego nie czytałem.
2: Być może był na pierwszej ekranie, bo tam się coś pojawia, tam są jakieś linki do jakiegoś.
1: I pytanie, czy w ogóle te informacje, no ale to już musimy wierzyć operatorowi bądź też nie, ale pytanie, czy w ogóle te informacje w rodzaju kontaktów naszych znajomych w ogóle opuszczają nasz telefon? Czy po prostu aplikacja potrzebuje tylko dostępu, żeby z poziomu jej samej dało się wybrać kontakt? No, to już są takie rzeczy, co do których trzeba by po prostu pytać samego operatora, co on z tym robi, no i wierzyć, że nas nie okłamuje.
3: Coś innego, bo pamiętajcie, że jak mamy włączoną tą aplikację, to możemy tak samo dzwonić przez Wi-Fi calling z aplikacji systemowej w iOSie. Przynajmniej tak to wygląda. Jak to mamy włączone, to możemy
0: dzwonić. Nie wiem, czy w iOSie też tak jest, ale w Androidzie często te uprawnienia, że na przykład dostęp do kontaktów albo do telefonu, też troszeczkę czasami też pewne inne rzeczy odblokowują. Przyznać dostęp do kontaktów, aby móc, nie wiem, coś tam, też wspólnego z kontaktami, ale nie do końca chodzi o jakby konkretne uprawnienie pod tytułem to jest nazwa tego kontaktu. Nie wiem, czy tak jest w iOSie, nie znam się na tym, ale może. Ale oczywiście może być też tak, że
2: uprawnienie kontakty jest potrzebne, żeby wbrew pozorom dostać się do twojego własnego kontaktu, jeżeli chcesz skorzystać z konta jakiegoś tam Google czy innego i się zalogować. Już widziałem
0: czasami
2: taką aplikację.
0: Także tego to się nie dowiemy. A z drugiej strony też chciałbym uniknąć jakichś takich rozważań. A może plus jest zły, a może dobry, a może taki, a może siaki. Jest jakaś teoria i tyle. Może komuś ze słuchaczy, na przykład Michałowi, będzie się chciało przejrzeć politykę prywatności i podzielić się w komentarzu, no to w następnej audycji przeczytamy. Tak. I oto sygnał, a ten sygnał oznacza, że trzeba przejść w końcu do głównego tematu naszej audycji, czyli nowości. I zaczynamy nowości od problemu hulajnóg elektrycznych, które to często, gęsto ludzie stawiają sobie na chodnikach gdzieś tam. I na przykład Berlin postanowił z tym walczyć. A jak? O tym zdaje się Paweł Masarczyk.
2: Tak, i to jest nowa polityka firmy Lime, która jest głównym dostawcą hulajnóg w Berlinie. Wcześniej już była taka polityka wprowadzona, natomiast nie była specjalnie egzekwowana, ponieważ Lime nie przekazywał mandatów, które wystawiało miasto użytkownikom hulajnóg. Teraz ma się to zmienić. I można dostać mandat za źle zaparkowaną hulajnogę, która stoi na drodze innego pasażera, bądź pojazdu, na przykład autobusu. Bo różnie ludzie odstawiają hulajnogi. W artykułach, które ostatnio czytam, nawet są sytuacje, że wrzucają je do rzeki pobliskiej lub stawiają pod drzewa. Więc nawet do tego stopnia się firma Lime posunęła, że użytkownik takiej hulajnogi jest obowiązany zrobić zdjęcie, w którym udowadnia, że prawidłowo odstawia hulajnogę na miejsce, bo w razie czego, gdyby ktoś się przyczepił, no to będzie miał dowód, że wina nie jest po jego stronie. Takie zdjęcie oczywiście, no ktoś może go nie zrobić, ale wtedy w razie czego, gdyby coś się stało, nie ma dowodu, że z jego strony jest wszystko w porządku. I to jest ogólny trend, bo wiele miast na świecie zaczyna jakoś te hulajnogi ograniczać i odkrywać, że to nie jest tak cudowne rozwiązanie, jakby się wydawało, z różnych względów. Nie tylko w naszej sprawie, ale też z uwagi na ekologię okazuje się, że te hulajnogi w sposób bardziej ukryty, może mniej oczywisty, jednak szkodzą trochę środowisku, że ich czas działania albo czas produktywności jednak jest na tyle krótki, że produkowanie nowych hulajnóg i eksploatacja starych powoduje jednak to marnotrawienie materiału i różnych zasobów. Czy też trzeba używać samochodów, żeby je rozganiać, żeby je odstawiać na miejsce później, bo ludzie je zostawiają gdzie bądź. i użytkownicy nie dbają niestety, więc tutaj użytkownicy to

0: największy chyba problem w tym całym biznesie i ich nawyki korzystania z takiego sprzętu. W związku z czym na przykład w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek nie jest to ponoć niestety jeszcze zbytnio respektowane i na razie rząd brytyjski z uwagi na brexitowe różne zawieruchy się troszkę zasłania i przed wzmocnieniem tych regulacji, za jeżdżenie w miejscach niedozwolonych, czyli drogi publicznego użytku, czyli chodniki, czyli ścieżki rowerowe, można dostać punkty karne i grzywne. Grzywna $30 za parkowanie, 30 funtów za parkowanie na chodniku. Punkty karne chyba w liczbie 6 za jeżdżenie po tych ścieżkach rowerowych. Paryż 135 euro za...
1: Mogę ci przerwać trochę?
0: Tak, tak.
1: Bo nasuwa mi się pytanie. Nie możesz jeździć po chodniku, nie możesz jeździć po ścieżce rowerowej, nie możesz jeździć po ulicy. To gdzie masz jeździć tą hulajnogą?
0: Właśnie i tu się zaczyna cały problem, bo miasta zmierzają w stronę tego, niektóre, Barcelona na przykład tak zrobiła, nie wiem czy to nie jest też ten sam krok w Wielkiej Brytanii, żeby całkowicie zakazać używania tych hulajnóg, bo się okazuje, że ta dyscyplina, jednak ta innowacja wyprzedziła troszkę edukację użytkowników i dochodzi do wypadków śmiertelnych z udziałem hulajnóg, zarówno po stronie użytkowników, jak i osób, które na te osoby wpadają.
1: Więc
0: są te kary. W Madrycie ostatnio też Lime, Bird i Voice tracili licencję, nie dostali przyznanej licencji na operowanie hulajnogami. W Nowym Jorku można jeździć jedynie hulajnogami, które się kupiło samemu, bo pamiętajmy, że hulajnogi my tu znamy w większości jako te wypożyczane przez miasto, na przykład Lime, ale też jest możliwość kupienia własnych hulajnóg. W Anglii też Amazon dostał nakaz, aby opatrywać hulajnogi z stosownymi instrukcjami bezpieczeństwa właśnie, które mają uchronić użytkowników przed nierozważnym użytkowaniem, bo jedna youtuberka już się na takie hulajnodze zabiła, niestety, w Wielkiej Brytanii. Były też wypadki śmiertelne w Szwecji, gdzie w liczbie chyba 248, z uwagi na to, że w Szwecji hulajnogi operują na zasadzie rowerów, więc można nimi jeździć tak samo jak rowerem, czyli ta sama prędkość, te same miejsca użytkowania. Niektóre stany Ameryki już myślą o nałożeniu w pewnych bardziej uczęszczanych przez pieszych, przez użytkowników innych pojazdów w rejonach miast limitów jeżdżenia na hulajnogach. Więc jak widać, temat jest bardziej tylko złożony niż sprawa nasza, aczkolwiek ona jest bardzo, bardzo ważna i coś się powoli zaczyna dziać. To jest trochę tak mi się przypomina jak sytuacja z kładami, że mnóstwo dzieciaków dostawało kłady na komunię i potem no, bywały różne wypadki związane z tym, że nieumiejętnie tych kładów używano, więc mówi się o tym, że moda na hulajnogi może też minąć z uwagi na to, że bardzo szybko się...
2: Może minąć, ale może nie minąć, no bo z drugiej strony... Samochody powodują masę wypadków, w tym śmiertelnych, a mimo tego jakoś nie ma z tym problemu.
0: Tak, tylko kwestia, wiesz, albo edukacji, albo dostosowania, bo to jest dużo bardziej dostępne, pewnie od niższego tam limitu wiekowego, albo na jakąś kartę rowerową, a przez to, że to jest malutkie i ma taki mały silniczek, to ludzie też mają chyba pokusę szybciej na tym zasuwać. No i są te problemy z odstawianiem tego, gdzie no, są te problemy też z samochodami oczywiście. Natomiast te hulajnogi są dużo mniejsze i chyba trudniej je tak po prostu zauważyć, zwłaszcza czy ktoś jest w biegu. Mhm.
2: Więc to ale jest to kwestia... tak z drugiej strony trochę jak z rowerem, bo to faktycznie jest trochę jak rower. Są wypożyczalnie rowerów i może... No zobaczymy, no co się stanie, bo to też jest jakaś taka dyskusja. Tymczasem w WhatsAppie pojawiło się udogodnienie dla piszących Braillem na iOS-ie i o tym Michał dziwisz.
3: Zgadza się. To taka krótka informacja, którą też można sobie wyczytać z najnowszych informacji odnośnie zmian, jeżeli kilka dni temu trafiła do Was aktualizacja WhatsAppa. Jest tam o tym wspomniane. No i faktycznie, być może nie wszyscy wiedzą, ale myślę, że ci, którzy piszą Braillem na iOS-ie, to doskonale znają ten gest. Trzy palce do siebie, kiedy piszemy Braillem, powoduje wysłanie wiadomości. To niestety ma jedną wadę. Nie działa wszędzie. Działa na przykład w aplikacji wiadomości. Jak dobrze pamiętam, to działa też na Messengerze. No ale właśnie WhatsApp to była taka aplikacja, na której to nie działało. Od teraz już to działa i miejmy nadzieję, że twórcy innych różnych komunikatorów także pójdą za tym przykładem i będą to wdrażać, bo to jak widać nie zawsze jest tak, że to będzie działało od razu. Tam trzeba pewnie jakieś kilka linii kodu dodać, żeby żeby to po prostu działało, żeby była ta funkcja wspierana we współpracy z VoiceOverem, ale warto, bo to naprawdę zdecydowanie wygodniejsze niż jak wpisujemy tekst, potem musimy się przełączać na inny tryb za pomocą pokrętła i szukać przycisku wyślij, skoro mamy odpowiedni do tego gest.
0: A pytanie szybkie, czy to nie jest przypadkiem powiązane z tym, że można wysyłać klawiszem Enter na tradycyjnej klawiaturze? To nie są tożsame jakby operacje?
3: Wiesz co, nie wiem szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc nie wiem, nie zastanawiałem się nawet.
0: Na Androidzie klawiatury brajlowskie emulują Enter po prostu i tam gdzie działa Enter, więc
3: bo Enter, wiesz co, być może tak, natomiast no, na jakby Enter, na zrobienie nowej linii, to pamiętaj, że mamy jeszcze ten dodatkowy gest, więc teoretycznie to powinno zawsze działać, jak zrobimy ten gest, wiesz, dwa palce w prawo. Bo naciśnięcie, bo skorzystanie z tego jeszcze gestu powoduje wstawienie nowej linii.
0: Okej.
2: Pamiętajcie, że w Macu w ogóle jest jeszcze ta zasada, że jest Enter i Return. I to są dwa klawisze, które nie mają tego samego znaczenia. Znaczy Enter na klawiaturze numerycznej nie jest funkcjonalnie również tym samym Enterem, co ten Enter zwykły. W Windowsie to już znikło w zasadzie i tego Entera numerycznego nie używa się praktycznie w ogóle. Na Apple to są dwa klawisze i one czasami mają dwa różne znaczenia.
3: Też
2: to
3: prawda.
2: Się, z tego co wiem, rzeczywiście się zdarza. To może też trochę z tego wynikać. Tymczasem, no tak jak parę miesięcy temu Apple uruchomiło swój Apple Arcade, no to Google teraz nie może być w tyle i zrobiło Google Stadia. Coś ma to wspólnego z dostępnością, a co i jak to działa, to Paweł Basarczyk.
0: I Google zrobił coś, czego nie zrobił Apple, czyli opublikował swoją stronę dotyczącą dostępności rozwiązania, gdzie wyszczególnia, jakie to usługi dostępności obecnie ze Stadią działają. Jeśli chodzi o osoby niewidome, to mamy kompatybilność aplikacji Stadia, czyli tej do zarządzania grami i grania w nie oczywiście, z Talkbackiem. Możemy założyć konto, możemy sobie przeglądać gry, które są dostępne, możemy je też kupować, instalować. Możemy do nich wchodzić i z nich wychodzić, natomiast oczywiście Talkback sam nie pozwala nam w nie grać. Podobna sytuacja jest na urządzeniu Chromecast dedykowanym Stadii. Jest tam też jakiś podstawowy screen reader, który za pomocą przycisków kontrolera odpowiedniej kombinacji może zostać uruchomiony. Pozwala on również wejść do gier i z nich wyjść i odczytywać komunikaty, takie alerty, pop-upy, które się pojawiają. Co ciekawe, na tym etapie nie pozwala on jeszcze na obsługę czatu z innymi graczami wewnątrz gier. I same gry również mogą oferować, niezależnie od tego, co oferuje Google, swoje funkcje dostępności. Oczywiście kontrast, oczywiście powiększanie i pomniejszanie tekstu i współpracę, kooperatywę jednej postaci na dwóch kontrolerach, czyli jeżeli mamy jakąś grę, w którą nie będziemy w stanie grać sami jako osoby niewidome, możemy zaprosić do zabawy drugą osobę widzącą i możemy jedną naszą postacią sterować za pomocą dwóch kontrolerów i w ten sposób współpracować. Więc to jest na razie tyle, jeśli chodzi o dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących, natomiast w każdym z tych punktów Google zaznacza, że to nie jest jeszcze koniec i nowe rozwiązania, aktualizacje i usprawnienia nadejdą jeszcze w przyszłości.
2: No, zobaczymy, czy nadejdą i na ile. I teraz w ogóle tutaj mamy w tym podcastie ciekawą rzecz, bo Michał z Pawłem będą się wymieniali nowościami, jeden iOS, drugi Apple, no i przyszła kolejna iOS-a i aplikację Player.pl i jej dostępność nieco poprawioną.
3: Nieco, tak, ale tylko nieco. Rzeczywiście już jakiś czas temu czytałem na ten temat na którejś z grup facebookowych, czy Dostępne Apple, czy Niewidomi, Niedowidzący, Bądźmy Razem, już teraz nie pomnę, gdzie. Różnie to u ludzi działało. Jedni mówili, że działa, inni, że nie, ale jak zapewne pamiętacie, bo i mówiłem o tym w którymś w Tyflo Przeglądów, także kiedyś wspominałem o tym w programie RTV, że odtworzenie jakiegokolwiek materiału na playerze to jest naprawdę zabawa dla wytrwałych, bo tam trzeba gdzieś kliknąć, wyłączyć voiceovera, stukać gdzieś tam, no i może się w końcu uda. Teraz na przykład, jeżeli odtwarzamy sobie, dajmy na to jakiś serial, to wystarczy tylko wyobraźcie sobie, kliknąć w tytuł tego serialu. To znaczy w tytuł odcinka, czyli coś tam odcinek, numer taki i taki. Jeżeli stukniemy dwukrotnie w opis, to otworzy nam się takie rozszerzone okienko z dodatkowym opisem, bo ten opis nie zawsze wyświetli nam się w całości, więc można sobie to przeczytać. A kiedy stukniemy właśnie w konkretny tytuł danego odcinka, no to otworzy nam się automatycznie okno playera i zacznie nam się odtwarzać ten materiał wideo. Także mamy tam taki element, który się nazywa, teraz dokładnie nie pamiętam, jak on tam jest opisany, ale coś jako view. I jeżeli w to sobie klikniemy dwukrotnie i na przykład zdarzy się tak, że wyjdziemy z tej aplikacji i materiał przestanie się odtwarzać, to jak klikniemy w ten materiał, w ten element opisany jako tam coś tam view, to pojawi nam się nagle przycisk play, który kiedy stukniemy za pierwszym razem dwukrotnie, to nam nie zadziała, ale jak stukniemy go jeszcze raz, potem to nagle zacznie nam odtwarzać materiał wideo i zacznie to grać.
1: To ci powiem, że aha, to i tak jest mega, mega trudne.
3: Wiesz co,
1: to jest bardzo skomplikowane.
3: To jest nic w porównaniu do tego, co trzeba było zrobić kiedyś, żeby odtwarzać te materiały. Naprawdę. TVN bardzo zrobiło dużo, żeby osoby niewidome nie oglądały ich materiałów w VOD. Naprawdę, ktoś tam się bardzo postarał.
2: No to teraz znowu Paweł i Android.
1: Walka trwa.
2: I jak się stara aplikacja Speak? Bo tam faktycznie ktoś się stara.
0: Owszem, została ona połączona z aplikacją Google Objective, Google Lens. I od teraz możemy zrobić coś, czego wcześniej nie dało się zrobić normalnie za pomocą obiektywu Google, bo nie wszystko jest tam niestety dostępne z talkbackiem. Możemy wykonać zdjęcie za pomocą Speak i przekazać je obiektywowi Google do rozpoznania tekstu. Funkcja weszła głównie z myślą o użytkownikach nietypowych różnych języków, typu arabski, typu języki oficjalne Indii, języki z prawej do lewej i tak dalej. Natomiast myślę, że my też możemy na tym skorzystać, ponieważ możemy ten tekst przerzucić do aplikacji i do silników rozpoznawania tekstu Google, które no myślę, że z miesiąca na miesiąc stają się coraz lepsze, teraz coraz bardziej tam działają sieci neuronowe, sztuczna inteligencja.
2: A to się nie dało już robić wcześniej, że to tam też...
0: To znaczy, można było przekazać identyfikację, czyli jeżeli zrobiłeś identyfikuj, powiedzmy, produkt, to on potrafił po zdjęciu produktu czy po jakimś kodzie kreskowym w obiektywie to rozpoznać i podać nam wynik z obiektywu. Podczas gdy obiektyw cały czas kazałby ci wycentrować zdjęcie, wskazać fragment, który chcesz zeskanować i było to, oględnie mówiąc, dość trudne. Natomiast teraz możemy rozpoznać sam tekst. Ponadto też ulepszany jest sam silnik wbudowany aplikacji. Doszła opcja, której ja już teraz nie mogę znaleźć, ale przez jakiś czas na pewno była, wysyłania zdjęć, które nie za bardzo wyszły, gdzie tekst nie jest do odczytania albo w ogóle się nie rozpoznał, deweloperowi. I on na podstawie tych zdjęć nadsyłanych przez użytkowników był skłonny poprawiać ten silnik. I rzeczywiście wyszła taka wersja, w której wymienione były jako zmiany usprawnienia silnika na podstawie zdjęć nadesłanych przez użytkowników. No i robiłem ostatnio właśnie zdjęcie dla porównania i lensem, i wbudowanym silnikiem Speak pudełka z licencją na Office'a, które gdzieś mi się tu przyglądało. I oczywiście krzaki tu i ówdzie się pojawiły, nawet dość dużo. Natomiast na tyle były one już drobne, że dało się wyczytać nie tylko, że to jest licencja Office, ale że tam mam na przykład OneDrive'a jakiś rok za darmo, że tam ze Skype'a biznesowego jakiegoś mogę korzystać, z jakiegoś Skype Outa przez rok czy coś. I takich informacji dodatkowych trochę. Więc to nie było już tylko tyle, że dwa słowa i jakość, tylko powiedzmy dość duża ilość krzaków, ale już tych słów tam było więcej, nawet całe zdania. No a w Google Lens też była możliwość nawigowania linia po linii, więc to też przy dłuższych tekstach ułatwia.
2: Ale wiecie co, bo ja tak od paru miesięcy zabieram się za tworzenie jakiejś takiej audycji na temat programów OCR-owych. No i tak okazuje się, że dużo ostatnio, zwłaszcza jakichś takich nowych aplikacji, które coś tam w tym temacie ruszają. I to w sumie dobrze oczywiście, niemniej ja nie wiem, kiedy mam zrobić te audycje na temat tych programów, bo to się rzeczywiście zmienia. I tych programów naprawdę powstaje dużo, co cieszy, tak jak mówiłem, ale no nie ma kiedy audycji robić.
0: No,
2: i teraz
0: tak.
2: Paweł, będzie miał fajnie, bo masz dużo tych newsów i teraz przygotuj się na dużo mówienie.
1: Maraton.
3: Ale potem z tego, co widzę, to ja będę miał parę tych newsów, więc to tak.
1: Ale ja też.
2: Tak, ale to w drugiej części.
3: Tak, tak, tak.
0: Damy radę.
2: W drugiej części.
0: Aby słuchacze wytrwali, to najważniejsze.
2: Dobra. My za to, Paweł, przenieśmy się
3: doświadczeni w bojach, to miejmy nadzieję, że słuchacze wytrzymają.
2: No, miejmy nadzieję. Paweł, przenieśmy się do Niemiec i na niemieckie dworce kolejowe, bo tam jest ciekawie.
0: Tak, wzmianka dość krótka, jeśli chodzi o nas. Deutsche Bahn, czyli niemieckie koleje, postanowiły przeprowadzić pilotażowy projekt Dworce Przyszłości. Wybrali sobie 16 dworców i to wbrew pozorom nie jakichś centralnych ani dużych, tylko jeżeli w dużych miastach typu Berlin, Hamburg, to jakieś takie mniej istotne, duże, ale mniej istotne, nie dworce centralne. A jeżeli centralne, to w takich mniejszych miejscowościach, o wielu z nich pewnie większość z nas nie słyszała albo słyszała raz w życiu. I tam mają być wprowadzone nowe rozwiązania technologiczne, które mają uprzyjemnić oczekiwanie oraz no, zarządzanie całą podróżą, przebiegiem całej podróży. Oczywiście nowe ławki z gniazdkami na ładowanie telefonów. Oczywiście pojemniki na śmieci z sensorami dotykowymi, które wykrywają, kiedy już pojemnik jest przepełniony. Różne inne rozwiązania, których teraz już ciężko będzie mi wyliczyć. Natomiast były też wspomniane systemy oprowadzające osoby niewidome za pomocą aplikacji. I to jest wszystko, co wam w tej chwili na ten temat powiem, bo szczegółów nie było. Okej, artykuł był jakby adresowany do osoby gdzieś tam świeckiej w temacie, nie o obeznanej do końca, ale laika. I wychodzi na to, że będziemy musieli poczekać, aż taki dworzec w przyszłości zostanie zrealizowany, żeby zobaczyć, jak to będzie w praktyce wyglądało. Ja się domyślam, że to może mieć coś wspólnego z Visorboxami, o których już tutaj kiedyś mówiłem, czyli niemieckim odpowiednikiem to Two Point, ale może też być to M4 Guide, czyli taki system z Berlina, który był testowany właśnie nawigacji krok po kroku, czyli od drzwi do drzwi prowadzenie za pomocą GPS-a, za pomocą różnych sensorów, jakichś kamer i tak dalej. No, musimy poczekać, co się w wyniku takich eksperymentów urodzi. Jeżeli będę wiedział coś więcej, na pewno zostanie to tu podane. Jeżeli będę miał okazję odwiedzić, na pewno sporządzę jakieś nagranie. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Ale ja bym bardzo, naprawdę, jeżeli będziesz, to ja bardzo poproszę, bo ja sama jakbym mogła, to też bym sobie z czegoś takiego skorzystała. Po pierwsze właśnie ze względu na tą dostępność, a po drugie właśnie samo to, żeby zobaczyć, jak te wszystkie inne bajery działają, że tak powiem, i czy to rzeczywiście jest przydatne i rzeczywiście jakoś ulepsza ten komfort czekania na dworcach i tak dalej. Także no, to jest fajny pan.
0: Myślę, że pożyjemy, zobaczymy i na pewno będziemy informować o dalszym rozwoju wydarzeń.
2: A tymczasem podejrzewam, że część ze słuchaczy mogła gdzieś usłyszeć, bo to się jakoś przewija ostatnio, takie urządzenie Orbit. Czy Orbit? Orbit Reader? Orbit? Nie wiem.
0: Tak,
2: w każdym razie Orbit.
0: W każdym razie.
2: Jakiś Orbit.
1: Nie no.
2: Znaczy wiadomo, jaki
0: Nie chodzi
2: orbit,
0: o gumę do rzucia.
2: Tak, tylko urządzenie brajlowskie. Tanie urządzenie brajlowskie może być od niedawna wykorzystany w dość ciekawy sposób. No i oczywiście kto? Znowu Paweł.
0: Tak, Orbit, czyli ten niskobudżetowy monitor brajlowski, który miałby kosztować około 1600-2000 zł w przeliczeniu, oczywiście pewnie w Polsce wyjdzie drożej. Natomiast były z nim różne zawiruchy, on był wycofywany ze sprzedaży z uwagi na słabą jakość wykonania, potem do niej wracał. Natomiast ostatnio firma Orbit Research ogłosiła coś, co ogłosił już kiedyś HIMSS, coś, co kiedyś miał też już Packmate, zdaje się nawet, czyli stworzenie aplikacji, która pozwala na komunikowanie się z osobami głuchoniewidomymi. Zasada działania jest taka, że osoba, która chce się komunikować, osoba widząca, niewidoma, ale nie głuchoniewidoma, używa telefonu, na którym wprowadza tekst. I tu ciekawostka, aplikacja ponoć ma mieć własne udźwiękowienie, tak zwany self-voicing, żeby nawet osoba niewidoma, która nie do końca wie, jak tam z talkbackiem współpracować, a może pożycza od kogoś telefon widzącego, może się połączyć z takim monitorem i posyłać wiadomości, trochę tak jak na Messengerze, na monitor osoby głuchoniewidomej. Ta osoba będzie mogła odczytać taką wiadomość w Braille'u i odpisać z powrotem na telefon. Tu firma postanowiła się już trochę zabawić w stosunku do konkurencji, bo na przykład wprowadziła opcję rozmów grupowych, więc można się połączyć na czacie wieloosobowym. Nie wiem, czy na wiele monitorów, czy na wiele telefonów, czy jedno i drugie. Natomiast można taką operację wykonać. Można zamówić tablet z aplikacją i ponoć jest on dostępny albo za darmo, albo po jakiejś atrakcyjnej zniżce dla obecnych posiadaczy już Orbita. Ale prawdopodobnie można też zainstalować aplikację po prostu na już działającym smartfonie lub tablecie ze sklepu Play czy z App Store'a i w ten sposób używać jej już od dziś.
2: Ale to ciekawe, uważam, czy to znaczy, bardzo, że trzeba będzie wyłączyć TalkBacka, żeby współpracować z tą aplikacją, czy...
0: No, obawiam się, że tak. Tak to jest chyba opisane. Myślę, tak.
2: Trochę lipa. Sama...
0: No,
2: cóż, sama prawie wszyscy niewidomi, jest. Którzy mają telefony, to korzystają z udźwiękowienia, to trochę tak...
1: No, ale nie musisz korzystać z tej aplikacji, z tego dodatkowego screen readera, z tego, co rozumiem.
0: No właśnie nie wiem. To jest ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Może to się da wyłączyć, ale tak, tak wydawało mi się, że nie. Ale to myślę, że też się okaże z czasem.
3: Chyba, że po prostu TalkBack będzie jakoś zamrażany w trakcie korzystania z tej aplikacji. Być może to tak jest.
0: TalkBack średnio, bo on programowo chyba nie może tak się zamrozić, ale w komentarzu jest taka opcja jak tryb gracza. Można zdefiniować programy, aplikacje, przy których...
2: Wiesz co, nie można jak nie można. Zaraz następna aplikacja, o której chcielibyśmy powiedzieć, i tutaj ja troszkę będę mógł zabrać głos, to troszeczkę próbuje omijać ten problem w dość fajny sposób.
1: Ale tak naprawdę, Tomek, no to jaki to jest, znaczy, przepraszam, ja może czegoś nie wiem, ale jaki jest problem wcisnąć guzik, nie wiem,
2: wiesz co, znaczy, chodzi o to, że generalnie telefony to mają i to jest, mam wrażenie, trochę wyważanie otwartych drzwi. Dlatego, że oni muszą stworzyć swoje gesty, swój protokół komunikacji z syntezatorem i zamiast skupiać się na funkcjonalności programu, to skupiają się na tym, żeby szafa grała.
3: Pytanie
2: i
3: też, czy z syntezatorem się to będzie komunikowało, czy nie będzie na przykład jakiejś wbudowanej syntezy w to. Bo to też jest takie niebezpieczeństwo,
2: na
3: że
2: to
3: na przykład
2: może być
3: będzie
2: w języku angielskim
3: dokładnie,
2: tylko.
3: Dokładnie tak.
0: No,
3: i tego
2: tego się też trochę boję.
0: W wszystkich językach wspieranych przez Orbit, a tam jest dość dużo, zdaje się, tablic, więc miejmy nadzieję, że o tym chociażby pomyśleli, żeby tam zmienić syntezę na Androidzie, na przykład, czy na iOSie też. Może to jest. I
2: troszkę tego się obawiam. Także no jakoś tak sceptycznie generalnie podchodzę do wszystkich aplikacji, którzy stwierdzają, skindery to skindery, my robimy swoje, bo nie wiadomo co. Już było kilku takich, którzy tak robili, między innymi z tymi edytorami do dźwięku. Nie wiem, czy Michał, pamiętasz?
0: Oj, ja też czasu. Pamiętam.
2: Pan, tak. Który...
3: A tak, tak, tak, tak.
0: Edytor
3: tak.
0: dźwięku, który był samodźwiękowy.
3: Edytor dźwięku, tak. Który po prostu, dzięki któremu...
2: To by był news na Tyflo Przegląd. Oj, tu by się działo.
3: To...
0: Może jeszcze aktualizacja wyjdzie, nie wiemy.
3: Może. To wtedy na pewno się... To wtedy na pewno poruszymy tematy programów ze stajni pana Mariusza, który to...
2: Tak.
3: Ja myślę, że chciał dobrze, ale... Poznając jakby jego dzieła, to szczerze...
2: To może przybliżmy temat.
3: Tak, bo to
1: pan
3: jest...
1: No właśnie,
3: Mariusz Suder. Stworzył, Mariusz Suder, tak. Niejaki.
2: Stworzył kilka, znaczy jeden chyba program dla niewidomych, edytor dźwięków, który miał, który
1: edytor
2: był...
1: Edytor dźwięków? Samo udźwięk...
2: Tak,
0: no tak,
2: edytor.
0: Dźwięku.
2: No taki edytor audio.
0: Taki.
2: Znaczy trzyścieżkowy konkretnie.
3: Trzyścieżkowy, tak, tak.
2: Który nie potrzebował screenera do działania, natomiast był tak zrobiony w tak dziwnej filozofii, że ja to miałem tam problem, żeby tam coś zrobić. Miał jakieś kilka efektów, natomiast one były w zasadzie nie wiadomo po co.
3: Takie jak z rejestratora dźwięków Windowsa mniej więcej, to takie zaawansowanie
2: tak, tam
3: było tego.
2: Tak, echo, jakieś coś, można było odwrócić ten dźwięk i... No fajnie, tylko to jakby nie o to chodzi.
3: Tylko to było tak siermiężne,
2: dzisiaj,
3: że
2: tak,
3: po prostu...
2: Tak, tam nie wiem, czy w ogóle można było... I co było najciekawsze w tym wszystkim? Ceny to tam się nie dało poznać. To trzeba było napisać, tam trzeba było napisać do autora i jakby zadeklarować kupno i wtedy autor powiedział, dobra, to nam zapłać. Do tej pory nie wiem ile.
3: No, ja też nie wiem. I zresztą i autor w ogóle miał jakąś taką tendencję chyba do... Zaraz, bo chyba ja coś napisałem na ten temat, albo
2: tak,
3: ktoś.
2: Tak, ty, ja chyba...
3: Tak, i to zostały usunięte te nasze komentarze w ogóle z fanpage'a
2: tak,
3: pana Mariusza.
2: Tak, wszyscy, którzy nie zgadzają się z opinią autora, to w ogóle do widzenia.
3: Do widzenia, tak, także naprawdę, no... Byłoby to w ogóle dość niebezpieczne, gdyby te programy, mam wrażenie, jakoś były szerzej wykorzystywane, albo jakby komuś w ogóle, a wiadomo, że różne instytucje, na przykład państwowe, jak czasem słyszą, że program dla niewidomych, to im się zapala po prostu lampka, o, zrobimy coś fajnego. No to gdyby te programy zostały gdzieś wykorzystane szerzej, to myślę, że zrobiono by dość sporo, ale nie fajnego. To tak samo, jak te rozwiązania Iwony WebReader, tak?
2: Tak, Intelligent WebReader. To się nie bardzo
3: nie przyjęło. Owszem.
2: Znaczy na szczęście, na nieszczęście. No, szkoda, że państwo zrobili to w tak dziwny sposób, bo to miało szansę, tak jak, nie wiem, czy pamiętasz, znaczy ty na pewno pamiętasz, był ten angielski, amerykański, ten Web Toolkit, czy jak to
0: Webby?
2: Się nazywało?
0: Webby? Nie Webby.
2: Webby. To nawet jakoś działało, tam był podcast, jakaś przeglądarka.
3: Owszem,
2: i to wyglądało jak normalna przeglądarka. Oczywiście to dość szybko się zdezaktualizowało, ale był czas, że tego można było używać i niektórzy tego używali, także to...
3: Tylko, Tomku, tu była trochę inna sytuacja, bo wtedy jeszcze to były czasy, kiedy te programy się rozwijały, tak samo jak ten tak zwany webformator, ta nakładka na przeglądarkę na Internet Explorera, to były wtedy jeszcze czasy, kiedy nie wszystkie programy odczytu ekranu, czytaj HAL, obsługiwały internet. I o ile JOS i Windows sobie radziły dość nieźle z internetem, to HAL radził sobie źle. Outspoken, który był jeszcze w tych czasach popularny, to w ogóle było zalecane, że jak chcesz przeglądać internet za pomocą Outspokena, to sobie zainstaluj webformatora. Także
2: no to stare dzieje. Natomiast powracając do nowości, powstał dostępny edytor i czytnik NUT na Androida. I tutaj jest wpisany Paweł, ale ja to też sobie
0: tak,
2: niedawno
0: ja odkryłem,
2: sprawdziłem.
0: Ale ty, Tomku, powiesz może więcej, ja tylko powiem,
2: tak,
0: że
2: ja się tym troszkę pobawię, znaczy niedużo. Jeszcze parę osób tam na grupie androidowej na WhatsAppie. Generalnie tak, to jest czytnik plików w formacie Music XML.
0: Nazywa się SM Music Reader, to jakby już ktoś chciał szukać w sklepie Play, ciężko go znaleźć po nazwie niestety, bo wyskakuje dużo różnych rzeczy pod tą nazwą. Natomiast w komentarzu będzie podany link, więc no nie martwcie się, na pewno to do was dotrze.
2: Program jest w języku angielskim i uwaga, tajwańskim, bo program tak w ogóle z Tajwanu.
0: Z Wietnamu.
2: Wietnamski,
0: ale,
2: angielski.
0: Tak.
2: Ale daleko wschodni. Tak czy tak. Wspiera Music XML, choć podobno ktoś tutaj też wrzucił jakieś nam pliki XML i nie wszystkie pliki Music XML on jeszcze czyta. Możliwe, że to jest jakaś pierwsza wersja. Natomiast ciekawe jest to, że program właśnie omija problem wyłączenia talkbacka, to znaczy mogę sobie jeździć palcem po ekranie i w momencie, gdy natrafię na nutę, jest jej wypowiadana nazwa, na nutę czy znak jakikolwiek, jest wypowiadana jej nazwa i to jest jeszcze grane. I jakby nie muszę tego palca odrywać, no jakby jakoś to omija tą blokadę talkbacka i to naprawdę nieźle działa. Nie wiem, czy to się deklaruje jako obszar klawiatury, czy jako tam co jeszcze, ale jest coś takiego, gość to zrobił i to teoretycznie działa. Natomiast problem jest z wielkością, bo tutaj się zwracam bardziej dla muzyków. Cały utwór, czy prawie cały utwór dla Elizy, on jest dobra, może dość krótki, ale jednak cały zmieścił się na ekranie telefonu, czy prawie cały. I to jest troszkę problem, dlatego że no tych nutek jest bardzo dużo na ekranie i to jest raz. Dwa, że one chyba są ułożone tak, jak widzący widzi to na pięciolinii. Czyli to też trzeba, a nie każdy niewidomy muzyk, tak mi się przynajmniej wydaje, zna zasadę działania pięciolinii tak naprawdę. Ja się o tym na przykład dość późno dowiedziałem, mimo że byłem w szkole muzycznej, więc jakby wyobrażam sobie, że może być ktoś, kto chciałby coś robić i nie bardzo wie, jak działa pięciolinia, powiedzmy sobie. Że to faktycznie jest pięć linii, te nuty są na różnych liniach i to jest tak samo tutaj w tym programie zaznaczone. Na szczęście można też normalnie flikami sobie jeździć po tych wszystkich znaczkach, wtedy są czytane ich nazwy i chyba też jest odgrywana nuta, ale tego nie jestem pewien. ale działa to naprawdę całkiem nieźle. I generalnie rzecz biorąc, znaczy to przeglądanie po flikach działa nieźle. Nie wiem jeszcze, nie znalazłem skrótów, a to by się przydało po przechodzeniu, nie wiem, po taktach, po czymś, tego jeszcze nie wiem. I wydaje mi się, że nie wszystkie nuty są odgrywane tak prosto. On przychodzi czasem na prawą rękę, czasem na lewą rękę. No ma różne znaczki, ale czyta nas i aplikatura, i znaczki od no, różnych rzeczy. I wydaje mi się, że ta aplikacja ma potencjał, choć rzeczywiście jest to aplikacja raczej dla muzyków, którzy rzeczywiście chcą z nut korzystać. I na razie przynajmniej wydaje mi się, że trzeba mieć trochę zacięcia takiego muzycznego, żeby z tego korzystać. I też podejrzewam, że to nie jest coś takiego, że wow, działa, odpalam aplikację, czytam te nuty i w ogóle wszystko wiem od razu i od początku. Podejrzewam, że tu trzeba troszkę potrenować, troszkę poćwiczyć. I podobno jest jeszcze trochę takich nut, które ten program nie czyta. Ale tak jak mówię, to są jakieś moje spostrzeżenia z dosłownie 5 minut czy 10 minut z programem.
3: Tomku, jak rozumiem, swoich rzeczy nie można tam pisać. To jest tylko do odczytu.
2: To jest chyba tylko do odczytu, przynajmniej na razie. To znaczy ja tam można klikać w nutę i tam coś można z nią robić, ale edit to ja akurat nie widziałem.
1: Więc... A czym to jest, że tak powiem, jakby z czego to brzmi? Czym to jest grane?
2: Jakimś syntezatorkiem bardzo prostym i bardzo takim.
0: Tam jest jakieś MIDI chyba, bo nawet było napisane, że można wymieniać instrumenty jakby w ramach tego banku 128 czy coś. Można te instrumenty tam zmieniać chyba.
2: Tak, aczkolwiek no to ma być narzędzie dla... Nie dla... To nie ma być stwórz muzykę, zagraj ją na Androidzie i to będzie brzmiało, tylko to mają być instrumenty, które mniej więcej mają pokazać, dobra, fortepian gra GIS dwukreśne i GIS dwukreśne to tak brzmi mniej więcej i powiedzmy, żeby dało się tę melodijkę mniej więcej posłuchać, a nie żeby to brzmiało ładnie. To ma być narzędzie
1: albo
2: dla...
1: Albo siedzisz sobie przy pianinie i po prostu jak masz to zagrać, tak? On ci pokaże.
2: Na przykład, bo tam jest jakiś tam play, coś.
1: Instrumencie odtworzy,
2: dokładnie, tak? Ale to ma być narzędzie do pracy z nutami, a nie narzędzie do tworzenia muzyki. Także no, to
0: się jest tam niby opis taki... zakłada, że można też rysować nuty, cokolwiek to znaczy. Domyślam się, że jakieś proste wstawianie albo gdzieś jest, albo jest w planach. Natomiast mają dojść też jakieś komendy głosowe do robienia różnych rzeczy. No autor, który sam jest niewidomy, albo przynajmniej pracuje w tej organizacji, która to stworzyła, twierdzi, że on już używa tej aplikacji, ucząc swoje widzące dzieci muzyki, gry na instrumentach i ponoć czuje się na pełnej stopie z nimi, na równej stopie, wymieniając się nutami. Więc używać się widocznie da, tylko no pewnie, tak jak mówiłeś Tomku, trzeba w to włożyć trochę cierpliwości, żeby zapoznać się z filozofią, bo jest to no nietypowy interfejs, co by nie mówić.
2: No i to też jest Wietnam. Pytanie, jak standardy muzyczne wietnamskie różnią się od naszych polskich? Bo tu też niestety może być coś takiego, że u nich to będzie działało, u nas niekoniecznie, sądząc przynajmniej po komentarzy, czyli chińskim programie, który jest fajny, aczkolwiek czasami pewne rzeczy mają dość dziwnie rozłożone punkty ciężkości, można powiedzieć, i pewne funkcje, które u nas nie są przydatne prawie w ogóle, tam są wyciągnięte na wierzch, bo to jest dla Chin. Więc może coś tutaj być na rzeczy, ale no zobaczymy, no, jak się program będzie rozwijał. Tymczasem przenieśmy się troszkę w rejony bardziej biurokratyczne. I Paweł tu też ma informacje na temat tego, że został wybrany nowy prezes EBU chyba.
0: Przewodniczący, tak. Po kadencji trwającej dość długo chyba 18 lat przynajmniej w organizacji pracował, nie wiem czy przez cały ten czas rządził. Prawdopodobnie może nie aż tak długo, ale długo był związany z nią pan Wolfgang Angermann z Niemiec. Przewodnictwo nad organizacją przejął Rodolfo Cattani z Włoch, który wcześniej był odpowiedzialny jako łącznik między Europejską Organizacją Osób Niewidomych a instytucjami unijnymi, parlamentem, komisją i pomagał przy negocjowaniu tych różnych aktów legislacyjnych, które teraz widzieliśmy, czyli Europejski Akt o Dostępności, Dyrektywa o Dostępności Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych, też akt odnośnie dostępności mediów, który już został też ratyfikowany. No i wchodzimy w nowy okres przewodnictwa, nowy okres prezydentury i przez najbliższe 4 lata będzie się to rozwijało. Z pierwszego wywiadu, który został przeprowadzony z nowym przewodniczącym, wynika, że teraz jakby nacisk większy będzie położony na politykę taką bardziej społeczną, zatrudnienia i tak dalej, w związku z nową strategią na rzecz osób niepełnosprawnych Unii Europejskiej od roku 2020. Oczywiście dalej będą podejmowane różne działania na rzecz polepszenia sytuacji dostępności treści multimedialnych, internetowych. Natomiast jako, że już pewne ważne kroki prawne zostały podjęte, to teraz czas zająć się bardziej kwestiami społecznymi. No i życzymy panu Rodolfo Cataniemu powodzenia. Będziemy śledzić poczynania oczywiście organizacji. No i zobaczymy, co tam dalej się z tego urodzi. Natomiast przy okazji walnego zgromadzenia organizacji też odbyły się targi rozwiązań dla osób niewidomych, podobne do Rechy Naszej czy niemieckiego Side City, na których zaprezentowano pewne rozwiązania. Nie o wszystkich opowiem może dziś, bo to byłoby naprawdę długo i myślę, że nie wyszlibyśmy stąd do rana, ale sobie to zostawię i sobie to rozłożę na może 2 albo 3 odcinki. O wszystkim możecie posłuchać w języku angielskim wywiady z twórcami rozwiązań, także wywiad z nowym przewodniczącym, ze starym przewodniczącym, dużo ciekawych informacji na temat technologii, jakich używają i tak dalej, w najnowszym odcinku EBU Access Cast, czyli podcastu Europejskiej Organizacji Osób Niewidomych. Natomiast takie 2 rozwiązania, które mi się rzuciły, to już Tomku masz na liście, ja już cię może wyręczę. Po pierwsze Scriptok, amerykańskie rozwiązanie, które chce wejść na rynek europejski, znane w Stanach już od jakiegoś czasu. I tu jestem ciekaw, jak przyjmie się na rynku polskim, bo zdaje się, że w tej dziedzinie my mamy już jakieś rozwiązania, jakieś pomysły, ponieważ Scriptok jest takim systemem, który indeksuje leki dostępne na rynku, a nawet nie tyle indeksuje, co oferuje aptekom tagi RFID, tagi NFC, które sprzedawca lub sprzedawczyni w aptece programują na zamówienie niewidomego klienta, kiedy on kupuje na receptę konkretny lek, i wprogramowywane są tam informacje na temat leku, czyli oczywiście nazwa, to mamy w Braille'u na opakowaniu, wiadomo, ale też instrukcje, ile razy dziennie brać, jakie przeciwwskazania, jaki skład i tak dalej. I w tym momencie są 2 wersje, w Stanach przynajmniej. Jest tak zwany Scriptok Station, czyli urządzenie, które możemy kupić i za jego pomocą skanować te etykiety, informacja będzie nam odczytana, ale także ostatnio uruchomiona została aplikacja mobilna, zarówno dla iOS-a, jak i dla Androida, przez którą możemy właśnie takie tagi skanować i ta informacja zostanie również odczytana i pokazana oczywiście w formie tekstu, po którym możemy nawigować i wykonywać na nim różne operacje, w aplikacji. Aplikacja została niedawno uruchomiona na iOS-a, domyślam się, że na Androida pojawi się wkrótce. No i aktualnie Envision America, czyli firma, która zajmuje się Scriptokiem, poszukuje osób zainteresowanych i pewnie też instytucji, które by chciały zaadaptować ten system w swoim kraju. I tutaj moja ciekawość, bo u nas chyba istnieje taki system, on ma chyba też już swoją aplikację, chyba się doczekał. Na pewno jest infolinia, z tego co pamiętam, nie wiem, czy czegoś nie pokręciłem, gdzie można wysłuchać ulotek do różnych leków dostępnych na naszym rynku, prawda?
2: Znaczy jest kilka takich systemów, z tego co wiem, na temat leków.
4: Aczkolwiek nie pamiętam, wielu leków w niej nie ma. Wiele jest, ale w niej wiele nie ma.
2: To jest możliwe. Ja to co chciałem, to wpisywałem. Natomiast mi brakuje trochę innej rzeczy na pudełku z lekami. Daty ważności. Bo
0: to tam też
2: o ile
0: jest,
2: powiedzmy są takie rzeczy jak nazwa fajnie, gramatura też nieraz fajnie, to są takie leki, które no po prostu używamy czasem gdzieś tam. I może się zdarzyć, że ta data ważności zostanie osiągnięta. I tu mamy jakiś problem i rzeczywiście fajnie by było, gdyby taka informacja została na tym pudełku przekazana. Ciekawe swoją drogą, czy lepszy byłby właśnie jakiś RFID, czy na przykład, czy nie taniej, ale tego nie wiem, nie byłoby wykorzystanie jakichś kodów QR, które można nadrukować w tej samej technologii, którą się robi napisy przecież na lekach. I tu nie trzeba by było żadnych nowych chipów,
0: no i tak
2: byłoby
0: to
2: wkładać czegoś.
0: Uniwersalne dla osób widzących, bo mogłaby na przykład powstać jakaś aplikacja wtedy do, powiedzmy, zarządzania lekami, które masz, z jakimś zintegrowanym przypominaczem. To już by się dało jakoś zmarketować i sprzedać, ale takie kody, myślę, posłużyłyby wtedy też nie tylko niewidomym.
3: A tymczasem mamy telefon, więc może odbierzmy. Kogo witamy? Halo?
5: Dobry wieczór, Roberto Lombino.
3: Dobry wieczór.
5: Strony.
2: Dobry wieczór.
5: Dzwonię w nawiązaniu do tej aplikacji do nut, o której mówiliście przed chwilą. Na Androida, jak rozumiem, tak?
2: Tak, na tak. Androida.
5: Bo tak. Tak. Mhm. No i miejmy nadzieję, bo to będzie informacja taka troszeczkę niepełna, ale w razie czego ja bym chciał tu opowiedzieć krótko o czymś na iOS-a, co chyba działa troszeczkę podobnie. Mi na to zwrócił uwagę ostatnio kolega. Ja teraz sprawdzałem w App Store, no aplikacja jest, tłumacząc na polski, ona się nazywa Odtwórz Nuty, czy tam Zagraj Nuty, Odtwórz Nuty. Chodzi o to, że możemy jakby aparatem telefonu sfotografować sobie, zrobić zdjęcie kartki z nutami. Kolega to próbował, testował i mówił mi, że faktycznie całkiem dokładnie sobie to radzi z tymi nutami. No niestety nie wiem, aplikacja jest płatna, to od razu mówię, i ona kosztuje 99 koron, to prawie 100, czyli 16 zł mniej więcej.
3: Czyli to jest, Roberto, taki jakby skaner do nut, tak?
2: OCR do nut. I tego OCR mi trochę nut. Brakuje, znaczy wiem, że są takie aplikacje, ale na PC to tak różnie to działa. Ale ciekawe, co to się z tego urodzi.
0: Ale to nie jest aplikacja dla niej dedykowana.
1: Ty możesz sobie nawigować po tych nutach w jakiś sposób? Czy dostajesz taki cały...
5: No chyba nie. Plitek,
1: który ci
5: chyba nie. Ja jeszcze tego nie próbowałem, poza tym nie mam tu...
3: Jest ten cały pakiet, słuchajcie, jest ten cały pakiet Goodfeel, który kosztuje ciężkie pieniądze na Windowsa,
2: ale
3: a ponoć
2: Goodfeel?
3: Z jego skutecznością to tak różnie jest. I ale jednym Goodfeel, z elementów Goodfeela to jest właśnie ten OCR do nut.
2: Tak, ale chyba nie najważniejszym, bo chyba główne zadanie Goodfeel jest przygotowanie nut już istniejących, zapisanych w jakimś tam formacie na system ten Braille'owski.
3: Na Braille'a, tak, oczywiście, też.
2: To jest
3: też
2: chyba jego zadaniem, a niekoniecznie OCR, znaczy może to też.
3: Jest ten cały Sharp Eye, czy Sharp coś tam, ten element z pakietu Goodfeela jest takie coś, że można sobie skanować, ale jak to jest dokładne i tak dalej, to ciężko powiedzieć. Zresztą
2: jest
3: sam Goodfeel to z jego dostępnością, to tak nie wszystko jest tak dostępne, na przykład z NVDA-em.
2: I to jest ciekawe, że program teoretycznie dla niewidomych ma problem z dostępnością.
1: Prawda.
5: Jasne. No w każdym razie, żeby nie zatrzymywać, żeby nie wydłużać tutaj i nie zanudzać, to po prostu tak mówię. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że taka aplikacja jest i dam do komentarzy, prawdopodobnie tak będzie najlepiej, nie? Jak dam link do App Store'a, bo inaczej nie wiem jak można ją znaleźć, o tyle, że ja mam czeski telefon, normalnie po czesku, i ona się wyświetla tam z czeską nazwą Przegraj Nuty, więc no... Raczej,
0: po prostu zamień CZ na wiem, PL w linku i wtedy będzie wersja polska, ale myślę, że iTunes sobie to sam przekieruje. Jak zobaczy polski Apple ID, to on to zmieni sam.
5: Tak. No więc po prostu jest takie coś za mniej więcej 16 zł do OCR-owania nut, do rozpoznawania nut. Robimy zdjęcie kartki z nutami, on powinien nam zagrać to, co jest na tej kartce. I prawdopodobnie
2: a ja będę
5: to
2: musiał poszukać takich
5: dewelopera.
2: Programów na Androida. Ciekawe, czy są i jak one działają. Będę musiał zobaczyć.
5: No, ja wierzę, że też to się uda przetestować. Mamy kilku tutaj użytkowników muzycznych, prawda, z iPhone'em, naszych znajomych. No to można będzie ich poprosić, żeby to przetestowali i może w następnej audycji na przykład, nie wiem. Dobrze, no to tyle. Dziękuję w każdym razie i życzę miłego prowadzenia, jeszcze miłej audycji, i w komentarzach będzie link do tego programu.
0: Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Okej, okay,
1: mi brakuje
0: jeszcze...
1: właśnie w tej w tym OCR-ku do nut, o którym mówił Roberto. No, tak jak wspominam, właśnie tego nawigowania i trochę takiego bliższego przeglądu tych nut, czyli na przykład co jest w
2: znaczy
1: w
2: ogóle
1: takcie,
2: tworzenie
1: lewo,
2: muzyki przez niewidomych mobilnie to są problemy. To znaczy są programy, które są dostępne.
1: Ale nie, nawet nie musisz tworzyć, tylko sobie to rozbij. No bo jak dostajesz cały plik, cały taki, wiesz, zrzut tego, co tam się udało zeskanować i dostajesz nagle cały utworek, no to jakby na końcu tego utworu już nie wiesz, co było na jego początku. Tak naprawdę, no jeżeli jesteś taki
2: no pytanie, do czego ten program służy, bo może on tam ma jakieś funkcje eksportu i wtedy eksportujemy, władzujemy do niej PC,
1: no właśnie
2: do jakiegoś
1: mówię.
2: Tam finale.
1: Bo jeżeli
2: czy
1: na przykład
2: czegoś,
1: on jest tylko do rozpoznawania, nie wiem, mam książkę z notami i szukam jakiegoś utworu, no to jakby też spoko, tylko że co z tego, że on nam to zoceruje.
2: I... Pytanie, czy to jest program w ogóle dla niewidomych, czy to jest taki zwykły program dla widzących i może część opcji jest po prostu niedostępna, ale
1: przypadkowo...
2: No nic, zobaczymy. No, może ktoś ze słuchaczy będzie mógł coś na ten temat powiedzieć.
1: Dziękujemy Robertowi, bo to każda taka informacja jest ważna.
2: Pawle, kontynuuj.
0: Wrócę jeszcze do ostatniej wiadomości na dziś z właśnie zaczerpniętej tu z EBU Access Cast. Jedna z firm, która też przedstawiała swoje produkty w Rzymie na konwencji, był to Nattic, firma z Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. I firma ta ma różne produkty, natomiast ten produkt, który był ich flagowym na tej konferencji i chcą nim handlować w Europie, są to notatniki brajlowskie, robione na miarę, czyli według konfiguracji klienta, jak sobie klient zażyczy. Do wyboru mamy różne konfiguracje procesora i3, i5, i7, Intelem 3, mówimy o takim. Różne konfiguracje RAMu, od 4 giga do chyba... do ilu giga teraz? Ciężko mi teraz powiedzieć, do 64 pewnie, czy jakoś tak. Dyski, SSD, od 4 giga do 1 terabajta. Ale też od 64 giga do 1 terabajta. Też mamy możliwość wybrania sobie jakiejś klawiatury, jaki styl klawiatury chcemy. Jest kilka propozycji, ale jeżeli mamy jakieś swoje wymarzone układy lub format, lub fakturę, możemy też to zgłosić. O ile jest to wykonalne technicznie z uwagi na ograniczenia obudowy, zostanie to życzenie spełnione. Tak samo mamy dowolność co do wyboru, jakie nam są potrzebne porty i w jakich miejscach je chcemy mieć. Też się mogą do nas przychylić. Domyślnie urządzenie nie ma ekranu, ale jeżeli będzie potrzebny, to też dobudują. No i co najważniejsze, możemy sobie wybrać nasz ulubiony rozmiar monitora brajlowskiego. Od 16 do tak naprawdę 40 znaków. 16, 20, 32, 40. Tutaj zapewnia firma Metek, firma z Niemiec, którą również prezentowaliśmy przy okazji Side City 2017. To oni robią właśnie monitory brajlowskie na zamówienie. No i oczywiście dowolność, jeśli chodzi o oprogramowanie. Domyślnie jest NVDA jako screen reader, ale można się też ubiegać o JOSa lub... Zdaje się, że Supernova też jest możliwa. No i ceny takich urządzeń zaczynają się od 9900 dirhamów arabskich, co przeliczyłem sobie, wychodzi 10,5 tysiąca złotych. To jest ta najbardziej lightowa wersja, z najmniejszym dyskiem, RAM-em, najmniejszą linijką brajlowską i z najsłabszym procesorem. Więc
2: po w zasadzie jak taki zwykły notatnik, tu nie ma na szczęście... To nie jest jakoś ekstra zaporowo drogie.
1: Tak, to tylko znaczy... że zwykły notatnik nie masz, wiesz, z NVDA-em i tak dalej. Nie możesz tyle zrobić.
2: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie. A ciekawe, tutaj możesz naprawdę już
2: to prawie, jest...
1: wiesz, taki netbook, tak?
3: Ciekawe, ile gdyby kosztuje ta wersja ekstremalna.
2: No nie.
1: Właśnie też.
0: Trzeba by zobaczyć, jaki jest koniec. Ja patrzyłem tylko na najniższą, żeby tak zachęcić może kogoś do wejścia na stronę i do sprawdzenia, co jeszcze jest w ofercie Nattic. Ale tak.
1: Nie, no myślę, ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie.
2: Zobaczymy. Właśnie, wiesz, bo w sumie sam jestem ciekaw, jak
1: to jest dobre.
2: Jak to wygląda.
1: To ja naprawdę, ja bym bardzo chciała coś takiego.
0: Nattic pisane jako Nattic, bo to nie było jasne z wymowy, .com. Też strona się oczywiście pojawi w komentarzach. Zajrzyjcie i poczytajcie, bo firma ma ciekawy pomysł na pewno.
1: No tylko wiesz, to na pewno nie wspiera języka polskiego ani tablic brajlowskich
0: polskich. Nie, no masz NVDA.
2: Więc jak jest LVDA, to
1: i co,
2: jest polski.
1: Ja to mogę tak po prostu...
0: Przestawić język.
1: Sprowadzić to.
2: No tak, bo tam jest normalny Windows.
0: Tak, normalny Windows prawdopodobnie trzeba by negocjować, żeby wgrali tam jakiś polski język, bo nie wiem, czy tam jest Pro, bo w Pro można sobie wgrywać języki do woli, ale pewnie gdyby z nimi porozmawiać, to dałoby się uznegocjować konkretną wersję językową i skonfigurowanie
2: tylko
0: tego,
2: będzie problem. Tylko podejrzewam, będzie problem z dofinansowaniem czegoś takiego, no bo no nie wiem, czy u nas znajdzie się firma, która by coś takiego mogła, ale może.
1: To też jest dziwne, że nie możesz właśnie sobie tego, co chcesz, nie wiem, PCPR-owi, że tak powiem, zapodać.
3: To znaczy, wiecie, tak naprawdę problemem nie jest to, żeby jakaś firma to sprowadziła, bo w rzeczywistości chodzi o polską, o jakąś tam naszą polską fakturę, więc wystarczyłoby nawet, podejrzewam, porozumieć się z jakimkolwiek sklepem, w którym byśmy coś takiego kupowali, tak? Bralibyśmy jakiś sprzęt. I ten sklep mógłby to zamówić, no i wystawić polską naszą fakturę. I nie byłoby żadnego problemu z tym, tylko kwestia po prostu potem jakiejś gwarancji serwisu, jeżeli nie ma to żadnego polskiego takiego przedstawicielstwa. Ja też ostatnio sprowadzałem sprzęt, którego totalnie nie ma w Polsce i tam jakaś jedna firma teoretycznie współpracuje z producentem, no i to się wszystko da, tylko swoje się trzeba na to naczekać, to po pierwsze, a po drugie zaczynają się właśnie problemy, jeżeli coś z tym sprzętem nam się dzieje, bo nie ma wypracowanych procedur.
0: Nie wiem, czy argumentacja producenta nie jest tutaj taka, nie chcę teraz nikogo wkręcić, ale wydaje mi się, że coś takiego słyszałem, że to jest na tyle standardowo zbudowany sprzęt, bo jedyne co oni robią, to po prostu montują konkretne komponenty, czyli niemiecki monitor, amerykańskie procesory i tak dalej, że dowolny sklep komputerowy jest to w stanie w prosty sposób rozkręcić, ewentualnie zerknąć na jakąś usterkę. Bo oni też nie używają ani żadnego oprogramowania swojego, które musieliby jakoś serwisować, ani nic takiego. Oni tylko po prostu składają sprzęt do kupy z części.
1: Nie, ja uważam, że świetne to jest.
2: Tylko ciekawe, no bo tak, mówisz, że to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc sprowadzanie do Europy to już mamy VAT.
0: No i jakieś pewnie cło wyjdzie po drodze też.
2: I cło.
1: No to też
2: bo...
1: właśnie dlatego też no to czytałam, jak to...
2: się nie robi no. 10 tysięcy, no tylko pewnie ze 13 na start.
1: No dokładnie, dokładnie. Chociaż z drugiej strony, jak taki, nie wiem, BrailleSense potrafi kosztować dużo, dużo więcej, a jest na przestarzałym systemie, no to jakby to przekalkulować na przykład, no to też ciekawe.
2: No, czy generalnie to... tak, ale no mamy dofinansowanie, jakie mamy i z tym też trzeba się troszeczkę liczyć. Także no nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy ktoś się tym zainteresuje, bo znając życie, Polak potrafi.
1: No właśnie.
2: I będzie
1: właśnie.
2: Można to pewnie jakoś. Tymczasem może przejdźmy sobie do technologicznych newsów. I tu może zacznijmy od kilku ciekawych rzeczy od Apple'a. Tutaj najpierw mam Mikołaj, co rada Mikołaja nie ma, ale myślę, że można zadać jakiś taki temat do przemyśleń, może słuchaczom, może nam. Apple się zastanawia, co by tu zrobić z iTunesem, bo iTunes no już jest iTunes, a teraz Windows no to są te aplikacje UWP i żeby iTunes też był, czy jakiś odpowiednik iTunesa był aplikacją UWP, no i Apple się zastanawia, czy i jak to zrobić. Z tego co wiem przynajmniej, to już kilka portali technologicznych o tym pisało. No i tak.
0: Prawdopodobnie będzie lżej.
3: Tak, będzie lżej i całkiem możliwe, że zostanie to podzielone też na kilka aplikacji, tak jak to zrobiono w macOSie, tak? Jest taka opcja, tylko niestety jest w tym również druga strona medalu. Fakt, że wsparcie dla Windowsa 7 coraz krótsze jest. Niedługo się nam skończy to wsparcie.
1: O, 14 stycznia tak, przypominam.
3: Tak,
1: tak. Ja dostałam taki
3: i
1: komunikat.
3: I teraz, jeżeli ktoś korzysta na co dzień z iPhone'a i do czegoś potrzebny mu jest iTunes. Na przykład do tego, bo lubi sobie robić kopię zapasową swojego urządzenia na komputerze. Nie chce tego robić w chmurze, bo na przykład ma za dużo danych i nie chce płacić za iClouda. To pamiętajcie, że tak generalnie to najlepiej jest, jak nowy system iOS, to jest też nowy iTunes. Te wersje iTunesa tak mniej więcej równolegle wychodzą z wersjami iOS-a. I teraz niebezpieczeństwo jest takie, że za jakiś czas użytkownicy nowych systemów Apple'a mogą zostać pozbawieni dostępu do iTunesa najzwyczajniej w świecie ten program przestanie im obsługiwać ich telefony, czy inne tam urządzenia, które wymagają połączenia z iTunesem, jakieś na
2: czyli
3: przykład iPody.
2: Czyli również kopia aplikacji tak, w iTunesie.
3: Tak, tak. I jeżeli...
2: I te różne stare aplikacje, które gdzieś tam są zachomikowane od lat, no mogą...
3: Może być z tym problem, przestać. No właśnie szczególnie jeżeli ktoś ma Windowsa 7 i nie chce na razie z niego rezygnować, nie chce na razie aktualizować tego wszystkiego na nowy system. No jest takie niebezpieczeństwo i to jest głównie coś, co rodzi jakieś tam obawy, przynajmniej moim zdaniem, co to może
1: ja
3: z tym
1: myślę,
3: być.
1: Ale ja myślę, że Apple o tym wie doskonale I
3: myślę, wiesz co, tak, tylko pytanie, czy Apple cokolwiek to interesuje, no bo polityka generalnie jest taka, że systemy powinno się aktualizować i jeżeli ktoś tego nie robi, to robi to na własne życzenie i musi być świadom konsekwencji. I przecież pamiętacie, co było z Windowsem XP. Okej, przez jeszcze jakiś rok tam były utrzymywane wsparcia dla różnych...

0: okazują się kompatybilne z tym nowym Pythonem.
1: W tym remote. Takich, które są bardzo często, no właśnie.
0: Owszem, remote.
1: Ale podobno tutaj pan Christopher współpracuje z twórcami.
0: No
1: żeby
0: nie
1: to się udało.
0: Mów.
1: W końcu, po długim czasie oczekiwania. Także cóż. Natomiast druga informacja, nie wiem czy od Apple, ale link jest podany do strony My Apple. Tutaj Piotrek podesłał nam na temat nowego głośnika sieciowego. Tych głośników sieciowych zaś robi naprawdę dużo. A ten konkretny ma różne ciekawe opcje, typu budzik, jakiś tam chyba radio.
0: Tak, tak, tak. Sonoro Relax się to nazywa.
1: Funkcjami relaksacyjnymi.
0: Tak, ja sobie poczytałem o tym głośniku troszkę i to jest urządzenie, które zastanawia mnie, jak będzie z jego dostępnością, bo ja mam trochę mieszane odczucia co do takich głośników z dużą ilością różnych tam funkcji, przycisków i tak dalej, bo to jest głośnik w kształcie takiej kostki, z tego co czytam na stronie opisu, i wspiera następujące rzeczy. Możemy odtwarzać radio analogowe, ale i cyfrowe. W artykule jest informacja, że wspiera DAB, ale ja wyczytałem w specyfikacji, że wspiera DAB+, więc jest to jak najbardziej dostępne dla radia cyfrowego na polskim rynku. Możemy odtwarzać sobie radio internetowe, możemy sobie tam podłączyć jakiegoś na przykład pendrive'a z naszą muzyką, tego typu rzeczy możemy odtwarzać. I właśnie są też funkcje relaksacyjne, jakieś szumy morza i inne tego typu dźwięki, które mogą nam towarzyszyć w trakcie zasypiania. No jak sama nazwa wskazuje, Sonoro Relax, czyli urządzenie także, które nam ma pozwolić się relaksować. No cóż, i teraz cena tego sprzętu, ponad 1200 zł.
1: A duże to jest?
0: Wiesz co?
1: Tak, pi razy oko.
0: Jakieś tutaj gdzieś widziałem wymiary.
1: W sensie, że do kilkunastu,
0: wymiarach...
1: Czekaj,
0: właśnie już widzę. Jest to kostka o wymiarach średniej wielkości głośnika bezprzewodowego i teraz jest tak. 183, 115, 223 mm.
1: Dlaczego pytam? Dlatego, że ja od dłuższego czasu mam ten głośnik Google Home Mini, ale można sobie kupić Google Home albo Google Home. Co prawda tego ostatniego nie ma w ogóle w Polsce w sprzedaży. Google Home Max chyba to się nazywa.
2: Ale czy one się różnią wyposażeniem
1: programowym? Funkcjami nie. Natomiast te głośniki Google Home w związku z tym, że mają polskiego asystenta i co fajne, mają wbudowanego klienta Spotify'a i wbudowanego klienta TuneIn, no to można też słuchać po pierwsze radia internetowego głównie. Co prawda mi się nadal nie udaje włączyć polskiego radia innego niż Trójka. Znaczy komendą głosową, bo z poziomu aplikacji telefonicznej oczywiście, że tak, tylko wtedy muszę mieć TuneIn na smartfonie. Natomiast rzeczywiście ze Spotify'a to ja mogę sobie włączyć dowolny utwór, który mam na tym Spotify'u i sobie muzyki słuchać. Albo skorzystać z Chromecasta i słuchać na jakimś tam Google Music Playerze albo innym odtwarzaczu muzyki dowolnego pliku na smartfonie.
0: Spotify Connect też to obsługuje, to tak, żeby nie było, bo właśnie widzę, że też jest to obsługiwane. Także można sobie tam Spotify'a
1: dopiąć. Co najważniejsze, to nie kosztuje 1200 zł. Znaczy wersja Max owszem, ale wersja Mini kosztuje jakieś 160 zł. Wersja ta nie mini kosztuje jakieś 400 w tym momencie w X-comie. Wersja ta max kosztuje chyba 300 albo 400 dolarów, czyli to rzeczywiście jest duże. Tylko ten głośnik to już jest taki naprawdę duży, bo on tam ma prawie 40 cm chyba długości, więc to jest duże. Ale myślę, że ten Google Home zwykły, z tego co patrzę na jakichś próbkach internetowych na YouTubie, on gra naprawdę nieźle. To jest taki walec, on ma chyba 12 czy tam ileś centymetrów, czy 10 centymetrów średnicy i też tam kilkanaście centymetrów wysokości.
0: Tak, a już z tego, ma jakieś już 8 z takiego urządzenia to potrafi 4, być dźwięk 4. sensowny.
1: I to naprawdę gra, z tego co wiem, nieźle jak na swoje wymiary.

0: Zresztą ten mój głośnik, co ma Google Home Mini, jak na swoją wielkość, to naprawdę nie gra źle. To da się na tym jakoś słuchać.
1: Tak.
0: Oczywiście to nie jest jakiś nie wiadomo co, to jest mały głośniczek, na małym głośniczku się nie da, ale no, uwzględniając fakt, że on kosztuje 160 zł i jest tak mały, to naprawdę gra to nieźle, jak na swoje wymiary.
1: I w ogóle zważąc na funkcje, które on ma naprawdę wszystkie funkcje asystenta i gdziekolwiek jesteśmy, to możemy go, nie wiem, o cokolwiek poprosić, nie wiem, o jakąś pogodę, o cokolwiek, nie wiem, będąc w pokoju, to ja się nawet sama zastanawiam nad tym. Na początku mówiłam, no dobra, przecież my to mamy w telefonach. Ale potem sobie tak popatrzyłam i rzeczywiście, telefon możesz mieć gdzie indziej, a tutaj w pokoju możesz sobie włączyć dowolną muzykę o dowolnej porze i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to działa i to jest... Ja widzę, jak właśnie wy tego, Tomek, używacie i...
0: No teraz jak mamy Martynkę, to autentycznie... U nas tak. Akurat Martynka bardzo reaguje na muzykę i jakby mówiąc komendę otwórz jakąś piosenki dla dzieci, powiedzmy, w Spotify, w 5 sekund jestem w stanie włączyć
1: tak,
0: muzykę Martynce. I to jest naprawdę fajne.
1: Czy I nie
0: w sekundę
1: nigdzie,
0: jestem w stanie sprawdzić,
1: ok,
0: Google, która godzina, tak? I w moment jestem w stanie, nieważne gdzie mam telefon, nieważne gdzie mam co, także no to są jakieś takie historie, które się po prostu i zwyczajnie przydają. Także tak to wygląda z głośnikiem. Natomiast jeszcze Apple ma jedną taką nowość na temat zwrotów w swoim sklepie w czasie tym przedświątecznym. Tu też nam Piotrek tutaj zafundował newsa. Piotrka nie mam, chyba Midzi, ty o tym coś tam.
2: Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze tylko co do tego głośnika, to tak tylko dodam na sam koniec, że on ma jeszcze jakieś oprócz tych dźwięków natury i tak dalej, jakiegoś tam płonącego drewna w kominku, ma jeszcze takie specjalne programy. One są dostępne, no nie są dostępne po polsku, one są dostępne, zdaje się, tylko w języku angielskim. Takie programy na ćwiczenia oddechowe i tak dalej, więc... To są bajery, no jak dla mnie to są po prostu takie bajery. Natomiast przechodząc już do rzeczy i do tych kwestii związanych z Apple'em, to są takie dwie informacje. Tak. Po pierwsze, to jest kwestia związana z wydłużonym czasem zwrotu zakupów w internetowym sklepie Apple w okresie przedświątecznym. No bo wiadomo, święta się zbliżają, będziemy chcieli bliskim sprawić jakiś prezent i może się zdarzyć tak, że się komuś na przykład nie spodoba iPhone, bo woli Androida, tak? No może tak być. I osoby, które kupią produkty w internetowym sklepie Apple w okresie od 15 listopada do 25 grudnia będą mogły zwrócić towar do 8 stycznia. No i oczywiście wiadomo, że trzeba pamiętać, że nie może być on uszkodzony oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowanie. A ciekawostka jeszcze taka na marginesie, co prawda nie dotyczy ona nas, bo nie jesteśmy Japonią ani Hiszpanią, ale w tych dwóch krajach okres ten jest wydłużony do 20 stycznia. Swoją drogą, ciekawe dlaczego. A wśród produktów, które można w razie czego zwrócić...
3: Myślę, że tam jest po prostu inny trochę dzień rozdawania prezentów. Zdaje się, że w Hiszpanii 6 stycznia Trzech Króli też się coś rozdaje.
2: A, no to tak, to może i rzeczywiście tak. A wśród produktów, które będzie można zwrócić, są między innymi iPhony, komputery Mac, iPady, Apple TV, zegarki Apple Watch oraz akcesoria, a nie można odesłać kart upominkowych do iTunes oraz do Apple Store. Także to taka informacja, jeżeli komuś by się na przykład pod choinką komputer Mac nie spodobał. No, ciekawe, ile jest takich zwrotów. Ale znaczy, jak widać...
3: Z jednej strony nie spodobał się iPhone, ale może nie spodobać się kolor. To już jest trochę taki mem,
2: no,
3: ale...
2: Tak.
3: Na Twitterze, zwłaszcza tym amerykańskim, brytyjskim, wybucha dużo takich tweetów, że dzieci dostały iPhony na święta i mają problem pierwszego świata, że
2: nie ten kolor.
3: Dostały złoty, a nie różowy na przykład, albo różowy,
2: ojej,
3: a nie tam biały.
2: Ojej.
3: I to jest powód, żeby zwracać, wiecie.
2: No tak. Natomiast tak. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Apple się szykuje na Black Friday, natomiast jeszcze do końca nie bardzo wiadomo, co będzie w tym okresie dostępne na promocjach w sklepach Apple. Wiadomo natomiast, że promocje dostępne będą w okresie od 29 listopada do 2 grudnia. A potencjalni klienci przy zakupie jakiegoś sprzętu będą mogli otrzymać karty podarunkowe warte nawet 800 zł. Natomiast, no cóż, nie wiadomo, co to dokładnie będzie, czy będą jeszcze jakieś zniżki, bo Apple czasem właśnie zamiast zniżek to oferuje te różne bony i tak dalej na jakieś tam właśnie iTunesy, nie iTunesy, że można sobie różne rzeczy tam kupować, a nie zawsze obniżają ceny sprzętu.
0: I w ogóle, no pamiętajcie, że Black, nie wiadomo co, Week, Black, coś trwa. Promocji jest dość dużo. Ja tutaj śledzę akurat dość dużo takiego rynku audio software'owego. Nieraz jakieś wtyczki, pakiety wtyczek. I tu nieraz są rzeczywiście promocje typu 60-70%.
1: Ja mam właśnie pytanie, bo bardzo próbowałam się dowiedzieć, ale mi się nie udało. Czy są jakieś dostępne, czy takie dla nas aplikacje, w moim przypadku na Androida, które byłyby tańsze o ileś tam procent, albo właśnie, nie wiem, jakaś zniżka jest, albo nie wiem, jakieś tam nawet dni darmowe. Czy coś wiemy? Bo ja nic mi się nie udało uzyskać, a wiem, że w tamtym roku no to była taka promocja chyba na któryś taki program do odczytu z OCR-em.
0: Czekam na takie news, tak. Ale na razie nic nie widzę.
1: No właśnie, nic.
3: Więc ciekawe też, czy będzie w tym roku akcja 12 dni świąt, 12 Days of Christmas, bo to też było ciekawe. Parę lat z rzędu Apple miało taką specjalną, dedykowaną aplikację. Między 26 grudnia a 6 stycznia codziennie coś nowego z App Store'a lub iTunes Store'a było dawane za darmo. I to codziennie było do odkrycia albo utwór, albo jakiś film, albo jakaś aplikacja, jakaś albo gra, albo książka. No i kiedyś to było, teraz chyba już nie ma.
1: No, w każdym razie zobaczymy. Kalendarz adwentowy wirtualny. Trochę później.
0: Znaczy, to jest inna. No, w Anglii mają ten 12 Days of Christmas i to jest chyba u nich dość popularne tak w ogóle. Ja tu nie jestem Anglistą w ogóle, więc to proszę
3: mi. Nawet chyba amerykańskie dość to jest, ale tak, jest to gdzieś tam też popularne w tych anglosaskich kręgach, ale no ciekawe, co z tego.
0: No zobaczymy. Trochę liczyłem na to, że uda nam się jakąś fajną promocję tu sprzedać.
1: Ja właśnie też.
0: W Tyfloprzeglądzie, ale niestety nikt chyba z nas nie nic nie znalazł. Znalazł za to coś innego. Czystki w Intelu, jeśli chodzi o sterowniki do starych urządzeń.
2: Tak, i to znowu ja. I to znowu ja. Czystki w Intelu, jeżeli ktoś ma urządzenia, to się tyczy przede wszystkim, no wiadomo, jakichś płyt głównych i tego typu podzespołów. Jeżeli mamy komputer, który liczy sobie już kilkanaście lat i na przykład gdzieś tam się zagubiły płytki ze sterownikami, no to niestety trzeba liczyć się z tym, że Intel sukcesywnie usuwa oprogramowanie do starych urządzeń ze swoich stron internetowych. To tak po kolei sobie to leci. Bo nie wiem dlaczego, być może po prostu stwierdzili, że trzeba zrobić porządki na serwerze, chociaż Intel to myślę, że na miejscach na dysku nie powinien narzekać.
0: Ciekawe jak stare urządzenia.
2: Wiesz co, z tego co czytałem to jest około kilkunastu lat. Więc takie raczej nie jakieś, wiesz, nie jakieś, że tam powiedzmy 5-10 lat, ale takie nieco starsze. To już mogą być usuwane, te sterowniki. No i jest problem, bo czasem trzeba przeinstalować jakiś stary system na starym komputerze, który nam pełni jakąś tam funkcję, z którego nie chcemy wcale rezygnować, bo robi to, co ma robić. Natomiast no, nie bardzo możemy jak znaleźć sterownik. Oczywiście wiadomo, są te wszystkie narzędzia typu driver pack i podobne, ale trzeba też uważać na przykład na strony internetowe różnego rodzaju, które oferują pobieranie sterowników.
0: Bo one nam potrafią
2: do instalatorów doklejać różnego rodzaju reklamowe śmieci, to jest raz, a dwa, często jest tak, że na przykład kiedy pobieramy z takiej strony sterownik, bo ona zwykle się dość ładnie w Google wypozycjonuje, jesteśmy proszeni o rozwiązanie jakiegoś tam kodu CAPTCHA, no, dla nas niewidomych to jest wiadomo dodatkowa robota, trzeba się namęczyć, ale nawet jak się namęczymy, to się potem okazuje, że ten sterownik to i tak jest pobierany z lokalizacji od producenta. Że to nie jest na serwerze tej firmy, powiedzmy, która oferuje taki serwis, tylko jest po prostu podlinkowany do lokalizacji producenta, no więc tak, się może okazać, że jak Intel wywali, to i tak tam tego nie będzie.
0: Wpisujemy kapcze tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie ma. Tak?
2: Że nie ma. To. Także słuchajcie, dbajcie o sterowniki do swoich urządzeń, bo to, co raz się pojawiło w sieci, to może nie zawsze oznacza, że tam wiecznie będzie.
0: Natomiast WhatsApp próbuje, tutaj Pawła budzimy, można powiedzieć, WhatsApp próbuje tutaj kombinować, co by tu jeszcze zrobić, jak ma się kilka urządzeń, a jedno konto i chciałoby się jakoś to wszystko uporządkować. Na razie bardzo ostrożnie próbuje Paweł tutaj parę słów na ten temat, może powiedzieć.
3: Bo do tej pory było tak, że z początku było tak, że jeżeli ktoś próbował zalogować się na jednym urządzeniu, na dwóch urządzeniach lub więcej na jedno konto, to teoretycznie to działało. Praktycznie ryzykowaliśmy banem konta. Potem powstała taka zasada, że jak zalogujemy się na jednym koncie, to logowanie na drugim wykopuje nas z pierwszego. A teraz postanowiono pójść sposobem Telegrama i są szanse, że pojawi się funkcja właśnie zarządzania instancjami, czyli w ustawieniach WhatsAppa będziemy mogli sobie obejrzeć, jakie to urządzenia są podpięte do naszego konta, możemy je wyrzucać, jeżeli stwierdzamy, że coś nam się nie podoba, albo już nie chcemy z tego urządzenia mieć dostępu. No i dzięki temu możemy mieć WhatsAppa na wielu urządzeniach, na dwóch telefonach, na telefonie, może nawet i tablecie. Jeszcze nie możemy, być może będziemy mogli, bo na razie są o tym tylko delikatne wzmianki w kodzie i to więcej widać nawet na iOSie niż na Androidzie, bo na Androidzie jest tylko jakiś jeden komunikat w plikach tłumaczeniowych, w iOSie już jest zrobione pod kątem tej opcji więcej komunikatów do całego okna właśnie zarządzania instancjami. Ale funkcji jeszcze nie ma, nie da się jej nijak włączyć, nie da się z niej skorzystać, nie wiemy o niej też wszystkiego. Ciekawe też, czy w obliczu takiego obrotu spraw WhatsApp stanie się dostępny na tablety, na przykład na iPada albo na inne tablety z Androidem bez możliwości włożenia karty SIM, na iPoda Touch na przykład, czy ta aplikacja zostanie oficjalnie udostępniona, natomiast na razie wiemy, że nad taką funkcją trwają prace i z tego należy się cieszyć.
0: O. A tymczasem Google Pay, który na razie działa w ten sposób, jak troszeczkę jak karta zbliżeniowa, czyli wyjmujemy telefon, odblokowujemy telefon, przykładamy telefon do
1: nawet
0: czytnika.
1: Nie, wybudzamy, nie musimy go tak, odblokowywać.
0: A to nawet. Wybudzamy telefon, przykładamy do...
1: Nie, ja w ogóle nie odblokowuję.
0: Ja zawsze odblokowuję na zasadzie... Tak. Przykładamy
1: ja
0: do...
1: Czytałam, że wybudzamy, więc wybudzałam.
0: Przykładamy do czytnika
1: do terminala.
0: I kasa jest ściągana, ewentualnie powyżej 50 zł jest PIN. I to się zachowuje w zasadzie jak karta, tylko tyle, że jak jest zablokowany zupełnie, no to nie działa. Natomiast w przypadku Apple'a jest to ciekawie, bo tam trzeba PIN albo odcisk palca i wygląda na to, że Google w końcu podąża za tym trendem i testuje u ludzi gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, właśnie weryfikację płatności za pomocą PIN-u na razie. Zobaczymy, czy też będzie odcisk palca. I to jest o tyle fajne, że jest szansa na to, że może będziemy mogli również na Androidzie w razie czego nie musieć korzystać zawsze i wszędzie z terminali, zwłaszcza tych dotykowych. Także no zobaczymy.
1: Ale
0: co.
1: PIN jaki? To będzie PIN od bloku odbywania ekranu?
0: Nie,
1: czy
0: PIN od płatności
1: karty?
0: Google Payem. Osobny PIN do płatności,
4: osobny
0: żeby...
4: PIN.
0: Tak mi bo się wydaje pory, przynajmniej.
3: Bo do tej pory były takie sytuacje.
1: Skąd ten PIN dostaniemy?
0: Tak mi się wydaje, chociaż...
3: Znaczy, bo do tej pory były takie sytuacje czasem, że jeżeli się źle sczytał ten nasz tag NFC i coś tam się terminalowi nie zgadzało, to on wysyłał do telefonu polecenie, a potwierdź tego pana jeszcze PIN-em. I to był PIN do naszej karty. I wtedy jak
1: I
3: się
1: tak
3: podało...
1: Tak mi się wydaje, albo do odblokowywania.
3: Tak, ale jak się podało PIN do karty, to się pokazywało okienko, że przyłóż raz jeszcze do terminala i wtedy można było ponowić płatność.
0: A nie, to
1: tak
0: dzisiaj...
1: Tak mi się wydaje, no bo tak to będzie dzisiaj... nie do tych PIN-ów.
0: To dzisiaj mamy informację właśnie, że telefon został zbyt krótko przed terminalem i no sorry, nie, to nie, to spróbuj jeszcze raz. I trzeba było spróbować i wtedy przeszło. Ale bez żadnych pinów, bez niczego takiego. I trochę pozostając w temacie płatności, już wszyscy niedługo będą mieli swoje płatności, na przykład Lidl.
3: Może ja ci jeszcze pokrzyżuję trochę Tomecki szyki, bo linijkę niżej masz też news dotyczący Google Pay, a jest dość krótki i nie wymaga chyba zbyt obszernego komentarza. 60 nowych banków na całym świecie zostało dodanych w zeszłym tygodniu do Google Pay, w tym dwa polskie, Millennium Bank i ten wirtualny bank, ten fintech niemiecki, taki N26.
1: Zastanawiam się jeszcze, jakby to było z tymi pinami, jeżeli chodzi o zegarki. Bo tam jest tak mała klawiaturka, że da się, ale no wpisywanie karty pinu karty czy tam jakiegokolwiek pinu z zegarka jest bardziej uciążliwe, więc ciekawe jak to rozwiążą.
0: Zobaczymy, może będzie większa klawiatura na cały zegarek, nie wiem.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: No to teraz ten Lidl Pay.
3: Tak, więc Lidl też wprowadza swój system płatności. Polegał on będzie na tym, że w aplikacji Lidl podepniemy swoją kartę i będziemy mogli też podpiąć karty lojalnościowe. Jeżeli mamy kartę lojalnościową Lidla, no to można ją wpiąć do aplikacji razem z kartą płatniczą. I teraz przychodzimy do kasy, chcemy zapłacić i wystarczy, że w aplikacji Lidla pokazujemy pani kasjerce lub panu kasjerowi kod QR i zostanie on zeskanowany i płatność przejdzie. Więc za pomocą właśnie Lidla, aplikacji Lidlowej. No więc jeżeli ktoś nie ma telefonu z NFC, a chciałby, kupuje często w Lidlu i chciałby tam zapłacić, albo jest na tyle częstym bywalcem, że ma już swoją kartę lojalnościową, no to może też skorzystać z takiej metody.
0: Tak, to mi trochę przypomina te chińskie sposoby, bo z tego co pamiętam, no to w Chinach często właśnie są płatności oparte na kodach QR.
3: Nie tylko, no w Belgii jest też taki system Konik Pay.
1: Jeżeli mamy w telefonie NFC, no to znacznie prościej jest po prostu przyłożyć ten telefon. Ale wiem, że na przykład niektóre Xiaomi właśnie chińskie nie mają NFC. No i wtedy tak, to też no właśnie jest taka tam gratka dla osób, które chciałyby właśnie tak.
3: Albo ktoś nie chce ze względów bezpieczeństwa. Ja powiem tak, wszędzie w tych wszystkich krajach, gdzie nie ma Blika, czyli poza Polską, my mamy Blika, więc mamy jakieś kody do wpisywania takie jednorazowe, ale w wielu krajach istnieją takie systemy trochę jak Blik płatnicze, tylko właśnie oparte na kodach QR. I to jest dość popularne, nie tylko Chiny.
0: A tymczasem, czy ktoś z was kiedykolwiek korzystał z Google Cloud Print?
1: Nie, ale wiem, co to jest. Nawet.
3: Ja też wiem, co to jest i nigdy nie miałem okazji korzystać, ale szkoda, że się tego pozbywają, bo o tym jest następny.
0: To chyba nie będziesz miał właśnie okazji korzystać, bo...
3: Nie, Google... jeszcze przez rok będę miał, ale... Okay. Ale do końca 2020 być, ale potem ma zniknąć. O co chodzi? Jeżeli mamy drukarkę podpiętą do komputera po USB i mamy na tym komputerze też Chroma, który jest otwarty, zalogowany na konto Google i jesteśmy podpięci do internetu, to z dowolnego urządzenia innego z Chromem, z jakiegoś drugiego komputera, z jakiegoś telefonu i to nawet chyba nie w tej samej sieci, to może być gdziekolwiek, możemy sobie wydrukować coś. Chodzi o to, żeby obejść problem tego, że mamy jakąś starszą drukarkę, która nie jest sama z siebie sieciowa, nie jest podpięta do sieci na własnych jakichś warunkach, ani nie jest gdzieś na Wi-Fi, ani nie ma żadnej aplikacji mobilnej, ani nic takiego. Żeby taką starszą drukarkę móc sobie uinteligentnić trochę i móc za pomocą właśnie takiego obejścia coś zdalnie wydrukować. Szkoda trochę, bo chyba jeszcze trochę ludzi ma takie mniej inteligentne drukarki i funkcja... Pewnie przydatna, aczkolwiek Google pewnie stwierdził, że już tyle producentów tworzy jakieś swoje protokoły do drukowania, że
0: tak, zwłaszcza, że jest problem ze sterownikami do tych starszych drukarek mniej inteligentnych.
1: Nie, okay. No ja się tu trochę nie zgadzam, dlatego że moja drukarka nie jest wcale taka stara, a jest taki trend też, jest taka jakby linia drukarek, ja właśnie z takiej korzystam. Ja chciałam mieć małą, najbardziej podstawową drukarkę, właśnie bez Wi-Fi, bo wiem, że to często lubi się gubić ta sieć i tak dalej. Ja nie jestem trochę przekonana do tego. I ja mam braderka mojego, który nie jest jakimś starym urządzeniem, a właśnie jest tylko po USB. I myślę, że dużo jest takich, jak ja widziałam, to naprawdę dużo jest jeszcze drukarek, które nie są stare, a które właśnie nie mają tej Wi-Fi, bo nie każdy tego chce.
2: To znaczy ja myślę, że jeżeli nie chcemy Wi-Fi, bo się obawiamy, że będzie nam się to gubiło, a chcemy mieć mimo wszystko drukarkę sieciową, to warto pamiętać też o tym, że praktycznie każda drukarka, która posiada funkcję druku bezprzewodowego, to może być podłączona też za pomocą kabla. I to bardzo często jest dwojako. Bo taka drukarka może być oczywiście podłączona do USB, po USB do naszego komputera, ale mija się to z celem wtedy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie za pomocą zwykłego kabla sieciowego RJ45 łączymy sobie to z routerem w naszej sieci i wtedy no tu nie ma szans, żeby coś się rwało, wystarczy to raz dobrze skonfigurować i będzie to naprawdę działało dobrze.
0: To się zgadza i to ma jeszcze jedną zaletę często gęstą, bo wtedy takie drukarki często swój panel, w tym na przykład ilość pozostałych tych materiałów drukarskich jest podawana jak tekst na stronie. I to jest często gęsto bardziej trochę dostępne niż takie coś, co się w panelu powiadomień w Windowsie, tam w szufladzie tej systemowej.
2: Zgadza się, bo czasami... te oprogramowanie do drukarki potrafi być naprawdę różnie dostępne. A często właśnie taka drukarka jest zarządzana przez stronę internetową i to zwykle jest naprawdę dość fajnie dostępne. I wtedy można sobie tam wszystko skonfigurować, jak chcemy i co chcemy.
1: Wracając do Google'a i do wszystkich aplikacji, które są niestety uśmiercane, bo to nie jest pierwsza aplikacja, którą Google uśmierca. W ogóle bardzo dużo jest takich artykułów właśnie, że Google pozbywa się niektórych swoich takich komponentów. Ja jestem ciekawa, co jeszcze Google'owi się nie spodoba i stwierdzi, że warto by się tego pozbyć.
0: To się zgadza.
3: Google w ogóle stworzył cmentarz dla projektów, które kiedyś były, ale upadły. Jest taka strona, gdzie po prostu, nie pamiętam teraz adresu, gdzie oni zbierają po prostu rzeczy, które kiedyś mieli, ale przestali mieć.
1: Tylko po co?
3: Może tak, żeby zostawić dla potomnych jakieś informacje, jakie projekty się nie sprawdziły, albo się po prostu pochwalić też tą mniej chlubną...
2: Pamiętacie, jaki był smutek Google Readerze?
1: Nie sprawdziły się według Google'a, tak? Na przykład według nich się nie sprawdziło. Mam wrażenie, że niektóre te aplikacje wcale nie były takie złe.
2: No właśnie, chociażby mówię o Google Readerze, bo to jest narzędzie. Może my akurat z niego jakoś bardzo nie korzystaliśmy, ale wiele osób, które korzystało z kanałów RSS, sobie bardzo ten czytnik chwaliło. Tu akurat właśnie przykładem Google Readera jest, na przykładzie Google Readera można pokazać, że skoro jedna usługa została wyłączona, to na jej miejsce pojawiły się inne, które sobie naprawdę całkiem nieźle radzą, jak chociażby Feedly. Czyli też ten taki webowy czytnik RSS.
0: No, się zgadza.
3: Ja może tylko wspomnę, że Google Cloud Print to była też, a propos tego, co mówiliśmy tydzień temu o Wi-Fi Colleague w plusie, wieczna beta. Beta, która trwała od roku 2010, więc po 10 latach nieskończonej bety postanowili usługę wycofać.
1: Beta? Ja ją miałam normalnie zainstalowaną fabrycznie.
0: Google... Jakby sama ta usługa przez producenta miała nadal nadany status beta. To, że producenci to sobie implementują, to jest osobna kwestia. Bo to sobie tam producenci implementują.
1: Bo tam w ogóle właśnie nie było
0: chcą,
1: napisane, ale... że nie, ja nigdzie nie miałam, że to jest beta, że wersja beta.
0: No bo to sobie producenci robią, jak se tam chcą. Mhm. Natomiast jakby Google miał to coś w wersji beta, znaczy Google Cloud jako taki jest w wersji beta, tylko jakby niekoniecznie producent musi o tym informować. Chyba nie musi. W każdym razie tak to wygląda. No i w zasadzie to koniec chyba tematów na dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś coś z was
3: jeszcze było
0: przygotował.
3: Allegro chyba jeszcze dla Roberta było.
5: No właśnie, nie wiem dlaczego.
0: Ale to jakoś nie widziałem tego.
3: Było na dole.
5: Na dole.
3: Było prezentowane na początku.
5: Otóż o co chodzi? Jak wiecie, Allegro ma coś takiego jak pakiety smart. I ten tak. pakiet Smart do tej pory był taki, że za 8 zł lub 49 zł na rok lub 8 zł na rok można było mieć przesyłki na miesiąc, tak, przesyłki, masz rację, przesyłki do paczkomatów i do punktów za darmo. Otóż teraz pojawiła się opcja kurier, przesyłki kurierskie za darmo, ale jest pewien kluczek, bo zawsze jest jakieś ale. Mianowicie, towar nie może być tańszy niż 100 zł, przesyłka nie może być droższa niż 10,99. O, i to jest właśnie to.
1: No.
0: Czyli większość kurierów idzie i tak sobie troszkę...
5: No i teraz kwestia jest taka, że albo sprzedawcy ustandaryzują te ceny przesyłek, nie wiem jak to wyjdzie, prawda? No... Bo przypominam, że opcja ta, darmowe punkty i darmowe paczkomaty zostaje. Natomiast dochodzą nam ci kurierzy po prostu...
0: Ale jak rozumiem, to się tyczy na przykład listów albo paczek, bo to jest dość tanie, kurierem nie jest, ale pewnie tego nie będzie.
5: Nie, to jest opcja Smart Courier. Przynajmniej tak tutaj znalazłem na w czasopiśmie Help, jednego ze sprzedawców tutaj naszych, tych losowych. I powiem tak, że, no, że są właśnie te kruczki, czyli ta przesyłka nie może być droższa niż 10,99, a towar nie może być tańszy niż 100 zł. Czyli 100 zł i więcej i,
0: no tak, i
5: 10,99 przesyłka.
0: Albo mniej.
5: Najwięcej.
0: Kurierska. Tak. A to się dość rzadko akurat zdarza, więc...
5: Też tak myślę, więc zobaczymy, co z tego...
1: To jest w ogóle taka śmieszna, dziwna.
0: Allegro kombinuje jak
3: to jest
0: jak
3: reakcja
0: może.
3: Też ich na no, AliExpress, bo to AliExpress ostatnio wprowadził też darmową dostawę do parkomatów chyba. Coś, prawda?
0: Coś tak.
5: Tak, ale to chodzi o, że do domu, tak? Bo no, niektórzy tak, nie tak. mają tych paczkomatów i tak dalej, że tak powiem. Także tak to wygląda. Zobaczymy, co z tego będzie. Mi ostatnio przyszła wiadomość z Allegro, że moje ostatnie wysyłki kosztowały mnie w ciągu roku 246 zł. Jak ja jestem dziwny, że nie wykupiłem Smart za 49, to wtedy bym bardzo, bardzo zaoszczędził. No... I bym zaoszczędził, ale jednocześnie bym, że tak powiem, stracił pewną anonimowość i tego typu, bo tutaj kurier czy inny listonosz przyniesie mi przesyłkę i to jest moja sprawa, co tam w niej jest. I co? A tak to musiałbym kogoś gdzieś prosić, gdzieś iść na jakiegoś punktu, jakiegoś paczkomatu. Gdzieś tam jest na drugim końcu miasta. Miasteczka, w którym żyję.
1: Tak, no, to ale się zgadza. To, cóż.
5: Także tak to jest. To z takich wiadomości, natomiast kolejna wiadomość już smutniejsza, słuchajcie, w najnowszych telefonach firmy Kruger Mats, czyli Drive 6 i Drive 6S, dokładnie w tych dwóch, jest wycięty TalkBack. Są to telefony oparte na systemie Android 9 Pie. No i szkoda, że wycięto. Nawet kontaktowałem się z firmą Lechpol w tej sprawie. Pan, który się ze mną skontaktował, pan Krzysztof, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, powiedział, że no, to biuro coś chyba zawaliło projektowe, bo w innych telefonach tej firmy TalkBack jest, a tutaj w najnowszych właśnie Drive 6 i Drive 6S. Ja przypomnę, tak, że są jedne z bardziej zaawansowanych. Po prostu to wycięto.
0: To teraz tak mi się przypomniało, bo trwa od jakichś dwóch dni dyskusja na grupach androidowych, że chyba Google próbuje coraz bardziej propagować włączanie i wyłączanie TalkBacka przy pomocy asystenta Google. Bardzo dziwnie to działa, bo na przykład mu powiedziałem, żeby włączył TalkBacka, to wszedł mi w ustawienia funkcji Audex. Także bardzo różnie to działa. Wyłącz TalkBack. Mimo, że miałem go wyłączonego, to asystent powiedział OK, wyłączam TalkBack. A potem, gdy powiedziałem włącz TalkBack, to wyszukał mi w Google'ach, jak włączyć TalkBack. Także różnie to u mnie. Jest.
3: Też ten sam telefon mamy, Motorola One Android 9, więc no.
5: Natomiast słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Troszeczkę ludzi się skarżą na ostatnią aplikację TalkBacka 8.5, o ile się nie mylę.
0: To znaczy na betę chyba się skarżą.
3: Nie, już wyszła oficjalna, wiesz?
0: A już wyszła?
5: Oficjalna,
0: a,
5: oficjalna
3: tak,
5: właśnie.
3: Tak, oficjalnie 8.1, znaczy skarżą się. Są te komunikaty, których się nie da wyłączyć, że działanie dostępne, coś. Że na
1: no to
3: edycji,
1: ja mówiłam na
3: że akcje dostępne, tak. To mówiliśmy o tym już w Tyflo podcaście. Tak, tak, i to jest, żeby było śmiesznie, jedyna zmiana prawie w tym TalkBacku. To jest taka kosmetyka, która zdaje się, że większość ludzi denerwuje, to prawda.
5: Nie wiem, ostatnio tak, właśnie Tyflos bardzo rozgorzał, że jest tak, oj, no, a nie inaczej.
0: A właśnie, a propos
1: Tyflosa...
0: Natomiast
1: mnie nie było... Mhm. Aha, proszę.
0: Dobra, to nie, no, jeszcze na propos Tyflosa. Tyflos chyba ma jakieś problemy z O2 pocztą i na przykład u mnie przychodzi jakieś kilka maili dziennie tylko z Tyflosa. I tam ponoć oni coś rozmawiają, ale O2 jest dość oporne.
2: Generalnie poczta O2 to jest poczta, która różnie działała i to na przełomie lat. Ja myślałem, że jak oni teraz wspólnie z WP działają, to będzie lepiej, ale chyba jednak nie do końca to tak wygląda.
5: Chyba nie do końca, też mi się tak wydaje.
0: Także...
5: Na szczęście nie.
1: Natomiast wracając do telefonów, mnie nie było na poprzedniej audycji, ale ja nie widziałam nic na RWTekście, czy zresztą to jest chyba zbyt nowe, żeby się zmieściło. Czy wy coś wiecie na temat Motorola Razr?
3: Droga, z tego co wiem.
1: Z klapką, droga.
0: No to wszystkie te telefony z klapką, ale ponoć jest dość tanie jak ten telefon z klapką. Ludzie mówią, że w sumie to fajne i zobaczymy.
1: Nie, ale no, to jest, zacznijmy od początku. To właśnie chcę powiedzieć. To jest coś w rodzaju Galaxy Folda i tam Huawei chyba ma też jakiś składany, ale troszkę inaczej, bo nie ma tego śladu składania ta Motorola, z tego co wiem. Ekran zewnętrzny, znaczy ona jest wzorowana na takiej dawnej polskiej V3. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie V3, że ona była strzeżana na dole.
3: O tym mówili.
1: I tak. I ona była bardzo popularna.
0: Tak, na Androidzie.
1: Tak, on jest normalnie, w tej chwili ta nowa, tak. I ona się właśnie nazywała Razr, ale w Polsce była znana jako V3. I to jest właśnie powrót, jakby tak jak Nokia wracają do tych swoich tam starszych, tak Motorola też stwierdziła, że ona wróci. I właśnie wróciła za pomocą składanego ekranu. Przy czym ekran wierzchni, nie wiem jak to będzie działało z TalkBackiem, nie jestem w stanie znaleźć tej informacji, ale ekran wierzchni służy tylko i wyłącznie do powiadomień, ewentualnie jakiejś daty. Czyli trochę na zasadzie always display. I żeby na przykład sprawdzić sobie maila, czy jakąś przeglądarkę, to i tak musisz otworzyć ten ekran, więc powiększyć ten telefon. I mało tego, on się nie otwiera tak jak te Samsungi, tylko on zostaje trochę otwarty pod kątem. Trochę tak jak laptop. Jak LG Flex kiedyś był.
5: No
1: tak,
5: dobrze,
1: ja jestem bardzo ciekawa.
5: On ma klawiaturę tak? jakąś, czy
0: nie,
5: tylko ekran?
1: Nie, no to jest dotykowy. To jest tak jak masz te Samsungi,
0: Foldy.
5: Galaxy Folder 2 był na przykład był z klawiaturą.
0: Galaxy Fold.
3: To jest nowy
1: Fold.
0: Fold. To jest ten słynny, składany smartfon, który się rozlatuje użytkownikom.
1: Tak.
0: I kosztuje chyba 8000.
1: A ten ma się nie rozlatywać. Tak.
0: Taką Motorola ma się nie rozlatywać, rzeczywiście.
5: Myślałem, że coś nowego z klawiaturą i Androidem.
0: Nie, na razie z klawiaturą jest
1: Nie. Właśnie nie, ale on ma być bardzo mały. Znaczy po złożeniu. On ma być dużo mniejszy niż... Tak. On ma być dużo mniejszy niż Galaxy Fold i ten Huawei Mate X. Chyba coś takiego. I właśnie... ja jestem ciekawa. Ja osobiście chciałabym bardzo przetestować ten telefon. Zresztą, że ja lubię bardzo motki, więc...
0: No, Motorola...
5: To ciekawe, ile kosztuje taki Motorola Razr.
1: No mówiłam właśnie, że w granicach 5000.
5: Ała.
1: Tak.
0: Ale słuchaj, ty mówisz,
1: ale mówił Tomek, że Foldy kosztują 8.
0: To jest chyba najtańszy składany telefon. Te wszystkie pozostałe Huawei tak. i Samsungi są jeszcze droższe.
1: Także oczywiście.
3: To jest moda. To z czasem, jak się, jeżeli to się przyjmie i spopularyzuje, to pewnie stanieje. To tak myślę.
0: Pewnie tak, o ile się rzeczywiście przyjmie.
1: I chciałam jeszcze... To będzie jakoś... Tak, tak. I chciałam jeszcze porozmawiać o Facebooku, ponieważ ja miałam tego nie poruszać na tym przeglądzie. Natomiast moje zdenerwowanie sięga zenitu. I może mi ktoś w komentarzach powie, czy też ma taki problem. Od roku borykam się z Facebookiem i z jego z aktywnością moją na nim, ponieważ nawet nie jest to spowodowane aktualizacjami, tak się dzieje. Dzisiaj mam Facebooka dobrego i mam wszystkie treści dostępne. Jutro wchodzę na Facebooka i mam podane działania, które mogę, powiedzmy, nie wiem, udostępnij, lubię to, komentarz. Po czym jak wchodzę na to, no to mi się pojawia cała treść, która, cały ten taki nagłówek, który powinien mi się pojawić jakby w zamian za ten skrót działań, który powinnam zrobić. Ja w ogóle nie mogę stwierdzić, co ktoś mi jakby przekazuje i oferuje na tym Facebooku. Ponieważ jak robię te fliki prawo-lewo, to mam tylko dostępne działania. I raz mi się to naprawia. I wtedy jestem szczęśliwa i w ogóle. Natomiast nie wiem, no ni stąd, ni z owąd, z nienacka wchodzę na Facebooka i po prostu później mam dostępne działania i nie mam w ogóle informacji, kto, co, gdzie, kiedy, po co i dlaczego. Czy ktoś z Was ma też taki problem? Na grupie androidowej też nie zauważyłam.
0: Ja bardzo rzadko korzystam z Facebooka. Raczej nie mam.
2: Ja takiego problemu nie mam, natomiast no, korzystam z iOS-a, więc tu po prostu no, nie jestem miarodajny, bo jak
1: nie,
2: rozumiem, masz ten, ten problem na
1: tak.
2: Androidzie.
1: Tak, tak.
0: Ja
1: no,
0: to w ogóle miałem.
1: Wchodzę sobie w Facebooka i...
0: Wszedłem w Facebooka i tam to wyglądało strasznie i stwierdziłem, że ja aż tak zdeterminowany nie jestem, żeby tego
1: nie,
0: Facebooka
1: on
0: używać.
1: Nie wygląda strasznie. Jeżeli dobrze działa, nie wygląda strasznie. Ja tylko przez... W ogóle nie używam na PC. Zresztą wiecie, że ja w ogóle przeglądanie to też bardziej na smartfonie niż na PC. Więc nie używam w ogóle Facebooka ani Messengera przez komputer. Wszystko używam mobilnie. I to działa. I jeżeli to jest, nie wiem, no nie... Jeżeli działa, to działa dobrze, tak powiem. Natomiast gdyby ktoś... Żadne preinstalowanie nic nie daje, także to od razu mówię. Light jest niedostępny, bo próbowałam to zrobić na Lightie. Mówię, może on jest za duży i coś tam. Nie działa. Więc jeżeli ktokolwiek by miał informację, bo ja już naprawdę nie wiem, co robić momentami.
0: Ja odnoszę wrażenie, że na Androidzie to ten Facebook to działa co chwila inaczej i ja z tym programem dość do ładu. Nie mogę, nie chcę, nie używam,
1: nie, ja się
0: nie lubię.
1: Zgadzam. Nie, ja lubię. Jeżeli działa tak, jak powinien, to lubię. Bo on ma takie momenty, wiesz, taką manianę, że raz ci zadziała i jest dobrze.
0: No nie wiem, trudno powiedzieć.
1: I to może trwać miesiąc, natomiast później 5 miesięcy może nie działać.
0: W każdym razie, no ciekawe, jak inni tutaj z tym Facebookiem na Androidzie.
1: Także
0: może
1: zapraszam.
0: Temat na jakiś komentarz. Może ktoś coś tutaj skomentuje. No w takim razie to nie wiem, czy to wszystko, czy ktoś coś jeszcze ma tutaj do powiedzenia, bo...
3: Ja może szybkie dwie wiadomości. Taka właśnie wyczytałem, że Microsoft w najnowszej wersji Edge'a, tego nowego na Chromium, dodał tryb wysokiego kontrastu. A druga taka bardziej dla osób, które tłumaczą, które są tłumaczami pisemnymi. Jeżeli ktoś z Was słuchał audycji o pracy tłumacza, którą przeprowadziliśmy z Wojtkiem Figlem z Uniwersytetu Warszawskiego, to może już o tym słyszał, natomiast problem ogólnie polega na tym, że ciężko jest o dostępne dla niewidomych narzędzia CAT, czyli tak zwane Computer Assisted Translation, narzędzia służące, wspomagające tłumaczenia pisemne, czyli jakby baza teraz tłumacza pisemnego, jakiekolwiek biuro tłumaczeniowe chce zatrudnić tłumacza, to wymaga tak naprawdę znajomości chociaż jednego z tych narzędzi, a najczęściej takiego, który właśnie jest niedostępny. No, na szczęście te formaty da się konwertować, one są jakoś wzajemnie kompatybilne, więc nie wchodząc w szczegóły, bawiłem się dzisiaj MemSource'em na telefon, ponieważ MemSource, jeden z wiodących dostawców takich usług, wypuścił niedawno aplikację mobilną, pierwszy mobilny menedżer tłumaczeń i edytor. No i muszę powiedzieć, że mimo, że oczywiście ta dostępność nie jest idealna, jest mnóstwo niezaetykietowanych kontrolek, są problemy z polami w Androidzie edycji, trzeba klikać z przytrzymaniem, jakieś są tam jeszcze niejasności, to ktoś o tej dostępności trochę pomyślał, bo zakładki są ładnie zaetykietowane i widać, która jest zaznaczona, co na Androidzie bardzo często jest zepsute. I są fajnie podpisane elementy tabeli. Jeżeli mamy jakiś projekt, to jest napisane projekt o nazwie takiej, takiej, właściciel, czyli osoba, której go przypisano, zlecono, imię, nazwisko. Tutaj jakieś jeszcze data, jakby deadline, termin, do którego ma być to wykonane, taki, a taki termin. No i można wejść, można te projekty przeglądać, zarządzać, zwłaszcza jak się pracuje w zespole, jest to przydatne, bo tam można tym zarządzać. I jest też edytor, który na obu platformach, bo sprawdziłem, jest jakoś dostępny. To znaczy, każdy tekst w tłumaczeniu, to dla tych, którzy nie wiedzą, jest dzielony na segmenty. Czyli jeżeli ja wrzucę sobie plik wordowski, który ma tam tych zdań z 20, on mi go poszatkuje na ileś tam segmentów. Czyli żebym nie tłumaczył wszystkiego naraz, tylko tak kawałeczek po kawałeczku. I każdy taki kawałeczek jest pozycją na liście, która jest normalnie czytana. Po wejściu mamy pole tekst źródłowy, tekst docelowy. W tekście docelowym wpisujemy tłumaczenie i ono już jest aktualizowane. I jest zaliczone, że ten segment wykonaliśmy. No i na Androidzie najlepiej w tym momencie jest wyjść z pola edycji przyciskiem wróć, wrócić ekran wyżej i przejść do następnego stringa. Jeżeli pracujemy na klawiaturze brajlowskiej, problem polega na tym, że możemy nacisnąć Enter i wtedy przeskoczy nam do następnego segmentu, no ale z uwagi na to, że w klawiaturze brajlowskiej nie mamy dostępu do screenreadera, nie przeczytamy sobie, jaki jest tekst źródłowy, więc nie wiemy, co tłumaczymy de facto. I w tym momencie to jest problem, więc tu warto wracać. Trochę fajniej to działa na iOSie, prawdopodobnie przez przypadek, ale tak zauważyłem, że jeżeli przesuwając się gestami lewo-prawo po oknie z tłumaczeniem konkretnego segmentu, przesuniemy się w prawo od pola, w którym piszemy tłumaczenie, to automatycznie przerzuceni jesteśmy na pole edycji z nowym segmentem następnym. I możemy eksploracją kawałeczek wyżej przeczytać sobie tekst źródłowy w języku, z którego tłumaczymy. No i w ten sposób można sobie ukończyć tłumaczenie i pobrać plik końcowy, ewentualnie zapisać projekt i go udostępnić klientowi. Więc myślę, że tutaj, no nie wiem, na ile ktoś uważa za poważne i za profesjonalne, względnie za jakkolwiek produktywne i wygodne robienie takiej pracy na telefonie, ale myślę, że jakby to podłączyć z klawiaturą brajlowską albo linijką, to może nie byłoby źle, przynajmniej do jakiejś prostej lokalizacji programów czy takich tekstów technicznych. Też pamiętajmy, że w przypadku takich projektów jak właśnie MemSource bardzo często te teksty na początek już są tłumaczone przez jakiś komputerowy system tłumaczenia maszynowego, bo teraz tak naprawdę praca tłumacza polega w wielu przypadkach na poprawianiu po komputerze, bo mamy bazy terminologiczne, mamy pamięci tłumaczeniowe, czyli już takie zbiory uklepanych zwrotów w konkretnych branżach, w konkretnych firmach i tak dalej, więc to tłumaczenie bardzo często idzie z automatu i tylko się poprawia potem jakieś ewentualne błędy, nieścisłości, jakieś nieeleganckie zdania. No i taki projekt można ukończyć na telefonie. To jest taka ciekawostka na dziś.
0: To ciekawe.
1: I zwłaszcza jak sobie podłączymy jakąś klawiaturkę na Bluetooth i nie wiem, pracujemy na słuchawkach, no to tak. W sumie jaka to jest różnica, tak?
3: No, też, i tak to musisz wysłać, tak, tak
0: to
3: musisz.
0: To się zgadza. No to w końcu mamy jakiś optymistyczny akcent w audycjach.
2: Owszem.
0: Bo to się nieczęsto zdarza. Miał być maraton różnych nowości, był maraton z bonusem, bo tych newsów dzisiaj naprawdę było dość dużo.
5: Ale zawsze jest jakiś bonus.
1: Ja nic nie zepsułam i wreszcie jest optymistycznie. Bo ostatnio to różnie było.
2: To pozostaje nam kończyć czym prędzej. Żeby
0: tak,
2: zachować tę dobrą
0: kończyć.
1: Żebym nie zepsuła.
0: Pięcioro wspaniałych. Kasia Ślipek, Michał Dziwisz,
2: dziękuję.
0: Paweł Masarczyk,
1: dziękuję,
0: Robert Łabęcki.
1: Dziękuję.
0: Ja, czyli Tomek Bilecki. No i tyle. No, do usłyszenia i do usłyszenia oczywiście za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek Bilecki i kolejny odcinek Cyfro Podcastu. Tym razem coś dla tych, którzy prowadzą walkę z czasem. Zaawansowane narzędzie do prowadzenia tejże walki, czyli budzik. Budzik jako zaawansowane narzędzie, dlatego że budzik, o którym chciałbym powiedzieć, ma sporo różnych niestandardowych opcji, które się mogą komuś przydać. Budzik darmowy, ewentualnie można kupić wersję płatną, która z tego co mi wiadomo różni się brakiem reklam. Ponoć są jakieś dodatkowe ekstra różne różności, ale jakoś nie mogłem zweryfikować jakie to te różności są. Budzik nazywa się różnie, ponieważ no z czasem on zdobywał nowe funkcje i te nazwy zarówno w sklepie Play, jak i w aplikacjach, na liście aplikacji się zmieniały. Obecnie w sklepie Play nazywa się to darmowy budzik Xtreme przez X na początku plus timer. Natomiast na liście aplikacji nazywa się to Alarm Clock Clock Xtreme. Oferowany budzik jest przez AVG Labs. To jest ta sama firma, która robi sławetnego antywirusa. No i rzeczywiście jest Xtreme, jest Xtreme. Dosyć jest faktycznie zaawansowany. Natomiast tutaj jedna też uwaga dla tych, którzy mają problemy z syntezatorem mowy, że jest za cicho, że jest za głośno. Tu jest problem, był problem i obawiam się, że problem zostanie, ponieważ z tego co mi wiadomo, przynajmniej nie wynika z aplikacji używanej, tylko bardziej z tego, jakie ona API używa. No czyli rzeczywiście poniekąd z aplikacji, ale no nie do końca. W każdym razie Alarm Clock Xtreme używa standardowego API do alarmów i w tym przypadku nie da się nic z tym z tego przynajmniej co mi wiadomo zrobić, to znaczy do Androida 6 TalkBack był i działa z taką głośnością, jak jest ustawiony budzik, a Alarm Clock Xtreme ustawia ten budzik na maksa, na głośność. Jeżeli mamy ustawiony, żeby on na przykład regulował tą głośność, to znaczy, nie wiem, żeby zaczynało się od cichego i potem ta głośność stopniowo sobie wzrasta, to to jest ustawione wewnątrz aplikacji tylko to jest robione, natomiast głośność budzika i tak jest 100%, więc to jak będzie ryczał. Natomiast na Androidzie 7.0 zobaczymy, jak będzie wyżej. Wygląda to tak, że Talkback działa nadal z tą głośnością, na której był ustawiony wcześniej. Czyli załóżmy, jeżeli mamy głośność bardzo cichą, budzik zaczyna grać głośno, no to Talkbacka nie usłyszymy. Także no, nie ma złotego środka. Niestety, no niemniej, jeżeli ktoś jakoś z tym żył, no to Alarm Clock Xtreme może być bardzo ciekawą alternatywą dla standardowego budzika. Alarm Clock Xtreme, czy też darmowy budzik Xtreme plus Timer, to się przynajmniej w tej chwili tak nazywa, jak mówiłem, jest dosyć dobrze zintegrowany z systemem, czyli można ustawiać również budziki w tym programie używając wszystkich Polasisów, nie Polasisów i tego typu aplikacji do ustawienia budzika. No i chyba tyle. Pora wejść do aplikacji, sprawdzić jak ona wygląda.
8: Alarm Clock Xtreme.
7: Alarm Clock Xtreme. Używam zewnętrznego głośnika, żeby była trochę lepsza jakość.
8: Alarm Clock Xtreme. Wyświetlam element 1 z pierwszego.
7: I teraz tak, ja oprócz Talkbacka jako standardowego screenera używam takiego programu Audex. To jest aplikacja, która oprócz własnych dźwięków na różne opcje posiada coś, co się nazywa Smart Labeling System, czyli taki inteligentny teoretycznie mechanizm etykietowania przycisków, może nie etykietowania, jak takiego wypowiadania nazw tych opcji i to odbywa się w taki sposób, że najpierw Talkback mówi swoje, przycisk bez etykiety i potem Audex, o ile może, wtrąca swoje 3 grosze i próbuje określić, co to jest. Ten budzik to nie tylko jest budzik, on ma również opcję timera, stopera, jakiś dziennik snu, tam jest jeszcze, ja z tego nie korzystam, bo te opcje już nie są tak fajnie dostępne i w ogóle tak fajne jak budzik. No stoper jest jakoś jeszcze dostępny, choć nie tak jakbym chciał. timer jest średnio dostępny, ten sleep tracking, czyli to śledzenie snu jest, nie wiem, ja to traktuję jako gadżet i nie korzystam z tego. No ale jeżeli ktoś by bardzo chciał, to, to jest. Zaraz po wejściu do aplikacji, na początku mamy kilka przycisków opcji, właśnie niestety bez etykiety. Audex na szczęście jakoś to etykietuje.
8: Zaznaczono przycisk off.
7: I mamy cztery.